0: takiego trzymać, to po co to żyje? Wziąłbym taki młotek pięciokilowy, ze łba nie byłoby co zbierać, wyrwałbym chwasta.
1: Tam, ile ważysz? No właśnie tutaj będę się chwalił teraz, że ważę 12 kilo mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. 103 kilogramy dokładnie. Przy 1,72 m niestety, bo zmalałem o 2 centymetry. A to przez tą wagę, bo jak jestem cięższy, to się, wiesz, tak się bardziej człowiek zgniata, nie? Pod własnym ciężarem. Także jak schudnę, to będę znowu miał więcej centymetrów, po dwa.
0: Czyli Etama łatwiej przeskoczyć niż obejść.
1: Znaczy, no, w klatce piersiowej teraz mam mało. Marny jestem, 132 centymetry, tylko mierzyłem się ostatnio, 132. Miałem 140, ale spadłem strasznie z masy, niestety. Chociaż lżej się chodzi dzięki temu. Mniej kolano boli. To kontuzjowane. Ale jeszcze biegać, jak jest środek komunikacji, do którego mógłbym zdążyć, poddając się jakiemuś dreptaniu w szybszym tempie, to rezygnuję, bo boję się o kolano po prostu.
0: Otrzymam niestety. A co byś myślał o takim, gdyby... O takim świecie, w którym by obowiązywało takie prawo, że jak ktoś cię napadnie z nożem na ulicy i powie, dawaj kasę, balancie, to możesz po prostu go zabić, tak? Możesz go odstrzelić i nic ci za to nie grozi.
1: Myślę, możesz. Możesz nadal. Tylko musisz mieć papugę dobrego.
0: Ale nie, no to okej, niby można, ale nie można. No, będziesz miał bardzo duże kłopoty i ryzykujesz, że jednak cię zamkną za przekroczenie obrony koniecznej i tak dalej.
1: Nie, jak może być napadnie, to nie. Co ty, absolutnie. Żadna ta przed nożem się jest bardzo trudno obronić. Ale ja miałbym 50% szans dzięki temu, że jestem masywniejszy, tak? No, chudy człowiek dźgnięty jest, ma mniejszą szansę niż człowiek z otoczką, że tak powiem, tłuszczowo-mięśniową. Natomiast no, najlepiej jest w takiej sytuacji po prostu zwyczajnie zlikwidować tego napastnika. To jest najlepsze, najrozsądniejsze rozwiązanie. No chyba, że jesteś w stanie uciec, nie?
0: Mi by się to podobało, gdybyś dostawał nagrodę na przykład za załatwienie takiego takiej łajzy. No, po prostu wyciągasz gnata, strzelasz mu w łeb i przyjeżdża policja, mówią, bardzo dobra robota, gratulujemy, refleksu. No, widać, że się trenowało chyba strzelanie na strzelnicy, tak? Tak. Proszę bardzo, no tutaj wypiszemy kwitek, dostanie pan nagrodę za pozbycie się tego śmiecia, szukaliśmy go. Gratulujemy jeszcze raz, uszanowanko. Moim zdaniem, a co by nam przeszkadzało coś takiego wprowadzić, takie
1: pewnie
0: prawo?
1: Już słuchacze zauważyli, jaki błąd popełniłeś, typowy błąd, że tak powiem, amatora. Strzeliłbyś w łeb. No, otóż no się tak. Nie strzela. Strzela się zawsze w tułów, w klatkę piersiową i dobija się w łeb.
0: A potem w łeb, tak. No.
1: Dokładnie tak. A to dlatego, że po strzeleniu w klatkę piersiową jeszcze przez około 40 sekund możecie atakować taki człowiek. Więc przeciętny tak człowiek. Zależy jak ten. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że pocisk, ostry pocisk, to nie jest tak, że cię powali, tak jak w filmie, tak? On po prostu przeleci na wylot, nie? I nawet nie poczujesz tego specjalnie, dopiero po pewnym czasie.
0: W Robocopie była reklama taka słynna. Zresztą te reklamy i te wstawki newsowe z wiadomości to w ostatniej chwili dodano, tak trochę nadprogramowo jakby. Nie mieli tego w planach zupełnie, a to dodało dużo uroku temu filmowi, moim zdaniem. Właśnie te różne newsy i reklamy. Reklama na przykład jakiegoś samochodu, który ma taki system na złodzieja, że złodziej wsiada, chce odpalić, a tu go razi prądem. Fotel i takie truchy.
1: Magnavolt. Magnavolt i nawet nie rozładowuje twoich akumulatorów. A drugie było takie, które łapało za jaja taką szczęką metalową i odrywało rączkę i zostawało ten metalowy zacisk zostawał na jajach. To się nazywało Suspensor z Denver. Pamiętam te reklamy do dziś. Tak samo jak pamiętam reklamę o biednym chłopcu. To właśnie OCP, czyli ta firma, która te roboty produkowała, wyprodukowała gumę do rzucia na sterydach. I taki chłopiec był animowany, taki chudziutki, nie? I tam takie kafary do niego podchodziły i nie będziesz się z nami kolegował, jesteś cieniasem, nie? I tam go biją. I tam podchodzi taki Superman, nie? Taki, który tam właśnie rozdaje tą gumę, mówi, masz tutaj, żuj sterydy, nie? Żuj sterydy. On zaczął rzucić te sterydy, się zrobił taki napakowany i wszyscy do niego, o, teraz jesteś koleś, teraz jesteś ktoś, możesz się z nami przyjaźnić, nie? Żuj sterydy, będziesz taki jak my. Zajebiste były te reklamy.
0: Ale gdzie ta reklama? Też w Robocopie była?
1: Tak, w serialu. Jeszcze był serial Robocop. W serialu były takie jeszcze dodatkowe były. Na przykład był na przykład reklama, zapisz się do naszej przychodni, pełna opieka zdrowotna, używaj produktów nietestowane na zwierzętach. Będziesz zdobywał punkty jakieś tam na ochronę zdrowia. Albo kotek zdechł tam temu właśnie chłopcu, który był taki animowany, właśnie on się powtarzał w kilku tych reklamach. Ojejku, mój biedny kotek. I ten Superman tam podchodzi do niego i mówi, oddaj swoje zwierzę na ten do automatu do zbierania zwłok. Dostaniesz za to pieniążek, nie? I on oddaje. Żegnaj, kotku, dostanę za to pieniążki, nie? Za ciebie pieniążki. Takie porąbane te reklamy były.
0: No fajne. Może by nie była taka zła taka rzeczywistość. No to jest więcej takich przykładów odjechanej rzeczywistości, takiej nawet nieco dystopicznej, gdzie, no, przypomina mi się Futurama, w której był słynny automat do eutanazji, że sobie tam wybierasz piła, tam trucizna, sobie klikasz i możesz skończyć ze sobą na własne życzenie. Taka budka do eutanazji.
1: Tak, ale to takie są takie nonsensy, nie? To właśnie ja zawsze w aptece mówię, jak mi na receptę tam coś chce wziąć, nie? No, czy ma pan receptę? Ja mówię, no kurde, no ludzie, bez przesady. Nie mogę panu sprzedać, bo może się pan zatruje, czy coś. Ja mówię, no ale ja przecież jakbym się chciał zatruć, to bym skoczył z balkonu, nie? Balkon nie jest na receptę, nie? To jest głupie po prostu, to jest po prostu debilne, nie, totalnie, no ale właśnie takie rzeczy mnie strasznie denerwują, że traktuje się ludzi tak jak takich głupków kompletnych. No przecież gdybym chciał zażyć ileś tam tabletek, no to dobrze, mogę sobie wyskoczyć, nie? Szybciej chyba nawet.
0: Kiedyś może władza zmieni trochę sposób myślenia i nagle nam zaczną wprowadzać takie bardzo duże swobody obywatelskie. Leki bez jakichkolwiek możesz tam konsultacji czy recepty sobie kupić, jakie chcesz. Możesz sobie pójść do takiej budki dla samobójców, czy właśnie są samochody, które zabijają włamywacza od razu, bo będzie po prostu przeludnienie duże na ziemi, zrobi się tłok i trzeba będzie coś z tym zrobić. I to może być taki sposób, żeby ludzi było po prostu mniej, nie?
1: Znaczy, wiesz, sposób, żeby było mniej, to już jest żywność, nie? Także... Wiesz, można pod hasłem sprawiedliwości społecznej, że na przykład nie możesz przekroczyć 65 roku życia, nie, a emerytury od 67. Na przykład, że niesprawiedliwe to jest, nie? Po prostu, że ma być równo, nie? Albo na przykład, żeby mieć dziecko, to jest kolejny pomysł taki, to on na przykład musi ustąpić dziadek, nie? Na przykład, czy tam pradziadek, najstarszy w rodzinie, musi się poddać i wtedy będzie pozwolenie na dziecko dla tych młodszych pokoleń, nie? Czyli musisz zrobić ustąpienie, to jak to ładnie brzmi, ustąpienie, nie? Ja tak samo wymyśliłem, to jest mój oryginalny pomysł, zastąpienie kary śmierci karą obdarowania życiem, nie? To już chyba nawet mówiłem o tym, że to jest marnotrawstwo. Po prostu jak taki przestępca jest, gdzie nie ma żadnej wątpliwości, że jest przestępcą, to nie zabijamy go, ale wyciągamy z niego wszystkie organy i go zaszywamy. Jak przeżyje, to do tego i dajemy potrzebującym. Jak zabił, nie? Ale to by było bardzo słuszne i on by przy okazji odpokutował, nie? Dając życie innym. I to jest nawet super pomysł, muszę powiedzieć. To jest, kurde, aż sam siebie muszę pochwalić tutaj. Popatrz, jak to brzmi. Kara obdarowania życia.
0: Zrób miejsce dla bliskich. No. Masz jakieś jeszcze ciekawe pomysły na nowe prawo, które byśmy wprowadzili w naszej krainie?
1: Wiesz co? Nie wiem, no prawo na przykład, ja chciałem nawet zrobić, to by był właśnie świetny prank, wystawić strzykawkę z własnym nasieniem na Allegro. To jest ciekawe swoją drogą, bo kiedyś był taki program na Polsacie, że tam lądował helikopter na wieżowcu i tam takie trudne sprawy były poruszane. Nie pamiętam, jak on się nazywał ten program. I tam między innymi wystąpił człowiek, który postanowił sprzedać własne organy właśnie. I powiedział to publicznie na antenie, nie? Że za ileś tam tysięcy czy milionów, to jeszcze chyba stare złoty były, sprzedaje wszystkie swoje organy, nie? Bo tam był zadłużony czy coś, nie chciał poratować rodziny. Co się stało, rzeczywiście to miało miejsce, nie? No i tak teraz taka minimalistyczna wersja, bo wiadomo, że własnej nerki nie możesz sprzedać czy coś, musisz do NFZ-u się zgłosić, nie? I pozwolenie urzędnik zadecyduje za ciebie, komu tą nerkę dasz, nie? No tam chyba, że w rodzinie własnej, nie? Ale tak swoje nasienie na przykład zamrożone w strzykawce, powiedzmy, niech to będą 3 cm sześcienne świeżego nasienia. Wszystkie informacje, że mam tam 40 tam ileś lat i jestem zdrowy chłop, nie, ładne dzieci, jeszcze zdjęcie swoich dzieci, sam jeździć, jakie ładne dzieci mi wychodzą, nie? Także tak, no to jest najlepsze CV, nie? Wtedy pokazać, jakie dzieci ma się miało. No i taką strzykawkę, to przecież nic wielkiego, coś takiego, no przecież na pewno znalazłyby się kobiety, które by kupiły to, nie?
0: No, przy takiej masie ludzi to nawet jak wystawisz swoje paznokcie poobcinane, cały słoik będziesz zbierał i wystawisz, to niewykluczone, że ktoś się połasi jednak. No to może to jest sposób. Robić coś mega głupiego i takiego mało prawdopodobnego, że się uda, ale liczyć na głupią ludzką masę, że zawsze się znajdzie jeden, co się połasi, powie: o, paznokcie poobcinane, ale okazja, chyba sobie kupię za jedyne 500 zł za słoik, ale to jak tanio jak barszcz.
1: Ja kiedyś na Allegro w gazecie wtedy pracowałem, znalazłem takie ogłoszenie, że ktoś sprzedawał zimnego 10-letniego, to był jakiś 2005 rok chyba, zimnego 10-letniego burgera z pierwszego McDonalda w Warszawie kupionego, nie? No i zachował sobie tego burgera po prostu w lodówce, nie? I sprzedawał go na Allegro, nie? Z gwarancją, że to jest 10-letni burger z pierwszego McDonalda w Polsce otwartego.
0: Ciekawostka. Albo sprzedawać takie artefakty w stylu właśnie tego szczebla z drabiny, co się śniła świętemu Jakubowi, nie? Jak to było w filmie. W którym to było w filmie?
1: Ale to już nie pamiętam.
0: Pan Wołodyjowski, tak. Potop.
1: Ale wiesz co? Tak, chyba tak. Chyba coś z tych. Ale tak jeszcze wracając na chwilę do tego nasienia i strzykawki zamrożonej, to można byłoby wystawić aukcję w dwóch wersjach, że może być strzykawka, a może być krycie na zamówienie. Nie?
0: Z dojazdem do domu?
1: Nie, odbiór osobisty przyjeżdża.
0: Trzeba się zgłosić. Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia.
1: Dokładnie, powiem ci więcej, słuchajka, powiem ci więcej. To już przecież pomysł, który kiedyś... Ja dużo tutaj dodawałem ciekawych pomysłów. Trzeba było słuchać te wszystkie moje audycje od początku. Byś sobie właśnie kupił taki telefon jakiś tam za gotówkę, żeby cię po e-mail nie nakryli. Po karcie kredytowej, jakieś tam spółki za 40 zł, najtańsze manty. Ja taki mam. Kupujesz sobie szwajcarską kartę i wystawiasz się na Allegro, że na przykład nie masz przyjaciela, czujesz się smutny. 5 minut rozmowy z krawcem kup teraz. Nie? Jestem pewien, że byliby tacy, co by dzwonili.
0: Może. Nocny Cieć Choroszczy sprostował. Chodziło o krzyżaków oczywiście, tak. Był taki sprzedawca różnych niezwykłości. Ja kiedyś myślałem, żeby sprzedawać pigułki niewidzialności, na przykład takie jakieś cukierki, zrobić ładną etykietkę, pigułki niewidzialności.
1: A podczas antenowy na nocnym radiu sprzedawać. Dlaczego to za darmo teraz jest? Odwróćmy całkowicie ten, nie? Nie tak, że ty odbierasz każdego, nie? donate, wtedy odzwaniasz na Skype'a. No, tak,
0: i kto, ktoś tam napisze, Krawiec, ale mam bardzo ważną sprawę, mam taki problem życiowy, mogę za darmo zadzwonić? Nie!
1: My tutaj możemy rozwiązać różne, tutaj są, czasami dzwonią ludzie z różnymi przypadłościami, depresjami, tam jakieś tam psychotropy, witaminy, psychotropy i tam takie różne te figury. No i tutaj poradnik taki po prostu. To jak dzwoniło się do koncertu życzeń, to tutaj koncert porad, nie? Ja sobie próbowałem kiedyś na poradzie psychiatrycznym i
0: Zanikasz coś. Wyjmij mikrofon z majtków.
1: Mówię, że nie, po prostu zjechał, mój kabel mi zjechał. Kiedyś próbowałem coś takiego na forum psychiatrycznym, otóż lata temu. Nawet taką jedną audycję przeprowadziłem. Niestety, no, muszę przyznać, że już drugiej części nie było, bo wszyscy uczestnicy zaczęli nagle podwoili dawki psychotropów, więc po audycji ze mną. Także no, nie udało mi się za bardzo. Ale próbowałem, było coś takiego. Nie powiem nazwy, bo byście znaleźli jeszcze to nagranie, ale ciekawie, muszę przyznać, było. Tam właśnie poznałem takiego człowieka, który miał, jego, że tak powiem, fobia polegała na tym, że musiał poruszać się jak koń na szachownicy, kiedy wchodził na chodnik z tych płytek takich, nie? Czyli dwa do przodu, jeden w bok, nie? Inaczej nie umiał iść. Wiesz, same w sobie śmieszne, tak, ale teraz sobie wyobraź, mając taką przypadłość, że jest to trochę trudne, nie?
0: To w Monty Pythonie był jakiś taki gość, co się poruszał sposobem konika szachowego.
1: No to tutaj w realu był taki człowiek. Powiem więcej, z tego co pamiętam, chyba się nie mylę, że on miał również rentę na to. To znaczy tam jakąś niewielką rencinę, młody człowiek, ale taka ciekawostka, że taka osoba była i rozmawiałem z tym człowiekiem. Także, no wiesz, różne są sytuacje, wiesz, ja to czasami mówię, że jak mieć problem z głową, to lepiej nie mieć ręki, nie, bo wtedy ci wszyscy żałują, że nie masz ręki, a jak masz coś z głową, to tego nie widać, nie, a rękę obciętą widać, nie. Także tak, to jest też taki eksperyment, na przykład kiedyś był chyba przeprowadzony, takie pytanie było, co byś wolał, nie mieć słuchu czy wzroku, nie? I wszyscy wybierali, że słuchu. Ciekawe, nie?
0: Też bym tak chyba wybrał. No, chociaż to też jest bardzo uciążliwe. Bardzo często ktoś cię może wystraszyć, gdzieś tam cię zachodzi od tyłu. Też jak ktoś ma psa, który jest taki nerwowy, na przykład to może być na przykład pies, który nie widzi na jedno oko i go ciągle zaskakuje, że ktoś tam koło niego jest, to on odwraca głowę i widzi, że ktoś tu stoi i się potrafi wystraszyć.
1: No, mój pies raz kiedyś ugryzł Maksiu raz, bo on nigdy nikogo nie gryzł, on w ogóle nie szczekał, nie? Natomiast był najspokojniejszy York na osiedlu. Natomiast kiedyś, będąc w tłumie zgromadzenia takiego przed autobusem wycieczkowym, tak się już zapętlił w tych nogach, które koło niego chodziły, że capnął i pech chciał, że to była pani od religii. Tak ją ukrył, że krew pociekła po łydce, nie? No i co trzeba było zrobić? Czy on ma szczepienie, czy tego? A ja po prostu spokojnym głosem powiedziałem, sprawdzam, nie? Pomodlę się za panią. Pani od religii, nie? Nic nie powiedziała, nie?
0: No, sprytne. No,
1: to była sprawdzian wiary, nie? No nie, no był szczepiony. Psa powinno się szczepić tak w ogóle, żeby nie było wątpliwości, raz na dwa lata. Przeciwko wściekliźnie. Z tego względu, że te szczepionki działają przez 24 miesiące, nawet trochę dłużej. Natomiast to, że jest obowiązek co roku, wynika po prostu z czystego biznesu, nie? Jest zupełnie niepotrzebne. Także jak sobie zaczipowaliście psa i sobie przywiązaliście do siebie ten obowiązek podatkowy, który gminy narzucają, to również przywiązaliście obowiązek corocznego szczepienia, który, jak mówię, jest nieuzasadniony. Zresztą w tej chwili rozrzuca się z helikopterów po obszarze, tam gdzie są lisy szczególnie. Nietoperze i lisy roznoszą wściekliznę, karmę dla tych zwierząt, które ma w sobie doustną szczepionkę. Także wścieklizna jest praktycznie wyeliminowana.
0: I co, nie rozchorował się piesek po tym, jak ugryzł panią od religii?
1: Nie, ale
0: nic
1: to mu
0: nie
1: się
0: było.
1: dwa razy ugryzł. Raz ugryzł właśnie panią od religii, a drugi raz ugryzł pana, który montował tutaj u mnie okno. Bo zbyt gwałtownie próbował wyjść z domu. On miał coś takiego w sobie, że warczał owszem troszeczkę na osoby, które przychodziły obce, na przykład na księdza po kolędzie, ale jak już chciał wyjść, to już się przyzwyczaił na tyle po tych kilku minutach, że nie chciał wypuścić i warczał, bo nie lubił, jak opuszcza mieszkanie też. Taki przyjazny on był bardzo. No i pan tutaj zbyt gwałtownie chciał wyjść, no i on się zaczaił za filarem i go capnął w nogę. No ale na znieczulenie dałem mu 50 zł na piwo. Nie?
0: No... Jak tam planujesz już powoli przygarnąć jakiegoś pieska, może?
1: Nie, na razie nie. Patrzy się na mnie z portretu akurat tej dokładnie przede mną. O, jeden z ostatnich filmików, które z nim zrobiłem, kadr z tego filmu do portretu posłużył. No, także jestem wierny mojemu pieskowi. Cały czas. To jest trudne, to jest bardzo trudne. Poza tym mówiąc szczerze, to raz, że już troszeczkę przywykłem do tego stanu, a dwa, to on tutaj jest, tylko go nie widzę, nie? Pilnuję dalej domostwa astralem swoim.
0: No może. Okej, kończymy audycję. Widzę, że to już 6,5 godziny. No, znowu trochę się zagalopowałem. Ale fajnie się gadało. Było parę fajnych telefonów.
1: Cześć, podziel te 6,5 godziny na te wszystkie donaty i ci wyjdzie, czy zgodnie z prawem to było w ogóle robione, bo teraz 18 zł na godzinę jest chyba ta minimalna stawka. I jak ktoś nie jest w stanie pracować za 18 zł na godzinę, to nie powinien w ogóle podejmować pracy. Parafrazując słowa prezesa.
0: Bardzo dobrze jest. Zarobiłem powyżej stówki i jak jest stówka na audycję, to ja się cieszę i zapowiadam kolejne, że sobie się znów spotkamy niebawem.
1: Nie no, codzienna pogadanka za stówkę, to byś wyszedł na swoje, nie wtedy.
0: No.
1: Byś mógł po prostu codziennie gadać. Tylko kwestia taka, czy po pierwsze, czy się znajdą tacy, którzy tą stówkę zgromadzą dla ciebie, czyli to już jest wasza wina, że tak nie jest na razie, a teraz twoja wina jest taka, że po prostu nie miałbyś pewnie szybko tematów do rozmowy. Byłyby to luźne gadki za każdym razem.
0: Pieniążki, kochane pieniążki. Ja żartuję, są rzeczy ważniejsze od pieniędzy, na przykład no na pewno jakieś są.
1: A co to jeszcze na koniec, co do pieniądza takiego, który tam chciałeś, ten to Bij monety.
0: A za co? Nic mi nie zrobiły.
1: No. Ale bij monety.
0: Nie lubię przemocy.
1: Ze swoim wizerunkiem, z wizerunkiem Etama w boku, taką twarz, ten rzymski portret taki. Także ten furiata byśmy wybili w czapeczce. Paru by się tu znalazło. Jest taka potrzeba też, także spokojnie. Dobra.
0: Jeszcze tutaj szybciutko roboty pyta, pytanie do Etama, jak można oglądać twoje live'y? No Etam nie nagrywa, Etam się lubi tak deklarować, że coś nagra, bawić się tam kabelkami, próbować uruchomić YouTube'a, no to lubi, ale potem odechciewa mu się potem.
1: Ostatnio zrobiłem dokładną odwrotność. Porozłączałem kabelki, zminimalizowałem je do minimum. Jest o jeden hub mniej, więc już nic nie trzeszczy, nic nie piszczy. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, a nie podchodzę tylko do dzwonienia, bo na razie wiem, że to jest dla mnie nie do rozwiązania. A kiedyś być może kupię sobie jakiś zajebisty komputer, potrzeba 300 zł, także... Spokojnie.
0: Jest do rozwiązania dzwonienie. No, uruchomienie Skype'a to nie jest nic nadzwyczajnego, tylko ty po prostu nie chcesz, bo twierdzisz, że jest kiepska jakość. No i lepiej, żeby nie było nic, żeby, no nie wiem, przez telefon też nie rozmawiasz, bo słaba jakość dźwięku w tej słuchawce.
1: No teraz rozmawiam przez telefon, ale wiesz co, tak powiem szczerze, że tak ja w sumie jak mówię do ludzi i ten, no to zawsze mam rację, nie? Wtedy, a jak tak, to ktoś by mógł się zadzwonić ze mną i nie zgodzić. To jest cholerne ryzyko i odpowiedzialność. No. Także wiesz, z jednej strony mówienie, monologi są niekorzystne, bo jest, nie ma tej socjalizacji w moim kierunku, nie? A z drugiej strony jest korzystne, bo nie ma, że tak powiem, kontry, nie? No. Także wiesz, wtedy słuchają tylko ci, którzy przyszli słuchać. Przyszli, a ja nauczam, nie? Wtedy. No. Ma to swoje, widzisz, człowiek potrafi znaleźć na wszystko usprawiedliwienie i uzasadnienie na każdą rzecz. Od batonika zjedzonego na markecie po brak możliwości interakcji. No, a jeszcze nie tylko to, że tylko przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że raz zasnąłem na kobiecie w trakcie. Też mam na to uzasadnienie, po prostu zbyt mało się poruszałem. Dobra, tym optymistycznym rozłączyć.
0: Idź już, Etam, idź już.
1: Osobiste,
0: tak będzie lepiej. Idź
1: osobiste
0: już.
1: Tematy, no a wy jeszcze na koniec, jak chcecie, żeby krawiec posiedział do czwartej, to dorzućcie 44 zł i 44 grosze. To będzie miał coś filozoficznego do powiedzenia. No, trzymaj się, hej, na razie.
0: No, cześć. Nie lubię, jak ktoś żebra za mnie. To ja jestem tutaj największym żebrakiem. Królem żebraków. I czuję się taki trochę zdetronizowany, jak Etam tutaj pomaga za dużo. Wypłać ekspres. Okej. Okay. I z PayPola sobie jeszcze wypłacę. No, dzięki za słuchanie, jak zwykle. Pozdróweczka dla wszystkich. Dziękuję za wasze ciekawe komentarze, telefony i ogólnie za wszystko, że jesteście i że jesteście, jacy jesteście. A tymczasem czas udać się w objęcia Morfeusza. Ciekawe, jaki znowu popierdzielony sen mi się przyśni. Ostatnio to same jakieś dziwne, no. I najgorsze jest to, że tak jeszcze minutę po przebudzeniu umysł się nie przestawia na ten taki racjonalizm, na... Nadal mi się wydaje, że to, co się śniło, to było prawdziwe i potrafię rozkminiać jeszcze sobie tam przez pół minuty. Na przykład, czemu ja nie wystąpiłem na tym przedstawieniu szkolnym przebrany w strój Robin Hooda i czemu nie gasiłem tego pożaru, jak się te wszystkie domy tam podpaliły i ja jechałem akurat... takie, wiecie, takie absurdalne myśli, nie? Takie rozkminianie jakiegoś totalnego farmazona, jakiejś historyjki, która się przyśniła, nie? Czemu ten wieloryb różowy, to ja go nie założyłem na niego lejcy i siodła i sobie na nim nie pływałem jak na koniu takim wodnym, bijąc go gazurą po jajach. Czemu? No ciekawe, mogłem to zrobić. I dopiero potem tak wraca trzeźwy umysł i myślę sobie, człowieku, no co ty masz za problemy jakieś kosmiczne? To przecież to sen był tylko. No to jest dziwne. I tak sobie pomyślałem ostatnio też, że ludzie, którzy są psychicznie chorzy, to oni myślą właśnie w taki sposób. Jak ja myślę czy nie wiem, wy też tak macie? Że jeszcze krótki czas po przebudzeniu to, co się wam śniło, wydaje wam się, że to się naprawdę wydarzyło, że to są jakieś realne rzeczy, problemy. Czy tylko ja mam, bo jeśli okaże się, że wy tak nie macie, to by to znaczyło, że zaczynam wariować i że to może tak któregoś dnia się obudzę i tak już zostanie i zacznę tak farmazonić. Tutaj, przed wam tutaj. To jest ciekawe. Napiszcie mi tutaj na czacie YouTube'owym jeszcze, jak może być tak albo nie. Czy macie tak, czy nie? Albo jedynka tak, zero nie. To bo się zaczynam bać trochę. Może to jakiś początek choroby psychicznej. Będzie to tylko utrwalać. A już poszli sobie. Za późno zapytałem, trzeba było na początku audycji zapytać. Też tak mają ludzie, uff. O, a Tomu nie ma, tak. No ciekawe. A Peter ma. E. Marcins też ma. No to 2-1, czyli większość ma. To jest właśnie nasza nocno-radiowa skala. Są trzy osoby i dwie mają, a jedna nie ma. I to znaczy, że jest to normalna zupełnie rzecz. O, i roboty też tak ma. No to mogę być spokojny. Dobra, to na razie. Cześć.

0: Dobry wieczór, jesteśmy już nieco spóźnieni dzisiaj, ale cóż, no, złośliwość rzeczy martwych nas dopadła. Cześć, Ania!
1: Cześć, cześć, tak, to wszystko moja wina, ale już jesteśmy.
0: U mnie też się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Skype mi się jakby przelogował po raz pierwszy w życiu. Byłem na profilu Nocne Radio, potem nagle jestem na moim prywatnym. Albo mam początki demencji starczej jak Bruce Willis, który właśnie gra ostatnio w niskobudżetowych filmach i wyszło dlaczego. No, krótko mówiąc, nie radzi sobie już za bardzo z bardziej ambitnymi rolami. No smutne, trochę smutne. Ile on ma? 60 parę lat, 66? Zaraz sobie sprawdzę. No, a dziś rozmawiamy o kultowych scenach, kultowe, a może niezapomniane po prostu. Trochę się nadużywa tego słowa, wydaje mi się, tak samo jak z epicki, nie? Epicki, kultowy.
1: Tak, tak. No najpierw to sobie musimy powiedzieć w ogóle, kiedy to są właśnie te sceny kultowe, nie? Co robi kultową scenę tak naprawdę. No ja sobie tutaj taką cezurę czasową postawiłam, bo stwierdziłam, że żeby coś było kultowe, no to musi trochę czasu minąć, nie? Żebyśmy wiedzieli, że to jest kultowe. No i tak mówię, tak okres pokolenia, nie? Czyli tak te filmy do Władcy Pierścienia, Władca Pierścieni to taki dla mnie no, taki przełomowy film i tak do 2003 roku te filmy, to żeby te 20 lat było, to myślę, że można mówić o tych filmach, że są kultowe i te sceny w nich także.
0: No, czy ja wiem, czy pokolenie jedno musi minąć z tych filmów, które dzisiaj sobie wynotowałem, no to niektóre mają po 15 lat, niektóre po 20. A takie Pulp Fiction to kiedy było?
1: O, to był 94 rok.
0: Tak, 94 dokładnie. No, więc ciężko powiedzieć, że pokolenie. No, na pewno są to takie sceny, które zostały przez wielu ludzi zapamiętane po prostu, nie? Bo były tak pomysłowe, tak zabawne, tak dojrzałe artystycznie, czasami może też ciekawe po prostu z jakiegoś powodu i utkwiły w pamięci wielu widzów.
1: Ale nie tylko, mi się wydaje, że często są to właśnie filmy, sceny wcale nie z filmów jakichś ambitnych, tylko po prostu takie, które się często ogląda. Albo nawet takich, których się nie widziało, tylko te sceny są po prostu tak eksploatowane przez popkulturę, że my je znamy, chociaż na przykład filmów wcale nie widzieliśmy.
0: No, nie, zdecydowanie nie muszą to być ambitne filmy. Zresztą wśród moich faworytów jak zwykle się znajdzie sporo scenek z filmów zabijacko-napadalskich, ale i z musicali, i z filmów science fiction. Loki. A tymczasem
2: złotych.
0: Wpadł donejcik.
2: Myszka na kultowe radio,
0: bloki.
2: Buźka mrugająca okiem.
0: O, kultowe radio, słyszysz? Kultowe radio. Tworzymy dzięki zadyszkę, ploki. No, jak wpadnie tych donatów więcej, to może zostanę z wami na jakiegoś aftera. No, kultowe sceny. Czasami też mamy kultowe postacie, no jak Charlie Chaplin, nie? Które są no, same w sobie kultowe i nawet wąsik ich jest kultowy i laseczka. No to takie bardzo pojemne słowo, kultowe.
1: No ja bym zaczęła od tego Pulp Fiction, bo dla mnie to jest taki film, gdzie tam jest, on się z samych kultowych scen dla mnie składa. I właśnie, no nie wiem, choć te stroje ich, tak, na przykład z tej sceny tańca Mia Wallace i Vincenta Vega, to na przykład jest jakiś bal przebierańców, gdzie tam tematem są właśnie, wiadomo, filmy, no to połowa osób się przebiera właśnie za Mia Wallace i Vincenta. Fakt, że to jest łatwy strój do zrobienia, więc to nie jest problem, ale no dla mnie na przykład ta scena właśnie w tym barze i tego tańca, to jest jakby tak powiedzmy jedna z trzech moich tam powiedzmy ulubionych. Jeszcze bym obstawiała tą scenę w barze i jeszcze jak scena, jak kiedy Wolf przychodzi i tam pomaga im czyścić samochód. Także tutaj to są moje takie trzy typy scen z Pulp Fiction. A ty?
0: No, dwóch bohaterów, Vincent Vega i Jules Winfield, to już są kultowe postacie. I tu przychodzi mi do głowy, że kultowe sceny czy kultowe postacie to są takie, do których się potem nawiązuje i parodiuje się to w innych filmach, bo niektórzy się nie zgodzą, ale ja tak uważam, że Chłopaki nie płaczą to była taka próba właśnie podrobienia trochę Tarantino. I cwaniaki, skąd tam byli, z Trójmiasta chyba, Fred i Grucha, nie? No to właśnie Vincent i Jules trochę, taka próba zrobienia duetu w tym stylu. No a ile to razy Atak na Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen był jakoś czy sparodiowany, czy nawiązania były jakieś. No zwykle to w przypadku tego typu scenek to parodie są. Ale no to właśnie pokazuje, nie, że coś jest kultowe, albo kultowe dresy, Bruce Lee, te żółte, nie, do których nawiązywał Tarantino, ubierając w nie Umę Truman, te żółte z czarnymi paskami. No więc kultowe mogą być nawet dresy, to pozdrawiamy wszystkich dresiarzy. Czemu nie nosicie takich dresów kultowych, tylko inne jakieś?
1: Kultowy może być nawet portfel, bo ten portfel Julesa z Pulp Fiction, to potem to był hit prezentowy na Allegro dla chłopaków. Tak, także taki brązowy portfel z tym napisem Bad Motherfucker, to jest hit. Cały czas na Allegro sprawdzałam do kupienia.
0: A ja widziałem z kolei gdzieś t-shirta różowego z żółtą gruchą taką na środku. No to oczywiście wiesz, do czego to nawiązanie, nie?
1: No tak, a Grucha to taki trendsetter się okazał, no bo wtedy faktycznie tam w tych latach 2000 to taki obciach facet w różowym sweterku, a nie minęło kilka lat i róż stał się modny, jeżeli chodzi o modę męską.
0: No gdzieś tam mignął mi artykuł o tym, czy facetowi wypada się ubierać w różowe ubrania. No więc faktycznie chyba coś się zmienia. Był taki mściciel z Ukrainy, który pedofilów z wysokich sfer zabił. Kilku tam go ścigali i on też właśnie w takim różowym jakimś, w różowej bluzce chodził. No, a taki, wiesz, duży twardziel w różowej bluzce i zabija. No więc, no, zmienia się trochę. No, Pulp Fiction na pewno zainspirowało wielu twórców. No, kultowe filmy, czyli to mogą być takie, które inspirują po prostu kolejnych twórców, tak jak Odyseja Kosmiczna zainspirowała Lucasa czy Spielberga, nie? I wielu pewnie innych jeszcze. No, dla mnie to jest na przykład bardzo kultowy film, nie? On już ma 54 lata, wyobraźcie sobie, a właściwie w ogóle się nie zestarzał. Co jeszcze w przypadku gatunku science fiction może jeszcze bardziej zadziwiać. Ten tytuł jest w ogóle wymieniany czasami jako film wszechczasów. Co i Złośliwość Rzeczy Martwych, znowu tutaj OBS się na chwilę rozłączył, ale chyba już jest wszystko ok. No, Odyseja Kosmiczna dla mnie to jest kultowy film i bez wątpienia jeden z pierwszych z tego gatunku robiony na poważnie, bo wcześniej to co tam było? Jakiś Flash Gordon, Buck Rogers i takie familijne, jakaś kosmiczna załoga, nie? Tam, czy jacyś zagubieni w kosmosie, to też są chyba te lata. Pierwszy Star Trek to jest rok 66, Odyseja 68, ale umówmy się, te pierwsze Star Treki to one nie były chyba jakieś wielce ambitne i poważne, no w każdym razie daleko im do Odysei Kosmicznej. Dla mnie Kubrick, cały Kubrick, on sam jest w ogóle reżyserem kultowym i no, dla mnie z tego filmu na pewno już ten film się zaczyna od wyjątkowych, kultowych scen, bo scena, w którym małpoludy walczą ze sobą o dostęp do jakiegoś bajorka. No i są jeszcze na poziomie takim, że mogą co najwyżej tam pohukiwać na siebie, wrzeszczeć, machać rękami. No, ale jeden z małpoludów z jednej grupy odkrywa zastosowanie kości, że można nią komuś dać w łeb na przykład i zabić. No i potem scena, w której małpolud triumfalnie rzuca tą kość w górę, ona sobie frunie i nagle pyk, zamienia się w stację kosmiczną. No dla mnie takie sceny są zdecydowanie kultowe. I to było, słuchajcie, bez żadnych morfingów, przejść płynnych, tylko po prostu pyk i cięcie, nie? Szybkie cięcie. No, taka fantastyczna scena, którą można nazwać, która nawiązuje do rozwoju człowieka, który może tak się właśnie zaczynał najpewniej.
1: No, to tu od razu możemy zrobić listę scen kultowych z filmów Stanleya Kubricka po prostu, nie? To ja bym na drugim miejscu wstawiła coś z Lśnienia na pewno. A może tą scenę pogoni w tym labiryncie, gdzie szalony Jack goni swojego syna opętańczo. Albo ta scena, kiedy ta krew się tam wylewa z tej windy. No, tutaj jest naprawdę ostro.
0: No, czyli Kubrick miał chyba talent do takich scen. No bo właśnie w Lśnieniu to wszyscy najbardziej pamiętają, jak ten Jack Torrance, grany też przez Jacka, tyle że Nicholsona, przebija się siekierą przez drzwi, a potem wkłada głowę w tą wybitą dziurę i szczerze się mówiąc, here is Johnny! No i to jest dodatkowo ciekawa scena, bo z tego co czytałem, tam pierwszy raz był użyty stabilizator. Stabilizator obrazu na statywie, być może na ramiennym, być może na takim innym, bardziej na ramiennym, ponieważ ta kamera się przesuwa cała, ale przesuwa się w sposób bardzo płynny. I słyszałem właśnie, że Stanley Kubrick był wynalazcą takiego stabilizowania obrazu przy pomocy żyroskopów. No, miał trochę pierdolca na punkcie technikaliów, na punkcie kamer, sprzętu, obiektywów, ogólnie technikalia, więc z tego też wynika trochę jego geniusz, że on potrafił nowe techniki kręcenia też wprowadzać, nie?
1: No tak, ale tam męczył tą ekipę, bo chyba właśnie o tym Śnieniu czytałam, że tam było 200 do jednego, wiesz, materiału, a do tego, co finalnie stworzyło film, nie? Także można sobie wyobrazić, ile tam musiało być tych powtórzeń, dubli, tego wszystkiego, żeby było tak, jak on sobie tego życzy. A też słyszałam, też czytałam właśnie teraz, że miałam chyba z 20 dni pracowali nad samą krwią, żeby była taka, jak jemu się podoba, żeby była taka prawdziwa krew.
0: No, maestro taki, nie? On trochę wygląda jak Pavarotti, to znaczy wyglądał jak Pavarotti i też taki maestro, tyle że maestro kamery trochę. I perfekcjonista wielki. No, ale z geniuszami może być ciężko. Pamiętajcie, jak was jakiś geniusz zaprosi do współpracy, na przykład ja, to może się być ciężko. Nie no, żartuję sobie. Ale ja po prostu tak bez geniuszu jestem ciężki. Także tak to wygląda. No, ale dla mnie Kubrick zdecydowanie kultowy. Przychodzą ci jeszcze jakieś jego kultowe filmy, sceny do głowy?
1: No tutaj coś pewnie... Bardzo. Z doktora Strangelove można by na pewno coś wymyślić, ale dawno ten film oglądałam, także teraz to sobie nie przypomnę.
0: Na pewno Mechaniczna pomarańcza jest dla mnie filmem kultowym. Przypominałem sobie ostatnio przygody Alexa Delarge. No, to cały film ogólnie. Bywa, że ogólnie cały film staje się jakby kultowy, ale niekoniecznie ma w sobie takie scenki, które zapamiętaliśmy, znaczy wiele scenek tam można zapamiętać, jak Alex na przykład tańczy sobie i śpiewa I'm singing in the rain i jednocześnie okłada laseczką jakąś tam swoją ofiarę, biedną kobietę, czy faceta kopie tam po brzuchu, jednocześnie śpiewa, czy pojedynek gangów, czy to jak go programują, no różne tam są ciekawe sceny, ale bynajmniej niekultowe w mojej opinii, a sam film jak najbardziej, jak najbardziej. No a tacy reżyserzy, którzy męczą swoich aktorów i ekipę, no to myślę, że Marek Koterski, Dzień Świra, tu mam dla was ciekawostkę, na pewno pamiętacie scenę, którą już, czy można nazwać kultową? Raczej nie, raczej inne sceny z Dnia Świra, ale no sikanie i opadająca klapa i pociąg, który telepie i ta klapa cholerna, która cały czas opada. Tutaj operator zdradził takie różne ciekawostki. Jacek Bławut opowiadał o tym, jak kręcono tą scenę. Marek Kondrat miał taki pojemniczek, do którego miał tam sikać. I niestety ten pociąg tak telepał, że obsikiwał tą ekipę, kamerzystę tam, oświetleniowca. I podobno ich naprawdę obficie obsikał. Pan Jacek opisuje, że po prostu byli cali, mokrzy. A dodatkowo jeszcze tą scenę kręcono 2 dni. Nie wiem czemu, ale tak wyczytałem, że 2 dni kręcono.
1: To jest o tyle śmieszne, bo wszyscy doświadczyli, nie? Tych toalet w PKP. I dlatego to jest takie śmieszne dla wszystkich. I no, można współczuć z Adasiem w tej scenie.
0: No to w ogóle jest taki film, mało jest filmów, które mają tak wiele kultowych scenek i tekstów, które przeszły do mowy potocznej. No to no wcześniej to może Barea się doczekał tylu kultowych scenek, o którym też pewnie wspomnimy. No ale pamiętamy różne sceny, jak telewizję ogląda i różne tam lecą urywki, reklamy, czy politycy się wykłócają, czy czyja racja jest racja najmojsza. No to przecież wszyscy to pamiętamy, nie?
1: Przede wszystkim pomidorowa, zdrowa. Zupy, i jeszcze nauka angielskiego, chociaż już ta scena mnie tak nie bawi teraz, bo sama muszę dzieci prosić, żeby być odmieniły po angielsku, a nie wiem czemu te takie najważniejsze czasowniki we wszystkich językach są najtrudniejsze. Także tutaj też ta scena z tą, dla mnie ta odmiana być, to jest chyba faworyt.
0: To rozumiem, że sama umiesz odmienić być.
1: Tak, ogarnęłam to jakoś, no ale dzieci mają jeszcze kłopot.
0: Cicho, sam powiem. No ale nie mówisz! Bo ty mnie stresujesz. Ja cię kurwa stresuję, 4. rok cię tego uczę. Misiek też był dobry, bo on tam trochę tak samego siebie grał. Nie, był sobą tak trochę takim miśkiem, no i jakoś mu to wyszło. No, jako Gierek się niekoniecznie sprawdził już, ale jako syn Adasia jak najbardziej. Oglądałem sobie dzisiaj te scenki i powiem ci, że one nadal mnie śmieszą. Tam trochę zaśmiewałem sobie znowu, a tyle razy się je widziało. W nocy sobie śpię, ja też. W dzień sobie chodzę i ja. Wodzirejka, głupia pizda. Rasz prezdru tu nie uki.

0: z tego filmu. No ale tak właśnie jak Furiet pisze, tam wszystkie sceny są świetne, kultowe i ta scena jakoś nie jest taka dominująca tam, nie? Żeby tam przez ten pryzmat go tam wszyscy pamiętali.
1: Z kiepskich też można by sobie tak przytoczyć dużo scenek, które wszyscy zapamiętali i często je wspominają, przytaczają. Czy to już twoim zdaniem są sceny kultowe, że no jak sobie śmiejemy się, że nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, nawiązując do tego, jak Ferdek się tłumaczy, to czy to już jest kultowe, czy po prostu... Czy może nie, czy może po prostu ludzie zapamiętali, jest to śmieszne i utkwiło gdzieś ludziom w głowach?
0: No na pewno seriale teraz zwłaszcza, tak myślę, tam nie wiem, od tych 10-12 lat, to już dominują, nie? Tak jakby filmy takie pełnometrażowe, które tam do kina się chodziło, to tak trochę już mniej nas ciekawią. Teraz większą furorę robią jakieś Netflixowe produkcje, czy tam HBO. Ale te nasze jakieś seriale typu Kiepscy, jak najbardziej. Ale ja mówię, ja się skupiłam tylko na filmach, nie, bo już seriale to już jakby druga kategoria, nie?
1: A co masz jeszcze? A co masz jeszcze ciekawego w zanadrzu?
0: Co mam w zanadrzu? No, no moglibyśmy właśnie o tym Misiu może jeszcze. Tam też jest, no wiadomo, taki film pokroju Dnia Świra, gdzie każda scena kultowa. Możemy sobie zrobić jakąś naszą tutaj ankietę na top czacie. Ja obstawiam tam 3 sceny, moje ulubione. To jest to, jak kręcą tą nagonkę do ostatniej paróweczki Barkenta. Scena w kiosku, kiedy przychodzą z biedną panią, która użyła tego nieszczęsnego szamponu Samson. I jeszcze bym obstawiała scenę w Barze Mlecznym.
1: Tylko czy to na pewno był Bar Mleczny, bo wiem, o której scenie mówisz, bo też sobie ją oczywiście tu wynotowałem. Chyba taka najbardziej memiczna, można powiedzieć, no bo dzisiaj mówimy często mem, nie? A może właśnie to są memy takie, a niekoniecznie kultowe sceny zawsze, no bo ta w barze to jak najbardziej. Ale może po prostu memiczne są. No, co pan? Tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. A ten bar, czy to był na pewno Bar Mleczny, no bo bohater zamawiał tam kaszę gryczaną, czy kasza gryczana była?
0: To był Bar Mleczny Apis, halo. No a gdzie się zamawia takie rzeczy typu Apis, kasza gryczana? Mało tego, zamawiali purée, bo tam mięsa nie było, nie? Bo to takie ciężkie czasy. I pan zamawiał piurę ze smalcem, a pani mu tłumaczy, że smalcu nie ma. Jest piurę z dżemem. A, okej, okay, to wezmę piurę z dżemem, żeby być z dżemem.
1: Piurę z dżemem. Jadłaś kiedyś takie wynalazki? Ja chyba nie miałem przyjemności.
0: Nie.
1: Ja też chyba nie miałem przyjemności. No, ale ciekawe, czy faktycznie były takie miejsca w tej PRL-owskiej Polsce, gdzie talerze były przyśrubowane, a widelce i łyżki na łańcuchach. Czy wydaje mi się, że Bareja już trochę pojechał po prostu i sprowadził to wszystko do absurdu. Nie było chyba takich miejsc naprawdę, nie?
0: No ja chcę wierzyć, że nie było. Ale gdzieś tam podświadomie obawiam się, że chyba jednak gdzieś to zobaczył.
1: Ta scena jest genialna. Dziś pamiętam, jak przychodzi ta baba, przyśrubowuje ten talerz, bo się tam odkręcił. Czego kręci? Zaraz talerz wykręci. Przyśrubowuje go. Potem czepek na głowie, fartuch, z wielkiego gara z kotła wylewa mu tą kaszę. Pewnie jeszcze mu na spodnie trochę. I potem tak się patrzy na niego tak wrednie jeszcze. Mówi, proszę.
0: Piękny.
1: Piękne. Cudowne.
0: A potem jeszcze przychodzi tam ten wielkolud z toalety i mówi, który masz numerek? 77. A ja 74. Tylko w kiblu byłem. I koniec, pozamiatane. Nie pojadł se tej kaszy.
1: I tłumaczył się kierowcy potem, że tam rozgotowana była, jedziemy dalej. No, także tam, to, ale kurczę, u Barei to tak jak trochę u Koterskiego, zlepek gagów, właśnie

0: scenek śmiesznych, nie? I lubimy takie filmy, gdzie jest tak jedna scena śmieszna po drugiej i one są takim zlepkiem właśnie, nie?
1: Tylko no to są ewenementy, no. No to jest no geniusz po prostu coś takiego zrobić. Czy Dzień Świra właśnie, czy Miś, czy Chłopaki nie płaczą, ale w ogóle tutaj jakaś taka incepcja następuje, nie? No bo Chłopaki nie płaczą, wiadomo, tam się wzorowali na tym Pulp Fiction, chcieli to trochę tam obśmiać i wykorzystać i sami stali się też, ten film się też stał kultowy, nie? Także to też jest ciekawe. Albo tak jak mówiłeś o tej scenie I'm Singing in the Rain, tak? Że tam ktoś śpiewa i obija jakieś tam zwłoki. No to też, tak? Ta piosenka I'm Singing in the Rain z deszczowej piosenki. Wszyscy znamy to, ale podejrzewam, że mało kto już widział w ogóle ten musical, nie?
0: No, dzisiaj chyba już ludzie takich rzeczy nie oglądają po prostu, musicali. W ogóle coś nie robi się musicali, nie? Gene Kelly, no, też kultowa scena, jak tańczy w tym deszczu. Wszyscy to kojarzą, wszyscy pamiętają, faktycznie.
1: Ale kto to widział?
0: Ale kto widział cały film? Tak, tak. Na czacie mały Benio po kąpieli wspomina o filmie Race. No to od razu się przypomina i kto za to płaci? Pan płaci, ja płacę, pan płaci, społeczeństwo. No na pewno dużo tutaj scenek można by wymienić. Ja nie bardzo kojarzę akurat z Rejsu. A Furia tu poprawia, że nie Konrad, tylko Kondrat. No tak, no ja wiem, tylko ciężko się wymawia to nazwisko Kondrad. Kondrat, nie? Ciężko, więc tak się upraszcza trochę i się mówi Marek Konrad. Po prostu ciężkie do wymówienia i tyle. No, u Barei to moglibyśmy cały odcinek nagrać, a że już był spoiler o Barei. Mało tego, Ania, dzisiaj sprawdziłem, że był jakiś spoiler o kultowych scenach. Też już. No, nawet już nie pamiętałem sam, wiesz, no tyle było tych spoilerów, że... No, ale na pewno warto odświeżać takie tematy, no... Czasem w ogóle jeden tekst staje się kultowy z filmu. No, Bruce Willis na przykład i jego słynne Yippee-ki-yay, motherfucker. A wiesz w ogóle, co to znaczy po polsku? Jak można to przetłumaczyć?
1: No, powiedz to.
0: No, z tego, co tam wytropiłem, wydedukowałem, to jest po prostu takie akuku.
1: Aha, motherfucker to jest akuku?
0: Nie no, Yippee-ki-yay.
1: Okay.
0: I pikę, a kuku, sukinsynu, i pach. I, no i tekst stał się na tyle kultowy, że w każdej odsłonie Die Hard on tam musi przynajmniej raz do kogoś to wypowiedzieć. I pika, ej, motherfucker, i strzelić mu w łeb. Jak jesteśmy przy Bruce Willisie, no to w ostatnim Skaucie też jest scena, którą znalazłem w rankingach, że jest uważana za kultową. Jest to scena, w której bohater Bruce właśnie siedzi na krześle taki skacowany i jacyś gangsterzy do niego przyszli, jakieś zbóje i go tam dręczą. Jeden się tak bawi z nim, że daje mu fajkę, ale zamiast mu dać ognia, to mu daje w ryj i się śmieje i powtarza ten zabieg tam dwa razy, po czym Bruce tak spokojnym głosem go ostrzega, że jeszcze raz go dotknie, to go zabije. No, a tamten dalej, hi, hi, hi, ha, ha, ha, znowu mu daje w mordę, zamiast mu dać ognia, no i Bruce Willis wbija nos temu facetowi do mózgu jednym strzałem pięści. No i dla niektórych takie sceny są kultowe, nie, że go ostrzegał, a w końcu go trachnął i zabił jednym ciosem. No i dla niektórych takie sceny są kultowe. Ja też lubię filmy zabijacko-napadalskie. Ania to wspomina, zauważcie, inne sceny, takie bardziej, przepraszam, że tak powiem, no kobiece, nie?
1: No, tylko to być może niektóre. Nie brzmi wcale pejoratywnie, nie? Tylko po prostu ty mówisz o tych takich napadalskich, a ja mówię o tych bardziej babskich. No,
0: Priwa mi wysłałaś na przykład scenę z pułkownika Kwiatkowskiego, gdzie on tak cierpi, bo jest zakochany i tak chciałby skonsumować tą miłość swoją i tak cierpi. No widzisz, a dla mnie to zupełnie jakieś nie jest atrakcyjne jakoś. Mnie to nawet denerwuje, że on tak się czai.
1: Ale on się wcale nie czai, przecież on z nią był. Tylko to jest to, jak on umiłował jej piękno i prawda jest taka, że no, zobaczyć biust Renaty Dancewicz, to już można potem umierać. I to o to chodzi w tej scenie, jak on ją bardzo kocha i to, jaka jest piękna, no.
0: No ja to zapamiętałem tak, że on się tak wstrzymywał do ślubu z seksem i tak dalej i tak cierpiał przez to, bo bardzo by już chciał rozpakować cukieraska.
1: Nie, chyba nie, po prostu chodziło o to, jak on jest wrażliwy na piękno i jak bardzo ją kocha.
0: To widzisz, to znowu to zinterpretowaliśmy. Ja bardziej jak taki głupi chłop, że mu się chciało, a ty widzisz w tym romantyzm jakiś, coś tu widzisz. Inaczej to zapamiętaliśmy, tą scenę.
1: Tak, tak, to już była scena pożegnania, już tam nawet nie było czasu na konsumatum, także on już się musiał zbierać.
0: Przeczytałem dzisiaj o konsumatum, to ciekawe. To jak poznam jakąś dziewczynę, to powiem, przechodzimy do konsumatum.
1: To będzie. Co zamawiasz?
0: A dzisiaj przeczytałem ciekawostkę na temat Kevina samego w domu i też sobie z tego nie zdawałem sprawy. No bo wszyscy kojarzymy, jak on już jest sam w domu, ten Kevin, i bawi się w dorosłego, i bawi się, że się goli, tak? I potem sobie ochlapuje ręce płynem po goleniu, przykłada do policzków i... No to tak wszyscy kojarzymy tą scenę, ale ktoś zauważył, że czemu on krzyczy, jak on się nie golił właściwie?
1: Właśnie. Nie miało go co szczypać, nie? Skoro nie miał włosów.
0: No właśnie.
1: Żadnego zarostu. Ale z Kevina mi się najbardziej na przykład scena podobała i tak najbardziej ją pamiętam, jak on po prostu w tym domu tak aranżuje wszystko, żeby było wrażenie dla tych gangsterów, że tam się dzieje życie, że tam jest dużo osób, jak on ustawia tam jakiś tam plakat, włącza tam wszystko, muzykę, stawia tam te manekiny przy stole. To jest świetne.
0: Tak, tak. Wyszła nawet całkiem fajna gra komputerowa, jeszcze na Amigę, gdzie właśnie Kevinem musimy porozstawiać różne zasadzki w domu. Co tu jeszcze mamy w notatkach?
1: Właśnie jest dużo takich scen kultowych właśnie z tych filmów, które na przykład właśnie z okazji świąt są puszczane często, nie? Bo chcąc, nie chcąc często je oglądamy. Tak samo na przykład dla mnie jest dużo scen kultowych w tych komediach w Krzywym Zwierciadle. Czy ten odcinek właśnie świąteczny, czy ten wakacyjny. No to tam Chevy Chase, no co on tam nie zrobi, dla mnie to jest kultowe, czy tam zakłada lampki świąteczne, czy choinkę do domu wpakowuje, to jest wszystko po prostu klasyk.
0: Tak, w ogóle te filmy są całkiem dobre, te komedie z Chevy Chase'em, z tej serii. Ty mówisz w Krzywym Zwierciadle, to tak? To taka seria była cała, nie?
1: Tak, tak.
0: Ileś tam wyszło. Cała ta rodzinka Griswoldów, to gdzieś tam jechała do jakiegoś parku rozrywki, to święta, to wakacje. Fajnie się to oglądało. Jeśli miałbym wskazać jakieś kino familijne, które jest po prostu dobre i które nie zmęczy ludzi, to właśnie to. To jest bardzo dobra komedia. Są
1: no tak
0: komedie.
1: Raz w roku przy okazji świąt można obejrzeć spokojnie.
0: Są takie filmy, które się świetnie nadają na święta, nie? Die Hard, Szklana Pułapka, to też w sumie jest taki trochę świąteczny film, bo tam jakoś to puszczają zawsze na święta. Coś ma w sobie takiego, że puszczają go na święta. Któraś z tych części się w ogóle rozgrywała w okresie świąt? Jeśli sobie dobrze przypominam, ale coś mają w sobie takiego. Może po prostu takie filmy, które są bardzo znane, nie? To się puszcza na święta. I lubiane.
1: No, znane i lubiane, dokładnie.
0: A z polskich filmów to Chłopaki nie płaczą jest dla mnie filmem kultowym. Można śmiało powiedzieć, że zarówno Killer, jak i Chłopaki nie płaczą to są też kultowe komedie. Zgodzisz się?
1: Dokładnie. No i tutaj właśnie w Killerze jedna też z kultowych scen to jest ta, gdzie Killer udaje tak, odgrywa inne kultowe sceny. Właśnie Szklaną Pułapkę, tak? Taksówkarza, Leona Zawodowca, no i Franza Mauera, nie? Także to jest też no, najlepszy dowód na to, tak? Że to są też właśnie kultowe filmy i kultowe sceny. No psy z takich filmów polskich, Polsce takich sensacyjnych, to chyba Psy są najbardziej. Dużo tam jest kultowych scen. I powiedzonek takich, nie? To zła kobieta była.
0: Aniu, jak ty mi teraz zaimponowałaś znajomością filmów.
1: No i która scena z Psów dla ciebie najlepsza?
0: No oczywiście, dlaczego? W imię zasad, skurwysynu. To chyba najbardziej kultowa scena. Ja nie do końca rozumiem fenomen tego filmu. Znaczy, gdzieś tam mnie tak trochę bawi, trochę drażni to, że Ubek o złotym sercu jest ulubionym bohaterem wszechczasów dla Polaków. No, nie rozumiem tego do końca, tego fenomenu, ale no, świetna rola Lindy, no wiadomo, no ale żeby tak się od razu jarać. Dla mnie bardziej kultowy będzie chyba Despero z Pitbulla z serialowego pierwszego. Bardziej będzie kultową postacią niż Franz Maurer. No, ale w Killerze zdecydowanie dużo takich scen, które zostały zapamiętane. Cycki se usmasz, no to każdy pamięta, nie? Cycki se usmasz. Czasem jeden tekst wystarczy i już jakaś scenka się robi kultowa.
1: 300 dolców? Ojałeś! Co ja sobie za to kupię? Maciki.
0: I ona mówiła to jeszcze z takim, już taki płacz był w tym głosie, nie?
1: Tak, no tego nie odtworzę, jak to Kasia figura pięknie zrobiła, no ale...
0: Nie, całkiem dobrze no, ci idzie.
1: Napluł jej w twarz tymi 300 dolarami.
0: Kasia nieźle zagrała tam. Przypominałem sobie dzisiaj scenki z Killera, ona tam nieźle gra. W ogóle w niektórych starszych polskich filmach patrzysz na grę aktorów i aktorzy, i naturszczycy, naprawdę świetna gra, bo Wesoły Romek z Misia, który przychodzi i śpiewa: jestem Wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, w tym domku coś tam, wodę, prąd i gaz, więc zaśpiewam jeszcze raz. No to dowiedziałem się, że to jest w ogóle też, to nie jest żaden zawodowy aktor, to jest gość, który właściwie był takim warszawskim cwaniakiem, grał sobie na bałamajce, lubił se wypić, przeróżnych zawodów się podejmował, był i akwizytorem, jakimś tam menelem, grajkiem, aktorem właśnie też, bo i on w różnych filmach się pojawia i zawsze gra takiego warszawskiego cwaniaka śpiewającego. I umarł niestety na klatce schodowej w wieku tam 60 paru lat, jakiś wylew dostał, bo lubił sobie wypić. Pieniądze się go nie trzymały, ale podobno był bardzo sympatycznym człowiekiem, ten aktor, który grał w Wesołego Romka.
1: No i zapamiętamy go po wsze czasy. A tutaj Furiat wspominał CK Dezertera. No faktycznie tam też jest sporo takich tekstów. To jest kura, panie general! I tego typu. No i też tam bardzo fajna scena miłosna, kiedy Mitzi pyta się Marka Kondrata, czy on ją kocha, a on mówi: tak, kocham cię, przed, po, ja najbardziej w trakcie.
0: Ciekawe, czy Krawiec omawia te same filmy, czy zaktualizował listę. Myślę, że mogą być to inne filmy, no chyba, że trafiłem znowu na te same, no bo po prostu od nowa sobie robiłem jakąś listę dzisiaj, a jest jeszcze Ania dodatkowo, więc myślę, że sporo dodatkowych będzie tytułów, a zawsze wy możecie też do nas zadzwonić, zapraszamy, już ponad godzina audycji, bo się spóźniliśmy. Nawet trochę mniej. No, tak więc to już jest ten czas, kiedy możecie spokojnie, śmiało dzwonić i swoich faworytów tutaj wystawiać. No, co tam jeszcze masz, Ania? Dawaj, dawaj!
1: No, ja mam taki film. No, w ogóle można by też stworzyć kolejną, osobną listę. Na przykład najlepsze sceny z ekranizacji powieści Stephena Kinga. Ja mam swojego faworyta. Jest to scena z filmu Misery, który... No, z kilka razy to widziałam. Teraz uważaj, Krawiec, o czym to jest. To jest o takiej psychofance, która ma na imię Annie.
0: To wiesz co, ja to kojarzyłem, tylko nie wiedziałem, że ma na imię Ania też.
1: Tak, tak, tak. No i oczywiście najbardziej taka do zapamiętania, najstraszniejsza w ogóle chyba no, jedna z takich najbardziej strasznych dla mnie scen z tego wszystkiego, co w swoim życiu widziałam, no to ta przetrącenia stópek swojemu idolowi.
0: Ale to z miłości, dla jego dobra, żeby tworzył. Ania, ale zaniepokoiło mnie trochę, że tobie się bardzo spodobał ten film. I co, i jakby tak identyfikujesz się trochę z główną bohaterką i rozumiesz ją doskonale.
1: No, wiesz, teraz po latach myślę, że może jakiś taki proroczy był, nie? Że wiesz, po prostu chciała, żeby jej nie uciekł. Także wiesz, teraz tam mówiłaś, że się zaczyna sezon rowerowy. No uważaj na tym rowerze, żebyś tam przez ten wypadku jakiegoś nie miał i żeby jakaś psychofanka się tam zaopiekowała.
0: Nadawaj, krawculku, ty musisz nadawać i bejsbolem tam w rzepkę kolanową. Yep.
1: A najlepsze w tej scenie jest to, że ona jeszcze tutaj na tym swoim sweterku to wisi jej ten złoty krzyżyk. Także ona to jeszcze robi w imię Boga.
0: Dobra była ta bohaterka, no. Chyba sobie przypomnę ten film. On jest genialny, bo po prostu jest zaskakujący i tak ciekawy, wciągający, nie? Tam się wszystko rozwija. Jak już wiemy, co się wydarzy, to może mniejsze są emocje, ale to jest jeden z tych filmów, które strasznie wciągają, bo akcja się rozwija stopniowo, zwroty ciekawe są i poznajemy, co to za babsztyl. Wstrętny.
1: No a z takich, takich poważniejszych filmów może, to na przykład taki film, co najbardziej dobrze mi tak zapadł w pamięć, to był Co gryzie Gilberta Grape'a. I tam po raz pierwszy na ekranie pojawił się Leonardo DiCaprio. Grał tego upośledzonego chłopca. I najlepsze jest to, że ja byłam święcie przekonana, że ten ktoś, kto go gra, to jest po prostu upośledzony. Nie sądziłam, że to jest aktor, tylko myślałam, no tak świetnie to zagrał, że ja byłam w szoku, że to było zagrane, nie? I no, wielka szkoda, że wtedy Leonardo DiCaprio nie dostał Oscara, bo był nominowany za tą rolę do Oscara. No ale wtedy taki był wysyp dobrych filmów. No, przegrał z Tommy Lee Jonesem za Ściganego. Także tutaj, no, można to zrozumieć. No a tam z tych scen są takie najbardziej wzruszające, bo tam nie wiem, czy pamiętacie, o co chodziło w tym filmie. Jest taka rodzinka z problemami. Jest samotna w sumie już matka, bo mąż popełnił samobójstwo i ona została z czwórką dzieci, ale już takich, no powiedzmy, większych, tak? Ma syna takiego dorosłego, którego gra Johnny Depp. Ma tego niepełnosprawnego psychicznie Arniego, którego gra właśnie Leonardo DiCaprio, jeszcze dwie córki. No ale ona tam w tej rozpaczy po tym, że ten mąż popełni samobójstwo, nie wychodzi z domu, tyje, tylko je. No jest taka bardzo, bardzo otyła, że w ogóle się nie rusza z tego domu. No i też no jakby odpowiedzialność za tą rodzinę spada na Johnny'ego Deppa. A ten syn niepełnosprawny, on w różne tarapaty się tam często tam wpada. No, w końcu trafia na posterunek policji. No i taka scena jest właśnie, że żeby go wydostać z tego dołka, właśnie ta matka, która od lat nie wychodziła z domu, decyduje się w końcu tam do tego miasteczka pojechać i tego swojego niepełnosprawnego syna.
0: No i to taka bardzo otyła kobieta była i to tak. Było dla niej ogromne wyzwanie, bo wszyscy się na nią gapili.
1: Tak, tak. Dalej.
0: No, tak, pamiętam tak. Tą scenę, bardzo wzruszająca. I świetna rola Johnny'ego Deppa i Leonardo DiCaprio. To nie jest takie proste zagrać niepełnosprawną osobę, myślę, nie? Wbrew pozorom.
1: No nie, totalnie, nie? No to zrobił genialnie. No, szok, że to mówię, to była jego tam pewnie jedna z pierwszych ról, takich poważnych, i że to tak wyszło, nie?
0: Niektórzy tacy aktorzy to studiują sobie zachowanie osób właśnie z jakimiś dysfunkcjami, jadą do jakichś zakładów, rozmawiają, obserwują, przygotowują się w ten sposób do roli.
1: A jak jesteśmy już przy Leonardo DiCaprio, no to musimy powiedzieć o Titanicu. No nie wyobrażam sobie, żeby nie powiedzieć o tej scenie. na rufie, kiedy on tam Kate Winslet obejmuje i tam sobie krzyczą, tak, że są na czubku wszechświata, tak. To też tak eksploatowana przez popkulturę scena często. Także nawet jak ktoś nie oglądał Titanica albo mu się nie podobał, to pewnie zna tą scenę.
0: Near, far, whatever you are. Ja tak nie umiem ładnie. A może ty umiesz? Nie, ty też kiedyś mówiłaś, że ze śpiewaniem trochę na bakier.
1: Nie chcielibyście tego usłyszeć.
0: A może umiesz, tylko tak nas kokietujesz?
1: Nie, ale mogę wam powiedzieć, tam był taki fajny tekst, który właśnie Kate Winslet powiedziała do tego swojego pretendenta, tak, tam narzeczonego, no bo tutaj taki mezalians, tak, ona tego swojego bogatego narzeczonego porzuca dla takiego chłopaczka biednego. I on tam próbuje ją namówić do tego, żeby weszła tam do tej szalupy dla tych uprzywilejowanych. A ona się mu wyrywa i chce lecieć do Leonardo i krzyczy mu tak w twarz, że wolę być jego dziwką niż twoją żoną. Takie tam teksty padały w Titaniku.
0: Kultowe, chciałoby się rzec. To jest w ogóle bardzo dobry film, moim zdaniem. Wielu uważa, że to jest taki symbol, nie wiem, kiczu, romansidło jakieś, ale to jest naprawdę świetny film, jak się go ogląda. Świetny, katastroficzny film, genialnie zrobione sceny, efekty, nie? Jak Titanic tonie. No to był naprawdę wysokobudżetowy film. Dużo w niego włożyli, myślę, serca.
1: Kosztował 200 milionów dolarów, a zysków przyniósł 2 miliardy 200 milionów dolarów. Także zwrócił się.
0: No i to z nawiązką ładno.
1: No i muszę się przyznać, że to jest jedyny film, na którym byłam dwa razy w kinie, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że no miałam wtedy 14 lat. I ta, nie wiem, ta historia taka romantyczna, ten mezalians. No i ta. No i w ogóle historia Titanica, tak, to wiadomo, chciało się to zobaczyć, nie?
0: Mały Benio wspomina człowieka z blizną. You wanna play with us? Okay. Come on. Say hello to my little friend. No, oczywiście wszyscy kojarzymy scenę. A tak poza tym to nie wiem, czy tam były jakieś kultowe sceny, ale film bardzo lubię też, genialny. No i dużo lepszy remake się okazał niż pierwowzór, bo pierwowzór jest jeszcze czarno-biały i zupełnie nie ma co się równać z remake'iem. Dla mnie, jeśli chodzi z kolei o kino zabijacko-napadalskie, The Protector. To jest film, którego niewiele osób pewnie skojarzy. Tony Jaa tam gra, taki mistrz sztuk walki też. I tam jest najdłuższe ujęcie w historii kina, pokazujące walkę bohatera z napastnikami, którzy nadciągają ze wszystkich stron cały czas, a on idzie po schodach takiego budynku, wspina się na kolejne piętra i to wszystko jest nakręcone na jednym ujęciu, a scena trwa, nie wiem, z 10 minut. I dlaczego to jest tak genialne? No bo każdy najmniejszy błąd, niedociągnięcie sprawiałoby, że trzeba to wszystko kręcić od nowa, a tam przedmioty są niszczone, bo bohater używa otoczenia też. To zerwie umywalkę jakąś i komuś łeb rozwali, to wyrzuca kogoś przez okno. I ta scena jest bardzo, bardzo długa, najdłuższa właśnie w historii kina zabijacko-napadalskiego i dlatego właśnie jest genialna. A film też jest trochę wzruszający, bo bohater jest, no, wyrusza w świat, żeby uratować porwanego przyjaciela, którym jest słoń, którego porwali jacyś złole miłośnicy jedzenia egzotycznego, żeby zjeść tego słonia i on chce uratować tego słonia. Także łamie karki, ręce, nogi bardzo brutalnie, ale w dobrej intencji. Men.
1: No, można by, jak już tutaj masz w tej planszy, no to można by teraz już o tym Ojcu Chrzestnym powiedzieć, która scena dla kogo kultowa najbardziej. Ja to oczywiście najbardziej zapamiętałam scenę z głową konia, bo to no, najbardziej mną wstrząsnęło, ale bym jeszcze obstawiała scenę tego chrztu, kiedy w trakcie chrztu dziecka Michaela Michael rozprawia się ze wszystkimi innymi bosami innych rodzin. A te, które z ojca chrzestnego, która scena? Czy właśnie ta, która tutaj jest podczas ślubu Carrie?
0: Nie, no dla mnie to tak standardowo. Ta scena, która jest dla większości ludzi najbardziej kultowa, która była sparodiowana w świecie według Bundy'ch. Al kiedyś, to był, już dokładnie nie pamiętam, ale on zdaje się wygrał na loterii, to znaczy był przekonany, że wygrał jakąś olbrzymią kasę, czy jakiś spadek go wielki czeka i zrobił się taki w dechę ważny i podlizywali się do niego wszyscy i on się przebrał za ojca chrzestnego, miał garnitur z czerwonym kwiatkiem, biały szalik i tak schodził po schodach, grała muzyka z ojca chrzestnego i on wygłaszał tą słynną kwestię, że kiedy was potrzebowałem, nie było was. Teraz przychodzicie do mnie, prosicie o pomoc. I tak rękę do całowania wyciągał, no to oczywiście ta scena, nie?
1: Tutaj z ciekawostek to czytam o tej scenie, bo tam Marlon Brando miętosi kotka takiego małego, tam wskoczył mu na kolana i go tam głaszcze, tam się z nim bawi. To nie było zaplanowane. To był po prostu taki kot, który tam na tym planie tam sobie żył i bardzo polubił Marlona Brando i w trakcie tej sceny jakoś tam się przedostał. No i kurczę, został elementem, bohaterem kultowej sceny. Ojca Chrzestnego.
0: Ciekawe. Może to nawet zainspirowało potem innych, żeby jakiś główny boss, wielki szef, żeby miał, czy Master of Evil, żeby miał kotka na kolanach i głaskał go, nie?
1: Tak, to trochę ciepła wizerunek.
0: No, w Jamesie Bondzie też był chyba jakiś taki, nie? Co miał kotka na kolanach. Inspektor Gadget, taka stara bajka, tam też ten właśnie zły, tajemniczy jegomość też miał jakiegoś kota na kolanach. No i się tak przyjęło. A to wszystko być może właśnie przez przypadek. Znaczy, no, skoro tak mówisz, że to był przypadek, no to tak było, tylko chodzi mi o to, że trochę tak przypadkiem to wyszło, nie? To wszystko. A poranek Kojota uważasz, że był równie kultowy, co Chłopaki nie płaczą?
1: Dla mnie nie.
0: Dla ciebie nie. No, a mi jakoś zapadła bardzo w pamięć ta końcowa scena, gdzie główni bohaterowie, nie pamiętam jak się nazywali, w każdym razie mają przez gangstera Stefana zostać wrzuceni do wybiegu dla misia, tam w zoo, ale się konkurencja pojawia, tam inni gangsterzy, w tym Dziki i oczywiście Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. No i też chcą kogoś tam wrzucić do wybiegu dla misia i zaczyna się rozmowa, tam przekomarzają się ze sobą, ponieważ Krzysztof Jarzyna ze Szczecina okazało się, że ma miękkie serce, jest wrażliwy na miłość i jak się dowiedział, że to zakochanych chcą tam wrzucić do tego wybiegu, to powiedział, że się nie zgadza. No i zaczynają się utarczki słowne, no i ten Dziki, jak się, no bo tak się licytują, który tu ważniejszy, i gangster Stefan szpanuje, że przeczytał setki książek o tym, jak wdrapywać się po głowach takich jak ty, skakać po ich głowach jak żabka, i przeczytałem setki książek, synu, a tamten mu odpowiada, w moim życiu przeczytałem dwie książki. Pierwsza to Ojciec Chrzestny i wtedy się muzyka taka, wiesz, poważna, poważna włącza. To jakoś tą scenę zapamiętałem i do dziś się zastanawiam, jaka była ta druga książka, którą przeczytał.
1: Ja z poranku Kojota to tylko szczoteczki do zębów pamiętam.
0: No, kobiety to pewnie zapamiętają to, co było jakieś mega obrzydliwe, to tak kobiety są wrażliwe na takie sceny, często myślę.
1: Tak, to działa na wyobraźnię.
0: No, coś do nas nikt nie dzwoni, spoilerów ostatnio tak, no troszkę mała słuchalność, nie wiem czemu nie chcecie gadać o filmach, dzwonić, może dlatego, że konkurencja znowu dziś nas ubiegła trochę, ale z offline'u pewnie sobie posłuchacie. Ale tak czy owak zapraszamy, żebyście zadzwonili i swoje jakieś ulubione sceny opisali. Możecie sobie przy okazji poćwiczyć jakieś takie opowiadanie ciekawe, bo nie każdy to potrafi, nie? A można sobie potrenować trochę i sprawdzić się w tej roli właśnie gawędziarza, jak wam wyjdzie opowiedzenie jakiejś scenki. O, Etam dzwoni, proszę bardzo. Odbieramy Etama zatem, dołączamy do rozmowy. Etam to na pewno ze świata według Bandych, bo to jest jego ulubiony film wszechczasów. Zresztą Etam się identyfikuje z Alem mocno, więc na pewno coś z Bandych powie. Cześć, Etam.
2: Przychodzisz do nas, krawiec. I chcesz, żebyśmy słuchali audycji. Będziemy słuchać, lecz powiem ci jedno. Kiedyś przyjdziemy do ciebie i będziemy coś od ciebie chcieli. Chociaż wiem, że tego nie spełnisz, ale będziemy na pewno chcieli. Pomyliłeś się oczywiście z tym Alem, ale nic nie wygrał. Tylko córka Ala, Kelly, nawiązała romans z żonatym zresztą kandydatem na burmistrza Chicago.
0: A, to faktycznie, tak, tak.
2: I wszystko załatwiał tam, załatwiał latarnię, załatwiał gazeciarza. Akurat sąsiedzi w tej scenie, w której przyszli tam klęczeć przed nim i całować jego pierścień, przyszli po to, bo gazeciarz im nie zostawiał gazet, czy tam rzucał im na ganek jakąś tam pognieciono. No i gazeciarz przyszedł do Ala i zresztą w ogóle polecam ten film, bo tam jest cytatów jest całe mnóstwo w tych 11 sezonach. Naprawdę mój ulubiony to jest o kobietach i małżeństwie, kiedy pokazuje jajko i mówi, to jest wasz mózg. Jajkiem, o, podłoga, a to jest wasz, to będzie wasz mózg po ślubie. Jakieś pytania?
0: A to oczywiście nawiązanie do takich reklam bardzo też można powiedzieć kultowych w Stanach, gdzie pokazywano, co się dzieje z mózgiem, jak palicie trawkę, to co się z waszym mózgiem dzieje i było właśnie jajko rozbijane na patelnię, nie? Że to jest wasz mózg, jajko, a to jest wasz mózg po zażyciu marihuaniny. I
2: no. No dokładnie. Nie wiem, czy już mówiliście, bo się spóźniliście oczywiście.
1: Moja wina. Wina mojego kompa nowego, na którym nie było wszystkich sterowników do Skype'a.
2: Ja tutaj teraz opieprzę publicznie krawca. Krawiec w mordę! Punktualnie na audycji bądźcie. Pamiętasz no, tego?
1: Halo?
2: A? Nie pamiętacie? Scrolla. Krol w mordę. Na nie jesteście. Sztuka jest sztuka. Też znane kawałki.
0: No tak, jak się na końcu okazało, że nie liczy się, kogo tam złapali i zaprowadzili z powrotem do woja, żandarmeria, bo sztuka jest sztuka, nie? I żeby się zgadzało w papierach. No.
2: Tak, a w ogóle to w tym filmie rozchodziło się o to, że króla ścigali dlatego, żeby broń się zgadzała właśnie. I stąd ta sztuka jest sztuka, bo to nie chodziło o to, że król sobie ucieknie. Oczywiście na końcu jest sztuka w sensie takim, że tak ten kolega był za niego, nie? Natomiast na początku chodziło o tą broń, bo oni chcieli osuszyć staw. Notabene niedawno dowiedziałem się, że mój wujek świętej pamięci, brat mojego taty, miał taką samą sytuację, że sobie popił za ciężkiej komuny to było, jakieś lata 50. i po prostu powędrował z bronią do domu. Pomyślał, że ma przyjść do domu. I ciotka ukryła pepesze, bo jeszcze wtedy pepesze mieli, nie było jeszcze kałachów u nas. Ukryła pepesze na ogródku. I ostatnio, kiedy żartowałem sobie składając jej życzenia na imieniny, mówię, ciotka, bo ona zaczęła tam gadać o tej wojnie tam na Ukrainie. I ja mówię, ciotka, ty tutaj nie płacz, tylko wyjmuj pepesze. I ja nie wiem, co o tym powiedziałem, nie? Czy kuzyn mój, czyli syn ciotki mówi, słuchaj, matura naprawdę kiedyś schowała pepesze na podwórku, skąd o tym wiesz? Ja mówię, nie wiedziałem o tym, zupełny przypadek.
0: No dobra, ale skupmy się może na tych kultowych scenach z filmów. Czy masz jeszcze jakieś, niekoniecznie ze świata według Bandych?
2: No, dużo scen kultowych jest, zresztą one są podrobione z innych filmów, na przykład z Clint Eastwooda, słynna scena z kamizelką kuloodporną w Powrocie do przyszłości. I tam jest ta scena, kiedy Matty McFly pojedynkuje się z Biffem McTannenem, dzikim bifem, bo to w trzeciej części on się tam jakiś dziki bif nazywał. I zakłada sobie kamizelkę z tych dźwiczek od pieca. Przykładowo, nie?
0: Tak, Clint Eastwood faktycznie w którymś z filmów użył takiego samego fortelu. No, Back to the Future, powrót do przyszłości, zdecydowanie można powiedzieć, chyba się wszyscy zgodzą, że kultowy film. I to kultowy w zasadzie tak nie do końca wiadomo dlaczego. Może po prostu dlatego, że jedyny w swoim rodzaju tak naprawdę.
2: No dokładnie i te słynne bifowskie stukanie w głowę McFly'a. Hello, hello, anybody home? No. Także tutaj w tym filmie też jest sporo właśnie takich cytatów, które gdzieś tam się wbijają w głowę.
0: No, a jak jesteśmy przy Clincie Eastwoodzie, no to oczywiście Brudny Harry i jego dialog, który się powtarza w każdej praktycznie części, o tym, że to jest Magnum 44, najpotężniejszy pistolet na świecie. Zastanawiasz się pewnie, czy wystrzeliłem 5 czy 6 kul, czy jakoś tak.
2: To jest najpotężniejszy pistolet na świecie, rozwali wam łeb na miazgę. Jesteście szczęśliwi i w tym momencie suwa w kineskop i strzał, nie?
0: Ja mam na myśli tą scenę, w której on się pyta na końcu, do you feel lucky, punk? No bo się to chodzi o to, czy ktoś ma szczęście, czy zgadł, czy on wystrzelał cały bębenek, czy została mu jedna kula, tak czy nie? I zastanów się, czy masz dzisiaj szczęście, czy nie? Do you feel lucky, punk?
2: No i oczywiście nieśmiertelne, jak to było po angielsku, jaku wyleciało mi z głowy. Come on with me if you want to live. To się powtarza też kilka razy. No ja lubię back, nie?
0: Schwarzenegger, tak. Tak, no. Schwarzenegger ma takie swoje teksty, które się powtarzają w różnych filmach z nim. No właśnie to I'll be back, no to się w 10 różnych filmach chyba było, nie?
2: Tak, zgadza
0: się. A zaczęło się od Terminatora. Terminator, myślę, był pierwszym filmem, gdzie padł ten tekst.
2: Tak, znaczy w pierwszej części była I'll be back, jak wchodzi do komisariatu dokładnie w tej scenie.
0: Tak.
2: Że zaraz wracam. Jestem przyjacielem Sary Connor, zaraz wracam.
0: No i tak samo come with me if you wanna live. Też w każdym Terminatorze się to pojawia potem, nie? No tak samo jak w każdym Die Hard, Yippee-ki-yay, motherfucker. No więc są takie teksty, które są potem zapamiętane i sami twórcy zdają sobie sprawę z tego, że są to teksty kultowe. Jak jesteśmy na przykład przy musicalach, to no, dla mnie chyba najlepszym musicalem wszechczasów jest Skrzypek na dachu. I bardzo mi się podoba scena, w której są zaręczyny w gospodzie, no i tam Żydzi się bawią w jednym końcu gospody, a Rosjanie gdzieś tam w drugim kącie. No i tak są obok siebie te dwie kultury fajnie pokazane. Kiedy przypadkowo Tewie wpada na jakiegoś Rosjanina i nie wiadomo, czy będzie zadyma, czy się nie zaczną bić, ale oni zaczynają tańczyć. I potem wszyscy tam tańczą w tej gospodzie i jakby tak jest genialnie pokazane, jak się dwie kultury ze sobą przenikają, bo i muzyka jest taka trochę żydowska, trochę rosyjska i tańce po prostu są fantastyczne, tak? Oni tam się przenikają nawzajem, ci ludzie tańcząc. No, genialna scena, jak nie widzieliście Skrzypka na dachu, to sobie zobaczcie, to jest genialny musical.
1: Ja z musicali to Her zdecydowanie u mnie jest na pierwszym miejscu i tam... No najbardziej to chyba ta scena ostatnia, jak tam zabierają go do wojska przez pomyłkę. Leci ta piosenka Let the Sunshine In. To tak, ale mówię, tam każda piosenka, też ta właśnie też może tam na tej kolacji u tej panienki z dobrego domu, kiedy ten główny, właśnie już nie pamiętam, jak on się nazywał, no ten, który poleciał do wojska, wskakuje na stół i tam robi zadymę wśród tych państwa z wyższych sfer.
0: Muszę sobie przypomnieć Her. To był jeden z ulubionych filmów mojego ojca. Bardzo lubił ten film, sobie go wiele razy oglądał. On w ogóle był taki muzykalny bardzo i lubił różne muzyczne takie filmy. Ogólnie tam se grał na syntezatorze. Taki muzykalny był. No, ale szkoda, że się już musicali nie robi. Znaczy, w Stanach wiem, że potrafią przerobić na musical wszystko, łącznie z Evil Dead, Gwiezdnymi Wojnami i Rambo. To oni to mają taki zwyczaj przerabiania na musical różnych znanych dzieł. Chciałbym to kiedyś zobaczyć na żywo, takie coś.
1: No, takim ostatnim musicalem sławnym to był La La Land, na który poszłam do kina. Ja byłam, nie wiem, strasznie rozczarowana tym filmem. Nie wiedziałam za bardzo, o co w ogóle jest to wielkie halo z tym musicalem. No ale też jest właśnie taki typowo amerykański gatunek. My mało tych musicali oglądamy i po prostu też no, nie czujemy tego tak jak podobno, tak jak Amerykanie. Znamy tam dosłownie kilka. No ja na przykład, dla mnie też kultowa scena to na przykład z Grease. I ta piosenka You're the one that I want, jak oni tam ci młodzi sobie w tym Luna Parku szaleją. A z takich nowszych, znaczy nowszych, no to też już stare, ale jak jeżeli ktoś nie widział Evity, gdzie w roli głównej Madonna wystąpiła, no to polecam, bo tam co piosenka to naprawdę dla mnie rewelacja, szlagier.
0: Etamie, chciałbyś jakoś coś skomentować, jeszcze coś dorzucić do pieca?
2: Cię. Nie wiem, czy mnie słychać teraz w ogóle.
0: Trochę cię rwie, wiesz, internet ci się jak zwykle skiepścił.
2: Muszę rozłączyć, ponieważ tutaj jest druga rozmowa u mnie w pomieszczeniu i no nie mogę sobie pozwolić, żeby wam tutaj przeszkadzać. Także dzięki wam, rozłączam się.
0: Hej. Dobra, trzymaj się, cześć. No to zostaliśmy sami. No. Wspomniałem o Gwiezdnych Wojnach, to dla mnie kultową sceną oczywiście jest atak na Gwiazdę Śmierci w New Hope, Star Wars New Hope. No i to dla wielu jest taka kultowa, kosmiczna bitwa, nie? Właściwie jak się ogląda te nowe, już takie wypasione z efektami super specjalnymi, statki renderowane, to wszystko już nie ma tej klasy, tej kultowości właśnie, co ta pierwsza wielka kosmiczna bitwa w Gwiezdnych Wojnach, nie? No, ale to tak przy okazji.
1: Ja myślę, że kultową sceną z Gwiezdnych Wojen jest wtedy, kiedy szturmowiec uderza głową podnoszące się drzwi. To chyba nie.
0: ale co to była za scena, gdzie szturmowiec uderza?
1: Trzech szturmowców wchodzi, drzwi się podnoszą i ten, nie ten pierwszy, tylko tam potem idzie za nim dwóch, uderza swoim tym hełmem o te podnoszące się drzwi. Oczywiście tego nie było w scenariuszu. To była taka wpadka, ale została. I jak sobie to wpiszecie w YouTube i sobie to obejrzycie jeszcze raz, to naprawdę beka z tego, nie?
0: A to nie były przypadkiem gwiezdne jaja?
1: Nie. Ale tutaj furiat, flodujesz tutaj czata, dużo filmów wymieniasz, to może zadzwoń. I opowiedz o tych swoich ulubionych scenach kultowych.
0: Ale jak jesteś w miarę trzeźwy, to zadzwoń, a jak nie, to
1: na pewno jest trzeźwy, bo jakby nie był, to by już zadzwonił.
0: I więcej literówek by było, a tu widzę, że nie ma tak za bardzo, więc chyba faktycznie dzisiaj...
1: My dzisiaj też na trzeźwo, także dajesz.
0: Psycho nie ma z nami ostatnio i się zastanawiam, czy go przypadkiem nie wzięli w kamasze, bo mówił, że coś do niego przyszło. I się zastanawia, bo tam za potwierdzeniem i tak dalej, no i się martwił trochę, że to może to, więc może go wzięli jako rezerwę w kamasze. No, psycho, jak słyszysz, to się odezwij i powiedz, jak tam u ciebie.
1: Jeszcze z takich swoich filmów ulubionych z dzieciństwa, to chciałam powiedzieć w takim filmie Czarownicy z Eastwick i tam ta scena, no nie wiem, czy wszyscy widzieli, to może zarysuję, tak, że są trzy panie. Jedną gra Cher, drugą gra Susan Sarandon i trzecią Michelle Pfeiffer. One wszystkie są samotne, jedna jest wdową, druga rozwiedziona, trzecia opuszczona tam przez mężczyznę. No i one nie zdają sobie sprawy z tego, że są czarownicami, marzą tam o jakimś ideale męskim, no i ten ideał zjawia się w Eastwick pod postacią Jacka Nicholsona. I on ma pałac, one tam sobie go odwiedzają, on je uwodzi, one go uwodzą i robi się ciekawie, no ale one orientują się, że to idzie w złym kierunku i tworzą tą taką laleczkę wudu, która ma jego symbolizować i zaczynają się nad tą laleczką znęcać. I ta scena właśnie, kiedy one tam rozpracowują tą laleczkę, przekuwają szpikulcami, oblepiają piórami, a ten biedny Jack Nicholson to wszystko na własnym ciele odczuwa. To jest no, dla mnie też taka kultowa scena. On jest mistrzem takich przerażających scen. Tak, to jest. Ma to opanowane.
0: A czy to był ten film, w którym on naprawiał te kobiety cały czas, tworząc jakieś operacje plastyczne?
1: Nie. To jest ze śmiercią jej do twarzy. Tam Bruce Willis gra tego doktorka. To też jest super film. Ale to nie, to jest inna historia.
0: Tak mi się jakoś skojarzyło, ale to też dobry film. No. Zastanawiam się teraz tutaj, sobie patrzę na Charlie'ego Chaplina, czy jakieś kultowe sceny z nim. No, jak on na łyżwach jeździ na pewno, także za każdym razem, jak robi jakiś manewr, to tak na skraju jakby przepaści w jakimś takim domu handlowym. Coś takiego było. No, ale ciężko mi sobie przypomnieć. Właściwie to jest wszystko, co on zrobił, to jest kultowe. Patrzę sobie do notatek, czy coś tu jeszcze mam ciekawego. Z Bruce'em Lee dzisiaj się zastanawiałem, czy są jakieś kultowe sceny z nim i też było, ciężko mi było, wiesz, coś znaleźć. Może walka z O'Harą, kiedy on ma te sznyty od pazurów takie charakterystyczne, ikoniczne też. No ale z tymi bohaterami właśnie kina sztuk walki, no to tak jest, że oni niekoniecznie są z nimi jakieś kultowe sceny, ale oni sami są kultowi. Jackie Chan tak samo, no Pijany Mistrz to przecież też taki, to takie bardzo ikoniczne jest. I nawet kiedy w jakiejś grze komputerowej robią bohatera wzorowanego na Jackie Chanie, no to będzie to Pijany Mistrz, nie? Bo to jego taka rola życia, można powiedzieć, z której jest znany. W Zapomnianym Królestwie, gdzie pojawia się Jackie Chan i Jet Li, to właściwie stworzono dwóch bohaterów na podstawie najbardziej znanych ról tych dwóch aktorów, czyli Jet Li gra mnicha z Shaolin, bo on tak jakoś zaczynał tam w mnichach z Shaolin, czy w czymś takim. No, a Jackie Chan oczywiście taki pijany mistrz i użyto tych właśnie archetypów.
1: Tutaj właśnie Tomisiu pisze, że Charlie Chaplin tak udawał Hitlerka. No tak, ta scena taka, jak on jako Hitler bawi się ziemią, tak? Ziemia to jest taka piłka, a to jest chyba taka, którą też wszyscy kojarzą.
0: Faktycznie, teraz sobie przypomniałem. No, zdecydowanie jest to kultowa scena i nawet na YouTubie można sobie łatwo znaleźć. Jak się wpisze, często tak jest, że wyszukiwarki nam coś podpowiadają. Wpisujemy imię, nazwisko jakiegoś znanego aktora i jako pierwszy się pojawi właśnie taki filmik, który najbardziej jest ikoniczny, znaczy taka scenka, która jest właśnie kultowa, ikoniczna, najbardziej znana, zapamiętana, nie? Czyli internet nam tu dużo podpowiada, bo czyli dużo się sprowadza do popularności po prostu.
1: Tak, i do wykorzystywania tego potem. Tutaj Etam pisze o jakimś O'Harze, ale możemy przy okazji powiedzieć o takich scenach kultowych z takich starych filmów. I to z takiego filmu, który myślę większość z nas widziała, czyli Przeminęło z wiatrem. Tak, Vivien Leigh w roli Scarlett O'Hary. No, ta scena chyba końcowa jest taka najbardziej kultowa. Kiedy ona mówi, że jutro też jest dzień. Tak, jutro się zacznie od początku wszystko. No, też taka może na czasie, można powiedzieć.
0: A Etam mnie słusznie poprawiał, bo O'Hara to był taki siepacz, taki który służył temu głównemu szefowi, aż mnie męczy. Wejście smoka w film web trzeba sprawdzić, bo nikt nie lubi tak, jak nie może sobie czegoś przypomnieć, więc muszę sobie... Han, po prostu Han, wołali na niego, Han. No. Świetna obsada tam była. John Saxon to też jest bardzo znany aktor amerykański. Jim Kelly, no to oczywiście Black Belt Jones, Bruce Lee, Robert Wall, też bardzo znany aktor. Świetna tam była obsada, naprawdę, w tym wejściu smoka. No, ja za bardzo nie mam już w głowie nic, chwilowo. Nie wiem, czy tobie jeszcze coś zostało?
1: Ja mam jeszcze takie filmy, właśnie te stare, to na przykład Casablanca, to też wszyscy kojarzą, jakby ten, no, chyba ten plakat, tak? Jak tam Ingrid Bergman z tym Humphreyem Bogartem mają się ku sobie. Ja tam chyba raz widziałam ten film, ale to właśnie to jest też taki klasyk, którego fenomenu. Znaczy, nie ogląda się tego źle. Pamięta się tą chyba scenę najbardziej, kiedy on mówi, zagraj to jeszcze raz sam. No i ta scena pocałunku, kiedy oni tam padają sobie w ramiona i kiedy ona do niego mówi, pocałuj mnie, jakby jutro miało nie przyjść. No ale to jest taki dla mnie właśnie, no, film o wojnie we francuskim stylu, tak? Ja nie wiem, czy tam w ogóle jakiś wystrzał pada, oprócz korka z szampana. Więc no taki dziwny film o wojnie, gdzie właściwie no, nie ma tego mięsa. No ale dobra, to chodziło może właśnie o coś innego w tym filmie i ja tego tam nie poczułam, ale dla mnie jeszcze taki mój taki kultowy film, gdzie jest dużo kultowych scen, to Desperado z 95 roku i scena, kiedy tam Salma Hayek z zamkniętymi oczami tam przygrywa delikatnie i śpiewa Antoniowi Banderasowi swojemu El Mariachi, no i nachodzą ich tam gangsterzy. I on niby spał, ale on już ich wyczuł i tymi spluwami tam widzi za kotarami tych gangsterów i tak ich namierza. I wychodzi mu na to, że żeby do nich strzelić, musiałby Salmie Hayek głowę przestrzelić. Więc ją zwala z tego łóżka, no i zaczyna się wielka ucieczka. I najsłodsze w tym wszystkim jest to, jak ona te swoje budki na obcasikach jeszcze tam dobiera tuż przed ucieczką, żeby jej się wygodniej uciekało oczywiście.
0: No, też lubię ten film, ale dla mnie bardziej kultowa jest scena, jak El Mariachi śpiewa i na gitarze po prostu gra fajnie.
1: No tak, ten hicior.
0: No,
1: tak.
0: ten hicior właśnie. No.
1: Jeszcze bym miała trzeciego kandydata, jak Quentin Tarantino ten dowcip w tym barze opowiada właśnie też o sikaniu.
0: Jak to się założył z gościem, że nasika tam z 5 metrów do szklanki, tak?
1: Tak.
0: No i on to z takim zawzięciem opowiada i taki sam jest rozbawiony tym kawałem i opisuje i tam i sika mu na twarz, wszystkich oblał tam. No, to tak. Bo Tarantino lubi się strasznie pokazywać w takich epizodycznych zupełnie rolach, jako trzecioplanowe zupełnie postacie, które tam przez dwie minuty tylko w filmie się pojawią. No... Bywa też, że kultowa staje się po prostu scena ze względu na efekty specjalne. Tak było z Matrixem i słynnymi scenami Bullet Time, kiedy to Neo unika pocisków. Wszystko w zwolnionym tempie jest i no, te sceny kręcono w bardzo taki pionierski sposób, bo kamerki były, bardzo duża liczba kamerek była rozstawiona w takiej pętli, no i sekwencyjnie one, znaczy i robiły w tym samym momencie foto z różnych miejsc. No i to dawało taki efekt, że można było potem, że można było zatrzymać czas po prostu. No tak, i to są tak. Kultowe sceny.
1: Tych kamer było aż 120, wyobraźcie sobie.
0: No to raptem 4 sekundy, nie? W 30 klatkach na sekundę. 120 mówisz?
1: Tak, 120 cyfrowych kamer. No i tutaj się szacuje, że tylko do końca 2002 roku, bo film jest z 99, ta sekwencja została sparodiowana w 20 różnych filmach.
0: Ha, nieźle. No, to co, ty tylko tam dzisiaj do nas drętnął? No to ładnie.

0: Też jest moim zdaniem kopalnia, no wiadomo, tak jak i w Misiu, kopalnia wielu kultowych scen.
1: To rozmowy kontrolowane to nie jest Bareja?
0: Nie, to nie jest Barea, bo to już było po śmierci Barei i właśnie
1: Aha.
0: to jest jakby to jest ciąg dalszy tej samej historii, tak? Bo znowu mamy Ryśka Ochuckiego, tylko jego dalsze losy tam jak w dobie tam Solidarności, nie? Ale to już Kęciński nakręcił. Ale zachował tego ducha Misia, nie? Także właśnie większość ludzi myśli, że to jednak Bareja kręcił, a nie.
1: Proszę. Na pewno możemy wiele kultowych przedmiotów takich wymienić z filmów. No to będzie maska Hannibala Lectera, Magnum 44 brudnego Harego. Przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś kultowe przedmioty w stylu laseczka Charlie'ego Chaplina i inne?
0: Okulary z Matrixa.
1: Okulary z Matrixa, no, może też, jasne.
0: O właśnie, nie ma mocnych.
1: Mechaniczna ręka Terminatora, kręcona klatka po klatce, to było jeszcze poklatkowo kręcone, bo to była mechaniczna ręka i animowano ją po prostu przekręcając odrobinę palca, pstryk, znowu przekręcamy, pstryk. No, przynajmniej w pierwszej części tak to było robione. Kurczę, nie przychodzą mi do głowy jeszcze za bardzo inne jakieś przedmioty takie z filmów kultowe. Mało tego jest.
0: No, jeszcze ten portfel.
1: Ten portfel.
0: Wiesz, z Pulp Fiction, który już mówiliśmy. Ale możemy
1: Dresy
0: powiedzieć
1: Bruce'a
0: na
1: Lee
0: przykład.
1: były też, no, nie wiem, może fajeczka Sherlocka Holmesa ewentualnie.
0: Tak, chyba bardziej kultowe są właśnie te jakby stroje, nie? To, w czym ci bohaterowie chodzili, jak byli ubrani.
1: O,
0: To tak się.
1: deskolotka Marty'ego McFly'a z Powrotu do Przyszłości. Na pewno jeszcze można uznać ją za kultowy przedmiot.
0: Oj, tu Furiat pisze o kapelusz Indiana Jonesa i tutaj
1: O,
0: możemy
1: o, o.
0: przejść do kultowych scen z filmów Spielberga. Dla mnie na przykład najbardziej kultową to jest Jurassic Park. I teraz mam tutaj właśnie dylemat, która, czy to jak Tyrannosaurus Rex tam przerywa chwilę intymności w toalecie panu pewnemu i tam w ogóle robi wielką rozwałkę, czy może jednak scena z kupą Triceratopsa, kiedy tam dzielna pani badacz bada tam odchody, żeby sprawdzić, na co ten biedny Triceratops choruje, a Jeff Goldblum pyta się, czy aby na pewno umyje ręce przed kolacją.
1: Z Jurassic Parku na końcu jest taka scena, gdzie Tyrannosaurus, jak pokonał te raptory, no to tak ryczy triumfalnie i spada na niego transparent z logiem Jurassic Park z napisem, nie? To też widziałem, że parodiowane to było. Chcę do nas dołączyć tutaj Marcin. Słuchajcie, nie musicie się anonsować za bardzo, tylko po prostu dzwońcie śmiało, ale to ja w takim razie spróbuję Marcina sam dołączyć. Zobaczymy. Dodajemy. O, i się jak zwykle tutaj zbiegliśmy.
0: No tu to Misiu o Marilyn Monroe właśnie wspomina, o scenie zasłomianego wdowca. A jak już jesteśmy przy Marilyn Monroe, to ja bym jeszcze właśnie tą scenę, piosenkę, nie? Że dziewczyny wolą diamenty, że dziewczyny, to znaczy mężczyźni wolą blondynki, a najlepszymi przyjaciółmi kobiet są diamenty.
1: No,
0: To jak ona w tej różowej
1: tak.
0: sukieneczce tam chodzi i śpiewa i ci mężczyźni ją tam podtrzymują w garniakach.
1: No, Madonna do tego nawiązywała. W ogóle się okazuje, że Madonna bardzo dużo skopiowała, ale o tym potem, bo dołączył do nas słuchacz. Witamy.
2: Cześć, dobry wieczór, mówi Marcin.
0: Hej.
1: Cześć, Marcinie.
2: Hej, mogę mówić o wszystkim. Jeżeli chcecie o Marilyn Monroe, to zaraz mogę nawiązać. Jeżeli chcecie o toalecie w Jurassic Parku, mogę nawiązać.
0: To po kolei.
1: To po kolei dawaj.
2: Dawaj po kolei. Marilyn Monroe miała słynny dialog taki w trakcie monologu, mówiła ups, dupy, dup. W czasie śpiewania, no to jest jeden

0: takich dialogów kultowych, taki fragment monologu właściwie, który wchodzi, ups, tupedup, chodzenie w tych słynnych rajstopach z szwem z tyłu, podpita taka, pół żartem, pół serio, prawda? No i ten słynny taniec na koniec z różą szarpaną, kiedy ktoś mówi, że ona, to właściwie nie ona już tańczy, tylko tańczy Jack Lemmon z takim kapitanem, który się do niego zabiegał. Jack Lemmon jest przebrany za kobietę, no i sobie tam chyba tango tańczą, wyrywając sobie, przejmując różę z ust do ust, no i ten na koniec mówi, że nie jest kobietą, a to mówi, trudno, nie ma ludzi doskonałych, nie? Nikt nie jest doskonały. To jest taka kultowa scena z tym tangiem, jest w ogóle niesamowita. Scena, przejdę teraz, tak przeskoczę troszkę, jeszcze wrócę na chwilę do Jurassic Parku i Spielberga. Scena z facetem, który siedzi w toalecie i dinozaur zjada tą toaletę i on zostaje na niej siedząc. To jest taki aktor, który grał w Policjantach z Miami w serialu, grał informatora. To była ta wersja z Donem Johnsonem i z Philipem Michaelem Thomasem. Facet się jakoś tam nazywał Easy, jakiś tam aktor, nie pamiętam. Nie widziałem go w wielu filmach, natomiast świetnie zagrał takiego informatora, będącego takiego chyba byłego użytkownika narkotyków w tych Policjantach. No i tą jedyną rolę właściwie z filmów kinowego to pamiętam właśnie z Jurassic Parku. Właśnie zostało tak na tej toalecie dorwany przez dinozaury. To bardzo fajne było.
1: Fajna scena, fajna rola do zapamiętania przez ludzkość.
0: Tak, wszyscy was pamiętają ze sceny z toaletą. To są takie sceny, które potem się przyklejają do aktora i właściwie to mogą skończyć praktycznie, nie?
1: No, to jest to chyba, czego się Marek Konrad obawiał.
0: Tak, Marek Konrad ruszający się na tapczanie, gdzie wszyscy go słyszą, poprawiający się, nawet sąsiad w dniu świra, i że on słyszy, co on robi na tej kanapie. Tam jest w ogóle, to jest ten film chyba w ogóle firmy Kotelskiego są tak wręcz naszpikowane kultowymi scenami. Tam jest bardzo ciężko wybrać jakąś jedną konkretną scenę kultową. Tam jest film goni kultową scenę za kultową sceną, albo przynajmniej dialog za dialogiem.
1: Tak.
2: A myślę, że aktorzy nie bez powodu się boją jakiegoś zaszufladkowania na przykład. Czasami, bo ten Perepeczko, co Janosika grał, no to po tej roli już nie mógł żadnej innej dostać przez wiele, wiele lat i właściwie skończyła się kariera jego. Bo wszyscy go jakoś kojarzyli z tym Janosikiem, no i jego życie się potoczyło tak trochę niefajnie przez to, więc trzeba uważać.
0: Tak, on pojechał do Stanów za tą swoją ukochaną. No i trochę tam przepadł. On jeszcze po Janosiku zdążył zagrać. Próbował zresztą walczyć w podobny sposób jak Marlon Brando ze swoją przekleństwem fizyczności i zaszufladkowania, tyjąc. No i jest serial Życie na gorąco z Leszkiem Teleszyńskim, który to właściwie na początku to miał być film jako kontynuacja Stawki większej niż życie o kimś, kto próbuje wyśledzić byłych zbrodniarzy nazistowskich, no ale to jakoś nie zostało przełożone na kontynuację serialu Stawka większa niż życie i powstał jakby taki odrębny o tym dziennikarzu, który nazywał się Maj i tam grał tego Leszek Teleszyński, no i tam też w niektórych odcinkach pojawił się Marek Perepeczko, który właśnie jest taki już ulany i to jest jedna z ostatnich jego ról przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych.
2: No ale wrócił potem w 13 posterunku. No właśnie, przypomina mi się, bo tu był Indiana Jones, no to oczywiście scena, w której goni go wielka kamienna kula, nie? No to strasznie zostało to potem wyeksploatowane w przeróżnych parodiach, w przeróżnych kreskówkach. A taka prosta scena, nie? No biegnie facet i go kamienna kula goni w jakiejś zapomnianej świątyni.
0: Tak, to apogeum było kilka lat temu, kiedy były filmy 3D i pojawiły się chyba meatballsy. I te meatballsy zastąpiły tą kulę i jest tam scena przed tym meatballsem takim wielkim, czyli tym takim zielonym klopsem turlającym się i przed którym uciekają. To jest absurd zupełny już, ale już nie wiem, czy Goliosza tą scenę sprowadzić do parteru.
1: Jest taki fajny kanał na YouTube, się nazywa All Kitty i tam koleś, słuchajcie, robi te wszystkie kultowe sceny, gdzie w głównych rolach obsadza kota. Na przykład Jurassic Park to tak sparodiował, że zamiast Tyrannosaurusa Rexa to jest właśnie taki wielki czarny kot. I tutaj wam wpiszę na czacie, naprawdę to jest no świetny ten kanał i naprawdę no można boki zrywać, jak to się ogląda.
0: Widziałem te sceny z kotem chyba dotyczące Pulp Fiction.
1: Tak, no on wszystko przerabia, nie? Co jedno to lepsze.
2: Tak, to on już od dłuższego czasu właśnie robi te przeróbki i na różne sposoby przerabia filmy tak, że albo się pojawia dodatkowo gdzieś kolt, albo kolt jest w jakąś tam rolę znaną, obsadzony, zamieniony.
1: On właśnie w te główne role, najlepiej to właśnie Titanica przerobił, gdzie oczywiście kolt to jest, zastępuje Kate Winslet w tych wszystkich scenach, łącznie z tą, wiecie, łóżkową, nie? Tam samochodową bardziej. A jak jesteśmy przy Spielbergu, no to ja bym jeszcze o szczękach powiedziała. Jaka dla was jest najbardziej kultowa scena ze szczęk?
2: No, ja to wiecie, grafik, animacja, te sprawy, no to oczywiście zapadła mi w głowę taka scena, w której się zmienia, nie wiem jak to się fachowo mówi właśnie, focus, field of view, kamery ogniskowa, nie wiem, ale to jest taka bardzo charakterystyczna scena, gdzie bohater jakby stoi w miejscu, a zbliża się lub oddala tło, które jest za bohaterem. Na pewno kojarzycie, nie? Takie sceny. To się nazywa, ta scena się, ten rodzaj sceny się nazywa Vertigo, no tyle wiem. I po raz pierwszy to było w szczękach użyte i dlatego zapamiętałem.
1: No to chyba będzie wtedy ten moment, jak po prostu on atakuje tamtych ludzi bawiących się w morzu i po prostu obserwuje z brzegu.
2: Tak.
1: Coś, co się dzieje, to jest ta scena.
2: No tak, bo ta scena ma jakby podkreślać, że bohater jest zaszokowany albo coś zobaczył takiego, co w ogóle laczki wirują, coś takiego niesamowitego się stało, nie? I takie właśnie dziwne zbliżenie, oddalenie, no.
0: Ta scena też była tak eksploatowana z tym pojawiającym się rekinem i ludźmi uciekającymi, no bo przeszła tak do, wiadomo, do popkultury, że w drugiej, no w 84 chyba roku to był przebój zespołu Late Big Sunshine Reggae i mieli teledysk, w którym właśnie oni siedzą niby na brzegu i później ludzie uciekają z wody, łącznie z petfonurkami wybiegającymi, bo rekin się pojawia na widoku. I to jest takie definitywne nawiązanie do szczęk, bo ten właściwie to się znikąd bierze, zespół jest w ogóle nie szwedzki, nie amerykański, więc to tak w ogóle dziwnie. Ale fajne. To też sceny, które przeszły do nas, na stałe się wbiły w popkulturę.
1: No jeszcze scena z E.T., nie?
0: A z palcem.
1: Tak, z paluszkami.
0: Tak, z paluszkiem.
2: Myślałem, że powiesz, Ania, o scenie, jak ten Timmy, czy to, jak się nazywał ten chłopak z tym E.T. na rowerze frunie, nie? W tle księżyca.
1: No też. To albo to. I są właśnie tak jakby plakaty, nie? To są właśnie z tymi palcami, albo właśnie jak oni wznoszą się w powietrze na tych rowerkach.
0: I jeszcze, bo chyba tam jest scena, jak E.T. pokazuje serduszko takie, nie? To też, bo ono tak trochę z czasem wygasło, ale jest taki moment, on takie serduszko pokazuje. Nie wiem, czy pamiętacie. I to też było, ale to z czasem przyblakło. Ale było swego czasu, pamiętam. W kinie nawet byłem na tym, kurczę.
2: Z tematem kultowych scen się wiąże też na pewno tak zwany efekt Mandeli, czyli taka teoria mówiąca, że ktoś nam grzebie w naszej rzeczywistości, coś zmienia i dlatego inaczej pamiętamy niektóre sceny z filmów, a jak sobie teraz przypominamy, to widzimy, że na przykład C-3PO w Gwiezdnych Wojnach wcale nie jest cały złoty, tylko ma jedną nogę srebrną, albo że Vader nie mówił wcale I'm your father, tylko no, I'm your father. No takie rozbieżności, nie? Że się nie zgadza to, co zapamiętaliśmy z tym, co widzimy teraz na ekranie. I to ma dowodzić, że istnieją rzeczywistości alternatywne, w których, nie wiem, ktoś ten film inaczej trochę zrobił i że one się mieszają ze sobą, albo że ktoś w jakimś bliżej nieokreślonym celu coś gmera i zmienia. To zawsze mi się wyjątkowo głupawa ta teoria wydawała, bo to wszystko bardzo łatwo wytłumaczyć.
0: Tak, jest na przykład bardzo popularny w serialu Stawka niż życia. Wszyscy tam przez wiele lat uważali, że jest zwrot, kiedy Klos mówi do Brunera: Brunner, ty świnio. To nigdy tak. Czegoś takiego nie powiedział. Ale tak weszło do popkultury i się przyjął: Brunner, ty świnio, nie?
2: Znaczy on nie powiedział: Brunner, ty świnio, tylko powiedział: Brunner.
0: Prawdziwa z ciebie kanelia.
2: Nie. On powiedział: Brunner, to świnia. Bo sprawdzałem to kiedyś.
0: Tak, ale scena dotyczyła tego z odcinka Oblężenie, kiedy oni siedzą w tym fabryce, która ma być wysadzona i właściwie się sypie cała agenturalna działalność Klosa. No i on mówi, że tam wszystkich wysadzi. Brunner no i wtedy mówi, że prawdziwa z siebie kanalia. No i to było tak w nawiązaniu do tej sceny, bo on tam wcześniej mówi rzeczywiście coś podobnego, no ale i tak przeszło to właśnie w ten sposób, że Brunner, ty świnio, chociaż on tak nie powiedział dokładnie, nie? Że Brunner to świnia. No to tak jak Vader nie powiedział I'm your father, nie? No to tak tam...
2: Tylko powiedział no, I'm your father, ponieważ to była odpowiedź na to, co powiedział Luke, że Obi-Wan powiedział mi, że ty go zabiłeś w domyśle mojego ojca, a Vader na to odpowiada: nie, to ja jestem twoim ojcem. No ale to takie drobne rozbieżności. Też głupawe mi się wydaje trochę niezrozumienie prostej rzeczy, że logosy ulegają rebrandingowi, że logo Volkswagena się zmienia i wygląda inaczej dziś niż kiedyś, bo się to poprawia, zmienia się, tak samo jest z logiem Coca-Coli i z wieloma innymi. Nic niezwykłego.
0: Jeszcze do filmu bym wrócił, no bo warto tak sobie mówię, szczególnie, znaczy to się odnosi filmów zagranicznych. Ja jeszcze byłem z epoki filmów wideo, gdzie byli jacyś lektorzy, którzy to czytali. Jeszcze wtedy u nas się właściwie tak angielski nie był takim językiem, który każdy znał, albo przynajmniej duża część znała. I opieraliśmy się na tłumaczeniach. Często to filmy były, które były na kasetach wideo, no to były gdzieś, ja mówię o takiej wymianie, nie mówię o wypożyczalniach, bo to już był taki moment, już taki końcowy, ale ja mówię tak od 8-8 roku do 9-1, no to właściwie głównie się bazowało na straganach, no tak jak rynki się uruchomiły, no to ludzie tam sprzedawali i przyjmowali na wymianę kasety wideo z nagranymi filmami. Można było przyjść ze swoim filmem, który się miał nagranym, i wymienić to dopłatą na inny film. No i to filmy z reguły były, które już były z rynku niemieckiego, przekopiowane 5 razy, gdzie kopia była tak słaba, że często ciężko było zobaczyć rysy twarzy aktorów. No wersja była nie oryginalna angielska, tylko niemiecka. No i z tego był dopiero na to nałożony lektor.
1: Podwójne tłumaczenie.
0: Podwójne tłumaczenie i powstawały bardzo dziwne tłumaczenia. No i ja pamiętam, jak filmy niektóre oglądałem i oglądałem je ponaście razy, bo mój kolega takiej kaset miał dużo, więc pożyczałem i ciągle pożyczałem. A mama ze szkoły mogła przynosić magnetowid, no to sobie oglądałem. I no to później, jak obejrzałem w końcu w normalnej kopii, w normalnym tłumaczeniu, albo jeszcze dalej, jak poznałem angielski na tyle, że mogłem zrozumieć i dało mi się obejrzeć film z angielskim, oryginalnym
1: film.
0: Co to w ogóle jest, nie? Facet powiedział 4 zdania, a oni tu 2 zdania, albo jedno było po niemiecku. Przecież ja tę scenę tak doskonale pamiętam, nie? Może też stąd się duże przekłamania brały, nie?
1: A jakiś taki konkretny film, który tak cię właśnie zadziwił i na nowo go odkryłaś dzięki temu?
0: Nie pamiętam w tej chwili, musiałbym trochę pomyśleć. Mm-hmm. Trochę tak powiedziałem a propos sytuacji, o której rozmawiamy. Ale tak teraz nie, bo to jednak dawno było. No. Jak przypomnę, to powiem.
1: Jeszcze a propos kultowych scen i właśnie takich filmów, które no teraz wydają się kultowe, ale właśnie one się zrobiły kultowe chyba właśnie dzięki temu oglądaniu w domu na kasetach, bo na przykład ja się zdziwiłam, że Łowca Androidów, słuchajcie, on w ogóle żadnego kasowego sukcesu nie odniósł w kinach, nie? On tam raptem, nie wiem, 37 milionów dolarów zarobił. Dopiero z czasem się stał właśnie kultowy i to po prostu przez jakichś tam fanów przez to oglądanie właśnie w domu na kasetach, dlatego się tak utrwalił. No i tutaj no, można o tej scenie ostatniej powiedzieć, kiedy tam Rutger Hauer, nasz replikant, umiera, mówi znamienne słowa. Jakie to jest ciekawe doświadczenie, żyć w strachu, czyż nie? Tak właśnie czuje się niewolnik. No i tu jest ciekawe, bo te ostatnie słowa, że te wszystkie momenty zginą w czasie jak łzy w deszczu, to Rutger Hauer dodał sam, spontanicznie.
2: Serio? A, wow.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie.
2: To ciekawe. Kurczę. No. To...
0: Tak, tam było kilka improwizacji takich. Odnośnie tej sceny to powiem, że po latach teraz, jak wyszła Director's Cut po latach, powiedział reżyser filmu, że nie miał już czasu i właściwie kończyło mu się, jak to kręcił, i nie miał pieniędzy, już miał zablokowany w ogóle dostęp do funduszy. I ta scena została tak nakręcona po prostu, żeby zamknąć dzieło. I po latach dopiero robiąc Director's Cut, dorobił scenę to tak jak chciał, żeby była przedstawiona, czyli on zmienił kolor nieba w ogóle, bo on zamierzał, żeby oryginalnie wyglądało to inaczej niż tak, jak to wyszło w latach 80., tylko po prostu już nie było kosztu i czasów. Czas nagle przekroczone były plany, terminarz był przekroczony, nie mieli pieniędzy, nie było nic, wszystko się kończyło, nie? I to zrobił po latach. Ale także a propos, no to jeszcze chciałem powiedzieć, że policjanta, który gra Edward James Olmos, on mówi takim wymyślonym językiem i ten język, który wymyślił, to używa, to też on sam go wymyślił. Więc tam było duże pole manewru dla aktorów i to nie był, i on, oglądałem z nim wywiad i on właśnie opowiadał, jak to sobie opracował, w jaki sposób to ten język sobie wymyślił, dodając coś, jakieś końcówki, coś tam obcinając.
2: No ciekawe. A nawet nie pamiętam, a na czym polegał ten charakterystyczny język, że jak on mówił?
0: No niestety chciałbym też to pamiętać. To tak dawno było, jak oglądałem.
2: Ale w jakiś tam w każdym razie specyficzny sposób.
0: Tak, było.
2: No czyli Ridley Scott jest takim reżyserem, który jest przeciwieństwem takiego Kubricka, bo daje dużą wolność i jak mu się coś spodoba, co aktor zaimprowizował, to się cieszy. No a są tacy reżyserzy, którzy musi być wszystko tak, jak oni chcą, nie?
0: No to jeszcze powiem, że on robi, charakteryzował się w tym, że on robił origami w tym, ten policjant. I to też był jego pomysł, nie? Żeby w taki sposób przedstawić swoją postać. A swoją drogą też grał w policjantach z Miami, bo on tam grał porucznika. Tak a propos, zamykając też kluczem scenę z toaletą z początku, który zaczął mówić o policjantach z Miami. To jest takie dosyć ciekawe. Jest to też kultowy aktor Ameryki Południowej, czyli meksykański. I on to taki jeden z najwybitniejszych tamtejszych aktorów. U nas tak właściwie jest tylko znanych kilku produkcji, które grał na rynku amerykańskim, co jest zrozumiałe, bo to są główne filmy, które do nas docierają, ale tam się cieszy no poważaniem i szacunkiem. To jest aktor wysokiego kalibru, nie? W Meksyku. Aha, jeszcze z tymi reżyserami, no to powiem, no to na przykład Koterski też, o którym mówiliśmy wcześniej, no to pamiętam, oglądałem rozmowy z kilkoma aktorami, którzy niego grali, no to Koterski podobno jest na swoich filmach, w swoich filmach, które reżyseruje, jest bardzo ostry i właściwie duble się powtarza, są bardzo dużo dubli, bo każe wszystkim grać to do słowa, tam on nie pozwala im zmienić jednej sylaby, bo to jest film dialogu. Rozmowy i on to wszystko ma przemyślane i ułożone. Tam nie ma miejsca na improwizację, nie? Całkowicie, no.
1: A to taki tego typu film, no tak jak mówisz, film dialogowy taki, nie?
0: Tak, to jest tak sztuka napisana, nie? No to w takim filmie nie ma tam miejsca na nic, nie? No, jest to dla mnie akurat w tym momencie jest to zrozumiałe, no bo to...
2: No. Cała postać Adasia Miałczyńskiego gdzieś tam się wywodzi z desek teatru, tak słyszałem, i to zostało w pewnym momencie przeniesione na film po prostu, nie? No, a jeszcze nawiązując do słynnego monologu Roya Batty w Łowcy Androidów na końcu, to dziś się wszyscy zastanawiają, czym są wrota Tannhausera niesamowite, które on widział i tak nikt nie wie. Kiedyś próbowałem, szukałem z 2 godziny, co to są te wrota Tannhausera, które on widział. No i nie ma niestety nic na ten temat. Ale była kiedyś taka firma, takie studio robiące gry, Wrota Tannhauser, Tannhauser Gate, właśnie we Wrocławiu. Nawet próbowałem się tam zatrudnić, ale mnie nie wzięli.
1: Może jakby się tą książkę tego Filipa Dicka przeczytało, to może tam by było to wyjaśnione.
0: Tam była odpowiedź.
2: No właśnie no, nie. No ja myślę, nie? że to jest po prostu taki hipotetyczny twór, coś takiego, co on widział, ale nie było nam ludziom dane, bo nie lataliśmy w kosmos, nie widzieliśmy tych niesamowitości, tych między innymi tych wrót Tannhausera.
1: A szok w tej scenie jest dla mnie taki, że tam jeszcze jest taki ten gołąb, jak on umiera, ten nagle, nie wiem skąd, pojawia się tam gołąb, który ulatuje. No trochę, to jest takie trochę może trochę kiczowate, nie? Ale jest taka symbolika w tym, że no ja to tak odebrałam, że miał duszę jednak, nie? I ta dusza gdzieś tam jednak leci. Zostaje w kosmosie.
2: Ja myślę, że to był gołąbek pokoju. Gołąbek pokoju, taki jak Jan Paweł rzucał gołębia też, coś takiego.
1: A, między ludźmi a replikantami.
2: No.
0: A gołębia są.
2: Jeszcze mógł, no, takie, nie lękajcie się, takie, i rzucił gołębia i...
1: No, a jak jesteśmy przy Ridleyu Scottie, to może o Gladiatorze, bo dla mnie to kultowy film i kilka kultowych scen.
0: Tak.
1: Jak najbardziej.
2: A co tam było takiego kultowego w Gladiatorze, bo już nie pamiętam.
1: No, dla mnie tam chyba no, na pewno ta scena walki, tak, między Joaquinem Phoenixem a Russellem Crowe, gdzie Joaquin Phoenix zdradziecko podstępnie wcześniej, przed samą walką u budu nożem Russella Crowe, tak żeby nikt się nie zorientował, a potem walczy inni na arenie.
2: A to on tego cesarza grał? Czy tego Cezara? Tego?
1: Joaquin Phoenix. Mhm.
2: Chyba się mówi Joaquin Phoenix, tak mi się wydaje. A nie Joaquin, ale może Joaquin, trzeba by sprawdzić.
1: Może tak, nie wiem jak to się robi. Phoenix.
2: A to no, on był, no Phoenix. Kurczę, ten Phoenix, no proszę. A no. Fajnie zagrał, nie? Aż tak się czuło, że to taka antypatyczna, wstrętna postać, taką niechęć aż się do niego czuło, taki wstrętny był. No.
0: Ja z Gladiatora najbardziej pamiętam, najbardziej pamiętam, cieszyłem się, a jednocześnie byłem smutny, ale tam jest pożegnalna rola Olivera Reeda. Oliver Reed to był Roberta Reeda właściwie, to był Robert Oliver Reed i on grał w Gladiatorze tego trenera, trenera, mistrza, który ćwiczył gladiatorów. On w trakcie realizacji tego filmu zmarł i tam są sceny, które są dokończone poprzez nakładkę komputerową. To też dla ciebie ciekawa sprawa, jako grafika, że ponakładana była twarz z innych ujęć, żeby dokończyć te sceny, które z nim były. Nie chciano zmieniać aktora i nagrywać tego jeszcze raz. Nie? On był słynnym aktorem brytyjskim, takim buntownikiem. Przychodził na wywiady, czasami pijany, grał w Czterech Muszkieterach, Trzech Muszkieterach, w Tomim, potem no, w przygodach barona Münchhausena wszędzie grał w 86. No, w wielu filmach grał, w Diabłach grał, Kena Russella, nie wiem, czy oglądaliście taki ciekawy film.
1: Nie widziałam, ale widzę tu faktycznie, że odszedł w 99 roku.
0: I zmarł w trakcie właśnie realizacji. To był jeden z takich typowych takich buntowników nie sztampowych aktorów na rynku brytyjskim, bo był po prostu sobą, nie? Przychodził pijany, tam się gdzieś przewracał.
1: Taki no, z fantazją.
0: W Czterech Muszkieterach to grał tego Portosa, z tego co pamiętam.
1: Tak, stamtąd to Atosa tutaj widzę, tak.
0: Atosa.
1: Tak, stąd z tego pamiętam, tutaj z Michaelem Yorkiem.
0: Tak, no. Z tej organizacji to było z tego.
1: No to było świetne.
2: A propos tego typu klimatów, no to na pewno pół świata kojarzy tekst This is Sparta! I Kopniak. To też się stało kultowe, można powiedzieć, nie? Film 300 oczywiście. No i też kultowa scena. This is Sparta. Też to parodiowane było wiele razy. A Gladiatora muszę sobie przypomnieć, bo to jednak genialny film. Ale to nie wiedziałem, że tam już dokonywano takich zabiegów właśnie z nakładaniem Znaczy z upozorowaniem.
0: Tak, bo nakładanie twarzy było.
2: Nakładanie. W kruku to taki najbardziej znany film, nie? Gdzie Brandon Lee zmarł właśnie w trakcie kręcenia i zrobiono go bardzo dobrze komputerowo, tylko tam to było bardziej zaawansowane, bo tam już używano jakiegoś modelu 3D. No dziś to już nie jest niczym szczególnie niezwykłym. W dobie deepfake'ów, gdzie sztuczna inteligencja właściwie pomaga nam nałożyć twarz innego aktora na sylwetkę innego i to już komputery robią takie rzeczy standardowo, nie jest to, to na komórce można sobie ściągnąć jakieś oprogramowanie, które nam umożliwi robienie amatorsko takich rzeczy.
0: To prawda, ale ja pamiętam, jeszcze czytałem o takich możliwościach jako dzieciak pod koniec lat 80., że to będzie kiedyś możliwe i że będą filmy realizowane z aktorami, którzy nie żyją. No ale tak naprawdę to tylko kilka lat temu słyszałem, że będzie padł taki pomysł i z tego co wiem, właściciele, czyli jakaś tam rodzina, która jest spadkobiercami wizerunku Jamesa Deana, zgodziła się na to, żeby James Dean został wykreowany komputerowo od zagrania jakiejś roli w filmie, jednej z ról głównych tam. I miał ten film powstać. Nie wiem, jaki to miał być film i nie wiem, czy też powstał. Wiem, że to skończyło się na tym, że się zgodzili i przyjęli zapłatę. Natomiast nie wiem, czy ten film powstał, bo nic o nim nie słyszałem. Nawet nie wiem, jaki to miał być w tej chwili film, bo kilka lat temu jakby wszystko sprawa tak jakby ucichła. No i do dzisiaj się nie doczekałem w sumie filmu, który cały by powstał. No jest ta część kruka, nie? No bo tam jest dosyć sporo tych scen wrzuconych. No ale nadal nie powstał film, tak jakby przez tyle lat w sumie obiecywano, czy powiem, odgrażano się, że będą powstawać filmy z aktorami, którzy już nie żyją. Nie wiem, czy to wynika też z tego, że może aktor, który już nie żyje i jego fame trochę przeminął, to nie ma sensu z punktu finansowego? Może to nadal jest zbyt drogie, żeby robić?
2: Ja myślę, że są inne raczej powody, bo finansowo na pewno by się to doskonale spięło. Bo wszyscy chcieliby zobaczyć znowu Elvisa, Michaela Jacksona. No pamiętamy, pamiętamy holograficznego Michaela Jacksona i Tupaca, słynne koncerty. I do dziś się zastanawiam, jak to właściwie było zrobione. No bo hologram to jedno, a odtworzenie wizerunku i postaci, która się rusza, tańczy, jest tym Michaelem Jacksonem, no to już inna sprawa, więc nie wiem, jak to do końca było zrobione. Stawiałbym na to, że ucharakteryzowano po prostu jakiegoś jegomościa, takiego dublera wzięli po prostu, który tam tańcował. Nagrano go w specjalną przy użyciu specjalnej technologii, no i zrobiono hologram z tego właśnie.
1: Ja myślę, że żyjący aktorzy tutaj może lobbują przeciwko takim pomysłom, no bo za co oni by żyli, jakby hologramy zaczęły grać.
2: No trzeba pamiętać, że aktor to nie tylko wizerunek i obraz, ale też no właśnie ta gra aktorska, to jak on pracuje twarzą, jakie robi miny, jak tam oczami wywraca, no i głos jeszcze i tak dalej, więc może z tego powodu, o ile można w miarę łatwo odtworzyć młodego Luka Skywalkera przy pomocy właśnie deepfake'a, co miało miejsce w serialu Mandalorian, no to już zrobić cały film, gdzie Luke Skywalker by mówił swoim młodym głosem z dawnych lat, młodym głosem Marka Hamilla, który by grał tak jak młody Mark Hamill, no to już bardzo ciężkie przedsięwzięcie, nie?
0: To prawda, myślę, też się zgadzam z tym. Właściwie to ciekawie to powiedziałeś, bo myślę, że rzeczywiście muzyka oddanie jest w trakcie, tym bardziej w trakcie śpiewania jest prostsze, no bo tu można nałożyć playback, tak? To, co już było wcześniej nagrane, no i tak, no i będzie, no bo on nie żyje, to wiadomo, że będzie playback, no plus spośród koncertów, które zostały wcześniej zarejestrowane, nawet zakładając, żeby nie był dubler, ale to jest najwygodniejsze, bo takie znane postacie mają masę takich swoich sobowtórów, no to takich psychofanów prawie, tak? No to jest zrozumiałe do zrobienia, to tak samo jak Dio koncerty też były w formie hologramu, pamiętam, Ronnie James Dio. I to było zarejestrowane za jego życia i on to wcześniej jakby się tego przymierzał, żeby w ten sposób jego żona dopilnowała po śmierci, żeby takie koncerty się, taka trasa odbyła z tym. Ale na przykład już aktorstwo to rzeczywiście to jest głębsza rola, bo tu masz osobny nowy scenariusz, to jest coś nowego napisane, tu musi być jakaś symulacja komputerowa głosu, modulacje, pomijając już właśnie tą całą mimikę, to wszystko to jest naprawdę, to jest mozolna, ciężka praca i
1: no tak.
0: na ile to by było prawdziwe, na ile nie, no bo teraz jak ocenić grę aktorską kogoś, kto wykreował postać komputerowo, tak? No, czy on rzeczywiście, aktor będzie to w ten sposób, czy na bazie jakiegoś algorytmu sobie obliczą, że aha, w 13 filmach zagrał tak, to w tym zagra tak samo. No nie, no to tak nie działa, nie?
1: No jeszcze czasami trzeba schudnąć 30 kilo albo przytyć 30 kilo, a możemy nie wiedzieć, jak ten aktor by wyglądał, nie?
0: Taki albo jak się głos zmienił, nie? No bo głos też się zmienia w zależności od kilogramów. Byli artyści, którzy nie mogli się odchudzać i tracić gry, jak Meatloaf, Luciano Pavarotti, jakiś Demistrosos, bo jakby stracili ilość swojej gramatury, no to była obawa, że stracą głos. Wibrato w głosie i głos zmieni im ton. No to jest ciekawe, to jest ciekawe, nie? No tutaj racja, masz rację. Tutaj to nie jest takie proste zrobienie aktora. Jakieś krótkie sceny, tak, nie, ale cały film to za trudne, mi się wydaje, nadal to jest nie do przeskoczenia jeszcze.
2: Wydaje mi się, że niewykonalne, bo o ile da się wizerunek aktora w miarę dobrze już podrobić przy pomocy właśnie dublerów plus deepfake, czy w ogóle model zrobić 3D bardzo, bardzo szczegółowy. Przecież odtworzono Arnolda Schwarzeneggera młodego bardzo dobrze i realistycznie, także nie czuło się w ogóle, że to grafika komputerowa. W Terminatorze, którymś tam, nie pamiętam jak się ta część nazywała, gdzie właśnie walczy stary Schwarzenegger z młodym Schwarzeneggerem, czyli takim nowym T-800, który przybywa. I tam użyto kulturysty, który ma zbliżoną budowę do młodego Arnolda z dawnych lat i komputerowo nałożono model twarzy Arnolda, starannie wymodelowany, bardzo szczegółowy, jakby dołączono go do korpusu, nie? Dublera. Więc nadal się używa nawet w najnowocześniejszych produkcjach dublerów. I o ile to są jeszcze rzeczy do przeskoczenia, no to sztuczna inteligencja, z tego co wiem, nie wygeneruje głosu, czyli całego sposobu mówienia aktora. Nie ma czegoś takiego, że sztuczna inteligencja, opierając się powiedzmy na 1000 moich audycji, stworzy takiego krawca, żeby gadał sobie tak coś, nie? Jak tekst, który mu napiszesz.
0: Tak. No, no też z Arnoldem to jest trochę tak, przy całej sympatii dla niego, no to taki no, ograniczony jednak aktor, nie? W sensie warsztatu.
1: Mimiki twarzy.
0: Mniej więcej podobnie zawsze. Nie? No dlatego też grał tego, tym bardziej, że rola też jest taka Terminatora, nie?
2: Wrong! Ale wrong! Za dużo się nie zgadzam się, to jest wspaniały aktor. Wrong! No, faktycznie takiego Arniego łatwiej. Tam były sceny no takie, gdzie się bili po prostu, nie? No to łatwiej też zrobić. A trudniej zrobić takie zaawansowane, ambitniejsze trochę sceny, gdzie bohater śpiewa na przykład.
1: Ale potrafił zagrać czułego i delikatnego w Gliniarzu w przedszkolu. Dla mnie to też jest kultowy film, taki familijny, można powiedzieć. Tam sensa, taka komedia kryminalna, zwłaszcza ta scena tam, jak on jest w tym przedszkolu i tam rozmawia z tymi dziećmi i dzieci mu mówią, co ich rodzice robią. Nie wiem, czy pamiętacie.
0: Tak. Te dzieci są świetne, tam fajnie są napisane te dialogi.
2: Tam był jeden taki dzieciak, który ciągle powtarzał, że chłopcy mają siusiaki, a dziewczynki cipki.
1: Właśnie o to mi chodziło, tak, bo miał tata ginekologa.
0: Tak, na tej miał ginekologa, tak. Ale myślę, że dostał sporą lekcję nauki gry komediowej od Danego DeVito, bo wcześniej zagrali, kilka lat wcześniej tej pierwszej komedii, jego to chyba byli Bliźniacy, w której zagrał. Mm-hmm. I tam Dan DeVito go pociągnął, to jest wybitny aktor jednak, Dany DeVito, tak uważam. I potrafi zagrać wszystko. Myślę, że tak jak zagrał obleśnie pingwina w Batmanie odrażająco, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł pobić rolę pingwina. Oczywiście to tak się mówi, bo dopóki był Joker Nicholson, na każdy myślał, że nikt nie da rady. Potem był następny Joker i w sumie każdy powiedział, no tak, da ten, jak on się nazywał, Helfinger, czy jak on tak dobrze
1: mówi? Heath Ledger, tak.
0: Dał radę, że świetnie zagrał, zupełnie inaczej rozłożył tę rolę. No a potem był następny Joker, no i też było, no nie, no jak to, ale jak to, a jednak dano radę.
3: No, ale myślę, że Pingwin de Vito jest obleśny po prostu. To jest jeszcze dodatkowa taka atrybut, że zagrał obleśnia. To jest bardzo sympatyczny człowiek i świetne komediach gra, bo tam oglądałem Wyrzucić ją muśkę z pociągu. Wojna państwa Rose, to są filmy, których Danny DeVito jest reżyserem, zresztą Bliźniaków chyba też, może się mylę, ale tak mi się wydaje. No i myślę, że on podszkolił Arnolda, jak grać, nie? Jak grać komediowo, no i potem to się przełożyło też na Gliniarza w przedszkolu, że potrafił to unieść, nie?
1: Pewnie masz rację, tak.
2: Może Arnie, dysponując dużymi środkami, po prostu łaził na jakieś kursy aktorstwa, miał ludzi, którzy go szkolili. A jak ktoś lubi Danego DeVito, to polecam serial Taxi. To jest taki stary amerykański serial o taksówkarzach, którzy na zajezdni sobie gadają. Tam jest bardzo dużo fajnych dialogów. Jest prześmieszny. On jest trochę jak też taki bardzo dobry stary serial Skrzydła. Też mi się bardzo kiedyś podobał, tylko tam się wszystko działo na lotnisku, wśród pracowników lotniska były różne scenki. I zarówno w jednym, jak i w drugim serialu nie ma za bardzo scen, gdzie oni latają samolotami, mają jakieś misje, czy tymi taksówkami jeżdżą, wożą klientów, tylko wszystko się odbywa w tej zajezdni i na tym lotnisku, nie? Więc ja lubię takie seriale, bo tam dużo trzeba się napracować, żeby to było atrakcyjne, układając zabawne scenki, dialogi, śmieszne. No, to są dwa seriale komediowe, które bardzo lubię, a w serialu Taxi, oprócz Danego DeVito, który jest szefem całej tej zajezdni taksówkarskiej, tej firmy taksówkarskiej, no to jeszcze jest Andy Kaufman, genialny komik, też kultowy dla wielu.
3: O tak, to jest ten film, w którego to jest ten genialny komik, który zasłynął tym, że parodiował wspaniale Elvisa między innymi. Tak. No a później powstał film z Jimem Carreyem, Milosza Foremana, o jego życiorysie. Tam też grała żona Kurta Cobaina. No też zagrał ten DeVito, bo zagrał sam siebie, bo go znał osobiście. Tam kilka takich postaci się pojawia, którzy znali bezpośrednio. Też pojawia się Christopher Lloyd, czyli doktor, z Powrotu do Przyszłości, bo też tam grał. Oni go znali osobiście i to nie wiem, czy to właśnie też Christopher Lloyd nie grał przypadkiem w tych Taxi, nie wiem. Może to z innego show się znali, ale też tam grał. No i to jest też film, który się składa z masy świetnych scen. Film Milosza Foremana. Jaki to był tytuł właśnie, nie pamiętam.
2: Człowiek z Księżyca. Tak.
3: Człowiek z Księżyca, tak. Tak.
2: Bardzo dobry film, bardzo dobra komedia, bo Jim Carrey nie uległ tej pokusie, żeby błaznować tak ponad konieczność, żeby tam robić miny głupawe cały czas i być kolejnym Ace'em Venturą czy jakimś innym takim wariatunciem, tylko grał oszczędnie i dobrze odtworzył tego Kaufmana bardzo, nie? No i to też taka komedia, która jest właściwie taka śmieszno-gorzka, no bo no, wiemy, że ostatecznie Andy Kaufman zmarł na raka.
3: Tak, ale to ja na przykład tam z Kaufmanem się poznałem po obejrzeniu dopiero filmu z Jimem Carreyem. I byłem ciekawy, jakie odniosę wrażenie po tym i zacząłem szperać na temat Andy Kaufmana. No i powiem, że te występy właśnie, których parodiował Elvisa, czy tego występy, jakie się zachowały z tych różnych show, w którym on występował, między innymi robiąc tego Cliftona, nie pamiętam, genialne coś pomiędzy Royem Orbisonem, nie wiem kim jeszcze, Elvisem i kimś jeszcze, to była postać, którą wymyślił jako swoje alter ego, takie do występowania i robienia demolki. Nie, to ciężko to powiedzieć. Bardzo polecam tym, którzy nie oglądali ten film, żeby poszperać i poszukać Człowiek z Księżyca, bo to jest naprawdę film, który jest kawał dobrej rozrywki, a jednocześnie pokazuje, to nie jest wymyślone coś, to jest coś na podstawie czyjego życia, że ktoś tak żył, ktoś takie rzeczy dziwne robił, szalone. Był nietuzinkowy, nie dawał się zamknąć w jakichś takich ramach, w których oczekiwano też od niego, żeby się dał zamknąć, żeby dał się ulepić. On robił cały czas swoje, a jeżeli zgadzał się na robienie tego, co od niego oczekiwali, to i tak na końcu wracał do góry nogami.
2: Na przykład czytając poezję zamiast występu, po prostu otworzył sobie książkę i czytał poezję i wszyscy wyszli, w ogóle mało kto tam został z publiczności, a on sobie czytał poezję na spokojnie i to był taki jego bunt, że go właśnie zmuszają do tego, chcą go ulepić, chcą stworzyć z niego jakąś postać, a on miał własny plan na wszystko i dzięki temu został legendarnym komikiem, no bo każdy co chwilę proponował coś niesamowitego, no bo przecież to były też inne czasy i zrobienie w wrestlingu, gdzie walczy z kobietą i pokonuje ją i wszyscy tam byli źli na niego, że on, no to takie straszne, no co kobietę wziął i pobił, tak? Czy coś takiego tam było? No, to miał to takie szalone te występy. A mówisz, że jak się nazywało to jego alter ego? Jak się...
3: Clifton, ale nie pamiętam, jakieś imię jeszcze miał. Bobby Clifton, nie wiem, że Clifton, ale nie pamiętam imienia. Bo to
2: był dłonowe. Taki ham, i taki ham, burak, bez talencie, nie? I megaloman w ogóle wrzeszczał na ludzi, że im się nie podoba, co wam się nam nie podoba, wspierdalać. Tak, ale ja myślę, że w tamtych czasach ludzie się faktycznie mogli zastanawiać, czy to jest Andy Kaufman, czy nie, czy to jest, czy on stworzył, czy, a może to inny jakiś koleś. Nie wiedzieli ludzie do końca tego.
3: Tak szybko się przez braci przeistoczyć, że mówił, że wprowadzi swojego przyjaciela, którego zapozna i już sam go potrafił zapowiedzieć, po czym znikał i w ułamku sekundy pojawił się w innym stroju, w peruce, wąsem w okularach słonecznych. Wychodził z włoskim akcentem, no bo ten Clifton śpiewał piosenki włoskie. Mhm. I robił coś z pogranicza Kaczora Donalda i piosenek włoski, czyli na takim poziomie śpiewając, udając, że jest wielką gwiazdą muzyki na świecie i wszyscy muszą go znać, jeżeli go nie słyszeli o nim, to znaczy, że są w jakiś sposób upośledzeni, głusi, głupi i w ogóle nic nie wiedzą, a ktokolwiek miał przerwę, był wyzywany, po czym rozwalał jeszcze krzesła i robił różne awantury i wychodził obrażony, nie? No to niesamowite było, niesamowite. Ludzie byli autentycznie na widowni przerażeni, zaskoczeni i nie wiedzieli, co się dzieje. Myślę, że to jest bezcenne, widząc coś takiego, bo to było całkowicie spontaniczne, naturalne. Myślę, ciekaw jestem, jak autentycznie producenci do tego podchodzili, czy realizatorzy, czy zastanawiali się, czy przerwać ten show, bo nie pamiętam.
2: Tak, zastanawiali się, chcieli przerywać. Było bardzo dużo kontrowersji. A można powiedzieć, że ten Clifton to kolejny numer jego po prostu był, nie? No po prostu jego kolejny sketch. Więc każdy jego numer to było... On pracował trochę nad swoimi numerami, jak jakiś mistrz pracuje nad dziełem, nie? Po prostu był artystą, oprócz tego, że był komikiem, był artystą. To nie był taki komik, jak dzisiaj czasem, że wyjdzie i pobluzga, i K, i H, a ludzie rechoczą, tylko to był artysta. No, Andy Kaufman, Bill Hicks, no kiedyś byli chyba lepsi ci komicy. Dobra, to co? Powoli będziemy kończyli audycję. Także,
1: no, chyba, że jeszcze masz, Marcin, jakąś swoją scenę czy fragment ulubiony.
3: To w wielu filmach jest. Ja bardzo lubię filmy z Marlonem Brando, które są... On gra dosyć manierycznie, ale są sceny, które przeszły do kina. Na przykład bardzo mi się podoba scena czy rozmowa właściwie w tramwaju zwanym Pożądaniem, kiedy jest wyzywany, że jest Polaczkiem. On mówi, że nie jest żadnym Polaczkiem. On tam grał Stanleya Kowalskiego. Mm-hmm. I gdzie rzuca talerzami o ścianę, gdzie scena, która na przykład wygląda tak, w której ma rzucić talerzem o ścianę, jakby łapie za talerz, po czym go puszcza i nie dotyka. To jest ułamek sekundy, ale jest tak magnetyczna ta scena. Się zastanawiałem, on za tę rolę nie dostał Oscara. Dostał dopiero za następny film Na brzeżach. Ten film był nakręcony w 1952 roku chyba. No i on zbyt wystawał, on zbyt poszedł do przodu w tej roli. Tam dostali wszyscy po kolei, byli nagradzani za ten film. I reżyser, i drugoplanowa rola męska, i kobieca, i pierwszoplanowa, i drugoplanowa. Tam wszyscy zgarnęli Oscary z wyjątkiem niego, on nie dostał. No ale jak teraz się ogląda to po latach, no to ten magnetyzm i to wszystko, co pije, no to jest od niego, nie? To nie tyle film. A on nie dostał żadnej nagrody, nic za to nie dostał.
1: Nie zrozumieli go, wyprzedził czas po prostu.
3: Wyprzedził czas, tak, wyprzedził czas, no dali mu później na nabrzeżach. Rola była okej, film był całkiem okej, natomiast uważam, że nie sięgał, nie równa się z filmem w tramwaj zwany Pożądaniem. Z kreacją, którą tam stworzył, to jest coś zupełnie innego, nie? To taka propos, jeszcze taka propos Marlona. A nie wiem, czy jest tak jeszcze, tak teraz trochę się przerzucę na inną scenę kultową. Sceny kultowe z muzyką bardzo mnie ciekawią, bo muzyka, jako muzyka ilustracyjna, to jest, muzyka jest bardzo ważna w filmie i na przykład, nie wiem, czy pamiętacie Gorączkę sobotniej nocy, jest świetna scena, w której właściwie niewiele jest pokazane, tylko są pokazane buty Johna Travolty, które idą w rytm muzyki Bee Gees, nie? No to jest tak świetne, że później motyw z butami, które idą ulicą, się poruszają i jest muzyka, był tyle razy wykorzystywany w różnych filmach. Weszło do popkultury pokazywanie butów, które idą w rytm muzyki, no różnych, później się tam lata zmieniały, tak? Różne buty, ale to pierwsze takie coś to było z muzyką ilustracyjną, no to było w Gorączce sobotniej nocy. Wcześniej też były buty pokazywane w innych filmach, natomiast nie były one jakby nie grało to w ten sposób, tak? Później zawsze nawiązanie już do Gorączki sobotniej nocy, nie jest to pokazywane w inny sposób, nie? No chyba, że to ma jakiś być inny zamiar morderstwa czy coś, ale jeżeli jest sposób półkomediowy albo taki luźny, no to jest z reguły nawiązanie do Gorączki sobotniej nocy i do butów, które są Johna Travolty, no właściwie jego nóg, które on idzie sobie po ulicy.
1: Tak, tak. Grease i ta Gorączka sobotniej nocy w klimacie to wszystko jest mega podobne, nie? Czasami może nawet się niektóre mylą piosenki czy z tego musicalu, ale to... Tak.
3: Tam Barry Gibb pisał muzykę do obu, czyli z Bee Geesów, no to tam... Rzeczywiście to się może trochę plątać. No i one rok po roku wyszły te filmy. I chociaż ten jeden się dzieje niby w latach 50., to tak naprawdę to jest takie 50. przez pryzmat 70. pokazane, nie? Końcówki. Mm.
2: A czy nie jest tak przypadkiem, że jak jakiś film ma w sobie tych kultowych scenek, powiedzmy z 5, z 10, to już jest murowany sukces. Taki film zawsze będzie hitem. Właśnie ze względu na ilość różnych kultowych scen. Mi się wydaje, że tak, że ciężko by wskazać jakiś film, który ma masę kultowych scen, a nie został hitem, przebojem wielkim. Może to jest jakaś recepta na sukces po prostu.
3: No to są takie haczyki, nie? Te haczyki, na które się łapią widzowie jak ryby na wędki i to myślę, że to prawda. Nie?
1: Tylko chyba ty nie wiesz tego, jak kręcisz tę scenę, że ona będzie kultowa, tak mi się wydaje.
3: Myślę, że założenia jakieś są. Czasami się okazuje, że są sceny chyba, które nie miały być kultowe, się stają się kultowymi. Tak sobie myślę, ale chyba każdy taki reżyser zakłada, że jakieś będą sceny, które przejdą do historii, nie? A jak przyjdą do historii, to przynajmniej, że widzowie je polubią, nie? Albo będą inne od innego, coś, on pokaże coś inaczej. No chyba, że film w ogóle jest kostiumowy, albo ma być tylko jakąś biografią, no to też niekoniecznie chce w tym kierunku iść, nie? No to ale myślę, że tak filmy popkulturowe to takie niekoniecznie, znaczy koniecznie te muszą mieć jakieś, muszą mieć te haczyki. Myślę, że to jest naszpikowane specjalnie.
2: Władimir Putin pisze o filmie Z działek tutaj, że to najlepsza gra aktorska, wybitne dialogi, fabuła trzymająca w napięciu do samego końca. To po prostu geniusz.
1: Sam jeden reżyser, scenarzysta, operator, montażysta. Postprodukcja cię trochę wykończyła, co?
2: Nie, to parę godzin roboty, chociaż faktycznie dużo schodzi na takie ciachanie i montowanie, ale zauważcie, ja to specjalnie tak kręciłem nogi same, tak krzywo wszystko i tak się trzęsie ta komórka i tak ciemno i niedoświetlone, to ma takie być. Ja czułem już nagrywając, że każde, że to będzie kultowe.
1: Nie wiem, czy Marcin widział. Widziałeś, Marcin, film Działki, najnowszą premierę?
3: Nie obejrzałem tej działki, widziałem poprzednie. Działki tej nowej działki nie widziałem, widziałem wcześniejsze takie dokumenty. No, nie widziałem tego ostatniego, nie obejrzałem.
1: To nie będziemy zdradzać. Obejrzyj to.
0: Nie spoilerujcie mi, nie spoilerujcie. Tak jeszcze chciałem, tylko taką filmę na chwilkę jeszcze powiem, że też czasem jest tak, że reżyserzy albo aktorzy że filmy się nawzajem przeszywają, to znaczy przenikają. Czyli na przykład w jakimś filmie pojawi się plakat z innego, albo jakieś jest takie nawiązanie do innego filmu. I tu na przykład jest coś takiego w Gorącej Sobotniej Nocy, że wisi plakat Rockiego u Johna Travolty. I teraz ciekawostka. Po kilku latach, po Gorącej Sobotniej Nocy, została nakręcona kontynuacja przygód Johnnego Travolty, czyli jak sobie poradził później, po kilku latach. I filmem tym wyreżyserował go Sylvester Stallone, co że było ciekawe. I dalej jest muzyka Bee Gees zrobiona do tego. I tytuł filmu nie jest... Gorączka sobotniej nocy, tylko Staying the Life. Tak jak tytuł głównej piosenki z pierwszej części. No i to jest o tym, jak on sobie tam radzi na Broadwayu i próbuje uzyskać, no tam zostać tym słynnym tancerzem na tym Broadwayu i tak dalej, i tak dalej. Nakręcił kontynuację właśnie Sylvester Stallone, bo mu się tak spodobała ta część. Zresztą też się pojawia pod koniec filmu w jakiejś scenie chyba jako przechodzień.
1: No właśnie tutaj Gosia też wspominała o Rockim, o tej scenie, gdy on ćwiczy, kiedy w tle jest ta słynna piosenka Eye of the Tiger. No ja tutaj specjalnie nic nie mówię, no bo to wasza chłopaki rola, żeby tutaj Rockiego i Rambo wymieniać.
0: No my teraz wszyscy tego Dolfa Lundgrena chcielibyśmy bić, nie? Tak? Tego Iwana Drago, Władimira Putina, tak symbolicznie.
2: No faktycznie ta scena z Rockiem, kiedy on wbiega na schody i triumfalnie zaczyna skakać, to też zdecydowanie kultowa scena. Will Smith to sparodiował w Bajerze z Bel Air, też, tylko że on to w ogóle on tam trenował jak Rocky, też mięso bił. Fantastycznie to zrobił, jest prześmieszna scena, też wbiega na te schody, tak pokracznie sparodiował trochę ruchy tego Sylwka. A propos plakatów Schwarzeneggera, Sylwka, no to w Bliźniakach, pamiętam, jest taka scena, kiedy ten Julius przybywa do miasta z tej swojej wyspy i tam widzi plakat Sylwestra Stallone, I porównuje mięśnie swoje, że o, ja mam większe i tak, o, to lipa, tak pokazuje ręką, że słabe.
0: Tak jeszcze a propos tego wbiegania po schodach w Rockim, tam jest ta słynna muzyka tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tak na trąbkach, każdy tak gdzieś tam w głowie nam zostaje, no to takie fanfary, no to muzykę napisał Bill Conti, który co ciekawe napisał też muzykę do Dynastii, jak nie wiem, czy pamiętacie taki serial.
1: Pamiętamy.
0: 90 to był taki serial, który nam zaproponowano, żeby nam pokazać, jak wspaniały jest kapitalizm i jak można wtedy być, każdy może być bogatym, każdy może mieć swoją szansę i być jak Blake Carrington. I wszystkim się to podobało, ale nikt nie pamiętał, że tam były też takie osoby jak ogrodnik, lokaj, szofer. Każdy chciał być Blake'iem Carringtonem. Albo tak, przynajmniej Blake'iem Carringtonem. No to tam jest ten sam autor muzyki. To taka ciekawostka. Co do Rockiego.
1: No proszę. Jeszcze macie jakieś chłopaki pomysły na kultowe?
2: Mi się już skończyły, jestem wyjałowiony z pomysłów, donejcików prawie żadnych, tylko jeden skromniutki, zmęczony jestem. Kończymy.
1: Tutaj pytanie jest o to, czy będzie audycja o Oscarach. Czy my w ogóle coś tam widzieliśmy z tego, co te Oscary? No Dune na pewno widzieliśmy.
2: To taki ciekawy temat, o Oscarach audycja. I co byśmy tam, o czym byśmy gadali, które filmy dostały Oscara?
1: Nie, no pewnie by chcieli, żebyśmy na bieżąco, wiesz, w środku nocy komentowali.
2: Aha, bo będzie przyznawanie Oscarów teraz, tak?
1: Tak,
2: ja nic nie wiem.
1: 27 chyba. A.
2: Pamiętajcie, że zanim to nastąpi, to 15 mam urodziny.
1: I będzie... Zrobić ci jakąś urodzinową audycję?
0: Chciałbyś Oscara.
2: Ja zrobię we wtorek audycję. Przejdę tak mimochodem. Co tam, jak tam gdzieś taka luźna audycja.
1: Także te wszystkie donaty po prostu na wtorek szykujcie. Co dzisiaj nie poszły.
2: Nie, bardzo, ja uważam, że spoiler to najbardziej niedoceniona audycja w Nocnym Radio.
1: No, może dlatego, że widzisz, okazało się, że powtarzamy tematy. Trzeba po prostu jakieś inne, bardziej specyficzne. I tutaj ja właśnie może nawiążę, bo już ci proponowałam to, bo nasz złoty sponsor, Matt, ostatnio mówił, jak to jest zafascynowany reżyserem Michaelem Cimino, który zasłynął z Łowcy Jeleni. On nakręcił tylko 8 filmów,

0: ale to niby nie są Polacy. Ja nie wiem, kto to tam jest. Tak się zastanawiałem, kogo on dobrał do tego filmu. Nie znalazłem informacji na ten temat. Ale pamiętacie te scenki tak z grubsza chociaż?
1: Ja nie.
2: No ja przynajmniej się, że nie, ale tutaj właśnie to jest a propos tych polskich wątków, to na przykład ze Ściganego, ja najlepiej pamiętam właśnie scenę, jak Harrison Ford tam ukrywając się zaczyna wynajmować tam od tej polskiej mamuśki ten apartment taki straszny i też właśnie się tak przysłuchuje, nie, jak, bo tam w polskiej wersji to wiadomo nie ma dubbingu, więc możesz sobie posłuchać, co oni tam konkretnie mówią. No i też ten kaleczą ten polski strasznie, no ale dobra, mówią po polsku, nie? Nie wiem, czy wy pamiętacie ten fragment?
0: Właśnie tego nie pamiętam, ale samą scenę pamiętam, nie pamiętam, co mówili.
2: No nie, nie, po prostu on przychodzi, wiesz, ona mówi mu, że tutaj proszę sobie obejrzeć mieszkanie i ona potem po polsku z tym swoim synem, jak myślisz, spodoba mu się to, czy weźmie to mieszkanie? I to jest wszystko, dosłownie tam, wiesz, dwa, trzy zdania, nie, po polsku. No ale to brzmi to jak polski, no powiedzmy. Trochę już taki, wiecie, jak to ci, co mieszkają tam, wiecie, 5 lat w Ameryce, już tam trochę zaciągają, ale jest okej w miarę.
0: To też dobre. To w Polakach, no to, w filmach tak zagranicznych, to ciekawe, to też dobry pomysł w sumie.
1: W Łowcy Jeleni jest jedna na pewno kultowa scena, gdzie w rosyjską ruletkę grają i ten cały Wroński siedzi w jakiejś zatęchłej spelunie, przykłada sobie spluwę do głowy. Właśnie, no wiem, że ta scena jest często wymieniana jako kultowa też, najbardziej znana w każdym razie z tego filmu. No, dobra, kończymy audycję.
2: A jeszcze o Polakach, to taki, nie wiem, czy oglądaliście takie właśnie coś na rozluźnienie, taką komedię, główną rolę gra Jack Black, The Polka King, gdzie on gra właśnie muzyka polskiego pochodzenia. Oglądaliście?
0: Tak, oglądałem to, świetne.
1: No, dobre? To jakoś tak zniechęcił mnie temat, że muzyk grający Polkę i nie oglądałem, a bardzo lubię Jacka Blacka, więc...
0: Bardzo dobra komedia i co ciekawe jest o polskim muzyku, o którym w Polsce nie jest znany. To jest ciekawe w ogóle, bo on tam grał w orkiestrze jakiejś, w jakiej dziwnej, w Stanach, takiej folkowej, folklorowej. No, ciekawe jest. Nagrał, masę płyt wydał tam w ogóle. No,
2: tak, tak. Ja też wcześniej nigdy o nim nie słyszałam, ale film, nie no kurczę, Jack Black, to wiecie.
0: Potem słyszałem informacji i trochę na temat tej postaci, czy rzeczywiście była i co ponagrywała, byłem pod mocnym wrażeniem, że aż tyle i że w ogóle mi się to nawet o uszy nie obiło, no ale to tak jest, nie? Nie wszystko trzeba wiedzieć, tym bardziej ze Stanów. Wystarczy z jakiejś części rynku amerykańskiego opanować i można żyć dostatnio, nie potrzeba się w ogóle wybierać poza morze, nie?
2: No, to tak trochę jak Sugarman, nie? Który zrobił karierę w RPA, nawet o tym nie wiedział, nie?
0: Tak, tylko to nie wiedział, bo tylko wszyscy na nim zarobili, tylko nie on sam został w tym biednym Detroit, nie?
2: Tak. No właśnie. Ale to chyba była też kwestia czasów, nie? No ale tutaj też to by trzeba doczytać, bo już nie pamiętam, kiedy ten Jan Lewan tam został tym królem Polki.
0: To też przełom lat 60. 70., nie? Bo to tak pamiętam ze strojów jeszcze to tak wyglądało.
2: No właśnie, to wtedy te wieści się tak nie rozchodziły, nie? To można było jakoś tam.
0: Nie było. Tak. Z niego to wszystko trzeba było piechotą reklamować, nie?
2: Tak.
0: Telewizja, radio, koniec.
1: Wentro Tomi pisze, Matt to mówił, żeby myć zęby, ale nie wierzcie mu, to propaganda NWO. Ja się zgadzam, chcą nas tym fluorem zdepopulować. Nie myjcie zęby. Nie myjcie zębów. Tak.
2: A Furia dalej tutaj wypisuje różne filmy. No tak, Joe Black, tak, grał Brad Pitt. No, tylko musiałbyś zadzwonić i opowiedzieć. Bo ja dawno, dawno temu ten film oglądałam.
1: Zenon Zawodowiec, przepraszam, Leon Zawodowiec mi się przypomniał też jako kultowy film zdecydowanie.

0: Tak,
1: Cały,
0: wcześniej to
1: cały.
0: Misiu wspominał właśnie
1: No.
0: o tej scenie z GarageBandem, kiedy on tam tą tabletkę sobie zapodaje i wtedy rusza w swój rajd nienawiści i przemocy.
1: Ciekawe, co on tam ćpał, nie? Że tak na niego to wpływało, że aż tak jakby się innym człowiekiem stawał. Tak się przeciągał, wykrzywiał dziwnie, coś mu tam strzelało w kościach. Co on tam brał? Ciekawe. No, ja to bardziej pamiętam z tego Leona Zawodowca, kultowe sceny, kiedy on na przykład tak z góry, gdzieś tam, nie wiem, nad drzwiami, nie? Się skrył i tak spuszcza się jakby z tej góry i strzela.
0: No dobra, ale ty to
1: Wisi.
0: pamiętasz Lona Zawodowca czy z Killera, jak Killer to robi?
2: Sparodiował, tak.
1: O Jezu!
2: No tam jest ta scena też z rośliną, taka charakterystyczna, on się tą roślinką tak zajmuje, nie? I tak chodzi wszędzie z tą rośliną. Przyznam się, że to rzeczywiście działa. Kilka razy tu szedłem, kupiłem sobie kaktusa i zdarzyło mi się, że z kaktusem jeździłem rzeczywiście po całym mieście, zanim do domu dotarłem. I u wielu osób wzbudzałem uśmiech na twarzy i się do mnie uśmiechali. I się zastanawiałem, czy się uśmiechają, że wyglądam jak wariat, czy właśnie może sobie kojarzy mnie ze sceną z Leona Zawodowca, że jeździ typ z kwiatkiem sobie, nie?
1: I myśleli, że jesteś killer i prosili cię, panie mój stary, strasznie mi się we znaki wdało ostatnio, bo już zlikwidowałby go pan, może, panie
0: No,
1: killer.
0: tak.
2: Pacjent 50.
0: Taki performance zrobić, wiesz, ubrać taką czapeczkę, te okularki Lenonki, wziąć sobie tego kwiatka i tak się przejechać
1: I
0: jakimś
1: futerał
0: tam
1: po skrzypcach
0: autobusem.
1: oczywiście, i
0: No.
1: futerał od skrzypiec, nie? Czy tam od jakiegoś kontrabasu.
0: I ciekawe, ile propozycji się zbierze.
2: Ciekawe.
1: I jeszcze mleko pić. Przychodzisz do knajpy i pijesz se mleko. Okej, okay. No to już tak po raz 10 powiem, no to kończymy. A wy zaraz, a jeszcze mi się przypomniał taki film. No.
0: Jeszcze 4 wesela i pogrzeb nie było, no proszę. Chłopaki, jaka wasza ulubiona scena z filmu 4 wesela i pogrzeb? Które wesele?
1: Ten film mnie znudził, byłem kiedyś w kinie, może byłem za młody, ale znudził mnie kompletnie. Nic nie pamiętam.
2: Ja go nie pamiętam za specjalnie. Pamiętam Hugh Granta, pamiętam tą McDowell.
0: Tak,
2: żona.
0: Tak.
2: I wiem, że Jaś Fasola gdzieś tam przebiegł, ale nic
0: no
2: nie
0: właśnie.
2: Pamiętam.
0: Ja tu się do krawca. Tak lubisz Rowan Atkinsona i co scena, jak on gra tego księdza, który pierwszy raz udziela ślubu i myli wszystko tam w tej przysiędze, to ciebie też znudziła? Czy już spałeś wtedy, jak to było?
1: Chyba za młody byłem na takie filmy jeszcze. Wtedy to był taki czas, że bardziej Gwiezdne Wojny i Terminator tylko.
2: Tylko.
0: A dla mnie najbardziej kultowa scena z tego filmu to właśnie jak Andy McDowell tam wylicza Hugh Grantowi, ile to ona miała facetów wcześniej i to robi w taki słodki sposób, jakby taki, no wiecie, tak od niechcenia, jakby mówiła, nie, właśnie o tym na przykład, ile filmów widziała tam przez ostatnie pół roku. No i on tak właśnie, no bo ona jako Amerykanka, no to wiadomo, ma takie swobodniejsze podejście do seksu, może. I go tym trochę zawstydza. Tak. No.
1: No.
2: Wstydliwy Anglik no to grał u Polańskiego też, nie? Jak to się nazywał ten film? Ten taki romans na statku, co był? Oglądaliście go?
0: Nóż w wodzie.
2: Nie. To był film z muzyką Vangelisa i tam grał Peter Coyot główną rolę. I to był pierwszy film z tą żoną Polańskiego. Monsumowe wesele, coś takiego.
0: A to nie kojarzę, nie.
2: No, to taki dramat w sumie. A to tam też gra zawstydzonego generalnie Hugh Grant. Też tak się wstydzi po angielsku. Tam nieśmiały słucha świńskich opowieści Petera Coyot, co on tam z żoną robi. W sumie na tym film polega, no a potem jest to jakby tak przechodzi opowieść, wizualizację. To tak to tam wygląda. No, Hugh Grant się dobrze wstydzi. No, to dobrze gra wstydliwych.
0: Tak. Te słodkie oczka i uśmieszek. Ale już was nie będę zadręczać jakimiś scenami z komedii romantycznych typu To właśnie miłość. Gdzie Hugh Grant gra premiera. I najlepsza scena właśnie, kiedy tam szuka tam po ulicy, puka do wszystkich domów, wszystkim składa życzenia, bo szuka swojej ukochanej, będąc premierem.
2: No to też jakiś pomysł na jakiś odcinek, nie? O komediach romantycznych, to ciekawe,
0: Nie, nie, uwierz mi, nie, to nie jest dobry
2: ktoś
0: pomysł.
2: chciał słuchać. Nie.
0: Nie. Ja szczerze to naprawdę dobrych komedii romantycznych, no to właściwie są dwie, to już właśnie wymieniłam. To właśnie miłość i cztery wesele. No może by się znalazło jeszcze kilka, ale nie, nie.
2: Kiedy Harry spotkał Sally, to było, mi się podobało.
0: A widzisz, a ja na przykład nie trawię tego, nie wiem, no może McRyan nie trawię.
2: Może za młoda jesteś.
0: No, może musiałabym wrócić faktycznie do tego, do tej komedii. Może więcej bym teraz z tego skumała, no. Może spróbuję. Ale powiem szczerze, że ani McRyan, ani Billy Crystal to nie są moje klimaty jakoś. Oni mnie w jakiś sposób, nie wiem, no nie kręcą, nie? No nie mają tego czegoś, nie? Dla mnie przynajmniej, nie? Bo to wiadomo, coś tam ci pasuje albo nie. A ty, krawiec, już usnąłeś przez te komedie romantyczne? Czy szukasz w pamięci jakiejś takiej, co ci się podobało?
1: Oczywiście.
2: Nie reumatyczny.
1: Oczywiście.
0: To kiedy spojrzę na komedię
1: Ta audycja już
0: romantyczną?
1: jest wystarczająco hermetyczna. Jak zrobimy o komediach romantycznych, to pięć osób przyjdzie. Z czego jedna powie, jaki dzisiaj temacik? Druga powie, ale nudy, przestaję słuchać tego radia. Trzecia powie, z działek było lepsze. No i to i zostanie, zostaną dwie osoby zafascynowane.
2: Na noc kupały, tak.
0: Tutaj Gumball, coś mówisz o jakimś klasyku, o którym nikt nie powiedział. No to opowiedz ty. Słuchamy. No, no właśnie
1: Gumball,
0: nie.
1: Gumball dzwonił wcześniej, ale ja tak trochę jakby, no, nie robimy tu Hyde Parku, więc
0: A, okej.
1: ustawiłem Gumballa w kolejce, ale chyba już nie doczeka. Jaś nie doczekał. Też
2: To
1: taka lektura
2: ja
1: była.
2: sobie już idę. To dziękuję, że mnie wpuściliście. Było mi bardzo miło.
1: A
0: Dzięki, do
1: dziękujemy
0: usłyszenia.
1: za
2: Do
1: ciekawy twój
2: widzenia.
1: telefon.
0: Super
1: Dziękujemy.
0: telefon,
1: Tak,
0: dużo
1: tak. No,
0: ciekawostek.
1: tak. To mówię bez cienia ironii. Trzymaj się, Marcinie. Hej.
2: Dzięki, cześć, pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, cześć. A tutaj furiat widzę jakimiś chyba właśnie tytułami komedii romantycznych rzuca. Słodki listopad, zakochany bez pamięci. Furiat.
1: W Zakochanym kundlu jest kultowa też scena, gdzie ten
0: O,
1: kundel
0: spaghetti.
1: spaghetti, tak, spaghetti.
0: No,
1: Chciałbym,
0: no czyli
1: chciałabym.
0: jednak znasz jakieś komedie romantyczne. No, zakochanego kundla znasz, no.
1: To komedia romantyczna? Zakochany
0: Nie.
1: kundel. To...
0: Tyle, że dla dzieci.
1: Ale dla mnie kultowa bajka. Te stare bajki Disneya to są wszystkie dla mnie kultowe. Piotruś Pan, 101 Dalmatyńczyków, Zakochany kundel. No,
0: Tak,
1: myślę, że
0: ja
1: to są kultowe bajki.
0: tutaj jak były te kultowe sceny, no to powiem ci, że właśnie często mi się narzucały jakieś takie właśnie kultowe, czy tam z Króla Lwa, z Toy Story i z tych wszystkich bajek, ja mówię, no nie, nie, to już jest jakby inna kategoria, nie? I to one łatwo też zapadają w pamięć, no bo jako dzieci, nie, to się po prostu często ogląda tam po kilkanaście, po kilkadziesiąt razy niektórzy tłuczą te same filmy i to wtedy się mega utrwala.
1: Ania dzisiaj jaką ma werwę i jeszcze by sobie mogła prowadzić pewnie, jakieś amfetaminy się chyba nawąchała,
0: Oj nie, ja
1: czy...
0: właśnie dzisiaj nie mam werwy, bo mnie tutaj te problemy techniczne mnie wybiły z rytmu, nie? Także
1: A widzisz, jak
0: dzisiaj
1: to
0: trochę
1: jest, no...
0: pod koniec się może trochę rozkręciłam, ale no zawsze może być lepiej, nie?
1: Widzisz, jak to jest, no, to poznałaś już to uczucie, kiedy cię rozbijają takie właśnie przyziemne bardzo sprawy, nie? I już tak potem taka lekka złość jest, nie? Już tak ciężej się prowadzi trochę, nie?
0: Tak, ten początek był straszny. No.
1: Nie, dobry był, jakoś to opanowałaś, bo mi na przykład po takich rzeczach to już się odechciewa wszystkiego i taki zły na antenie siedzę potem i wkurzony.
0: No, tutaj jest pytanie do ciebie, czy będzie after?
1: Mówiłem na początku audycji, że jak będą donejciki, to będzie. Nie było donejcików. Jeden, skromny, więc nie ma afterka.
0: Właśnie, to jak chcecie afterka, to ja myślę, że jakąś stówkę, jakby ktoś wrzucił, to pewnie by się krawiec dał namówić.
1: Nie, nie prowokuj ich, bo jak znam życie, to teraz ktoś wpłaci 10 złotych i powie, no czekam na afterka, a potem nie będzie tego afterka.
0: Nie, 110 złotych by musiał ktoś płacić. No to dajemy wam minutę, no dwie.
1: Nie wiem, czy
0: Ania wypiła te wszystkie wina, co miały być wysłane w konkursie. Tak, owszem, wina zostały wszystkie wypite. Także nikt się po nie nie zgłosił. No, nie było żadnej daty ważności, więc wiecie, trzeba było coś z nimi zrobić, nie? Bo żeby się nie popsuło. No, bez sensu zupełnie. No.
1: Pewnie, że
0: tak. Także wina się skończyły, dzisiaj jestem na trzeźwo.
1: No, to chyba pierwszy raz coś mówiłaś, tak? Że...
0: Tak zupełnie to tak, bo zawsze musiałam, nie wiem, chociaż trochę na odwagę, a dzisiaj byłam taka pewna siebie, taka zadowolona właśnie, mówię, o, to dzisiaj w końcu bez, tylko z herbatką, no ale to wtedy mi się, no, zepsuło coś tutaj technicznie, no i mówię, kurczę, może jednak warto, może to była jednak głupia decyzja, trzeba, nie wolno tak zmieniać rutyny, wiecie, za szybko. No dobra, krawiec, to powiedz, co ty tam sobie życzysz na tę urodzinę, jakie tam masz, wiesz, oczekiwania? Co my mamy przygotować? Jakieś wierszyki, piosenki? No, co ty byś chciał?
1: Czekajcie, mam tu listę przygotowaną.
0: Prezentów?
1: Długa.
0: Każdy sobie teraz może wybrać, jak na ślub.
1: Lista prezentów, tak. Marynarka, Hugo Boss, Lamborghini.
0: Gdzie ty będziesz chodził na dział?
1: Tak, co? Sroka się całkiem nieźle, on ma czapkę Hugo Boss, to ja chcę być lepszy i chcę mieć garnitur Hugo Boss.
0: No dobra, marynarka Hugo Bossa, co dalej?
1: Komputer, ale może być, nie musi być jakiś taki najlepszy za 20 tysięcy od razu, za 15, no, z dobrą kartą graficzną, 64 giga RAM-u, monitor 60-calowy, zestaw do wirtualnej rzeczywistości, jak bardzo chcecie, możecie dorzucić. Długo by wymieniać, mam tu całą listę, ale już mi się nie chce czytać, bo... Kończymy powolutku, więc co was będę tu zanudzał. No,
0: na początek to wystarczy, zdecydowanie.
1: A ty masz jakieś wymarzone rzeczy, które ci chodzą po głowie? Coś, co ci się marzy?
0: Fizyczne? Nie. Nie?
1: To, nie, a nie fizyczne? Parapsychologiczne?
0: Nie fizyczne to mam.
1: Duchowe?
0: Tak.
1: Duchowe, tak?
0: Tak, duchowe.
1: Czyli ty też taka jesteś niematerialistka, jak ci się nie marzy nic materialnego.
0: No chyba trochę tak. Chociaż mówią, że każda kobieta to materialistka poniekąd, ale nie mam jakichś takich, wiecie, no nie, ani nie jestem żadna biżuteria, ani zegarki, ani samochodów nie kolekcjonuję. No, taka.
1: Ani buty, ani kapelusz, nic?
0: Nie. Już nawet buty przestałam kolekcjonować. No, starzeje się. No, a teraz to nam się...
1: Garki.
0: Tylko
1: Garki.
0: Garki Ceptera. Tak.
1: Kup mi stary garki. Nowe.
0: I Thermomix koniecznie. Bo w garnku się nie da ugotować. Na skarpetki dostaniesz, zobacz. Prosto z Ameryki.
1: A już dostałem bardzo ładne skarpetki od jednej miłej pani kiedyś.
0: Nie no, ja słuchaj, mówię, sroka ci daje skarpetki, no to też ci wyślę, no kurczę, no co ja będę gorsza od sroki, no bez przesady. Jak sroka stać na taki gest, to wiesz. No dobra. Oczekuję się na twoje urodziny.
1: Krawiec, ubierz się na działki w białą marynarkę z komunii, będziesz wyglądał jak Scarface, pisze Tomisiu.
0: A miałeś białą? Bo faktycznie zawsze był taki jeden chłopczyk, którego mama właśnie ubrała w biały garnitur. To byłeś ty tym chłopczykiem?
1: Nie, raczej nie, ale pamiętam do dzisiaj te wspaniałe krawaty ze Sky'u.
0: Te krawaty to nic, ale jak ja byłam u komunii, to jeszcze myśmy miały takie wiecie, z tymi falbanami, tiulami, te sukienki takie, wyglądałyśmy jak takie stare, maleńkie. No coś okropnego było, ale oczywiście no, moja sukienka to już w ogóle przebiła wszystko, bo ja nie dość, że miałam na dole tego tiulu dużo, to jeszcze miałam takie bufiaste tutaj przyszywane do rękawów takie. No, no wyglądałam jak taka kulka z tiulu generalnie, nie? No.
1: Może księża tak lubią, bo księża lubią sobie wymyślać tak, że w tym roku mają przyjść nie w tych jakichś tam starych, po bracie, gacie, po tacie, coś, tylko mają być takie i owakie i wymyślają, że taki krój, coś. Teraz ty słuchaj, w ogóle jakiś Klecha oświadczył, że może przyjąć ludzi z Ukrainy, uciekinierów przed wojną, ale zaznaczył, miał specjalne wymagania, że dzieci powyżej 10 lat, matka może być wdowa, ale coś jakieś miał całą taką listę wymagań i ludzie pisali, co, może jeszcze blondynek, chłopiec, blondynek z niebieskimi oczami. Słuchaj, to co Klechy wyprawiają naprawdę, to jest parodia Rambo.
0: Ale nie wiem właśnie, czy tam nie było, że to ma być właśnie katolicka rodzina?
1: Tak, tak, tak, też było, tak.
0: To, tak, gdzie wiadomo, że tam jest, wiesz, no nie wszyscy, tak, muszą mieć jakiejkolwiek wiary, mogą być prawosławni czy grekokatolicy, nie muszą być wcale katolikami w naszym obrządku, ale pozytywne jest to, że po prostu ktoś się w końcu nie bał i to po prostu upublicznił, nie? To jest jedyne pozytywne w tej historii, że ten ksiądz, bo to z Gniezna chyba historia, no został napiętnowany, nie?
1: On tam się wielce przejmie. Też Watykan strasznie dużo zrobił, nie? Dopiero teraz papież Franciszek tam tupnął nogą, ale też trochę tak na zasadzie, wiesz, jak widzisz dwie osoby, które się biją i lubisz i tego, to mu krzyczysz tam, nie bijcie się, nie bijcie się, żeby nie powiedzieć, że to masz coś do jednej osoby, weź go zostaw, tylko tak, nie bijcie się już. I Watykan tak samo już. Wojna jest zła, przestańcie już się tam szamotać, bić. I nawet głupia Coca-Cola dała bańkę, co wszyscy tam się śmieją, bo dla nich to jest tyle, co tam wydają na chusteczki na jeden dzień dla pracowników, pewnie coś w tym stylu. Ale nawet ta Coca-Cola dała bańkę, a Watykan nic, wiesz, nic tam nie przekaże, bo oni tylko są biorcami, oni tylko zbierają.
0: Skromny kościół, a to mi przypomina, o czym nie powiedzieliśmy tutaj w tych kultowych scenach, bo nie zrobiliśmy listy kultowych fragmentów z żywotu Briana i w ogóle z Monty Pythona.
1: O kurde, no widzisz. To zostawimy sobie, może zrobimy audycję o Monty Pythonie osobną.
0: No tak, kiedyś. Tak, ale myślę, że to Always Look on the Bright Side of Life może zostać z nami na koniec.
1: Always look on the bright side of life.
0: Wiesz, szkoda, że nie umiem. Szkoda, że nie umiem nawet gwizdać, widzisz. To się przydało.
1: Nie umiesz nawet gwizdać?
0: Nie.
1: Biedna Ania, nawet gwizdać nie umie. Wszystkie dzieci już umiały na podwórku gwizdać. Ania taka smutna szła za tą grupą dzieci, wszystkie potrafiły gwizdać, Ania taka smutna szła i tylko próbowała tak nieporadnie i płakała, i próbowała, ale próbowała tak.
0: Cała zapluta. No nic, może w następnym wcieleniu. No dobra, to co?
1: Kończymy, chyba no, Gumball już chyba zwiał, znowu o nim zapomniałem, no ale to trudno, to trudno, czekaj,
0: bo jeszcze to miś jakiś horoskop tutaj ma na twoje urodziny,
1: horoskop?
0: To może warto by to, bo to by się przygotować, wiesz, żebyś tam musiał, nie wiem, prawą nogą wstać czy coś, żeby coś się udało. Dajesz to mi się, ten horoskop.
1: Dawaj. No, Gumball już się chyba jednak zmył, nie doczekał.
0: Jaki tort pieczesz na urodziny? Jakie ciasto?
1: ja nie piekę ciast. Tu was zaskoczę, nie piekę ciast. Nie, w zasadzie to nie obchodzę urodzin. Tak, tylko mówię, żebyście pieniądze dawali. Żartuję oczywiście, to nie jest najważniejsze, jakieś tam pieniądze. Nie no, żartuję, przecież widzicie, że nie obchodzi mnie to w ogóle. Dzisiaj żadnych donate'ów, a i tak jest fajnie. Chociaż byłoby miło, gdyby były, ale... A i tak jest fajnie.
0: No właśnie, właśnie.
1: Słuchajcie, Gumball specjalnie wyszedł na spacer, się przewietrzył, żeby nie dzwonić z domu, bo tam ma jakieś ma siostrzeńca wrednego, coś tutaj, ale właśnie, no zapomniany, największy odtrącony, zapomniany w dzisiejszej audycji. Napisałem mu tutaj, żeby jeszcze zadzwonił, ale on już poszedł chyba spać. Już jest późno, już jest po 12, a to jest młody człowiek, więc no... Tak to wygląda. A ten horoskop to co on tu wklei?
0: Wkleił. Jak się nie boisz, to czytaj krawiec.
1: Człowieka urodzonego 15 marca najprościej można określić jednym słowem. Aż się boję dalej czytać. Prawy. Aha, ów. Ma on zawsze dobre intencje i nikogo z rozmysłem nie krzywdzi. Ma swoje ustalone zasady, których zawsze twardo się trzyma, bez względu na okoliczności i nie pozwala sobie na żadne odstępstwa. Mniej więcej się zgadza, ale to taka bardziej upartość po prostu. Taki zagryziak bardziej, a nie że jakieś twarde zasady. Ja nie mam żadnych zasad.
0: No piękny horoskop, chociaż jak każdy, nie? Taki ogólny. No, można tutaj ponaginać wszystko, no, coś bardziej konkretnego by się chciało, ale to chyba musielibyśmy ci jakąś konkretną wróżkę chyba opłacić, żeby ci horoskop stworzyła. Ale nie wiem, czy w ogóle miałbyś na to ochotę.
1: Jeszcze z parę lat sobie nie będę robił zębów, to wróżka zębuszka do mnie przyjdzie może.
0: Dobra, Gumball mówi, że nie zadzwoni, że z tego sceny to już będą sekretem.
1: Już po wsze czasy będziemy się teraz zastanawiać, jakie kultowe sceny właśnie ma Gumball. Ja tak się domyślam, że z jakiegoś anime pewnie.
0: No na pewno.
1: I to by było tak na maksa jakieś hermetyczne. Jakiś tam, nie wiem, Yebisuki, Hashimoto spotkał jakąś tam czarodziejkę z Księżyca, Nagawaki, Nagasuka, szła i on ją spotkał i dał jej piórnik, a tam był czerwony długopis w środku. No to tak, Gumball tak, takie ma pewnie jakieś sceny.
0: No dobra, to chyba już teraz naprawdę będziemy kończyć.
1: No, kończymy. No
0: i teraz następna to twoja audycja urodzinowa. To przygotujemy szampana, torty i będzie się działo. No i donate.
1: Specjalnie się ładnie ubiorę na tą audycję w białą koszulę. Umyję zęby specjalnie.
0: Doprasuj się, tak. Ząbki umyj, bo wiesz, życzenia będą, to cię tam ktoś obcałuje.
1: O. Lakierki.
0: Tak.
1: Tekturowe. Co mam do trumny już przyszykowane? Specjalnie je wyciągnę na tą okazję.
0: Tylko podładuj telefon, wiesz, i wszystko, bo, i wyśpij się, pójdź wcześniej spać w poniedziałek, bo już od rana pewnie będą dzwonić.
1: Nie sądzę, żeby ktoś pamiętał o moich urodzinach. Kończymy już! Szloch Boży zaraz mi się włączy. Nie, właściwie to się nie przejmuje takimi rzeczami. Niektórzy to straszną wagę przywiązują do imienin, do urodzin, to czekają na to. Tacy, mi się to kojarzy, że to jest taki zdzieciniały trochę starszy człowiek, bo ktoś, kto taką straszną wagę przywiązuje do swoich urodzin, co tam dostanie, jak będą dzwonić mu, życzyć, to tak małe dziecko to rozumiem, nie? Ale tak starszy człowiek. No ale cóż.
0: Tutaj Gumball w końcu podał ten film. Mój sąsiad Totoro. Scena na deszczu przy przystanku.
1: Tak.
0: Ale to właśnie z anime, tak?
1: Mój sąsiad Totoro, czy to nie było o jakimś kocie? Coś tam z kotem.
0: Ja oczywiście nie znam tego.
1: Nikt tego nie zna, nie przejmuj się. Tylko Gumball. Krawiec, nakup na urodziny białej kiełbasy. Dobrze, no, jak będzie mnie
0: do
1: stać.
0: Do tej białej koszuli akurat będzie pasować.
1: Akurat moje urodziny to jest tak dla mnie bardzo przykry dzień, bo on się, bo tego samego dnia płacę rachunki, 15.
0: O więc kurczę.
1: To nie jest przyjemny dzień dla mnie.
0: Dobrze, że tylko raz w roku masz urodziny. Dobra, słuchaj, bo to już furia nas nawet wygania, że mamy iść spać.
1: No. Zadzwonię do właściciela mieszkania i się spytam, czy z okazji urodzin mogę nie płacić w tym miesiącu. Ciekawe, czy się zgodzi, jak myślisz?
0: No tak jak bank, nie, robi, możesz sobie zrobić jakieś wakacje kredytowe tam raz w roku, no to jak ty już wiele lat od niego wynajmujesz i przecież jesteś takim sumiennie mu płacisz co miesiąc, no to chyba mógłby ci raz na jakiś czas zrobić taki prezent.
1: No, takie wakacje czynszowe. Zapytam się, czy przewiduje pan takie coś, jak banki mają wakacje kredytowe, to u pana wakacje czynszowe?
0: Zadzwoń do niego jutro, bo powiedz, że masz jutro urodziny, jaki on prezent z tej okazji przewiduje dla ciebie.
1: No, a sąsiad powie, nie przewiduję, panie krawiec, ale tak mnie pan rozśmieszył, że aż mam zajady. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Nie, ale to jest bardzo sympatyczny człowiek. Słuchaj, bardzo taki dorany przyłóż, bardzo sympatyczny, mimo że nazywa się Zenon.
0: No proszę.
1: No. Widzisz, jak to życie potrafi zaskakiwać, nie?
0: Różne są Zenony.
1: Różne są Zenony, jak widać. No. Skarpety niestety chyba nie dojdą na czas. No nie, no z Ameryki skarpety. To poza tym przypuszczam, że paczka kosztowała tyle, co nie wiem, wysłanie by kosztowało tyle, co
0: 10 laptop. Par skarpet, albo co, i więcej.
1: Co nowy laptop, a tam w środku skarpetki. No to bez sensu takie prezenty dawać.
0: Furiat, ja chciałem, a propos, jesteśmy przy prezentach, ja cię, Furiat, muszę ostrzec, że ja jestem w posiadaniu grzybków. 3 słoików. I tak się zastanawiałam właśnie, czy krawcowi nie wysłać teraz na urodziny, ale bałam się, że wiecie, coś się takiego zadzieje, że świat się skończy, nie? Jak już te grzybki do ciebie dojdą. I tak właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby on, Furiat, jednak te grzybki w ogóle wysyłał.
1: Czekasz na te grzybki, a tam masz grzybka za oknem, nie? Takiego wielkiego, świetlistego.
0: Nie, po prostu boję się, że to domknie jakiś ten plan zły i coś się może złego zadziać, jak te grzybki w końcu do ciebie dotrą.
1: Ja się trochę boję tych grzybków od Furiata, powiem wam tak szczerze, bo no wiecie, no, jak on taki ubzdręgolony se pójdzie do lasu, to jemu tam wszystko jedno, jakie zrywa, nie? Ja mam potem to jeść. To trochę, wiesz, ryzykowne w sumie. Więc Furiat, niech te grzybki zostaną taką legendą. Grzybki, które nie doszły. Taki artefakt. No, różne tu były pomysły. Niewidzialna ręka rynku była przecież, którą tam Leniuch miał zrobić na drukarce 3D. Grzybki, które nie doszły. No, takie różne artefakty, nie? Mityczne. Więc... Bo wiesz, no bo co mam cię potem oszukiwać? Będę się bał to jeść, gdzieś tam będą stały, potem tylko bez sensu.
0: No właśnie. Grzybki to metafora nigdy niespełnionej obietnicy i niech tak zostanie. Ale tu prezenty dla ciebie szykują. Strach się bać.
1: Słuchajcie, po prostu jak ktoś się pyta o paczkomat, to wpiszcie sobie na wyszukiwarce paczkomat Środa Śląska, będzie szybciej, bo tych paczkomatów tu mam 4 dookoła i obojętnie który. No. Paczkomat Środa Śląska, wszystkie wchodzą w grę. Naprawdę. Mi to bez różnicy, czy nawet jak mam 100 metrów dalej pójść, to się poświęcę. No, a Tomisiu chce z Polski coś wysłać. No, ale jak z Polski, jak...
0: No ale może sobie jakiegoś tutaj pomocnika znaleźć, nie? Który za niego wyślę. Tak sobie myślę.
1: Z kolei od Tomu kiedyś dostałem piękny prezent, jeden z najlepszych w ogóle. Do dziś miło go wspominam.
0: Domyślamy się. Taki prezent też by się przydał, nie?
1: No, ja często, co jakiś czas dostaję takie prezenty od ludzi.
0: No bo urządziłeś tutaj nam taki, wiesz, tradycyjny Dzień Kobiet, nie? Na antenie. A
1: piękny.
0: Na przykład Prima, piękny był, no taki tradycyjny bardzo właśnie, tak nie macie dawnych lat.
1: Wszystkie kobiety mi to teraz wypominają i mówią, że sobie to zapamiętają. No tak.
0: Tak. Ale no, nie, no, kurczę, no, trzeba, to taka lekcja historii była, nie? Trochę, no, a tutaj się zbliża na przykład Prima Aprilis, jakbyś to, jakby Tomu albo ktokolwiek wysłał właśnie jakiś taki fajny prezent, to można by się jednak przerzucić na inne środki, nie? I to, i wypróbować na przykład właśnie Prima Aprilis. Byłaby fajna sprawa.
1: Bo ja myślałem właśnie, że to Prima Aprilis jest i pomyliło mi się. I dlatego taka audycja była. No, tak, bardzo ciekawa lektura, dokładnie, Tomu, bardzo ciekawa lektura to była.
0: To mi się... Na Legnickiej ci mówię, najlepszy paczkomat na Legnickiej, bo jest naprzeciwko Biedronki i krawiec, jak idzie na zakupy, to przy okazji sobie bierze z paczkomatu paczkę. Wszystkie naprawdę są blisko. No Środa Śląska to wiesz, nie Los Angeles ani San Francisco, tam jest wszędzie blisko.
1: Ja mam tu wszędzie blisko, dokładnie. I to mi się
0: a
1: podoba.
0: A im dalej, tym lepiej, będzie miał więcej ruchu, no będzie nam dłużej żył i dłużej nadawał.
1: No, dokładnie. Przylepiacie mi łatkę Alkusa, kurde, buntuje się tu furiat. No tak, no, przepraszam, to krzywdzące. Bo to bardzo krzywdzące, źle cię oceniliśmy, furiat, przepraszam.
0: A może byłeś po grzybach i po alkoholu? Nie, co, jakby zaczął dzwonić normalnie, to byłoby inaczej, no, a dzwonisz, wiesz, zawsze pod wpływem. No i stąd to się wzięło, no to nie bezpodstawnie, nie?
1: Nie zawsze. Dlaczego oczerniasz furiata? Raz zadzwonił kiedyś trzeźwy.
0: No przepraszam, faktycznie, no bije się w pierwszy raz, nawet słyszałam to, tak. I było super.
1: Jak się sprawnie wypowiadał, nie? Bo on zawsze mówi, ja nie potrafię gadać, coś, a wtedy zadzwonił i tak jakby inna osoba zupełnie, nie? No. Snuł opowieści.
0: Trzeba uwierzyć w siebie.
1: No napisał wcześniej, że już, no i teraz od 24 dni już w ogóle. No, jeśli to prawda, to naprawdę gratulacje, stary. Gratulacje, trzymamy kciuki. I to mówię bez cienia drwiny.
0: O, chyba ci się spełni, bo książki dostaniesz.
1: To nie wiem, czy to chodzi o taką książkę, bo to była... No. Nie wiem, czy to ten sam gatunek literacki.
0: Oby.
1: To lubię taką książkę, czasami lekturę właśnie dobrą, okładki czyta. No właśnie. Tak otwieram książkę i patrzę, czy tam nie ma w środku czegoś. A jak to jest taka zwykła książka, to gdzieś tam wyrzucam do śmietnika albo sobie pod nogę od stołu, bo mi się rusza, wkładam. Jak to jest taka zwykła. No, to była specjalna książka po prostu. No, także dobra, to kończymy.
0: Kończymy.
1: No to dzięki, Ania, do usłyszonka.
0: Dzięki, do usłyszenia. Cześć. We wtorek się słyszymy.
1: We wtorek czas na worek. No, trzymajcie się, cześć.
0: Dziękuję.

bombonierka, zajer koniakiem. Ja unikam alkoholu teraz. Nie, nie, nie, to kiepski pomysł. Przerzucam się na narkotyki teraz. Nie, żartuję oczywiście. To jest złe. Nie róbcie tego w domu. Powtórzę za wielkim mentorem Krzysztofem Kononowiczem, przypominając kultową też w sumie scenę, kiedy grał prawnika, prokuratora konkretnie, w filmie Ciacho. Krzysztof Kononowicz się pojawił, prokuratora grał i tłumaczył, że właśnie czeka panią 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny, bo narkotyki to zguba ludzkości jest. Żaden adwokat pani nie wybroni. No, tak mówił. No, dobra. Zmykam. Do usłyszenia.

0: Hej, hej, hej! Witam was serdecznie! Dzisiaj audycja koncertowa będzie, myślę. Tak. Bawiłem się trochę sztuczną inteligencją. Suno. Albo Suno. No, dobra zabawa. I... No, jakieś takie pytania od razu, czy było pite. No, jak jest rockowo i muzycznie i koncertowo, to musi być troszeczkę wypite, przynajmniej tak symbolicznie, żeby wstydu nie było.
1: RRRR, 10 zł. Potwierdzone info. Etan nie żyje. Umarł z głodu, bo pies go nie karmił przez 2 tygodnie i Etan zdechł. Była to kara za to, że Etan srał do reklamówki na balkonie, bo pies go nie chciał wyprowadzać na spacer.
0: No, ale czy to jest fakt autentyczny? No... Spróbujmy z tego wygenerować utwór rockowy. Na chybił trafił. Co tam wyjdzie? Zobaczymy. Mam, słuchajcie, kilka przygotowanych dzisiaj utworków, w tym utworek o Gosi. Także będzie grubo. Będzie disco-polowo, będzie rockowo, będzie regowo. Dużo dzisiaj muzyki, myślę. I tak jak pisałem wam we wpisie, w zakładce społeczność, możecie też coś podsyłać dzisiaj. Jakieś teksty, albo nawet gotowe muzyki. Kupiłem trochę kredytów na Suno, więc mogę coś generować, nie? Tylko żeby to nie było jakieś takie całkiem, wiecie, robione w 5 sekund. Dobra, tutaj sprawdzam sobie powiadomienia. No i dobra, zobaczmy, co tutaj z tego... Donata wyszło.

0: No, mam też swój własny utworek o etamie. To może do czasu, kiedy się Gosia nie zjawi, no bo chciałbym, żeby usłyszała. Pojawił się też komentarz od Bieruta, że to będzie hymn pochwalny o Gosi, chyba bardziej. No nie wiem, czy do Bieruta dotarły jakieś przecieki ze studia tutaj. Czy tak strzela, ale to nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy się Gosia nie obrazi, bo to wiecie, sztuka nie znosi ograniczeń, powiem tak, sztuka nie znosi ograniczeń. No więc jak wpadłem tutaj, dorwałem tą muzę moją i chwyciłem ją za gardło, po prostu tą sukę, to po prostu musiałem tworzyć tak, jak mi w sercu gra. Gdzie linki nadesłać? Wojciech pyta. Na Skype'a Nocne Radio. Proszę mi tu wklejać na profil Nocne Radio, na czata po prostu. Tak jak coś byś chciał napisać, tylko że przeciągasz swój wygenerowany utworek albo wklejasz tekst po prostu, nie? Tylko od razu zastrzegam sobie prawo, że jak będzie jakaś straszna lipa, no to, czy jakieś wielce obraźliwe to będzie, może być tylko trochę obraźliwe, ale nie jakieś takie, wiecie, żeby komuś w pięty poszło, nie? No, także będzie się działo. Słuchajcie, co chcecie na początek, etam rap, czy etam rock, czy etam disco polo na przykład? To może disco polo jakoś dobrze wychodzi? Też utworek o Gosi jakoś najlepiej wyszedł disco polowy, myślę. Tu już krypciocha, już reklamy. O, jest Gosia. Proszę bardzo. Cześć, Gosia, cześć. No, to jest i ona. No to co, to będziemy puszczali za momencik. Już się ludzie tu gromadzą. No, disco polowe dobrze wychodzą, bo to jest po prostu śmieszne, nie? Dodatkowo. Jakoś tak zabawnie brzmi. Więc disco polowe się jakoś sprawdza.
1: 10 zł. Potwierdzone info. Furiat wyparł się Boga. Kolega podsłuchał, jak Furiat w kościele ubliżał figurce Maryi od kurew i dziwek, a Jezusa nazwał skurwiałym Żydem jebanym. Furiat czci szatana i pije alkohol na jego cześć.
0: Nie, to mi się nie podoba. Z wyczuciem bardziej. To takie jakieś niegrzeczne. Nie wiem. No dobra, no to co? To puszczamy. W takim razie do etama wrócimy za chwilę. A teraz myślę, że posłuchamy sobie utworku o Gosi. Mam dwa utwory, a właściwie nawet trzy mamy tutaj utwory. Reggae, disco polo i metal. To może na początek disco polowy. Myślę, że jest najlepszy. No to posłuchajmy.

O, są takie opinie, że gówno. A mi się bardzo podoba. Ja myślę, że to dobrze wyszło. Dobrze wyszło. No, jak prawdziwe normalnie. Jakie tu opinie? Witam. Niebezpiecznie dobre. Albo grubo, albo fajnie. Ja se siedzę na kombajnie. O, to jakiś chyba tekst piosenki. Powie krawiec, co tam, co tak słychać, a nawet jak ciebie nie widać. Może grubo, może fajnie, ale gosi mąż bierze krawca na kombajnie. To jakiś połamany, tak, jakaś radosna twórczość trochę. Lekko nieskładnie, dopracowałbym tutaj. Nie mój klimat muzyczny, ale słowa piękne, Gosia pisze. No, domyślam się, że to nie jest w ogóle nasz klimat muzyczny. To słuchajcie, to posłuchajmy w takim razie w wersji metalowej.

teraz to się już pogubię, które wersje puszczałem zaraz, już nie będę wiedział. Tu mam jeszcze Etam 44. No. Gosia Reggae. Może za chwilę, żeby tak nie jedno po drugim, sobie tu zaznaczę. Przypominam, że możecie podsyłać jakieś swoje rzeczy. No. No, ciekawy silnik. Naprawdę daje radę. Zdziwiłem się, że po polsku tak dobrze rozumie teksty i dobrze czyta. Znaczy, czasami błędy są, ale rzadko. Ale zdarzają się. W sumie takie utwory można jeszcze trochę podrasować, nie? I dorobić jakieś chórki, zmontować trochę. Mam tu od Wojciecha radio nocne bardzo mocne. To ciekawe. Tylko, że to są linki bezpośrednio do Suno, tak? Okej, okay, dobra. Trzeba tu skopiować w takim razie. Page not found. Coś źle wkleiłem. Bo się link popsuł. Tak, bo to są dwa linki tutaj. Dwa się wkleiły. Dobra, już tutaj. Teraz powinno zaskoczyć. Też nie chcę. To są trzy linki się tu skopiowały. Dobra, teraz pójdzie, ale też jest chyba not found. To może jeszcze inaczej. Spróbujmy. No, o, teraz poszło. Nocne radio, radio nocne. Nie mocne, co ja mówię, jakie mocne. Nocne radio, radio nocne. Autorstwa Wojciecha. Tutaj posłuchajmy.

0: Dobre. Bardzo mocne. Jak męskie bez filtra. Mocne. Tu Tomisiu podesłał też swoją twórczość. AI. Okej. Zobaczmy, bo tu jest jeszcze druga wersja, tak? Kopiuj linka. Ale to jest, to chyba to puszczałem. Zobaczmy.
1: Kona się lepsze.

0: Wpłacaj pieniążki. No. Dobre, no, Wojciech się spisał tutaj. Widać, że dobry twórca tutaj, twórca dojrzały, twórca wielki. No, nie był to chyba pierwszy raz, coś tu wkleił, bo nie miałem właśnie zaakceptowany, dlatego był problem z linkami. Stąd to się wzięło. Pojawił się komentarz, że AI, to już koniec w ogóle twórców, AI przejmuje pałeczkę. No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Nie tak zaraz ten ambaras, to jeszcze trochę brakuje. To jest taka zabawka w sumie, nie? Chociaż jak się zastanowić, to te utwory brzmią czasem lepiej niż to, co niektórzy polscy twórcy robią, nie? Jacyś tacy gorsi, z dolnej półki, powiedzmy. I nawet autotuna jakoś tak nie słychać. Czasem lekko, ale no. Działa to tak, że na tym Suno przechodzicie sobie na custom mode. To jest taki bardziej zaawansowany, no troszeczkę, gdzie możecie sami wpisać tekst. I określić gatunek, styl muzyczny, opisując go słowami. I tutaj można o dziwo używać nawet takich słów kluczowych jak disco polo, martyniuk, kaliber. No. Możecie dzwonić i się tutaj wypowiedzieć, co myślicie o tym, a jak nie, to zaraz coś tutaj zapodamy. Może coś wpiszemy, nie wiem, jakieś przemówienie Brauna albo Księgę Rodzaju sobie, z tego zrobimy muzykę.
1: Kurwa, przemówienie Brauna, metalowe, black metal. Ja proponuję, dzień dobry w ogóle, szczęść Boże wszystkim tutaj, szabat szalom. Takie, wiesz, mega skurwiałe, jakieś trawestacje robi się tam. Jakiś satanistę jako chorał gregoriański i odwrotnie, nie? I tak dalej, i tym podobne. Wiesz co? Nie wiem, jak to zrobić, bo radio nie znosi ciszy. To mam dla ciebie propozycję. Dałem taki tytuł, White 2115, nie? Nie wiem, jak to się czyta. Kalifornia. To jest chyba najpopularniejszy kawałek w Polsce. W ogóle, ever teraz, nie? Ever i chyba, a na pewno teraz. 127 milionów wyświetleń, 5 lat, nie? Dam ci linka. Posłuchaj tego 15 sekund, 30 sekund, myślę, że więcej nie będziesz potrzebował. Rzucę to też na czata, poproszę moderację, żeby to, żeby też zapodała. A ja będę pierdolił jakieś głupoty tutaj, jako też w sumie było, nie było, trochę radiowiec, gówno radyjkowiec. I zobaczymy. I wy ocenicie, czy te rzeczy, które są wrzucane przez autotuna i AI, są gorsze.
0: Trochę się boję, bo to jest jakiś tutaj...
1: Nie puszczaj tego w radiu, nie puszczaj tego w radiu. Posłuchaj sobie ty tego, tak żeby to w radiu nie leciało.
0: No to ja nie mam takiego odsłuchu, ja nie jestem giereś, ja nie mam ciepłego mikrofonu i miksera cyfrowego, żeby sobie przez słuchawki odsłuchiwać i żeby to nie leciało na antenę.
1: A masz na komórce, żeby sobie to zapodać? Na przykład, jakbym ci na plik Skype'a wysłał?
0: To sobie faktycznie wyciszę i odsłucham, no ale to zmierzasz do tego, że to...
1: Zapodaj 30 sekund, gorzej brzmi, dla was, tak? Ten, i dla was też taka, tutaj ten, dla was też taka opcja. O, znowu szkaluje Kalifornię, nie, Tomisiu. Swoją drogą, dobra, to jest ten moment, tak? Robisz to? Bo coś ad vocem będę miał do Tomisia. Daj mi znaka. To, że ja
0: dawaj, nawijaj.
1: Dobra, Tomisiu, zrobiłem ostatnio z twojego przepisu, popraw mnie, jeśli się mylę, bo rekomendowałeś, że trzeba w soku z limonki przez 2 dni moczyć rybę i ten sok z limonki ma mieć jeszcze rozmaryn. Tak zrobiłem. No dla mnie to nie bardzo było, ale wszyscy inni byli w piekło wzięci, nie? Rzuciłem to na grilla. Domyślnie to miało być na parze zrobione, ale poszło na grilla i muszę ci podziękować, nie? Że ludzie to kupili. Zenon

0: Zaśpiewaj barkę. Wiesz co? Zaśpiewam barkę 31 maja. Tak się umówmy, Brianie Juniorze. Zaśpiewam wtedy barkę, ok? Zadzwonię i zaśpiewam barkę. No. I ten. Także muszę powiedzieć, że strąg tęczowy był całkiem w porządku. O, wjechał link teraz na czata. Możecie sobie zapodać. Posłuchaj, to jest najpopularniejszy kawałek. Dziś mi na Twitterze to mrygnęło, że przebił jakąś tam magiczną liczbę wyświetleń wszystkiego. Najpopularniejszy kawałek polski w ogóle muzyczny ever, teraz, czy coś takiego, nie? A co jest 31 maja? Dowiesz się 31 maja. No, posłuchajcie tego. Ocencie, czy te rzeczy, które dzisiaj już leciały, które polecam, są naprawdę, pod jakim względem są gorsze. Wiem, że niektórzy z was są jakimiś takimi ludźmi, którzy ogarniają w muzykę. Też bym was prosił o jakąś ekspertyzę. Najlepiej, żeby ktoś z was zadzwonił. Nawet ktoś z takich ludzi do mnie właśnie napisał w tym momencie. Więc ten, bardzo, bardzo bym prosił o ekspertyzę kogoś, wiecie, kto umie w pięciolinie albo umie nawet chociażby na trackerze zrobić jakiś kawałek. Ja nie umiem niestety, tylko jestem takim konsumentem, powiedzmy, różnego gatunku kawałków. I ten, no, dwa dni soku z limonki to trochę długo, cytryna pali delikatnie mięso rybie. Bierut, to Misiu jasno wtedy zaznaczył, że ścięte to jest, nie? I ten, że ta ryba jest wtedy ścięta właśnie, nie? Więc myślę, że tak to miało być. Na dwa dni soku z limonki to trochę długo. Mi też się wydaje, że drugą ryby się bardzo krótko marynuje, nie? Więc ten, więc... ale mówię, pies, zrobię tak, jak powiedział, nie? Była dobra, ale za kwaśna. Może tak, no widzisz, no to spróbuję jakoś krócej. Cewicze się grilluje, tylko zjada na surowo. No, powiem... Źle cię zrozumiałem, bo miałem takie dziwne wrażenie, że to ma być na ten, na grilla rzucone. A, ryba marynowana w soku z limonki, a widzisz. No to faktycznie jak wiejski chłop. Jednym uchem usłyszał, dorobił sobie po swojemu, po wiejskiemu i ten, i zażarnie. Ale było zjadliwe, kurde. Zjedliście to na pniu, ja jak już w sumie się zdecydowałem, że zjem tą trzecią ten, że zjem tą trzecią część, to już nie było żadnej trzeciej części, wszystkim smakowało. Okej, to... Wyszło tutaj, że jestem wieśniakiem i nie zrozumiałem. Spoko, zrobimy to w ten sposób. Tylko musisz napisać, jakie ryby w grę wchodzą, nie? Powiem ci, co w Polsce jest tak w miarę łatwo dostępne, to będzie różne torsze, morszczuki, no panga odpada, wiadomo, jakieś takie, czekaj, limandy, miruny, ale generalnie pofatyguję się do sklepu rybnego po coś konkretnego, tylko musisz mi powiedzieć, co by było, nie? Na surowo to jest sushi. No to cewicze to jest jakieś takie, kurde, z tego, co ja kojarzę, ale tutaj, no, z racji tego, że się nie wykazałem bardzo wiedzą, ten, to też mnie nie bierzcie, to jest coś, to taka sałatka chyba, nie? Rybna w ten deseń. Powiedzmy, że rozpierdolone sushi. Halibut. Ale halibut tylko wędzony gdzieś jestem w stanie pochytać. Takiego, ten... grillowane ceviche a la Zenon. No dobra, spróbujcie, jak jesteście odważni. Nie, spróbujcie, jak jesteście odważni. Widzę, że Krawcowi się kawałek spodobał, bo się dalej nie odzywa.
1: No, już sobie odsłuchałem i prawie się zesrałem. Takie gówno było to Kalifornia.
2: No, wiesz, no nie wiem, niektórzy lubią taką muzykę.
0: Czekaj, Zenonie, brzmisz bardzo systemowo, niestety, pomimo tego, że się bardzo starasz. Wiesz co, na razie gadamy o muzyce, to był taki mały off-top. Nie wiem, Krawiec, słuchałeś to, co ci wysłałem na temat tego, jak to spiskowe myślenie wygląda? Nie słuchałeś, no pewnie nie miałeś czasu, okej, zdarza się. Może wróćmy do tego innym razem, jakoś to przedstawimy. Joanno, Balik, dzisiaj tak na śmiesznie, żeby było.
2: No,
0: wrócimy do tego tematu.
2: Dzisiaj tak na wesoło sobie tutaj potworzymy jakieś dziwne eksperymenty, porobimy muzyczne. No kurczę, to faktycznie te utwory robione przez AI brzmią czasem lepiej niż ta Kalifornia. Właśnie ten White, coś tam.
0: 2115, myślę, już 2137, ale pewnie inflacja zeżarła.
2: Strasznie komputerowy głos, faktycznie taki, no, autotunowy, jakiś podkręcany. No i ten koleś tak wyje, właściwie taki wyjec, nie? I to ma głos taki jakiś sepkowy.
0: Nie masz wrażenia, że po prostu obrodziło takimi dziećmi bogatych rodziców, którzy sobie wymyślili, że będą robili muzykę i ten, nazwijmy to, styl trip-hopowy, mylnie tak nazywany, bo trip-hop jest zupełnie inną muzyką, trapowy czy coś takiego, czy drillowy, powiedzmy, od biedy, to jest coś takiego, co oni myślą, że te ich braki umiejętności po prostu kamufluje. To była Cher, która umie śpiewać, a był ten Believe jej kawałek, tak? Gdzie był ten autotune? I go słychać jak chuj.
2: Do you believe?
0: No jest totalnie, to jakiś gejowski hymn swoją drogą jest, nie? Ale ten...
2: No, dziwne czasy, że sztuczna inteligencja czasem lepiej śpiewa.
0: I to taka, wiesz, niedorobiona w gruncie rzeczy.
2: Czy ja wiem, czy niedorobiona? Ty zawsze mówisz, tak uważasz chyba, że te popularne różne generatory, automaty to są liche, ale być może one są dobre gdzieś tam od środka, że to jest dobrze wytrenowana sztuczna inteligencja.
0: Nie, ja tutaj to powiedziałem na takiej zasadzie, że myślę, że całkiem niedługo możemy czegoś dużo lepszego się w tej materii spodziewać. Wiesz, że nam to zapisze na 5 linii. O co chodzi? Bo wiesz, jak żeśmy się dzisiaj zaczęli tym bawić przy tych kawałkach, to pomyślałem o znajomych muzykach, nie? Którzy jeżdżą po jakichś tam różnych imprezach i dla nich to była dobra sprawa, że oni by mogli właśnie użyć tego modelu, żeby sobie zrobić kawałek taki... jakiś tam dedykowany parze młodej, rozumiesz, solenizantowi, czy jakie tam są imprezy. Czajesz bazę, nie? No. I wiesz, wpiszą sobie, mają melodię, wiesz, to są ludzie, którzy albo potrafią ze słuchu grać i zrobią tą melodię, wyplunkają, albo znają tą 5 linię, to przepiszą, nie? I będzie z tego kawałek. No to zajebiście im roboty odejmuje i, znaczy, pracy, ale w sensie ich nakładu pracy im odejmuje, ale jednocześnie to w żadnym wypadku nie zmienia faktu, że no przecież fajnie jest mieć grajka na imprezie. Dla nich to nie jest zagrożenie, dla nich to jest szansa.
2: No ten disco-polowy, martyniukowy utworek, co pomogłeś mi, bo to Zenonowi wyskoczyło, bo robiliśmy tutaj różne próby i jemu wyskoczyło.
0: A czy ten kawałek disco-polowy, to przeszedł finalnie. No ja tam zrobiłem parę poprawek, wybrałem ten styl i napisałem ten wiersz o strzelaniu kozie z kuszy w uszy. No. Ty byłeś o tym, z tym łukiem napisałeś, ja mówię, chłopie, no przecież Gosia by mi strzeliła z kuszy.
2: Nie, ja też się szybko zorientowałem, że kusza ma być, ale ty zmieniłeś troszkę faktycznie ten wers, że między uszy, o, bo wcześniej było jakoś inaczej. No, ale to brzmi prawie jak jakiś właśnie Martyniuk, czy jakiś inny Skaner, czy Bayerful. I gdyby taki zespół sobie wytrenował sztuczną inteligencję własną tylko ze swojej twórczości, nie? No to mogliby, i by ją dobrze wytrenowali, to mogliby generować sobie dużo różnych utworków faktycznie na zamówienie, jakieś na szybko, albo może to służyć jako pomoc po prostu.
0: Jakieś tam fiury po prostu się nazywa Sandra, no już mówisz, ale Sandra, nie? I ciul, i masz, nie? Tylko zauważyłem, że przy tych tekstach, które tutaj w naszej społeczności latają, to się zapomina o refrenie. Nie słyszałem tego, czy z refrenem by sobie ten model radził, że wiedziałby, że melodia musi być ta sama, że musi to być tak samo zaśpiewane.
2: Tak, no i powinny być też te zwrotki podzielone na przykład, że każdy ma równą ilość wersów, nie? Tak. Nawet jak sztuczną inteligencję poprosiłem tym razem Gemini, żeby mi po swojemu ten tekst, który napisałem, zrobiła, gównianie go zrobiła. Mogę wam tu jakiś fragment...
0: Ale pytanie, czy ją, wiesz, prosiłeś, żeby się sylaby zgadzały, rytm się zgadzał, nie? Bo ja od razu widziałem, że to, co wysłałeś, to jest AI. Swoją drogą, nasza ostatnia rozmowa trwała 21 minut 37 sekund.
2: Tak teraz to znaczy, nie, chyba się nie zrozumieliśmy. To, co ja wysłałem, to w całości sam napisałem.
0: Ale to Disco Polo, tak? Co później tam było razem cyzelowane i tak dalej, tak?
2: Tak.
0: Aha, no to nie.
2: Nie, ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi to poprawiła i wyszło gównianie. No słuchajcie, Gosia z Tomkiem, jak z bajki para, swoje świstaki hodują z pasją. Sreberka, woreczki, słoje, koza pilnie wszystko notuje. No, gorsze to jest sporo niż oryginał, który był pisany przez człowieka. Ale to jest właśnie idealny rodzaj współpracy sztuczna inteligencja i człowiek. To się dobrze sprawdza.
0: Może się mylę, Może się mylę, ale to może być kwestia tego, że dałeś jednego prompta i wewnątrz swojej sesji nie zapamiętało tego odpowiednio i nie było w stanie tych niuansów różnych językowych chwycić, nie? Wiesz, te wszystkie właśnie fine-tuningi, modele lore'a i właśnie trenowanie, dotrenowywanie i uczenie się w trakcie modelu może mieć tutaj wpływ, nie? Nie wiem, jak taki dobry, lokalny model albo taki płatny by się zachował. Mógłby te niuanse wychwycić, że to nie jest różnica z tym świstakiem, że on te sreberka zbiera, wiesz? I takie rzeczy mogły być. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć.
2: Tutaj sztuczna inteligencja na pewno zrobiła, że jest równo po 4 wersy i te wersy są dosyć równe, ale i tak ta melodia, jakby to powiedzieć, ja się tak nie znam na muzyce, ale i tak ciężko byłoby to zaśpiewać.
0: No poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo wiem, że tu jeszcze raz jesteście muzykami i się tym zajmujecie hobbystycznie, a niektórzy nawet profesjonalnie. W największym skrócie się muszą sylaby zgadzać, tak? Przede wszystkim ilość i do tego jeszcze długość jakoś tak w miarę, żeby się zgadzała. Żeby było i do rymu, i do taktu. Wsadź się chuje do kontaktu.
2: No.
0: A tego ja jej nie robi.
2: Miki pisze, dawaj piosenkę piosenki o Gieresiu. No to dla ciebie tu pole do popisu. Ty jesteś takim fanem, ciągle o nim wspominasz, reklamujesz, to byś zrobił coś dla swojego idola i skomponował jakąś fajną piosenkę o Michale. Może to nie jest takie trudne. Ja dzisiaj siadłem i dwie piosenki napisałem. Fakt, że one są jakie, no nie jest to może Bóg wie co, ale wiecie, jak na kilka godzin roboty, to efekt chyba nie jest taki zły, nie?
0: No, wiesz, ja myślę, że jakbyśmy mieli jakieś wytyczne czy coś tam, to byśmy... O, kolejny jest, znowu tutaj Windman ostro sypie.
2: Donate? A, bo ja donaty wyciszyłem. Krawiec to szmata za pieniądze. Bardziej pasuje do niego pseudonim Dziwka, a nie Pijawka, patrząc na to, jaki zachłanny jest, na te szekle. Krawiec zachłanna krewka. Kurewka miało być, tak? Proszę bez błędów pisać, bo nie lubię
0: na
2: tego.
0: Na komórce to wiesz, to się poprawia. No. A Windman pisze też na czacie. Zenon, czy ty widziałeś najnowsze kilka filmów Etama? Ile on sprzętu w reklamówkach ma? A Gumballowi robi 8 miesięcy kompa. Etamides starszy Etamidesowi młodszemu robi długo, bo są Etamidesami, a że ma tyle sprzętu, ja wiem, że Etam ma tyle sprzętu, już to mówiłem ostatnio. Mógłby cały kanał zrobić o tym sprzęcie, nie? Bo ma świetny sprzęt i ma ogromną wiedzę na temat tego sprzętu. No ale wiesz, łatwiej jest iść, przejść się po raz 30 po tym samym przejściu i powiedzieć, pociąg. To już wiesz, ja się już tam nagoniłem. Jak chcecie go jakoś motywować, albo macie pomysł, żeby mnie go przegadać, to wy to zróbcie. Ja próbowałem prośbą, groźbą, szyderstwem, wszystkim. Mogę już skończyć? Czy dalej chcecie, żebym go po nim jechał, a później będzie płaczy, że ze mną jedzie po Etamie? Bo ja bym już tak wystopował. Nie wiem, jak ty to widzisz.
2: No nie wiem. A też takie zarzuty, że podlizuje się dla szekli. Ja nie wiem, czy ten utworek był aż taki lizusowski strasznie. Był jaki był. No jakoś tak się nie spinałem, żeby był taki czy owaki. Po prostu co nam przyszło do głowy.
0: Ja tam napisałem. Nie widzę żadnego podlizywania się. Taki był... Była tam jakaś insight wiedza, no nie powiem, że to nie jest tak, że ten, no trochę dosypałem, tak, tego, żeby były tych różnych rzeczy, ale żeśmy zadbali o to, żeby to nie było takie chamskie zgnojenie, nie, taki chyba był zamysł. I bo tak też nie o to chodzi, my tu możemy mieć swoje konflikty, ale to też nie chodzi o to, żeby kogoś zawsze za wszelką cenę skopać do zera, nie.
2: Nie, no że to niech to będzie bardziej satyra jakaś nawet ostra, a nie jechanie po kimś czy szydzenie z kogoś tak na chama, nie? Żeby się
0: Joanna
2: obraził.
0: Balik pisze, Zenon szaleje w tym poczuciu braku krytyki czatowiczów bez obrazy Zenona, a niektórzy słuchają i analizują twoje wypowiedzi. Joanno, bardzo mnie to cieszy. Jak słyszałeś przed chwilą, ja się chętnie do błędu przyznam. Nie wiem, czy wiesz, ale trochę z tą misiem czasami miałem spiny. Przyznałem się ostatnio, że przed chwilą, tak, jak wieśniak go nie zrozumiałem, zrobiłem źle, wyszło do dupy. Ja Joli przyznałem rację, nawet kurwa, gdyby Tomu mi wyłożył, wiesz, jasno, że się gdzieś mylę, to mu podziękuję i powiem, okej, myliłem się. Więc jeżeli naprawdę są tacy ludzie, którzy analizują te moje wypowiedzi, słuchają i analizują, to bardzo ich proszę, albo ciebie, napiszcie komentarz, gdzie się mylę. Okej? Bo bardzo nie lubię być w błędzie i dziękuję ludziom za to, że ten, że mogę z tego błędu wyjść, nie? No.
2: No, może jako, że muzyka łagodzi obyczaje, to pogodzicie się w końcu, może jakoś, kurczę, tutaj. No, taka awanturka trochę była w komentarzach znowu, ale to bez sensu. Ja, tak jak napisałem, dla mnie to jest trochę dziecinne, bo tyle się dzieje na świecie, jakieś wojny, prawdziwe problemy, a wy się tam kłócicie o jakieś zaprzeszłe
0: dla mnie rzeczy. Dla mnie się temat wyczerpał. Nic nowego nie ma z drugiej strony, temat się wyczerpał. Co do tej Rosji, to ja myślę, że albo się u mnie ugadamy kiedyś i pogadamy o kilku mitach na temat Rosji, albo u ciebie i o tej Ameryce. Ja tylko powiem takie szybkie ad vocem, to do tej Ameryki, bo ostatnio powiedziałeś, że no tak się nie mówi o Ameryce, nie wolno mówić, po czym wymienić x rzeczy i nikt się nic nie zrobił. I w Ameryce jest problem w drugą stronę. Właśnie bardzo się dużo mówi, co Ameryka źle zrobiła. I to też na takiej zasadzie, że do przesady. Ostatnio w Radiu Naukowym był podcast o Aztekach. Nie? Też są ludzie, którzy jakimś cudem Stany Zjednoczone łączą z zagładą Azteków. Natomiast oni nie łączą tego, że Aztekowie byli skurwysynami. Że Comanche, Apache, Siouxowie też byli skurwysynami na czele z Comanchami. Tego się nie łączy, tego się nie mówi. Jest przesada w drugą stronę wobec tego, jak źli byli Amerykanie, jak złe są Stany. To nie jest prosty temat, możemy go kiedyś tak z grubsza omówić. Na takim poziomie, do jakiego jesteśmy zdolni, ale co mnie w tym Radiu Naukowym urzekło, to to, że o, a u nas przecież czarownice palono, nie? Po czym babka wyliczyła, że no, to tak w sumie co kilka tygodni, tak kilkadziesiąt osób, i to jest dokładnie to samo, co palenie czarownic, no tak, to ile tego było? No tak co kilka tygodni na każdą piramidę, tak po kilkanaście, kilkadziesiąt osób składano w ofierze, nie? A tych piramid tam było pierdylion, ja to policzę, nie? Gosia, dziękuję za współpracę z Krawcuniem. No, mam nadzieję, że się nie poczujesz jakoś zgdojona tutaj, bo też to nie było moim celem. Jakoś tak w dobrym tekście, żeśmy w dobrej wierze, żeśmy to robili, żeby nie było przesady. I powiem ci wprost, jest jeszcze jeden kawałek, który jest w 100% swoich tekstów i jest w klimacie gangsterapu. Tylko bądź tak uprzejma i sama powiedz, czy jesteś na to gotowa. Bo to są autentycznie twoje teksty, bez żadnego dodawania, tylko ubrane w taki anturaż takiego ciężkiego gangsterapu, być może nawet tego drillu, jeżeli się dobrze posługuje tym pojęciem.
2: Jakby co, to ja do tego ręki nie przykładałem.
0: Nie ty. Tylko tak pytam, żeby nie było, nie? Po prostu, żeby pokazać, wiesz, to, jak, gość, można, wiesz, no. Jak można poskładać czyjeś wypowiedzi, żeby był efekt jakiś, nie?
2: No ale to, Gosie, postawiłeś trochę w niezręcznej sytuacji, bo jak już wyjawiłeś, że jest taki utworek, o, i napisała, nie zgadzam się, i już, i sprawa zamknięta.
0: No cóż, to też dużo mówi, nie, w temacie.
2: Czy ja wiem, no wiesz, jak Gosia się spodziewa, że jest to takie ostre i wiesz... hardkorowe bardziej, to może...
0: A nie, może jest jakieś ostre czy hardkorowe. Po prostu są jej wypowiedzi, tylko że jest, tak jakby je jakiś rap, jakby ją Teja wyśpiewał.
2: No, diss, tak diss na Gosie.
0: No, nie, ale... to jest diss na Zenona. Sorry, to jest diss na Zenona. Przepraszam. Nie, jeżeli to jest na kogoś diss, to jest diss na mnie. Sorry,
2: tak?
0: To nie jest... Tak, no a nie? Nie słuchałeś? Nie.
2: Ja kawałek chyba tylko posłuchałem, no bo wtedy generowałem to coś, wiesz...
0: To jest diss na mnie, to jest diss na mnie.
2: To może jak będziemy później wszyscy pijani czy coś. A bieru...
0: Zenon, jesteś na etapie nieomylny, prawda jest zakryta, trochę pokory każdemu dobrze zrobi. Asiu, ja chyba 5 minut nie minęło tej audycji, ja się przyznałem do błędu. W poprzedniej audycji powiedziałem chyba 10 razy, nie wiem, nie znam się, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Też się do jakiegoś błędu przyznałem. W prawie każdym telefonie moim są zdania typu nie wiem, może wiecie lepiej, spytajcie kogoś, kto się lepiej zna, albo tutaj się pomyliłem. Tak dla ciebie brzmi ktoś, kto jest nieomylny własnym zdaniem?
2: Ale Joanno, bo tak piszesz trochę ogólnikami, bo tak już cały czas to jakieś do Zenona coś masz, ale tak właściwie nie, ja nie rozumiem co, bo tak, że on jest co, zarozumiały, że o, by się nauczył rozumu, weź już Zenon, się przyznaj, że głupi jesteś, coś w tym stylu bardziej, a tak konkrety jakieś, co Joanna, czym jej podpadłeś?
0: No nie ma konkretów, ja jestem otwarta na te konkrety. Dajcie te konkrety.
2: Czekaj, bo tu znowu kurwa, pan troll.
3: Kurwa, dużo mam jeszcze tych donate'ów wysłać, żebyś mi piosenkę zrobił? Kurwa, już 50 zł i jak krew w piach. Ma być o furiacie, że się noga wyparł i teraz chleje za zdrowie szatana, a jak nie, to już ci nigdy nic nie wyślę.
2: Mm-hmm. No tu jest taka groźba, że nie robię piosenek z tych... No... Bo to takie bardzo są ostre, no, takie szkalujące strasznie i wulgarne i o Żydach coś, to wiesz, to mi spadnie z rowerka kanał, jak takie coś będę puszczał, nie? Ale zobaczę za chwilę, daj mi chwilę, to zobaczę, co, który tu wybrać. Na pewno o sobie mogę, że krawiec to szmata, to z tego zaraz już chyba jest rap nawet gotowy. Jest. To na chwilę cisza, to...
0: Nie, wiesz co, ja spadam, może później zadzwonię.
2: Dobra.
0: Jak coś, to napisz, jakbyś potrzebował sidekicka, albo jakbyś chciał się iść odlać, okej? Okay? Dobra.
2: O, okay. Dzięki wielkie. Trzymaj się, hej. A chętnie skorzystam w sumie, bo dzisiaj jestem trochę nieprzygotowany, nie wiem, czy będzie długa audycja, czy krótka, zobaczymy. To od was trochę zależy też. No, to posłuchajmy tutaj Disa na krawca, co tu... wyszło.

0: rzucasz chuje, albo się odmeldowuje. Ta. Fuck you, motherfucker.
1: Gdzie pieniążki moje? Co tak mało?

No, i tu urwało. Tak czasem urywa właśnie, nie wiem czemu. Sztuczna inteligencja ma jeszcze trochę problem. Właśnie nie wie czasem, jak zakończyć dobrze, prawidłowo. No, dobre, dobre nawet.

O, dobra. Myślę, że to jest właśnie dobra chwila, żeby puścić trzecią wersję piosenki o Gosi. Tym razem reggae. To będzie ostatni z trzech. I zobaczymy. Wyciszę donaty, żeby może nie... w razie czego nie zagłuszały. Okej. No to słuchamy. Zagłuszamy.

No, co myślicie? Tutaj mam jeszcze księgę rodzaju. To mnie ciekawi, jak właśnie by to brzmiało. Tylko muszę numerki wykasować, bo tu jest zawsze, wiecie, dużo numerków tam. Rozdział, wers i wtedy rzekł tam. Troszkę trzeba ten tekst poprawić tutaj. Dziwne znaki wykasować. Chyba wszystko. Dobra. W jakim stylu byśmy to zrobili? Co proponujecie? Może metal? Spróbujmy może metal. Metal chrześcijański to będzie. Słuchałem kiedyś takiego zespołu. Gosia pisze, że tragedia. Disco polo najlepszy chyba, nie? Joanna pisze, reggae to muzyka pokoju. A nie łazienki. City Rock proponuje japoński. No to egzotyka zupełna wyjdzie. Reggae tak, ale nie takie. No bo to jest takie melodyjne reggae, taki pop reggae jakby, nie? Ja się nie znam, ale tak brzmi trochę jak takie jakieś bardzo komercyjne, takie melodyjne reggae. Już się tu generuje, zaraz powinno być gotowe. Kto słucha reggae, ten dmucha kolegę, pisze Brian. J-pop. K-pop to koreański pop, tak? Alternative regional. No to co człowiek tutaj, to inna propozycja od was. No ale ja już tu wygenerowałem na metalowo, to zobaczmy jak wyszła Księga Rodzaju. Genesis.

0: O, trochę za długie. Trochę za długie. Hello, Tomisiu.
1: Hello, hello.
0: Witamy. Cześć, Tomisiu. Co tam?
1: Witamy, witamy. Jak tam majówka przebiega?
0: No, spokojniutko. A
1: miałeś
0: u ciebie? A u ciebie?
1: Miałeś już zaćmienie, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze za mało wypiłem.
1: Okej, okay, może dzisiaj, wieczorem. Jest jeszcze szansa.
0: Nie, malutko dziś alkoholu. Tam na dnie butelki coś zostało. To sobie popijam drinaska i tyle.
1: No, no u nas, wiesz, my obchodzimy ten Labor Day we wrześniu, także nie mamy dnia pracy teraz, niestety, albo stety. A też się nie obchodzi oczywiście, to jest polskie święto 3 maja, więc też nie obchodzimy, więc z długim świętem niestety, długim weekendem to zapomnij, także normalny, zwykły weekend. No.
0: To jest też jakieś kościelne święto, to jest jakoś połączone, nie? Że 3 maj to jest też jakieś kościółkowe.
1: Matki Boskiej Zielnej, czy coś takiego?
0: Coś takiego. W ogóle mnie rozwalił jeden artykuł, gdzieś taki informacyjny, na portalu, czy w tym dniu wolno nam pracować w ogródku i całe rozważania na ten temat. Czy to wolno se pójść na działkę, w ogródku pracować, bo czy nie? Ja pierdolę, to jakieś... Co to za rozkminy takie, czy wolno ci w ogródku pracować, nie?
1: Ja nie wiem, czy ja bym się odnalazł teraz w Polsce, wiesz, dzwoniłem dzisiaj też do Polski i coś tam się pytałem, żeby coś tam, wiesz, przed wyjazdem kupić i od razu zostałem sprostowany, że słuchaj, tu jest wszystko pozamykane, już od paru dni, od 5 dni jesteśmy pozamykani, nic nie można kupić, więc... No ja nie jestem zwolennikiem właśnie w ogóle ani tych wolnych niedziel, ani nie jestem zwolennikiem, żeby zabraniać ludziom handlu w niedzielę, także dla mnie to jest zupełnie takie, no jestem, nie wiem, ja bym się jakoś źle z tym czuł, że muszę sobie jakieś coś planować, jakieś zakupy, bo w tą niedzielę jest wszystko pozamykane, nie?
0: Wczoraj były otwarte sklepy w sumie. Sobie też uzupełniłem zapasy.
1: No ale wczoraj był piątek, tak? Nie, przepraszam, wczoraj był czwartek. No to w czwartek drugiego to chyba raczej nie ma żadnego święta, nie? Z tego, co tak kojarzę.
0: Znaczy, wiesz, niektórzy sobie tak robią, biorą sobie wolne, to mają 3 dni wolnego, no ale były otwarte na pewno te sklepy typu jakaś Biedronka wczoraj.
1: No nie, no u nas to tak rzadko się zdarza. Są oczywiście takie długie weekendy, jak powiedzmy tam jest jakiś, nie wiem, Dzień Prezydentów w poniedziałek, no to wtedy się przedłuża to, że masz 3 dni wolne, ale w Polsce to już jest po prostu, wiesz, na sterydach te wszystkie, te długie weekendy, przedłużanie weekendów. Nie wiem, no to w sumie z jednej strony to jest fajne, no bo możesz sobie gdzieś tam wyjechać, masz okazję, żeby gdzieś tam sobie wyjechać czy z rodziną spędzić ten czas. Tym bardziej, że teraz słyszałem, że jest bardzo fajna pogoda w Polsce, więc można sobie, wiesz, rozpocząć sezon grillowania i sobie gdzieś pogrillować też na ogródkach, na działkach. Więc w sumie nie jest to chyba złe, że masz długi weekend, nie? Tylko gorzej z tym, że po prostu jest wszystko pozamykane, bo też, wiesz, wiadomo, że jak ktoś gdzieś planuje wyjazd, to przed wyjazdem się próbuje tam obłowić i kupić wszystko, co się da, jak tutaj jest pozamykany 1 maja, no to też ciężko, nie? Trzeba to robić na zapas. No.
0: A jak ci się podobają, Tomisiu, utworki różne generowane przez AI? Co myślisz o tym?
1: Wiesz co, właśnie się chciałem spytać, bo jakoś tak jestem trochę do tyłu z tym całym AI. Tak wiem, że jakiś czas temu pokazywaliśmy te obrazy i tak dalej, a teraz się okazało, że jest taki hype na generowanie muzyki. I właśnie jestem ciekaw, jak mógłbyś mi podesłać jakieś programiki do robienia tej muzyki, bo mi się akurat to podoba, uważam, że to z miarę nawet fajnie wychodzi, a jak ktoś tam jeszcze potrafi jakieś tam, powiedzmy, No trochę się tam zna, jak to wszystko, wiesz, połączyć, no to może nawet dosyć profesjonalnie to wykorzystać i zrobić coś fajnego, nie? Ja się zastanawiam, czy do tego też jakaś jest potrzebna osobna aplikacja, która pisze taki skrypt, tekst do tego utworu, czy to wszystko jest za jednym zamachem wygenerowane przez jedną aplikację, czy jeden program?
0: Jak to działa? To jest serwis, taka usługa po prostu na suno.com. No i tam sobie przechodzisz na taki tryb custom mode, wpisujesz po prostu tekst i określasz styl, w jakim ma to być zagrane za pomocą słów kluczowych. Ja na przykład teraz wpisałem tekst Barki i napisałem Disco Polo Martyniuk.
1: A, okej, czyli tekst sobie sam wpisujesz, możesz tam ówcześnie coś wygenerować sobie, jakiś tekst i tylko te prompty dopisujesz, jeżeli chodzi o samą podkład dźwiękowy, tak? Na takiej zasadzie.
0: No, określasz styl, tu jest po prostu style of music, no i tyle. Trzeba sobie tylko trochę kredytów dokupić, bo tak standardowo to masz tych kredytów 40, a one ci starczają tak na kilka utworków tylko, nie? Pewnie się odnawiają, bo tam mi się odnowiło, jak wszedłem tam na subskrybuj, ale za $10 miesięcznie dostajesz od razu 2500 kredytów i to ci starczy na nie? Na kupę utworków.
1: Ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak ile kasy teraz zbijają, a ta firma, która stworzyła ten serwis, te kasy musi zbijać, bo gdziekolwiek nie wejdę na jakiegoś YouTube'a, to widzę właśnie, że teraz ludzie sobie tworzą utworki, generują, więc to jest chyba bardzo popularna rzecz, ten serwis.
0: Myślę, że tak. Tomu z Donbasu to chyba się podszywa ktoś, tak? Bo to nie jest Sasza z Donbasu, tylko ktoś tak się podszywa. Jeszcze dopiero co przyszedł, nie słyszał tych wszystkich utworków, co puszczaliśmy i się dopytuje, kiedy będzie. Już było. Najwyżej potem jeszcze puszczę drugi raz. Fajnie było, gdybyś sobie zmienił na przykład pseudonim, bo to jest takie niegrzeczne się tak podszywać, nie podszywać, to po prostu tak występować niby jako ktoś, nie? Tak nawiązując do kogoś. To tak jakby się pojawił teraz tutaj jakiś na przykład krawiec obsraniec, nie? I twierdziłby, że on ma prawo się nazywać krawiec obsraniec i co komu do tego. To nie jest krawiec, tylko krawiec obsraniec. No to ja też bym mógł być niepocieszony, nie? Więc, no.
1: A tak trochę zmieniając temat, trochę mi głupio się przyznać do tego, że ja na przykład nie wiedziałem, nie wiem, czy ty wiedziałeś o tym, że tylko tam w paru krajach nosi się pierścionek na prawej ręce, na palcu prawej ręki, między innymi w Polsce. A tak to wszędzie na świecie się nosi na lewej ręce. Wiedziałeś o tym? Bo ja się dopiero po tylu latach wczoraj dowiedziałem przypadkiem. Nie wiem, czy ty wiedziałeś, po prostu może ja wyszedłem na głupkę i jako jedyny nie wiedziałem o tym, ale...
0: Coś słyszałem o jakichś takich zasadach, że się tam nosi na lewej czy na prawej. To znaczy, to jest tak, że jak małżonka twoja, żona tam umrze, to przekładasz chyba, to nosisz wtedy na lewej, a nie na prawej. Coś takiego, nie?
1: No bo w Stanach się nosi na lewej ręce i... Ja z kimś rozmawiałem i tam się ktoś mnie pytał, czy jestem żonaty i ja mówię, że tak, gdzie jest twój pierścionek, nie? Ja nie noszę pierścionka, ja się przyznam, że nie lubię biżuterii, akurat nie noszę żadnych pierścionków, żadnych obrączek i tak dalej, ale gdzie jest obrączka i spojrzałem się odruchowo na swoją prawą rękę i zacząłem tam tłumaczyć i on to wychwycił, to jakiś taki dobry obserwator, że mówił, że a co ty, wy na prawej ręce nosicie? Ja mówię, że kurczę, no chyba tak. I tak potem, wiesz, zacząłem myśleć, kurde, nie, może na lewej, nie? I żeśmy potem to sprawdzili, faktycznie się okazuje, że tylko gdzieś tam w Polsce, w Niemczech, w jakichś tam paru krajach się nosi obrączkę na prawej ręce, a na przykład w Stanach, wszędzie, w innych krajach się to jest normalne, że się nosi na lewej ręce, nie? I tak się przypadkiem dowiedziałem o tym. Nawet nie wiedziałem o tym, powiem ci szczerze. Trochę mi było głupio, ale wiesz... Może dlatego, że po prostu nie noszę obrączki, to jakoś tak nie za bardzo, wiesz, się tym interesuje, nie? Ale byłem ciekaw, czy ty na przykład o tym wiedziałeś, czy Czy to też jest dla ciebie taka nowość?
0: Coś słyszałem. Tu piszecie, że rapu nie było, bo ja nie zrobiłem rapu. Pewnie chodzi o ten rap taki ostry, diss, tak? No to słuchajcie, Gosia napisała, żeby nie puszczać. To ja nie chcę tu psuć fajnego klimatu, nastroju i żeby ktoś się wkurwił i się czuł źle, ale żeby ktoś tam inny był zadowolony, nie? Na przykład Bierut i Maharaja przykładowo, nie? I będą się cieszyli. I to jest bez sensu dla mnie i ani nie mam na to ochoty, ani nie chcę komuś tu robić wbrew. Po prostu też nie wiem, żeby co? Żeby, no nie wiem.
1: No tak, co za dużo, to niezdrowo, nie? Też trzeba wiedzieć, kiedy ten moment się trochę pośmiać i potem też trzeba, wiesz, uszanować, że może ktoś faktycznie się obrazić z tego powodu. No ja tam nie wsłuchiwałem się w tekst, ale przypuszczam, że nie jest to jakiś, że może faktycznie dla Gosi to nie jest jakiś super tekst tej piosenki, który by jej tam, wiesz, przypadł do gustu. Więc może bardziej chodzi o tekst piosenki, a nie o samą melodię. A tak jeszcze wracając... Halo?
0: Jestem.
1: No, jeszcze wracając, bo chcę tylko sprostować z tym Sowicze, o którym wcześniej mówiłem chyba w poprzedniej audycji, jak to zrobić. No bo tam Zenon mi zarzucił, że tam mu to nie wyszło, no ale tak jak mówiłem, to jest po prostu takie danie, gdzie po prostu wszystko jest surowe, nie? I to jest właśnie takie purystyczne danie, że nic nie jest gotowane, nic nie jest przyrządzone, aczkolwiek no krewetki powinny być ugotowane.
2: Halo?
0: Że krewetki powinny być ugotowane?
2: Nic ci nie zarzuciłem, ja cię źle zrozumiałem, wiesz, słuchałem tego tak totalnie z skoku i trafiłem na taki fragment, że on tu kupuje rybę, coś tam już porobiłem, i tutaj, wiesz, to jest limonka i tutaj... I się zastanawiam się, jak jest rozmaryn po polsku, nie? Nie pamiętam, jak jest po angielsku.
1: No nie rozmaryn, właśnie rozmaryn.
2: Ja pamiętam, że ty masz taki problem, że wiele lat temu wyemigrowałeś, już gadaliśmy na ten temat zresztą chyba kiedyś, wiele lat temu wyemigrowałeś i zakładasz, że niektóre rzeczy są niedostępne w Polsce, nie ma tego, to jest nieznane, albo po prostu się, wiesz, i to jest... Fine by me, nie? To dokładnie to jest normalne. Każdemu by się to zdarzyło, nie?
1: Ale poczekaj, Zenon, bo ty mi zarzucasz, że ja zakładam, że coś w Polsce jest nieznane, po czym ty źle, albo mnie nie posłuchałeś dokładnie, bo też ci się zdarza, że jak ja coś piszę, to niedokładnie czytasz, to już znamy tam...
2: Nie, to wiesz, to, że ty czegoś nie wiesz, to
1: ale
2: artytoki.
1: Ja powiedziałem,
2: że a propos Zenon, karczochów, poczekaj, nie?
1: Ale ja powiedziałem, Zenon, o sewicze. Mówiłem, że sewicze, podałem nazwę.
2: To ja
1: nazwę.
2: Się słuchałem. Moja wina.
1: No dobra, to jasno, dobra, tekstem. Ale ja ci nic... Ale czy ja coś mówię złego, że...
2: Nie, ja nic nie mam tutaj, wiesz, nie jestem obrażony czy coś, wiesz, coś całkiem fajnego dzięki tobie odkryłem, bo jakby to krócej trzymać w tej limonce i tym rozmarynie, to było zajebiste na grilla. Było bardzo fajne, nie? Bez tego było zajebiste.
1: No, to nie musisz, wiesz, to nie chodzi o to też, bo może też mnie źle zrozumieć, to nie chodzi o to, że musisz trzymać w soku z limonki tam ileś dni, bo... Ten cytrus, ta limonka ma to do siebie, że ona bardzo szybko ścina to białko
2: tak,
1: i praktycznie jak wyciśniesz ten sok i masz faktycznie dobre limonki, ja też nie wiem, jakie już w Polsce są te limonki, ale jak masz ten sok dosyć
2: taki...
1: Ja wziąłem
2: sok limonkowy z Lidla, wiesz?
1: No, a wiesz co, powiem ci szczerze, jeszcze lepiej wychodzi, jak wyciśniesz z limonki taki świeży
2: jak
1: sok.
2: Jak znajdę
1: bo on po prostu
2: sensownej, to
1: automatycznie
2: ile tego
1: ścina.
2: Tak wagowo musi być? Mogą być funty.
1: Wiesz co, potrzebne jest tyle ci z tego soku, żeby po prostu ścięło się to białko na rybie, nie? Bo w zasadzie...
2: A jest jakieś California tego... sushi, które też z tego korzysta? Bo wiesz, chciałbym w sushi wejść troszeczkę, widzę u mnie w domu, wszyscy sushi jedzą, dla mnie to jest chore, ale no, tak myślę, jak surowa ryba, to może do jakiegoś California sushi.
1: Troszeczkę to jest, bo to są danie, jedno jest danie takie latynowskie, byśmy powiedzieli, nie takie...
2: No ale w czym jest problem? Wiesz, co, serek Filadelfia ładują do sushi. No, jak się ma serek Filadelfia do sushi? No,
0: ja bardzo lubię właśnie serkiem Filadelfia.
1: A ja też bardzo lubię, wiesz po co? Bo sushi czasami jest za suche, nie?
2: I o tym mówię, wiesz, to jest taka kuchnia fusion, nie? To chodzi o to, że te, wiesz, ta globalizacja powoduje, jak masz kuchnię Tex-Mex, nie? Którą znasz pewnie lepiej ode mnie, to ona też ma różne wpływy amerykańskie, kadżuńskie pewnie, bo gdzieś tam w tych rejonach się spotykała i to fajne rzeczy się powodują. Dlatego ja chętnie pytam, nie? Jestem otwarty. No,
1: słuchaj, możesz sobie w kuchni...
2: Mogą fajne rzeczy powstać.
1: Tak, w kuchni możesz sobie kombinować dowoli, nikt ci przecież nie zabroni, żeby mieszać to z czymś innym. To jest kwestia naprawdę smaku i gustu. Ja lubię oryginalne sushi i lubię te kalifornijskie sushi, bo te California Lato wiadomo, że to nie jest takie typowo.
2: Ale ono nie jest oryginalne, właśnie ono ma ten serek Philadelphia, który jest tak samo no, bez sensu, jak użycie czekaj, właśnie
1: jak
2: ryby.
1: Mi dasz dokończyć, bo wyciągasz z kontekstu, zanim skończę.
2: O,
1: zdanie.
2: Przepraszam, ktoś przerywa bardziej niż ty. Dobra, siedzę cicho.
1: Zobacz, każda nasza wymiana zdań to jest od ciebie jakiś zarzut. Teraz, że przerywam, no ale słuchaj, chciałem właśnie do tego dojść.
2: To krawiec ci ostatnio jechał, że przerywasz i jak z psycho gadałeś. Tak się chciałem zemścić.
1: Dobra. Zabolało mnie, jesteś zadowolony.
2: Dobra, okej, okay. Jesteśmy kwita, słucham.
1: Słuchaj, właśnie mi się to podoba też w California Sushi, że to nie jest to oryginalne takie japońskie sushi, jak powinno być, tylko tam właśnie dodają ten serek Philadelphia, dodają tą sałatkę z kraba, bo tak mniej więcej to wygląda.
2: Ale z kraba czy surimy, powiedz mi?
1: No to jest fake crab, to nie jest prawdziwy, bo
2: surimi,
1: takie prawdziwe...
2: Surimi. O to chodzi, tak? Bo z kraba prawdziwe... bym miał ciężko pochytać. Surimi no, może być, tak?
1: Możesz sobie sam w domu zrobić, ale jak kupujesz sklepowe, to wiadomo, że dużo jest takich zamienników i to
2: nie wiem, czy kraba
1: tego...
2: pochyta. Nie wiem, czy dam radę, wiesz? Mam fajny sklep rybny u siebie, ale nie wiem, czy kraba dam radę pochytać. Jest surimi, może jakieś takie lepsze, gorsze, ale czy krab jest taki... Nie wiem, per se. Jakbyś mi napisał przepisy jakieś, no to bym popróbował.
1: No ale no, wszystko masz w internecie, co ja będę ci pisał?
2: Nie, ale wiesz, mam wszystko w internecie. Wiesz, słuchaj, mam tyle rzeczy w internecie, że mógłbym w ogóle z ludźmi nie rozmawiać.
1: Nie, no słuchaj, rozmawiamy tylko, żeby zarzucić pomysł, a tak, żeby wiesz, że my teraz
2: ale
1: ci recytował przepis.
2: Ostatnio,
1: ale słuchaj, że ja ci recytował przepis, to możesz sobie to już w internecie tam doszukać, nie? Ja tylko rzucam pomysł, bo mam ochotę, żeby zrobić dzisiaj ceviche. I co mi się na przykład podoba w ceviche, że wszystko jest surowe, a to mięso nie jest, to mięso z ryby nie jest właśnie, nie smakuje jak surowe właśnie dzięki temu soku z limetki, który to ścina, nie? Natomiast ja lubię też dodawać, posiekać krewetki w kosteczkę i dodać krewetki, tylko tutaj zapomniałem ostatnio zwrócić uwagę, żeby to nie były surowe krewetki, tylko muszą być to te krewetki takie z tymi czerwonymi paskami, czyli ugotowane, bo krewetki ci się nie zetną w tym... Co?
2: Blanszowane.
1: No, jak to tam się mówi.
2: To takie, wiesz, na szybko rzucone na takie pierwsze
1: osmażenie. Saté, albo saté jeszcze można powiedzieć.
2: Saté to są, znaczy chyba w sosie własnym, poprawcie mnie, jeśli się mylę. To
1: one są w sklepie sprzedawane, bo możesz krewetki kupić albo surowe, takie nawet w tych skorupkach i je sobie obierać.
2: Aha,
1: one
2: okay,
1: są super,
2: dobra.
1: Super są na grilla te krewetki, to ja wolę takie, no bo nie będziesz grillował uprzednio gotowane krewetki, bo ci się po prostu, no wiesz, krewetki się bardzo szybko robi, nie? Tak jak mówiłeś, to parę minutek i krewetki są już zrobione, tak samo na grillu też nie można przegrillować. Bo one się robią super twarde i są po prostu niezjadliwe, nie?
2: Nie robiłem,
1: ale do,
2: boję
1: ale
2: się
1: do samego,
2: tego cholera.
1: No, strasznie. Do samego sushi to musisz mieć już właśnie ugotowane w sklepie, są po prostu zimne, ugotowane krewetki, albo można, jak ktoś, wiesz, nie chce kasy wydawać na świeże, to może kupić zamrożone, na dosyć długo nawet mogą w lodówce stać, więc sobie możesz tam zrobić tyle, ile
2: ja zawsze mam krewetki, te... wiesz, deep freeze, że tak powiem, w tym. Jak gdzieś się promka jakaś trafia, zawsze kupuję krewetki. Wiesz co, wychodzi to...
1: Dajesz po... tylko samo mięso. Samo mięso, krewetki w soku. Możesz robić od razu, jak chcesz zrobić, możesz robić od razu. Ja lubię na przykład, żeby się przegryzło w lodówce trochę i ten cały sok odsączasz, nie? Bo to nie może być za kwaśne, nie?
2: Ola pyta, czy w folii krewetki na grillu? No nie, kochani.
1: Nie,
2: no.
1: Nie.
2: Tak na żywo się daje, na szybko, raz, dwa, nie?
1: Tak, wiesz jak się fajnie robi krewetki? Wczoraj robiłem. Jak się po polsku nazywa ten taki stick, na którym grillujesz taki? Możesz mieć metalowy albo...
2: Saszłyk? O to ci chodzi?
1: Taki saszłyk, tak. I je nabijasz na ten saszłyk. Kupujesz sobie jakieś tam posypkę do seafoodu albo po prostu robisz bez niczego tam, nie wiem, no bardzo prosto. Albo może zrobić tak jak jest, czekajcie, jest scampi, nie? Taki jest sos scampi, że czasami się dodaje do pasty, nie? Sos krewetkowy scampi, pasta scampi, nie wiem, czy kojarzysz?
2: Nie znam, zupełnie tego nie wiem. Jak to się pisze, tak
1: scampi. To jest bardzo dobre.
2: Origin.
1: Tak, to jest super. I to w zasadzie też by można było, bo masz do tego, sos robisz też z tej posypki scampi, możesz kupić posypkę. Więc tą posypką możesz delikatnie posypać takie świeże krewetki, nabić je w rządku na ten saszyk. A dlaczego? No bo kurde, przekładanie, jak masz tam 30 krewetek, powiedzmy, masz tam parę osób na grillu i masz 30

0: Tak, skąpy jest bardzo fajne. No ale to już jest.
1: No nie, to ja tak jem, jako danie obiadowe. To jest, nawet nie wiedziałem, tylko że daję pomidorki koktajlowe, wiesz, bo one są najbliżej takiego pomidoru, jak my z dzieciństwa pamiętamy, takiego. Tak. Ale dobra, czekaj, jak cię mam, a znowu bym chciał się ulotnić na chwilę. Mieszkałeś w Libii. Gdzieś tam w latach 80. mój teściu w tej Libii mieszkał i zrobił sobie powiedzenie na temat Libijczyków rodzimych. Czekaj, jak to było? Brudasy nie robi śmierdziele. O, takich pięknie określił. Między innymi na takiej podstawie, że zdarzyło się nieraz, że chłopaki sobie gdzieś tam z budowy wrócili, poszli sobie pogadać z jakąś panią w sklepie. Nagle tej pani już w tym sklepie nie było do końca, jak oni tam byli, nie?
0: Wiesz co? Wiesz, że Libijczycy nie byli niewolnicy,
1: nie? Nie, znaczy ja wiem, że wiem, że w ogóle taki normalny proceder klasyczny niewolnictwa, jaki kojarzymy ze starożytności i średniowiecza, jest dalej obecny w sieci islamu. Obecnie, teraz. Ale lecz dalej.
0: Ja nie wiem, jak tam teraz.
1: Wiesz lepiej ode mnie. Powiedz, jak to było teraz.
0: Teraz jest nieciekawie, ale za tamtych czasów takie można było powiedzieć, że byli Libijczycy, no to powiedzmy, że tacy w miarę przystojni są Libijczycy, ci, wiesz. No nie powiem, że oni są biali, ale mają jasną karnację i jest tak jakby druga klasa, to są ci wszyscy Arabowie czarnoskórzy i oni byli zawsze gorzej traktowani i oni tam po prostu byli do najprostszych prac, więc być może, że też mówisz o tym, że...
1: Nie, to była Arabka taka, wiesz, normalna, nie? W sensie jakaś autochtonka raczej, bo nie pamiętam, jest jakieś określenie na tych czarnoskórych Arabów. Ja też o tym opowiadałem jakiś czas temu, że jak islam zaczął tam panować, to ci czarnoskórzy muzułmanie, tych niemuzułman robili z nich niewolników. A to jest osobny temat, mieliśmy sobie zrobić. Tylko tak chciałem, wiesz, krótko powiedzieć. Może wróćmy lepiej do tego jedzenia albo piosenek.
0: No, bo to taki temat chyba na dłuższą audycję odnośnie tej kultury tam. A ja też ci powiem, że ja byłem od, nie wiem, miałem chyba mniej niż roczek do piątego roku życia, to dla mnie, wiesz, jak masz dookoła piękną zieleń, kwiaty, śródziemnomorski klimat, ojciec cię zabiera do Sabraty albo do Leptus Magnus, te wszystkie, wiesz, rzymskie budowle, ruiny, no to wiesz, zupełnie inny masz taki wizerunek tego kraju jako dziecko. W oczach dziecka to troszeczkę inaczej wygląda niż w oczach rodziców osoby, która tam, wiesz, jest upierdolana pracą i musi się użerać z tymi ludźmi. Na przykład mojej mamy, która, wiesz, jak wychodzi na ulicę, to może dostać kamieniem od jakiejś, wiesz, Arabki w chuście, no bo jednak, wiesz, biała kobieta idzie do sklepu, więc zupełnie inny obraz ma takie
1: detale
0: osoby starsze
1: na kiedyś,
0: i inaczej to widzą dzieciaki takie jak ja, które po prostu tam, wiesz, w porównaniu z Polską, gdzie w Polsce nic nie było i to były czasy przecież koniec lat 70., 80. lata, to wiesz, jak to było, nie?
1: Puste, no tak, jak to się
0: komuna,
1: to wiesz, z jednej strony masz miał taki, wiesz, dysonans poznawczy, że tam jakoś...
0: Petrodolary, wiesz, ja pamiętam, że normalnie mój ojciec kupował jakieś książki takie,

0: produkty, nawet amerykańskie, co niektórzy by mogli się zdziwić. I pamiętam, że jak miałem jakiś lepszy piórnik, czy jakieś nożyczki, czy jakąś fajną gumkę, jak się nazywały te gumki niemieckie, Stenmayera, czy tak, takie Stadler, tak? Stadlera, jakieś tam gumkę, fajną coś, to pamiętam, że mi wszystkie dzieciaki to zawsze kradły, nie? Jak przyjechałem do Polski, także ciągle mi to wszystko rozkradowało.
1: Guten Gumken.
2: Takie były.
1: Tak, Guten Gumken,
2: ja też, wiesz, na Śląsku też było tak, że kto miał rodzinę w Reichu, to miał te różne rzeczy szybciej, wiesz, jakieś pióra właśnie Parkera, Pelikana, te gumki takie, ja to miałem wcześniej, no i zdarzało się, że mi ktoś to
0: No i zgadnij, jaką miałem ksywę. Poszedłem do pierwszej klasy w Polsce i zgadnij, jaką miałem ksywę od początku. Jak mnie nazwali.
2: Amerykon.
0: Nie, Arab.
2: Amerykon.
0: No,
2: ty jesteś taki ciemny, to się nie dziwię, nie?
0: No to wiesz, jak za dziecka, no to faktycznie miałem ciemną karnację, bo jak tam od urodzenia 5 lat, no to
2: dalej
0: wiesz,
2: ciemną karnację, przecież tam pieprzyć.
0: Nie, wiesz co, karnacja się potem zmienia, się wybielasz się, jak mieszkasz w kraju, gdzie jest troszeczkę gorsze nasłonecznienie, także ja swojego czasu potem już, jak tam mieszkałem w Polsce, no to byłem totalnie biały, nie jak papier. A teraz to jest ze względu, bo jest po prostu, jesteś na innej szerokości geograficznej.
2: Masz ciemne oczy, ciemne włosy, to nie jest, wiesz, w
0: Polsce
2: nie.
0: Ja mam jasną karnację, nie rób zonek ze mnie.
2: Ale masz ciemne oczy, Meksykańca. Nie gadaj głupot. Masz ciemne oczy.
0: Ja mam oczy piwne, więc nie są
2: no, piwne,
0: super ciemne.
2: To są ciemne już, tak. No ja mam super ciemne.
0: A ty jakie?
2: Ja mam super ciemne. Ja wyglądam jak Żyd po prostu, no. No więc ten, i to
1: bo,
2: też tak...
1: Bo trochę jesteś poważne. Chyba.
2: No chyba jest, znaczy to się technicznie nazywa parch, nie? Czyli taki Żyd po ojcu, którego się nie uznaje za Żydania. I żadne tam testy genetyczne nic nie pomoże za bardzo.
0: Ja mam duży nos, taki żydowski. I
2: nie mam dużego nosa, największy nos ma Michał Gieresz.
0: No a ja na przykład mam duży nos, ale nie mam, mam prosty nos taki.
2: Ale nie masz wielkiego szlaufu? Nie masz wielkiego szlaufu? Okej,
0: dobra. Zostawmy to, bo wiesz, no raczej moja żona nie słucha tych audycji, no ale wolę...
2: Żonę też pokazywałeś, ostatnio mówiłeś, że żony nie pokazywałeś, nikt nie widział twojej żony.
0: Ja nigdy nie pokazywałem żony, nie pokazuję rodziny. Może gdzieś tam...
2: Pokazałeś jeszcze... kiedyś tam gdzieś, ale widzisz, nie wyciekły zdjęcia.
0: Chyba nie.
1: Ja chyba będę się wcześniej dzisiaj zwijał, bo nie odpowiada mi klimat, jakieś grożenie na czacie, ten typ, co mi tu donaty wysyła... Tym razem się podpisałeś jako Asia Dorianie, maila masz Zenon to chuj i poobrażałeś wszystkich tu, Etama, Furiata, że Sasza z Donbasu tu neguje zbrodnie, jego wyjebać i tak cały czas się do kogoś dopierdalasz. Że o Gosi pisałeś, że zaćpała, Gosia też z kolei tu grozi.

Siemana z rana. Dzień dobry, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Kolejna część rowerowej sagi. No, tak domyślam się, że niektórzy już żygają tym tematem, albo o, znów o rowerze, super. No, ale to chyba widać po tytule, czego dotyczy audycja i można sobie tam coś innego puścić, na przykład, nie wiem, jakiegoś innego nadającego, którego lubicie. Na przykład Gumball dzisiaj w nocy prowadził audycję 6-godzinną. 6 godzin, no, niezły wyczynowiec. No i tutaj myślę, że moglibyście bardziej docenić, bo pojawił się cel. Gumball chyba też zbiera na rower 2.0, lepszy od krawcowego. No to na pewno są fani Gumballa, a wiem, że są. No to tak, może docencie i więcej niż tam dwie dyszki rzućcie, bo coś koło tego zebrał chyba. No. Taka dzisiaj miniaturka, bo dowiedziałem się, że jest to rower, bo byłem u mechanika, wstałem z rana. To jest ta moja terapia właśnie. Trzeba wstać z rana, trzeba się umyć, żeby nie pójść śmierdzącym, żeby zrobić dobre wrażenie, trzeba się uczesać, żeby ładnie wyglądać, trzeba zejść do piwnicy. No, już jestem w takim wieku, że coraz częściej będę schodził do piwnicy po jakieś tam słoiki. Przy okazji zobaczę, czy sąsiad już wstał. No, i tup-tu-rup-tup z rowerkiem pod, tam nie pod pachę, pod za kierownicę, po chodniczku. No, podrałowałem do mechanika i się okazało, że to jest faktycznie niemiecki rower zabrany Niemcowi podczas II wojny światowej. No, żartuję. Aż taki stary nie jest. No ale faktycznie w nie najlepszym stanie jest to rower. Znaczy, to nie było jakichś tam komentarzy co do stanu. W ogóle, no, panowie chyba nie byli zachwyceni, jacyś tacy markotni, nie wiem, może im biznes nie idzie. Ja tam z żarcikiem, ja tam na wesoło, a oni jacyś tacy pochmurni. Przyszedł tam mechanik, mają takiego swojego mechanika, obejrzał, tam poklikał, postukał. No, okazuje się, że to właściwie nie samą dętkę się wymienia, tylko się wymienia całe koło. No, koszt będzie tej naprawy, tam lekki szlif, żeby tam wszystko posprawdzać, doprowadzić do stanu, w którym spokojnie wyjadę tym czymś na ulicę. No to tak 100-150 zł. Jakoś tak to wyszło. No i git, i gitara. Chodzi o to, żeby w sumie pojeździć. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens. Malować tam, odrdzewiać. W ogóle okazało się, że nie, tego nie robimy. Nie, tego nie. To, nie będziemy tam rozbierać. No taki serwis, nie? Chyba im się nie chce. Nie chce się za bardzo. Bo raczej się koncentrują na sprzedaży nowych rowerów. Używanych też nie mają. Powiedzieli, że używany no, ewentualnie, no to też będzie taki przyrdzewiały. Taka rozmowa, nie? No, niezbyt jacyś chętni. Zabrany Niemcowi w czasie wojny w Zatoce Perskiej.

A w komentarzach pisał lub napisała Betty JW. Witam, Rover Trend to duńska marka, pełno tu tego. Proszę wpisać w Google cykel trend i wyskoczy pełno rowerów. Pozdrawiam przyszłego cyklistę. Pozdro, pozdro. No, sam nie wiem, czy to na pewno. No, może. No, sprzedawca twierdził, że to niemiecka marka z kolei. Duńska, niemiecka. Już sam nie wiem. Chyba cię naciągają z tą dętką, pisze Zmora. No nie wiem, no wiesz, nie będę się już tam wykłócał. Nowe koło 60 zł, no to już tam przeboleję. Jaki będzie, taki będzie, zobaczymy. Tak czy owak, chyba przejadę papierem ścierny. No nie będę rozkręcał. Pytałem się, jak myślą, czy ktoś, kto niespecjalnie się zna na mechanice rowerowej, będzie w stanie rozebrać na części pojazd i potem to poskładać. No to taka zdawkowa odpowiedź. No to jak se pan rozkręcasz i zapamiętaj se pan, co jest gdzie, i se potem pan poskładaj. No. Numer telefonu, imię, nazwisko. No, tacy niechętni do rozmowy. Nie widać w nich pasji po prostu żadnej takiej jakiejś. No, ale to trudno. No. Na Discordzie, tak wam się skojarzyło tutaj z Jabłonowskim, żeby tu napisać krawiec 1901, 1958, cześć i chwała bohaterom, chyba rowerom, cześć i chwała rowerom może. No, w każdym razie jakieś jest zajęcie, można się czymś zająć. Jeszcze sobie dzisiaj wyjątkowo kupiłem jajko niespodziankę. To taki news mega. I chcę powróżyć tutaj. W ogóle uważam, że z różnych rzeczy można wróżyć. Gumball ostatnio robi furorę swoimi wróżbami z kart z Pokemonami. Fajny pomysł. Czasem się coś takiego głupkowatego wymyśli, a dużo zabawy z tym jest. No, więc wróżbita Gumball. A ja spróbuję powróżyć z jajeczka. Jajeczko to jest jajeczko. Już widzę, że nie jest to dobrze pomyślane, bo kapsułka, już tu pół zjadłem. Wiecie co, w sumie kupiłem to tak bardziej dla smaku, bo nie wiem, czy kojarzycie ten smak czekoladowo-mleczny. Fajne są te jajeczka. Po prostu dobre, smakuje mi to. To jest jakieś takie mleko skondensowane. W środku czekolada z wierzchu, cieniutka czekolada, to bardziej taki mleczny smak. To jest po prostu dobre to jajeczko jest, czekoladowe, z niespodzianką. No ciekawe, co tam teraz, no ale to już widzę. Słuchajcie, kiedyś, pamiętam jak no, już wiele, wiele lat temu kupowałem jajko niespodziankę, pewnie z kilka lat temu ładnych, jeszcze jako dzieciak w sumie chyba. A dzisiaj tak sobie myślę, a kupię sobie tak dla jajec, nie? Jajko niespodziankę. Kupię sobie jajko dla jaj. No, jest jajko. I widzę już tutaj pierwszy feler. Pierwszy feler, bo tego jajka się ciężko i Może niepotrzebnie sobie paznokcie obcięłem. Cholera jasna, bo... to z tym rowerem to Maharajo bym raczej trików nie robił. To taki trik mogę zrobić, że wyskoczę, spadnę i se głupi ryj rozwalę, się rower połamie. On nie ma resorów żadnych, on jest taki sztywny. To wjadę na chodnik, to się połamie. Trzeba uważać raczej. To nie robiłbym trików. To mogę zrobić ewentualnie trik hamowanie twarzą na przykład, nie? Kurde, no masakra z tym jajkiem, bo właściwie muszę tu użyć jakiegoś narzędzia do otwarcia tej kapsułki. Kiedyś to było tak, że się po prostu ściskało tą kapsułkę. A nie, teraz też się da ścisnąć. Sorry, to... Mój błąd. Zaskomplikowane, to jest... Za głupi jestem. Dobra, otwieramy. Co tu w środku jest? No i to, niech... To, co tam w środku jest, to coś może powie nam... Kurde, jakaś taka gęba trolla jakby.
Jakiś taki troll. Troll na jakichś takich kaczych łapach. Co tu z tym zrobić? Ja nie wiem, jak to złożyć w ogóle. Są trzy części. Jakieś nóżki, głowa i korpus. Nie wiem, jak to złożyć. Nie chcę wejść jedno w drugie. Dobra, jest instrukcja niby w środku. Taka gęba trolla, taki troll face trochę. A tandeta jakaś. A to jest pan drzewo. Te naklejki to jest korona, to jest takie drzewo z gębą. Drzewo z gębą. Taki gębol. Dobra, pieprzyć. Myślałem, że będzie jakiś znak, że jakiś rower wylosuje albo coś. Ale to taki drzewiasty troll jakby. Uśmiechnięty. A nieważne zresztą. Zawsze jest, no, nie mów, zawsze jest instrukcja, nie mów, że przerasta cię zabawkę. To nie jest takie proste. No nie da tego zrobić. Serio, to po prostu nie pasuje. Próbuję na siłę tu wetknąć. Za gówno. Złożę reklamację. Miałem kiedyś kolegę, który był takim dzikusem trochę i ciągle robił jakieś awantury. W McDonaldzie się potrafił wykłócać na całą petarę, że mu samochodzik w złym kolorze dali jakiś tam Happy Meal, zabawka, coś i się kłócił, wrzeszczał. Trzeba było go odciągać. No są tacy ludzie. Też teraz pójdę do Biedronki. Przepraszam bardzo, co wy mi tu daliście? To nie pasuje tutaj. A pani ekspedientka weźmie i tak i poskłada szybko, pyk, pyk, pyk i powie, proszę. Powiem, no. Byłem przekonany, że to jest uszkodzone. Ale skoro nie jest, to przepraszam za kłopot. No. Wstrzymam kolejkę, w ogóle tam będą ludzie czekali. Dobra, jakiś tandeta. Nie będę tego składał. Czyli wróżba jest taka, że jestem za głupi, żebym się nie brał za składanie tego rowera, bo i tak tego nie zrobię. Bo skoro nie potrafię sobie poradzić ze złożeniem trzyczęściowej zabawki przeznaczonej dla dzieci dla dwulatka, dla trzylatka, no to może nie powinienem się brać za rower. Ale to naprawdę jest skomplikowane. To się nie da tutaj. Nie pasuje mi ta głowa do korpusu. Po prostu nie chcę to wejść. Serio, no. Nie spodziewałem się takiej wtopy, że nie będę w stanie złożyć takiej chujowej zabawki, czy częściowej. Aż sam jestem zły na siebie. Słuchajcie, skoro nie potrafię złożyć zabawki z jajeczka dla małego dziecka trzyletniego, to może nie powinienem się brać za rozbieranie roweru i składanie. To jest ta wróżba chyba. Znaj swoje możliwości, panie.

0: No tak, każdy w sobie wróżkę teraz odnajduje i każdy będzie wróżył z czegoś innego. Na pewno chodzi o trolle discordowe. No tak. No zobaczymy. A nie, dało mi to do myślenia. To faktycznie taka zabawka potrafi dać do myślenia, bo słuchajcie, naprawdę nie mogę tego złożyć. No nie pasuje ten łeb do tego korpusa. Po prostu nie chce wejść. Może to jest jakieś uszkodzone. Powinno to wejść. Tu jest niby w środku takie czerwone coś. Może to trzeba wyjąć. Kurde. Zrzucił. Wyrzucił krawiec. Wszystko. Aż się muszę napić energy drinka, bo się zdenerwowałem. Naprawdę, rozjuszyła mnie ta zabawka. No, ale to jest logiczne, skoro nie potrafię, naprawdę nie potrafię napierdalać młotkiem. Nie! Po prostu zostawię tak, jak jest. Nie będę. Może później jeszcze spróbuję. Ale na razie nie chcę. No i kiedy wszystko zawiedzie, użyj instrukcji. No tak, właśnie sam kiedyś narzekałem na Polaków, że Polak to jest taki właśnie, że ostatnie co zrobi, to zerknie do instrukcji, że nie lubimy, że wolimy sami się nawet męczyć, kurwa, wtykać na siłę, ale instrukcja nie, czujemy takie obrzydzenie do instrukcji. No ale to z instrukcji wynika po prostu, że trzeba włożyć ten łeb tego pana drzewo do korpusika, no nałożyć, a on nie chce wejść. Po prostu nie chce. Pokazałbym, no... O, wszedł. Jak to się stało? A teraz wszedł. No, czyli jednak ta instrukcja, no, dobrze. I koronę mu trzeba nałożyć. O, wejszła. I teraz drzewka. Znaczy koronki te zielone liście, tak? Ale one tak wchodzą, nie wchodzą. Trzeba chyba naklejkę zdjąć. Wtedy tak przykleić trochę, bo tak to spada. No, spada. Pan drzewo. To będzie taki jesienny pan drzewo, zimowy, bez liści. No. Dobrze. Dzień dobry, panie drzewo. Czy jednak się udało. Jednak się udało. Może powinienem jednak zmierzyć się z tym rowerem. Nawet jeśli tak się stanie, to zrobię to dopiero po tym, jak sobie pojeżdżę, bo tak to rozwalę, nie złożę i będzie dupa i nawet nie będzie jazdy żadnej.
1: Siekiera, motyka, pompka, dętka, dziś odpadła mi nakrętka. Siekiera, motyka, w szprychy kij, krawiec rozwalił rej.
0: Zakazane piosenki. A jeszcze takiego dżingla dzisiaj znalazłem. A propos roweru. Z jakiego to filmu?
2: Pokaż pan te koty.
3: Wybrać nie można.
4: Wybrać. Wybierać będziesz na wyborach. A tu wiesz, jak leci.
2: Po niemiecki.
5: Coś pan. Z centralnej Polski je wiozę.
2: Łowny?
5: Pół dnia 50 myszy załatwi. Daleko masz dom?
2: Mam rower.
5: To nie masz kotów. Kot musi kosztować.
2: Panie, daję 2 worki pszenicy. Za 1,500 płacą.
5: Dobra. No, biorę to i rower. Teraz moja pani to właśnie.
2: Co? Rower też?
5: Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi.
2: Dobra, wiesz.
5: No widzisz.

Siekiera motyka, kierownica, znów odpadła przekładnica. Siekiera motyka, dynamo, lusterko się urwało.

Nie musisz mnie słuchać, pijawką możesz zwać, lecz od rowerka won, bo krew się będzie lać. O, no tutaj widzę, że znacie się na kinie. Kilka osób odgadło od razu, błyskawicznie, sami swoi, oczywiście. Sami swoi. Wicia się pozbył tak rowera właśnie. Trzask, praski po wszystkim, panie. Zaraz, czy potrzeba to przypadkiem nie jest kot z miasta Łodzi? Czy on z miasta Łodzi pochodzi, ten kot?

siekiera motyka sami swoi, krawiec znów o rowerze pierdoli. A nie, to chyba coś innego Jacek tu napisał. Coś w rowerze spierdoli. Może to o to chodziło.

No, także taka krótka audycja. Chciałem dać znać, co tam się aktualnie dzieje. Czekam aktualnie na dzień dzisiejszy na SMS-a z powiadomieniem, żeby przyjść po rower. No i cóż, pewnie będzie następny odcinek już z jazdy tym razem. I tyle. Tak, właśnie, to paździoch, to Kotys, pan Kotys świętej pamięci już sprzedawał właśnie kota, co 50 myszy w jeden dzień łapie. I z miasta Łodzi pochodzi ten kot. No, zauważyliście w ogóle, że Kotys, czyli serialowy paździoch, zawsze gra jakiegoś cwaniaka. Albo jakiegoś ubeka, albo cwaniaka, albo na targowisku, gdzie jakiegoś właśnie... On kilka razy grał jakiegoś cwaniaka na targowisku. No tak coś przypasował do takich ról. Zawsze menda, nie? Zawsze menda. Więc można powiedzieć, że jego rola w świecie według kiepskich to było takie mrugnięcie okiem, trochę taki, nie wiem, easter egg. Bo on też tam właśnie handlował gaciami na straganie. No i wcześniej był znany z takich ról. No i zawsze grał jakąś mędę też. No i tutaj paździoch też menda łysa, wężowata. No tak więc. Tak, adwokacie, już mówiłem, że około 150 zł. No ma taką zakazaną mordę trochę. Czy już teraz miał. Co do audycji Gambola, no to też się mogę podzielić jakimiś swoimi wrażeniami. No o różnych nadających tu się wypowiadam, jakąś tam czasem radę dam. To... Fajnie się słucha, dużo śmiechu, nie? I parę razy się nieźle uśmiałem. Dużo jest śmiacia u Gambola zawsze. I bardzo tak luźno, fajnie sobie też pooglądać różne fragmenty zabawnych czaramarników, szarlatanów, tak więc całkiem nice. Tylko nie wiem, czy Gumball się nie zaczął teraz tak za dużo śmiać. No bo właściwie to cały czas się śmieje i to nie wiem, czy nie za dużo. Po prostu, bo to audycja to audycja, nie? I... Czasami to trochę takie wrażenie, jakby się tam z dzwoniącym tam szczypali pod stołem za bardzo a słuchacz może nawet czasami nie wie, o co tam im chodzi do końca, oni się śmieją. Tak więc ja bym troszkę stonował te śmiechy, no zaraz będzie, że o krawiec zabrania się śmiać czy coś. Nie, to tak po prostu dzielę się swoją refleksją, nie, że... Może trochę tego mniej śmiacia, ale humorek jak najbardziej. Nawet może być więcej, nie? Tylko żeby tego nie przerywać właśnie śmiechami cały czas, nie? I tyle uwag, no. A tak w ogóle to fajnie się słucha i sobie jeszcze odsłucham, bo słuchałem tylko kawałek. Znaczy kawałek, no jakąś tam część. Jeszcze jest do odsłuchania sporo. Zobaczymy, co tam się potem działo. A jak buty na rower, to tylko relaksy. Nie, to się jeszcze się poczuję za bardzo zrelaksowany i się wyrżnę. Zastanawiam się, czy lusterka nie trzeba kupić, no bo jak tu spojrzeć, czy coś za mną jedzie, a tu nie ma lusterka. Pamiętam, że kiedyś lusterko w rowerze to była normalna rzecz, a teraz nie widzę u nikogo lusterka. Jak to jest? To co, łeb trzeba odwracać? Odwrócę łeb, to nie będę widział, co z przodu jest. Macie lusterka w rowerach w ogóle? Chyba jest potrzebna dosyć rzecz, nie? Gdy słucham Gambola, to moja dusza odpoczywa, pisze John. No, tak. Są takie audycje relaksujące, nie? Przy których można właśnie się trochę tak wyłączyć i sobie posłuchać dla relaksu. Nomen omen, relaksy.
lusterko do roweru? Dziwi się Kurt. No, autentycznie, kiedyś pamiętam, że normalnie mieli ludzie lusterka w rowerach. Potrzeba też nie ma. Kurt się dziwi. Jak zamontujesz lusterko do roweru, to światło może odbić i cię oślepi i wpadniesz do rowu, na przykład. Na przykład do rowu, pisze John. A równie dobrze mogę też wpaść w krzaki, na przykład. Ale to taki przykład do rowu. Lusterko i wspomaganie kierownicy, pisze adwokat. Tak. No, ale to jestem zdziwiony, bo kiedyś naprawdę widziałem, że ludzie mieli lusterka. No, a nie jest to przydatne, jak na przykład chcemy, jest zaparkowany samochód tak, że na ulicy stoi częściowo, no to muszę go wyminąć, nie? Żeby go wyminąć, to wypadałoby wiedzieć, czy coś, ktoś za mną nie jedzie, nie? No to muszę się zdać na słuch w takim wypadku tylko. No ale to może być zawodne, mogę się pomylić. I ktoś akurat z tyłu jechał, chciał mnie wyminąć, a ja skręcam i wpadam. Albo coś, nie wiem. Jak zdrówko. Bardzo dobrze. Cześć, furiat. Ty lepiej powiedz, jak u ciebie zdrówko. Jak ci idzie walka z nałogiem? Bo mi całkiem nieźle. Zamierzam już w ogóle teraz nie pić przez długi czas. Lusterko w rowerze jest, żeby sobie przypudrować nosek, pisze Jacek. No. Dobra, jak ktoś ma ochotę przeciągnąć audycję, żeby jeszcze chwilę trwała, to zapraszam do dzwonienia. Możecie równie dobrze rzucić jakiś inny temacik. Warning, no fun allowed. Nie, no nie chcę marudzić, też nie chcę narzucać żadnemu nadającemu jak tam stylu za bardzo coś. No to tak mimochodem, no dzielę się swoimi jakimiś tam odczuciami. Co z tym Gumball zrobi, to jego. Ale Gumball akurat jest otwarty na krytykę, sam o nią prosi i lubi słuchać, co ludzie myślą o jego audycjach. Jest otwarty na różne sugestie, więc myślę, że się nie obrazi, nie? Za tym to nie jest coś, co jakoś przeszkadza wielce, tylko myślę tak bardziej od strony szlifowania tego diamentu,

No ale tutaj siekierę motykę zapodaliście na Discordzie, wiecie co? To może nie będę śpiewał, bo... No, mowa nienawiści, mowa nienawiści po prostu w czystej postaci. No, ale nie wiem, czemu się śmieję. Kółka po bokach jeszcze się przydadzą, pisze Potrzeba. No tak. Dobra, chapnę drugą część jajeczka, a wy możecie dzwonić. Może wam się coś przydarzyło ciekawego. W sumie to jest też trochę audycja o ogarnianiu dupy, więc może tutaj jakieś wskazówki. Moje są takie, że trzeba sobie znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś, co zmotywuje trochę, nie? Najlepiej coś takiego, co nie będzie trzeba robić z przymusu, tylko coś, co da nam trochę fanu takiego. No tak jak dzisiaj, z przyjemnością poszedłem sobie tam z rowerkiem do serwisu, interesuję się teraz, co tam z tym będzie. Jest, coś jest, nie? Jakiś taki pretekst, żeby wyjść z chaty, pochodzić, pospacerować. No... Więc nie wiem, trochę też się oporządzić, nie? Żeby się tam lepiej czuć, trochę lepiej wyglądać. Może pójdę do fryzjera. Na razie sobie wiążę te moje długie kudły w koński ogon. Czapeczka, żeby nie było widać, jak kiepską mam fryzurę. I może być póki co. Ale takie opitolenie się to też może poprawić nastrój jakby i sprawić, że chętniej gdzieś pójdziemy. Dobrze jest też jakieś dobre śniadanko sobie machnąć, żeby, bo to tak na głodniaka to kiepsko. Jeszcze wiatraczek na kierownicę jest propozycja od Lukacjusza. Wiatraczek. A na czapeczce wiatraczek? Śmigiełko?

wpadnijcie oczywiście dzisiaj o 21:00, Nocny Marek. To co potrzeba? Prowadzimy dzisiaj Nocnego Marka razem.

No i w ramach ogarniania zaraz kończę i się biorę do roboty. Lepiej nie zostawiać na noc, bo często wpadam w taką pułapkę. Zostawiam sobie robotę na wieczór, a jeszcze godzinka, a jeszcze pół godziny, a to popracuję w nocy. No i potem cały dzień zrąbany i trzeba odsypiać. To nie jest robota. To nie jest robota. Lepiej popracować normalnie w dzień. Zasłużyć sobie na sen, jak to się mówi. Dobrze jest. Czyli trochę się nie lenić, nie ociągać, tylko popracować normalnie, rzetelnie, uczciwie, po Bożemu. Tak, jest potwierdzenie tutaj ze studia, z reżyserki, że prowadzimy. I to jeszcze jak. No to zapraszamy w takim razie na 21. na audycję. Najważniejsze w ogarnianiu dupy jest ustalenie sobie harmonogramu, twierdzi John. John, no tak, tak. To dobry pomysł, żeby sobie zrobić listę rzeczy, które mam, zrobimy w danym dniu. Mnie troszkę motywuje to, że mogę o tym opowiedzieć i się tam potem jakoś pochwalić, nie? Że coś się dzieje, że jest jakiś progres. I myślę, że można zaczynać od małych rzeczy. No, dla kogoś może być dużym wyzwaniem, dla kogoś, kto ma jakąś taką lekką depresję. W tej chwili mam depresję, nie depresję. Już jakoś tam wyszedłem z tego, nie? I to jest bardziej taka stagnacja, takie rozleniwienie, rozlazłość jakaś, nie? Nieogarnięcie. Takie bardziej rzeczy niż jakaś depresja. No ale można by to w sumie od biedy przyrównać trochę do takiego stanu. Taka depresja lajcikowa. Melancholia bardziej. Taka melancholia połączona z lekkim rozleniwieniem. Z brakiem chęci. No, coś takiego. No i można drobnymi kroczkami z tego wychodzić. Nie trzeba się od razu rzucać na głęboką wodę. Czerpać przyjemność, satysfakcję z tego, że jest jakiś progres ku lepszemu, że udało się coś tam osiągnąć, kolejne levele zaliczać, progi jakieś, coś takiego. No i jest fajnie.

0: Dobrze jest na pewno sobie mieszkanie przewietrzyć trochę. Tlen, bo można tak się zapuścić trochę i potem w mieszkaniu zadymione, zaśmierdzone, zabrudzone i to też źle wpływa. Człowiek się robi senny, a można się orzeźwić trochę, wpuszczając nawet trochę chłodu do domu. Słyszałem w ogóle, że dobrze jest na przykład zasypiać w chłodzie, że to tak jakoś dziwnie konserwuje człowieka. O, jest Betty J.W. właśnie. Przepraszam, czy to jest pan czy pani? Chyba pani, no bo Betty, tak? Witaj, krawiec. Ten twój rower to nie byle co, pisze. Czyli co, sprzedawca miał rację, że to jest jakaś tam przyzwoita marka, tylko że taki, no, stary trochę, ale jednak jakaś tam marka w miarę? No to by byłoby to zaskoczenie, bo byłem przekonany, że Trent to taka sama świetna marka jak marka Turbo, albo marka Power, albo marka Sport, na przykład taka Trent. No i zrobił się trend, słuchajcie, zrobił się rowerowy trend i wykrakałem. I może coś tutaj jest zaszyfrowane, znowu jakaś wróżba, jakaś moc w słowie, bo Gumball też teraz zbiera na rower. A gdzieś tam mi na Discordzie mignęło, nie wiem czy dobrze odczytałem, ale Psycho też jakąś zbiórkę nieśmiało tam ogłosił, na okulary do nagrywania. I to, myślę, mogłaby być fajna rzecz, bo Psycho pokazał już, że... To chyba był Psycho. Pokazał już, że potrafi trollować, że ma do tego dryk, do trollowania. Z urodzonym trollem po prostu. No i jakby tak miał takie okularki. Sam się chętnie dorzucę. Tu się deklaruję, że też się przyłączę. Jak zobaczę, że coś w ogóle to działa, że hula, że ktokolwiek, że jest jakiś odzew... Psycho, jak słyszysz, to może ogłośmy na antenie, bo gdzieś tam na Discord, na kanale, jeszcze nie tym głównym, tylko na pobocznych, jakiś tam, nie wiem, z ogłoszeniami przeglądałem, gdzieś mignęły, już nawet nie pamiętam gdzie, no to tak może mało kto zauważy, nie? Ja chętnie sam się przyłączę do zbiórki, tak więc psycho, jak słyszysz, to coś więcej powiedz. Jeśli to nie był żart, jeśli nie trollowałeś znowu z tym ogłoszeniem, to się odezwij. Zadzwoń, czy gdzieś może ogłosimy jakoś. A Furiat pisze, to ja robię zbiórkę na AA. O, to ciekawe. Wiesz, Furiat, gdybyś wziął to na serio i coś zadeklarował się, że coś o tym opowiesz, że zdasz relacje, że będziemy mogli, wiesz, jakoś śledzić, to no, może by coś z tego wyszło nawet. Wpisz, krawiec, w Google cykel trend i popatrz. No tak, taki był wcześniej właśnie komentarz. No dobra, dzięki za tutaj słowo klucz, nie? Sprawdzę, bo wcześniej wpisywałem, ale trochę inaczej. Zdaje się, że teraz jest trend zbiórkowy. Każdy na coś tam zbiera. I fajnie. No, a krawiec to może nie taka pijawka znowu i tasiemiec uzbrojony, no bo przypominam, że wielu nadających teraz jakby ma własne tam zbiórki, własne donaty, tipli. No więc można coś pokombinować i można sobie może zrobić właśnie jakiś cel. Na tipli da się tak zrobić. Możecie sobie zrobić konkretny cel, który się wyświetla na ekranie i ponoć to dobrze działa. Ludzie widząc, że jest progres, że ten pasek się przesuwa, że no jeszcze możecie zrobić tak, że są wymienieni tam sponsorzy, ale to na razie może zostawmy. Witam na antenie adwokata. Cześć.
1: Cześć, Krawcze.
0: Cześć. Witaj. Co tam?
1: Widzę temat rowerowy żyje, bardzo fajnie. Wiesz co, dzwonię, żeby powiedzieć, że o małej odmianie w moim życiu sobie wprowadziłem. A propos takich działań, aktywności. Ostatnio zacząłem na złom jeździć. Właściwie mam dwa złomy, które odwiedziłem ostatnio w poszukiwaniu jakichś rzeczy, a poza tym w poszukiwaniu jakichś niespodzianek, bo przyznam szczerze, że złomowiska to jest taki second hand czy lumpex tylko dla mężczyzn. I po prostu można tam naprawdę dużo rzeczy znaleźć. Ludzie wszystko wyrzucają, nie? To nie jest tak, że tylko zużyte rzeczy. Znaczy one są zużyte oczywiście, tutaj się nie ma co czarować. Ale jeśli ktoś potrafi złożyć, tak jak ty dzisiaj na antenie złożyłeś tego ludzika tam, pana drzewo, i potrafi złożyć kilka elementów ze sobą, no to złomowisko, przyznam szczerze, to jest trochę szatański wymysł, nie? Dla takich ludzi.
0: No, ty masz na pewno jakąś tam pasję do majsterkowania, to wiem, nie będę tu zdradzał, co tam kiedyś mi pokazałeś, no ale wiem, że lubisz czasem coś pomajsterkować. No, a powiedz, co tam ciekawego można znaleźć? Masz jakieś artefakty ciekawe znalezione na złomowisku?
1: Znaczy, wiesz co, na razie jakieś takie drobne elementy przetargałem, nie wiem, z 35 zł wydam. Znaczy, jedną wiertarkę znalazłem, Boscha, taką... zwykłą wiertarkę, nawet jeszcze jej nie sprawdziłem, jakby nie jest zablokowana, więc jakby mechanicznie jest sprawna i ocenię sobie sytuację. Muszę ją rozkręcić. Ale znalazłem takie profile aluminiowe, które z kolei mam nadzieję wykorzystać do pilarki takiej stołowej, żeby przykładnicę zrobić wzdłużną, tak żeby móc po prostu dłuższy materiał sobie równo docinać. Ale to też, bo chcę blat zmienić w tej pile, więc to są takie złożone procesy. I właściwie kilka takich pomysłów mam w głowie. Już właściwie częściowo rozpoczęte są w większości, bo też szlifierkę taśmową chcę sobie zmontować, do której już mam sporo części, ale właśnie jest tak, że człowiek wymyśli sobie coś i brakuje mu elementów, a przyznam szczerze, jakby niespecjalnie mam pieniądze, żeby kupować nowe rzeczy. I nie zawsze może to mieć sens, bo jeśli dana rzecz mi nie wyjdzie, no to wydam pieniądze, a po prostu całość jakby pójdzie gdzieś tam w odstawkę, więc tak raczej traktuję to. Nie potrzebuję tych rzeczy na co dzień, to też jest taka prawda. One nie mają mi służyć do pracy i zarabiania, więc zupełnie inne podejście do tego mam. Dlatego z takim dystansem trochę podchodzę do tego. Ale przyznam szczerze, że słuchajcie, no takie... każde z takich miejsc, które sobie wymyślimy jako jakiś punkt, jakiś cel, żeby tam pójść i zrealizować jakiś plan, to ma to do siebie, że też się tam ludzi spotyka i nawet na tych złomach są spoko ludzie, z którymi można pogadać. Jeśli człowiek faktycznie czegoś konkretnego szuka, no to ja się spotkałem przynajmniej póki co z takim pozytywnym nastawieniem, że pomogą ci i po prostu tacy otwarci są. A jeszcze znalazłem coś takiego, co po prostu wziąłem, w sumie jakiś sentyment mną kierował, bo takie narzędzie rolne, ale takie ogrodnicze narzędzie, taka nie, to, nie jest to haczka, tylko taki kultywator do z ziemi, słuchajcie, wzruszania ziemi, z taką małą orką doczepianą i to widać było, że to było kute i po prostu pomyślałem sobie, kurczę, no zaraz to tam gdzieś wyjedzie bez sensu w świat na przetopienie, a tu jest efekt czyjejś ręcznej pracy, który bardzo ładnie wygląda i mówię, kurde, no jeśli sobie tego kiedyś nie no, odnowię i nie będę miał po prostu do ogródka narzędzia, to potnę to i zrobię z tego jakiś inny element ozdobny. No to więc wiecie, takie emocje trochę targają człowiekiem, jak się pojawia w takim miejscu. A już nie mówię, że jak wróciłem raz do domu i sobie właśnie uświadomiłem, że widziałem coś, co może mi się przydać i później człowiek myśli sobie, kurde, pewnie już pojechało, już tego nie będzie, wiesz, takie skrajne emocje się pojawiają. Więc mówię, że złomowiska są niebezpieczne, psychicznie niebezpieczne, takie miejsca, gdzie człowiek jak kura by, kurde, przegrzebywał wszystko i szukał tego ziarna.
0: I zostałeś śmieciarzem, takim...
1: No trochę tak,
0: takim pseudo-śmieciarzem, taki śmieciarz, nie do końca, jakby to powiedzieć, nie do końca śmieciarz, śmieciarz z wyboru, śmieciarz z zamiłowania, śmieciarz hobbysta. No dzisiaj takie są czasy, że ludzie bardzo często wyrzucają rzeczy, które dałoby się naprawić. Jakaś właśnie taka wiertarka. I to jest dobry czas dla różnych elektroników, elektryków, którzy, no, ludzi, którzy potrafią właśnie chwycić za lutownicę, coś naprawić. No dużo. Kiedyś słuchałem opowieści właśnie takich, co grzebią po śmietnikach, gdzieś tam jakieś starocie wynajdują, wyrzucone, no i mówią, że niesamowite rzeczy ludzie potrafią wyrzucać w takim sensie, że jeszcze całkiem dobre, tylko trzeba włożyć w to trochę energii, w to, żeby to doprowadzić do stanu użytkowania, no, rozkręcić, gdzieś tam coś przeczyścić. Przypuszczam, że w bogatszych krajach, no, tacy Niemcy to na pewno takie rowery jak mój, które już mają trochę rdzy, z którymi trzeba by gdzieś tam pójść do serwisu, to wolą gdzieś zostawić przy śmietniku i kupić nowy, nie? No bo jak mają pieniądze, to im się nie chce po prostu. A Polak to bierze na lawetę, przywozi tutaj, gdzieś tam zbiera z jakiegoś złomowiska. Ale słuchajcie, bo tutaj czy to furiat?
1: To nie ode mnie raczej, bo ja... A, ktoś tutaj się podłączył, dobra.
0: Słuchajcie, no wygląda na to, że podłączył się furiat, jakiś taki odmieniony, nie poznaje chłopa w ogóle, jakby inna osoba zupełnie. Cześć, furiat. Słyszymy się?
2: No oczywiście, cześć, witam.
0: No cześć, cześć. Słuchajcie, jak się tutaj jakoś ogolony w koszulce eleganckiej, no... Kurde.
1: Ja myślę, że furiat, czy ty się żeni?
2: Być może powoli. A propos, wiesz, tego jedzenia, to ja zostałem ostatnio tak zwanym fryganinem, prawda? Wchodzę sobie do... Zazwyczaj w niedzielę, bo w niedzielę jest wszystko zamknięte. Idę sobie z tyłu do kosza. Ja tam pierdolę tą dumę, że nie będę grzebał w koszu lub będę grzebał w koszu. Mam to gdzieś. I naprawdę ludzie wyrzucają świetne, świetne jedzenie. Pomidorki, awokado, banany, rzodkiewki, no wszelakie warzywa i owoce, kiwi, no wszystko. Po prostu widać, że załóżmy to co jest w paczce, jednak może być lekko zgniłe lub jakoś, nie wiem, zmurszałe, czy może inaczej powiedzieć spleśniałe, no ale to myślę, że to nie gra roli dla tych innych owoców, bo jeśli się dobrze wszystko to umyje, to jest świetna sprawa. No i zostałem takim fryganinem i naprawdę można dużo zaoszczędzić i dużo zarobić. Czy wstyd, czy nie wstyd? No myślę, że dla mnie to nie wstyd. I po tym, co ja przeżyłem, prawda, w Anglii, jak musiałem żyć, prawda, na marginesie, prawda, bezdomny, to dla mnie teraz to jest coś świetnego. Tylko szkoda, że nie ma innych takich potraw, jak mięso, załóżmy, które w danym dniu jest przeterminowane, bo ono jest takie dobre, jakieś szynki, coś tam, ale jakieś jogurty, śmietany, sery białe, to zawsze znajduje bananów mnóstwo. Jeden banan jest zły, a reszta, załóżmy 5 bananów w tej kiści jest pięknych. Nawet nie ma żółtego tego brozowego znaczka, że jest przeterminowany. I to jest piękne, no. I trzeba chodzić i grzebać w koszu. Czy tam brokuły, nie brokuły. A ile ostatnio arbuza przywiozłem. Ale była uciecha w domu. Tyle arbuza przywiózł. I tak dużo przyniosłem tego arbuza, że on stał nawet w lodówce i po jakimś czasie jednak się zważył, czy tam, no zważył się, czyli zrobił się taki już bardziej alkoholowy, no, ale to już nie dla mnie.
0: No, kurczę. A powiedz,
2: nie,
0: bo...
2: No, naprawdę, no. To jest dobra akcja. Mówię ci, Krawczy, idziesz sobie i zbierasz dobre warzywa.
0: No, kiedyś rozmawialiśmy nawet o fryganizmie na antenie. Uh-huh. Ja też myślę, że ciekawa sprawa. No wiesz, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś powód do wstydu. Nie wydaje, wręcz może przeciwnie, może to jest, jeśli ktoś ma w sobie jakiś taki ekologiczny dryk, no to można uznać, że to jest ratowanie właśnie jedzenia przed marnowaniem, przed marnotrawstwem, a marnotrawstwo, dokładnie, no to się kojarzy źle, kojarzy się z czymś właśnie takim niefajnym, z jakąś taką cywilizacyjną, z taką rysą na naszej cywilizacji, nie, że marnujemy tyle jedzenia, ktoś tam chodzi głodny, a tutaj wyrzucamy całkiem dobre żarcie do śmietnika, stąd cenię sobie te inicjatywy różne właśnie, które mają pomóc zorganizować to, aby ludzie...
2: Kiwi, wczoraj przyniosłem 15 awokado. Awokado, wszystkie dobre. Wszystkie cudowne dobre. Rozkroiłem wszystkie, znaczy może nie wszystkie, połowicznie. Sobie oczywiście doprawiłem solą, tam innymi przyprawami, papryką słodką. Kupiłem sobie nawet takie zioła Mateusza, księdza.
0: Zioła ojca Mateusza, tak? Słuchajcie, no furiat się stołuje jak król teraz.
1: Ale pozwolę sobie skomentować, furiat, jak dla mnie, nie wiem, czy się krawiec zgodzisz, ale furiat ma taką gębę aktorską mocno.
2: No tak mówił też, tak mówił ten, kto tak mówił, wiecie, kto tak mówił. No, Antychristos, że ja aktorem jestem, no bo niby trochę jestem aktorem, no mam ten dar, też umiem udawać różne głosy, no i wiesz, i działać, ale nie w życiu, nie. Nie można być aktorem w życiu, udawać, wiesz, i być jakimś takim, wiesz, dwulicowym skurwysynem. Jaki jesteś i taki musisz być, nie?
0: No w każdym razie to, wielki szacun, furia.
2: Co Kunrad? Co Kunrad mówisz? No wiesz, Alain Delon jestem.
0: No, ja pamiętam, jak ostatni, jak jakiś czas temu dzwoniłeś, pokazywałem cię na kamerce tutaj. No, też, sorry, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że cię wrzuciłem na ekranik, no ale nigdy tam
2: bo
0: się
2: musiałeś,
0: nie...
2: No, to troszkę to było takie... No, nie, bez mojej wiedzy, no było. I z moim ojcem też, prawda?
0: No, ale nigdy się tam nie krępowałeś, nigdy nie protestowałeś, no to już się nie pytam tam, wiesz, asekurancko, tylko po prostu wrzucam cię już. I tak znamy twoją twarz. A tym bardziej, że teraz fajnie wyglądasz, widzę tutaj. Do tego jeszcze trzeźwy, słuchaj, no gratulation, stary, naprawdę. No, trochę audycja o ogarnianiu dupy, więc się dobrze wpisałeś w temat.
2: Ale nie ma jak tata furiata.
0: No, tata furiata, tak, postać kultowa. No,
2: to jest... Moka. Więc mówię i powtarzam, nie, dzwonię głównie z tej pozycji, żeby powiedzieć, że nie ma co się wstydzić tam pogrzebać, nie tam zanurkować i tam grzebać, ale jeśli chce, to można założyć rękawiczki gumowe, maseczkę, żeby nikt się nie widział, jakby co, ale załóżmy w niedzielę, jest wszystko puste, naprawdę ludzie wrzucają w cholerę dobrych rzeczy. Ja mam stertę tych dobrych rzeczy, tych warzyw, które się niestety marnują, bo za dużo biorę. No i trudno, i do kosza idą. Ale biorę.
1: Czyli robisz to samo, co ci ludzie, słuchaj. Po prostu za dużo bierzesz.
2: Za dużo biorę, za dużo biorę, to prawda.
1: Ty nawet gorszy jesteś, słuchaj, bo jak ty zmarnujesz, to już nikt nie uratuje tego po tobie. Nie, żartuję oczywiście.
2: Ale to prawda, ale wiesz, zawsze, wiesz, może być nawozem na mojej działce, rozumiesz?
1: Tak, naprawdę.
2: Żeby coś zasadzić, pójść jakąś ziemię ładną kupić, czy wiesz, czarną, czy nie czarną. No, i o to biega, o to biega. No, dzisiaj maluję mieszkanie, znaczy maluję sam, nie maluję, mam tu zaraz chłopca do malowania. Nie będzie malował.
0: Odnosząc się do Discorda, teraz będę może częściej śledził też czat Discordowy. Jakby nie było, jest to czat publiczny chyba, że jest to jakiś zamknięty krąg, gdzie nie wolno tam nic przeczytać i tak dalej, zamknięte, no to
2: na pewno
0: wyjaśnijmy, ale pojawił się taki trochę zarzut, że tu za słodko, że sobie z dzióbków spijamy, tiu. Czy, słuchajcie, no co kto lubi, no może niektórzy wolą inny klimat, to dla każdego coś miłego, no są inne audycje, przecież nikogo nie zmuszam, żeby słuchał. Ja osobiście od pewnego czasu wolę miłą atmosferę, wolę sobie tam pogadać, jak widzę, że komuś coś wyszło, to to pochwalić, no tak, żeby było miło, fajnie, nie? Staram się wracać do takich może klimatów. Jeśli kogoś to drażni, jeśli ktoś lubi jakieś tam bardziej dramy, czy napierdalanie się,
2: nie
0: czy
2: tylko,
0: żywienie
2: nie
0: się głównem,
2: Zenon drażni, to nie drażni Zenon jak cholera.
0: Zostawmy tam, wiesz.
2: Dobra.
0: Słuchajcie, no naprawdę, co kto lubi, no wiem, że tutaj tak, no, były takie też trochę złośliwe różne komentarze, ale te osoby też słuchają, no i po co to się męczyć? Może coś innego sobie tam włączcie. Nie ma, naprawdę, nikt nikogo tutaj nie, do niczego nie zmusza.

0: بس
1: Idę
0: schodzą, w
1: spać.
0: dupę se wchodzą, kurwa. Jedź, jedź, kurwa, słuchaj, jedź, jedź, kurwa. No, a co...
2: Sprawdzę, zauważyłeś, że Gumball przejmuje noc radio? To nie potrzeba, tylko Gumball.
0: No, to teraz Gumball akurat na
2: no,
0: topie.
2: Bo na krew chodzi i oni powiedzieli, Becia, i oni to przejmą, ale nie można. My jako te, jak się nazywają, boomery, tak? Boomery, nie możemy dać tego się rozpasać, ale chociaż, wiesz, jak na swój wiek Gumball naprawdę sensownie o wielu rzeczach mówi, no, to mi się podoba. Takich ludzi brakuje, którzy naprawdę są w 20, którzy mają 22 lata, no i jednak coś tam wiedzą o życiu i bang.
0: No taką ma opinię, że taki trzeźwo myślący młody człowiek, no. No i dobrze, i dobrze. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w sumie w Nocnym Radio mamy ludzi w bardzo różnym wieku, no i różne audycje mogą przypasować też ze względu na tak jakby no grupę docelową, no. O, coś tu klikasz? Coś chyba tam furiat wcisłeś.
2: Coś wcisnąłem, i coś mi wyszło, że jakieś zdjęcia robię.
0: No, strykasz zdjęcia jedno po drugim. Musiałeś ręką tam zahaczyć gdzieś.
2: No, musiałem, przepraszam.
0: No, ale to już zdejmij, bo to cały czas te zdjęcia przychodzą, wiesz? Tutaj pyk, pyk, pyk, pyk,
2: no to
0: pyk.
2: Nie mogę, no, już zdjąłem rękę. Okej, dobra, spoko. Spoko.
0: No właśnie, ty... nie spoko, bo cały czas tu przychodzą. Pyk, pyk, pyk, wiesz, co sekundę.
2: Dobra, skasuj to i za chwilę to minie.
0: No minie albo nie minie. Dobra, chyba minęło. Dobra.
2: No, ale powiedz mi, był już pierwszy ten kurs z rowerkiem?
0: No nie, jeszcze nie.
2: Kurde, blady, no to ja pierdykam. No, co to za sprawa? Ej, naprawdę, ja widzę, że u ciebie to jest, nie wiem, jakieś wielkie wyrzeczenie, żeby wsiąść na rower. To normalna rzecz, kurwa, rower to rower. Załóżmy skuter, samochód, czy może, wiesz, motor w jakimś większej pojemności, ale rower to, kurwa, ej. Po prostu, Krawcze, zasiedziałeś się, miły człowieku.
0: Tak, to prawda. Ale nie jest to jakieś wielkie przedsięwzięcie, tylko teraz akurat czekam, aż go zreperują, nie? I jak zreperują, to wsiadam i jadę przed siebie.
2: Opowiedz mi, jakie tam palisz papetony?
0: A to najtańsze kupuję PS-y. Są chyba najtańsze.
2: Ja kupuję najtańsze lighty setki, wiesz? Bo setki są w tej samej cenie co normalne, a jest więcej tytoniu, proste.
0: No, chciałbym rzucić też może nauk. Przypuszczam, że z alkoholem się uda, spoko. Na razie wszystko git, nie ciągnie nawet, więc no. Będzie na pewno z kilka miesięcy przerwy. No i nawet w te piątki nie piję.
2: Jak jest przerwa w alkoholu, to się więcej pali.
0: No, być może. Jakaś rekompensata.
2: Kawy piję mnóstwo, niepotrzebnie, nie wiem po co. No trudno.
0: Ciekawe, czy można sobie czymś zastąpić. Czy jest jakiś taki sposób, że zamiast alkoholu...
2: Nie.
0: Bo na przykład, żeby nie sięgać po papierosa, no to jakieś tam paluszki, tiktaki, żeby coś tam w gębie było, a zamiast alko, to może coś... Przychodzi ci coś do głowy? Czy można by sobie tak zastępować? Ciężko, nie? Alkohol to alkohol, ciężko. Ewentualnie, nie wiem, co. No.
2: Jak ty mówisz często, że pijesz ten energetyki, to też źle wpływają na kondycję człowieka. Bo tam jest naprawdę mnóstwo chemii w tych energetykach, nie tylko kofeina. No lepiej sobie dobrą kawę kupić jakąś, nie wiem, za 25 zł, albo sobie młynek kupić do kawy i kupić sobie taką, albo po prostu dobrą kawę. No i tą kawkę sobie tak miarkować w jakiś sposób. No i no może wtedy to pomoże, ale zamiast alkoholu, no

0: нет, я-то я А другие звон, за ним, більше звона, менше звона, так?
1: Były tutaj gratulacje na YouTube'owym czacie, żebyś się trzymał. Więc... Wiesz co, trochę nam się połączenie pogorszyło i mam wrażenie, że mamy lagi i, no i w ogóle tak głos kiepski. No to co, to będziemy się rozłączać. Furiat wytrwałości, też się przyłączam. Serio, słuchaj, trzymam kciuki wytrwałości, no i wiesz, tutaj ludzie cię dopingują. Może to ci jakoś da jeden punkt do wytrwałości.
0: Nawet nie słuchanie uprzejmie, że tak powiem. Lubię to. To są niesłuchanie uprzejmie.
1: No, zupełnie inaczej brzmisz. Jak jesteś trzeźwy, stary, brzmisz naprawdę całkiem normalnie, wiesz? I normalnie się gada, fajnie. Duży plus.
0: To prawda, prawda. No, to wiadomo, że jak człowiek... No ja tak mam niestety i wpływa mi to na, wiesz, na słowotwórstwo i na myślenie, na przekazanie myśli, wiesz, na słowa i bełkocze. Coś trzeba powiedzieć, nie wiadomo co. No tak jest. C'est la vie, no trudno, ale teraz nie piję, jest okej, jest w porządku.
1: Naprawdę, całkiem masz płynną gadkę, dobrze formułujesz myśli, duży jest progres, znaczy plus, nie? Różnica duża, więc no tak trzymać, stary, naprawdę. Ja też mam z tym problem, więc doskonale cię rozumiem, nie? I wiem, że nie jest to łatwe, no ale widzisz, masz jak to się mówi,
0: muszę mieć misję. Muszę mieć zacięcie, wiesz, może być twardy, a poza tym modlę się o to, może dlatego, nie wiem, ale się modlę. To już nie gadajmy o religii, dobra.
1: Ale akurat to jest może ciekawy temat, bo co bym tam sobie nie sądził o religii i tak dalej, to nawet kiedyś o tym mówiłem w audycji, że pod tym kątem walki z nałogiem, no to faktycznie ludziom to pomaga i daje siłę taką, nie? Bo to jest to działanie na psychikę, taka autopsychoterapia, nie? Trochę i... I ty, jak jesteś wierzący, to autentycznie czujesz, że coś, że ktoś tam nad tobą, nie wiem, czuwa, jakiś anioł stróż ci odstawia kieliszek, czy tam coś ci zakręca butelkę, zabiera, chowa.
0: No tak, może samo działanie, ale ja pamiętam i mam to nagrane gdzieś tam schowane, twoją wypowiedź sprzed ilu tam lat, sprzed 7, 8, 9, jak ty mówisz, że jesteś chrześcijanem, że naprawdę się naprawiłeś, że to ci daje szczęście, daje ci radość. Ale nagle jeb, rzuciłeś to i zobacz, i pozostajesz z niczym. I nagle mówisz czasami, wiesz, nie chce mi się żyć, to życie jest nudne, wszystko przeżyłem. Być może dlatego, że nie masz celu i kurwa nie masz z kim iść, bo jakbyś miał Boga w sercu i byś szedł z Chrystusem, może byłoby łatwiej, tylko mówię może.
1: No ale dobra.
0: Ja cię nie chcę nawracać na siłę, wiesz, ja jestem troszkę misjonarzem, jak dobrze wiesz, no ale spoko. Nie będzie okej. Okay.
1: Spoko loko, dobra. No dobra. To co?
0: Bądź w krawce, no. Trzymaj się. Wieczorkiem robicie ten?
1: Tak.
0: Marka?
1: O 21:00, tak.
0: Ale spoko. No dobra, posłucham chętnie. Bądź zdrów, trzymaj się, cześć.
1: No, ty też, hej, hej. Ups.

No, ok. No tak to jest. Akurat jeśli chodzi o walkę z nałogiem, to wiele jest takich świadectw, nie? Że tam Pan Jezus mi pomógł rzucić wódę. Dziękuję Mu za to. Każdego dnia. Jezu! Jezu, już jestem czysty! Wyszedł ze mnie demon pijaństwa! I tam opowiada, nie? Innym. No i fajnie, no i dobra. To co, jeszcze ktoś chce zabrać głos? Czy kończymy?

No dobra, to by było na tyle. W takim razie dzięki za telefony, za słuchanie i do usłyszenia się z wami o 21:00.

0: Cześć, dobry wieczór. Witam w luźnych gadkach. Czasów ostatecznych na razie nie ma. Jakoś nie czuję się w formie, żeby nadawać, przygotowywać się i tak dalej. A i tak okazuje się, że luźne gadki są popularniejsze i sporo więcej odsłuchań, więc głosujecie odsłonami. No, głosujecie odsłonami, głosujecie lajkami, głosujecie komentarzami, głosujecie donatami. Zawsze można się wstrzymać od głosu. W tym ostatnim przypadku kurczę, nie używajcie takich słów jak zrywa na czacie, bo mi się od razu czerwona lampka. Włącza, a to chodziło o Tomka od pomidorów. Żeby je zrywał w masce. Nie podoba ci się wolność słowa? Lewagu? Lewagu, no tak. Lewarku, lewagu. Tak, lewackie radio przecież, nie? Pijackie, teraz już pijackie. Jak się okazuje. Nocne radio. To wojownicy, alkoholicy, wojownicy, odbytnicy. Czy coś takiego. Nie, wojownicy, odbytnicy to niekoniecznie my. Ale pijaki, może trochę tak, no. No, pewnie, że się ustosunkuję do ostatnich wypowiedzi w pewnym radio, do wypowiedzi, które pewni ludzie, wiadomo skąd oni są i komu służą, i pewni ludzie powiedzieli pewne słowa o pewnym innym radio, to znaczy o nas, więc pewnie, że się ustosunkuję. W ogóle zamierzam się za każdym razem odnosić do słów wypowiedzianych na temat naszego radyjka. Już tak mówiąc serio, nie będę tutaj mówił, że chodzi o pewne radio, pewnych ludzi, tylko powiem wprost, o co chodzi. Zacytuję wypowiedź poprzez nagranie dźwiękowe. Wytłumaczę, jak komu dobremu, że po raz kolejny się myli i gada głupotki, na przykład, nie? Zacznijmy może od takiego nagranka.
1: Wiesz, to jest czasami tak, że dane osoby w danym czasie jakby zaskoczą i jest ten flow taki ładny, to jest takie fajne powiedzenie, a czasami może być flow w dół, prawda, że się ciągną w dół osoby, jak na przykład para, nie wiem, alkoholików, depresantów, czy innych degeneratów.
2: Dobrze, że to powiedziałaś. Dobrze, że to powiedziałaś. A nie, nie będę rozwijał tematu, bo bym musiał obgadywać inne radio. Ktoś dzwoni, ale Janek dzwoni.
1: To nie obgaduj, puść mięso.
2: Nie, pokażę, to bym musiał zmasakrować inne radio, bo tam jest, bo tak jak jest. Dobrze, ja to powiem w przenośni. W innym radiu nastąpił alkotropizm, bo tak jak kwiaty słonecznika się obracają do słońca, które wędruje po nieboskłonie, to się nazywa fototropizm, a u alkoholików jest alkotropizm i w takim radiu doszło do katastrofy jednym, ponieważ tam nastąpiło zjawisko alkotropizmu. Alkoholicy, oni, tak jak homoseksualiści, oni siebie widzą, mają jakieś po prostu trzecie oko homo albo trzecie oko alko i tym trzecim okiem alko oni siebie rozpoznają, że to jest git człowiek.
0: I I to powiedział człowiek, który sam wygląda w sumie jak git człowiek. Żywcem wyjęty z symetrii niewiadomskiego trochę. Tak. No, Enki tutaj nas teraz zaczął reklamować jako właśnie pijackie radio, gdzie alkoholicy sami. Zresztą potwierdza to inna wypowiedź.
3: Każdy z nas musi sobie znaleźć coś do kopania, szczególnie wtedy, kiedy sam jest, sam doświadcza agresji, tak? Przynajmniej tak to interpretuję. To sobie
2: dajmy spokój uniwersum kreskówek, mangi i Disneya i alkoholu.
0: Myślę, że to gruba przesada. To znaczy, gdyby tak się zastanowić, to trochę prawdy w tym jest, bo no, ja ostatnio przeginam. Faktycznie dużo piłem na antenie. Zamierzam z tym walczyć. Nie ukrywam, że trochę się wkręciłem w picie na antenie, ale już raczej koniec z tym. To znaczy, sporadycznie może jakieś piwo, góra dwa. I faktycznie bywa tak, że jacyś słuchacze są zachęceni trochę do dzwonienia, słysząc, że na antenie pojawia się pijany koleś. I no i traktują to radio jako swoje, no ale to działa we wszystkich kierunkach, wydaje mi się. Też słuchacze szurający, wyznawcy różnych dziwnych teorii, spiskowej teorii dziejów, albo miłośnicy medycyny alternatywnej, ci, którzy negują istnienie koronawirusa. Też jak poczują, że trafili na takie medium, gdzie mogą się swobodnie wypowiedzieć, gdzie będą mieli poklask, no to też tam zostaną. No to chyba normalne, że tak to działa. Nie trzeba tu trzeciego oka, ani niczego takiego. Trochę mnie ubodło określanie nas jako takiego medium, gdzie się gada o Disneyu i o mandze oraz anime. Nie jest to prawda. W zasadzie to... Znowu muszę trochę odbić piłeczkę. Wydaje mi się, że to Radio Enki jest bardziej monotematyczne. Był taki czas, że właściwie co audycję gadało się o tym koronawirusie tylko, tak samo jak u Claude'a w Teorii Chaosu, też już od wielu, wielu audycji wciąż ten koronawirus. A u nas... W sumie są bardzo różne audycje. A jak spojrzeć do archiwum, no to mamy audycje technologiczne, spiskowe, filmowe, w samych luźnych gadkach i w nocnych markach. Przecież tyle różnych tematów się pojawiało. Często rozmawiamy sobie o życiu, dzielimy się jakimiś swoimi doświadczeniami, nie? I co audycja to właściwie inny temat, rzadko kiedy się powtarza. Ostatnio Zenon nagrał audycję, gdzie wspominał początki radia, Błażej o komunizmie, o podróżach, o polityce aktualnej ze Zmorą, rozmawiają o wyborach, było. No więc trochę to takie krzywdzące nazywanie nas, że jesteśmy uniwersum wody i mangi. No i nie to, żebym się obrażał, nie jestem jakiś delikutaśny, jakaś tam panieneczka, że zaraz będę tutaj płakusiał. Chodzi bardziej o to, żebyśmy nie ściemniali na swój temat, nie? Czy ja mówię na przykład, że u Enkiego to się rozmawia tylko o krewetkach, mundka na przykład. No to byłby to absurd, nie? No a niektórym jakoś łatwo przychodzi takie umniejszanie innym i czarowanie rzeczywistości, nie? No ale to w sumie takie mało inwazyjne, mało szkodliwe. Przejdę może do innej wypowiedzi.
3: Skomentuję to jednym sformułowaniem. Jeżeli przypisuje sobie ktoś prawo do manifestowania niechęci w stosunku do innych, to proszę nie odbierać tym, których się w jakiś sposób stygmatyzuje, do tego, że mogą mieć też opinie i niekoniecznie pochlebne na temat tych osób, które w ten sposób postępują, bo ja już mam dosyć milczenia.
4: Ja nie nadążam, proszę wytłumacz mi, proszę, ja się czuję jakby...
3: Otóż uczestniczyłem w pewnym dziwnym miejscu, uczestniczyłem, powiedzmy sobie, że jest gdzieś w Polsce jakieś radio i jest człowiek, który lubi dzwonić do radia, rozmawia, robi to najlepiej jak może, przynajmniej do tej pory był akceptowany. W pewnym momencie ktoś dochodzi do wniosku, że już takiej osoby dzwoniącej mamy dosyć i robi się całą audycję, w tym radiu robi się całą audycję, którą można by nazwać osądem nad tym człowiekiem. Czyli przypinanie mu jakichś różnych łatek, wyśmiewanie jego słabości i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś uważa, że to jest moralne postępowanie, że w ten sposób można ludzi stygmatyzować, to mi się to nie podoba. I owszem, są ludzie, którzy żyją w swoim świecie i niech żyją w swoim świecie, ale niech nie naprawiają się na siłę albo nie zmieniają życia innym, bo parafrazując to, co kiedyś wyczytałem na pewnym bardzo ekscytującym czacie, od razu wiedziałem, że ten człowiek komuś zajdzie za skórę, tak? I to ktoś, kto jest w stanie na dzień dobry tak oceniać ludzi sobie życzliwych, bo ja zakładam, że ten osoba, o której w ten sposób się wyrażono, wykazywała dużo życzliwości w stosunku do innych, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że od innych oczekuje się zdecydowanie więcej niż od samego siebie. I warto by było, żeby sobie parę osób to po prostu przemyślało, bo jeżeli chce szacunku...
2: Janku, ja się wtrącę, przemyślało, gdy wytrzeźwieje. To może dużo czasu zająć.
0: No i znowu te pijaki, nocniki pijaki. No, z Janem Matejko, no oczywiście wiadomo, że mówił o nas, ale to trzeba mówić wprost. Uważam, że w nocnym radio źle mnie potraktowali, bo dlatego, że tutaj jakoś wytłumaczyć, a nie tak mówić zagadkami, nie? Trochę męczy mnie już odczytywanie ciasteczek z wróżbą i jakieś mruganie okiem i szczypanie się pod stołem, nie? To lubię jasne sytuacje, jasne sprawy. Z Janem jest sytuacja taka, że faktycznie no, trochę się odbił od nocnego radia. Czasem tak bywa, że ktoś po prostu tutaj nie pasuje. Rzadko, bo rzadko, ale czasem się tak zdarza, że ktoś przychodzi i okazuje się, że to nie jego bajka. Nasz sposób rozmawiania, nasze podejście do dyskusji... No, okazują się niekompatybilne na przykład z takim Janem Matejko. Przypominam, że Jan Matejko na początku był bardzo dobrze traktowany tutaj, z dużym szacunkiem i też z dużą cierpliwością. Jan znany jest z tego, nawet u Enkiego sobie robią z tego trochę śmichy, chichy, że mówi bardzo długo i rozwija swoją wypowiedź, robi wstęp, rozwinięcie... zakończenie, 5 dygresji po drodze. No i z tego jest znany. I tutaj zaakceptowaliśmy to przynajmniej. No wiadomo, że nie wszyscy będą zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Na czacie pojawiały się komentarze, że niektórym to się nie podoba. No, ale Jan okazał się też niechętny do wytykania mu pewnych nieścisłości, to znaczy no, ktoś się z nim nie zgadza i Jan od razu traktuje to bardzo, bardzo poważnie, tak jakby się trochę bał, że jego autorytet zostanie rozbity, zniszczony, że no, walczy jak lew, nawet idzie w zaparte, żeby tylko udowodnić, że ma rację. Przykładem są inne wypowiedzi, których już nie zgrywałem, ale gdzie po raz kolejny tłumaczy, że ja się pomyliłem specjalnie. U nas komentarze, że się nie podoba elaborat, natomiast przypomnę, że nas tam dosłownie mieszano z błotem i życzono ubóstwa, śmierci. No właśnie, niektórzy tak nie widzą belki w swoim oku, a cały czas bardzo wnikliwie szukają drzazgi w cudzym, nie? To częste zachowanie u różnych, u przeróżnych ludzi. Na przykład Michał Klot bardzo często nam źle życzy. Opowiada na nasz temat niestworzone historie od lat. No, ja tutaj w pewnym sensie rozumiem całą tą sytuację, też widzę trochę winę po naszej stronie, ponieważ my też może czasami ulegamy temu, tej chęci, żeby komuś dopiec, żeby kogoś obgadać. Zdarzało się na antenie, oczywiście nie było czegoś takiego jak cała audycja poświęcona Janowi Matejce, to sobie wymyślił. I to jest chyba kolejny powód, dla którego Jan i Jola niekoniecznie zostali tutaj zaakceptowani. Chodzi o to, że oni często mieszają, jakby to powiedzieć, no kłamczuszkami troszkę są, no powiem wprost, nie będę już tutaj się czaił, są trochę kłamczuszkami.
5: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
0: O cholera jasna.
6: Tworek, 200 zł. Na zaś.
0: Co to się stało się? Co, ja dobrze widzę? Muszę zera policzyć. Jedno, no, jak w mordę strzelił, 200 zł dostałem. Człowieku, co się coś tam się nie pomyliły? Przypadkiem się nie nastukało za dużo? To tyle pieniędzy, wow. Dzięki milionkrotne, człowieku. No naprawdę się cieszę i... Kurczę, no to siedzimy dzisiaj. No to mamy chyba sponsora dzisiejszej audycji, Stworek. To by tłumaczyło właśnie, no tworki, tak, tworki, no to czy, nie wiem, czy sponsor był w pełni władz umysłowych, jak to wysyłał? Cholera jasna. Ale to dziwny trochę donate, ponieważ nie mam go na liście, a jest, w końcu się pojawił. Tworek jest, przekazał. No pięknie. Dzięki, towarzyszu. Tak się będę zwracał do wszystkich sponsorów od dzisiaj. Towarzysze, w końcu to lewackie radio komunistyczne. Może coś mamy w sobie lewackiego. Słuchajcie, to też jest temat do dyskusji na audycję. Może mamy w sobie nic... Może po prostu my, nocniki, nasza społeczność, wiadomo, że podobne przyciąga podobne. Więc może garną się tutaj do naszego grona ludzie, którzy lubią się trochę poniezgadzać czasami, mają różne widzenie świata, ale nie przeszkadza im to, że ktoś myśli inaczej. Są takie społeczności, w których jest bardziej hermetycznie, w których się oczekuje, że... Zauważcie, jak na przykład do Enkiego czasem ktoś dzwoni, to Enki powie tym głosem swoim, no to powiedz, co myślisz o tym tam koronaświrusie śmiesznym i... noszeniu maseczki niczym rycerz średniowieczny, zakuty łeb w tym przypadku by pasowało. No coś tam sobie zażartuje po swojemu, po enkowemu, sugerując od razu, jakiej odpowiedzi trochę oczekuje od dzwoniącego, nie? Bywało nawet tak, nie wiem, czy to nie Harfa dzwoniła, czy to no jakaś pani zadzwoniła i powiedziała coś, co tak niekoniecznie było po drodze, po linii partyjnej, że tak powiem. No my niby tacy lewacy, a tam to raczej tam u Enkiego linia partyjna jest pewna. No i słuchaczka powiedziała coś takiego, co niekoniecznie się zgadzało z tą linią partyjną i taka cisza chwilowa była i Enki tam coś zaburczał, w brzuchu mu zaburczało, w uchu podłubał. No więc... Krawcze, jacy podobni, jesteśmy tak różni, że hej, naukowcy, katole, informatycy, kierowcy, komuniści, no przypominam, że prawicowców też mamy takich, którzy się deklarują jako katolicy po prostu i konserwatyści. U Enkiego, w Radiu Enki praktycznie, no nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sami konserwatyści są. Świecisz światłem odbitym, krawiec. No być może, ale chcę dzisiaj pogadać o dramach i w ramach wstępu wyjaśniam pewne rzeczy. A no i już tak kończąc temat Jana i Joli, pamiętacie moją rozmowę z Jolą na antenie? Praktycznie co drugie jej zdanie musiałem prostować i mówić, nic takiego nie powiedziałem. Przesadzasz, koloryzujesz, wkładasz mi w usta słowa, których nie powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że Jan też ma taką tendencję do koloryzowania, nazwijmy to ładnie, koloryzowanie, chociaż cisną się na usta trochę mocniejsze słowa. No ale, no bo nie było żadnej audycji w całości poświęconej jemu, no sobie chyba tak dodaję trochę, nie, żeby, no okej, są gorsze przewinienia, są gorsze rzeczy można zrobić, to nie jest w sumie nic takiego strasznego. No ale starajcie się ludzie też zrozumieć, że my też mamy pewne oczekiwania. Chcemy, na przykład jest taka słuchaczka, która już nie dzwoni, została zablokowana, ponieważ się okazało, że nie za bardzo potrafi rozmawiać na antenie. Przerywa cały czas i wchodzi w słowo i jakby tak nie słuchała, co się do niej mówi. Okazuje się, że po prostu nie za bardzo ją interesuje, co ktoś ma do powiedzenia i mówi zwykle o sobie, zbacza z tematu, przechodzi na siebie. Ciosany z kartofla chyba, wiesz, doszedł. Jeśli to jest... jeśli jesteś panem PS, panem PS, a donejcik to 18 zł, tyle doszło na PayPalu, teraz widzę tu na liście, to znaczy, że doszedł. I że to... Nie wiem, czy to ten. Chyba ten, nie? No, ale się nie wyświetlił, bo właśnie ciosany z kartofla chyba go wysłał od razu na PayPala. Ale serdecznie dziękuję, stary, za donecika, zacnego, panie ciosany. Drama zwiększa oglądalność, plus... no, masz rację, Lobo. Mi się wydaje, że ludzie chcą dram, że to jest... To znaczy, często oceniam jakąś sytuację z własnej perspektywy, tak? I ja na przykład lubię dramy u innych. Widzę, że w ogóle jest to bardzo modne teraz. Włączam sobie wczoraj jakiś kanał sportowy, gdzie rozmawia się o boksie, gdzie tematem głównym jest boks, MMA, tego typu rzeczy. I tam, wyobraźcie sobie, dramy dokładnie w tym samym stylu, jak my tu teraz mamy, nie? Ja się tylko boję jednego, że te dramy zawsze lubią jak wirus rosnąć, pączkować i przeobrażają się w coś gorszego. Wydaje mi się, że Enki to traktuje wszystko trochę jako zabawę i się tym bawi świetnie, no ale bawi się trochę tak nieładnie, no bo zawsze można powiedzieć, że to były żarty, robimy sobie jajca. Ale zarówno z naszej strony, bo u nas też przecież sobie nie żałujemy, nie? Na końcu zawsze się zostajemy z jakimś takim smrodem, przestajemy gadać ze sobą i nie jest to fajne, bo zaczyna się od zabawy, a potem zabawa się przeradza w coś gorszego i tworzą się konflikty, ludzie czasami idą na noże, nie? Zaczyna się... Zastanawiam się, jeśli ta drama się rozwinie, jeśli Enki teraz na przykład słucha i się o coś znowu wkurwił, Z nim to w ogóle jest ciężka sytuacja, bo od niego się nie dowiesz, o co ci chodzi, stary, się zapytasz, a on się tam obróci napięcie, coś zażartuje i zniknie w oparach mgły dymu, nie? I taki tajemniczy lubi być. Ja z kolei odwrotnie. No i Enki może w następnej audycji dorzucić jeszcze więcej do pieca. Ja na pewno tego nie zostawię i też odpowiem. Zawsze się odpowiada trochę mocniej, nie? No i skończy się tak, że będziemy walczyć ze sobą. I po co nam to? Co, żeby zrobić show? Żeby się pobawić? Żeby się ludzie cieszyli, że coś się dzieje? Nie wiem, czy to jest warte. Może czasami lepiej, żeby trochę spokoju było. Poza tym niby żarty, niby zabawa, chociaż nie wiem w końcu, bo to Enki mówi raz tak, raz siak. Raz czuć od niego jakąś taką niechęć, raz się śmieje, mówiąc coś na nasz temat, nie? I że niby to tak he he he, ha ha ha, hu hu hu, hi hi hi. No więc ja się w tym gubię. I przyznam szczerze, że nigdy nie należałem do miłośników takiego okazywania sobie koleżeństwa gdzieś tam na imprezie przy stole. Wiecie, jak to faceci, że tam się jeden drugiego popchnie, tamten popchnie, kopnie i się śmieją, nie? Wyleje piwo na głowę, dadzą se po mordzie i są najlepszymi kumplami, bo se dali po mordzie. Tak jak na tej gali Fame MMA. Obrażają swoje matki, tam w ogóle ty cfelu, frajerze, kurwa, będziesz łamany, oktagon zweryfikuje, a w ogóle jest sprawa, nie rozliczyłeś się z ziomeczkami z hajsu i se wszystko wyciągają, co najgorsze, że ty swoją laskę bijesz, a potem dadzą sobie na ringu po mordzie, zmasakrują się i w objęcia se wchodzą. I się po prostu kochają, najlepsi kumple, i zaczynają ze szklankami, oczy im się szklą i opowiadają, no nabrałem szacunku do przeciwnika. No niektórzy tak mają, że po prostu nie potrafią inaczej, że dla nich kumplowanie się to jest danie se po mordzie, nie? I wtedy coś tam się w nich rozładowuje i nabierają miłości do przeciwnika, którego nie wiem, którego zaczynają uważać za godnego, bo podjął rękawice, bo się trachał, bo się okazał silny, bo się okazał godny. No nie wiem, nigdy tego do końca nie rozumiałem i trochę nie moja bajka, jak to się mówi, nie? No ale puszczę wam inne nagranko, to w ogóle jest rewelacja.
2: Ja, bo tutaj mam doniesienia. Po prostu radiostacje nasłuchowe działają, donoszą mi różne rzeczy. Ja chciałem ogłosić coś bardzo ważnego do wszystkich 147 słuchaczek i słuchaczy, że następne audycje będę prowadził z bardzo znanym radiowcem Claude'em Monet z Teorii Chaosu i to jest ta nowość, która się zbliża w moim radiu. Claude Monet jest moim nowym przyjacielem i będzie współprowadzącym, to znaczy ja będę współprowadzącym Claude'a.
0: I teraz pytanie, czy to są dalej żarty, czy na serio? Moim zdaniem ciężko, żeby Claude dopuścił kogoś drugiego współprowadzącego do swojego ukochanego dzieciątka do Teorii Chaosu. To raczej jest niemożliwe. Więc skłaniałem się ku temu, że Enki sobie tak żartuje, że sobie jajcuje, że prowokuje, o to jest dobre słowo, że prowokuje mnie. Ale potem pomyślałem, że być może dogadali się na wspólne prowadzenie audycji w Radio Radio. W gównoradyjko, w gównoradyjku klodowym. Może w poniedziałek na przykład będą razem coś prowadzili. No, ciekawe, prawda? No, z drugiej strony bardziej to mi się jednak jawi jako pewna prowokacja, bo Enki się prawdopodobnie obraził na mnie. No, przepraszam, Enki, jeśli słuchasz, że się tak tu zgaduję sobie, ale w tym przypadku tylko to mi zostało, zgadywanie, że Enki się obraził o to, że gadam z rybką, a on ma z rybką kosę. No, po raz kolejny mam taką sytuację, że ktoś mi robi listę kolegów, z którymi mogę się kolegować, nie? Już wiele razy miałem taką sytuację, wiele razy. Zenon kiedyś powiedział mi, że jego zdaniem mam pewną taką dysfunkcję, że nie potrafię po prostu przyjąć pewnych reguł gry polegających na tym, że wymagana jest pewna solidarność, wymagane są pewne trzymanie się pewnych tam koneksji, trzymanie sztamy ze sobą i nie trzymanie sztamy z tymi, którzy powiedzmy naszym kumplom nie odpowiadają, a ja tego nie do końca rozumiem, że dla mnie po prostu się liczą trochę inne rzeczy. Żeby coś sobie tam z kimś wyjaśnić, żeby, no jak uznaję, że jest racja po stronie wroga mojego przyjaciela, to powiem wprost i to się przyjacielowi zawsze nie podoba i przyjaciel zawsze powie, krawiec, to spierdala, jak jesteś po jego stronie, nie? To nie jest tak, że ja chcę każdemu dogodzić. Po prostu ja nie uznaję takich... Znaczy, u mnie solidarność jest na drugim miejscu. Na pierwszym jest kto ma rację faktycznie, po czyjej stronie stoi prawda, nie? I też nie potrafię ukrywać, nie potrafię tak dobrze ściemniać i udawać na przykład, tak, stary, ty masz rację w tym przypadku. No i jak Enki na przykład nagrał tego rybkę, ich prywatną rozmowę i puścił u siebie w audycji, to mówiłem wprost, że mi się takie rzeczy nie podobają. No i nie potrafię w takiej sytuacji po prostu poklepać Enkiego po ramieniu i powiedzieć, no stary, w tym przypadku miałeś rację, dobrze, że nagrałeś, wiesz co, bo należało się, nie? No nie, no mówię wprost, że mi się takie coś nie podoba i Enki wtedy powie, o, no to wiadomo już po czyjej stronie jest krawiec, nie? I jego to bardzo wkurzy takie coś, nie? I już nie będzie widział kumpla we mnie. No i tak to, gdybyście kiedyś się zastanawiali, od czego się zaczęła, jaka była geneza dramy między Radiem Enkim a Nocnym Radiem, to pewnie będzie to, coś w tym stylu. Oczywiście nikt tego już nie będzie pamiętał, jak w przypadku większości konfliktów, wojen, nie wiadomo, od czego się zaczęło tak naprawdę. No i pytanie, czy to warto, czy to jest fajna droga? Moim zdaniem nie, moim zdaniem zdecydowanie nie. Jest to strasznie chujowa droga. W ogóle, czemu się tak wszyscy ze wszystkimi konfliktują? To jest strasznie destruktywne, bo od na mnie to na przykład działa tak, że już nie mam za bardzo ochoty za bardzo z nikim się kumplować. O. Przechodzi mi ochota na kumplowanie się z kimkolwiek, trzymanie sztamy, bo wiem, że to się po prostu przewiduje, że to się po pewnym czasie skończy. Że ktoś się o coś obrazi, o jakąś pierdołę najczęściej, o taką pierdołę, że będą się ludzie śmiali. Jak się dowiedzą, o co poszło. Z Enkim była jeszcze inna sytuacja wcześniej, ale to nie chcę jej jakby wyjaśniać ze względu na to, że pewna tajemnica jest tu wskazana dla dobra sprawy, no i niedobrze jest tutaj wszystko tłumaczyć, no więc niech to zostanie między nami, nie? Ale zdradzę tylko, że dla mnie to też w sumie pierdoła i do tego jeszcze troszkę absurdalna jest cała sprawa ze względu na okoliczności, ale to musiałbym dokładniej wyjaśniać. Momencik. A jeśli, jeśli to jest prawda i Enki faktycznie zamierza współpracować z Klodem, no to trochę hamuwa, uważam, bo dobrze on wie, że Klod jest... jeśli to nie jest taki przytyk, taka trochę zemsta w cudzysłowie za to, że a, to ty się kumplujesz z moim wrogiem, to ja się z twoim kumpluję i co, miło ci jest? Jeśli to nie jest to, tylko naprawdę zamierza współpracować, no w sumie pokrewne trochę klimaty upodobania i wizja świata, nie? I tak dalej. No to trochę świństwo, bo on dobrze wie, że Klot na nasz temat ściemnia przy każdej okazji. No takie, to co on wygaduje, Klot, no wiecie co? No gadanie o nas, że Nocne Radio rozbija rodziny, wplątywanie w nas jakieś afery, że trolle zrobiły skam podpisując się imieniem i nazwiskiem Michała, i gruba sprawa dosyć. Na portalu publikowanie artykułu, że to takie trollerskie media za tym stoją, jak takie, owakie, tu i nocne radio, czyli mieszanie nas do tego, co on dobrze wie, że nocne radio nic takiego nie robi. Gdzie my byśmy jakieś robili, jakieś skamy, że on chce pieniądze od kogoś? No, i numer konta podaje swój się, i ludzie go chcą potem spalić na stosie. My byśmy takie coś robili? No dajcie spokój. No te sraki ludzkie. Opowiadanie niestworzonych historii, tego było więcej. No już pomijając ciągłe zachęcanie, żeby nas nie wspierać, że my jesteśmy, że to przez nas świat jest taki, jaki jest, straszny, że rządzą źli ludzie, to przez takich jak my, że wynajęci trolle tutaj w tym radio siedzą, którzy dostają pieniądze za niszczenie innych. Krawiec, ty też gubisz rzeczywistość. Enki to mega cynik. No nie wiem, psycho, no to twoje zdanie. Masz do niego prawo, oczywiście. No i jeśli faktycznie zamierzają współpracować, to musimy się przygotować na to, że będzie w co drugiej audycji opowiadanie niestworzonych historii znowu na nasz temat, nie? Jak oni się... Rybka, twój kumpel, bo ci sypnął donate'a. Masz super charakter, krawiec. Nie dlatego. Nie wiem, no... Jeśli uważasz, że tak podchodzę do ludzi, że... To znaczy, wiesz, no... czy Rybka jest moim kumplem, czy nie, to nie jest takie oczywiste. To bycie kumplami to może być coś więcej niż gadanie sobie z kimś, nie? Nie chcę tutaj mówić zaraz, że nie znam człowieka i że nic mnie z nim nie łączy, ale z drugiej strony, wiesz, no kumpel to kumpel, nie? Owszem, rozmawiam czasem z Bartłomiejem Rybką, coś dla niego robię, pewien projekt i rozmawiamy sobie, staram się mu coś podpowiedzieć. Też rozmawiamy sobie o jego sytuacji. Wy wielu rzeczy nie wiecie, a ja na przykład wiem. Dzięki temu, że się zainteresowałem jego przypadkiem, to wiem więcej niż Enki, niż wy. I znam trochę lepiej jego sytuację. Sprowadzanie tego, jego sytuacji do nadużywania alkoholu jest bardzo, bardzo dużym uproszczeniem i brakuje wam wielu, wielu zmiennych. Po prostu nie lubię też oceniać ludzi po okładce, może tak zawsze, i staram się coś tam więcej dowiedzieć, co w człowieku siedzi. Znaczy, Rybka jest, on bywa trudny, oczywiście, że bywa trudny. Bywa trudny z pewnych konkretnych powodów, no, ma pewne kłopoty. Nie chcę tu się za bardzo uzewnętrzniać i zdradzać, bo może on sobie tego nie życzy, ale chyba już wystarczająco powiedziałem, żebyście wiedzieli, co on, jak sprawa wygląda. Na pewno nie jestem fałszywy, no, nie kryję się z tym, nie? Mógłbym tutaj, wiem, że zbiorę za to baty, tak samo jak zebrałem baty za publiczne wstawienie się za Rybką u Gabriela, zaraz się kilka osób zbiło mi niechętnych, ale to miałem taki nastrój, tak sobie myślę, to mówię, no i tyle. I wierzysz, krawiec, we wszystko, co ci Rybka mówi? Nie we wszystko, nie. Wręcz przeciwnie. Wiele rzeczy nie wierzę, ale to też z konkretnych powodów i też nie mogę za bardzo się tu rozpruwać i za dużo mówić. Słuchajcie, ludzie mają problemy czasem, tak? I nie możemy skreślać każdego, kto ma jakiś problem, no... Jak widzicie, Rybka sobie dał trochę na wstrzymanie i nie dzwoni do radia, nie robi tu awantur. Stać go było też na to, żeby przeprosić za swoje zachowanie, że po prostu szaleje trochę po alko. Ale to też niekoniecznie jest samo alko temu winne, jak mówię. Ale zostawmy Rybkę. No cóż, jeśli ma być współpraca z Klodem, Enki Klod, to życzę powodzenia, tylko ostrzegam, że jeśli będą jakieś kłamstwa na mój temat, czy na temat radia, co audycję, to będę to prostował. daleki jestem od jakiegoś tam sądzenia się, pozywania, zupełnie mi to nie w głowie. Zupełnie mi nie w głowie takie rzeczy, ale na pewno będę się starał naprostowywać pewne sprawy. No i jeśli nagle się... I wiedz, Enki, że to trochę pójdzie wtedy na twoje konto też, jak będziesz razem z Klodem sobie opowiadał, nawet siedział koło niego i wysłuchiwał i cmokał z zachwytu, jak Klod ci będzie opowiadał, że nocne radio to i tamto. Nie wiem, może macie jakieś propozycje, co może powiedzieć Klod, że nocne radio co? Stoi za zabójstwem Kennedy'ego. Nocne radio ukradło mi tonę złota. Nocne radio zniszczyło mi życie i wpędziło mnie w narkomanię na przykład. Albo nie wiem co jeszcze. Nocne radio, no to że agenci, to wiadomo od lat przecież to mówi, że mówił, że tu są agenci. Klod mówił, że w Radio na Fali byli ludzie, których zadaniem było zniszczyć Radio na Fali. Nie? Tutaj prawdopodobnie ma na myśli Kubę z USA. No, zresztą mi to mówił kiedyś. No to. Nocne radio wszczepiło starość Janowi Papieżowi, pisze Potrzeba. No. Nocne radio wypuściło COVID-a. O, to dobre. Dobrze to mu napisał. To my stoimy za COVID-em, tak. No, także będą się pojawiały takie komentarze pewnie, jeśli dojdzie do współpracy. No, dla Enkiego nadal to może być fajna zabawa, nie? Na przykład. A dla nas już niekoniecznie, bo fajnie jest rozpuszczać jakieś nieprawdziwe informacje. Przecież ludzie nie zawsze wiedzą, że ktoś sobie, nie wiem, żartuje, że ktoś coś mówi ironicznie, lekko. Poza tym komuś, kto się zaczyna mocno wciągać w taką zabawę, w końcu też się to wszystko trochę miesza. Poza tym ja nie będę stał i się dawał obrażać cały czas na przykład i nie będę sobie siedział i wysłuchiwał różnych historii, nie, że... Tak najłatwiej powiedzieć zawsze, że ja se tak żartuję, nie? Pierw naopowiadać na przykład, że to jest złodziej, cham, zboczeniec, narkoman i pijak, a na końcu, ja tak se żartuję, nie? No więc mam nadzieję, że to są żarty, że dojdzie do takiej współpracy. Chociaż jeśli Michał zorientował się, że na przykład Enki jest cięty na nocne radio, no to myślę, że Enki awansował o 10 leveli od razu, z góry. Okej, przepraszam, bo tu zapomniałem, miałem skomentować, pyta tutaj słuchacz, czy jest taka opcja, żeby kaska szła z automatu na radio co miesiąc. Wybacz, trochę się tu zagadałem. Wiesz co, no tak jedyna opcja to chyba ustawienie sobie jakiegoś zlecenia albo na koncie bankowym, albo zostanie naszym patronem na Patronite. Tam jest taki mechanizm, który pozwala zostać sponsorem i co miesiąc to jakoś tam schodzi z konta. Nie wiem, czy podaje się numer karty i to schodzi, czy coś. Ja zawsze się boję trochę takiego podawania numeru karty. Jak są te płatności, w których trzeba podać właśnie numer karty i tak dalej. No, ludzie mówią, że to nic takiego, że no, Kuba kiedyś opowiadał, że w Stanach to tylko tak się płaci na przykład, nie? A ja się zawsze trochę boję. Może jestem staroświecki po prostu. Także no, chyba... Dobrze jest wejść na naszą stronę nocneradio.pl i tam jest link do naszego Patronite'a z prawej strony. I może tam by się na przykład dało zrobić coś takiego. No, dziękuję w każdym razie za dobre chęci, niezależnie od tego, czy się zdecydujesz zostać stałym sponsorem, czy nie. I za donajciki też bardzo dziękuję. Krawiec, przeczytałeś, że dupy dałeś, więc spadam. Nie wiem, o co chodzi, abrakadabra. Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Krawiec, przeczytałeś, że dupy dałeś, więc spadam. No dobra, no to spadaj. używajcie wirtualnej karty na przykład z Revolta, jak jesteście bardzo ostrożni. Aha. Czyli to jest bezpieczne, tak? Żeby sobie wirtualną kartę zrobić, no. Ja mam teraz problem, ponieważ nie mogę się dostać na swoje konto bankowe w ING, ponieważ wprowadzili dodatkowo jeszcze numer telefonu, a okazało się, że mam stary numer telefonu już nieużywany, przypisany jako numer weryfikujący. Ja tego konta nie używałem, tylko tam spłacałem kredyt i w tej chwili chciałem się dowiedzieć, czy mam jeszcze coś do spłacenia, czy już spłaciłem cały. I nie bardzo mogę. Jak dzwonię na infolinię, żeby zmienić sobie numer, to chcą potwierdzić moją tożsamość, wysyłając mi SMS-a na stary numer. Starają się mnie też zweryfikować, pytając się o 100 różnych rzeczy. To ING jest tak popieprzone, żaden inny bank nie ma takich beznadziejnych zabezpieczeń, tak niewygodnych. O wszystko się tam pytają. Numer z tyłu karty płatniczej, e-mail przypisany do konta. No to jeszcze tam zapamiętałem. Tej karty nie mogę znaleźć, nie mam, nie wiem, zginęła mi czy coś. Idź do Santandera. Santander? Ale co masz na myśli, Marcinie? Żebym poszedł tam i co zrobię? Muszę jechać do Wrocławia po prostu, żeby to załatwić, a to nie jest zbyt wygodne. Nie jestem zmotoryzowany i dla mnie taka wycieczka do Wrocławia to jest pół dnia stracone, nie? I po prostu jeszcze ten COVID i podróżowanie komunikacją, gdzie mogę się zarazić. Trochę peniam, nie? Krawiec, powinieneś się cieszyć, że twój bank ma takie zabezpieczenia. No, niby tak, tylko zabezpieczenia powinny być też w miarę wygodne i pozwalać na sprawne poruszanie się. Wcześniej nie mieli takiego potwierdzania przez SMS-a wysyłanego na telefon, a nagle wprowadzili sobie, nie? I już się nie mogę zalogować. A chciałbym na przykład i PKO wystarczy login i hasło i jestem na koncie. A tutaj dodatkowo jeszcze jakieś potwierdzanie SMS-em. No, ja zmienię bank, to znaczy ja to konto zlikwiduję, tylko nie wiem właśnie, czy już spłaciłem kredyt, czy nie, a nie chcę tak płacić. Więc wymyśliłem sobie, że teraz po prostu czekam, aż zadzwonią z windykacji, bo wtedy dziwnym trafem to już się nie pytają, tak, nie ma 100 pytań do, tylko się pytają krótko, imię panieńskie, matki i PESEL i to wystarczy. No, ale coś nie dzwonią, więc albo już spłaciłem ten kredyt, albo po prostu ten najbardziej chujowy moim zdaniem bank wstrętny bo ja tam ciągle mam z nimi problemy, albo sobie ten bank

Segunda. Dobra. Zamieniłem tutaj parę słów z ciosanym z kartofla. To chyba taki świeży słuchacz, chyba dosyć, nie? Od niedawna słuchający. Więc wychodzi na to, że bardzo różne są te banki pod względem właśnie wygody używania konta. Dosyć chwalę sobie Millennium. Nie wiem czemu, może po prostu przyzwyczajenie. No, ale dosyć sprawnie to działa. Mają świetny panel, ten Millenet. Bardzo mi odpowiada. Jest po prostu przejrzysty, łatwy w obsłudze. Ale też banki zrobiły nas trochę wciula. Ci z Was, którzy się zdecydowali na tak zwane wakacje kredytowe, no to ostatnia rata Wasza, to nie jest tak, że Wam zwiększyli ilość rat, tylko to, co jakby to, czego nie płaciliście przez te 3 miesiące lub 6 miesięcy. To będzie jedna taka gigantyczna rata na końcu. Więc będzie to ciężkie do spłacenia kogoś, kto nie ma jakiejś płynności dużej finansowej. Ciosany z kartofla pisze, że słucha od dawna, tylko po prostu od niedawna zaczął komentować i się tu udzielać. No to pozdrówka, pozdrówka, ziomek. Jak się znamy od lat, no to tym serdecznie cię tutaj witam na pokładzie. Na tym pokładzie, gdzie siedzą właśnie komentujący i udzielający się. Zenon twierdzi, że ING, znaczy, że Millennium, przepraszam, znane jest z najgorszej oferty na ING znany z najlepszej, a dla krawca najgorszy. No może, ale mam same złe doświadczenia. Na przykład raz byłem w tym ING i jakieś uzupełnianie danych, pytają się o aktualny adres. Ja chcę coś szybko tam załatwić, zmienić, a oni nagle zmuszają mnie do tego, żebym sobie wszystko tam zmieniał adres. Więc podaję swój adres, ale sprawdzam w telefonie, bo się niedawno wtedy przeprowadziłem i nie pamiętałem, a babka do mnie jakieś zarzuty, że ją nagrywam telefonem. Potem znowu coś. Ja w końcu mówię do baby, czy może mnie ktoś inny obsłużyć, bo się źle czuję się źle traktowany jako klient. Czy może ktoś inny mnie obsłużyć? No to trochę jej zmiękła rura i zaczęła się normalnie zachowywać w końcu, bo się chyba wystraszyła, że jakąś skargę złożę, czy coś takiego. No, ale dzisiaj sobie rozmawiamy bardziej o dramach. Trzymajmy się dramy, to się nie zesramy, prawda? No, widzicie, jakich brzydkich słów używam w radio. Nie to, co u Enkiego. No też, słuchajcie tam, ludzie od Enkiego, Enki, no, tak zarzucacie, że my tutaj tacy pijacy i w ogóle, no, nocne radio jest takie trochę rock'n'rollowe, wiecie, my to bardziej tak tutaj rock'n'roll, hop, siup do przodu. Powiedzmy, że my jesteśmy bardziej jak Metallica, a wy może bardziej tak jak kabaret starszych panów troszkę, nie? Tam przy herbatce, no, grzybki, coś. Mówię to z całym szacunkiem dla siwej głowy. Z całym szacunkiem dla siwej głowy. Dobrze, że są właśnie takie media. My bardziej tacy, wiecie, tutaj rozrywkowi, imprezy, tutaj. W różnym wieku nas ludzie słuchają, no ale u nas raczej wszyscy tacy młodzi duchem są, nie? A tam to tacy bardziej właśnie. Tam herbatka, o chorobach. No, Enki, skoro u ciebie tak często gadacie o chorobach, o tym COVID-zie, no to tak też starsi ludzie mają. No, ja nic nie mówię, naprawdę. No to z całym szacunkiem i sympatią to mówię. Są różne media dla różnych grup wiekowych. No, do ciebie bardziej starsze osoby dzwonią, tak jak do Radia Maryja. I też pewna kultura jest wymagana. Takich słów na D oznaczających tylną część ciała niezwykło się używać tam. No, a u nas tak, wiesz, bardziej rock and roll, no tutaj przeklinamy, bawimy się, ćpamy, pijemy, no tak jest, no potwierdzam, dobra, no trudno.

0: No więc może ta drama wynika z jakiejś różnicy pokoleń na przykład, nie? I dlatego taki Jan Matejko czy Jola powiedzą właśnie: niezwykłe bywać w takich miejscach, gdzie się używa tak knajackiego języka. A teraz porozmawiajmy właśnie o chorobach. No to tak mają starsi ludzie, no. Jest spoko. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Staram się też szanować starsze osoby na tyle, na ile mi starczy cierpliwości, bo czasami bywają trudne. No co poradzimy? No. U nas też są niektórzy starsi trochę, ale młodzi duchem może bardziej, nie? No. Nie wiem, co wy na ten temat myślita. Możecie dzwonić. Kurde, do toalety mi się chce.
1: Muszę się udać do toalety, aby trysnąć humorkiem.
0: Muszę się jakoś wyluzować, chyba za bardzo spięty jestem przez to wszystko, ale te, no, męczą mnie już te dramy. Wiecie, to jest może fajne dla kogoś, kto jeszcze tego nie doświadczył, nie? Dla kogo to jest nowe i po prostu cieszy się, o, fajnie, coś się dzieje. A jak ktoś tyle lat nadaje, co ja, już tyle tych dram przeszedł, no to go to zaczyna męczyć, już takie jakieś dowalanie sobie, nie? A może się starzeje po prostu, może się starzeje i z tego to wynika. Wiecie co, natknąłem się dzisiaj na fajny trailer, chyba sobie kupię Assassin's Creed Syndicate. Tam się akcja rozgrywa w XIX wieku, mamy asasinów. Cała ta seria jest w ogóle o nieustającym, wielowiekowym konflikcie templariuszy i asasinów, zabójców. My się wcielamy w tych drugich. No i okazuje się, że te dwie grupy mają ważny wpływ na bieg historii, że to oni stoją za wszystkim. Tak jakby. No i się zastanawiam, czy nie kupić sobie właśnie Assassin's Creed Syndicate. XIX wiek, Londyn, rewolucja przemysłowa. No, brzmi nieźle. I może właśnie ja się udam oddać mocz, że tak kulturalnie powiem, udam się oddać mocz, a wam puszczę trailer. Nie wiem, czy nie będzie z dźwiękiem zamieszania, bo starałem się ustawić tak, aby było monitorowanie dźwięku w OBS-ie, czyli żebym ja też słyszał to, co gra, bo zwykle tak jest, że jak puszczam jakieś nagranie, to ja nie słyszę dźwięku, ponieważ by się wtedy zrobiła jakaś pętla czy coś takiego i podwójny dźwięk, ale starałem się to ustawić tak, żeby działało dobrze, ale gwarancji nie ma, więc może być tak, że dźwięk będzie trochę dziwny, ale fajna muzyczka. No wszystkie trailery z gier z serii Assassin's Creed są bardzo epickie, mają fajną, epicką muzykę, dużo się tam dzieje. Złośliwie mówią, że dodatkowo jeszcze pokazują te zwiastuny, wszystko to, czego się nie da zrobić w grze. No ale zobaczcie sobie, jak to wygląda, a ja wracam już za chwilę do was.

What's up, man? What's up?

0: Who the hell are you?
1: Wait!
2: I'll let you take it from here, lads.

0: I jestem z powrotem. Jak wam się podobał zwiastun do Assassin's Creed Syndicate? Mi bardzo, szczególnie takie fajne wstawki, kiedy na przykład to urządzenie do wystrzeliwania kotwiczki zamienia się nagle płynnie w koła pociągu. Fajnie zrobione. No, jak zwykle muszą być latające ptaki. Nie znam tej serii aż tak dobrze, ale z tego co pamiętam, te ptaki w różnych okresach historycznych są różne. U Wikingów, teraz najnowsza część jest z Wikingami. Cholernie drogie są te gry, tak naprawdę. Pod chyba 250 zł jakoś tak. Nie wiem, czy są tego warte koniecznie. Black Flag był jeszcze reklamowany tutaj przez was jako taka fajna odsłona tej serii. No, to jest z kolei o piratach, w czasach piratów. Jest tam czarnobrody, można statkiem pływać, budować ten swój statek. Były też takie komentarze, że flaki z olejem. No, trochę chyba ta jest ta seria taka właśnie, że trochę podobnie jak z Far Cryem. W ogóle Ubisoft ma taką manierę, żeby robić te gry podobne do siebie, żeby wypuszczać ciągle to samo, tylko z jakimiś dodatkami małymi. Tak było też z Far Cryem, prawda? Wszystkie te Far Cry'e w sumie są podobne do siebie. Chociaż ostatnio pograłem trochę w Far Cry'a trójkę i przyznam, że byłem miło zaskoczony, że ta gra się nie zestarzała tak bardzo. Niektórzy twierdzą, że to jedna z lepszych części. Ta ostatnia, piąta, tak mi średnio jakoś podeszła. To znaczy, no fajnie, wszystkiego więcej, lepiej, trochę bardziej dopracowane, ale trójka miała w sobie pewien klimat. Ten was, psychol taki, który rządzi całą wyspą i piratami na tej wyspie. Dużo fajnej rozpierduchy, takiej radosnej. Czy grałem w GTA Roleplay? Nie znam w ogóle tego tytułu. To dzwoń ciosany, może coś opowiesz. Chociaż nie wiem, czy dobrze, żeby dzisiejsza audycja zeszła na temat gier. To się pewnie niektórym nie spodoba, bo nie wszystkich interesują gry. O grach dobre by były osobne audycje, gdzie byśmy sobie tylko o grach rozmawiali, nie? To by było dobre. Zróbcie grę Enki Krawiec Craft. To nie wiem. Temat dram zamknięty, pyta Zenon. Nie, niekoniecznie. Co jeszcze można o tych dramach powiedzieć? No, że ja bym się chętnie odciął w ogóle. Jeśli byłaby taka opcja, jeśli to jest możliwe, żeby na przykład, żebyśmy przestali gadać, co tam u Enkiego, a co tam w pewnym radio nocnym u Złego Wilka, to by była dobra opcja, moim zdaniem. Nie wiem, czy, no, pewnie słuchacze by czuli się trochę zawiedzeni. W sumie po to często oglądają show w stylu szkolnej Kononowicza, żeby sobie zobaczyć, żeby po raz kolejny zobaczyć scenkę, w której Krzysiek dopiero co wrócił ze szpitala, wpadają sobie w objęcia, obiecują sobie dozgonną przyjaźń i że nie opuszczę cię aż do śmierci, ogółem całe te, a potem w następnym odcinku jest już: o, znowu zaczyna, ja kupiłem cukier, a on: o, co kupił, to twoje jest? No i ludzie się cieszą, śmieją się, nie? Że znowu się żrą ze sobą, że znowu się wzięli za łby. Ja wiem, że nie, dla niektórych to jest fajne, tylko czy to nie jest sprowadzanie nas do roli kukiełek w takim teatrzyku? Albo jesteśmy dorosłymi ludźmi i tu sobie normalnie gadamy, albo się bawimy w jakieś bandy. Niedługo dojdzie do tego, że będziemy się pytali: a ty jesteś z której bandy? Za kim jesteś? Za Enkim czy za Krawcem? Za Enkim? A chcesz mordę? To co ty tu robisz? To idź sobie do swojego Enkiego, co? No i tak będziemy jak małe dzieci w piaskownicy gadać ze sobą. Czy to przystoi dorosłym ludziom? No, zarówno ja, jak i Enki jesteśmy już raczej takimi dojrzałymi facetami. No i to nie wiem, czy to nam przystoi takie zachowanie. A co do gierek jeszcze, to chodzi nam po głowie cały czas. żeby wznowić nocne igraszki, żebyśmy sobie w coś pogiercowali, ale online razem. I pomyślałem, że gry typu właśnie czołgi, w które kiedyś graliśmy, takie bardzo proste gry, właśnie na emulatorach, arcade'ówki różne, znane z automatów, to jest dobra opcja, ponieważ te gry nie rozpraszają tak bardzo, można gadać jednocześnie, więc Wilk Syty i Owca Cała, można powiedzieć, bo ci, którzy nie lubią za bardzo gierek, zawsze mogą sobie posłuchać jakichś rozmów. Te gry po prostu tak bardzo nie angażują. Można sobie odruchowo tym czołgiem gdzieś tam sterować, strzelać i jednocześnie gadać o czymś, nie? Więc a z kolei takie gry przygodowe jakieś, które wymagają czytania tekstu na ekranie, śledzenia mapy i tak dalej, no to uniemożliwiają już trochę pogaduchy. Więc może wtedy jest gorsze show. Co z tego, że gra jest bardziej wypasiona, jak już nie możemy sobie gadać za bardzo. A z tego, co pamiętam, to jak graliśmy z Zenonem właśnie w te emulatorówki różne, to gadaliśmy też, śmialiśmy się. Jak graliśmy na przykład w D&D Dungeons and Dragons i się tam trachaliśmy, to przecież było tak, że na antenie był Kundrat, ja, ktoś tam, nie wiem, jeszcze inne osoby i sobie normalnie dyskutowaliśmy, grając jednocześnie. Bywało też tak, że słuchacze sobie rozmawiali na antenie, a ja na przykład grałem w jakąś grę, więc to jest fajna opcja. No, a dzisiaj bardziej temat dram, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś zadzwonił i podrzucił inny jakiś temacik. Może opowiecie na przykład, co wam się ostatnio ciekawego przytrafiło. Dziś może trochę trudniej o jakieś ciekawe przygody. Ludzie siedzą więcej w domach, przygwożdżeni tym COVID-em. Wielka rewolucja chyba nam nie wyszła w Polsce, nic z tego już nie będzie. Ludzie się powoli rozchodzą do domów i wszystko tak oklapło trochę i zmarniało. Więc słabo, trochę słabo. Przyznam, że jestem zawiedziony. Liczyłem, że może się uda obalić rząd. Wracając jeszcze może tak zahaczając o uniwersa, utwierdziłem się w tym, że jak są dwa światy, w których zupełnie inaczej patrzymy na to, co się dzieje dookoła nas, popatrzcie, no u Enkiego ludzie uważają, że cały ten koronawirus to jedna wielka ściema, a nawet mówią, że tego wirusa nie ma. Bardzo takie jest konspiracyjne myślenie, spiskowe też, że wszystko, nic się nie dzieje przypadkowo, za wszystkim ktoś stoi, nawet logo zaprojektowane, ta słynna już czerwona błyskawica, to też jest jakiś mistyczny znak, który nie bez powodu jest taki, ten piorunek, że to nawiązuje do czegoś i to specjalnie tak zrobili. To jest pewien komunikat w tym. No, pomijając to, że
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 3 złote. Doszło, kurwa.
0: Fajne są te wulgarne słowa czytane przez syntezator mowy. Doszło, kurwa. Kurwa, tak, doszło, kurwa. Dzięki bardzo. No i co chciałem powiedzieć, że jeśli są tak dwa różne światy, to musi w końcu nastąpić konflikt. No bo powiedzmy, że u nas jest popularniejsza raczej... Jest popularniejsze raczej takie myślenie, że no niekoniecznie takie spiskowe, nie? Że wszystko ustawione, wszystko wymyślone, wszystko ściema i wszyscy nas okłamują. Lekarze, media, rządzący, wszystko pod pierdolka, nie? To u nas też się pojawiają takie głosy, też często sobie dyskutujemy, ale nie jest to jakiś obowiązujący jedynie słuszny schemat myślenia. No i też nie przyszłoby mi do głowy, żeby cały czas nazywać te kobiety, które się boją tego, że zaostrzające się prawo aborcyjne sprawi, że w końcu całkowicie będzie aborcja zakazana, nawet kiedy będzie zagrożenie życia matki, że pójdą za tym kolejne, no takie właśnie katolickie zasady i zaglądanie nam pod kołdrę jeszcze bardziej będzie... Jeszcze częściej będzie się pojawiało i w końcu zostaną zabronione rozwody, jak na jakiejś Malcie. No i ludzie się zwyczajnie boją, a poza tym wyjście na ulicę teraz to jest jakiś wyraz ogólnego społecznego buntu. Ludzie już mają dość wszystkiego, mają dość nowych podatków ciągłych, mają dość zamordyzmu, bezsensownych, nieprzemyślanych lockdownów. Przecież my też nie uważamy, że to wszystko ma sens i tak dalej. Często pojawiają się bardzo opinie, że rządy wykorzystują tą pandemię do swoich celów, że to jest ściema, ale od tej strony bardziej, a nie, że wirusy w ogóle nie istnieją. Jakieś nagle rewolucyjne myślenie zupełnie kosmiczne, że w ogóle coś takiego jak wirusy nie istnieją. To u szurów tak zwanych, no to tak nie obrażać się, no tak się mówi szury, nie? U szurów się pojawia często takie negowanie czegoś, co jest powszechnie uważane za istniejące. No właśnie, że kosmos nie istnieje, Ziemia jest płaska, albo coś takiego jak nowotwór nie istnieje w ogóle, tego nie ma. To jest co innego, nie? Albo wirusy nie istnieją, albo nie wiem, co tam jeszcze może nie istnieć. My nie istniejemy w ogóle tak naprawdę. No i... No i jak są tak dwa różne światy, no na początku staramy się zawsze... żeby to jakoś grało. Mówimy, o, różnijmy się pięknie, to w niczym nie przeszkadza, że sobie rozmawiamy. Tam są lewaki, u nas tutaj prawaki, bardzo dobrze, możemy sobie podyskutować, ale zaczyna ludzi coś w końcu w dupkę uwierać. No bo coś usłyszą, na przykład, że my tu wierzymy w COVID-a, albo że zakładamy maseczki. No nie chcę mówić za was, no ja zakładam, no zakładam. No. Chodzę w tej maseczce, idiota, baran się dał zrobić. No. Z kolei jakieś treści, które się powiedzmy tam pojawiają, zostaną wyśmiane w końcu na antenie, nie? Tak jak ja się śmiałem, że tam to wystarczy powiedzieć i pochwalić się, że nie założyłem maseczki i od razu jesteś bohaterem. No i to też może nie było zbyt miłe z mojej strony, może niegrzeczne, no i może ciężko się dziwić, że Enki odpowiada też jakimiś tam uszczypliwościami, nie? W naszym kierunku. U nas na pokładzie jest większy ruch trochę, u Enkiego jest takie stałe grono jakby, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś coś chrapnie. No jest te kilka osób, a u nas bardzo różni ludzie dzwonią. No, dziś akurat nikt.
1: Sponsorowanie nikt nie złych dzwoni. Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 20 zł. Trzymaj jeszcze dwie dyszki na cztery kuflowe mocne z Biedronki.
0: Dzięki, ciosany z kartofla. Dwie dyszki, no, przyda się. Ale do Biedronki nie chodzę raczej. Brzydzę się już tych towarów. Tam wszystko jest z tłuszczem palmowym, wszystko jakieś wybiedzone, wytanione, robione na zamówienie z tańszych zamienników. No takie liche. Co z tego, że kolorowe, co z tego, że tańsze trochę, ale w opakowaniu o mniejszym gabarycie, no to na jedno wychodzi. A co do piwa, rozbawiło mnie intro u Energika. Jest taka scenka, piękny kufel z logiem Comes, jedno z moich ulubionych piwek, szczególnie potrójnie filtrowane, jakoś tak się nazywało, z białą etykietką, bardzo dziwny, taki charakterystyczny smak. No i no pamiętam, jak nie mogę nigdzie tutaj dostać tego Comesa, nie ma tutaj za bardzo takich dobrych piw, same sikacze, takie, jak to się mówi, no takie korporacyjne piwa zwykłe, nie? kraftowych to jak na lekarstwo. I to dzisiaj się pojawiają takie piwa pseudokraftowe, mają te takie charakterystyczne etykietki. No bo etykietki do piw kraftowych zwykle mają inne etykiety, takie bardziej kreatywne, jakby to powiedzieć. Takie inne po prostu, nie? Jakiś krajobrazik, jakaś śmieszna scenka, coś stylizowane na, nie wiem, na jakąś, no takie designerskie, można powiedzieć. Widać, że jakiś grafik miał za zadanie zrobić etykietkę, która będzie się różniła od tych tradycyjnych, od wyglądu tych tradycyjnych puszek, butelek, etykiet. Od zwykłych browarów. No i co chciałem powiedzieć? Jest scenka, jest kufel. Widać rękę energika, jak nalewa piwo, wlewa piwo, strumień tylko widać, wlewa się do tego kufla z napisem Comes. Potem kamera się przesuwa, a tam puszka od VIP-a z Biedronki. VIP. Tak, czyli takie najgorsze, najbardziej dziadowskie, najtańsze piwo. Okazało się, że tego VIP-a wlewał do kufla z logiem Comes. No a Comes to Cymes. Brakuje mi tu takiego sklepu. Mam dużo fajnych sklepów, ale w miejscu, gdzie mieszkałem wcześniej we Wrocławiu, no jeszcze wcześniej, o dwa mieszkania w tył, no to był taki sklepik, gdzie były fantastyczne różne piwa. Cała puła zawalona różnymi ciekawymi wynalazkami po prostu. A tutaj, mimo że mam dużo sklepów, to jednak widać, że nie ma chyba zapotrzebowania na lepsze piwka. Comes, zajebiste piwka, pisze Zielony Ludzik. No. Comes równa się fortuna. Jak to? A Ciąg Bolunga to napisał, on się chyba orientuje w tych sprawach. Czyli co, to jest browar Fortuna, tylko taka marka trochę lepsza, tak? Jakie piwa ogólnie polecacie? Bo teraz się przerzucam na piwo, nie chcę już wody chlać. Przyznaję, że wczoraj znowu trochę byłem podpity na antenie. No tutaj Enki ma rację, no, że krytykuje, że koloryzuje trochę, no, że pijaki tutaj w Nocnym Radio. No ale ilu tych pijaków tu mamy? No to na palcach jednej ręki można by policzyć. Kto oprócz mnie jeszcze? Ja i kto? Furiat, często napity też dzwoni. Ale czy to nie jest jakiś, czy to nie jest w sumie spoko, że każdy może zadzwonić nawet pod wpływem, że no, się więcej dzieje trochę, nie? Zadzwonił taki furiat, może trochę pod wpływem, ale za to zabawnie było. Pokazał się na kamerce, robił miny różne, czytaliśmy znowu z ruchu warg furiata. No i coś się dzieje się, nie? Lepsze to niż jakaś taka stagnacja i nuda. Potrzeba, pisze, no ja, ale to, że w sensie, że ty też często pod wpływem, no tak, no potrzeby się też zdarza. Są kapitanowie pijacy, no to dobra, niech będzie, że pijackie radio, w sumie ciężko tutaj jakoś protestować, nie? I robić z siebie świętoszków. Tak, przyznaję się, jestem alkoholikiem. Nie, no, ale tak mówiąc serio, to nie chcę już wody pić na antenie za bardzo. Walczę z tym, w każdym razie, walczę z tym. No wczoraj to tak z nudów trochę, to nie tak, że potrzebuję tego alkoholu, tak bardziej z nudów, żeby po prostu prowadzić sobie na pruty trochę, no to wtedy na śmieszkowanie bierze bardziej, na wygłupianie się, nie? Chociaż też nie zawsze to wychodzi, alkohol jest raczej depresantem i bardzo na początku jest fajnie, wesoło, taki znieczulacz, a potem przychodzi taka lekka melancholia, dół. To jest depresant. Depresant. To już lepiej sobie zapalić coś, nie? Ale no, nie zawsze jest. Więc jak się nie ma, co się lubi, wiadomo. Też bym wolał inne używki. I też bym wolał, żeby to było radio... Jakie... Radio Jaraczy. Radio w oparach dymu. Każdy alkoholik tak mówi, pisze Adam. No nie, przyznaję się, przyznałbym wam się, gdybym już był w takim stanie, ale niebezpiecznie się zbliżam do takiego stanu. To potwierdzę, że zdecydowanie za często sięgam po ten mocny alkohol. Tak, tak. Ale jeszcze nie ma tak, że jakoś tak siedzę i ale bym się napił, kurde, nie no, chyba se pójdę, kupię. Nie no, no, to ostatni raz. Nie ma tak. Jeszcze nie ma, na szczęście. Ale to ostatni dzwonek, bo jeszcze trochę bym tak poprowadził i popił zdrowo, to już by się zaczęła pojawiać chcica pewnie na alko. A chcę tego bardzo uniknąć, bo widzę, do czego to może też doprowadzać. No, znałem wielu ludzi, którzy mieli problem z alkoholem. I co? I potem jesteś takim alkoholikiem wysoko funkcjonującym na przykład i wydaje ci się, że wszystko jest okej, nie? Bo nie chodzisz w łachach podartych, bo masz hajs, bo jeszcze masz siły, żeby pracować. No, masz powiedzmy pracę taką, że możesz wykonywać ją w domu, siedząc sobie, no i jeszcze se golne. No, w zasadzie to okazuje się, że chyba wielu ludzi ma z tym problem, bo wielu poznałem w życiu takich. I to z różnych rodzin, i tu, i tam, i kumple, i rodzice kumpli, i też w rodzinie trochę miałem takich problemów. I dużo znajomych. No i faktycznie coś jest takiego, że ludzie mają problem z tym alkoholem. To jest straszna pułapka. Z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi. Jak już się w niego wpadnie, w taki mocny alkoholizm, to już żaden alkoholik nigdy już nie powie, że już nie jestem alkoholikiem, tylko powie co najwyżej, jestem alkoholikiem nie, jak to się mówi, nie pijącym, no. Nieaktywnym, niepraktykującym. Jestem alkoholikiem niepraktykującym. Także od teraz koniec. Myślę, koniec z wódą, coś za dużo tych pustych butelek tu gdzieś stoi. Raczej piwko. Piwko. Zresztą piwko dobrze robi na prowadzenie audycji w sumie często. Niektórzy mają takie opory. Na przykład trochę się tam wstydzą, trema i tak dalej i to może przejść, jak sobie wypijemy jedno piwko. Byle dykcja nie siadała, a mi już to jest właśnie znak, że to zaszło za daleko, bo już mi coraz częściej dykcja zupełnie siada i zaczynam bełkotać na antenie. No ale cóż, no, któż z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Ała! Kto to był? Kto to rzucił? Przyznać się. Agineski pisze, ja od maleńkości nie piję. To jak Kononowicz, to on właśnie też od maleńkości nie pije. To Edyta była, pisze Zenon, to ona rzuciła kamieniem, że bez grzechu, myślisz, tak? No. Tak, tych nigdy to już powiedziałeś miało być, bo tu pisze, powiedziałem wiele razy. Mateusz, bo to chyba do mnie przytyk. No tak, bo mówiłem wiele razy, że już nic, już no koniec, już ostatni, już nic nie ma, nie. Już. No, nie, mówię o sobie, pisze Mateusz. Aha, czyli Mateusz też ma jakiś tam problemik z tym. Można się zastanowić, jaki jest dobry sposób na zrezygnowanie z picia. Na ograniczenie picia przynajmniej znaczne. No to jak zwykle sprawdzona recepta na wiele dolegliwości. Idź i pobiegaj sobie. No, masz depresję, to idź i pobiegaj sobie. Chce ci się chlać wódę, to idź i pobiegaj sobie. Ale to nie jest takie głupie, bo ludzie się śmieją, że to tam idź i pobiegaj sobie. Ale Coś w tym jest. W ogóle to jest dobre na stres. Jak biegamy, no to ten stres... mózg zaczyna jakby pracować, obsługiwać nasze ciało, nasze mięśnie, tam jakieś zakwasy się robią, mózg to wszystko tam analizuje, działa, na tym się koncentruje. A jak tak sobie siedzimy, nic nam nie dolega, nic nie boli, nie jesteśmy zmęczeni, no to mózg zaczyna nad czym innym pracować i pracuje wtedy ta głowa nad rozkminianiem różnych przykrych rzeczy, które nam się przytrafiły, nad drążeniem tematu jakby takim wewnętrznym, nie? I zagłębiamy się w to bagno depresji, różnych naszych lęków, przeżyć i tak dalej. No. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach, pisze Night Air. No, jest takie powiedzonko. Było też coś takiego, że im więcej piję, tym bardziej mi się ręce trzęsą. Im bardziej mi się ręce trzęsą, tym więcej mi się wylewa. A im więcej mi się wylewa, tym mniej piję. Więc im więcej piję, tym mniej piję. No, też można tak powiedzieć. Teraz może Enki nagra ten fragment i puści u siebie właśnie i powie, no tu się właśnie wypowiedział niejaki krawiec o sobie, parę słów prawdy powiedział. I tak to jest, widzicie, na tym świecie. Dobra, ktoś zadzwoni, czy tak sam mam gadać. Wiecie, w ogóle łatwiej się prowadzi z kimś. To fajnie jest mieć kogoś do pomocy, dlatego zazdroszczę trochę Błażejowi, że ze Zmorą sobie prowadzi. Albo mogę też powiedzieć, że zazdroszczę Zmorze, że prowadzi sobie z Błażejem. No i fajne ostatnio audycje były, nie? Nie sądzicie? No świetnie sobie chłopaki żartują, dowcipkują, naprawdę świetna atmosfera. No, no kilka razy się uśmiałem, ale też dużo fajnych informacji. No w to mi graj. Nawet chciałem pochwalić, ale pomyślałem sobie, a nie będę chwalił, bo jeszcze im woda sodowa do głowy uderzy. I nawet na początku mnie trochę drażniło to, że Zmora taki jest, jakby to powiedzieć. No, lubi coś tam komuś dosrać, głupawo se zażartować. Tak w pewnym momencie się zastanowiłem, czy nie chcę być przypadkiem takim mini krawcem trochę i się nie wzoruje trochę moją głupawością i moimi ciężkimi czasem żartami. Ale chyba nie, chyba to jest jego też taki sposób bycia po prostu. No ale myślałem, że szczególnie jak goście byli, no to jego żarciki różne, no tak mówię, a człowieku, już trochę przeginasz. Ja wiem, że to jest nocne radio, ale może to trochę za dużo już, ale tak się przyzwyczaiłem i stwierdzam, że może nie jest tak źle z tą Zmorą. No nie, no Zmora, no sorry, że tak powiedziałem. Myślałem, że może chcesz być też taki głupawy i wredny i... jak ja trochę, ale to widać, jesteś taki sam z siebie po prostu. Nie no, fajnie prowadzisz, dobrze mi się słucha nawet. I fajnie się z Błażejem jakoś tam uzupełniacie. Błażej trochę spokojniejszy, ty trochę bardziej wariacik. No. No właśnie, błazen może być tylko jeden, więc ostrożnie, Zmora. A może ja się boję gdzieś tam, że Zmora mnie zdetronizuje i że będzie śmieszniejszy. Też ostatnio nie jestem za bardzo śmieszny, taki raczej poważny.
3: Starzeję się, co zrobić? Starość, nie radość, panie dziejku, jak to mawiają. Trzask, praski po wszystkim, no.
0: Już niedługo całkiem zdziadzieję i będę mówił,
3: co wy, się nie kłócić mi się tutaj, spokojnie, już żadny koniec dram, nie ma śmichów, chichów na antenie, koniec, już, nie ma, nie będę też odbierał osób pod wpływem, koniec głupiego żartowania sobie, a teraz puszczę wam kabaret starszych panów, mój ulubiony utwór, Addio Pomidory. I wracam do was za chwilę, bo mi już po prostu bo ten, no. Jak to się nazywało? Zapomniałem, mam tego. Tego, jak mu tam, tego Niemca. No. Alzheimer chyba się zaczyna. O, właśnie, muszę cewnik wymienić.
0: I z takim taborecikiem będę szedł i będzie przerwa pół godziny, bo ja z tym taborecikiem tak. Będę sobie dreptał powolutku. Tylu ludzi dzisiaj słucha. Około 110 osób plus 20, no to 130 osób około. Całkiem niezły wynik. A ja taki nieprzygotowany, a ja taki nieuczesany. Zaproponowałem dzisiaj temat, czy dramy są nam potrzebne. No i właściwie już się wypowiedzieliście, że tak, że chyba tak, chyba wam w większości słuchaczy odpowiadają dramy. No cóż, no, można powiedzieć, że radio się robi nie dla samego siebie, tylko dla innych, nie? Więc nie, to nie jest rekord, nie jest rekord. Ciekawe w ogóle, jaki był rekord, ale pamiętam, że więcej było. Jakoś 130, plus jakoś 150 czy 160, coś koło tego. Dramy na pewno budują koloryt. Mówi się czasami folklor, że to jest taki folklor nasz, nie? No i to jest spoko. Tylko raz, że nie każdy lubi. Dwa, że można czuć przesyt. A trzy, że trochę kiepska sytuacja, jak na przykład nagle same dramy są. I nic więcej. Ale tego już się za bardzo nie boję. Przecież są inne audycje jeszcze, w których jest mało dramowo zupełnie. W lewym okiem nie ma dram za bardzo. Z prawej strony mapy, no Jacka też nie ciągnie zbytnio do dram. On się chyba za bardzo nie orientuje też, kto tam z kim, komu i dlaczego. Nie skupia się na tym. W spoilerze też raczej zero dram, więc nie jest tak źle, nie? Łyknę sobie doskonałej kawki.

Najzabawniejsze jest, jak takie dramy po latach są odgrzebywane, jakieś takie dramy, na przykład dowiaduje się nagle, że z radia na fali, radio na fali poodchodzili stamtąd ludzie, bo się pożarli o kasę. Pożarli się o kasę. A to nieprawda, to nieprawda. Inne były powody. Albo, że się żarli o kasę przy innych jakichś tam przypadkach, albo, że, jak to Michał właśnie opowiada, że z radia na fali odchodzili różni prowadzący, bo chcieli coraz więcej pieniędzy. To w ogóle mnie rozwaliło. Co jemu się ubzdurało? Przecież tam wszyscy dzwonili, znaczy nadawali za darmo pro publico bono, jak to się mówi. I nie było żadnego problemu. Nikt się nigdy nie domagał niczego zupełnie. No ale bywa tak, że jakieś nasze myśli stają się naszymi wspomnieniami nagle, jak ktoś ma bałagan w głowie, to mu się te szufladki mieszają. Ja sobie to wyobrażam tak, że są różne szufladki. Jedna szufladka z napisem wspomnienia, druga szufladka z etykietką tu i teraz, trzecia chciałbym o tym zapomnieć, czwarta, moje wyobrażenia, moje marzenia, coś takiego. I nagle te wszystkie szufladki się wysypują, wypadają z szafki, gdzieś na ziemię, wszystko się miesza ze sobą. Niektórzy są w takim stanie. Monika pisze, że kurde, nie lubię dram. No właśnie, myślę, że tych, którzy nie lubią dram, jest całkiem spory odsetek słuchaczy. To są ci, którzy nie za bardzo przepadają za dramami. No ale jak się zastanowić, to tak, niektórzy nie lubią rozmawiania o grach, inni nie lubią dram, a ktoś jeszcze powie, że tematy szurskie w ogóle go odrzucają i nie chce tego słyszeć, więc wszystkich się nie zadowoli. Cześć, potrzeba. Nie słychać cię. Musisz coś nam przestawić, wajchę. O, chyba kiepskie połączenie czy coś. Pip, pip. Jeszcze raz spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz.

0: chyba się internet skiepścił u potrzeby. No, ale to, co mówiłem, że jak są różne środowiska, popatrzcie, no z Claude'em też trochę poszło właściwie o te spiski w dużej mierze, bo czasem oficjalny powód i taki, który sobie przedstawiamy wzajemnie, że ty coś tam powiedziałeś na mnie albo się kolegujesz nie z tym, co trzeba, to jest tylko taka przykrywka, taki pretekst, nie? A chodzi tak naprawdę o coś, co siedzi głębiej. O to, że się na przykład nie zgadzaliśmy przez długi czas w wielu kwestiach.
1: To Misiu Cimcirmci na reżyserię nowych drami Studia Dramaturgiczne dla Krawca 25 zł.
0: Tomisiu Cimcirimci, to chyba ma nowy pseudonim, już nie Tomisiu, już nie Tomi, tylko Tomisiu Cimcirimci, to jakaś taka wersja dla dzieci. Dziękuję bardzo, Tomisiu. Mam nadzieję, że przez PayPala poszło, bo wiesz, jak to jest, stipend donation, że to padaka już, nie? Potrzeba, czy teraz się słyszymy?
2: Słychać mnie?
0: Teraz cię słychać.
3: A to bardzo dobrze, bo skoro rozmawiamy o dramach, to może powinniśmy porozmawiać o największej dramie na całym świecie, czyli o dramie, jak system finansowy wykorzystuje biednych ludzi przez kredyty frankowe.
0: No i jak myślicie, kogo sparodiował potrzeba? Myślę, że chyba... No, podpowiadam, że wbrew pozorom nie jest to świnka Piggy. Inne zwierzątko, może takie troszkę mniejsze, bardziej zielone, podpowiadam tutaj. No.
3: Ale nie implikuj mi tutaj, proszę, że ja jestem zielona, bo ja skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim ekonomię i to nie jest możliwe, żebym podpisała umowę na kredyt we frankach szwajcarskich, jeżeli bym się na tym nie znała.
0: Wiesz co, ja się trochę boję żartować już. Chyba jakiś zahukany się czuję, bo chętnie bym sobie też z tobą poparodiował, ale zaczynam czuć taki lęk, że co nie powiem, to źle, bo nie wiem, jakbym sobie miał zrobić taką listę osób, które się obraziły o coś, o słowa w zasadzie, to by to była taka opasła kniga bardzo już. Faktycznie się starzeję. Może powinienem się nie bać. Może powinienem pójść za słowami naszego wielkiego rodaka, który mówił, nie lękajcie się.
3: Te właśnie słowa przyświecały mi, kiedy podpisywałam kredyt we frankach. Nie lękajcie się!
0: To tak przypomnę, słuchajcie, że... O, tu niespodziewany telefon. Dzwoni Edyta. Zaryzykuję. Zobaczymy, co z tego będzie.
3: Cześć, Edyta!
4: Cześć, panowie!
0: Cześć!
3: Jakie jest twoje podejście do amerykańskiej firmy BlackRock, która ma ponad 140 miliardów dolarów obrotu rocznie? Czy nie uważasz, że to jest trochę nieuczciwe?
0: Jak się do tego ustosunkujesz, Edyta?
3: Nie bój się!
4: Wiecie, ja generalnie na dzień dzisiejszy unikam stosunków. Także nie będę się ustosunkowywać. No na poważnie. Kochani, miło was słyszeć. No i ten. Cieszę się, że krawiec odebrał, pomimo takiego zarzekania się, że już więcej mnie nie wpuści na antenę.
0: Trochę inaczej to ująłem.
3: Dlaczego nie chciałeś wpuścić Edyty na antenę?
0: Bo nie chciałem jej urażać więcej.
3: Ale to nie, to ja ją mogę trochę pourażać.
0: Ostatnio dużo jest różnych urażonych wokół i się zacząłem bać, że kogoś urażę czymś.
4: A tak z regionu informacji tutaj, to nie wiem, czy czytaliście. Na początku października ojciec Tadeusz otworzył elektrociepłownię, tak? tworzył termy i przejął udziały od PGIE na terenie całego Torunia, które jakby no, zajmowało się energetyką, tak, na terenie całego miasta. No i teraz on przejął i wszedł jako współudziałowca.
0: Ale to wybacz, Edyto, że ci przerwę, to wspaniale powiedziałaś, właśnie pięknie to powiedziałaś właśnie, że o tym, co no, jest ważne, właśnie ja, no, ja nie jestem jakiś tutaj katol czy coś, ale właśnie ten kod kulturowy właśnie nasz chrześcijański, katolicki, to myślę, że właśnie no, to jest coś, o czym powinniśmy właśnie pamiętać, no i doceniać to. Ja przepraszam, ja proszę o 20 minut na wypowiedź i potem obiecuję, że dam właśnie Edycie się wypowiedzieć. W ogóle cofnijmy się do IV wieku w tym momencie. To jest bardzo właśnie interesujące. Jak ja to zobaczyłem, to w ogóle szok właśnie. No, dobra, zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
5: Tutaj w tym momencie trzeba wrócić do starożytnego Egiptu, skąd te koty kulturowe faktycznie się wzięły i nie chcę tutaj wspominać choćby Cheopsa czy Merenre, ale w tym konkretnym przypadku tej geotermii, która oczywiście wcześniej się pojawiała, czy to w cywilizacji, czy to w rodzie Habsburgów przede wszystkim, no ale nie chcę tutaj aż tak bardzo wybiegać tak daleko. Te koty kulturowe towarzyszyły nam przez od kilku tak naprawdę tysięcy lat. I musicie sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że najprawdopodobniej żyjemy teraz w roku nie 2020, ale w roku 2137. Jak to pisał dr Franz Zalewski na swoich na komentarzach na YouTubie, na kanale Niezależna TV.
0: No, a ojciec Tadeusz to Prometeusz, nie zapominajmy o tym. Dał ludziom ciepło. Właśnie.
5: Wiesz co, wielu księży dało ludziom ciepło, ale...
0: Czyli co, już tak serio mówiąc, to mówisz, Edyta, że ojciec Tadeo zbudował w końcu jakąś elektrociepłownię, tak?
4: Tak, dokopał się. Dokopał się do temperatury bodajże 120 stopni, 130, jakoś tak.
5: A na tak początku nie po Bożemu tak pobierać ciepło prosto
4: z ciepła. Na początku był chyba na 40, potem na 60 stopni. Także ja czekam, kiedy ruszą takie termy dla, no wiecie, takie wody termalne, to mają też być takie baseny specjalnie, wiesz.
5: Siostro, basen!
4: Także będę miała bardzo blisko. Może się załapię na jakąś zniżkę. Jeszcze nie byłam na termach. Ktoś był? Od was? Krawiec, byłeś kiedyś?
0: Nie.
5: Ja kiedyś zwiedzałem Termopile, to nie wiem, czy się liczy.
4: Ale z drugiej strony wam powiem, nie wiem, czy wiecie, Toruń jest obecnie na pierwszym miejscu na liście Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o stan covidowy, stan krytyczny covidowy. Nie wiem, czy widzieliście tą listę.
0: Nie.
4: No to jest.
0: Smacznego, tak w ogóle, smacznego. Co tam szamasz?
4: Wisienki. Wisienki z...
5: Miałaś iść po cytrynówkę.
4: No, ale zmieniłam zdanie.
0: To co, ja coś czuję, że to są wisienki z alkoholem, jakieś z jakiejś nalewki i to się potwierdza, że to radio to alkoholicy jedzą takie wisienki, a potem głupoty będą gadać na antenie zaraz.
5: To jest taka propozycja z czatu, może zadzwoń, jak już się najebiesz.
4: Z czatu. Nie będziemy czytać tego.
5: A nie kochanie. Będziesz mi mówić, co będę robić.
6: To nie rób nic.
0: Grozisz nam?
5: Nie będziemy czytać czatu, kochani. Ja, przyszła, nie? Mi się przypomina Kundrat, który się dowiedział o naszym Discordzie. A wiecie co, to dajcie mi admina. Ale po co? A bo ja tutaj wam coś pozmieniam. Takie sudo, zróbcie to, co chcę. I ludzie, kochani, błagam was.
6: Słyszałam, że często komentujecie filmy, ale na przykład książek ani razu nie było na audycji. Nie wiem, to wy jacyś nie czytaci, analfabeci, czy jak...
5: Myślę, że bardzo mało słuchać, bo o książkach dość często wspominamy. Może nie wszyscy, ale ja na pewno.
0: Już nie mówiąc o tym, że Potrzeba czytał książki, seria Czytajniak.
5: Tak. Więc tak ale... fajnie, nie? O, on alfabeta, bo ja tutaj, o, i w ogóle, nie? Ja, nie
7: sponsorowanie bo złych mediów, lepiej, słuchajcie, tak? Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Kompletnie niepotrzebna wrzutka?
8: 3 złote.
0: Maharadża z brzegu, tak, 3 złote.

0: Witamy, Mrs. Treehouse.
1: No cześć, ja wiesz co, ja dosłownie na 30 sekund, bo chciałabym coś powiedzieć pani Edycie, ponieważ nie czyta czatu, więc ja bym bardzo prosiła, żeby miała chociaż kurwa minimum szacunku do słuchaczy i nie żarła i nie mlaskała w momencie, kiedy mówi. To jest obrzydliwe. Dziękuję bardzo. A to tak absolutnie jeszcze w temacie dram, bo taka jest. Także tyle mam do powiedzenia i słucham was dalej. Albo wyłączam, bo to jest po prostu chamskie, obrzydliwe.
2: No nie powiem, złośliwe siorbanie w tym momencie trochę...
3: Już nie... Nawet nie życzycie człowiekowi, który ma apetyt, słuchajcie, który jest zdrowy, nie życzycie nawet słuchajcie, żeby sobie łyżeczkę czegoś tam się napił, prawda, czy coś.
4: Ale
3: tam.
4: Ale ja ci życzę znalezienia takiego przycisku z ikoną mikrofonu, który sobie można kliknąć i nie wiem, beknąć, pierdnąć, pójść się wysikać. A spokojnie takie rzeczy można zrobić i można żreć na audycji, można pić na audycji i kliknąć. Kiedy nie chcesz być słyszaną, to wtedy się klika taki przycisk pyk i nie słychać, tak? Ja wiem, że to może być trudne. Ja wiem, że to zderzenie z technologią może być piorunujące, bo to wiesz, bo to nie są tanie rzeczy, ale myślę, że masz tego Skype'a w tej wersji, który posiada ten ładny taki przycisk.
0: Oj tam, ale to czy nie za surowi jesteście trochę dla Edyty w tym przypadku? No bo często nam się przecież zdarza właśnie coś tam posiorbać, u kogoś tam słychać coś w tle. Ktoś dzwoni łyżeczką, szura, no zdarza się. Już nie simpuj, krawiec. No to przepraszam, ja się staram być wyrozumiały dla ludzi po prostu, a nie tam potępiać w czambu. A mógłbym zrobić fajną dramę, mógłbym fajną dramę zrobić, na przykład teraz sam zacząć tutaj tego i zwalić na Edytę i ją rozłączyć, że to ona
3: jak to
0: tutaj...
3: było na tym filmie, tam z tym kieliszkiem? Uwaga, uwaga, zaraz wyląduje samolot z Chicago. Który to był film?
5: Stanisław Paluch.
6: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Maharadża złotówkę wysłał, o ja.
7: Na wysrań się na antenie Edyty, najlepiej do reklamówki Etama.
0: Ojej, ale wiecie co, ale wy jesteście dramiarze trochę, bo wy tak napędzacie to wszystko. Na wysranie się na antenie Edyty najlepiej do reklamówki Etama. No to tak nieładnie. Potem będzie, że nocne radio chamy, alkoholicy właśnie.
6: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
7: Nocna zmora. 3 złote. Na drugą zmora, część podręcznika o dobrym wychowaniu nie zryj i nie gadaj życzy firma Udław się.
0: Na drugą część podręcznika o dobrym wychowaniu nie żryj i nie gadaj życzy firma Udław się. Oj tam ludzie, no. Już tak bez przesady, nagle wszyscy tacy kulturalni i savoir vivre, mój drogi panie, to naprawdę cóż to za maniery.
3: Ojej, dramat.
0: No widzisz, zwykłą wisienką wywołałaś nową dramę, Edyta. Masz talent chyba do dram. A jak ty się w ogóle ustosunkowujesz do dram w radiach?
3: No, czasami jest zabawnie, tak? No, ale to zależy też od nastroju i humoru słuchaczy. Prawda, też. Czy można jakąś dramę przełknąć, czy nie.
0: A jak jesteśmy przy rzucaniu słuchaweczką i takim trochę niekulturalnym oddaleniu się, to czasami mówimy, że ktoś się oddalił po angielsku, nie? To właśnie dziwne, bo czasami nas irytuje, że ktoś tak ciach i poszedł sobie bez pożegnania, a czasami niektórzy po prostu to robią i uchodzi im to jakby płazem, jest to coś normalnego. Nie rozumiem tego do końca. Tu...
8: Ale jak to płazem? Grozisz mi?
0: Płazem. I tu jest właśnie nawiązanie do miecza. Właśnie płazem. Miecz ma właśnie płaz. I to się wzięło właśnie z kodu kulturowego. Tak. No ale to naprawdę tak jest, że

0: że jak kogoś płazem zdzielisz mieczem, no to go nie zranisz, nie?
1: I wtedy mówię do męża, strzelaj! Anyway, no tak, no tutaj można, jeżeli to jest element jakiegoś wyższego dowcipu, no ale w momencie, kiedy ktoś zwraca ci uwagę i to nie jest, nie wiem, jakiś element narracji, którą ciągniesz, to jeszcze takie złośliwe cmokanie, złośliwe uderzanie tą łyżeczką o słoik. Okej, no jest to dramogenne, jestem w stanie to zrozumieć, tylko nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim kierunku to zmierza.
0: Ale potrzeba, to jest taki no żart, no co Edyta ma zrobić, ma się rozpłakać i przepraszać, no to sobie...
1: Na przykład wyciszać mikrofon, kiedy nie mówi, oczywiście, żeby nie było tutaj przebijania się jej szmergotania łyżeczką po słoiku?
2: Oczywiście, kobiecina dzwoni, prawda, tylko z taką potrzebą, żeby 30 sekund poinformować o moim jedzeniu wisienek, no to za dużo ta pani do powiedzenia nie ma, no nie ukrywajmy się, no chciała zaistnieć.
1: Myślę, że wchodzisz na bardzo niebezpieczny grunt, na którym obrażasz innych słuchaczy.
2: Ale no, taka prawda, no nic nie wniosła, tak?
0: Ale potrzeba, trochę chyba za bardzo tutaj stroszysz wąsa, mi się wydaje. Zauważ, że Mrs. Treehouse w dość niemiły sposób też zwróciła uwagę. To przestań żreć, jest to obrzydliwe.
2: Oj,
0: to...
2: tam nie czepiajcie się, no.
1: No ale wcześniej
2: każda
1: na czacie...
2: Każda kobieta jest w innej fazie cyklu.
1: Dużo kulturalniej zwracali na to uwagę, tak? I odniosła się do tego, jeżeli ktoś nie jest w stanie skonsumować języka pokoju, no to trzeba użyć języka wojny.
0: Jak nazwiemy tą dramę? Drama wisienkowa albo drama łakomczuchowa na przykład.
2: Była Sherry Lady.
0: Tak, drama Sherry Lady, tak. Była drama za 3 złote, teraz jest drama wisienkowa, to super. A ty potrzeba, jak się odnosisz do dram?
1: Dramy są, jak wszystko inne na świecie, narzędziem. Zauważ, że dzięki dramom tak naprawdę do nas przyszło bardzo dużo ludzi. Czy to właśnie od Claude'a, czy to teraz też podejrzewam, że będziemy mieli jakiś drugi Exodus od Enkiego, co jest takim trochę moim, nie wiem, moim jasnowidztwem, wydaje mi się, ale sądzę, że jednak w miejscu, gdzie ten kij w dupie jest wyjmowany albo dobrowolnie, albo siłą, to jednak ludzie do takiego miejsca będą lgnęli jako do miejsca, który jest w stanie rozwinąć, które dla ludzi powiedzmy ambitniejszych, dla ludzi, którzy nie są... Czekaj sobie, muszę poprawić słuchawki, bo mam nie te co zwykle. O Jezu, zacząłem się słyszeć, ja pierdzielę. Anyway, dramy są pewnego rodzaju narzędziem. Dramy się zajebiście dobrze sprzedają i dlatego ja bardzo chętnie będę podsycał cały ten ogień, który dzieje się między uniwersum Nocnego Radia i uniwersum Radia Enki, dlatego że dzięki temu będą o nas mówili, tak? Ktoś tutaj do nas przyjdzie i tak samo jak było z Claude'em, tak? Im więcej będą na nas najeżdżać, nas opluwać, to ktoś tutaj przyjdzie, tak posłucha sobie, zauważy i mówi, kurde, to jest zajebiste miejsce i z nami zostanie. No choćby właśnie audycja z zeszłego tygodnia, którą Zenon prowadził, gdzie każdego tam ciągnęliśmy za język, skąd się wziąłeś, no właśnie od Claude'a, bo tyle o was mówił. Ilu wspaniałych ludzi właśnie przez człowieka, który no miał jakieś tam zasięgi, jakoś mu się w życiu zdarzyło, no i właśnie trafił do nas, więc to jest, mi się wydaje, kolejna iteracja dokładnie tej samej sytuacji. Tym bardziej, że Enki też głupi mimo wszystko nie jest. Jest łysy, ale to jeszcze nie przerzutuje, jeszcze może na mózg przerzutów nie dostał. I on bardzo jasno swego czasu, jakieś nie wiem, 2 miesiące temu, jasno postawił, gdzie jest taka jego granica. Kto słuchał, ten wie, kto nie słuchał, ten niech dosłucha, ale to nie chcę mu obrabiać dupy aż tak bardzo na antenie, więc myślę, że w pewien sposób i my będziemy w stanie na tym całkiem sporo zyskać i on na tym też jest w stanie całkiem sporo zyskać, bo dramy po prostu zajebiście się sprzedają, więc jest to pewna symbioza. Na razie jest to jeszcze symbioza. Jeżeli pójdzie bardziej na noże, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, kurde, jak tylko będę mógł, będę doliwał oliwy do ognia.
0: Jaki... Szkodnik, niszczyciel, podpalacz ten potrzeba, po prostu prowokator. Cieszy się, że płonie. Można i tak. Etam? Myślałem, że to kto inny dzwonił.
3: Etam. Nie, bo tak zadzwonił najmniej kontrowersyjny słuchacz Nocnego Radia, czyli Etam. Ja coś mogę powiedzieć o jedzeniu na antenie, więc ja akurat uważam, że jedzenie na antenie w trakcie nawet nie tylko dzwonienia, ale audycji nie jest niczym złym, pod warunkiem, że wszyscy to zaakceptują, tak? I tyle w kwestii jedzenia na antenie.
0: A pamiętam Etam, że miałeś taki okres, że zacząłeś jeść, jak jeszcze nadawałeś, zacząłeś szamać, ale tak chamsko właśnie, tak jeszcze podkreślając, że masz pełną gębę czegoś, że jak nadawałeś, I ci się wydawało, że to jest takie śmieszne, że to taki żarcik, że to taki twój trademark, styl. A mi się to nigdy tak nie podobało za bardzo, bo po prostu przesadzałeś z tym trochę, nie?
3: No bo jak ja jem, to jem pełną gębą. To jest inna sprawa. Nie wisienka za wisienką kulturalnie. Bo ja domyślam się, że Edyta bierze małe kęsy, taki widelczykiem takim, nadziewa sobie sieneczkę i cyk, nie? Czyli takim jest tym pewien savoir vivre. Natomiast ja jestem chamem, który siedzi przy stole i bierze w rękę kurczaka i po prostu od razu pełną gębą, nie? No ale nie jest to powód, mi się wydaje, do tego, żeby się aż tak bardzo tam obrażać, nie? Natomiast co do dram, no to ogólnie wam powiem, że takie... Znaczy ja w ogóle tego słowa nie znałem jeszcze do niedawna, dopiero jakiś czas temu. Dzięki Radiu Nocnemu poznałem słowo drama, bo w ogóle dla mnie jak słyszałem drama w internecie, to ja rozumiałem, że to jakieś przedstawienie jest, nie? Dramatyczne. No ale się, jak widać, upgrade'owałem do tych nowych trendów słownictw i zajść. I tak obserwuję, że tak, faktycznie, jak się dzieją jakieś takie sytuacje, to zdecydowanie oglądalność wzrasta, więc jeżeli na Radiu Nocnym dramy będą regularniejsze, będą miały jakiś swój interwał, w którym będą się pojawiać, to powoli, acz skutecznie dojdzie do sytuacji, kiedy będzie 200 słuchaczy online, że tak powiem, na żywo. Tak, myślę, że to będzie już stanie się regułą. Jest na to szansa. Widzę przyszłość świetlaną.
0: Była też... Edyta, przestań siorbać, Edyta. I jeszcze byknęła. O, ale nieładnie. No, wiecie co, naprawdę. No. I teraz dzwoni jeszcze tu i... Edyta!
3: Edyta jest wyciszona, żeby nie nabierajcie słuchaczy, będzie drama, że Edyta tam jeszcze pierdnie za chwilę, to potrzeba. O, donaj.
0: Na nową reklamówkę dla Etama, 5 zł. To misiu.
3: Nie, wiecie co, ja zawsze kupuję nowe reklamówki w sklepie, przyznaję, że nie mam torby. Już kiedyś się zastanawiałem nad tym, że mieć swoją torbę. Ale tak uznałem, że będę, bo akurat tak się składa, że reklamówki, zarówno te biedronkowe, które są reklamowane jako ekologiczne, szybko się rozkładające, jak i kerfurowe, bo te najczęściej używam, to po prostu pasują mi na kubeł na śmieci, także mam przy okazji worek.
0: To jest fascynująca opowieść, Etam, ale to może zostawmy taki niedosyt właśnie i to nagramy o tym inną audycję, o tych reklamówkach właśnie, co zostają do śmieci. A dajmy może Gumballowi coś powiedzieć. Gumball się przyłączył.
4: A, dobry wieczór. Słuchaj, ja ci odpowiem na pytanie z audycji, bo tak dopiero teraz zauważyłem ją. Czy dramy są nam potrzebne? No, to jest pytanie ogólnie dobre, bo dramy zawsze mają dwie strony, a czasem trzy, ale zwykle dwie. To jest tak, osoby, które to oglądają i konsumują, które mają z tego rozrywkę, i osoby, które są w tej dramie, nie? Dla osób, które są w tej dramie, w większości jest to zła rzecz, ponieważ, no wiadomo, to jednak trochę wpływa na nie. Osoby, które konsumują, chcą więcej tego. I ogólnie rzecz mówiąc, dla prowadzących nie jest to zbyt dobre, ale dla całego show czasem dramy są dobre, potrafią nakręcać dużo rzeczy i nawet nieważne kto z kim, i tutaj dochodzę do pewnej rzeczy, że można obejść to, robiąc fałszywe dramy, albo po prostu ustawiać się z kimś i po prostu robienie dram pod tak zwaną publikę. Ja wiem, że to brzmi dosyć perfidnie, ale to jest to, co dzisiaj ludzie robią, żeby zdobyć wyświetlenia. Nieważne kto z kim, nieważne kto, bo dzisiaj wystarczy, że będzie jakaś dobra drama, podchwyci to parę osób i to przejdzie. Już była tam kiedyś drama w angielskim, ogólnie w europejskim, nawet gdzieś tam w USA chyba, nie wiem dokładnie, drama pomiędzy jakimiś tam wizażystami, oni tam robili make-upy i sobie zrobili dramę, że jeden tam coś tam nie zrobił, że nie sprzedał, nie? A tak naprawdę sprawa rozeszła się po 2 tygodniach, a sami oboje zyskali gdzieś około plus minus 3 milionów subów na każde konto. Więc można dramy rozegrać dobrze, tak, że obie strony będą zadowolone. Nikt nie dowie się, że to był fake, bo do dziś nikt nie uważa, że na przykład to był fake, a ja dobrze wiem, że to wszystko było ustawione. I praktycznie będzie każdy zadowolony, bo ci, co konsumują, będą mieli dramę, ci, co tworzą, będą mieli suby, pieniążki i nie będzie żadnych ogólnie minusów.
0: No, mówiłem, wspominałem o tym, że oglądając inne programy sportowe, o boksie też zobaczyłem nagle, że tam same dramy. Taka chyba moda trochę jest na dramy. Są takie uniwersa, które w ogóle byłyby nieciekawe bez dram, jak to właśnie te różne pato. No, czyli co? Czyli ludzie jednak no, potrzebują tego jakoś, byle w tym wszystkim zachować jakiś rozsądek, umiar, ale to wymaga ciągłej pracy, ciągłego gimnastykowania się. Uczestniczenia w tym, pracowania nad tym. To nie jest coś, co może płynąć sobie na fali, jak to się mówi, i samo sobie jakoś tam istnieć, tylko trzeba nad tym pracować i czasem trochę dorzucić do pieca, czasem przygasić, wygasić, tu kogoś przeprosić, tu się z kimś zbratać, tu kogoś opierdolić, tu skomentować. Oj, to ciężka robota.
3: To jest tak jak oglądanie Big Brothera, gdyby ci wszyscy ludzie tam się nie kłócili ani nic, nie? Pamiętasz, jak kiedyś było tych Big Brotherów wprowadzili do Polski i to była taka sensacja, wszyscy to oglądali, nie? A nawet był taki z tym piosenkarzem, jak on się nazywał, kurczę, miał taki swój Jestem jaki jestem, ten program się nazywał. Zapomniałem, ich troje czy ich czworo, to taki zespół był kiedyś, nie?
0: Wiśniewski.
3: No, Wiśniewski, no to on też miał taki to show, który leciał po dzienniku w najlepszym czasie i chyba w niedzielę nawet jest jeszcze, nie? No i ludzie po prostu się pasjonują wtedy, kiedy się coś tam dzieje, tak? Kiedy my lubimy podglądać właśnie takie sytuacje jakiegoś zacięcia, tak? Natomiast jak to jest takie zwykłe życie, no to nic w tym nie ma ciekawego, dlatego takie popularne są te takie, nazwijmy to, dramatyczne programy fabularyzowane, typu na przykład, Boże, jak się nazywa ten serial na tym, na TVN-ie, Ukryta Prawda. No ja nawet raz przez 3 dni dosłownie nie mogłem się oderwać, jak zacząłem to oglądać gdzieś na YouTubie, ktoś archiwizował, notabene jakiś Tajczyk to był, czy tam jakiś z Filipin gościu, i jak zacząłem się w to wkręciłem, to kurde, fajnie się to oglądało, no. No ale człowiek po prostu no ma taką jakąś chyba wbudowaną w siebie ciekawość tego typu rzeczy, nie? Z kolei nie wyobrażam sobie siebie jako uczestnika jakiejś dramy, no bo z kim i o co, nie?
0: No była drama, jak się obraziłeś na Nocne Radio.
3: Ale no nie przesadzajmy, tak? To w ogóle nie przystoi nawet do jakiejkolwiek innej dramy, jakakolwiek tu była. Ja się nie obraziłem na Nocne Radio, ja się obraziłem akurat tylko na to, że mi potrzeba wyłączył streama w trakcie mówienia, kiedy szedłem po ulicy i mi tam coś pierdziało. No tylko tyle, no bo poczułem się tak głupio, nie? Że mówiłem w powietrze, nie? Ale to takie zaraz mi przeszło, nie?
4: Ja jeszcze coś tak dopowiem tutaj. Ogólnie jeśli chodzi o dramy, to jest tak. Ludzie, którzy są średnio inteligentni lub mało inteligentni, zwykle tworzą dramy, a ci, którzy mają rozum, zwykle rywalizują. I to jest ogólnie różnica pomiędzy pewnym kontentem. I co ciekawe, obie te rzeczy będą oglądane przez ludzi, bo I rywalizacja, i dramy mają to samo, czyli emocje, kto wygra. I tutaj właśnie jest ta rzecz, że dramy zawsze będą kojarzone z tym takim niskim kontentem, powiedziałbym takim YouTube'owym. Nie mówię, że osoby, które go tworzą, mają niską inteligencję, powiedziałbym wręcz, że to po prostu jest wymuszone tym, czym jest YouTube. A rywalizacja taka na przykład sportowa, nie powiedziałbym, że polityczna, ale trochę też. Rywalizacja na przykład naukowców, takie rzeczy, może to jest mniej ciekawe dla zwykłych ludzi, ale też w pewien sposób budzi emocje. Nie wiem, jak widzielibyście na przykład naukowca, który próbuje atakować szura, nie? No, znaczy nie atakować, bronić się raczej. To jest w pewien sposób rywalizacja, bo ten naukowiec musi i to jest jego, wiadomo, honor i to jest to, że on chce pokazać wszystkim, że taka jest prawda, a że ten szur nie ma racji, ale szur będzie się też bronił i to jest tutaj też. Jest dużo rzeczy, gdzie nie ma jakby dramy, jest właśnie rywalizacja. I wtedy to jest moim zdaniem zdrowsze, bo rywalizacja może być taka fair, czyli nie musi być agresywna, może być wręcz, powiedziałbym, bardzo spokojna i ludzie też będą strasznie szaleli, bo jak ktoś ma cholernie dobrą retorykę i jest takim, powiedziałbym, ma taką dużą osobowość, na co się mówi charyzmę, to też będzie ciągnąć, więc tutaj powiem, że właśnie rywalizacja też jest taką drugą alternatywą dla dram.
0: No, właściwie wszyscy, jak tu jesteśmy, gdzieś tam uczestniczyliśmy w różnych dramach. Sporo tego było. Może kiedyś zrobimy księgę dram, gdzie spiszemy wszystkie dramy. Drama reklamówkowa, drama rubaszna, drama za 3 złote, wisienkowa, drama z grożeniem nocnemu radio. Tutaj za Edytą to się do dzisiaj ciągnie jakoś. Czasem jedno wypowiedziane słowo gdzieś tam w gniewie, czy trochę taka pogróżka jakaś, już wszyscy są potem nastawieni źle, że ktoś tu na ich ukochane radyjko nastaje. A w ogóle...
3: No, ale Edytka ma u ciebie fory, to przyznaj, krawiec trochę.
5: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: O,
6: uwaga,
0: ciekawy donate.
6: 7 zł. Alert Federacji Galaktycznej. Od poniedziałku czasu Mars, cała galaktyka w czarnej strefie epidemiologicznej. Pobierz mantrę Protego Safe i bądź bezpieczny w czwartym wymiarze. Więcej o kosmicznym wirusie w kronice Akaszy.
0: Dzięki, 7 zł, uwaga, no alert Federacji Galaktycznej, to ciekawe, chyba od samego Ashtara Sherana, Ashtar Sheran chyba sam tu wysłał. I co tu jest? Pobierz mantrę Protego Safe i bądź bezpieczny w czwartym wymiarze. No ciekawe, a propos takich rzeczy, no to wydaje mi się, że konflikt gdzieś tam na linii radyjek mógł zaistnieć też z tego powodu, no że tam jest troszkę, jak to się mówi, szuria, no a tutaj mamy kilku takich zapalonych debunkerów, czy to Potrzeba, czy Zenon, no i niektóre rzeczy były tutaj prostowane, jak z tymi żyrafami, co to było, że żyrafy, że drzewa eukaliptusowe same wiedzą, że się żyrafa zbliża, tak? I zaczynają tam wydzielać gorzkie substancje, tak? I to zostało...
1: Tak.
0: I to zostało wyprostowane, że to następuje dopiero jak żyrafy zaczną żreć te liście, no to...
1: No i wiesz, ale to są właśnie takie drobne detale. Jakiś czas temu czytałem sobie o zjawisku tak zwanym analfabetyzmie matematycznym, że walniesz się o rząd wielkości, tak? Czy tam 70 milionów, czy tam 70 miliardów, nieważne, nikt się tym nie będzie przejmował. Czy właśnie, czy choćby ten, to chyba nie, jak to się, akacje, te akacje, czy będą 20 minut przed przyjściem żyrafy wydzielać te soki, czy 20 minut po przyjściu żyrafy? No co za różnica, przecież jest 20 minut, tak? No a jednak jest bardzo, bardzo konkretny punkt i całkowicie zmienia ten stan. Co jest trochę smutne, tak, że ludzie mimo wszystko pchają te wygodne fejki dalej i ktoś wiecie, i ktoś nagle zauważy coś takiego. Dzisiaj to chyba na Discordzie właśnie mieliśmy taką ciekawą rozmowę na ten temat, mianowicie, że ludzie są bardzo, wyciszaj ten mikrofon, kiedy wpierdalasz, są bardzo podatni, jeżeli nie znają tych wszystkich szurskich klimatów. Bo jeżeli widzę, nie wiem, dajmy na to, czy Jerzego Ziębę, czy Justynę Sochę, to już wiem, że tam będzie stek bzdur, tak? Ale jeżeli bym ich nie znał, nie znałbym ich całej historii, to spotkałem ludzi, którzy przykładowo, nie wiem, usłyszeli o tym, że właśnie Justyna Socha tam się opowiadała coś o szczepionkach i faktycznie miała te 30% racji, tak? No i to jest jakiś taki hak, który się założy w twoim mózgu. I ja jako osoba, która zna już jej ostatnie, no, ostatnie dzieła na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat, byłem w stanie pokazać, że to jest osoba, która w momencie, kiedy tutaj cię już zahaczy, to ci potem wdrukuje to, tamto, tak? Wdrukuje ci kompletny bełkot i potem no, być może zaczniesz przynależeć do tej całej sekty. I osoby, które nie znają tego szurnetu, myślę, że są niesamowicie na to podatne. Tylko że z drugiej strony działa też ludzka psychologia, działa ludzka psychika i im bardziej szury są popularniejsze, tym większa szansa jest na to, że w powszechnej świadomości będzie istniało coś takiego jak zjawisko szurii i dużo większy dystans, więc będą tak działać jak sinusoida i teraz myślę, że już schodzą do jakiegoś takiego dużo, dużo niższego poziomu, gdzie ludzie już się zwyczajnie połapali, kiedy zauważyli, że są przez nich okłamywani i wycofują się z tego całego ruchu, więc teraz jesteśmy na tendencji zniżkowej, ale za 10 lat znowu wrócimy do tego, że te szury, które będą zamknięte w jakimś takim małym pudełku, w jakimś swoim getcie, zaczną znowu zdobywać popularność, bo z jednej strony ludzie zaczną zapominać, jak to wyglądało, pojawią się nowi liderzy, pojawią się nowe organizacje i stowarzyszenia, które będą takimi łagodnymi krętactwami próbować cię przekonać do swoich idei. No i to jest, no cóż, to Circle of Life.
0: Sprostowanie, nie chodziło o eukaliptusy, tylko o akacje, oczywiście pomyliło mię się. W ogóle dramy często prowadzą do konfliktów, a gdybyśmy się tak nie konfliktowali, tylko współpracowali, więcej mediów by się łączyło ze sobą, jakieś wspólne akcje, pomaganie sobie, to by był lepszy efekt. A tak to, no, nie chcę tu zabrzmieć banalnie, ale niezgoda rujnuje, zgoda buduje, to prawda. No.
1: Gdyby to była prawda, to byśmy mieli w tym momencie cały czas 3 kanały telewizyjne, a nie 580, więc wydaje mi się, że nie, że właśnie potrzebujemy tej różnorodności ze względu na to, że każdy ma jakiś inny pomysł, jeżeli chodzi o ideologię też, ale też jeżeli chodzi o kwestie techniczne, też o kwestie ambicji, które mieliśmy choćby z naszym takim, jak on miał ten co stary Indianin mu wchodził do wanny, no. Nie pamiętam nazwiska, ale wiecie, o kogo chodzi, który też jakąś swoją dziwną ambicją w zasadzie zepsuł całą tę współpracę, tak? Więc ludzie, jeżeli chcą zrobić coś wspólnie, muszą być pod pewnymi względami kompatybilni. Jeżeli idziesz na protest, to jeszcze pół biedy, tak? Bo pokrzyczeć sobie, wypierdalać, to może każdy, tak? I nie potrzebujesz do tego jakiejś szczególnej wspólnoty, ale żeby zacząć konstruować coś wspólnie, nie wiem, zbudować dom, tak, czy zbudować samolot, no to trzeba już mieć jakąś pewną, jakoś się na pewnym poziomie dogadywać, tak? Z jednej strony, nie wiem, Hindusi będą w stanie zbudować również samolot w zupełnie inny sposób, ale oni będą się dogadywać między sobą, Europejczycy będą w stanie zbudować samolot i będą się dogadywać między sobą, jedno i drugie będzie latać, tylko że jeżeli byśmy ich przemieszali, jak w wieży Babel, to oni się nie będą w stanie dogadać. Potrzebujemy tej dywersyfikacji.
0: No niestety, tu często chodzi o naprawdę takie poważne tematy, jak na przykład stosunek do szczepionek, nowy porządek świata, jak się takie tematy pojawiają, czy aborcja, czy feminizm. I jak się nagle okazuje, że nas w zasadzie z uniwersum Enkiego bardzo dużo różni, jeśli chodzi o podejście do tych tematów wspomnianych, No to jak my mamy wspólnie... przychodzi moment, gdzie chcemy wspólnie wypuścić jakieś ulotki. No i co my tam napiszemy, nie? No i już mamy konflikt, już się zaczniemy żreć. A jeszcze... A wiara jak ludzi dzieli. Przecież no to nic tak nie dzieli jak stosunek do wiary, do kościoła. Bo o to się ludzie potrafią zabijać. Przecież z tego są wojny.
3: No jeszcze... Są wierni, którzy wszyscy w coś innego wierzą, nie?
1: A ja się tu nie zgodzę, dlatego że mamy tutaj u nas w radiu bardzo pozytywny przykład Zenka, z którym milion razy się kłóciłem, z którym politycznie jesteśmy dosłownie Mars i Wenus, gdzie naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, też o sposób argumentacji, jesteśmy po zupełnie różnych biegunach, ale i żarliśmy się strasznie w pewnym momencie. Naprawdę strasznie mnie wkurwiał, ja go pewnie wkurwiałem tak samo mocno, ale też byliśmy w stanie dojść do pewnego porozumienia, do pewnego fact-checkingu, do weryfikacji informacji, które puszczamy dalej. I teraz wiem, że nawet teraz, jeżeli nie wiem, że jeżeli ja puszczę fejka albo on puści fejka, to sobie podziękujemy, jeżeli jeden drugiego poprawi, tak, przy użyciu pewnych solidnych danych, a nawet jeżeli się będziemy dalej nie zgadzać, to dalej zostajemy kumplami i dalej spoko, dalej jest fajnie. I tutaj myślę, że Zenek jest akurat takim bardzo dobrym przykładem osoby, z którą cholernie się nie zgadzam i z którą 10 lat temu to bym najchętniej wbił na pal albo coś takiego i on pewnie mnie również. Ale mimo wszystko, mimo tego jesteśmy w stanie dalej rozmawiać, zrobić jakąś fajną dyskusję, zrobić coś wspólnie. I wydaje mi się, że jeżeli wyrzekniemy się jakiegoś takiego zacietrzewionego, durnego uporu w forsowaniu swojej, czy to ideologii, czy podejścia do świata, to wtedy możemy faktycznie zacząć coś robić wspólnie. Tylko do tego trzeba dorosnąć.
0: Edyta, ty jesteś taką osobą, która często właśnie się trochę obraża o rzeczy związane z wiarą. No, znaczy, obrażasz się za pewne słowa wypowiedziane, za tam drwienie sobie, za nielubienie kościoła, za tam niepochlebne wyrażanie się o religii chrześcijańskiej. A czy nie dałoby się na przykład jakoś tak do tego podchodzić, że no dobra, są ci niewierni, te niewierne psy, ale niech sobie tam są i niech sobie szczekają te niewierne psy, a nic mi do tego, ja wiem swoje. Żeby się, czy potrafiłabyś się na przykład nie obrażać o takie rzeczy? Edyta, jesteś jeszcze? Edyta chyba za dużo tych wisienek zjadła, może się już zasnęła. No, chyba.
1: Lekcja numer jeden odebrana. Kliknąć w ikonki mikrofonu. Jeżeli klikniesz w nią jeszcze raz, to wtedy będziemy mogli cię usłyszeć.
3: To samo zauważyłem właśnie.
1: Będziemy mogli, ale nie wiem, czy będziemy chcieli, ale możesz spróbować.
0: No, czekamy. Tik, tak, tik, tak. No nic.
1: Może srać poszła.
0: Jak ty mówisz, dodamy? Ja tutaj...
3: Dodamy mówi się, że poszła zrobić kupę. Kulturalnie. Po tym poznać dżentelmena.
4: Jezu.
0: Etam dżentelmen. Pierwszej klasy po prostu.
3: Słuchajcie, ja będę uciekał, ponieważ u mnie tutaj w domu, wprawdzie ja nie jem te odgłosy u mnie, ale córa wzięła się za gospodarzenie w kuchni i będzie garki słychać, więc ja się już rozłączę. Podziękuję wam za rozmowę. Hej.
0: Dobra, trzymaj się tam. To ja przekazuję głos Gambolowi, a sam znowu muszę się udać. Coś chyba pęcherz mi nawala, bo coś za często chodzę do toalety. Zaraz wracam.
4: Mi przekazujesz głos. Ja nawet w sumie nie wiem, jakie było pytanie. Prawdopodobnie żadnego.
1: Tak. Także tak. Możesz opowiedzieć o swoim ulubionym anime.
4: Nie opowiem akurat, ponieważ nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale chciałem się tak ciebie spytać, a co w sumie ciebie tak Zenek wkurza, bo tak coś powiedziałeś. Aż tak taka różnica jest pomiędzy waszym głosem, jak to się mówi? Ty bardziej stawiasz na jakieś tam wartości, w sumie nie wiem jakie wartości, bo w sumie jeszcze ciebie tak nie znam ani Zenka, ale no to ciekawe. No nie zauważyłem jeszcze tego, ale może jeszcze zauważę jakąś wojenkę.
1: Wiesz co, możliwe, że po prostu za późno się pojawiłeś w nocnym radiu, bo naprawdę tutaj niezłe starcia latały, także się potem na privie przepraszaliśmy. I z jednej i z drugiej strony, co też jest takim pewnym, nie wiem, punktem potem można poznać człowieka, że przyzna się do błędu, a nie powie, że tutaj, nie wiem, walnął babola i tylko dlatego, żeby sprawdzić twoją czujność. Także myślę, że już to mamy w tym naszym trudnym związku wypracowane. Myślę, że będziemy tutaj mamy kiedyś, chyba z rok temu już mieliśmy taki plan, żeby się pokłócić na przykład o Gretę Thunderberg, gdzie, no nie chcę się uruchamiać, bo tutaj też doszło do pewnego niezrozumienia i nie chcę tego aż tak bardzo wyciągać. Zenek ma mocny charakter, sam ma mocny charakter i w momencie, kiedy dwa mocne charaktery się zderzają, no to dojdzie do jakiegoś tarcia, do jakichś iskier, do jakichś rys, które na jednym i drugim trybiku będą powstawać. Przy czym i ja, i on też mamy za sobą pewną wiedzę, do której też czasami też nie dorośliśmy, bo przeczytaliśmy, nie wiem, jedną rzecz w jakimś głupim źródle i się okazuje, że to było kompletnie wyssane z palca, ale ewentualnie ktoś się pomylił i ktoś wygodnie nas oszukał i dał nam pewne wygodne kłamstwo, z którego w pewnym punkcie zwyczajnie, kiedy jesteś doprowadzony do muru, należy się wycofać. Co do podejścia do życia, podejrzewam, że jesteśmy naprawdę blisko ideologicznie, bardziej jeżeli chodzi o sprawy, które nas nie dotyczą. Bardzo, strasznie, bardzo się różnimy.
4: Powiem tak, ja ogólnie się zastanawiałem tutaj nad tym twoim właśnie podejściem i powiem ci, no takie dosyć racjonalne, no naukowe powiedziałbym wręcz, no Zenek trochę bardziej też naukowe, ale bardziej tradycyjne. Tradycjonalista bardziej powiedziałbym, ale to jest akurat moja opinia, takie moje hot take, jak to się mówi.
1: Mhm. Wiesz co, no tutaj mi się wydaje, że mimo wszystko, znaczy staram się, na pewno w Zenku to widzę, czy we mnie to widać, to nie mi to oceniać, ale żeby cechować się też pewną plastycznością, na zasadzie, że nie wiem, co obala twoje podejście, tak jak what brings down the science, better science, tak? Więc jeżeli rozmawiam z człowiekiem, tak, i przykładowo, nie wiem, rozmawiamy o, weźmy o czymś, co się zgadzam, tak, czyli że człowiek jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Jeżeli druga osoba mi powie, a co cię przekona, że jest inaczej? No, mnie przekonają dowody. A bardzo często, generalnie w szuri, bardzo często spotkasz się z argumentem, że nic mnie nie przekona, nic mnie nigdy nie przekona. Ja już odbyłem swoją edukację w tym temacie i cokolwiek mi zostanie powiedziane, to ja się nie złamię, ja się nie ruszę ani o krok, ja się nie ruszę ani o centymetr i będę głęboko wierzył w to, co mi zostało powiedziane. No i to jest straszny błąd. Tutaj też mogę przywołać taki, z nazwisk nie będę tutaj wyciągał, tak, ale człowieka, który spędził mniej więcej od swojego 40 do 60 roku życia swoją pracę naukową nad pewną teorią, która została obalona przez takiego, wiesz, takiego studenciaka jego, który tam był bardziej zaangażowany w katedrze, no i udowodnił, że to, nad czym ten koleś pracował, jest błędne, jest fałszywe. I ten koleś do niego podszedł, uścisnął mu rękę i podziękował, że wyciągnął go z tej otchłani niewiedzy. Że już nie musi dalej się tym przejmować, że już się nie musi na tym spuszczać. Faktycznie ten dowód był poprawny, udowodnił mu, że jego teza była fałszywa. Akurat to dotyczyło algebry, więc nie jestem w tym zbyt bardzo biegły, więc nie wytłumaczę szczegółów. Ale to była taka, wiesz, taka bardzo piękna właśnie naukowa postawa, tak, że jeżeli ktoś cię wyciągnął z błędu, to kurde, podziękuj mu do jasnej cholery, a nie idź w zaparte, bo on ci oszczędza czas, on ci oszczędza twój stres. To jest naprawdę fantastyczne.
0: Ale przepraszam, czy ty na przykład, jak, przepraszam, potrzeba, tak? Czy ty na przykład bierzesz też pod uwagę, że możesz się mylić co do definicji instrukcji ECHO w PHP?
7: Ja się nigdy nie mogę mylić! Nie biorę takiej, takiej opcji pod uwagę! Ja skończyłem informatykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i ja wiem, co mówię.
0: No ale to, wiesz, tak już mówiąc serio, to raczej chyba nie zakładasz, że możesz się mylić co do tak prostych rzeczy dotyczących programowania.
1: Oczywiście, że mogę się mylić, bo może się zdarzyć, że to echo, które będzie aż tak bardzo, jakoś, nie wiem, przy odpowiednich parametrach, przy odpowiednim ustawieniu tego serwera, przy odpowiedniej architekturze, na której to wszystko pracuje, że to echo jednak zadziała w sposób nieoczekiwany. Patrząc na błędy, które takie wiesz, takie rewolucyjne błędy w historii programowania, to często pojawiają się właśnie w takich rzeczach, które, to jest takie zajebiście proste, to tutaj wszystko jest jasne, tutaj już nie ma nic do poprawienia. Mi się przypomina historia sprzed 10 lat, tutaj szczegółów też do końca nie pamiętam, natomiast jest taki język programowania jak Ruby, bardzo popularny właśnie w czasach, kiedy studiowałem, gdzie poprzez edycję dosłownie dwóch czy trzech linijek kodu koleś przyspieszył tego Rubiego o parę tysięcy razy. O parę tysięcy razy, bo nikt nigdy się nie zastanowił, że tam może być jakiś błąd, który tego Rubiego spowalnia. Musiałbym to oczywiście wyciągnąć, tak? Ale największe błędy będą właśnie kryły się w miejscach, które są absolutnie całkowicie pewne. I to będą błędy, które najbardziej nas kopną w dupę.
0: No nie wiem, nie do końca mnie przekonujesz. No to ładnie brzmi to, co mówisz, ale też tak sobie nie za bardzo przypominam, żebyś ty był taki chętny do przyznawania się do jakichś tam błędów w sumie, tak. Ale to może dlatego, że taki nieomylny jesteś.
1: Błagam cię.
0: A może mi się wydaje teraz. A powiedz, a jak się odnosisz do tych na przykład rewelacji, które wcześniej puszczałem tu nagranie od Enkiego. Czy myślisz, że w poniedziałek w pewnym radio usłyszymy na przykład głos Grissimi Auditores? Witam. Jestem nowym.
1: To byłby naprawdę zajebisty metatrolling i podejrzewam, że mógłbym się tego po Enkim spodziewać. Żeby nie zepsuć dowcipu, postawię tu kropkę, opowiem ci o tym na privie, bo widzę to, mam na to pewną koncepcję, ale na to, żeby ten dowcip się udał, chciałbym tutaj zrobić małe zawieszenie. Być może za pół godziny w Teorii Chaosu się okaże, że jednak są super zajebistymi kumplami i to też będzie pewien taki kamyczek, który doda mi pewne podstawowe rzeczy w tej całej koncepcji, ale nie chcę tego spalić.
0: Tak?
1: Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, że go usłyszymy.
0: No wiesz co, i tu chyba dochodzimy trochę do sedna, bo ja też bym chciał chyba i tak, mimo że wcześniej mówiłem, że odebrałbym to jako policzek, to jak to rozumieć, jak to nazwać to zjawisko, że z jednej strony bym się czuł urażony, że Enki zaczyna współpracować i jest jego nowy przyjaciel, ktoś, kto nam obrabia dupę od paru lat i kłamie na nasz temat, a z drugiej strony, no wiecie, ja jestem z wami szczery, bym po prostu słuchał z wypiekami na twarzy, co tam się będzie działo, więc chyba też jestem jedną z tych osób, które po prostu lubią dramy, na to wychodzi.
1: Enki nie jest głupi. I myślę, że w tym momencie wyciszę sobie mikrofon, uczcie się moje drogie Edyty i pójdę siku.
0: Dobra. Czy Edyta jest z powrotem z nami? Edyta, no z racji tego, że chyba się położyłaś i sobie słuchasz radyjka przez Skype'a, się tam gdzieś walnęłaś.
2: Jestem, ale na razie jestem zajęta, słucham was tylko.
0: Aha, to słuchaj, to przełącz się na radyjko na odsłuch, co? Bo to też... Tutaj nie jest wskazane, żeby sobie słuchać. O, poszła i znowu ani do widzenia, ani pocałuj mnie w dupę, ale uznajmy, że tym razem oddaliła się po angielsku. Nie będę tutaj zarzucał braku wychowania. Ale to oddalanie się po angielsku to też w sumie takie może... No często ludzie piszą na czacie, oddalam się po angielsku i znikają. To trochę inaczej. Zawsze warto jednak powiedzieć, trzymajcie się, cześć, coś takiego wtedy jest jakoś tak... jakoś tak fajniej. Gumball, co ty myślisz?
4: No ja akurat nie mam problemu, jak ktoś sobie jakby odejdzie bez gadania, bo czasem to wręcz wymija pewne trudne sytuacje. Jak komuś byś kazał coś powiedzieć, nawet cześć, a osoba jest, nie wiem, już przypilona, jeszcze może byś wywołał wilka z lasu i byś niepotrzebnie na siebie na przykład narzucał jakąś niezłą dramę.
0: Najlepiej to się żegna na przykład taki właśnie wspomniany wcześniej Jan Matejko. Tak, kochani, no właśnie, na koniec może powiem pewną anegdotę, ale to za chwilę. Najpierw chciałbym jakby skupić się na wnioskach, które płyną z tej naszej, no zresztą wspaniałej, myślę, ja jestem po prostu oczarowany jakością tej dyskusji. I no i tak, 2 godziny później i tak się żegna. No to może to być kłopotliwe czasami, takie żegnanie się faktycznie.
1: No ale to też, myślę, że takie pożegnanie się po angielsku w klimatach radiowych może się, to znaczy tak, normalnie no to jest to dowód na to, że towarzystwo nam w pewien sposób nie odpowiada, tak? No i się wycofujemy, no ja sobie tutaj pójdę siku, tylko pójdę sobie siku w swoim domu i pójdę potem spać, ale właśnie z drugiej strony, kiedy mamy dyskusje, szczególnie takie bardziej afterowe, gdzie jest bardzo dużo osób i albo z jednej strony jest ciekawa dyskusja, co akurat rzadko się zdarza, albo z drugiej strony ludzie się faktycznie przekrzykują, to tak aż ci się za bardzo nie chce czekać na taki moment, w którym możesz się wstrzelić, nie? I mówię, a dobra, chuj, jebać was. Dobra, idę sobie. Więc tak, to jest taki, można powiedzieć, też trochę taki przytyczek w nos, że ewentualnie ktoś, nie wiem, ktoś jest za bardzo trzeźwy albo za bardzo nie w humorze, żeby się w to angażować.
0: A co myślisz o takim przedstawianiu nas, że to takie radio, gdzie Walt Disney, anime i alkoholicy? Co myślisz o tym?
1: Wiesz co, bardzo mi przykro z tego powodu, bo ponieważ Disney jest u nas bardzo mało.
0: W ogóle prawie nie ma.
1: No.
0: A i tego anime tak za dużo nie ma. No co, to raz na ruski rok dyskusja o tym jest. Jak akurat jesteś ty i Gumball zazwyczaj, to czasem...
1: Raz mieliśmy z Zenkiem spoilera o Gunslinger Girl. I to była chyba jedyna audycja... Nie, był jeszcze chyba spoiler twój o anime. Czy nie?
0: Był. Ale taki marny, no bo wiesz, jaka tam jest moja znajomość anime.
1: No, czyli dwie audycje o anime w całej, no to jakby powiedzieli o nas, że nie wiem, antyklerykałowie, tak, to już bardziej, to już trochę w tym kierunku, więc no też jakieś takie, nie wiem, taki
5: sponsorowanie też pokazanie mediów, słuchajcie, przyczyniacie tak, się że, do tego, że, co że, mamy wiesz, w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
1: słuchasz, tak, jakoś reklama, konsumujesz 7 zł. I nawet nie jesteś w stanie w trzech słowach ich określić.
6: Pomagam i pomóż podopiecznym Fundacji Chaosu.
0: Donajcik.
6: Mały Michaś cierpi na kleszczowe zapalenie mózgu i wymaga terapii autokrytycznej.
0: Wiecie co, takie rzeczy
6: karmiąc pisać. Dobrą stronę, przyczyniasz się do walki z tą złą.
0: Fundacja Chaosu. Mały Michaś cierpi na kleszczowe zapalenie mózgu i wymaga terapii autokrytycznej. Nakarm dobrego wilka, takie hasło. Fundacja Chaosu. No ciekawe. No a jeszcze ciekawsze jest dla mnie to, czy faktycznie usłyszymy dzisiaj Crisimi Auditores. Słuchaj, może jakiś zakład zrobimy, może się założymy o 10 zł na przykład, czy będzie. Obstawiamy tutaj. Ja twierdzę, że nie będzie, a ty twierdzisz, że będzie, tak?
1: Nie postawiłbym na to 10 zł, na żadną stronę.
0: No... Ja ostatnio słuchałem Enkiego i doszedłem do wniosku, że wyglądał na znużonego. To cholernie inteligentna bestia i kto wie, może potrzebne mu są jakieś zmiany, żeby nie znużyć się totalnie. No to Misiu tutaj słusznie prawi, może to jest takie szukanie, wiesz, ognia w tym wszystkim, nie? To, co robi Enki, próba dorzucenia do pieca właśnie, dorzucenia paru drewienek do tego ogieniaszka, który mu przygasa. Poprzez właśnie dramienie, nie? No to się trzyma kupy. Sami tak chyba czasem robimy.
4: Oj, te dramy. To Boże, dramy, najlepsza rzecz. Chociaż ja twierdzę, że z mojej perspektywy jest fajna, bo ja rzadko kiedy... Ja mam rzeczywiście krótki ląd, ale mnie trzeba trafić odpowiedni punkt, żeby ten ląd aktywować, więc większość dram po prostu tak akceptuję. Jest parę tematów, które rzeczywiście mogłoby mnie aktywować, ale w większości ludzie, którzy próbują coś tam powiedzieć mi, albo gdzieś tam coś zrobić, to w większości tak, albo tak nie, że ignoruję, tylko tak, to tak, tak, no masz rację.
8: A to jest takie piękne uczucie, że wiesz, że ktoś cię tak na siłę próbuje sprowokować i tak czeka z wywieszonym jęzorem, tak? I już mu się wydaje, że dotknął tutaj twojego serca, nie? To tak patrzysz, to może trochę zagrasz teatralnie nawet, nie? Kurde, kojarzysz to uczucie, na pewno to kojarzysz. Tak jak
4: wiem, tak, znam to. To jest ogólnie... Trzymanie wody, znaczy emocji jest w moim przypadku bardzo dobre, ale jak powiedziałem, jest parę tematów i tu się przyznaję, nie powiem jakich, żeby nie było zbyt łatwo dla was, w których po prostu często się łapię na tym, że emocje biorą za wygraną, albo jak jestem bardzo zmęczony, no to wtedy szczególnie potrafię komuś pierdzielnąć i też odszczekać. Także w większości wypadków po prostu zagram, jak to właśnie powiedział potrzeba, tak wręcz powiedziałbym teatralnie, żeby ta osoba trochę się pocieszyła, może trochę inaczej, ale żeby trochę jakby delektować się tym.
8: Ale to, że poleciłeś Konosubę jako entry level, to jest stary.
0: Co to za hermetyczny język? Szacunku. Co to za jakiś tu hermetyczny język? Mangaku, osraku. A jakby to fajnie było, może zrobimy eksperyment i zrobimy takie zasady, na przykład na tydzień w Nocnym Radio, że zero agresji, tylko dobra energia, dobra intencja i zero brzydkich słów uważanych powszechnie za wulgarne.
8: Ja wiem, kurwa, wiem co powinniśmy dopierdolić. Takie jak byłem w szkole podstawowej, to w pewnym momencie pojawił się taki system punktowy, nie? Że od którego zależała ocena na dobre zachowanie i za jakieś tam, taki wiesz, taki trochę chiński social point system, nie? Który wbrew pozorom, jeżeli się dobrze mu przyjrzymy, nie jest aż tak bardzo głupi, ale to osobny temat, kurde, te słuchawki. Kiedy sobie natrzaskałeś tych punktów, tak, powiedzmy tam, nie wiem, na wzorowe zachowanie było 150, za przeklinanie było minus 20, no to na koniec roku nie było problemu, żeby sobie natrzaskać 200 punktów i powiedzieć swojemu wychowawcy, że pierdolisz chuju.
4: O, ja ci powiem jedną rzecz. W podstawce miałem wzorowe zachowanie, bo nigdy nic nie mówiłem. W gimnazjum to samo, bo nigdy nic nie mówiłem. A w technikum miałem naganne. Co zrobiłem, że miałem naganne?
8: Otworzyłeś gębę?
4: Nie, po prostu nie chodziłem do szkoły.
0: Nawet jak się nauczyciele ciebie pytali o coś, to też tak milczałeś i nie mówiłeś nic?
4: Nie, wiesz co, zdarzało mi się przeklinać, ale to na przerwie, a w większości, nie wiem, u mnie przynajmniej była taka szkoła, że jak ktoś cię złapał na przerwie, no to nie było jakiejś konsekwencji szczególnej. Nie wiem, jak w innych szkołach, tak bynajmniej u mnie było, ale tak na lekcjach to rzadko, no coś mówiłem, wręcz nawet z nikim nie rozmawiałem, a jak miałem odpowiadać, to tylko właśnie wtedy, kiedy nauczyciel coś chciał. Także no rzeczywiście ja całą podstawówkę, gimnazjum miałem wzorowe, a technikum po prostu nie chodziłem, więc miałem naganne.
8: Ale Krawiec, tutaj sam będę krytykował system szkolny, że wzorowy uczeń to jest taki, który się nawet nie odezwie, który nie ma własnego zdania, którego by wypowiedział, tak? Który ani tutaj to nie powie nic, ani się zgodzi, ani nie zgodzi, tylko tak jak błoto, które przepływa przez koryto rzeki, po prostu będzie sobie płynął. No i to jest wzorowy uczeń, który nawet ryja nie otworzy.
4: A właśnie, wiesz dlaczego w ogóle miałem naganne zamiast, bo jeszcze jest niżej i wtedy nie zdajesz. Tylko dlatego, bo chodziłem na wolontariaty i to nie było tak, że ja musiałem, tylko ja chciałem. Byłem na zbiórkach żywności, byłem na wolontariatach, byłem podawać wodę tam przy biegach, od cholery wolontariatów. I te śmieszne, nie? Naganny mam wtedy, kiedy nie chodziłem, ale robiłem. Społecznie się udzielałem i pomagałem ludziom, a miałem wzorowy, kiedy nie robiłem nic. Właśnie tak jak ty mówisz. No nic kompletnie.
8: Wiesz, najlepszy obywatel, nie? Taki, wiesz, taki budyń, który możesz wrzucić do takiego wielkiego wzoru, takiego zbioru budyniu. Ja aż mi smutno się zrobiło i bardzo współczuję twojej szkole podstawowej i nauczycielom. Bardzo, bardzo współczuję.
0: To co, robimy tydzień wazeliny i tak każdy będzie musiał, jak zadzwoni, będzie musiał się przypucować i podlizywać innym. Będziemy się chwalili, jacy to wspaniali jesteśmy. A wiesz, Gumball, ostatnim swoim telefonem to przeszedłeś sam siebie, muszę ci powiedzieć. Dobrze, i nie używamy brzydkich słów, to pierwsza zasada. Druga zasada, kulturalnie się witamy, żegnamy. Maniery, to teraz się liczy. A potem zrobimy tydzień chamstwa, że w ogóle jesteśmy tu chamami, dogryzamy sobie i tak dalej, tak na przemian będzie. I wtedy nikt nas nie zaszufladkuje, że jest takie albo inne radio. Jak powie, że jesteście chamami, to proszę bardzo, tu mamy linki do audycji. A tam dzień dobry, chciałbym zabrać głos w dyskusji, czy aby na pewno nie przeszkadzam panom? Nie, prosimy, tym bardziej, że jesteś znany ze wspaniałych wypowiedzi, to już wiemy, że dysponujesz olbrzymią wiedzą, a nie, gdzie tam olbrzymia. I tak będziemy grzeczni, bardzo i kulturalni.
8: To ja mam taką propozycję, to od razu na ten tydzień grzeczności mnie zbanuj, bo nawet nie chcę mi się próbować, tak? Nie chcę mi się tutaj pucować, nie chcę mi się starać. Ja rozumiem, jeżeli nie wiem, by mnie jakaś moja potencjalna partnerka zaprosiła do swoich rodziców, no to faktycznie bym się ugryzł w język zanim bym zaczął rzucać mięsem. No ale to jest, nie wiem, to jest takie moje, tak? To też do tego w pewnym momencie doszedłem, tak? Że kumulowanie w sobie jakichś negatywnych emocji bardzo źle wpływa na psychikę, na to, jak podchodzisz do ludzi, tak? Bo mimo, że masz wrażenie, tak? Masz całkowicie, wiesz, poczucie, że faktycznie kontrolujesz całkowicie idealnie sytuację. Nie kontrolujesz. Tutaj tak jak przez taki, nie wiem, jakiś zawór bezpieczeństwa, jakiś wentyl bezpieczeństwa, ta agresja będzie się w losowych sytuacjach jakoś, nie wiem, wentowała, tak? Jakoś będzie uciekać i będzie uciekać w sposób niekontrolowany. Sama, dosłownie dwa dni temu w sklepie w Lidlu tutaj niedaleko miałem taką sytuację, gdzie zwróciłem pewnemu młodzieńcowi uwagę na to, że nie ma maseczki, tak? No i tak mówię, a weź załóż maseczkę, tak wiesz, tak na kul. A on, bo co? A bo ci matka zdechnie w szarzu. Ja pierdzielę. Jak on zaczął po prostu trzy kroki do tyłu, nie? Ja tak stoję, nie? I tak patrzę, nie? I tak zaczynam się zastanawiać właśnie, co ja właśnie powiedziałem. To był wend od razu, tak? Bo jeżeli bym mu tego nie powiedział, to potem bym wyszedł z tego sklepu. Pewnie w 15 minut by mi przeszło, ale bym to w pewien sposób przeżywał. Ale od razu spuściłem całą swoją energię, cały swój rage i byłem spoko sam ze sobą. Bo co mi zależy na jakimś losowym ziomeczku w sklepie? No bo ci matka zdechnie w szarżu.
0: Nieładnie. Shame, double shame. Ja bym zrobił takie miłe radio, nawet bym takie grafiki zrobił jak na ilustracjach w Biblii Świadków Jehowy, że tak słuchaczowi obaj ubrani w sweterki, takie fryzurki ulizane, podaje jabłuszko i jelonki, zielona trawka. Fajnie by było. Chciałbym takie radio.
4: Jabłuszko to tak jak w USA, co uczniowie mieli przynosić jabłuszko nauczycielowi. W ogóle, co to jest za tradycja przynosić nauczycielowi jabłko? On ma płacone, on ma hajs, a ty jeszcze jako uczeń musisz mu przynieść to głupie jabłko. Co to za tradycja? Ja w ogóle nie rozumiem pewnych rzeczy, jak nauczyciele, znowu do szkoły wrócę, ale jak nauczyciele się pną, że o, że ja ci tutaj tak pomagam. Masz płacone, a jak ci przeszkadza, że to jest taka praca, no to twój błąd życiowy, że wybrałeś taki kierunek, a nie inny. Przynajmniej masz państwówkę, to wiesz, że będziesz miał chleb, a nie, nie wiem, jak jakiś pracownik, że go zwolnił po tygodniu. I, ale nie, oni będą mówić, że to jest tylko ich dobra wola i że to katorga i że te wredne smarkacze i w ogóle i ten. Ja do dziś mam ból do nauczycieli.

0: chcą od tego, żeby wręcz zachęcać do tego, żeby ktoś się uczył, a nie do tego, żeby was niechęcać, no. Bo no czym by to było? No, także sorry za taki off-top, ale musiałem.
1: Nie no, spoko. Tutaj, akurat co do Belfrów się nie wypowiem, bo nie spotkałem się nigdy z taką tradycją, żeby im tutaj wręczać jakieś, nie wiem, czy jabłuszka, czy kamienie, czy butelki z benzyną. Natomiast kiedy w pewnym punkcie swojego życia spędziłem miesiąc w szpitalu, to pamiętam, kiedy już tuż przed samym wyjściem, tak, osoby właśnie tam tydzień były na obserwacji, tak, i ilekroć tam ktoś się zbliżał do wyjścia, no to tam kupić kwiaty, wino i tak dalej, zabrać do swojego lekarza. No, po chuj, to przecież on robi właśnie to, co mówiłeś, tak? On robi swoją robotę, on dostaje za to pieniądze, tak? Z drugiej strony, tak? No, są nauczyciele, którzy bardzo dużo mnie nauczyli, którzy nauczyli mnie dużo więcej niż tych podstaw, tylko na przykład nauczyli mnie pewnej ciekawości, czy nauczyli mnie, jak się uczyć, bo to też jest pewna dodatkowa wiedza. Jeden bonus, który kiedykolwiek komukolwiek związanemu z systemem oświaty, który ze mną siedział jako osoba właśnie w tym pracująca, to była dyrektorka internatu, gdzie kiedy z tego internatu się wyprowadzałem, to kupiłem jej bukiet kwiatów, dlatego że ona zajebiście dużo mnie nauczyła. Czego mnie nauczyła? Turbo, kurde, fajnego poczucia humoru. Ona spokojnie mogła robić stand-upy, słuchajcie. Kurde, ile od niej przejąłem rzeczy, które słyszycie w moich słowach. To jest chuj w ogóle nie temat. Jestem
2: To
1: bardzo jej wdzięczny.
2: stąd taki dowcipny jesteś i twój humor taki wspaniały jest, to już wiemy teraz. No. A nie, z tym dawaniem prezentów to faktycznie to powinno jakoś z nas samych, jeśli już wychodzić, jak ktoś czuje potrzebę, a nie, że jakiś zwyczaj taki, że w szkołach jest taki nadal pewnie zwyczaj, że się przynosi gdzieś tam na koniec roku nauczycielowi coś, jakiś prezent na zakończenie szkoły. Ja w ogóle uważam, że szkoła to jest takie więzienie trochę, bo to jest przymus, trzeba tam siedzieć, nie można wyjść, a nauczyciel to taki klawisz trochę jest, jakby nie patrzeć. Ale dziwię się, że Gumball tego nie rozumie, bo gdzieś tam jest miłośnikiem japońskiej kultury, japońszczyzny, no to takie okazanie szacunku nauczycielowi. Haj!
0: Wiesz, ja myślę, że nie mam problemu z okazaniem szacunku nauczycielowi, bo taki szacunek okazałem tym, którym miałem okazać. Nauczycielka od polskiego to była jedna z osób, która. Nie znałem polskiego, ale to z tego powodu, że nie chodziłem i ona jakby nie
1: Nie
0: mogła tym.
1: znałem polskiego.
0: Nie, no nie znałem polskiego, bo nie chodziłem, w sensie nie miałem ocen, nie? Rozumiesz? No nie miałem ocen. I ja podchodziłem do poprawki, którą zdałem bez problemu, ale co było najlepsze, ta nauczycielka wiedziała tak naprawdę, jakie ja byłem w sytuacji, i ona zamiast mi kazać chodzić po tych wszystkich, nie, bo i tak wiedziała, że będę miał poprawkę i tak czegoś, to po prostu dała mi kartkę tam do wyuczenia się rzeczy. Ja i tak widziałem te lektury. I praktycznie przyszedłem, zrobiłem swoje, było super. Ale nie chodzi o to. To była jedna rzecz. Ona praktycznie na każdej lekcji, że zamiast kazać ci tam notować coś, ona praktycznie wyjaśniała dużo rzeczy i odnosiła się dosłownie do sytuacji życiowych, takich, które można byłoby wziąć sobie pod uwagę.
2: Wziąć,
0: I to nie było takie sztywne.
2: wziąć, nie wziąć.
1: No
0: Dobrze
1: przecież
0: cię.
1: mówił, że nie zna
2: Pała,
1: polskiego.
2: pała,
0: No
2: siadaj.
0: pała, no angielski lepiej znam niż polski. Tak mnie wychowali. No,
1: Chaosowo.
0: także także to już jest. No i nauczycielka dobrze to wszystko tłumaczyła. Jakby najlepsze było to, że można było w różne sposoby u niej dostać oceny. Ja oczywiście nie dostawałem, bo nie chodziłem, ale to już 3 razy będę powtarzał się.
2: No
0: No
2: właśnie.
0: i ogólnie spoko było na jej lekcjach tych, co byłem, także nigdy nie narzekałem. Zawsze będę ją pamiętał z nałogiem, który sama mówiła, że tak naprawdę to nie nałóg, tylko jej klucz do szczęścia, w sensie chlała dużo Pepsi, bo miała zawsze butelkę ze sobą. Ale to.

Okej, wygląda na to, że Bystre Oko dołączył do naszego grona na pokład skype'owy. Wszedł. Witam, witam. Na razie może nie dzwoń, odczekajmy chwilę, odsłuchamy początku Teorii Chaosu i zobaczymy, czy to prawda, czy to faktycznie jest szeroko zakrojona współpraca. Na psycho, ty tam nie dzwoń do Enkiego, nie zawracaj mu tyłka może na priwa, wypytując tam o nocne radio, to tak trochę wiesz. Wiesz, rób jak uważasz. Rób jak uważasz, chłopaku. No właśnie, tu potrzeba podpowiada, że tam jest 10 minut dżingli. No to w sumie, dobra, jak masz ochotę dzwonić, bystre oko, szybka ręka. Pamiętam, że było takie elfie zaklęcie. Bystre oko, szybka ręka. I elf wtedy napierdalał z łuku jak dziki. A dziś sobie rozmawiamy o dramach. Teraz temat zszedł na szkołę, na edukację. Nie wiem, dla mnie to zawsze było więzienie i klawisze po prostu. Co to za jakiś przymus? Siedzisz pomalowanych farbą olejną w ścianach. W sumie to tak jak w więzieniu, nie? Tam też są ściany pomalowane farbą olejną i takie tanie meble jakieś i musisz siedzieć i wchodzi klawisz, to musisz wstać. Wszystko jest toczka w toczkę jak w pierdelku w tej szkole. Dziś pewnie się trochę zmieniło, są bardziej szkoły kolorowe. No w więzieniach pewnie też jest bardziej kolorowo. Bo kurwa co, nie mogę se dzwonić gdzie chcę? Pyta psycho. Możesz, no tak. Nie jestem twoim starym, żeby ci zakazywać. No ale musi być przymus edukacji, inaczej społeczeństwo miałoby dużo analfabetów i byłoby ogólnie debilowate. No, niby tak, ale po prostu może się przyzwyczailiśmy do pewnej wizji świata, w której wszyscy są wyedukowani, a czasami jak jest czegoś więcej, to się dewaluuje i stąd mamy dzisiaj samych ludzi po studiach. Czy to jest dobre, że każdy ma wyższe wykształcenie i jest to jakiś standard? Czy to sprawiło, że ludzie się nagle zrobili jacyś inteligentni, bystrzy? Nie. Czytelnictwo nadal na przykład w Polsce jest bardzo kiepskie. Ludzie mają problemy z podstawowymi rzeczami, jak logiczne myślenie, nie znają podstaw logiki. Pozapominali wiele z tego, czego się uczyli, często już nic nie pamiętają. Ogólnie, no tak patrząc na, tak na ogół społeczeństwa, to ludzie raczej nie są jacyś... Nie sprawiają wrażenia takich, którzy właśnie są dobrze wyedukowani, którzy skończyli jakieś dobre szkoły. No to raczej nie. Raczej są tacy jak zawsze. Tylko się to właśnie dewaluuje. A tak, gdyby... Ciekawy byłby taki świat, że powiedzmy spotykasz kogoś, kto nie ma trudności z czytaniem, jak major Suchodolski na przykład, i tak duka coś. Ale jest dobry w czym innym. I ktoś, kto... W zasadzie to tak. Matura powinna być w zasadzie dla osób, które mają jakieś plany związane ze swoją dalszą edukacją, chcą iść na studia. Ja nie mam matury nawet i dobrze mi się żyje. Nigdy się nikt mnie w zasadzie nie zapytał w żadnej firmie. Raz chyba w jednej firmie, ale to tak po prostu, no, żeby były te dane gdzieś tam, nie? Ale to zupełnie odniosłem wrażenie, że to nie interesuje w ogóle mojego przyszłego pracodawcę.
No i nigdy nikt się nie pytał w ogóle o jakie szkoły skończyłem, jakie wykształcenie, to jest nieważne. Są takie branże, są takie specjalizacje, gdzie to się nie liczy zupełnie. Czy dla hydraulika to jest jakieś mega istotne? Czemu tego hydraulika nie miałby przyuczyć do zawodu inny hydraulik? Czy to by nie było zdrowe, żeby iść na praktyki do takiego hydraulika i przyuczać się zawodu, asystować mu, w zamian za naukę nosić za nim jakieś skrzynki, narzędzia, pomagać mu, być takim praktykantem właśnie, nauczyć się fachu. No i co? Czy to by tak dużo zmieniło? Przecież ilu ludzi spotykamy dzisiaj, którzy w zasadzie przez 10 lat ani jednej książki nie przeczytali, nie byli w teatrze, nie interesuje, nie mają żadnych pasji, na niczym się za bardzo nie znają, są prostymi, zwyczajnymi ludźmi, którzy lubią się napić piwka, obejrzeć sobie meczyk, poklepnąć żonę w tyłek, rubasznie sobie tam pożarcić z kolegami przy stole, przy jakimś spotkaniu. Tacy zwyczajni ludzie, czy tacy ludzie są jacyś gorsi? Moim zdaniem nie. Bardziej bym tu patrzył na charakter, czy ktoś jest, nie wiem, zawistnikiem, mściwusem, chujem, skurwysynem, czy jest fajnym gostkiem, a tam wykształcenie, no czasami może to idzie trochę w parze, nie? Bo jak ktoś jest taki mocno niewyedukowany, to często może być może chamem właśnie jakimś takim, no nie wiem. Dobra, zerknijmy, rzućmy uchem. Na teorię chaosu. Jeszcze pewnie dżingle trwają. No ale ciekawy sam jestem. Jestem ciekawy. Tu widzę, że chyba nie mam na żywo na YouTubie. Może dzisiaj audycja odwołana. Na żywo. Nie ma. A w radio? Posłuchajmy. No pewnie odwołana. Jak nie mam na YouTubie na żywo, to... Danger.

potrzeba z Jerzego Zięby śmieje się. Kto opłaca tę żydowską kanalię? My wiemy kto. To NWO.

0: No to jeszcze muzyczka, dżingle ostrzegawcze, żeby nie wpłacać na nocne radio. Ciekawe, czy Klot no, na pewno się dowiedział, że używam dżingli z nim jako podziękowania za donata, jako że jest,
1: że się pojawia tutaj
0: w dżingielku, w efekcie dźwiękowym. No ale pewnie go zapiekło trochę. Muszę to zmienić, już tak trochę może nadużywam tego. Muszę jakieś nowe efekty sobie wymyślić. A co, a ja nie mogę komuś sprzedać plaskaczyka lekkiego? O, już tu chyba sporo osób pouciekało słuchać czego innego, no, ale spoko. Krawiec, prowadź, nie podsłuchuj, pisze Etam. No ciekawy jestem, ciekawy, czy tam się zjawi Enki. No, mogłaby być... Mogłoby być ciekawie.
2: Nie będzie pochwalony z Rosemary, zawsze dziewica, jeszcze raz widzę Tadeusz Rydzyk. Ja, jeżeli ktoś nie chciałby te zasoby geotermalne zachować dla Polski, Polaków, no to już jest naprawdę, to jest...
0: Ja też, no ja wiem, że Klot słucha często audycji. Kiedyś wystarczyło, że w jednej audycji, taki wkurzony akurat byłem, bo znowu coś tam na nas nagadał, mówię, o, tak nam dupę obrabia, a moje dżingle puszcza cały czas, nie? I potem w następnej audycji już dżingielków nie ma. No to chyba słucha, nie? W Radiu na Fali, tak, akurat. Trochę już nieaktualne. Jezu. Marie, je, je, je, je, je, je, Marie. Napisałem mu, że jest naszym kwas dżinglem, nie wiem, kwas dżinglem, odpisał spierdalaj. No to ciekawe. Skąd w ludziach tyle, kurczę, takiej jakiejś zawiści, agresji, o byle co się obrażają ludzie? Wiecie, pomimo tego, co dzisiaj mówiłem w temacie Enkiego, że mi się coś tam nie podoba, że tak, a nie inaczej nas określa i tak dalej, to ja do niego nadal mam jakąś tam sympatię, nie? I to nie jest tak, że teraz tylko czyham, żeby się, nie wiem, mu odpłacić. Jesteś rozjebany, jesteś wywąchany, panie Enki, czy jak tam się nazywasz się. Będziesz, ja się z tego internetu wypierdolę. Nie, to nie tak. To nie tak. W ogóle staram się tam mieć dużo cierpliwości do ludzi i chyba się to sprawdza. Spokojniej się żyje, wiecie? Mniej stresu, mniej jakichś takich złych emocji, kiszenia tego w sobie, jakiegoś jadziku. Po co to? Życie jest przyjemniejsze, jak unikamy takich rzeczy. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu. Przestańcie podsłuchiwać Kloda, wy służby. Wy agenty, wy służby, wy Mosady. Krawiec, też wystawiasz dolne zęby z przodu, naśladując Konona? No chyba właśnie nie. Może byłby bardziej perfekcyjny Konon, jakbym wystawiał. Krzyśkowi się coś tam porobiło chyba, nie? Po tej wizycie w szpitalu, no jak wrócił, to widać, że coś mu tam się porobiło już tak. Ta warga mu całkiem opadła, taki jakby zdeformowana twarz się trochę zrobiła. No tak więc chyba słabo z jego zdrowiem.

0: No widzicie, mamy nawet różne podejście do nadawania trochę. Klot to taki radiowy fetyszysta bardziej jest. On się bardzo skupia na tym, czy ma tam lampowy mikrofon, czy nie lampowy, że tam ma mikser taki i owaki, ciągle coś przełącza, udoskonala, bardzo się tym przejmuje, nie? A ja mam w sumie taki bardzo zwyczajny mikrofon, jakiś tani mikserek od lat, ten sam. Gadam sobie, się nie przejmuję zupełnie. Nadaję przez mix stereo. I co ciekawe, nie ma za bardzo problemów technicznych, jak to u Michała. No. On też wybierze sobie jedną muzyczkę doskonałą, będzie ją puszczał przez 10 lat tą samą, nie? A ja sobie zmieniam co audycję. Playlistę.
1: Indiańska przypowieść o dwóch wilkach. Pewien stary Indianin plemienia Cherokee powiedział do swojego wnuczka, który był pełen gniewu na swojego kolegę, który zachowywał się nikczemnie wobec niego. Pozwól, że opowiem ci historię, powiedział stary Indianin. Też kiedyś nienawidziłem osób, które były nikczemne wobec mnie i nie żałowały tego, co robiły. Nienawiść sprowadza ciebie na dno i nie dotyka wcale twojego wroga. To jest jak połknięcie przez ciebie trucizny, mając nadzieję, że odbierze to życie twojemu wrogowi. Wiele razy zmagałem się z tymi myślami, wnuczku. To tak, jakby we mnie żyły dwa wilki. Pierwszy wilk jest dobry, nie czyni nikomu krzywdy. Żyje w harmonii, nie czuje się zaatakowany, jeśli nie było intencji ataku na niego. Walczy tylko wtedy, kiedy powinien walczyć. W słuszny sposób. Ale drugi wilk jest pełen gniewu. Małe rzeczy wpędzają go w szał. Cały czas walczy z każdym bez powodu.
0: To my.
1: Jego nienawiść i gniew są tak potężne, że nie może myśleć.
0: Kwaśnej sraczki dostaje, oto ja.
1: Jego gniew jest bezsilny, nie zmienia niczego. Czasem jest trudno żyć z tymi dwoma wilkami we mnie, które próbują zawłaszczyć moją duszę.
0: No pagadi, to ja jestem ten zły wilk, taki ten z tej bajki o wilku i zającu, a Klot to jest ten zając.
1: Popatrzył w oczy dziadka i zapytał. Dziadku, który wilk wygra? Stary Indianin uśmiechnął się i cicho powiedział. Ten, którego nakarmisz.
0: Te fleciki to tak trochę jak w Radiu Maryja, nie?
1: Nie karm złego wilka.
0: Radio Maryja. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu. I ojciec dyrektor zaraz przemówi do nas, tak? Pamiętajcie właśnie, zły czuwa. Nocne radio to jest byle jakie, to jest nikczemne. Tak, nie słuchajcie. Właśnie zły się cieszy, kiedy słuchacie, tak.
2: Chaosu. Teraz na żywo.
0: To chyba Pichont, nie? Pichonta, dżingielek.
3: Teoria chaosu.
0: Tutaj wstęp zgrany z filmu Teoria chaosu. Bardzo profesjonalnie. Muszę znaleźć jakiś film Nocne radio, może jest, to sobie zgram też. Lucjana Szołajskiego, jak czyta. Nocne radio.
4: The real world.
0: Psycho się pyta, a jak się nie nakarmi żadnego? I want to believe. Tak bardzo chcę wierzyć, że mnie gówno tam interesuje, prawda? Ja chcę wierzyć. Muzyczka z misji Morricone. To wszystko podkradzione. To Klot jak hip-hopowiec w ogóle podkrada lupy z filmów różnych. I co, będzie Chrissy Mi Auditores?
1: Witam was bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Teoria Chaosu. Jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych,
0: o wilkach niewyjaśnionych
1: w polskich radiach internetowych. Między innymi w Radiu Dreamtime możecie słuchać tej audycji, LCP Radio, Radio Radio, także jako podcast w wolnych mediach. Pozdrawiam wszystkich słuchających was na żywo. No, a także oczywiście offline, jeśli słuchacie tej audycji wiele, wiele lat, być może później. Także pozdrawiam z przeszłości. Dziś jest 6 listopada 2020 roku. Czyli jesień w pełni, no, cały czas płynie do przodu, nie zatrzymuje się. Dzieje się oczywiście bardzo, bardzo dużo. Polecam wam za to zaglądać na stronę audycji www.teoriachaosu.info, www.teoriachaosu.com.
0: Teoria chaosu. Założę się, że już jakieś toady doniosły, że mistrzu, puszczają cię u złego wilka, mistrzu.
1: Dla was jeszcze chciałbym oczywiście pozdrowić wszystkich sponsorów audycji i wy możecie także stać się jednym z nich poprzez stronę audycji teoriachaosu.info, jest link, jak to zrobić. A chciałbym przeczytać sponsorów z ostatnich dwóch miesięcy, z września i października, bo mamy nowy tydzień nowego miesiąca. Także we wrześniu audycję sponsorowali Avatar 74, Inka, Marcin, Paweł, Sapero, Shadow, Tomasz. W październiku audycja była sponsorowana przez Adama, Avatara 74, Bulb, Shining, Jacek, Kamila, przez Jacka, Kamilę, Sapero, Shutdown Tomasza i Tomasza z Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję, pozdrawiam was wszystkich gorąco. I tak, czy jeszcze z jakichś newsów? Aha, ważny news, bo czasami są różne demonstracje, jak widzicie, w Polsce, ale i za granicą może różnie to bywa.
0: No, wygląda na to, że nie ma Enkiego, chociaż z Klodem czasami bywa tak, że on zaprosi jakiegoś gościa i każe mu tak siedzieć, ten siedzi jak gwizdek przez pół godziny i po pół godziny dopiero tam. A dziś właśnie jest z nami, no, wyjątkowa osoba, chyba po raz pierwszy w polskim radio takie coś, że jest gość zaproszony, no, więc może tak być.
1: Śpią gdzieś, są w odmętach swojego świata i tylko te organizacje, które mają możliwość wypuścić ludzi na ulicę masowo, czyli przeciwko jakimś naprawdę rzeczom marginalnym, jak aborcja.
0: Ale mówcie co chcecie, ale naprawdę wypasiona stronka www. Radio, Radio FM. To szacun.
1: Dotyczy tylko ułamka jakiegoś
0: to w końcu jakiś porządny web design, a nie gówno.
1: Ale nie dotyczy wszystkich kobiet ten problem. No, na ulicę wychodzą setki tysiące, jeśli nie miliony osób. Tak, wyszły prawie milion. Milion, może nawet 2 miliony osób wyszły. Trudno powiedzieć, ale w samej Warszawie nawet mogło być ponad 100 tysięcy.
0: Ale Klodzie, ja się pozwolę osób tu z tobą nie
1: tak. Na ulicach, we wszystkich miastach.
0: Tak, bo teraz to wszystko właśnie tak
1: które
0: przepraszam, że przerwałem.
1: No nie było mi nic złego, gdyby nie to, że
0: no nie da mi powiedzieć,
1: z jednej strony atakowali kościoły.
0: Ale to dobrze, że właśnie atakowali. Ja też no,
1: ja
0: niby
1: rozumiem,
0: nie...
1: Atakować słownie,
0: kurczę, chciałem się wciąć.
1: Nie ma problemu, natomiast tutaj były akty fizyczne, chcieli, dewastacje były, chciano zdewastować też wewnątrz kościołów.
0: Masz rację, były te dewastacje,
1: ale... No, z drugiej strony oczywiście też no nie da mi powiedzieć, ludzie, no, patrioci też bili te protestujące kobiety czy mężczyzn też, które pomagały.
0: Zaprosił mnie jako współprowadzącego,
1: ale to jest po prostu
0: nie da powiedzieć.
1: Polityka dzieli rząd, jedna i druga strona w tym uczestniczy, zorganizowana przez pana Kaczyńskiego i jego
0: tak,
1: hołotę.
0: Bo to właśnie jest tak, jak ty mówisz, Klod.
1: Tak, no, to jest prosta, jak 2 plus 2 równa się 4.
0: Właśnie.
1: Tak samo i tutaj pan Kaczyński pięknie rozegrał
0: pięknie,
1: w taktyczny
0: pięknie
1: sposób dwie strony konfliktu tuż przed tym,
0: dzieli rząd, tak jak powiedziałeś właśnie,
1: tą zaostrzającą, lockdownową ustawę, która ma zniszczyć Polskę, zablokować totalnie Polskę
0: i kagańce nam założyć
1: gospodarkę,
0: tak,
1: Polski. Nie było przeciwko temu praktycznie żadnych protestów, bardzo niewielkie. A
0: zgadzam się całkowicie.
1: Na ulicy wtedy właśnie wprowadzono orzekł. Tak w dziwnym dziwnym czasie właśnie orzekł Trybunał Konstytucyjny, że jest to niekonstytucyjne i trzeba zmienić tę ustawę.
0: Przypadek? Nie
1: tak
0: sądzę.
1: Dalej, tak dalej, dotyczącą aborcji. Zaostrzyć aborcję trzeba.
0: Wściekłe macice.
1: Także jest to piękne wychodzą. Rozegranie i tutaj apel do was.
0: Zawsze koncertowo nas rozegrali.
1: Mówiłem wam, tak. Żebyście robili trzy rzeczy. Tak, trzy rzeczy. Nie dajcie się zaszczepić,
0: pierwsza,
1: nie dajcie się zaczipować, druga, i nie dajcie się zabić.
0: Trzecia.
1: Tak. Żebyście przestrzegali tych trzech rzeczy, musicie bardzo rozważnie, w tej chwili bardzo rozważnie.
0: Słuchajcie, co mówi Michał.
1: Wcześniej, kiedy nie było problemów, ustawy były łagodniejsze, czasy były dużo bardziej łagodne, nie było problemu z wychodzeniem, można było dostać gazem, może tam pałką lekko, ale generalnie 99% ani gazem, ani pałką nie dostało. Natomiast w tej chwili już mogą być używane kule gumowe i naprawdę może być dużo ostrzej, także jeżeli wychodzicie na ulicę, to na pewno bez dzieci, naprawdę z rozwagą to, co będziecie robili, bo szykowane będą na pewno prowokacje. Już widziałem, umieszczałem też na różnych czatach, możecie też na czaty Teorii Chaosu wchodzić, jest i Discord, i Chatango.
0: Było
1: były
0: słychać
1: materiały zamieszczane, gdzie są jacyś agenci, trudno powiedzieć, jakiś Mossadu, jedna kobieta, która przeładowywała broń, czyli to była albo broń gazowa, albo broń na kule ostre, ostrą amunicję, czy właściwie gazowa i się chyba nie przeładowuje, więc to prawdopodobnie mogła być broń hukowa albo na broń, na ostrą broń. Więc mogła mieć ostrą broń ta kobieta, jeden drugi jej kolega zasłaniał ją profesjonalnie, widać to, że oni byli przeszkoleni, mogli być to po prostu ludzie z wywiadu żydowskiego, z Mossadu, wiadomo, 50 tysięcy tutaj agentów mniejszych, większych z Izraela działa w Polsce. Także naprawdę uważajcie, oni mają broń, wy jesteście rozbrojeni, więc jeżeli wy jesteście rozbrojeni, naprawdę uważajcie na siebie, przede wszystkim załatwcie sobie broń czarnoprochową. Każdy z was powinien mieć broń czarnoprochową w domu, jeśli jeszcze
0: nie ma. Chmicice takie potem wychodzą i z bandoletów
1: na to,
0: prują.
1: Legalna,
0: tak, z takich bandoletów pruć do policji. To świetny pomysł.
1: Do was nie przyjdą, jeśli będziecie mieli tą. Oczywiście nie kupujcie jej przez internet, tylko spotkajcie się z kimś albo w sklepie. Wiem, że sklepy chyba są zamykane teraz. W Polsce lockdown chcą zrobić, więc kupujcie, dogadajcie się z kimś, żeby kupić po prostu z odbiorem osobistym. Z odbiorem osobistym, ale nie przez internet, dogadać się jakoś. Także, bo można się dogadać, prawda, są w tej chwili bez problemu można to zrobić. Przez internet można się tylko dogadać, ale anonimowo zupełnie, natomiast odbiór musi nie być przez pocztę.
0: Nie wiem, czy bym się zdecydował na odbieranie broni osobiście od jakiegoś sprzedawcy w ciemnej uliczce. Masz broń? A masz kasę?
1: Ale...
0: A tam nagle freeze!
1: Jest lepsze niż
0: stój, policja, kurwa, gleba! Dziękuję bardzo.
1: Słuchajcie, siekiera ma tysiące lat. I większość z nas ma tego typu broń w domu.
0: Tak, i kupować od nieznajomego jakąś używaną broń i odbierać osobiście w ciemnej uliczce, tak. I ciekawe, ile osób z tej broni zginęło jeszcze, nie?
1: Już nie mówiąc, że są być może ludzie, którzy siekiery nie mają w domu i tylko noże. Chociaż nóż chyba ma każdy, ale nożem ciężko się obronić, prawda, przed jakimiś zorganizowanymi grupami, więc...
0: Gdzie tam ciężko? Fu, to Steven Seagal. Ale Klot, jaki bojowy w ogóle, nie? Tu noże, pałki, siekiery.
1: To jest absolutne minimum. Jeśli mieszkacie w bloku, to... Też warto mieć taką broń, pistolet, taki czarnoprachowy, naprawdę. No oczywiście, też musicie się nauczyć z niego strzelać, więc to jest cała jakby procedura. Wiem, że to nie jest super tanie, bo to parę tysięcy złotych trzeba wydać, ale jeżeli chcecie się bronić, musicie naprawdę. Widzicie, co się dzieje, tak? To już nie są przelewki. To jak rok temu, dwa lata temu mówiliśmy o tych sprawach, to się wszyscy prawie śmiali z tego, co mówiłem. Czy tu było mówione, bo wielu słuchaczy też mówiło o tych sprawach.
0: W sumie
1: sprawach.
0: To się nadal niektórzy śmieją.
1: Wiele innych
0: też
1: osób, między innymi pan Adolf, już świętej pamięci, Adolf Kudliński.
0: Pan Adolf! To taki ten środek przeciwbólowy.
1: Ja pamiętam pierwsze audycje, które robiłem,
0: tabletki powlekane cyklonem B.
1: Robiłem o survivalu z profesjonalistą. Z Arturem chyba. Robiłem jedną, drugą z Krzyśkiem, oni tam, ten Krzysztof prowadzi bloga chyba tego Survival czy coś tam, i o survivalu. Do dzisiaj prowadzi zresztą skutecznie bardzo, pozdrawiam, Krzysztof Lis. Jak piszecie, domowy survival. O, domowy survival. Polecam. Dwie audycje robiłem, że to jest po prostu ważna sprawa. Już w 2011 roku wiedziałem, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby przygotowywać się na kryzys. Oczywiście, minęło 9 lat i mamy już to po prostu konieczność właśnie stosowania tego. Więc to absolutnie zobaczcie się i naprawdę bardzo rozważnie wychodźcie na ulicę. Tylko wtedy, kiedy wiecie, że taki proces ma protest ma sens, właściwie protest, manifestacja bardziej, protest się...
0: No, w sumie tak się śmieję, wiecie, ja tak się śmieję, śmieszkuję sobie, ale z niektórymi rzeczami, co Klot mówi, to się zgadzam akurat. No.
1: Słowem. Więc na manifestację z tego, co chcemy, o wolność, prawda, o likwidację tych głupot, które w tej chwili nam rozporządzenia przechodzą, wszystkie chcą rozwalić kompletnie gospodarkę polską. Polacy po prostu patrzą tylko i wychodzą na ulicę, kiedy dotyczy aborcji sprawa. To jest pięknie rozgrywane, no Soros, globaliści pięknie to wszystko rozgrywają, oczywiście rękoma PiSu, no to są przecież pacynki, natomiast nie uczestniczcie w tej grze, nie bądźcie pionkiem w tej
0: Czyli
1: grze.
0: Jak Klot nie jest jego największymi wrogami są globaliści, to on taki narodowy jest bardzo, za państwami narodowymi, za partiami bardzo narodowymi i tak dalej, dobrze rozumiem?
1: Ostatni sens do wychodzenia, a teraz przygotujcie się tak jak, no, dobrze, to jeszcze o tym może sobie powiem, ale to jest ważne, to tylko takie ogłoszenie, dobrze. Trochę przedłużyłem tego ogłoszenia, no ale...
0: A tam cóż, Enki taki biedny czeka w tle i tak zaraz będzie sapanie słychać takie... Już się zniecierpliwi.
1: Tutaj ktoś mi zarzuca, że nawołuje do łamania prawa, zbieranie broni. O czym ty, człowieku, piszesz? To jest wszystko legalne. Kupowanie broni czarnoprochowej jest w pełni legalne, więc...
0: A kupowanie prochu? Samemu zrobić.
1: Dobra, tutaj widzę, że kolega chyba troszkę...
0: Troluje, tak, żegnamy.
1: Jego, ale do widzenia. Że robi flooding. Nie róbcie floodingu, proszę. Jak zbierzcie myśli i wpiszcie, a nie co parę sekund.
0: A tu ma rację, to jest wkurzające, jak ktoś tak pisze, tak. Jeden ja komentarz pod drugim i tak ciach, zasypuje czata komentarzami.
1: 50 tysięcy agentów Mossadu, to nie jest agentów, to są tajni współpracownicy plus agenci. No ale tych agentów jest odpowiednio dużo, także no, o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi, tutaj zarzucasz właśnie, że łamanie prawa, co ty piszesz, człowieku, no weź się obudź, jest właśnie w pełni legalne. Broń czarnoprochowa, nawoływałbym do łamania prawa. Zresztą, słuchajcie, dzisiaj, kiedy rząd polski praktycznie złamał wszelkie prawa Polaków, podeptał konstytucję, wszystko, to wy jeszcze się pytacie, czy można łamać prawo, czy nie?
0: Ma rację.
1: Jak mówił Henry Thoreau, jeżeli prawo nakazuje ci bycie, po prostu niszczy twoją absolutną wolność, jeżeli prawo niszczy twoje prawo do życia, złam prawo. Złam prawo. Bo inaczej prawo złamie ciebie.
0: Dokładnie, ja też nie uważam, że prawo to jest jakaś świętość ja nad świętości i ponad wszystkim prawo.
1: Jeszcze można broń czarnoprochową w Polsce kupować, więc naprawdę, jak tylko możecie, skupcie sobie kilka sztuk takiej broni, jeżeli was stać, jeżeli nie, to jedną.
0: Kilka, jak czarnobrody, tak sobie powtykać zapasy, 10 bandoletów i próć.
1: Podejść pod wasz dom. Chodzi o obronę waszego domu. Ze względu na to, że nie wiadomo, co będzie, to może się naprawdę w tej chwili państwo przekształcić w faszystowskie państwo. Już jest quasi-faszystowskie
0: już jest
1: w Polsce.
0: W dużym stopniu.
1: To, co PiS robi.
0: Sam to mówiłem
1: złamaniem
0: też.
1: Konstytucji, robieniem sobie, co chcą. No niestety z przyzwoleniem społeczeństwa.
0: Kurde, zaczynam się coś za bardzo zgadzać z Klodem. Chyba zaraz zadzwonię i powiem, toś mi brat.
1: Globalistyczne.
0: Toś mi brat, kumie.
1: Tak, dobrze, więc dobrze, przejdę może do newsów, to już zostawię te rzeczy. Z USA, no w USA co się dzieje? To, co przewidywałem parę lat temu,
0: nie
1: w końcu dojdzie do, globaliści doprowadzą do wojny domowej w Stanach I być może w tym roku będzie to wojna domowa. Myślę, że może jeszcze być powstrzymana.
0: Nie zadzwonię z prostego powodu. Bym nawet zadzwonił, nie mam z tym nie problemu, tego, tylko że z Klodem nie za bardzo się da pogadać. On jest bardzo taki zapiekły. Dla niego to by była tylko i wyłącznie okazja, żeby się na mnie, nie wiem, wyzłośliwić, coś mi zarzucać i tak dalej. Nie byłoby rozmowy. Nie?
1: Odbyły się oczywiście dłużej, bo były tak jakby też listownie można było przesyłać.
0: Może, może podłączę voice performera, zmienię głos i zadzwonię.
1: Te głosy, okazuje się, że
0: ale mnie to łatwo poznać po sposobie mówienia.
1: Ale dużo
0: no może bym zadzwonił i powiedział: dzień dobry, nazywam się Janina, dzwonię z Krakowa. Czy rozmawiam z panem Michałem? Słucham pana od 10 lat razem z wnuczkiem. Jesteśmy zachwyceni takich jak pan to ze świecą szukać. Bez pana by niczego nie było.
1: W danym stanie.
0: Po prostu.
1: To tak.
0: I to wygląda tak, że właśnie oni chcą nas zniewolić, a pan jako jedyny właśnie o tym mówi.
1: To nie jest taka prosta.
0: Dziękuję, że pan jest, że jest taki, taka teoria chaosu i taki pan Michał.
1: Natomiast.
0: Przepraszam, wzruszyłam się.
1: W tej chwili są duże zamieszki, zaczynają się zamieszki. Partia, przede wszystkim Partia Demokratyczna, zwolennicy Bidena oraz Antifa robią zamieszki. To jakoś tak dziwnie, że właśnie zawsze ta Antifa i Partia Demokratyczna robi te zamieszki, bo to są opłaceni ludzie. Tam dużo bardzo jest ludzi ze środowisk żydowskich, które organizują to, są bardzo aktywni. Pamiętacie, trzy osoby zabite przez...
0: Klot ma straszną jazdę na Żydów. No, u mnie też się czasami jakieś tam treści pojawiały, judeosceptyczne, że tak powiem, ale on to jest strasznie cięty na Żydów. Jak było to takie nagranie, które wyciekło, gdzie on na Discordzie rozmawia, to on już wtedy nie mówi Żydzi, tylko Żydy. Żydy chcą nas tu, słuchaj, Żydy, żydostwo polerne. No, gdzieś to tam zawsze w nim się działo, nie? To puszczanie dżingli właśnie z dziadkiem. Tam, żydostwo cholerne! On się cieszył wtedy, no, to się rozpromieniał, to jego ulubiony dżingiel.
1: A wszyscy biali, tak? I tacy byli najbardziej agresywni. W tej chwili jest to trochę bardziej skomplikowane. Tam BLM się z Antifą biją i tak dalej. Kasa się może kończyć.
0: Zadzwoni jako olbrzymi major albo konon.
1: To są setki milionów dolarów, które dostali Black Lives Matter, Antifa, inne organizacje.
0: No, panie Michałku, srałku, bo będziesz wywochany. Pan sobie, pan się nie zdajesz sobie sprawy, co pan wygadujesz, głupoczy takie.
1: Black Lives Matter.
0: A tam w tle, to właśnie dobrze, taki człowiek.
1: Pamiętacie, była sytuacja
0: komunistyczna,
1: temu, 2012 rok.
0: Kurwa!
1: Occupy Wall Street. Wszyscy razem szli. BLM, Antifa oraz patrioci amerykańscy szli razem na Wall Street. I tego się najbardziej przestraszył establishment. Co wtedy użyto? Użyto wszelkich.
0: Ale wiecie
1: metod,
0: co, no, taki, to co mam dzwonić i co powiedzieć? No nie mam nic do powiedzenia za bardzo. No. To znaczy, no, co bym nie powiedział, to będzie w sumie trochę trolling, bo takie dzwonienie, żeby zadzwonić, żeby sobie jaja porobić, no to tak trolling, a nie chcę go trollować już. Nie chcę dawać potwierdzenia jego jakimś tam imaginacjom, nie? Że tu zły wilk, że chce zniszczyć coś, no się nakręci tylko. I będzie miał trochę racji wtedy.
1: 80-tych jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, naprawdę. To są straszne.
0: Jak
1: rzeczy.
0: Chcecie, to wydzwońcie.
1: Się skończyły. Są na granicy wojny domowej. Wszystko zależy od tego, kto wygra. Ja postuluję, że globaliści nie pozwolą na reelekcję Trumpa. Zrobił wszystko. Oczywiście, to są wybory sfałszowane. Trump wygrał w przedbiegach. Przecież kto normalny na Bidena głosował? Bardzo nie miał dużego poparcia Biden ze względu na to, że ma demencję starczą. On głupotę wygadywał. Poza tym jest takim kryptopedofilem. No, trudno powiedzieć, nie ma dowodów na to, że jakieś mocne rzeczy, ale jego zachowanie świadczy o tym, że ma skłonności pedofilskie. Także naprawdę to jest jakieś wyjątkowo paskudne w tej chwili, jeżeli Biden by wygrał, no to pierwszy raz by się zdarzyło, że pedofil wygrał wybory prezydenckie w Stanach.
0: Pedofil
1: no,
0: znowu?
1: Oficjalnie bardziej, tak, bo wcześniej może jakiś był krypto gdzieś tam ukryty, mogło się tak zdarzyć, natomiast tutaj byłoby tak bardziej otwarcie z Bidenem. Natomiast oczywiście to nie chodzi o Bidena, tylko o Kamale Harris, jego wiceprezydenta, który objąłby po abdykacji.
0: Ale mówcie, co chcecie. Klot jest bardziej, dosyć sprawnym radiowcem, wydaje mi się. Bidena, zawsze tak uważałem, że chodzi o techniczny aspekt, to daje radę, naprawdę. Sprawnym jest radiowcem bardzo, tak myślę. No, kupa lat doświadczenia.
1: W przepowiedniach jest, że
0: mówię to bez cienia ironii.
1: Tak ma być, że kobieta ma objąć właśnie silna kobieta ma objąć władzę w wielkim państwie właśnie w Stanach Zjednoczonych i ma doprowadzić do III wojny światowej. No ale to są tylko przepowiednie, natomiast czy tak będzie, trudno powiedzieć. No, wszystko jest w grze. Ja nie wiem, jak jest, ale to planują globaliści. Ma wygrać
0: ma
1: Biden,
0: dość przyjemny
1: tak
0: głos.
1: Naprawdę Kamala Harris, ona ma rządzić, wprowadzić komunizm w Stanach.
0: Technicznych wpadek się wyzbył w dużym stopniu. Dobrze się słucha.
1: A ludziom po prostu zabierze się.
0: Zwłaszcza do snu.
1: Nie będzie klasy średniej. Dużo wojska pojawiło się na ulicach Gwardii Narodowej przed tylko, wyborami, w czasie wyborów.
0: Tylko potem sny takie się ma, nie? Jak się zasypia przy teorii chaosu, to potem śnią nam się jacyś Żydo, Sado, Maso, Arabo i Jezuici w UFO, którzy nas gonią, chcą nam wszczepić chipa z rakiem i takie rzeczy się śnią.
1: W czasie wyborów no to nie jest normalne w tym momencie, więc to jest po prostu na granicy wojny domowej. Widać, są zdjęcia, ja widzę normalnie wojsko, amerykańska gwardia, wojsko ochrania po prostu tutaj budynki różne, tak, w Stanach Zjednoczonych. Więc no naprawdę to jest coś, coś świadczy o tym. I tak tylko jeszcze chciałem powiedzieć, może tak źle to zabrzmi, ale uważam, że dla Polski lepszy byłby Biden, bo pokłóciłby się z PiS-em szybciutko i PiS musiałby pójść w stronę lewactwa i maski by spadły od razu. Przy Bidenie od razu maski spadną, ludzie się obudzą w Polsce. To jest lepsze.
0: Kunrad się pojawił.
1: Aż do upadku Polski.
0: Bądź pozdrowion.
1: Szybko wszystko spadnie.
0: Ty, którego imię 44, któryś dzwonił był nieraz do teorii chaosu, zaprawdę. I Kunrad pisze, wydaje mi się, że Klot jest sprawniejszym radiowcem i ma przyjemniejszy głos niż taki na przykład Błażej Komunista. No ale to nie tylko natomiast, głos się liczy, nie? Różne rzeczy są brane pod uwagę.
1: Także Biden dla Polski byłby lepszy. Dla Stanów Zjednoczonych myślę, że gorszy, ale czy mamy się Stanami Zjednoczonymi przejmować? No myślę, że niekoniecznie. No Stany się nie przejmują. 4, 4,
0: no
1: 7,
0: też nie każdy radiowiec się sprawdza we wszystkich...
1: No,
0: nie każdy ma wszystkie sprawności, biliony, tak jakby do wszystkiego się nadaje. Na przykład Klot próbował kiedyś nadawać tak bardziej showmeńsko, tam krzyczał, śpiewał. Niektórym to się spodobało, a moim zdaniem nie za bardzo mu to wyszło, ponieważ czuło się, że naśladuje bardzo, że to nie jest jego własny styl, tylko naśladuje a to pastora Chojeckiego, a to innego jakiegoś tam krzykacza, który jest głośny, dużo tam krzyczy, przeklina. No i efekt był taki, że naspidowany Klot udający kogoś, kim nie jest trochę. Klot się lepiej sprawdza w takich spokojnych audycjach, nie? Chociaż nocna jazda jakoś mu wychodziła, no ale tak nieskromnie powiem, że bardziej ja tą audycję starałem się ciągnąć jakoś, nie? A Klot był trochę takim sidekickiem bardziej. No może nie sidekickiem, współprowadzącym pełnoprawnym, ale no...
1: Nie wiem.
0: Akurat wtedy, myślę, mi lepiej wychodziło robienie show.
1: Hunter Biden, syn Joe Bidena. Także oczywiście wszystko będzie zamiecione pod dywan, jeżeli Joe Biden wygra. Jak nie, no to coś tam się poleci. No, nie wiem, porażające rzeczy, ale to polecam się zainteresować tym. Kolejny news, tutaj z prisonplanet.pl. Przypominam, bo nie wiem, czy już mówiłem o tym, że Prison Planet zostało ocenzurowane, chyba wspominałem tydzień temu, ocenzurowane na YouTubie, no ale to wiadomo było, trzymam kciuki oczywiście za Prison Planet, znam chłopaków, którzy to robią.
0: Co ciekawe, nocne radio nie za bardzo jest cenzurowane na YouTubie. No, niestety, przypadek? Czy może raczej jakieś wtyki i koneksje? Może ktoś zadbał o to, aby nie było cenzurowane nocne radio?
1: Dobrze. Prison Plan tak pisze o noszeniu masek. to Paul Joseph Watson pisze, wstawia właściwie taką kobietę. Doktor Krutika Kupali. To jest najwyższej rangi lekarz, ekspert, były ekspert w Kongresie USA. Ta doktor Krutika.
0: A może się zabawimy i wymyślimy jakiś inteligentny trolling i ktoś by zadzwonił. No ja nie mogę, on mnie nawet nie odbierze. Przypuszczam, że ma mnie w ogóle zbanowanego, więc pewnie by nawet, bym się nie mógł nawet dodzwonić, może przez jakieś lewe konto, ale to tak, wiecie, mi to trochę nie wypada, nie? Po naszych jakichś tam awanturach. Ale może ktoś by zadzwonił tylko z jakimś fajnym, inteligentnym trollingiem, takim, żeby... Ludzi, którzy wiedzą, jak to się żeby to było fajne takie, wiecie, nie tam, że go ośmieszyć, czy mu tam dogryźć, czy coś, tylko tak, żeby było w tym coś zabawnego.
1: Jest to przerażające.
0: Coś zabawnego, żeby było.
1: Ale tak musi być najwyraźniej, musimy to przejść po prostu. Nie, nic się w tym nie da zrobić.
0: Jakoś tak chyba lekko podpuścić media, coś. No,
1: albo zrobimy własne.
0: Trochę pieprzu do tej audycji, do żeby nie było tak smętnie.
1: Niemożliwą na dzień dzisiejszy. Także tak to będzie. Tak to będzie wyglądało. Że absolutnie będzie trzeba dalej nosić maski, namordniki.
0: Coś długo trwa ta pandemia.
1: W Kanadzie zaczął się. Demonstracje zaczęły się właśnie z powodów noszenia tych masek. I wprowadzono stan wyjątkowy właśnie z powodu tego, że ludzie mieli dosyć i chcieli przestać nosić te maski i twierdzili, że to jest plandemia, nie pandemia. Miasto Aylmer w Ontario to ogłosiło ten stan wyjątkowy. W poniedziałek, to jest w poniedziałek, czyli 2 listopada wprowadzono 14. No ogólnie o lockdown, chodzi o więcej, nie tylko maski, oczywiście o lockdown cały i tak dalej, ale jest to.
0: O lockdownu? O lockdownu?
1: To był drugi wiec, pierwszy był 24.
0: W ogóle dzisiejszy drugi wiec. Tytuł audycji to śmierć
1: no
0: frajerom.
1: Po prostu
0: śmierć frajerom.
1: Na ostro. Traktowali.
0: Jak wy nic nie wiecie, ludzie, jak dzieci we mgle jesteście, co wy, w ogóle, nic, Matrix, a wy co, nic, w ogóle nic nie dociera, śpijcie dalej.
1: W Irlandii są jeszcze mniejsze, tutaj w ogóle ludzie mają, raczej wierzą telewizji i rządowi dosyć mocno. Natomiast Włochy dodatkowo zaostrzają kary za przestępstwa z nienawiści wobec środowisk LGBT oraz kobiet. Będą groziły wyższe kary i tak dalej, także to jest, jeszcze Senat musi zaakceptować, ale mają być zaostrzone.
0: Nie jest tak łatwo wymyślić jakiś fajny, inteligentny trolling. Potrzeba zawsze, jak jeszcze dzwonił do Kloda,
1: wróć, Izrael.
0: Jakoś fajnie tak trollował. No, z klasą, nie? Że to miało ręce i nogi, początek, rozwinięcie, zakończenie, jakieś przesłanie, jakiś cel. No i było to... Było to fajne, myślę. Taki bardziej psikus. Też nie było to po to, żeby Kloda jakoś tam właśnie zjechać, ośmieszyć, coś, tylko takie raczej nieszkodliwe.
1: Ta osada była zamieszkiwana.
0: Tak przynajmniej ja to odebrałem.
1: Rodziny. No ale Żydzi stwierdzili, że to nielegalne osadnictwo i tak dalej, także zburzono te 11 domów. W pierwszej połowie 2020 roku Izrael zburzył 313 palestyńskich domów na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie. Ta komisja palestyńska do spraw kolonizacji oporu przy murze ujawniła, że 64% wyburzeń miało miejsce we wschodniej Jerozolimie, Nebulusie i Hebronie. No, także najbardziej umieją operować spychaczami Żydzi. No brawo, brawo, rób to tak dalej, a będziecie musieli uciekać w ciągu 2 lat z Izraela, a w Polsce będziecie mieli po prostu piekło, jeżeli prostu słuchacie, tak? Ktoś z Izraela słucha, że będziecie chcieli do Polski, to naprawdę nie będziecie dobrze przyjęci. Bo każdy wie, co zrobić się z Palestyńczykami, będziecie musieli się tułać po świecie. Bo to, co tyle zła,
0: Żyd wieczny tułacz.
1: Różnym narodom i wyrządzacie, no to po prostu za to będziecie musieli odpowiedzieć. Być może to jest właśnie Izraelici, to jest naród wybranych do wiecznej tułaczki, że nigdzie nie będą mogli znaleźć miejsca, nikt ich nie będzie chciał, będą zawsze wyrzutkami. Właśnie przez to, jak żyją i co całe pokolenia Żydów po prostu robiły. No a teraz szykują się na Ukrainę i Polskę. Chociaż nawet pytam się, słuchajcie, pytam się muzułmanów z Pakistanu, z Egiptu, z różnych tych krajów, i z innych krajów, Syrii, to...
0: Ktoś ostatnio celnie zauważył, że każdy foliarz ma takie znajomości, zna... I zawsze, no nie wiem, jak jest na przykład niechętny czarnym i z pogardą się od nich wyraża, że tam murzynki, coś tego, to zawsze zna jakiegoś murzyna, który potwierdza właśnie tezy tego szura i jest po jego stronie. Tak, jest dobrym, takim wyjątkowym, dobrym murzynkiem. Albo zna jednego Żyda, który jest akurat w porządku, ten Żyd, nie? Ktoś, kto strasznie jest cięty na homosiów, to zna jednego super fajnego geja i to jest taki porządny gej, nie taki jak tamci, nie? I wychodziłoby na to, że tak trochę sobie fantazjują z tymi swoimi znajomościami.
1: Zaczął stosować chlorowodorek amantadyny. I okazało się, że bardzo jest skuteczny w leczeniu COVID-19, być może innych też z koronawirusów czy schorzeń tego typu. I wylecza ciężkie przypadki, między innymi COVID-19 i tym podobnych, chociaż on twierdzi, że to COVID-19, ale podejrzewam, że to szersze spektrum może być. Właśnie podawanie co 6 godzin bardzo szybko potrafi wyleczyć człowieka. Ten preparat się nazywa Wierzyt K 100 mg. Niestety on jest praktycznie niedostępny. Jak możecie, to
0: Wierzyt. Jak w to wierzysz, to działa. A jak nie, to nie.
1: Z takimi problemami ciężkimi i tak dalej, to nie zaszkodzi podać, bo on przetestował przez te ileś miesięcy, leczył w swojej klinice ludzi z dużym sukcesem. I nie byłoby w tym problemu, że w tej chwili chcą zabrać prawa wykonywania zawodu, będzie przesłuchiwany i tak dalej, że no i dziwnie, w całej Polsce nie ma tego leku. Albo wszyscy wykupili, albo został schowany ten lek. Chlorowodorek amantadyny został schowany. No, może być skuteczny. Jasne,
0: może wymyślimy jakiegoś fikcyjnego naukowca autorytet i ebole, fikcyjny tak? lek. I zadzwonimy i powiemy, że jest to rozwiązanie. Doktor Stanisław Szurski już niejednokrotnie mówił, że ma pacaneum, to się nazywa właśnie pacanina i ta pacanina znakomicie się sprawdza. Chlorowodorek adamantium pisze.
1: Dlatego tak jak to jest tajemnica Poliszynela, jeśli chodzi o ebolę, że witamina C pomaga.
0: To jest ta, co produkuje ją korporacja James Logan, tak?
1: W dużych ilościach trzeba wtedy podawać dożylnie witaminę C przy eboli, bo takie doustne może być za słabe. I to musi być bardzo potężne dawki muszą być, takie naprawdę, które normalnie by się strach było podać przy eboli. Bardzo duże dawki C, to jak wystąpi, ale nie ma szans, bo to jest bardzo nieskuteczna broń biologiczna, ebola i to o tym się wszyscy przekonali. Broń biologiczna polega, że musi być antidotum.
0: Albo niech ktoś zadzwoni i tak się jąka strasznie, że będzie pół godziny jedno zdanie mówił.
1: Amantadyny.
0: Ja
1: odsyłam do audycji pana doktora Wodzimierza.
0: Klot tak, no tak szybciej trochę, nie mamy... tu 2 godzin.
1: Dobrze. Dobrze, to pana Bodnara zostawiamy. No i kolejny news.
0: Jeśli ktoś nie wie, kim jest Claude, Claude jest teoretykiem spisku, który od lat nadaje audycję Teoria Chaosu o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych.
1: Przyjdą smutni panowie i pani, może być? Zabiorą w niewiadomym kierunku. Nie, no oczywiście tak źle nie ma, ale dzwoni informując was, że jesteście na kwarantannie.
0: Radia z nim zakładałem.

0: knujecie, co wy rozwalacie całe życie Polakom. Będziecie za to w piekle się palili, za te rzeczy, które zrobiliście polskiemu narodowi. Wy jesteście Polakami? Tak warto zadzwonić i powiedzieć, czy pani jest w ogóle Polką, czy pan jest w ogóle Polakiem? Wstydziłby się pan, że pan takie rzeczy robi po prostu i rozwala życie Polakom. Pan wie, że to jest ściema, ta cała pandemia, plandemia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kolejna rzecz jest niestety ustawa covidowa, przeszła, prezydent podpisał, na razie jeszcze nie obowiązuje, dopiero muszą opublikować w Monitorze Polskim. I wtedy będzie już niestety ta ustawa obowiązywała. Ona jest sprzeczna z konstytucją.
1: Wiecie co, tak sobie myślę, że faktycznie ludzie z uniwersum NG'ego, jak słuchają Claude'a, to muszą być po prostu oczarowani tym, co on mówi i się w pełni z tym identyfikować, więc może faktycznie niech się łączą te uniwersa. I będzie jakiś tam, nie wiem, Enki chaosu, czy tam teoria NG'ego, czy coś.
0: No i cóż, nakaz noszenia oczywiście masek, podstawa, nieskutecznych, o tym powiedział profesor Szumowski, minister zdrowia, powiedział, że one nie działają, no nie działają, nie działają oczywiście, bardzo mądrze pan mówił. Jak najbardziej...
1: Tu widzę inaczej, że działają, ale słabo, ale zawsze coś.
0: Szczepienia na COVID. Także prezydent podpisał to, co obiecywał, że nie podpisze. To są kłamcy i wszyscy ci, którzy popierali PiS i prezydenta, powinni po prostu wyjść na ulicę w tej chwili. Oni powinni wyjść pierwsi na ulicę, że popierali PiS i prezydenta za to, co w tej chwili robi PiS i prezydent. Właściwie nie wiem, czy w Monitorze Polskim dziennik ustaw powinien być tak. W dniu następującym po ogłoszeniu w dzienniku ustaw. Jeszcze z tego, co wiem, nie był opublikowany, ale pewnie będzie zaraz, kto wie. Zaraz jeszcze szczepionek. No,
1: ciekawe, że Ewa
0: już
1: Lipka,
0: macie przygotowaną broń.
1: Czy Ewa Lipka właśnie nie zadzwoniła, czemu nie zadzwoniła nigdy do Claude'a?
0: To nie będą żarty. Przyjdzie jakiś felczer, nie wiadomo kto w ogóle, bez przeszkolenia nawet medycznego, czy po przeszkoleniu medycznym jakimś miesięcznym, czy tam ileś cholera wie, jakiś wojskowy z brudnymi łapskami przyjdą i będą was tam szczepić.
1: Ewa Lipka mogłaby zadzwonić do Claude'a.
0: Nie możecie tego dopuścić. Czy
1: witam, was, witam.
0: Na samym początku może zabraknąć może nie będą
1: co
0: wojskowe.
1: Zobacz, jak to się co robi, widzimy.
0: Nie wtedy. Jeśli
1: cuda nie widy, cuda nie widy, covidy.
0: Bo inaczej
1: a
0: po prostu
1: Claude by zdębiał, nie?
0: What the fuck? Później was zaczipują, no. Później was zaczipują, bo potem, o Boże, nie wiedzieliśmy, że chipy już są. No ale zaraz, nic nie robiłeś, jak były szczepienia przymusowe.
1: Widać, Claude jeszcze po prostu nie odbiera telefonów Edyta, bo chce newsy przeczytać i po newsach będzie odbierał, to poczekaj chwilkę.
0: No oczywiście do tego jeszcze chwilę będzie, ale zobaczcie, jak wszystko szybko poszło. 2020 rok. Zobaczcie, jak przez ten cały rok, jak szybko poszło. W styczniu i lutym była pełna wolność. Pełna wolność. Słuchajcie, wszystko można było robić w styczniu. Wszystko. I co? I od marca się skończyło wszystko. Zablokowali ich, bo na 2 miesiące nawet, tak? Polskę tam miesiąc, cały kraj. Cały kraj praktycznie non-stop jest blokowany. Od marca jest cała Polska blokowana do dzisiaj. Czasem coś otwierają, zamykają i tak dalej po kolei. Nawet teraz kościoły były zamykane na Wielkanoc, teraz pozamykali cmentarze, a zaraz zamkną jeszcze raz kościoły w grudniu, tak? Nie będzie żadnej pasterki, nie będzie niczego, będzie przez internet pasterka.
1: Może Enki zadzwoni dzisiaj na przykład. Się przywita, niestety, powie, witam, Claude'a. No,
0: to jest przykre.
1: Właśnie ludzie, też mam na pieńku z bandą sztajmesów z pewnego radyjka.
0: Są gorsi niż Tomek.
1: Połączmy siły.
0: Piotr czy Tomasz, bo Piotr oczywiście uciekł, ale walczył. Tak samo Tomasz, no był niewierny Tomasz, ale później oni walczyli, całe życie oddali Bogu i walczyli, a wy nie, wy po prostu uciekacie, boicie się, to jest wstyd i to

0: naprawdę będzie wam odnotowane, co wy robicie. Że nie walczycie o swoje kościoły. Nie walczycie o otwarcie kościołów. Sataniści was po prostu rozjeżdżają. Sataniści, władza.
1: Dzień dobry.
0: Tak, PiS, to są sataniści w tej
1: Dostał chwili. Pan linki? Halo, słychać mnie?
0: Władze kościelne, PiS. Ci ludzie zachowują się jak sataniści. Nie wiem, czy oni są. Niektórzy na pewno są. Patrząc na Gowina, to trudno nie myśleć, że jest tam jakimś masonem, satanistą, ale zachowują się jak sataniści, zablokują wam wszystko.
2: Po oczach ich poznacie. Edyta pyta, czy nie powinienem płacić za takie puszczanie. Nie, audycja Teoria Chaosu jest audycją Creative Commons. Klot sam mówi, że można dowolnie puszczać, kopiować
0: i tak
2: dalej. Ale
0: nie było wtedy obrony przed zarazami. Nie było takiej medycyny rozwiniętej jak teraz. A w tej chwili zachowujemy się gorzej. Zabrania się ludziom chodzić
1: do
0: kościoła.
1: Już ciszam radio.
0: Umierali ludzie.
1: Halo?
0: Umierali księża, umierali właśnie. No, są zapiski właśnie, że mnóstwo księży umarło, ale ludzie oddawali posługę.
2: CC z włączeniem NR.
0: Było ważniejsze odprawienie mszy niż przeżycie. I dzisiaj tego ludzie nie rozumieją.
2: Ale on faktycznie mógł tak zrobić, takie zastrzeżenie. Ja nie wiem, czy żartujesz, ordynatorze szpitala w Choroszczy, ale Klot faktycznie mógł zrobić takie zastrzeżenie, że można puszczać wszędzie, tylko nie w nocnym radiu.
0: Dobrze, teraz jeszcze o wojsku, bo są różne w tej chwili plotki, które się dzieją, ale no plotką nie jest, tylko to jest faktem, że jest wielka mobilizacja wojsk obrony terytorialnej, 20 tysięcy żołnierzy w WOT-u. Dostało ostatni weekend wezwanie do natychmiastowego stawienia w swoich jednostkach. Terytorialsi przychodzili masowe szkolenia medyczne i antykryzysowe, a dowództwo formacji opracowało plan powołania do końca roku. W tej chwili tak zwane oliwkowe berety, czyli ci ludzie, którzy z WOT-u, którzy pomagają pobierać wymazy do badań, odciążają medyków. Terytorialci pomagają też w domach pomocy społecznej, współpracują z policją w monitorowaniu osób przebywających w kwarantannach.
1: Od tego są oni. Od tego są.
0: No i coraz więcej do WOT-u chce wstąpić ludzi. Także tu jest, to jest fakt, tak, że będą używani do szczepień być może też. I wojsko będzie szczepiło. Także słuchajcie, tak się wszyscy zastanawiają, po co wojsko do szczepień? No właśnie, po to, żeby przymusić was, że z bronią przyjdą z kałachem i wam w łeb rozwalą po prostu, jak nie będziecie chcieli zaszczepić. No więc trzeba po prostu ich ostrzec, że część z ludzi, takich jak my, którzy nie chcą się zaszczepić i nie zaszczepią się pod każdym względem, no to po prostu będą musieli się z nami zetrzeć. I będą musieli wiedzieć, że my nie żartujemy. Bo jeżeli nie będą wiedzieli, że my nie żartujemy...
2: Wiesz co, Edytka, jak już tam się dodzwonisz, to nie zapomnij na końcu pozdrowić nocnego radia.
0: To oni nas atakują.
2: Powiedz, pozdrawiam najwspanialsze radio, nocne radio, dziękuję.
0: Możecie nie wierzyć, być niewierzącymi, nie ma znaczenia, tak? Ja... Mogę zdradzić, że w takiego szatana, w jaki wierzą chrześcijanie, nie wierzę, tak? Tak samo w Boga, jak chrześcijańskiego, nie wierzę, chociaż nie wykluczam istnienia Boga. Natomiast w takie uproszczone schematy nie, natomiast, że oni wierzą w szatana, to są fakty. I z tym nie dyskutuję, tak? Ja nie twierdzę, że oni wierzą w byt istniejący, natomiast oni w to wierzą. Sataniści, masoni, globaliści, okultyści, oni najczęściej są kultystami po prostu. Wyznają czarną magię, siły zła, modlą się do Lucyfera. Ich bogiem jest Lucyfer. Można powiedzieć, że mają różne. Niektórzy Mamona, niektórzy mają Bafometa.
2: Mamona? Są jakieś kulty bożka Lota, Mamona? To w średniowieczu wymyślono takiego demona Mamona, co pieniążki liczy. To jakiś kult jest? To chyba jakiś farmazony. Sataniści też bardzo różni są. Niektórzy traktują satanizm jako po prostu ideologię taką hedonistyczną,
0: czyli ludzie myślący
2: gdzieś tam skupioną na
0: którzy interesują się.
2: Nie wiem, zwierzęciu, które drzemie w człowieku, zwierzęca, natura nasza i tak dalej.
0: To no. Nie ma z tym co dyskutować. Tak
2: spełnianie
0: jest.
2: Swoich zachcianek. Są i tacy sataniści, którzy, którym, nie wiem, blisko do wolnościowców po prostu. Bądź wolny, rób co chcesz, dopóki to nie ogranicza wolności drugiej osoby. Są i tacy sataniści. A są i tacy popierdoleńcy jacyś, którzy faktycznie wierzą w istnienie mrocznych sił mistycznych, odprawiają rytuały z jakimś tam przeświadczeniem, że to działa i tak dalej. Bardzo różni są sataniści.
0: Widzą na przykład kimś męczennika, tak jak ta śmierć Adolfa Kudlińskiego, gdzie prawdopodobnie był zamordowany, to obudziła ileś ludzi. Ileś ludzi zaczyna się budzić. I w tej tragedii mogą też być, prawda...
2: Taki Bierut mnie rozśmieszył.
0: No, może stać się męczennikiem. Oczywiście to wszystko zostało zamiecione pod dywan, że nic tu się takiego nie stało, to był zwykły zawał i tak dalej.
2: Klot lubi z siebie męczennika robić, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. Bardzo mu odpowiada taka rola.
0: Zamieciono pod dywan.
2: Oczywiście natomiast zawsze najsprytniejszy, wszystkich przejrzał, ale też i taki właśnie męczennik Boży.
0: Że wszystkich nas nie zabiją, bo by reszta się zbuntowała, chwyciła za broń i walczyła po prostu. Dlatego będą próbowali najpierw pojedynczo próbować robić te rzeczy, a później wezmą się za wszystkich.
2: Mario pisze, tu się mylisz, Mamona, kult wszechczasów. No, jeśli popatrzymy na to tak z przymrużeniem oka, w takim sensie, że ludzie czczą pieniądz, nie? Że pieniądz jest ważny, no to w tym sensie tak, miałem na myśli taki bardziej dosłowny kult, gdzie się, nie wiem, modlą do tego Mamona, albo o coś go proszą, albo traktują go jako realny byt, no to raczej nie ma, chyba, nie? Może się mylę, może jest.
0: Prawdopodobnie będzie to po resecie, który jest szykowany na przyszły rok. I to będzie pierwsza połowa przyszłego roku. Naprawdę to będzie bardzo szybko. Zostało nam niewiele czasu. Tak niewiele czasu nam zostało. Dalej wszyscy śpimy. Dobrze. Aha, ale co chciałem powiedzieć o tym, bo cały czas odbiegam od tej informacji. Więc to ta formacja tutaj WOT-u, informacja o tym WOT-ie, krążą informacje, że Rosja ma zaatakować, tak? W przyszłym tygodniu? Czy chyba tak, w przyszłym tygodniu? Czy no, jeszcze tak czy inaczej w listopadzie ma Rosja zaatakować?
2: Kurczę, tak się Polskę. Ostatnio się zastanawiam, skąd w pewnych środowiskach ciągłe to podkreślanie, że COVID jest nieszkodliwy, że tego nie ma, że to ściema. Przecież no, co drugi dzień się dowiadujemy praktycznie, że ktoś odszedł na tego COVID-a, ktoś, jakiś przyjaciel kogoś znanego, ktoś znany, aktor, dziennikarz, ciągle ktoś odchodzi. Ja wiem, że no, tu się pojawia taki zarzut, że umarł, ale nie na COVID-a, tylko na chorobę współtowarzyszącą. No ale czy nawet w sytuacji, kiedy ludzie umierają, bo mają COVID-a i inną chorobę, czy to zmniejsza jakoś zagrożenie COVID-em? No, chyba nie. Nawet jeśli sam COVID jest mniej szkodliwy, niż się uważa powszechnie i się trochę go demonizuje, no to w sytuacji, kiedy połączenie dwóch dolegliwości, dwóch chorób, COVID-a plus jeszcze jakiejś innej choroby i ta zmniejszona odporność i tak dalej, no to czy to jakoś sprawia, że COVID staje się nagle nieszkodliwy? No nie wydaje mi się. Ktoś tu ma problem chyba z logicznym myśleniem.
0: Prawo się zemścić na władzy polskiej. No ja bym tak robił.
2: Tak samo z argumentem, że o, jest mniej zgonów. I tak trudno dojść do tego, że jest mniej, bo siedzimy w domach i się mniej spotykamy i tak dalej. No, i się pilnujemy i myjemy ręce i że to ma też wpływ.
0: Przede wszystkim z władzą polską.
2: I tak trudno sobie wyobrazić, co by, jakby wyglądała sytuacja, gdybyśmy sobie hulaj dusza, piekła nie ma, robili, co nam się podoba i się w ogóle nie przejmowali. Ja nie wiem, to są właśnie te problemy z jakimiś podstawowymi rzeczami.
0: Chcieliby po prostu no, wygonić.
2: Jakoś, jak logika.
0: A la Piłsudski, właściwie Dmowski bardziej, tą dyktaturę w Polsce wprowadzić i zrobić normalność, tylko nie ma komu, tak? Nie ma komu, bo jak ci narodowcy w maskach chodzą i też promują, propagują pseudoplandemię, No to, to dajcie, dajcie spokój. Bosak jak biega z tą maską wszędzie. No to
2: wszyscy głupi, wszyscy żenujący. Ulubione słodycze? No staram się unikać w ogóle cukru. Teraz jest niezdrowy cukier. A dzisiaj ten cukier we wszystkim jest. Ale słodycze ulubione chyba jakieś dobre żelki.
1: Ze słodyczy to ja najbardziej lubię śledzika. Kurwa, śledzik ze słodyczy to rybka najlepsza.
0: Ważne. Stworzono plazmę do ochrony roślin. Roztwory specjalnych soli aktywowane za pomocą plazmy. I one mają bakterioburcze właściwości, które można wykorzystać do ochrony roślin przed różnymi chorobami.
2: To Misiu pisze, żeby było zabawnie, gdyby to Claude zadzwonił do Nocnego Radia. No, czułbym się speszony trochę, zaskoczony, ale nie miałbym problemu z tym. Normalnie bym gadał jak z człowiekiem, mimo wszystko, mimo całej sytuacji. I tego, ile krwi napsuł, to bym starał się jakoś pogadać chyba. Chyba.
0: Eradykacji bakteryjnych fitopatogenów. Dostali m.in. profesor Ewa Łojkowska, doktor Agata Motyka-Pomgruk, doktor Wojciech Śledź, magister Weronika Babińska. To na w tym gdańskich uczelniach, a na Politechnice Wrocławskiej pracował profesor Paweł Pol i profesor Piotr Jamrus oraz doktor Anna Dzimitrowicz. Tak, gratuluję, bardzo dobrze. No, nauka polska
2: żelki to z żelatyny, a żelatynę robi się faktycznie z mączki kostnej, tak? No, w każdym razie gdzieś jakoś tam z tych kości. Dziwne, nie? Się zajadamy trupem i myślimy, o, jakie kolorowe żelki. Ale można sobie samemu żelki zrobić. Jakiś napój herbaciany, cukier, coś, wlewamy do foremki, żelatyna i to robią się żelki.
0: Byśmy mogli być na poziomie Korei Północnej.
2: Z takich dobrych polskich żelków to frugo są całkiem do rzeczy.
0: Ale nikt do tego nie chciał dopuścić. No i taki paranormalny newsik, dziwne dźwięki, wibracje, które niepokoją mieszkańców Indii. To są...
2: Też nie przepadam za chałwą, ale za to marcepan.
0: Co dwa dni się pojawia to zjawisko. Nawet uszkadza domy, wstrząsy są. Spod ziemi dochodzą głośne dźwięki. No, trudno powiedzieć, o co chodzi. Może chodzi o elektrownię Kudig i NTPC i pobliski zbiornik Almaty. W zakładzie wykopuje się obecnie duży dół, który rzeczywiście może prowadzić do wstrząsu i wibracji. Ale to jest jedna z wersji, może są jakieś inne. Maglewy podziemne, czy coś, nie wiem.
2: Magrawy podziemne.
0: Jakieś wytłumaczenie pewnie może być.
2: I smog pod Łowiczem.
0: Dobrze, to są wszystkie newsy. Dzięki, że wysłuchaliście ich. No i cóż, przechodzimy do tematu audycji i jak zwykle zaczynam cytatem. Dzisiaj będzie cytat książkowy. Zatem cytat z książki, więc o, mam przed sobą książkę fenomenalną, zaraz powiem jaką, ale najpierw zacytuję. No i cytat nie będzie taki wesoły niestety. Temat zresztą też chyba nie będzie taki wesoły. A brzmi ten cytat następująco.
2: Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. To jest mój cytat.
0: Nie minęło wiele czasu, a tani frank, który, jak przekonywali eksperci, nigdy nie miał podrożeć, podwoił swoją wartość. Barbara z mężem podejmowali kolejne wysiłki, aby zaspokoić bankowego potwora, jednak nie byli w stanie zarobić więcej, a długi rosły. W grudniu 2009 roku mąż Barbary powiesił się. Miał 36 lat. Pozostawił list. Przepraszam, nie dałem rady. Jestem frajerem. Ale pozostał po nim nie tylko ten list. Pozostał również kredyt do spłacenia. Śmierć frajerom, tak powiadają bankierzy. To jest cytat z książki Józefa Białka Czas niewolników, jak świat stał się własnością kilku korporacji. Pan Jan Białek, przedsiębiorca, wydawca, właściciel wydawnictwa Wektory. Polecam Polecam wydawnictwo Wektory, najlepsze wydawnictwo, jeśli chodzi o literaturę spiskową w Polsce. No praktycznie mają, no nie mówię, że wszystko, bo ja dużą część też mam anglojęzycznych zbiorów, ale naprawdę świetne książki. Wojna o pieniądz, która nie została po angielsku z kolei wydana, a po polsku została wydana. Song Hombinga, wiele, wiele innych książek, Edwarda Griffina, książka o właśnie Fedzie z wyspy Jekyll Island, tego spotkania w 1913 roku. I wielu, wielu innych książek, także polecam. Polecam też książki Józefa Białka. On jest najbardziej, można powiedzieć, tak ekonomicznie, finansowo rozgarniętym człowiekiem w Polsce. I to nie jest byle kto, to jest przedsiębiorca, który już zaczął swoje działalność przedsiębiorczą w latach 80. No i w ramach...
2: No, pani się chyba dodzwoniła nie do tego radia, co chciała.
0: Wilczka, podkreślam, 1989 rok, dopiero miał być użyty.
3: Dzień dobry, bardzo.
0: Do zniszczenia polskiej gospodarki. To
3: nareszcie krawiec, tylko mój.
2: W 1989 roku... Nie. To chyba nie o to chodzi w tej audycji.
3: Krawiec?
2: No.
3: I solidarnościowy. A czemu ty na przykład do tego Kloda nie zadzwonisz? Czy on nie gada z ludźmi?
2: Gada z ludźmi, ale raczej woli rozmawiać z tymi, którzy mu schlebiają, którzy tak samo myślą. A mnie nie lubi, uważa mnie za wcielenie zła, za złego wilka. Nosił wilk razy kilka, dopóki mu się nadawał zły wilk razy kilka, dopóki mu się kabel od mikrofonu nie urwał i to wiesz. No, nie ma szans za bardzo, żebym się z nim dogadał. No, ale to co, ty nie zadzwonisz w końcu do Kloda?
0: Niektórzy mówią, że mniej nawet, niektórzy 12, niektórzy nawet, że poniżej 10 koncesji.
3: A nikt tam nie dzwoni do niego.
2: Skończył już newsy, więc myślę, że jest już przygotowany w miarę do odbierania telefonów. Pewnie tam rozkręca trochę temat jeszcze, no ale już tak za chwilkę można by tam drętnąć. Musisz sobie dodać, na pewno dodałaś sobie teorię chaosu tam do kontaktów i dobrze dzwoniłaś?
3: Dzisiaj mamy taki. No, z takim niebieskim kółeczkiem tam coś tam było.
2: Z taką główką takiego kowboja? To ja mu kiedyś przygotowałem taką grafikę, to jeszcze z czasów Radia na Fali, czekaj. Teoria.
3: Nie, no coś ty.
2: Zobaczymy, co on tam ma. A nie. Jest takie niebieskie ten
3: tak.
2: Logo.
3: Tak. Dokładnie.
2: Chyba to jest też moje logo. Już mu tych logosów z kilka co najmniej przygotowałem. No, miło, że nadal używa mojego logo gdzieś tam. I awatarka przeze mnie zrobionego. No to co, Edyta, to dzwoń tam do Kloda, co będziemy tak tu siedzieli na antenie sami.
0: Przede wszystkim na Frankowiczów wyrolowali na biliony złotych.
3: No dobra, to zadzwonię do niego.
2: No, nie zapomnij na końcu pozdrowić nocnego radyjka. Nas. No.
3: Tak, to jest jakaś pułapka, coś czuję.
2: Nie, no czemu? Czemu? To zawsze miło jak się pozdrowi. Będzie nam bardzo przyjemnie.
0: Wierzą w COVID-a, dadzą się zaszczepić.
2: Dobra, no to trzymaj się.
3: No to dobrze, to hej.
0: Swoje usta i dzięki temu niszczą swoje płuca, niszczą po prostu funkcjonowanie. Mało tego, no ludzie, którzy jeszcze tych masek nie zmieniają,
2: znowu o tym COVID-zie,
0: nie higienicznie je noszą, to w ogóle no, pchają się w gips totalnie, jak się można kolokwialnie powiedzieć. Na pewno zrobił sobie duże kuku. I być może, bo w tej chwili zwiększyła się śmiertelność w przeciągu porównywalnie różnych tygodni i już w tej chwili mamy 40 tam któryś tydzień, 6 chyba czy 7, ale porównano wyniki z 2019
2: ale tutaj
0: roku
2: no też racja, że no te maseczki trzeba zmieniać, jak ktoś hucha sobie jakąś próchnicą zębową, kurde, jak jakąś kandidą w tą maseczkę, syfy, brudy, mokre i nosi taką szmatę brudną, z zarazkami różnymi, no to chyba nie jest zdrowe,
0: widzimy,
2: nie?
0: Że wzrost śmiertelności jest w tej chwili. Czy na COVID Ja tu bym polemizował, że to na COVID, oczywiście to...
1: Kurwa, pieprzysz krawiec, ja mam jedną maseczkę od początku pandemii, noszę i nic mi nie jest, kurwa, pieprzenie.
0: I myślę, że to jest głównym powodem, nie myślę, bo nie wiem, trzeba było to sprawdzić. Niektórzy mówią, że z powodu, że służba zdrowia nie działa. Też może być tak, że operacji nie było, mnóstwo operacji nie było, zabiegów i tak dalej, leczenia, no teleporady, no ktoś ma raka, teleporada, słuchajcie, przecież to jest na głowie postawione, no. Ludzie powinni nie płacić podatków, nie płacić na te po prostu szpitale i tak dalej, które nie funkcjonują, na służbę zdrowia, bo ja rozumiem, za szpital można płacić, ale to, co robi w tej chwili PiS, to jest mordowanie ludzi na masową skalę, mordowanie ludzi. W Szwecji na przykład już jest płaska krzywa, tak jak w zeszłym roku śmiertelność, może nawet mniejsza, jest naprawdę elegancko. W Szwecji jakoś potrafili sobie z tym poradzić, natomiast w Polsce nie, bo w Polsce no coś nie dorobiono, więc raczej bym wykluczył COVID-20, no bo w Szwecji wtedy też powinien być, ta śmiertelność się zwiększyć. Może nie ma 5G w Szwecji. Ja postulowałem, że tego typu rzeczy próbowali zrobić, bo wiem, że w tej chwili na masową skalę uruchamiają 5G. I w dziwnym okresie właśnie w tej chwili wzmożona śmiertelność jest i zachorowalność. Myślę, że jest coś na rzeczy. 5G będzie służyło do obniżania odporności organizmu u ludzi. I to postulowałem, mówiłem, to nie jest moja wiedza, to jest od whistleblowerów, od ludzi, którzy właśnie zajmują się tym tematem i mówią, że 5G może powodować obniżanie...
2: W Shuri jest to fajne, że możesz podawać sobie jako źródło informacji jakichś tam whistleblowerów. Whistleblower, jakby ktoś nie wiedział, no to jest odpuszczania pary. Whistle to jest gwizdek, nie? Gwizdek taki, wiecie, jak na pociągu jest, który puszcza parę, nie? I to stąd się chyba wzięło, że u nas się mówi właśnie puszczać pary z gęby, nie? Chyba o to chodzi. No i tak można sobie podać. Jakiś tam whistleblower, no też sobie mogę zostać takim whistleblowerem. Pracowałem dla NASA, byłem w 33. kręgu masońskim i co wam powiem, to wam powiem, nie?
0: Więc no jak najbardziej, no co chciałem powiedzieć, może być właśnie to dużym powodem, co się dzieje i należy zostawić po prostu.
2: Jednorazowe maseczki można kupować, jak ktoś nie chce prać, zmieniać. Jednorazowe, no nie są takie drogie chyba. Nadchodzi.
0: Czyli 5G, no jeszcze tam mówiłem, że o... Pamiętacie, była audycja o Pogo i Zephyr, tak? Pogo Zephyr była cenzurowana. Jedna z pierwszych audycji Teoria Chaosu, która była masowo cenzurowana wszędzie, usuwana. A audio, tam nie było żadnego, to tylko o audio chodziło, że już cenzurują audio, za dużo prawdy było ujawnionych. Może być po prostu też zmniejszanie, likwidowanie, anulowanie rezonansu Schumana, który uszkadza bardzo groźne patogeny. Znaczy ten rezonans Schumana jest jakby ochroną biotechnologiczną tutaj naszej rzeczywistości. I próbuje ktoś to też, być może tymi antenami 5G będzie można to wyłączać. Ale na pewno organity pomogą, więc będzie audycja o tym, jak robić, jak dokładnie od A do Z. Natomiast w tej chwili zainteresujcie się sami po prostu tym tematem. Jak się śmiejecie, to się śmiejcie dalej. Ja stosuję w domu, to nie jest tak, że sobie coś, jakieś głupoty gadam, sam nie stosuję, mam organity, czy działają, trudno powiedzieć, no. Na zdjęciach widzimy, że, no na pewno, słuchajcie, jak po zainstalowaniu organitów w domu, po rozłożeniu ich, mam strasznie mocne sny. Nie mam opcji, żebym nie miał mocnych snów, sny są bardzo mocne, bardzo łatwo się zasypia.
2: Też mam ostatnio bardzo mocne sny. Wniosek? Tak? Ktoś mi podłożył organit gdzieś tutaj. Może ci, co niby tu sprawdzają szczelność gazową, gdzieś tam wrzucili pod kuchenkę. No, strasznie mocne sny ostatnio.
0: Tej ochrony, to, no wiecie, nie mam takiej wiedzy, zresztą nikt nie ma, to jest wiedza wyprzedzająca, podejrzewam, o setki lat, to co wiemy, i ci globalni...
2: Tak, wosk, pszczeli, kamyczki, kawałki, kurde, nie wiem, też z czego tam się robi dokładnie te organity, ale...
0: To, tak, to może jest właśnie dlatego możemy mieć przewagę.
2: Kawałki tego aluminium, tak?
0: Żeby to stosować. Natomiast przyroda, jeżeli zgiftujecie wieżę za pomocą organitów, możecie zobaczyć, że tam zwierzęta, ptaki lądują na nadajnikach GSM, też i 5G, że no, generalnie przyroda wtedy przestaje się bać promieniowania elektromagnetycznego. Więc no, to jest naprawdę, naprawdę z tym 5G to nie są żarty. No 5G to jest broń. Posłuchajcie sobie audycji z Krzysztofem Infoanarchistą, konkrety wali. O tym nikt w Polsce nie mówi, o tych rzeczach. Niestety, no to jest przykra sprawa, że same pierdoły są wszędzie, a nie ma jak zabezpieczyć się przed 5G, czyli te organity, co jest ważną sprawą, pomimo że większość ludzi z zewnątrz to wyśmiałaby ten temat, śmieszne i tak dalej, nie ma o czym mówić. A z drugiej strony też wyśmiewają to, że 5G jest bronią. No, gdyby nie było bronią, to wojsko by się tym nie zajmowało.
2: Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś tłumaczył, GSM, na jakiej zasadzie działają takie organity.
0: Właśnie po to, że 5G już może być użyte że, jako broń.
2: GSM z czego wynika ich, nie, 4G, ich niezwykła moc. Dalej, tylko to zawsze no to jest to takie robienie i wynalazków
0: występowanie nadajników bardzo blisko
2: z dupy,
0: celu,
2: których
0: czyli
2: nie potrafimy
0: 50 metrów
2: w ogóle wyjaśnić, czemu to tak działa.
0: No przesadam, że usmażyć.
2: Jaka jest przyczyna z tego, że rzekomo chmury się rozwiewają, jak skierujesz na niebo taki organit?
0: No to
2: nie ufam za bardzo takim rzeczom, chociaż dopuszczam taką możliwość, że może o czymś nie wiem, może to jednak działa, że to faktycznie jakieś dziwne, sprytne urządzenie zaburzające pole energetyczne Ziemi, nie wiem.
0: Tak, tutaj czy robiłem sam, czy kupione, to właściwie tak częściowo można powiedzieć robione. Ale tutaj znajomi zrobili, natomiast no ja też jakby no, przyczyniałem no
2: tak,
0: się
2: dobra intencja. Tego, ale, coś tak ale, czasami ale, deficyt tej dobrej intencji chyba w pewnych środowiskach jest, nie?
0: Nie kupione. No, jak ktoś nie
2: Gabriel kupione, do dzisiaj mi nie odpowiedział i chyba nie jest zainteresowany, żeby się pojawić jako gość. A ja naprawdę bym się z pełnym szacunkiem do niego zwracał. Nie zapraszałbym go po to, żeby go jakoś ośmieszyć czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, byłby to ciekawy gość pewnie. No ale chyba nie chcę.
0: Zbanowany, który był, no ale ma konto. Cały czas zakłada. Pozdrawiam Bobsona. To już wiele razy był banowany. No ale cóż, no to jest... Jakoś go coś przyciąga. Nie wiem co, może właśnie organity go przyciągają. Bo tak, no nie wiem, ja tam miał dosyć. Jak ktoś by mnie zbanował, to bym się obraził i poszedł sobie. Tyle pięknych miejsc jest. TVN-y, TVP, no super, hiper, atory, nie atory. Przecież tego jest mnóstwo tych miejsc, tak, w sieci, gdzie można słuchać. Naprawdę tu nie ma potrzeby. No ale miło mi, jeżeli tak bardzo
2: w nocnym radiu można słuchać teorii chaosu.
0: Tylko proszę o nie trollowanie pana Bobsona. Trollowanie jakiegoś właśnie, mieszanie i będzie okej, myślę. Także no cóż, no zawsze może być tak, że jakieś trole się trochę naprawią, tak, umysłowo, gdzieś tam zaczną myśleć, tak, i robić dobre rzeczy. Też ze służb na przykład ludzie. W służbach też są ludzie myślący i prawi. Niestety na górze są ludzie, którzy źle chcą, natomiast też na górze mają zawiązane ręce, bo część z nich może nie wiedzieć, jak się świat kręci. No niestety, no, w służbach to nie jest tak, że ci ludzie są kumaci. No, bardzo często naprawdę nie mają pojęcia o tym, jak to wszystko wygląda. Oni są zaskoczeni. No, służby dzisiaj polskie, oni nie wiedzą, co się dzieje. Służby polskie nie wiedzą dzisiaj, co się dzieje. No. Słuchajcie, ja i przecież wy, słuchający nie tylko tej audycji, ale ludzie, którzy się interesują spiskami, to wszystko to wiedzą, nie wiem, od 10, 15, 20 lat to wiemy, co się teraz dzieje, że to było planowane. Jak to zrobili i tak dalej, w konkretach nie wiedzieliśmy. Ale w 2010 roku był raport Fundacji Rockefellera. W 2014 roku jako pierwszy ujawnił to, no, z tego, co ja wiem, tak, bo wcześniej nie spotkałem się też z tym, ale pamiętam tego gościa, bo śledziłem go, pamiętam Ebolę. Pamiętacie Ebola?
2: Kto z naszego grona tutaj nocników ma bana u Kloda? Jedyneczki, jedyneczki. Zaraz się posypią. Jeden.
0: Natomiast one się sprawdziły, tak? Sprawdziły się w 2020 roku, ale Harry Vox, tak? Mówił w 2014 roku o tym. Mówił dokładnie, czytał i mówił, na czym to polega. Już wtedy było wiadomo.
2: Ale wiesz, Edyta, nic natomiast, na siłę, nie? No, czy wszyscy muszą się ze wszystkimi kumplować, przyjaźnić, godzić? Wystarczy mi, że może, że pogodziłem się z kapitanem Tomkiem, że nie ma żadnej spiny, że sobie normalnie możemy gadać i może wystarczy. A z Klodem może niekoniecznie mam ochotę nawet.
0: Że jest centrum, jest rząd światowy.
2: O, tu jedyneczki poleciały. Wszyscy pobanowani.
0: No, chyba, że ktoś już jest intelektualnie naprawdę słabo funkcjonuje, to może i tak nic nie wiedzieć, nie? No, ale to już jego problem. Dobra. O ekonomicznych też tutaj, tak? Śmierć frajerów, bo o co chodzi z tymi śmiercią frajerów? Nikomu śmierci nie życzę. Natomiast jeśli ktoś robi wszystko to, żeby umrzeć, niech to robi, no. Niech to robi. I jeszcze mało tego, ktoś mu mówi, stary, nie rób tego, bo umrzesz, bo zachorujesz. Bo
2: oj, życzyłeś Klodzie śmierci, mówisz, życzyłeś wiele razy różnym złym ludziom. Kimś, się nie wypieraj.
0: Odejdź ode mnie. No to ktoś po prostu pcha się w ręce śmierci sam. Jeżeli komuś się mówi, stary, ty weź zadbaj układ odpornościowy, a nie jakieś tam szczepionki, inne dziadostwa, które ci tam doradzają.
2: Kunradzie, czy ja się kiedyś z tobą w ogóle kłóciłem? Chyba zawsze cię traktowałem
0: witamina C, inne witaminy, dobrze. Dobre jedzenie, dobrej jakości jedzenie, woda, świetna
2: jak
0: jakość.
2: Jak ziomeczka, się, 44. Nie przypominam sobie, żebym się z tobą kłócił kiedykolwiek.
0: No to no on mówi, co ty tam pieprzysz? W telewizji nie mówią o tym. No to jak nie mówią, no to faktycznie jak nie mówią, no to znaczy, że to nieprawda. Nieprawda, no bo nie mówią w telewizji, nie ma, mam takich znajomych też, którzy patrzą w internecie. Jak coś jest w internecie, na znanych stronach, albo w telewizji, czy gdzieś, to mówią, że to jest prawda. Ale jak nie ma, nie mogą znaleźć tego w internecie, to mówią, że to są bzdury. To mi się podoba, podejście. To, co jest na wirtualnej Polsce i innych dziadostwach, to jest prawda. To, co jest, ktoś ci coś mówi, to nie sprawdzisz tego, tylko powiesz, że to jest bzdura. No, fajnie, można na pewno tak można tak funkcjonować, ale tak nie jest. No i chodzi o tej śmierci frajerom, tak, że że jeżeli ktoś tak robi, nosi maskę non-stop, nie zmienia jej nawet, nie wiem, przez tydzień, dwa tygodnie tą samą maskę, to wiadomo, że on zniszczy płuca na 100%. To jest pewne, jak 2 plus 2 równa się 4, że będzie miał zniszczone płuca i ten COVID, jak nie zadba o siebie, to go zniszczy. Nawet jeżeli ma 40 lat, czy nawet 30 lat, może go dopaść. COVID plus jeszcze 5G uruchomiony. A COVID, co ja mówię COVID? Jakiś inny koronawirus, bakterie jakaś, wszystko jedno, nieważne co. Wiadomo, że i tak wpiszą, że to będzie COVID, ale to może być coś innego. No to jak o takim człowieku można mówić? A jeszcze jeżeli ktoś mu mówi, że źle robi i tak dalej. Ja słuchajcie, znam ludzi, którzy, Irlandczyków, którzy w samochodzie, w swoim samochodzie jadą.
2: Nie czujecie się trochę znużeni takim tematem tego COVID-a, maseczek i tym ciągłym takim deklarowaniem, że ja nie noszę, to głupie. Takie nudne trochę, nie? Ciągle o tych maseczkach, o tym COVID-zie. No niby to nas wszystkich dotyczy, więc przez długi czas było to interesujące, ale no ile można. To za dużo to i świnia nie chce. To nawet zły wilk nie zje.
0: Otwieram usta i nic nie potrafię wypowiedzieć. To jest po prostu no, bezczelna głupota. Jest bezczelne czasami zachowanie, ktoś kradnie coś na twoich oczach, prawda, czy robi jakieś głupie rzeczy na twoich oczach. Natomiast tutaj jest bezczelna głupota, że ktoś głupio tak robi, niewyobrażalnie, że jest to aż tak tak głupie, że otwiera się usta. Oczywiście oni mówią, że... No ale po to, żeby nie dotykać tej maski, prawda, zdejmować i tak dalej. No i tak, stary, będziesz musiał zaraz zdjąć ją, tak, po tam 200 minutach. Ale ty i tak jej nie zdejmujesz przez tygodniami, cały czas masz tą samą. Tak cały dzień nosisz tą maskę, później tak zdejmujesz. A nawdychasz się tych syfów wszystkich. O, nawdychasz się, chłopie. Po iluś godzinach takiej maski, tam bakterie po prostu się świetnie rozwijają, bakterie drobnoustroje, po tygodniu się grzyby rozwiną. Słuchajcie, to jest taki syf, tam, nie wiem, no to jest po prostu, trzeba być niewyobrażalnie głupim. No i większość ludzi taka jest. Większość ludzi taka jest. W telewizji powiedzą, że jest okej, to jest okej. No, tacy bardziej przezorni, to w ciągu jednego dnia zmieniają maskę.
2: Bez przesady. Właśnie teraz jest moda na alternatywne myślenie. Każdy deklaruje, nie oglądam telewizji, wierzę panu Jerzemu, wierzę, zięby. Każdy się interesuje cudami, niewidami, siódmymi gęstościami. Z kim bym nie gadał, to każdy jest spiskowy mocno. Każdy wietrzy spisek we wszystkim. Wielka moda się zrobiła, a jak mówiłem, kiedy ja się na przykład zaczynałem tym interesować, bo kiedyś byłem takim foliarzem trochę, to trzeba było się naszukać w internecie, żeby cokolwiek znaleźć.
0: Trudno. Nie będzie nikt mnie zmuszał do maski. Czasami musiałem ze sklepu wychodzić, bo powiedzieli, żebym założył, a czasami po prostu...
2: Dzisiaj wręcz ludzie, którzy starają się tak trzeźwo patrzeć na świat, racjonalnie, nie popadać w jakieś fantazje, to są... To mają właśnie piętno ostracyzmu, nie? Takiego społecznego. Jakiś artykuł widziałem na portalu. Moi rodzice to foliarze.
0: O tym, że o zdrowotne nie może chodzić z tymi maskami, to się przekonałem.
2: Moi rodzice to foliarze. Cały dom nieznanymi światami zajebany. Orgonity w kuchni.
0: Ale nie do końca, bo tam jest bardzo duży smog. Ale taki smog, że naprawdę się ciężko oddycha. I te cząstki ta maska może wyłapać. Więc to nie jest tak głupie, że oni noszą to z jednej strony, z drugiej oni po prostu nie zasłaniają kichając swojej gęby z reguły tam, więc po prostu, żeby chorzy ludzie nakładają to, żeby nie zarażać innych, żeby nie kichać na innych, więc to ma też sens, tak, żeby nie kichać na innych. Natomiast noszenie przez zdrowych ludzi...
2: Higiena ma sens, myślę. To higiena nam bardzo dużo dała, nie? No,
0: ale już
2: mniej dzieci umiera przy porodach, więcej operacji się udaje i myślę, że mniej osób choruje przez to, że myje ręce, dba tam o higienę. I mówię to jako osoba, która tak średnio dba w sumie o higienę.
0: Cwany gapa. Być może wybiorę założenie maski niż 500 euro, tak? Jak będzie tam gdzieś garda, to policja irlandzka gdzieś.
2: Nie założę. Nie.
0: Na razie nie miałem takiej sytuacji.
2: Nie koń mi rozrywali, to nie założę.
0: Nie musiałem na razie nakładać, tak? Nie musiałem nakładać. Tak jak mówię, gdzie nie gdzie tylko na brodę zakładam. Na brodę, wspaniale.
2: Założyłem na brodę, a jestem odważny. A widzieliście, jaką maseczkę ma Morawiecki? Jaką ma morawer wypasioną, taką jakąś czarną, z jakimiś takimi wypustkami? Wygląda jak Bane z Batmana. Może to jest trochę takim Bane'em.
4: Oh, hello, Mr. Wayne.
2: Morawer złowrogi.
0: Dobrze, dzwoni...
2: Ktoś, może Edyta dzwoni.
0: Damian i odbieram. Mam nadzieję, że to
2: Damian.
0: Będzie teraz numer. Witaj, Damian, witaj, jesteś na antenie.
5: Witam, słychać mnie?
0: Tak, bardzo dobrze.
5: Dzwonię, bo chciałem ciebie zapytać, bo wspominałeś, że nie wierzysz w szatana, a jednocześnie parę razy wspomniałeś na audycji, że ci ludzie, ci globaliści pójdą do piekła. To naprawdę wierzysz, że będą mieli jakieś konsekwencje nadnaturalne za to? Co te swoje czyny?
0: Co innego wierzyć w szatania, co innego w piekło, tak? Piekłem może być inkarnowanie znowu na ziemi, tak? Nie wiemy, co to jest, ale ja wierzę w reinkarnację, tak? Mogę powiedzieć, że wierzę w reinkarnację, że duch istnieje w duszę, czyli taki gnostycyzm bardziej coś takiego wyznaje, tak? Natomiast, no wiesz, jeżeli i też uważam, że istnieją byty pozaziemskie, tak? Jakieś duchowe. Uważam, że istnieją na tyle, co z ludźmi, rozmawiałem z poważnymi ludźmi, którzy widzieli magię, widzieli, co tam się dzieje, magię, duchy i tak dalej, że ten...
2: Właśnie sprawdziłem, mam 15 wspólnych kontaktów z teorią chaosu.
0: Coś takiego jest, natomiast no, tak sobie po prostu mówię, no, żeby też wiedzieli, że może spotkać ich kara za to, co robią, nie tylko na tym świecie, ale i na przyszłym świecie, kto wie.
5: Tylko obawiam się, że takie, wiesz, obstawianie w ciemno, że pójdzie się do piekła, to odciąga ludzi od działania, bo ja na przykład znam ludzi, chrześcijan, którzy siedzą i się cieszą, a oni pójdą do piekła, no i nic nie działają, bo to jest ich argument.
0: Chrześcijanie, którzy nic nie robią, pójdą do piekła, no bo po prostu oni przyzwalają na zło, są współpracownikami tych ludzi, którzy czynią zło. Ci chrześcijanie powinni sobie zdać z tego sprawę.
2: Klotz to taki nauczyciel życia trochę, nie? I taki przewodnik duchowy się zrobił. No też pamiętam, że zaczął w pewnym momencie chwalić ojca dyrektora, też cytować go, mówić, że docenia, Biblię cytować. No taki się robi chyba Boży człowiek coraz bardziej.
0: Trudno. Jeżeli ich odciągnie, no to nie moja wina. No to wiesz, to jest ich sprawa. Tylko że wiem, że do ich sumień docieram. Będą musieli postanowić, czy dalej działać i współpracować z globalistami, z satanistami. Ja mówię o chrześcijanach, tak? Bo to są jeszcze ludzie uczciwi chrześcijanie, w większej części uczciwi, których nie kupisz i z którymi można jeszcze porozmawiać. Więc do ich sumień się zwracam, czy pójdą z satanistami, czy pójdą z Jezusem Chrystusem, w którego wierzą. Nie ma innej opcji, nie ma nic po środku. Tam nie ma nic po środku. Nie może zostać, nie robiąc nic, współpracuje z satanistami i tyle. Nie ma żadnej innej opcji.
2: Jan Giereś II.
5: To ja chciałbym tylko właśnie...
2: Nawołuję do waszych sumień.
5: Nie liczyć, że spadnie na nich jakaś kara boska, tylko żeby samemu to egzekwować, samemu działać. No i tyle. To teraz się z tobą żegnam. Cześć.
0: Dzięki, trzymaj się, cześć. Dobrze, czyli kara boska nie spadnie. No oczywiście, no ja mówiłem do chrześcijan, tak? Ktoś nie wierzy, no to
2: dzwonię
0: nie wierzy.
2: Dyta do skutku,
0: ale
2: w końcu
0: mówię do chrześcijan, bo to są ludzie jeszcze uczciwi. To znaczy tacy, którzy
2: na to wierzą. Radio noża szkoda, pisze.
0: Mówię o tych uczciwych chrześcijaninach, katolikach, protestantach różnych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, w Boga, i wyznają swoją wiarę i wyznają szczerze, więc nie można ich kupić, nie będzie ich można kupić.
2: Nie założą znamienia bestii. Tak może się, wkręćcie Kloda, bo Klod, z Klodem jest tak dziwnie, że on jest bardzo taki podejrzliwy do rzeczy, które, co nikt go tam nie chce trollować, dzwoni normalnie, to Klod się robi podejrzliwy.
6: Adam z Olsztyna z tej strony.
2: Adam z Olsztyna. Dziękuję. Znam w Olsztynie. Znaczy z Olsztyna może. A jak ktoś troluje, to Klod często traci jakby wyczucie i bierze na serio. To może im bardziej ktoś troluje i udaje, tym Klod mniej jest czujny, to zadzwońcie i powiedzcie, to ja jestem szatanem, witaj śmiertelniku. To może się wystraszy i powie, o, witaj, mroczna siło, a idź precz, masz tu bana i zbanuje szatana, się wystraszy, nie wiem.
0: I naprawdę działać, bo niech zobaczcie, tracą czas w piątek, przez tego trolla pamiętam, on od pięciu lat dzwoni ten człowiek, 5 lat, i dalej to samo. Zresztą ostatnio chyba też tam trollował. Ostatnio jakiś czas temu, tak? Ale no, bo nie rozpoznałem tego głosu, ale sobie zrobiłem bazę. Tak,
2: dzwonił
0: wiecie,
2: temu i beknął.
0: Przypominam
2: pamiętam.
0: Czasem, że bazę troli. Myślę, że może kiedyś opublikować można ją, tą bazę troli, żeby ktoś może rozpoznał takiego gościa i do niego się wybrać.
2: Nocne radio.
0: To robisz?
2: Punkt wiecie, pierwszy, trolle. Nocne
0: go,
2: radio.
0: Związać, spętać do góry nogami, nago rozebrać w lesie i zapytać się, stary, powiedz szczerze, dlaczego to robisz? I on wtedy przestraszony będzie musiał odpowiedzieć, dlaczego? Będzie musiał coś wydukać z siebie i wtedy jest szansa wydobyć.
2: Klot będzie bił, do naga rozbierze, będzie bił w lesie gościa, aż mu się przyzna. Tak, zapłacili mi.
0: No i to... To
2: sam
0: właśnie...
2: szatan mnie wezwał.
0: No to jest takie wynają. Dziwne, nie? No, co się dzieje. Nie powinni zadbać. Często już
2: uprawiam rodziny, czarostwo, tak. Puśćcie mnie.
0: Także dziwne, dziwne historie. Dobrze, mamy telefon, dzwoni, już mówię. Już tutaj, już mamy telefon. Okej, dobra, ty jest tutaj. Witaj, słuchaczu, skąd dzwonisz do nas?
7: Halo, dobry wieczór.
2: Dobry, o, witamy.
7: Dzwonię do was spod Torunia.
0: Bardzo mi miło.
2: Słuchaczka z Torunia.
0: Proszę tak, bardzo, możesz
2: tak,
0: mówić.
2: Słuchaczka z Torunia.
0: Jesteśmy na temie.
7: Zgadzam się w pełni z tobą, to co mówiłeś odnośnie tego koronawirusa. że też mi się wydaje, że to jest takie bardzo wszystko naciągane, tak? Że oczywiście wirus jest, oczywiście jest nim problem, natomiast jest on wykorzystywany jako narzędzie działań politycznych, także i te protesty, nie wiem, czy odnosiłeś się do tych protestów, które teraz przetaczają się przez Polskę.
8: Trzeba posłuchać.
0: Tak, mówiłem o aborcyjnych, antyaborcyjnych, tak? Te setki tysięcy ludzi na
7: tak,
0: te miliony.
7: Tak,
0: oczywiście.
7: Tak. To też wydaje się być po prostu wykorzystaniem tłumu ludzi, tak, jako narzędziem wpływu politycznego, a nie tutaj kwestią jakby działania na rzecz kobiet, w obronie kobiet, tak, w związku z tym przepisem, który
0: wszedł. I to, wiesz, według mnie jest i to. To znaczy naprawdę tam większość ludzi uczciwie przyszło na ten protest, że to jest jakaś dla nich ważna kwestia, natomiast z drugiej strony wierzą w plandemię. Ci ludzie, którzy zgromadzą się tam, umówmy się, większość Polaków wierzy w plandemię. No, nie wiem, 70-80% ludzi wierzy w to, co mówi telewizja i to, co mówi rząd. Tylko naprawdę garstka wie, co się dzieje. Więc ci ludzie nie pójdą na antymaseczkowy, na antypis, ale antycovidowy, tak? Nie pójdą na te demonstracje, tylko pójdą na te, które
8: protest antymaseczkowy
0: mówią o innych sprawach, ale są przeciwko PiS-owi tak samo. Więc i tutaj są miliony ludzi. Oczywiście, pieniądze Sorosza poszły jak najbardziej. Tutaj duże pieniądze poszły, natomiast to jest troszeczkę głębsze. To znaczy, ci ludzie naprawdę wierzą w telewizję i wierzą po prostu te protesty, że nas, na naszych protestach, tych, którzy wierzą, znaczy wiemy, że to jest pandemia i przychodzi 5-10 tysięcy osób, a na nich przychodzi milion. Taka jest dysproporcja pomiędzy tymi ludźmi,
8: no
0: którzy...
8: No potrzeba
0: wiedzą,
8: też, myślę, że nie beknie. No. Chyba, że po tych wisienkach się tak naturalnie odbije, niechcący.
7: To jest,
8: trolling.
7: Manipulowanie tłumem, granie na emocjach i tutaj właśnie środowiska lewicowe dążą do jakiejś destabilizacji w kraju i nie tylko środowiska
8: Grzesiek pisze, jak beknie, wysyła 50 zł.
7: Z innych państw, tak? Zależy im na tym.
8: Edyta, wierzę w ciebie, beknij.
7: Była jak najbardziej zdestabilizowana.
0: Znaczy nie lewicy,
8: ktoś za to beknięcie beknie, rzekł Klot i zbanował.
0: Jak można powiedzieć, że Rockefeller czy Rothschild wspiera komunizm? Przecież to jest absurd. Oni są super kapitalistami, globalistami, którzy naprawdę banksterami, tak? To są banksterzy. Prawdziwi banksterzy to właśnie te rodziny banksterskie. I jak można o nich powiedzieć, że oni są lewakami? Nie, tak to nie działa. To oni za to odpowiadają. Banksterzy za absolutnie wszystko. Na sznurkach banksterów jest PiS i na sznurkach banksterów są organizacje lewicowe, które są na sznurkach fundacji. Fundacji na przykład Batorego, która rozdaje co roku 50-60 milionów złotych rozdaje na różne działania. Oczywiście same te lewicowe, które Soros promuje, bo Soros to jest pacynka, tak? Rothschildów. On tam sobie działa, prawda, i hasa. Natomiast jeśli tutaj tylko jeszcze mogę powiedzieć, zaraz jeszcze tutaj oddam ci głos. Natomiast dlatego to jest trochę szersza sprawa. Lewica jest wykorzystywana. Zauważ, że w tej chwili nie ma lewicy ekonomicznej, tylko ta lewica jest jakby kulturowa. Ta lewica, tak jak właśnie Ikonowicz, zaginęła, jej po prostu nie ma. Ja pamiętam, miałem dużo znajomych inicjatywy pracownicze, anarchistów, tych lewicowych, którzy naprawdę walczyli. Lewicą jest na przykład, Gwiezdowie są lewicą. Oni mają lewicowe przekonania, właśnie ekonomiczne. Część PiS-u właśnie była lewicowa. Gdzie oni są? Nie ma ich po prostu. Także to nie jest lewica jako lewica, tylko lewica została przejęta przez globalistów do swoich interesów, czyli ta kulturowa jakby otoczka, tak? Tej lewicy całej.
7: Mhm. Mhm. A jakbyś tu się odniósł do tego, że jednak zabrakło jakiejkolwiek reakcji ze strony właśnie władz i rządu w związku z tym.
8: Klot, uważaj, to jest trolerka z nocnego gówna.
7: No, nagminnym łamaniem
8: z nocnego kibla, uważaj, Klodzie.
7: Przepisów prawnych. No wiesz, i z tą dewastacją różnych miejsc publicznych i z tym zachowaniem takim na ulicach, tak? No i jednak w czasie pandemii, tak, gdzie wzrasta ryzyko, zakażenia i zero jakiejkolwiek reakcji. A natomiast tydzień wcześniej na tych innych marszach, gdzie byli rolnicy, to tam poszły w ruch i gaz, i jakieś pałki, i policja w
8: ogóle... W sumie to teraz taka dziwna sytuacja, bo rząd nam, jak rząd nam nie pozwoli wyjść na ulicę, bo pandemia, to nas wzięli za mordę i nam utrudniają. Jak pozwolą, to nie dbają o nasze zdrowie. No i tak źle, i tak niedobrze.
7: Bardzo duże poparcie właśnie tych środowisk, takich polskich środowisk lewicowych z uczelni wyższych, gdzie ci studenci byli zachęcani do udziału w tych protestach, były ogłaszane godziny rektorskie, były po prostu takie zachęty wysyłane, że tak, tak, idźcie, nie? W ogóle wszyscy młodzi, żeby tam poszli, nie? Mhm. No moim zdaniem to było bardzo, no, bardzo nie na miejscu. Tak?
0: No to odpowiedź to są trzy słowa, można powiedzieć, tak? No nie dojść za dyrektora, tylko trzy słowa. Divide et impera, tak? Czyli dzieli i rządź. To jest tylko i wyłącznie to. Kaczyński pięknie to rozegrał, idealnie. Praktycznie niektórzy mówią, że się zagrał. Nie, nie zakiwał się. Idealnie to zrobił. Chciał może, żeby były trochę większe zamieszki, żeby wtedy naprawdę
8: te protesty
0: więcej
8: nikną. Już...
0: Ale w tej chwili ma możliwość powiedzenia, no maleją. Patrzcie, to przez was właśnie tych, co wychodzą,
8: Kaczyński jest cierpliwy.
0: Ta pandemia się rozwinęła, to jedna sprawa. A druga sprawa, zobaczcie, jaka hołota niszczy kościoły, niszczy wszystko, rozwala. No, ale brak reakcji jest też reakcją, to znaczy brak reakcji, właśnie pozwoleniem na zło jest złem. I to był rozkaz. Policja chciała reagować, ale nie mogła. Zabroniono jej. Zabroniono reagować w jakikolwiek sposób. Mieli tylko powiedziane, że chyba, że wtargną do kościoła i będą niszczyli kościoły w środku już, to wtedy tak. Ale jeżeli w środku nie niszczą kościoła, to tą elewację mogą niszczyć, rozwalać kilofami, malować sprayami, prawda, kościoły. Nie ma problemu. To jest normalna sprawa i wtedy policja miała prikaz, żeby nic nie robić. To jest dzieli rządź, żeby wkurzyć po prostu ludzi. I PiS wtedy przychodzi jako, popatrzcie, my tu jesteśmy, rządzimy, musimy z tych lewicowców wziąć, bo przecież oni zniszczyli kościoły i tak dalej, trzeba się za nich... To nie jest przypadkiem, że ta aborcyjne Trybunał Konstytucyjny w tym momencie, kiedy właśnie przeszła ustawa antykowidowa, że covidowa ustawa przeszła przez parlament, została podpisana, znaczy przyklepana, przegłosowana przez parlament i miała do...
8: A co myślicie o takich aktywistkach, no które pokażą cycki na przykład na proteście? Zawsze mnie dziwiło, że Polacy to tacy w sumie są dosyć, no, bywają rubaszni, przeklinają sporo, chyba nie jesteśmy jacyś tacy wstydliwi, a tu nagle pokazała cycki, nie? I to już w ogóle dyskwalifikuje taką kobietę. Czyli taka dziwna sytuacja, że niby purytańscy, a z drugiej strony nie, i to tak nie wiadomo.
7: Jaki będzie kolejny krok, twoim zdaniem,
0: teraz
7: naszego rządu, tak? No bo
0: wszystko zależy od wyborów WUS-a. Wszystko od tego zależy. Jeżeli wygra Biden, to PiS zostanie zmieciony. Jeżeli wygra Trump, dalej będziemy się męczyć z PiS-em. Prosta sprawa, tak? Wszystko zależy
8: Trumpowi
0: od tego,
8: jakoś jak chyba się nie udało tych satanistycznych elit zlikwidować,
0: no
8: nie?
0: Ja prorokuję, że wygra Biden, później Harris przejmie.
8: Kończy Trumpek.
0: Biden jest niespełna rozumu, on już, prawda, ma demencję starczą, nie kojarzy. On w ogóle nawet się wszyscy śmieją, że do niego mówią: Joe, wygrałeś wybory, jesteś prezydentem 46, tak? 46 prezydent. A Joe Biden mówi, co? Kiedy? Kiedy? Kiedy to się stało? Kiedy się stało? Dowiedział się, że został prezydentem. No. Natomiast jeżeli wygra Biden z Harris, oni będą promowali LGBT, zmuszą Polskę, żeby LGBT wprowadzić. Przecież to jest po PiS-ie. PiS będzie musiał wtedy stwierdzić, że no zaraz, halo, jak to? My nie chcemy wprowadzać LGBT, musicie wprowadzić LGBT, albo wychodzimy z Polski, robimy koniec z nami, no i tak dalej, i tak dalej. Także będzie miał problem wtedy. Natomiast Trump będzie dalej taka pierdyszka, jak cały czas jest.
7: No ale jeśli właśnie faktycznie ten Biden wygra, tak, te wybory, to uważasz, że on je wygra uczciwie czy nieuczciwie?
0: No oczywiście, że nieuczciwie. To wszystko była... Trump miał wielką przewagę. Tylko, że po prostu sfałszowano wybory, tak jak Stalin mówił. Nieważne, kto wygra, tylko kto liczy głosy. No i tutaj właśnie to jest istotne. Jeszcze zostaje sąd, ale sąd przyklepie Bidena na pewno. Nie wiem, na pewno to umrzemy. Ale tak mi się wydaje.
7: No i co, i ludzie nie wyjdą na ulicę, nie zrobią niczego w Stanach Zjednoczonych? Nie zrobią przewrotu?
0: No wyjdą, ale no jaki przewrót zrobią? Biden wygrał i tyle, no i co zrobią? Wszystko zależy od tego, czy ludzie wyjdą masowo. Natomiast w Stanach Zjednoczonych już są podzielone. Tam jest też dzieli rząd. Tak jak mówiłem, Occupy Wall Street, wszyscy razem szli przeciwko Wall Street. Natomiast teraz wyprowadza się murzynów, antifiarzy, lewicowców przeciwko tym prawicowym rednekom i oni się za głowy łapią i będą ze sobą walczyć na ulicach. Nikt nie będzie walczył z Bidenem, nikt nie będzie walczył, oni po prostu będą obserwować.
1: A co Klauda chcieć od Murzyna? Co to Murzyna nie może wyjść? Wyjść,
0: prawda, w tych protestach, w tych... Między sobą ludzie się będą tłukli. Zwolennicy Trumpa ze zwolennikami Bidena będą się tłukli na ulicach, a oni będą się cieszyli, tak? No wszystko zależy od Trumpa tak naprawdę. Czy Trump...
1: Ale popatrzcie, że ten taki klimat właśnie szuri już się przeszedł do...
0: Temu, że tu było oszustwo i
1: już jest wszechobecny.

0: Natomiast dla Polski będzie Biden znacznie lepszy, bo maski spadną jeszcze w tym roku. I dlatego naprawdę będzie to dużo, dużo...
1: Nocne radio to jednak jest beka. Wariaciki same tutaj. Już się tu zakładają, obstawiają. Czy Edyta beknie?
0: Że będzie za LGBT, to się ludzie w Polsce wkurą. Edyta, ci, którzy popierali PiS,
1: ciąży na tobie wielka odpowiedzialność. Miliony słuchaczy czekają, nadstawiają ucha. Czy bekniesz, czy nie bekniesz na koniec?
0: To wszystko jest możliwe.
1: Ja mówię, że nie beknie też.
0: Tak, przecież zdymisjonowali swoją minister, to była minister czy kurator jedną, która była przeciwko LGBT, to ją zdymisjonował PiS. Sam PiS ją zdymisjonował.
1: Nie beknie, pisze nie jest Darko. Nie beknie. Tak, nie.
0: Mówię, że są przeciwko,
1: nie ma szans. Jakoś, ja nie widzę tego, żeby ona bekła. Także kiepsko to widzę, czarno to widzę. Są bardzo małe szanse, że beknie.
0: Bo są jeszcze antysjonistyczni globaliści. Czyli z Soros.
1: Są,
0: tak?
1: Obstawiamy 1 do 10, że jak ktoś obstawi, że beknie, to może fortunę wygrać w tym momencie. Naprawdę grube pieniądze, bo są bardzo małe szanse, że beknie.
0: Mosadami, nie Mosadami.
1: Ja zaryzykuję chyba. Obstawiam 3000 zł na to, że beknie. Jak wygram, to będę ustawiony do końca życia.
2: Bardzo mi się nie podobało takie zachowanie Dudy, który nie określił się jasno, tak, po której stronie staje, tylko tak, no bo ja bym chciał tym i tym dogodzić.
1: Tutaj sugeruję tak? Tomu, że jako agentka NR powinna mieć słuchawkę w uchu i słuchać centrali. Edyta, przekazuję ci informację. Mało kto obstawił, że bekniesz. Jeśli teraz bekniesz, to po prostu zgarniemy całą pulę. Przygotuj się do beknięcia. Pracuj przeponą. Jak mnie słyszysz? Odbiór, over.
2: Będzie walczył, prawda, o prawa kobiet i tak dalej. No, jest takim człowiekiem bardzo niestabilnym. I to mi się nie podoba w nim. No, bardzo takim...
1: Może pierdnie? Zadumał się E. Martins.
2: To nie uważam, żeby to było dobre.
1: Byście się zdziwili, gdyby tak Edyta przyłożyła słuchawkę do pupy i na koniec. Ale by było.
0: No po prostu musimy się przygotować, tak? No, mam nadzieję, że większość słuchaczy Teorii Chaosu jest przygotowany na ten rok, bo to żadne zaskoczenie było, tak? No, myślałem, że będzie gorzej nawet, że będzie wojna. Na szczęście póki co wojny nie ma odpukać. Niektórzy wieszczą, że będzie wojna z Rosją. No, to już mówiłem, tak, że w listopadzie ma być. Ja uważam, że nie, że to będzie inaczej rozegrane, bo Rosji też wojna jest nie na rękę, tak, to jest przynajmniej na tym etapie. No, ale to moje
2: A czy to jest ten dokument, który się pojawił na tej stronie?
1: Ale jakby tak Edyta beknęła na koniec, to by zyskała w waszych oczach i zdobyłaby szacun, nie?
0: No, tak, tu się troszkę spóźniłaś, bo ja dokładnie ten dokument czytałem, miejsca tłumaczyłem w czasie rzeczywistym 2 tygodnie temu. Jeżeli dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu go omawiałem.
2: Ktoś go omawiał.
1: Może chociaż mlaśnie wisienką.
2: Ja się dopiero na tym skapłam, że ja ten dokument czytałam jeszcze z rok temu, czy półtora roku temu nawet.
0: Możliwe.
2: On był.
0: Tak, nie, on jest od 2010 roku. Od 2010 roku.
2: Tak, znacznie dawno, bo ja gdzieś tam szperałam po jakichś rzeczach i to czytałam, ale to było takie nierealne, jak jakaś tam, nie wiem, opowiastka, tak?
0: No tak, bo to jest Scenarios for the Future of Technology and International Development. Ja sobie to wydrukowałem, zmarnowałem niestety trochę tuszu, ale musiałem audycję zrobić o tym, żeby pokazać co i jak. I tam było przewidziane, że w Chinach wybuchnie, że Chiny sobie się najlepiej poradzą i najlepiej... To w Chinach już nic się nie dzieje, nie ma żadnego wirusa. Wszystko działa jak 130% normy jadą już od kilku miesięcy. Nie ma śladu po wirusie.
2: No i pytanie takie, czy oni mają jakiś lek, jakąś szczepionkę,
0: nie,
2: czy ukrywają,
0: nie,
2: a nadal mają nowe
0: przypadki? Nie, to była ściema. Słuchaj, to, że wirus jest, nie wiemy tego. To ty twierdzisz, że jest i wiesz, że jest.
1: Ale
0: ja nie wiem, czy jest.
1: Edzia ma gadane, nie? Ona może się tak z Klodem rozgada, że będą z godzinę rozmawiali.
0: Wirus, on nie został do dzisiaj wyizolowany. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. Ten wirus nie został wyizolowany zgodnie z instrukcjami Instytutu Kocha. Koch, to był ten pierwszy naukowiec, tak, w latach 30., który...
1: Jesus, żeby ona tylko na koniec nie wypaliła z jakimś... A o co ty się tak pokłóciłeś z Krawculkiem w sumie? Nie moglibyście sobie podać tak ręki w końcu? No, ja was pogodzę.

0: póki co. Więc to na razie jest, że coś jest na rzeczy, to jest ok. Tylko pytanie, czy to jest 5G plus wirusy, czy to jest ten SARS-CoV-2, widzisz? A ja nie jestem pewny, bo 5G już zostało uruchomione w tym roku i w Polsce, i w całej Europie. Zamontowano mi nadajnik 50, gdzie 50? 15 metrów od mojego mieszkania nadajnik mi zamontowali 5G. Ja się zabezpieczyłem właśnie za pomocą organitów, tak? I zgiftowaniem go.
1: Właśnie, może Edyta tak czeka, żeby na koniec coś z Biblii tam odpalić, cytaty jakieś. A imię trzeciego jeźdźca zaraza napisane było.
0: Zniszczenie płuc i organizmu, odporności, wirusy plus 5G. Bo to widzisz, to zrobili piękną rzecz, że powiedzieli, że to 5G propaguje wirusy. No co za bzdura. Wirusy to jest co innego, ale 5G eliminuje twój układ odpornościowy i wirus wtedy wchodzi elegancko, rozwala ci cały organizm i później bakterie, grzyby wchodzą na to miejsce wirusów i to tak naprawdę bakterie cię zabijają. To nie wirusy najczęściej zabijają, tylko bakterie i inne różne, nie wiem, immunologiczne sprawy, czy no bakterie najczęściej, bo bakterie są bardzo niebezpieczne, prawda? Produkują, one mogą się namnażać. Wirus nie produkuje toksyn. Z tego, co wiem przynajmniej, może się mylę, natomiast bakterie potrafią produkować toksyny, są bardzo toksyczne, na przykład Escherichia coli. Mamy w organizmie i tak dalej, ale jak ona się namnoży, zacznie toksyny produkować, to zniszczy nam cały organizm, dostajemy sepsy. Sepsy zawsze, nie wiem czy zawsze, ale z tego, co czytałem, że powodują przede wszystkim bakterie i one są najgroźniejsze. To bakterie niszczą płuca, to bakterie rozwalają po prostu powodując, nie mówię, że zawsze, no wirus też może spowodować, nie wiem, rozerwanie płuc czy coś tam, jakichś tych pęcherzyków. No tak czy inaczej, ja nie byłbym tego taki pewny, że ten, to powoduje ten COVID SARS-CoV. Większość tych wszystkich rzeczy to mogą być zupełnie inne wirusy, zupełnie inne choroby, powodują te śmierci i tak dalej, tak?
1: A czemu właściwie tym złym ludziom na górze tak zależy, żeby nas było malutko, żeby nas było tyle, co kot napłakał, tak zdepopulować nas chcą, że co wtedy? Że co, że się łatwiej wtedy wziąć za mordę taką garstkę? No a kto będzie siepaczami tych złych? Kto będzie robił za wojsko, armię, wstrętną, przekupioną milicję, policję słuchającą się tych złych ludzi? No musi być dużo luda, nie? Nie wiem. A kto będzie pracował dla tych burżujów?
2: I ci ludzie po prostu,
1: kto będzie ich żywił?
2: No, umierają w takim stanie, tak? Natomiast w Stanach Zjednoczonych już częściej używa się takich urządzeń, które nazywa się ECMO. ECMO jest czymś takim jak sztuczna nerka w porównaniu, tak? Czyli że jakby w maszynie krew jest natleniana, a płuca w tym czasie są jakby odcięte. Tak, płuca,
1: bo jak nas będzie malutko, będziemy się bardziej kochać, pisze.
2: Nie muszą wtłaczać tlenu Grzesiek. I usuwać dwutlenku węgla, tylko odpoczywają i się leczą. Natomiast ta maszyna robi za ciebie to wszystko, co płuca, tak? Czyli usuwa dwutlenek węgla i wtłacza do krwi tlen. No. Natomiast
1: Edytka, ECMO, mądra kobitka.
2: Bardzo mało tych urządzeń, ECMO. I wymagają
1: ma wiedzę, posiada wiedzę.
2: Szkolonego personelu do obsługi tych urządzeń, natomiast cena ich jest porównywalna do respiratorów i w tym przypadku no, sprawdzają się znacznie lepiej, tak? W połączeniu jeszcze z tą surowicą i z jeszcze z deksametazonem, czyli sterydem. Lepiej się sprawdzają, tak? Dlatego w Stanach też dużo osób wychodzi z tego. Tej choroby, nawet jak trafi pod to, nie? Natomiast tak jak ci mówię, no na przykład na jedno województwo to są na przykład 3-4 takie urządzenia, tak? I właśnie, no jest to lepsze urządzenie. One są zwykle używane na oddziałach kardiochirurgicznych i na niektórych oddziałach intensywnej terapii. Natomiast no, są bardziej skomplikowane, tak, w obsłudze i tutaj personelu jakby no, nie mamy wykwalifikowanego dostatecznej ilości, ale też nie wiem, czy czytałeś, chyba czytałeś, tak, tą ustawę, która też weszła 8 bodajże października o jako zmiana ustawy o chorobach zakaźnych.
0: Nie weszła. Ona jeszcze tak? Nie weszła. Dopiero został podpis prezydent. Prezydent dopiero podpisał. Musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jeszcze chwila.
2: No, także spokojnie. To już wejdzie, jak ją podpisał.
0: No wejdzie, wejdzie, ale no, to że...
2: I tam jest ta wzmianka o tych, o tym przymusowym podaniu leku.
0: Aha, ale...
2: Tam jest w tym artykule jedna rzecz jest taka, że w pierwszym zdaniu o szczepieniu, ale inna rzecz jest taka, że przymusowa izolacja, hospitalizacja, przymusowe unieruchomienie z przymusowym podaniem leku. Tak? I tu trzeba wiedzieć tak, że lek, a szczepionka to są zupełnie inne rzeczy, tak? Szczepionka nie jest lekiem.
0: Tak.
2: Więc
0: może
2: to,
0: być to i to. Rozumiem. Mogą być różne
2: leku,
0: rzeczy.
2: Tak.
0: Natomiast to, że oni mogą sobie wszystko zapisać, naziści wszystko zapisywali w prawie też, tak? Zabijanie Żydów, wszystkie różne rzeczy, te ustawy norymberskie. Wszystko można zapisać w ustawie. Natomiast czy my mamy się stosować do nazistowskiego prawa? No chyba nie. No trzeba być idiotą, żeby się stosować, będąc w latach 30-40 w nazistowskich Niemczech, żeby się stosować do prawa nazistowskiego, tak? Do państwa totalitarnego. W tej chwili mamy państwo totalitarne. Państwa w tej chwili demokracji, nie ma mowy o żadnych demokracjach, tylko że zamiast... my jesteśmy Żydami. Ludzie świadomi, którzy wiedzą, jak się to wszystko kręci, jesteśmy zagrożeniem dla systemu i my jesteśmy Żydami dzisiaj. My będziemy nosili opaski. Ten, który się nie zaszczepi, ten, który neguje COVID-25, tak, bo niedługo będzie COVID-25, co roku będzie nowy, w przyszłym roku COVID-20, także się nie bójmy, będzie skazany na kwarantanny, na odizolowanie, na właśnie, no a finalnie nawet może na zabicie. Więc no ludzie powinni zacząć myśleć. Jest trochę lepiej, mamy internet, można się łączyć, więc nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Gdyby nie internet, naprawdę to byłby koniec. Znaczy, ja bym się, gdyby nie internet, bym się załamał totalnie, tak? Więc naprawdę mamy możliwość działania. Ten internet mogę oczywiście wyłączyć, nie będzie to proste, no ale póki co trzeba to wykorzystywać. No chodzi o to, nie można się poddać. Jeżeli przyjdą zaszczepić, tak, twój dom tak zwany, rodzinę i tak dalej, to trzeba się postawić. Ja rozumiem, że ktoś w Polsce, tak jak mówiłem, można czarnoprochową broń kupić i tyle, odpalić po prostu w łeb jednemu drugiemu się skończy przymusowe szczepienie.
3: Kiedy przyjdą nocą z strzykawkami w drzwi za łomocą, z bandoletów prój,
0: w przyszłym roku się pojawią.
3: W lekarza, co nas chorobami zaraża.
0: I pytanie, co wtedy, tak? Ja wiem, co mam robić tutaj, tak? W Irlandii. Co będę robił? Będę się bronił i na pewno mnie nie zaszczepią, tak?
1: Edyta,
0: tak,
1: doskonały zrobię, interlokutor dla Klauda. No, tak dalej, no, w sumie.
0: Zrobię, ale nie dam się zaszczepić. Natomiast w Polsce, no, więcej ludzi jest sceptycznych co do szczepionek, więc jest dużo łatwiej to zrobić bez przemocy, bez uciekania się do przemocy łatwiej to jest zrobić. Natomiast jak to będzie wszystko robione, to już mówi się o wojsku, że wojsko będzie szczepiło ludzi, więc naprawdę oni z kałachami będą przychodzili i tak dalej, nie będzie lekko. Nie będzie, ale to też będą Polacy, chyba że będą Ukraińcy, chyba że to będą Amerykanie przychodzili z tymi kałachami. Trudno, trzeba będzie w łeb strzelić takiemu. Jeżeli to będzie Amerykanin czy Ukrainiec, nie będzie wyjścia, tak? No bo nie dogadamy się z nimi. Oni po prostu albo cię strzelą w łeb, albo zaszczepią. No to po prostu możesz się bronić, albo dać się zaszczepić. Tylko że dzisiaj się zaszczepisz, a jutro przyjdą i cię zaczipują, tak? No i równie dobrze, jak będziesz miała chipa, no to wiesz.
1: Co do szczepionek, to też mam. No, to jestem taki trochę krytyczny. Wiecie, na przykład mój wujek świętej pamięci prawdopodobnie by żył, gdyby się nie zaszczepił na grypę. Strasznie przeszedł te szczepienia. Po prostu tak się rozchorował jak nigdy. Zawsze był zdrowy. W końcu sobie wymyślił, że się zaszczepi na grypę. Zaszczepił się i o mało nie umarł, tak się rozchorował. Jakieś dziwne się rzeczy dzieją, nie? I od tamtej pory jakoś jakby odporność mu spadła i ostatecznie nowotwór go zabił, nie? Jakoś tak krótko po tym dostał nowotwora, no dziwne się rzeczy zaczęły dziać. Ja też w sumie miałem jakieś powikłania poszczepienne, krótko po zaszczepieniu się cofnąłem w rozwoju wręcz. I takich przykładów sporo znam wokół siebie, nie? Wiem, że potrzeba już tu zgrzyta zębami, mlaska odbytnicą i w głowie jego zakwitła myśl, o jak mu zaraz pierdolne.
2: właśnie podane lekarz.
1: Ale mam prawo mieć swoje zdanie.
2: Tak, oczywiście wiemy, że już od bardzo, bardzo dawna w Polsce nie ma zawodu felczera, tak? I zostało to zachowane tylko dla sprowadzania ludzi ze wschodu, ponieważ u nich jest system edukacji dwustopniowy, między innymi w Rosji, gdzie po 4 latach mają tytuł felczera. Więc ten zapis, który został zostawiony na dzień tam 8 tam października tego roku, on został celowo tam wstawiony, tak? Już na zaś, tak? Bo u nas są lekarze, jest kilku felczerów, ale to są osoby,
1: co to są, bandolety? No właśnie takie starodawne pistolety, konkretnie czytam tu, że to jest to rodzaj krótkiej strzelby używanej w XVI-XVII wieku. Ma zamek kołowy, żelazną tabę, taki pistolet archaiczny.
2: I wydaje mi się, że to jest zostawione prochowy specjalnie, żeby można było przyjmować, jeśli niechętnych lekarzy, czyli z pełnym wykształceniem, z Rosji, z Ukrainy, to tych felczerów po 4 latach.
1: Tylko zawsze warto sobie zadać pytanie i rozkminiać trochę temat, czy gdybyśmy się w ogóle nie szczepili, to czy byłoby lepiej faktycznie, nie? Władza z drugiej strony też nie może nam za bardzo, nie ma ruchu, nie może nam zacząć gadać i ostrzegać nas przed szczepieniami, że są te powikłania szczepienne. Nie wiem, czy często, czy nieczęsto, ale są, bo by to nie miało sensu, no w sumie, gdyby nas straszyli, nie? Bo to było w sumie takie straszenie, no. Straszenie czymś, co jest, ale jednak straszenie, przypominanie o tym, no to by tylko zadziałało, że ludzie by się jeszcze bardziej nie chcieli szczepić, jak jeszcze by władza zaczęła ostrzegać przed szczepieniem się, więc chcąc, nie chcąc, takim mniejszym złem jest moim, ja tak to widzę, że takim mniejszym złem jest ukrywanie tych powikłań szczepiennych, nie? I przypadków, gdzie to po prostu poszło w złą stronę.
2: Podobnie jest z tą ustawą taką dobrego Samarytanina, to pewnie czytałeś, że jeśli lekarz popełni błąd, bo o to walczyli lekarze...
1: A na szlugach straszą. No ale to trochę inna sytuacja ze szlugami, nie? No szlugi to jest... No, ciężko to przyrównać do tych szczepionek i chorób. A poza tym to się pojawiło dopiero w pewnym momencie. No, był czas, że reklamowano papieroski jako wspaniałe, zdrowe, pachnące.
2: Nie mógł tego dochodzić, bo on jest krytyczny.
1: Bardzo długo do tego dochodziliśmy w ogóle, nie?
2: Rozumiesz. W tym momencie, tak? Chociaż wcześniej, w lipcu, weszła ustawa, która za błąd w sztuce każe lekarza od 10 do 15 lat więzienia. I to wyszło w lipcu.
1: Mówcie, co chcecie, ale telefon Edyty jest bardzo merytoryczny. Tak sprawnie się z nią rozmawia.
2: Ten zapis nadal jest.
1: Ciekawie sobie rozmawiają. No, tutaj widać, że wysłanniczka nocnego radia od złego wilka to taki całkiem konkretny, fajny telefon. No.
0: Satanisty raczej. Nie Samarytanin, tylko satanisty. To jest
1: nasz człowiek.
0: Odwrócenie pojęć. Natomiast, no, jeżeli rządzą w tej chwili sataniści, oni to wszystko wprowadzają, to oni muszą o 180 stopni wszystko odwrócić, do góry nogami wyrzucić, czyli człowieka, który jest najbardziej pomocny innym ludziom, jak Samarytanin, trzeba nazwać tak satanistę, czyli satanistę, który dzieci morduje i gwałci, będziemy nazywali Samarytaninem w tej chwili, czyli ludzi, którzy kradną, będziemy nazywali dobroczyńcami. Ludzi, którzy mordują, będziemy nazywali dobrodusznymi, po prostu ludźmi, którzy chcą tylko dobra innych. Więc no po prostu wszystko na odwrót jest, ale to na tym polega satanizm. Na tym polega satanizm właśnie.
2: Ta ustawa też w tym punkcie właśnie pozwala na sprowadzanie z Ukrainy pielęgniarek, lekarzy i to jest bardzo dobry biznes. Bardzo dobry biznes.
0: Nie, ale biznes, słuchaj, to jest przy okazji, tak? Ja wiem, że biznesy, nie mówmy o tych biznesach, bo cały nawet przemysł szczepionkowy to nie jest dużo warty, to nie chodzi o to. szczepionki mają depopulować ludzi, to znaczy doprowadzać do bezpłodności, doprowadzać do chorób, do tego, żeby ludzie byli, no, tak jak Tomasz Lis w tej chwili. Po wylewie. Nie wiem, czy widziałaś, jak mówi Tomasz Lis. Tomasz Lis już jest wyłączony z dziennikarstwa. On ledwo mówi. Więc po prostu, co prawda, Tomasza Lisa nikt nie zaszczepił, nie zmusił do tego rzeczy. Myślę, że to jednak sprawiedliwość boska jakaś pana Tomasza Lisa pokarała, że tak w nienawiści po prostu funkcjonował i tak niszczył wszystko i wszystkich,
1: bardzo
0: że
1: dobry
0: sam
1: dziennikarz,
0: aż dostał wylewu, prawda?
1: Moim
0: i no, to jest karma. To jest karma, która może po prostu, co zasiejesz, to zbierzesz. I oni chcą doprowadzić, żeby wielu ludzi, no bo przecież wiadomo, oni będą mieli specjalne, ci na górze, te 500 milionów ludzi,
1: polityków
0: dostanie sól fizjologiczną, różnych. Żadne szczepionki. Oni będą mieli sól fizjologiczną, ale ty nie dostaniesz soli fizjologicznej. Tobie dadzą, nie wiem, jakie świństwa, najgorsze z najgorszych, które możesz sobie wyobrazić i to wpuścisz, przekraczając twoją barierę krew-mózg. Ona będzie po prostu wszędzie wejdzie ci, tak? Te substancje, które tam będą. Mogą być nanochipy. Ja wiem, że to brzmi jak science fiction, ale nanochipy według nauki mogą być możliwe. Ja nie twierdzę, że są, ale z naukowego punktu widzenia jest możliwość stworzenia nanochipa RFID. Jest możliwość. Natomiast nie twierdzę, że to akurat będzie w tych szczepionkach. Natomiast rzeczy, mówi się o zmianie genetyki nawet człowieka, że będzie zmieniany genotyp. Czy
1: jest pytanie, czy się zaszczepię, jak będzie szczepionka na COVID. Mam bardzo duże obawy. Na tą chwilę mam bardzo duże obawy. Autentycznie się boję zwyczajnie. Już raz miałem, skoro raz miałem przypadek, że po prostu mi się coś popsuło w organizmie. Nie wiem, czy moje jakieś tam aspergerowe sprawy to nie są od tamtego czasu, bo zawsze potem byłem trochę dziwnym dzieckiem. No normalnie się zaszczepiłem i coś się porobiło. Zacząłem nagle płakać, przestałem chodzić. Zacząłem chorować, no ja mam się nie bać, tak? Słucham historię o mój kolega, jedną córeczkę zaszczepił, drugą nie, już odchodząc od tematu szczepionki konkretnie na COVID-a, dziecko zaszczepione ma jakieś ciągłe problemy ze zdrowiem, jakieś uczuleniowe sprawy, skórne. Dziecko nieszczepione, zdrowiutkie, nie? No bywają jakieś powikłania i są częstsze niż to się przedstawia oficjalnie, tak uważam. Kolega mi opowiada o swoich znajomych, których dzieci się nagle zamieniły w warzywko i absolutnie nie podejrzewam tego człowieka, żeby tak mnie ściemniał, nie? Są przypadki, no są, coś jest nie tak z tymi szczepionkami. Nie, w każdym razie jest o wiele gorzej niż stara się nam to przedstawić, niż stara się nam to oficjalnie przedstawiać, no tylko się ukrywa to, jaki jest odsetek przypadków, gdzie coś poszło nie tak, nie? Tyle, tak uważam. Możecie się śmiać, możecie mnie uważać w tym momencie za szura, ale mam prawo do swojego zdania i obaw.
0: Wracając do tego, 500 milionów ludzi zostanie, ale prawdopodobnie im się to nie uda, więc zostanie, ileś miliardów zostanie. No, jak zrobił świetną robotę, jak mówi Bill

0: No witam was bardzo serdecznie, kogo witam, kogo goszczę, jeszcze sobie tylko tutaj poziomy poustawiam, takie trochę wejście niemrawo na szybko, a za chwilkę wam wszystko wytłumaczę, zaraz wam wszystko wyjaśnię, tylko włączę sobie mój magiczny autorestream, który chyba jednak nie działa, RMTMP auto... Jakieś coś mi jeździ z głośnikami pod blokiem. CD, TMP, czekajcie, tylko jedną. RM, Autorestream Lock, CD, Autorestream SH. Dobra, jedziemy. Okej, także skoro już mamy same uprzejmości na sam początek, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym krótszym i kompletnie z zaskoczenia wejściu. A dlaczego? No to za chwilkę wam wszystko, jak już zapowiedziałem, wyjaśnię. Natomiast chciałbym sprawdzić przy okazji jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie kiedyś z Krawcem rozmawialiśmy sobie na temat właśnie tutaj donate'ów i między innymi, że dobry pomysł jest, żeby sobie zrobić ten właśnie pasek oto tutaj, który trochę za duży jest, tak patrzę, ale kurde, ten kot patrzy jakby był cholernie głodny, jakby miał zajebiście ochotę na maślankę, także... Zdecydowanie jestem w stanie się z nim zgodzić. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę, ciekaw jestem, ile czasu nam zajmie dobić do 1000 maślanek. Dlatego sobie dzisiaj zaznaczyłem w kalendarzu. Dzisiaj się rozpoczyna dobijanie do 1000 maślanek. Coś mi się tutaj jeszcze świeci Wi-Fi na czerwono, ale mam dobre chyba. No co jest? Okej, jakaś chwilowa zawieszka, ale już chyba powinienem być. No właśnie, bo tutaj z Krawcem sobie wcześniej, Krawca zapytałem. Kurde, no coś ma mnie tak z netem. Nie wiedzieć czemu, sekundka. A Jezu, czekajcie, bo sobie nie zamknąłem sobie paru rzeczy pracowych, a takich rzeczy nie powinno się robić, bo to będzie bardzo źle wpływało na... Cyk, cyk. Okej, okay, dobra. Wejścia na nerwówce nie są szczególnie zdrowe dla mnie, na to wygląda. Okej, okay, teraz się sytuacja powinna trochę uspokoić. Tak, jest na zielono, dobra, można odpalić Brave'a. Oczywiście Skype gdzieś tu jest również otwarty, jeszcze sobie pozamykam wszystkie inne pierdoły, które nie są mi w tym momencie do niczego absolutnie potrzebne. A faktycznie trochę przeszarżowałem ze swoimi ambicjami. Dobra, ujdzie. Tak to przecież tylko radio. No właśnie, dawno nie mieliśmy audycji społecznościowej. Miałem początkowo sobie nadać tytuł Kochajmy wszystkich, Bóg pozna swoich, ale mi się wydaje, że coś ten Bóg ostatnio ma straszne z tym problemem. Bo tak tutaj jeszcze zaznaczając, bo zazwyczaj w poniedziałki gdzieś tam od rana, mniej więcej koło południa sobie z Krawcem gadamy na temat, ej stary, robimy dzisiaj do tego Marka, czy robisz sam, czy ci się chce, czy ci się nie chce, no i tam albo nam się po prostu nie chce, albo któryś z nas ma jakąś tam robotę, albo któryś z nas ma jakieś tam inne zupełnie plany, zupełnie inne zajęcia i to wygląda jak wygląda. Ten nocny Marek też mi się wydaje trochę skończył się we własnej formule, wobec czego już tak tego mucić tydzień w tydzień, no to jest niezdrowe, tym bardziej.
1: Chyba może stać za tymi atakami.
0: No jejku, no już pierwsza złota rumba i już mamy 1,5 maślanki prawie, że.
2: 5 złotych. Guru Niuniu na maślankę.
0: Dziękuję, Toadie, dziękuję. Nie, tak to się możemy bawić. Kurczę, już 5 minut audycji, a już pierwsza maślanka zaliczona. Ja! No, widzicie? I po to właśnie forsowałem przez bity miesiąc, żebyście kupowali mi maślanki tylko po to, żeby potem to przekształcić w 1000 maślanek. A co się stanie, kiedy osiągnę 1000 maślanek, to wam opowiem, kiedy będę miał czym internetem. To raczej coś z YouTube'em powinno być nie tak w takim razie. Dajcie znać, czy mnie jakoś tam bardzo rwie, czy nie bardzo rwie. Bo mam nadzieję, że bitrate mam na tyle niski i klatki kluczowe.
1: Potrzeba tak... może stać za tymi atakami.
2: Iga Baumgart, 5 złotych. Na dobrego łiskacza z Biedronki za 20 złotych, a jak coś

0: Zostanie to na winogron z Lidla za 5 zł i 99 groszy dla Emarchinsa.
1: No i tak to się możemy bawić, moi drodzy. Kurczę, już normalnie trzyma szlanki zrobione. A to jest, kurde, taki ten, to jest tak swoją drogą, jakbyśmy sobie porównywali poziom życia dzisiaj, dajmy na to 10 lat temu, to ile za taką pensję średnią można kupić maślanki, a ile można było kupić 10 lat temu, bo to też jest bardzo istotne. No ale wracając jeszcze tutaj, zajrzę sobie na czata. Nikt nie marudzi, trochę tnia, ale jest okej. Mam nadzieję, że w finalnym produkcie będzie to wyglądało trochę lepiej, bo tam sobie YouTube mniej więcej skleja. Te wszystkie klatki trafiają w końcu na serwer YouTube'owy. Opóźnienie też właśnie, to opóźnienie jest po to, żeby mniej więcej sobie ten problem rozwiązać, no ale przejdźmy do tematu. No i dzisiaj tak właśnie Krawiec jak najbardziej słusznie zauważył, że w ostatnich tam paru dniach zrobił parę tasiemców, trochę ponadawał, no to może zrobisz coś potrzeba solo. No i odkąd to rozmawialiśmy, się okazało, że kurde, miałem dzisiaj taki dzień w pracy, że pożal się Boże. I naprawdę nie mam siły, jeszcze sporo roboty przede mną dzisiaj, no ale tak to jest, jeżeli kolega nie powie, że idzie na urlop i nagle trzeba pracować za dwóch, żeby to się jakoś kręciło na tym świecie, no ale se myślę, a tak dobra, no to w sumie dawno nic nie robiłem, tam mam w planach jedną audycję, w której wam przedstawię, chciałem wam poopowiadać o kotach z memów i w ogóle o zwierzętach z memów, o ich prawdziwych imionach, prawdziwej historii, prawdziwych cudach i tak
2: trzeba
1: dalej.
2: Trzeba może stać za tymi atakami.
1: A kurde, jednak...
0: 10 zł. Masło maślane, hej.
1: Jednak ten paseczek, widzę, tutaj całkiem niezłą robotę robi, także to był bardzo dobry pomysł, dzięki Belka NS. I tak sobie myślę, kurde, czyli mam temat, który tak trochę mam przygotowany, ale mi się nie chce, bo jestem zajęty, bo jestem zmęczony, bo kurde, no tak trochę mi nie tak. A to może nie będę robił, bo kurde, nie warto. I tak sobie tak z taką myślą, powiedzmy, siadłem do swojej roboty, tam sobie podziałałem parę godzin. Wiadomo, to nie są jakieś tam, nie wiem, przerzucanie gołymi rękami palet w fabryce azbestu, natomiast oczywiście też miałem spokojnie czas, żeby się zwyczajnie dzisiaj zmęczyć mentalnie, ale też przy okazji, żeby sobie posłuchać wczorajszej audycji. I tak, i chyba jednak mam o czym pogadać, chyba jednak mam o czym porozmawiać, bo najpierw w ogóle przyznam, że w pewnym momencie sobie odpuściłem, nie powiem kto dzwonił, ale z tego co ustaliliśmy wczoraj, już niedługo będzie miał własne audycje w radio, oczywiście mowa o Tamie. Mianowicie, kiedy tam dawno temu z Krawcem sobie ustalałem, że no kurde, tak w sobie jak ten etam wróci, no to jejku, no przecież jest tyle miejsca na antenie, nikt nie każe nikomu słuchać wszystkiego, jeżeli będzie przesadzał, no to się z nim pogada i tyle, no teraz już ma OBS-a ogarniętego, no to nawet tym lepiej. No to tak koniec końców mi się wydaje, że jednak radyjko więcej zyskuje niż traci na pewnej różnorodności. Oczywiście pod warunkiem trzymania jakiegoś tam minimalnego poziomu technicznego, o co oczywiście sam będę zabiegał i myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jeżeli dojdzie do przesady w tym temacie, to oczywiście odpowiem w sposób niesymetryczny, jak to lubił zwykle mawiać pan Putin. Mój ulubiony zbrodniarz wojenny swoją drogą. No i od razu komentarz równocześnie z moim się pojawił. Nie, przecież on nim gardzi. No ale jeżeli kimś gardzę, to znaczy od razu, że mam zabraniać mu, nie wiem, robić coś, co nie koliduje z moją robotą. Ludzie, za kogo wy mnie macie? Za kogo wy macie tutaj kogokolwiek? Czemu tutaj ktokolwiek miałby komukolwiek podkładać kłody pod nogi? Kłod jest jeden, mieszka w Irlandii i robi audycję w piątek o północy o rzeczach niewyjaśnionych, więc niech on tam sobie będzie. Niech nikt nikomu tutaj żadnych kłód nie podkłada. Będzie fajnie, będzie śmiesznie, będzie przyjemnie.
2: Potrzeba będziemy może się... stać za tymi atakami.
0: Grzymisław, 5 zł. Na maślankę exclusive od krowy wypasanej na pastwisku w nocniku Zdrój.
1: Czyli takie mleko zdrowotne z domieszką kobaltu. Bardzo podoba się dla mnie ten pomysł, zdecydowanie. Tak, jestem naprawdę ciekaw. Jak dojdziemy do 1000 maślanek, już wiem, co wtedy będzie. Już wiem, co wtedy będzie. Będzie to zabawka, której absolutnie nie potrzebuję, w której się absolutnie zakochałem, ale to jak się zbliżymy, nie wiem, opowiem wam może coś więcej, jak będzie w okolicach 300 maślanek. Wtedy przynajmniej dołożę drugie 600 maślanek i będzie. Czy tam drugie 700 maślanek i będzie w porządku. No i tak sobie słucham, tak powiem szczerze, że po łebkach tutaj słucham, bo... No właśnie, taki mój dzisiejszy pomysł, nie, że kurde, po co miałbym wchodzić na radio, skoro przecież nie mam nic do powiedzenia, skoro nie mam żadnego fajnego tematu, skoro nie mam żadnej fajnej rozkminki, po co będę tym biednym ludziom zawracał dupę, po co miałbym jeszcze biegać z tacą między nimi i żebrać o 5 zł na maślankę, jeżeli nie mam nic w zasadzie w zamian. Jeżeli jedyne co mam to jakieś tam swoje, nie wiem, opinie na jakieś losowe tematy, poza tym to zadzwońcie do mnie i w ogóle zróbcie i wszystko będzie ładnie, pięknie, a potem tak sobie spojrzałem, nie? A może kurde jednak mam trochę wygórowane wymagania względem sobą. Oczywiście każdemu jego porno, oczywiście audycje takie, czy to imprezowe, czy to nieimprezowe, mają swój koloryt, zresztą sam się w nich chętnie udzielam. Może być niedługo zrobię sobie swoją własną z okazji kolejnego okrążenia wokół słońca, ale to się jeszcze nad tym muszę dobrze zastanowić, bo jednak nadawanie kilka godzin, a gadanie i przysypianie co chwila to nie jest do końca to samo. No właśnie, i też nawet tutaj jakiś quality control sam przede mną mi się zaczyna włączać, no ale nie o tym. No bo oczywiście, piąta godzina i co? I kurwa co? I kurwa niedobry Discord, no? Niedobry Discord, bo tutaj kogoś gdzieś tam rok
2: trzeba
1: temu...
2: Trzeba może stać za tymi atakami.
0: ISS. 5 zł. Na maslankę i co z do maslanki. Pozdrawiamy twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
1: Pozdrawiam również twarz wystawiającą język i puszczającą oko. A wy oczywiście możecie dzwonić Skype Nocne Radio, ale no właśnie. I znowu kurwa temat Discorda. I ja już czuję w płciach, że teraz będzie... Nie wiem, jak w Lidlu są miesiąc, tam nie wiem, tydzień grecki, tydzień amerykański, to teraz będzie miesiąc na... Dalania po Discordzie, bo czemu nie? Bo tak już było wiele razy. Dlaczego? Dlatego, że cały czas jest ta sama niezaleczona zadra, że Zenek to Discord to Zenek, że tutaj... Jezus Maria, naprawdę dzisiaj się wkurwiłem. Gdzież rzadko mi się zdarza naprawdę tak szczerze zdenerwować, uruchomić, żeby coś faktycznie wywarło na tyle na mnie nacisk emocjonalny, żebym stwierdził, że jest warto choć trochę się unieść, czy choćby teraz nawet wejść, powiedzieć o tym, wyrzucić to z siebie i powiem szczerze, że trochę się do tego zmuszam, bo już raz miałem coś takiego przy okazji ostatniego okrążenia tej, nazwijmy to afery, takiej konstant afery. To jest o tyle dobre, że w sumie nie wymyślamy sobie nowych rzeczy, tylko taplamy się w znanym i już dobrym, błotku. Natomiast tak, no powiem szczerze, że trochę wyszedłem z siebie, kiedy usłyszałem po raz kolejny historię o tym, jak to cię krawiec wróciłeś do firmy i nagle się okazało, że jesteś jakimś tam, nie wiem, nielubianym. To jest zupełnie inna historia. Discord jest tworem, który jest zupełnie obok. Myśmy tam dostali z nadania, powiedzmy, pewne role, tak? Ale pierwsze co i moment, w którym straciłeś te swoje uprawnienia, to było, kiedy przyszedłeś i chciałeś wszystko porozstawiać po kątach po swojemu, mimo że nie byłeś częścią tej społeczności, nie bywałeś tutaj i sobie stwierdziłeś, haha, a mi to wszystko można i teraz może ja w sobie wprowadzę nowe zasady. I właśnie dlatego zostałeś tego pozbawiony, tak? I równie dobrze można mnie w tej chwili dla równowagi pozbawić jakichkolwiek uprawnień z uwagi na to, że i tak ja tam nic nie robię. Że ten Discord żyje własnym życiem. Że znaleźliśmy ludzi, którzy znakomicie wypełniają, budują miejsce, z którego chcą korzystać. Ja nie wiem, jak to zrobić. Oni to wiedzą. Ludzie, którzy tam spędzają dużo więcej czasu niż ja, dużo więcej czasu niż Zenon. To jest to jakaś taka, oczywiście, stała kubka znajomych, no ale wiadomo, że oni sobie tam jakoś budują swój domek po swojemu, no. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby nagle, nie wiem, że nagle, nie wiem, z tego, że wspólnie robimy radejko, bo jednak robimy sobie wspólnie radejko i ty dostajesz, nie wiem, na przykład komputer, tak? To ja tutaj przychodzę i ci, nie wiem, ja i ci tutaj dokręcam jedną śrubkę, wyjmuję kostkę RAMu, wymieniam dysk, bo to, no, per proxy, no, to też mi się należy, bo ja też mam tutaj w tym wszystkim udziały, bo gdyby nie ja, to być może by to się nie stało, a gówno mi do tego. Tak samo mi gówno do Discorda, tego jak on wygląda, on jest naturalny. On, to jest w ogóle naprawdę bardzo fajna społeczność. Nie sądziłem, że wyjdzie aż tak dobrze. Przecież głównie dobre rzeczy były mówione, prawie same pochwały. O co, Kaman? O to, że wspominasz, mimo tej całej grubej kreski, o której mówiłem, że ktoś tam się do ciebie zgłosił, że rok temu mu zrobili krzywdę w pupcie i że tutaj, o, znowu tutaj ten i o, znowu tutaj Zenon. No nie do końca, no w ten sposób nigdy nie będziemy mieli ładnych rzeczy, bo zamiast, nie wiem, no... Nie do końca wiem, jaki jest sens i jak ciągu wspominam, no to będzie ten jednostrzałowiec na Discordzie. W Discordzie, no to tak samo jakby ktoś, wiesz, jakbyś powiedział, no to będzie u mnie w piątek na audycji, ja tego gówna nie będę słuchał, no to wiadomo, że to nie będzie tych podziałów zakopywało, tylko te podziały będzie rozkopywała, a Zenek, kurde, nie wiadomo, który głupszy od drugiego, bo Zenek to, słuchajcie, rano się budzi, proszę ja was, wstaje, rozgląda się, jeszcze dobrze się nie wysrał, jeszcze do łazienki nie poszedł, kawy sobie nie zrobił. Krawiec mówił coś o mnie? Było coś o Discordzie wczoraj? Dajcie tam timestamp. I tak to się, kurwa, kręci od wielu, wielu tygodni i naprawdę ja nie wiem. Są ludzie, którzy zwyczajnie lubią patrzeć, jak świat płonie. Ale trudno, do pewnych rzeczy można się powoli przyzwyczajać. Czasami, no nie wiem, no mi się wydaje, że no nie wiem w ogóle, czy kogokolwiek obejdzie to, co w tym momencie mówię, czy moje tutaj uniesienie w ogóle sprawi cokolwiek, co... Nie wiem, może jakąś zmianę, może chociaż jakieś zastanowienie się nad tym, czy warto tutaj tak się bawić, że oj, to tutaj jest nieoficjalny Discord, bo ja tam nie mam uprawnień, bo to jest moja marka i ja chciałbym bardzo ten, i mi się należy. Serio? Serio? Nic nam się nie należy. Należy nam się tylko to, co dostaniemy od ludzi. I mamy psi obowiązek tych ludzi słuchać. Wsłuchać się w nich, bo oni bardzo często mają bardzo dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, a wydaje mi się, że czasami jest to zwyczajnie bardzo mocno zagubione, ale ponieważ wywołałem wilka z lasu, witam cię na antenie.
2: No siema, cześć.
1: No siema, tak sobie pomyślałem, że tym razem ja sobie zrobię socjologiczną audycję społecznościową. Jak ci się podoba?
2: Przyganiał kocioł garnkowi trochę, bo sam teraz mówisz na tematy różne tam o Discordzie, o społeczności, a mi za złe. Masz, że poruszyłem w ogóle taki temat, bo gruba kreska. A poza tym, tak jak napisałem, raczej same właśnie dobre rzeczy. Chyba nigdy tyle dobrego o Discordzie nie powiedziałem, co wczoraj. No to już nic nie wolno mówić, ani dobrze, ani źle. W ogóle to jakiś temat tabu, czy co?
1: To ja nie wiem, to wygląda na to, że jak zacząłeś z grubej rury, to tam mi chyba półtorej minuty minęło, zanim po prostu wyłączyłem, bo nie chciałem tego dalej słuchać, naprawdę. Bo widziałem, może tam coś dalej faktycznie było, ale powiem szczerze, że nerwa złapałem. Jak właśnie ciągu wspomniał, że będzie rozgrywane na Discordzie i to twoje... I się po roku ktoś tam dowiaduje, że twój jakiś tam znajomy został bardzo skrzywdzony. No fajnie jednak też, żeby ci skrzywdzeni mówili w swoim imieniu, bo też się trochę robi magiel towarzyski. Tak samo ostatnio w komentarzach na to zwracałem uwagę.
2: Ja o tym nawet nie mówiłem raczej, chyba że o czymś nie pamiętam, że pijany byłem i nie pamiętam, ale o tym, że ktoś tam, że się dowiedziałem, że pewna osoba... No dobra, no chodzi o Przemka drugie dno, tak? Pewnie o to chodzi, ale ja o tym na priwa gadałem i się tam podpytałem tu i ówdzie, co to tam się stało, też bez jakiejś spiny nawet wielkiej, tylko tak bardziej z ciekawości. No potrzeba, wszystko się sprowadza do tego, że nie słuchałeś, nie słuchałem, ale się wypowiem, no to trochę, wiesz... Nie ma sensu, nie?
1: Myślę, że jak najbardziej ma sens, bo skoro słuchałem fragment i się odbiłem i mnie to uruchomiło, to jak najbardziej mogę się odnieść, wiesz, do tego małego plasterka, tego małego intro, tak? Gdzie też, no, sam przyznałeś, że nie pamiętasz do końca, co mówiłeś, a mówiłeś, nie konkretnie, nie podawałeś, o kogo chodzi, ale że właśnie rozmawiałeś z kimś tam... z kim tam trochę współpracujesz, no i że rok temu coś mu się tam, jakaś krzywda stała, no i znowu wszystko przez Zenona.
3: No też i... nie mówiłem, że przez Zenona, ani nie mówiłem, że rok temu, bo nawet nie wiem, kiedy to się stało i raczej nie rok temu. Więc raczej bym tak nie mówił. Coś tutaj, panie, wydziwiasz. Po prostu trafiłeś na początek sam, gdzie być może ci coś tam źle zabrzmiało, ale szybko raczej zacząłem chwalić Discorda i mówić, że dobrze, że jest jak jest i że spoko, że fajne rozmowy. I raczej tak komplementowałem. To wiesz, bez sensu zarzuty masz do mnie trochę.
1: Ale też z drugiej strony, nie bywając tam, no to być może my tam siedzimy jak małpy i się obrzucamy gównem. To tak na dobrą sprawę nie masz pojęcia, jak to jest w tym momencie. Nie wiem, kiedy tam ostatni raz byłeś. Ze 2-3 tygodnie temu?
3: Czasem luknę, co tam się dzieje. Na chwilę wpadnę, poczytam, ale wypowiadałem się raczej o swoich doświadczeniach do tej pory, że były momenty, gdzie fajnie sobie tam gadaliśmy. Ktoś wspominał też, inni się przyłączyli i też mówili, że było ciekawiej, jak puszczane było to i owo, wspólne oglądanie jakieś i tak raczej, wiesz, stanęło na tym, że Discord, wow, Discord, yeah, Discord, woohoo.
1: Czyli już jednak może oficjalny?
3: No tak, powiedziałem, że nieoficjalny, ale to, wiesz, ja to mówię tak z przekąsem, żartuję sobie trochę, no.
1: No, ale wiesz, jak kurde, słuchaj, no dosłownie, pod audycją bodajże jakoś z zeszłego, czy z piątkowej audycji, już nie pamiętam, tam właśnie tam w komentarzach z Nocnego Radia odpisałem, że ktoś tam został gdzieś tam źle potraktowany i Zenek się oczywiście musiał włączyć i też komentarz, nie Zenuś, Zenuś, nie, my będziemy nosić twą lektykę, ty się niczym nie przejmuj. I to wiesz, taki magiel towarzyski, który jest obserwowany przez osobę, która nie widzi tego drugiego kawałka, tak, może i robi takie wrażenie, bo ja widzę, w jaki sposób ludzie reagują, którzy się tutaj pojawiają, tak? Którzy się pojawiają na przedsionku, że no, słyszałam, że tutaj takie ten, że tutaj ciężko na bramce i w ogóle się ciężko w siodle utrzymać i to jest regularne, tak? I takie dorabianie wąsa oczywiście dla nas, powiedzmy dla ciebie, dla mnie, może być zabawne, dla Discordiarzy też będzie powiedzmy poniekąd zabawne, ale to już ten dowcip się już trochę zużył, natomiast ktoś...
3: Jak wiele moich dowcipów...
1: Coś w tym jest. Natomiast też mi się wydaje, że no, ten taki dowcip, który jest gdzieś tam podsiąknięty tą całą, powiedzmy, no zdarzały ci się dramy, no nie oszukujmy się, mi też się zdarzyło czasami podramić, więc myślę, że to jest całkiem zdrowe, więc mi się wydaje, że jeżeli bym teraz, nie wiem, mając kiedyś tam konflikt z Kunradem, zaczął, wiesz, teraz wyciągnął do niego rękę, a jednocześnie się z niego podśmiewał tam trochę, to oczywiście każdy może sobie spokojnie pomyśleć, że no jednak ten konflikt, ta moja wyciągnięta ręka, no nie jest do końca szczera, w dalszym ciągu i tutaj jest jakiś taki kwas. Zresztą nie wiem, czy tam patrzyłeś w komentarze, też Lajtowski ci skomciał, że też go tak trochę, no, że tak powiem, nie jestem solo w tym takim bardzo przykrym wrażeniu. Może nie bardzo przykrym, ale w takim zmęczeniu materiału.
3: Nie płakusia.
1: No tam wiesz, no.
3: Się zdenerwował jak nigdy. Tu jakiś komuś jest przykro, a ja w sumie nic takiego nie powiedziałem. Nawet jak tam coś była, jakaś lekka krytyka przez chwilkę, to wiesz, to nie jest jakaś świętość i można się powiedzieć, że coś tam ci na przykład nie do końca gra, ale raczej tak chyba nie krytykowałem za dużo. Dobra, zostawmy w ogóle, wiesz, bo to tak głupio się tłumaczyć z czegoś, co się nie zrobiło w sumie. I tak się nie czuję tym razem jakoś winny specjalnie, tak po prostu. Sorry, bardzo mi przykro, no, ale nie czuję się, no. Nic nie zrobiłem. To nie ja, jak Bart Simpson powiem, to nie ja.
1: Jak cię złapią za taśmę, to krzycz, że nie twoja taśma. No faktycznie, na pewno to, co mogę przyznać, to jest to, że nie słuchałem tej całej całości, no bo no, są takie, wiesz, są takie rzeczy, gdzie albo się przewija, no też każdy ma swoje sympatie, antypatie, nie? Są ludzie, którzy przewijają moje telefony, są ludzie, którzy przewijają telefony Etama, więc no to też w pewien sposób normalnym jest, że podczas 5-godzinnej, czy tam 6-godzinnej audycji, czy nawet godzinnej, tak? Że nasze wypowiedzi mogą być spokojnie traktowane wybiórczo. I nie twierdzę, żebym tutaj popełnił jakiś błąd, żebym oceniał cię tutaj, że tak powiem, po okładce. Ze względu na to, że skoro ja się uruchomiłem, to prawdopodobnie istnieją inni ludzie, którzy również będą się w stanie uruchomić, tak? Bo nie jestem tutaj pod tym względem w jakikolwiek sposób wyjątkowy. Natomiast no, nie do końca wiem, w którą stronę to, jak to, no, znaczy może nie tyle, jak to dalej pójdzie, bo powiem szczerze, że chciałbym, wiesz co, chciałbym kiedyś tak, żeby to trwało tydzień, wiesz? Żeby przez tydzień nie było takich sytuacji, że Zenek jeszcze tam siódma i sekund pięć, dosłownie, pierwsza rzecz i pisz, a krawiec coś o mnie gadał, a dzwoniła Jola, nie? Ale też właśnie z drugiej strony, żeby nie było tej kompletnie moim zdaniem kompletnie fałszywej i błędnej analogii do tego, jak się tam koledzy potraktowali w twojej firmie, bo to była zupełnie inna sytuacja, to jest zupełnie inny kontekst, nikt ci tutaj udziałów nie zabrał, nie straciłeś na tym ani grosza, może nawet nie tyle wpływy straciłeś, co tych wpływów, no miałeś, no, znaczy się miałeś, nie miałeś, no pytanie, wiesz, czy uprawnienia dają wpływy, mi się wydaje, że dobra gadka daje więcej wpływów na naszym Discordzie i w ogóle w Radyjku niż jakiekolwiek pieniądze, czy jakiekolwiek uprawnienia. Dzień dobry, co się dzieje? Znowu drama w nocnym radiu? A tak, a tym razem ja zrobię, bo kurde, czemu nie? Ileż można?
3: A ja stopuję i zniechęcam. Wyjątkowo. A potrzeba się złości, że są dramy i robi dramę z tego w tym temacie. Wiesz co, coś tam wspomniałem znowu, fakt, na początku właśnie samym, że ale to znowu tak trochę w żartach, że nie mam tam uprawnień, więc jest to nieoficjalny Discord. Znaczy, tu zaznaczam, że to jest pół żartem, bo w gruncie rzeczy, jeśli ja nie mam wpływu zupełnie na jakieś medium społecznościowe, nocno-radiowe, to trochę ciężko uznać mi je za coś takiego, wiesz, oficjalnego, coś, na co nie mam zupełnie wpływu. To raczej, znaczy... Ale mówię, że pół żartem, bo ty masz, ty jesteś drugim kapitanem i pozostaje to gdzieś tam pod kontrolą nocnego radia, więc jest to oficjalny Discord. A to, że mówię, że wiesz, że mi zabrali, to ja się obrażam i to jest nieoficjalny, no to chyba czujesz, że to jest takie żartobliwe trochę, nie?
1: No właśnie nie wiem, bo to wiesz, bo to pierwszy raz zostało wypowiedziane w zupełnie innych emocjach i to też różnie można było odbierać, wobec czego nie jest to dla mnie aż takie oczywiste, myślę, że dla słuchaczy tym bardziej nie będzie. A też wracając do tych uprawnień, powiedz mi, czy żeby po prostu być, istnieć w jakiejś grupie, czy potrzebujesz do tego szpadla i karabinu? No bo tym w zasadzie są uprawnienia.
3: No gdybym na przykład nie miał zupełnie wpływu na to, co się dzieje na jakiejś stronie nocno-radiowej i ktoś inny by to redagował, to byłaby raczej taka fanowska strona internetowa nocnego radia, a nie oficjalna strona nocnego radia. To samo z innymi różnymi mediami. Jak ktoś założy jakiś tam Twitter czy coś, ja w ogóle tam nie mam żadnego wpływu, żadnych haseł, nikogo nie mogę zbanować ani nic, no to raczej ciężko mi o tym by było mówić jako o oficjalnym Twitterze nocnego radia, nie? Ale tu jest trochę, jak mówię, inna sytuacja, no bo dopóki ty masz jako drugi kapitan, to ja nie widzę tu problemu wielkiego.
1: Tak w ogóle Marcin nawiązuje chyba też do tego, że ja dramię, a ty hamujesz, bo się umówiliśmy jutro. Na Discordzie będzie dzień na opak, gdzie każdy będzie się zachowywał dokładnie odwrotnie wobec tego, jakimi się znamy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Najter zapytuje, a coś by się stało, jakby Zenek i Krawiec odzyskali uprawnienia adminów na disco? Zenek nie odzyska uprawnienia admina na disco. Kropka.
3: Zenek jest... On się za bardzo uruchamia w takich tematach różnych. Ja się trochę też boję właśnie jego. Po prostu, żeby być adminem, trzeba być oazą spokoju, a Zenek wręcz przeciwnie.
1: No dokładnie tak i właśnie też dlatego sam to zmitygowałem na nasze zacne grono papieży. Żadna religia nie ma tylu papieży i tyle papieży, co my mamy. A Zenek się w zasadzie pogodził, bo tam nawet była jedna próba przywrócenia mu uprawnień, to najpierw powiedziałem nie, na pewno nie, a potem Zenek sam powiedział nie, ja nie chcę, mi nie dawajcie. Nie dawajcie mi, bo zepsuję. I bardzo, bardzo to cenię, że przynajmniej tyle ma na tyle ma powiedzmy jakiś taki wgląd w siebie, że wie, że to po prostu to nie powinien mieć takich bajerów, bo wykorzystuje je w zły sposób, a przynajmniej zdarza mu się, więc to jest całkiem fajnie. Tak samo jeżeli alkohol ci nie służy, no to wtedy nie powinieneś pić, prawda? a nie się tłumaczyć, że oj, się napiłeś i tak już będziesz miał. A tymczasem mamy piękny pokaz homoseksualnych gifów na, na głównym kanale, bo już, to, już tutaj Bosak się chyba szykuje do jakiegoś napływu, bo tak może zabrzmi, że robię tutaj jakąś kryptoreklamę. Być może, czemu nie? Zapraszamy, link w opisie. Kogo tutaj jeszcze nie ma? No ale kurde, krawiec, ty jesteś mądry chłopak, a przynajmniej kreatywny, to mi powiedz. Co zrobić, żeby było dobrze? Co moglibyśmy zrobić, żeby ludzie byli wszyscy szczęśliwi, żeby podali sobie rękę, żeby koza z owcą... Ten tego, wiesz, no, to co koza z owcą zazwyczaj żabą. Robią. Żaba z żabą.
3: Nie wiem, czy w sumie trzeba coś wielkiego robić, wiesz. Nie jest źle i często tu

0: tutaj jest powtarzane, że jak się popatrzy na inne kanały discordowe, to w ogóle jest przesrane, nie? Że ban za banem, tam ludzie cię jakoś niefajnie traktują. Tutaj nie jest źle. Ja nie wiem, czy w ogóle warto się tutaj teraz zastanawiać, wiesz? To sobie żyje, dużo się tam dzieje, ludzie stanowią zgraną paczkę. Nawet wczoraj namawiałem też w pozytywnym też raczej właśnie to, nie? Że ci, którzy gdzieś tam odpadli, no po prostu zostali tam odrzuceni, bo się źle zachowywali czy coś, to mogą spróbować napisać, przeprosić na tam kontakt Nocne Radio, ale zaznaczyłem tutaj, że to już taka trochę ostatnia szansa i że muszą się poprawić po prostu, muszą mieć jakieś przedsięwzięcie, znaczy przedsięwziąć sobie, że będę się zachowywał, nie będę prowokował. Wiesz, no a co zrobić, żeby ludzie się bardziej tutaj w zgodzie żyli? No nie wiem, czy coś się da, to taka mrówcza praca, można tylko tak zachęcać, mówić w nieskończoność latami, wyluzujcie, to tutaj nikt z nikim nie musi jakoś wielce walczyć czy coś, trochę ostudźcie swoje emocje, zanim zareagujecie, no i tak namawiać, no i może to coś da, no ale też nie wiem. Też trochę mi się odechciewa jakoś ludzi moralizować i zachęcać czy coś, nie każdy robi co sobie chce. Jeśli Zenek jest na przykład żywiołowy i emocjonalny, to ja go nie zmienię, wiesz. Zresztą kim jestem, żeby go zmieniać? Jego ojcem, matką? No nie. Więc jest jaki jest sobie. Inni też są jacy są. Każdy. No wiele osób tu coś tam ma jakieś swoje jazdy od czasu do czasu. No i trudno. No co z tym zrobić? No nic nie zrobić.
1: No to, co do Zenka, to na pewno widzę jeden ogromny plus tej całej sytuacji, że to nie ja, ani nie ty. Mamy z nim do czynienia na co dzień, to Floki go musi znosić. Także współczujemy bardzo, bardzo mocno. Ale to też jakoś, nie wiem, jakoś jest dość ciekawy, można powiedzieć, socjologiczny eksperyment. Tym bardziej, że też zauważyłem, znaczy nie tyle, żebym miał tutaj jakoś, nie wiem, żebym się do hejtu już nie zdążył przyzwyczaić, ale też znowu jakieś dziwne wysrywy od pewnego czasu się dużo częściej zaczęły pojawiać u nas w komentarzach. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. I mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że dzieje się to od momentu, kiedy była ta audycja Kochana na Rodziną Nocnego Radia. I naprawdę, mam, no nie wiem, to tak w płciach też to czuję, musiałbym sobie dokładnie przeliczyć, jakby komuś zwyczajnie za bardzo zależało, że jeżeli widzą, że tak jak na przykład teraz, że no powiedzmy sam wyszedłem trochę z dramą, ty zadzwoniłeś, zgadzamy się, dogadujemy się i tak dalej, no to zaraz się pojawi jakiś zagryz, jak nie, kurde, trzeba ich skłócić i trzeba ich tutaj zacząć skłócać, co też nie jest pierwszą instancją takiej próby skłócenia ludzi w Nocnym Radiu przez różnych dziwnego rodzaju psychopatów, to bym jakoś, nie wiem, to za dobrze by o nich powiedzieć. No jakiś złodupcach. Więc no nie wiem, wydaje mi się, że może nie tyle w czyimś interesie, ale ktoś się tutaj zaczyna, może inaczej. Jesteśmy już na tyle dużą społecznością, że wbrew pozorom bardzo łatwo jest się nami zabawić.
0: Może takie komentarze są czasami od ludzi, którzy dopiero co przyszli i jeszcze nie do końca kumają, jaka tu jest atmosfera, i wydaje mi się, może, że jest jak na patostreamie jakimś, bo wyczują trochę taki klimat pato, przyjdę pijany czy coś na antenę i ludziom się wydaje, że tu jest, wiesz, jak na patostreamach i że można sobie pozwolić na jakieś tam pokrzykiwania, wyzywania, ale te osoby pewnie skumają w pewnym momencie, że to nie do końca. Tak jest. To myślę, że to przypadek. Raczej chyba nie ma ta audycja, o której mówisz, nic wspólnego, że ktoś nagle poczuł, że musi to zepsuć czy coś. Kto by miał taką misję i dlaczego? Owszem, są ludzie, którzy się trochę karmią, powiedzmy, jakimiś tam niefajnymi emocjami. Dobrze im z tym, jak jest rozpierducha, jak kogoś z kimś się tam mogą powyzywać. Pewnie zdarzą się takie osoby też, ale nie sądzę, żeby to jakaś wielka misja była, nie?
1: Znaczy, wiesz, no mimo wszystko to są, ja rozumiem, co to znaczy popsuć coś tylko dlatego, że możesz, tylko dlatego, że jest okazja i tylko dlatego, że tutaj możesz włożyć rękę między drzwi a futrynę i tutaj coś zablokować, coś przycisnąć. Lajtowski tutaj też pisze, ja się odpaliłem podobnie jak P19, niezgoda rujnuje, a zgoda buduje, mam tylko małą prośbę do krawca, by przesłuchał sobie jeszcze raz na spokojnie, co i jak mówił wczoraj, okej? No, to by trzeba było timestamp znaleźć, ale to było coś tam koło 5 godziny, gdzieś tam właśnie jak Bosak właśnie wspomniał, że w ramach przygotowań do sesji RPG dotyczącej Dzikiego Zachodu, no to będzie jednostrzałowiec na Discordzie. O Discordzie! Już w tym momencie już takiego, wiesz, już takiego małego derwa dostałem, nie? I dosłownie minęła minuta, okej, okay, I'm out, mam dosyć tego, nie mam ochoty kontynuować tego wątku. Ale...
0: Jezus, ale ty, ale przecież to normalne, że dążymy do tego, żeby audycje były na streamie YouTube'owym raczej, a znaczy ja się zmartwiłem, bo wolę jak coś jest bardziej dostępne i wiesz, więcej ludzi przyjdzie, tak patrzę trochę od strony tutaj kapitana, a Discord no to jednak trochę hermetyczna sprawa i ale, stąd, a nie, że ja mam jakąś niechęć do Discorda.
1: Ale przecież Bosak ci wyraźnie tłumaczył, że długo czasu nie prowadził i że chce sobie tak się trochę po prostu rozpocząć, że to nie będzie właściwa sesja, tylko to będzie dla niego takie, wiesz, takie poletko, więc wiadomo, że jeżeli się w tym momencie się czuje niepewnie i chce sobie zrobić taki przejazd próbny, no to też nie będzie z wywalonymi jajcami na YouTube z tym biegał, tylko sobie gdzieś w takim bezpieczniejszym, zamkniętym gronie sobie to uruchomi. Więc może tutaj doszło do jakiegoś takiego bardzo dużego, wielopoziomowego niezrozumienia i to twoje stęknięcie się wzięło tylko i wyłącznie dlatego, że tego Bosaka aż tak dokładnie nie słuchałeś.
0: Dobrze, na drugi raz nie będę stękał, albo będę sobie stękał po cichutku, wyciszę. Przepraszam, że stęknąłem, to było faktycznie... To było podłe. Ja się nie dziwię, że ty się zesrałeś, jak to usłyszałeś, potrzeba, naprawdę.
1: No kurde, po takim stęknięciu, no to jest nic dziwnego, że moje jelita

0: mówiłem, bo tak szczerze mówiąc, wielogodzinnej audycji, nie wiem, czy mi się tam chce przesłuchiwać, bo dla mnie nie jest to aż taka ważna sprawa. Discord jest spoko, już dawno, dawno mi przeszły jakiekolwiek fochy. Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw i ja nie mam jakiejś niechęci.
1: No dobra, tutaj to mu podrzucił 5 godzin 13 minut, timestamp od Zenka co prawda, ale to jest mniej więcej ten kawałek, o którym mówię, bo wcześniej to sobie odsłuchałem. I właśnie jak ciągu dzwonił, no to tam chwilę po 5 godzinie, no to ciężko to nazwać początkiem, nie? Tam może coś wcześniej było, już też nie pamiętam, bo też Stasiemców to niestety to jest też tak, że jeżeli nie ma czegoś charakterystycznego, to tak jednym uchem wpada, drugim uchem wypada. Tomisiu, czy to powtórka z audycji z wczorajszego dnia, czy kolejna audycja o Discordzie na żywo? Czyli widzisz, jednak jest takie wrażenie, chyba że to jest żart, ale każdy żart ma też jakieś tam ziarno prawdy, że jednak takie poczucie zwyczajnie istnieje, nie tylko we mnie.
0: A może to jest poczucie, że ludzi już zmęczył temat i niepotrzebnie o tym gadasz dzisiaj, bo wczoraj jakoś nie było chyba takich komentarzy, że już nie gadać o tym. Znaczy, chyba się pojawił gdzieś tam taki komentarz. Wiesz, to była część audycji. Ja też nie do końca, wiadomo, że jak się napijesz trochę, a wczoraj wypiłem trochę tego whiskacza, tak strasznego kaza dzisiaj miałem, kurde, po tym whisky. Nie wiem, czy to jest dobry trunek. No, ale to tak czasami się nie kontrolujesz i powiesz o te dwa słowa za dużo, ciężko tutaj coś. Ale jeśli kogoś uraziłem z Discordowiczów czymś, to sorry, no, przepraszam, nie... trochę może nieświadomie i nie do końca taki zamiar był. A też czasami, wiesz, można się wygadać trochę i jak temat zejdzie na coś i coś tam ci troszkę doskwiera czy coś, no to tak podszczypujesz troszkę, no. Ale wiesz, w ogóle zostawmy może tego.
1: No, fajnie by było, żeby to wreszcie umarło. Pierwszy, naprawdę, to chyba trzeci raz podchodzę do tego tematu, dwa razy dałem sobie spokój, a dzisiaj mówię, nie, dobra, nie, dzisiaj się wybiegam, dzisiaj, kurde, jest moje święto, wczoraj był dzień kota, więc mi wolno, więc oto jestem. A co do tego, że ci ludzie nie zwracają uwagi na czacie, to mam dla ciebie złe wiadomości, bo ludzie zwyczajnie zaczynają wyłączać audycję, tak? I w momencie, kiedy masz tam 70 czy nawet 100 słuchaczy i zniknie ci 5, 6, no to tego nawet nie zauważysz, tak? A powiem szczerze, że sam do tego zacząłem zachęcać, bo jak tak widzę, że ktoś tutaj marudzi, że o Jezu, a co ten krawiec, o Jezu, a co ten, o ale on głupoty gada, a ten etap to już w ogóle. No to po chuj ty słuchasz, wyłącz. Po co dajesz sobie jakieś negatywne emocje, jakieś negatywne wibracje, coś, po co karmisz się czymś, co buduje w tobie, no, co, nie wiem, wyższe ciśnienie. Przecież nie ma obowiązku słuchania absolutnie każdej sekundy, każdej audycji, którą wyprodukujemy, każdej osoby, tak samo jak wczoraj był temat właśnie, że o Jezu, ten krawiec oszalał, będzie znowu etam na antenie. No dobra, niech sobie będzie. Tutaj nawet jeżeli się wpieprzy komuś w rabówkę, to jest w panelu w studio taki ładny przycisk, zakończ transmisję i wszystko ładnie pójdzie. I wszystko ładnie pójdzie pięknie, nawet do serwera nie będę się musiał logować, żeby go zrzucać z anteny, więc nikt tutaj nic nie straci. Nasze archiwum zarówno na stronie, jak i na YouTube już jest i tak kompletnie nieczytelne. Jesteśmy leniwe buły, nie robimy żadnych playlist, nie zależy nam na tagach, nie robimy jakichś sensownych rzeczy, żeby nasze audycje były w stanie być w jakiś sposób później wyszukane. Więc to, że tak powiem, sami sobie tę stajnię Augiasza urządziliśmy. I w sumie nie chce mi się na razie tego sprzątać. Kiedyś może się tym zajmę, ale teraz mamy ciekawsze rzeczy do głowy.
0: Czasem coś tam otaguję, ale faktycznie to tak od święta przylecę i otaguję powiedzmy 10 audycji, nie? I to by dobre jednak było, gdyby te tagi były, bo bez tego o wiele ciężej jest znaleźć audycję. A w ogóle ciekawostka, zniknął kanał Jabłonowskiego i Olszańskiego, ale tym razem YouTube wykasował też wszystkie ich zapasowe kanały, które mieli przygotowane tak sprytnie, nie? Tutaj kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tak sprytnie przygotowali na zapas 10 kanałów, jakim jeden zamykają, to już drugi mają przygotowany, a YouTube tym razem te zapasowe, na których nic nawet nie było, im pokasował. No, no nie chcą ich, nie chcą. Ostek to też jeszcze te zamieszki w Lublinie dzisiaj, nie? Po śmierci człowieka ludzie twierdzą, że policja nadużyła przymusu bezpośredniego i udusili po prostu typa. No i...

0: Widziałem nagrania, komisariat obrzucony kamieniami, nawet ktoś Mołotowa rzucił, co u nas jest w sumie rzadkie, ale to w tą, w sikawkę, nie? Na kołach.
1: No, w armatkę wodną, tak, ale oprócz tego kamieniami też dostał wóz strażacki, także pozdrawiam Lublin, jebać straż pożarną na 100%, tylko Bóg nas może gasić, pamiętajcie. A tymczasem, mamy darcie kotów? Zaraz zobaczymy, czołem Zenon.
2: Szczęść Boże, nie może być dramy beze mnie, no co wy, kurwa, nie płacę. No. A ja mam swoją teorię spiskową, taką szurską, że właśnie, że to szury tutaj są taką antydiskordową siłą i one tak tutaj, które się z różnych tam mediów i innych siostrzanych, niebratanych, skuzynianych, bękarcianych do nas schodzą i one szukają takich właśnie gdzieś zaczepek, bo mają jakiś taki w głowie zbudowany obraz tego złego Discorda, który też jest, nie powiem, ze mną jakoś utożsamy. Ludzie, ja nie jestem adminem, moje adminowanie w Nocnym Radiu się skończyło i całe kurwa szczęście, bo nie wiem, czy tak zauważyliście, ale jakoś trochę to wpłynęło na płodność moich audycji, tak? Jakoś więcej tego jest. I w sumie wolę robić audycję niż się z tym wszystkim kopać, więc to nie jest tak, że Discord to równa się ze mną. Wybijcie, że to z głowy. Proszę was wszystkich. Naprawdę. Ani też nie jestem osobą, która tam najwięcej siedzi. No i potrzeba przede wszystkim. Nie o 7 pisałem, czy jest timestamp, czy to też przesadziłeś. Też zrobisz hiperbolę.
1: No, trochę na pewno podkoloryzowałem, ale przyznasz, że w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek po jakiejś dłuższej audycji nawet się dobrze nie... Powiedz tak szczerze. Czy... Idziesz się załatwić, zanim zapytasz, czy krawiec o tobie mówił.
2: Nie, no to kiedyś to może, ale teraz to sram najpierw.
0: Sram na to. Sraj na to. Ale no, dzisiaj też no, chyba nie zdradzę nic wielkiego, że nawet trochę nie chciałem o takich sprawach z Zenonem rozmawiać już w ogóle. To znaczy tam inne sprawy i tak dalej też, ale mnie w ogóle troszkę też już męczą te tematy dramowe, kto tam z kim, coś. Może unikajmy tego, nawet mieliśmy takie przedsięwzięcie, nie? Żeby trochę unikać takich tematów. Wczoraj no, może popełniłem błąd, że poruszyłem, ale... Czasami takie tematy się pojawiają tak trochę znikąd i ktoś poruszy, no to rozmawiamy, nie? Przez chwilę i tak chcąc, nie chcąc łamiemy tą zasadę, ale ważne, żebyśmy dążyli może do tego, żeby już o tych sprawach nie gadać, kto tam kogo lubi, kto nie lubi, czy coś. Też w sumie tak bardzo się nie chce też mieszać. Na Discordzie macie prawo sobie w sumie robić, co chcecie. To jest wasze, a nie moje. A też co do Etama i tak dalej, że niektórym się nie podoba, że na przykład Etam czy ktoś inny jest, no to też raczej tego nie unikniemy. Bądźcie trochę wyrozumiali, to ktoś inny może z kolei lubi sobie posłuchać Etama. Są takie osoby, które lubią Etama i to jest radio dla wszystkich, nie? No zawsze możecie sobie tam na chwilę coś innego włączyć, albo przewinąć, albo całkiem wyłączyć. No, no nie będziemy chyba selekcji robili i plebiscytu, kto jest lubi w Nocnym Radio, a kto nie, bo też byśmy nie doszli raczej do porozumienia, nie?
1: No nie no, jedynym jakimś sensownym punktem, no to jest kwestia jakości technicznej, której będziemy pilnowali po sam grup, no i też myślę także, że jeżeli ktoś zacznie opowiadać rzeczy, za które może nas odwiedzić prokuratura, no to też myślę, że wówczas będziemy trochę bardziej srogo do tego podchodzić. Natomiast no właśnie, że tutaj tak sobie obiecaliśmy, wiesz co, to jest ten problem, to jest ten błąd, który też popełnił Zenek w swojej audycji urodzinowej, kiedy Gumball mu sprowadził tam jakiegoś typka i wykoleili mu audycję, tak? I wszyscy się tam rzucili się na tego Gumballa, stary, co ty robisz? Ej, przecież to jego audycja miała być tematyczna i w ogóle... A mówię, nie, słuchajcie, to nie Gumball tutaj źle zrobił, to Zenek dał dupy, bo Zenek jest hostem i to Zenek miał czerwony guzik. I to Zenek miał w każdym momencie, kiedy widział, że strumień audycji wyrywa mu się z rąk, żeby pożegnać szybko, uciąć dyskusję. Słuchaj, no niestety dzisiaj jest tematyczna, do widzenia. I tak samo wiesz, i tak samo jest obowiązkiem prawem każdego prowadzącego, żeby trzymać audycję w pewnych ryzach. I to nawet, że jeżeli ktoś zadzwoni, będziecie ciągle ciągnął za język. No ty masz, Krawiec, akurat takie podejście, że ty odbierasz każdego. No ja się tego oduczyłem, każdy ma swój styl, nie musimy się i nie wzorujemy się na sobie, przynajmniej nie we wszystkim. Więc to też jest, to też nie jest tak, że wiesz, że ktoś zapytał, no to już temat sam poleciał. No nie, no to jesteś, ty jesteś hostem, tak? Ty, to od ciebie zależy, czy ktoś mówi głupoty i to, czy nie wiem, rzeczy, których nie chcesz poruszać i czy on leci z tymi rzeczami, czy nie. To ty masz czerwony guzik, tylko ty.
2: No, wiesz co, to jest... Chciałem się mu dać wyżyć mimo wszystko, bo chłopina tak strasznie płakał, że go ten, że kiedyś tego jego kolegę tak zdybałem, jak ten, jak gadał po angielsku i prosiłem go nawet po angielsku, żeby się na temat odezwał, kim jest i co jest, bo go na Discorda sprowadził właśnie. No to dałem mu kopa w dupę, bo w ogóle nie reagował na prośby, groźby. I Gambola się wtedy wypisał z Discorda. To było dawno, dawno temu, nie? I miał taki, ewidentnie już był wkurzony i miał zadrę jakąś, to niech się chłopak wybiega. Ale myślę, że następnym razem faktycznie, jak ktoś będzie wykolejał, dostanie kopa w dupę, to będzie lepsze rozwiązanie, bo strasznie mnie to wywaliło z tropu, że tak powiem. I no niefajne było, no. Taki chybiony żart.
0: No nie wyszedł faktycznie ten żart. Też trochę tak słuchałem i tak nie pasowało to. Się nie wpisało w audycję, no ale ludzie, każdemu czasami coś nie wyjdzie trochę, no nawet mi, słuchajcie, nawet ja czasem błąd popełnię, tak, tak.
1: No i to chyba w zasadzie jedyne, do czego chciałem cię, że tak powiem, dociągnąć, aczkolwiek dobrze, żebyś tę 5:13 czy tam trochę wcześniej sobie odsłuchał, no ze względu na to, że to jak mówię, to nie jest tylko moje wrażenie, tak? Widziałem, jakie są reakcje ludzi wczoraj, widziałem właśnie dzisiaj reakcję Lajtowskiego, no to jednak wiesz, jednak jest to kolejne okrążenie, czegoś, czego zupełnie nie potrzebujemy, a że to wyciągam w ten sposób, no jak mówię, dwa razy już miałem ochotę gdzieś tak w przestrzeni, powiedzmy, ostatnich kilku miesięcy, no to tak mówię, no to co, no do trzech razy sztuka. No i skoro się uruchomiłem, no to kujmy żelazo, póki gorące i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie czuję się jakoś źle, że to tutaj wyciągam też, zresztą zarówno miniaturką, jak i tytułem zadeklarowałem, że no kochani, no dzisiaj nie będzie o pluszowych, miłych koteczkach, tylko będziemy na siebie syczeć, więc nie czuję się z tym jakoś, nie wiem, negatywnie, no i też każdy, mi się wydaje, będzie miał na tyle odporu, żeby sobie mieć wystarczająco informacji na temat tej audycji, że jeżeli nie będzie chciał o tym słuchać, to sobie nie będzie o tym słuchał. A za maślankę dziękuję.
0: Jak atmosfera się robi trochę bardziej napięta i rozmawiamy o jakichś rzeczach społecznościowych, to sądzę, że dla niektórych jest to ciekawy content i lubią sobie posłuchać. Od czasu do czasu, nie? Grunt, żeby tam nie przeginać, ale takie sytuacje, jak ktoś tam się z kimś tu nie zgadza co do kształtu radia, rozmawiamy, czy komuś coś nie pasuje i sobie wyjaśniamy, to ludzie, na pewno wielu nadstawia ucha, tak sądzę. Znaczy, tak zgaduję, ja jestem prawie, że pewien.
1: Trochę tak, ale też mi się wydaje, że to, co teraz robimy, jest zwyczajnie zdrowe, tak? To jest coś, co forsowałem od samego zarania nocnego radia, że jeżeli coś tam zostało poruszone na live'ie, to żeby było wyjaśnione na live'ie. Jeżeli coś zostało poruszone na czacie, to żeby było wyjaśnione na czacie i tak dalej, żebyśmy się potem nie bawili, że no my się możemy, wiesz, potem pogadać sobie na brief, poklepać sobie po dupce i nic z tego później nie będzie. A w tej sytuacji być może, no przynajmniej wiesz, przynajmniej jeżeli ja zrobię kolejną dramogenną audycję, to ktoś może się do mnie dowalić i powiedzieć, ej, potrzeba, przecież ty chciałeś tutaj, wiesz, trochę spokoju, nie? To weź ty może tak bądź trochę konsekwentny. Jak, nie wiem, jak ty zaczniesz coś tam znowu gadać, jaki to ten Discord jest, o matko, jaki zły, no to też ktoś, wiesz, ktoś cię rozliczy, tak? Bo dochodzimy tutaj do pewnego fajnego porozumienia i to powiem szczerze, Krawiec, bardzo w tobie cenię i bardzo w tobie lubię, że co prawda, no to przyznanie się do błędu było trochę ciężkie i to też takie trochę wymuszone, bo wolałbym, żebyś najpierw odsłuchał, no ale każdemu jego porno. Nie będę tutaj dorosłego człowieka wychowywał. Natomiast myślę, że fajnie, że się zgadzamy w temacie, że no chcemy, żeby jednak ludzie sobie do gardeł nie skakali i nie podoba nam się to ani mi, ani tobie, ani żadnej innej odnóży nocnego radia.
2: A ja dalej jestem zdania, że te konflikty się będą co jakiś czas pojawiały, bo jest ciężko zrobić pluralizm poglądowy. No i też cały czas ta nowa religia szuryzmu i otwierania oczu coraz to więcej ludzi ma na koncie. Jest coraz to bardziej agresywna i w końcu znajdzie swoją hypatię, którą rozszarpie końcu spali jakąś bibliotekę aleksandryjską, gdzieś w tym wszystkim będzie nocne radio. Czy się do tego dołączy, czy dostanie kamieniem, mołotowem, czymkolwiek, DDoS-em, to czas pokaże. Ale no, to jest moja taka osobista, że tak powiem, interpretacja tego wszystkiego, źródła tego problemu, nie? Bo Shuria jest taka, jakby to powiedzieć, pociągająca, bo ona oferuje taką płytką relację, która jest powiązana z jakimś tym poczuciem elitarności, wyjątkowości, walczeniem o sprawę, tak naprawdę realnie nic nie robiąc, a nawet przeciwdziałając jakiejś sprawie. No i tacy ludzie są bardzo aktywni w internecie, też będą do nas trafiali. Wiem, niektórzy z nas mogą być też przez tą takie właśnie płytkie jakieś ideologie i relacje uwiedzeni. A Discord zrobił sobie taką dużą, zżytą grupę, która jest niekompatybilna z taką tempą szurem, nie? No też się tam czasami poszuramy, ale z taką tempą to myślę, że nie, ciężko by się miał tam wbić ktoś taki. Ja nie będę ukrywał, że ty każdego tam, wszyscy Discord przyjmie.
3: Potrzeba może ramionami,
1: stać czy za... Jak ci go donate... Donate się przyciął. Beka, kochajmy się i całe te. Dzięki wielkie za kolejne półtorej maślanki.
2: O, no. 5 zł. Aha, 3 zł maślanka. Jak przyjdzie ktoś, kto jest ten, jak przyjdzie ktoś, kto opowiada pierdoły jakieś typu sochy i tak dalej, to tam raczej w najlepszym wypadku będzie lolkrową. W najgorszym szybko wyleci, bo albo sam będzie chciał, albo sam nie wytrzyma i się zrobi agresywny. No, inny sposób dyskusji tam jest, owszem, można sobie poszurać jak najbardziej, ale ja nie ukrywam, tamtejsze środowisko jest niekoniecznie do tych neofitów szurskich jakieś super friendly. I to będzie rodziło konflikty. I tak, i tak.
1: No tutaj będąc w ostatnim czasie trochę brylując po innych Discordach, dostałem zaproszenia na parę różnych innych, które, że tak powiem, aż się dziwię, że ktokolwiek mnie tam chciał. No ale cóż, lubią, widocznie tak lubią. No i między innymi w kwestii tego potrącenia kobiety przez autobus w kwestii podpalenia punktu szczepień, to bardzo mi się spodobał jeden komentarz. Jaka fajna akcja, szkoda, że to prowokacja, fajnie, żeby tam nasi byli, czy coś w tym stylu. Po prostu taka skala wyparcia, taka skala w ogóle oderwania od rzeczywistości jest czymś, co oczywiście nie będzie miało nigdy żadnego miejsca, no bo jednak okej, no tam... Już nawet nie chodzi o to, tak jak Zenek mówi, że lubimy sobie czasem trochę poszurać, tak? No ale jest szuria nieszkodliwa, jest szuria szkodliwa, tak? Od tego, czy będziemy wierzyli w płaską, czy w okrągłą ziemię, nikomu się krzywda nie stanie. Od tego, czy będziemy zaczęli, czy zaczniemy podpalać budynki, no to w tym już momencie zaczyna się osobna kwestia.
0: Ten typ, co zginął w Lubinie, przepraszam.
1: Tak, w Lubinie, przepraszam, no też.
0: W Lubinie, to ja myślę, że to też był agent i specjalnie się zabił. I to też jest, no, ta...
1: Fałszywa flaga.
2: No, a najlepsza sytuacja, jaką słyszałem, to to, że to jest spisek przeciwko busiarzom i antyszczepom w Katowicach, że ta dziewczyna została przejechana.
1: A co mają do tego antyszczepy?
2: No bo musiasz, który mi to powiedział, jest antyszczepem, nie?
1: Jezus!
2: A poza tym miał być ten marsz parę dni później w Katowicach, który się tam udał, chyba jakoś byli, szli i w ogóle.
1: No,
2: jakaś to była taka interpretacja, że ten, że oto specjalnie taką akcję zrobili. Myślę, że to jest przypadek, przecież za parę dni ma być marsz, nie? A oni taką akcję robią, żeby tutaj uwagę odwrócić, nie? Se myślę, Jezus Maria. W ogóle też podziwiam to tych ludzi, że jeszcze dyskutują na ten temat, biorąc pod uwagę, że ten facet był na tramadolu, tak? To już jest chyba oficjalna informacja.
1: Tak, tak.
2: To
1: tak.
2: Zamyka dyskusję.
0: No to są dosyć silne środki.
1: No to jest coś, po czym nie masz, to znaczy nie masz prawa. No nie możesz obsługiwać kosiarki i to masz zarówno na pudełku leku napisane, jak i na opakowaniu kosiarki. Więc no sorry, a tym bardziej, że koleś był 3 godziny od rozpoczęcia zmiany. Jeszcze w ogóle ciekawostka, że też był na jakichś lekach antydepresyjnych czy czymś takim, a jednocześnie nie leczył się psychiatrycznie, więc wiecie.
0: A takiego tramadolu to też się nie bierze bo cię boli główka czy coś, nie? Tylko coś musiało mu dolegać mocno, skoro tak silne środki przeciwbólowe brał. Ja kiedyś wziąłem sobie tak z ciekawości dwa na raz, trzy na raz i o mało nie wykitowałem, po prostu nie mogłem oddychać, płuca przestały same się ruszać.
1: No, na tym właśnie polega, ten słynny złoty strzał, że przestajesz, że tak jest ci cieplutko, tak ci jest wygodnie, że zapominasz jak się oddycha i tak ci się nie chce za bardzo, mięśnie też za bardzo nie dają rady, a w momencie kiedy się zjarzysz, że masz za mało powietrza, to sorry Winnetu, już jest dużo za późno. No chyba, że wcześniej się zażygasz i udławisz własnymi wymiocinami, bo to się zdarza częściej.
2: No i tyle. A co do Lubina, to nie wiem, czy to będzie polski George Florida, tak piszą Patus Life Matters i w ogóle, ale mnie ta akcja z kolei z Katowic i Discord, no i w sumie też Becia nauczyły, że chyba bezpiecznie jest zakładać tą wersję taką, że aż takiego ciężkiego patu nie miało się do czynienia. Chociaż tam jak na razie jak patrzę, no to wygląda faktycznie jakoś ślisko, nie? I tyle, nie? Że tak powiem. Bo
1: no wiesz co...
2: Podobno matka sama wezwała tę policję i nie wiadomo co, ale to trzeba poczekać, nie? Bo
1: a to mówisz o Lubinie, nie o Katowicach, bo mówiłeś, że...
2: O Lubinie też.
1: Tak, bo wspominałeś najpierw o Katowicach. Tak, o Lubinie. No zobaczymy, co z tego wyniknie, natomiast jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, że można rzucać kamieniami w karetkę albo w straż pożarną. To już jest wyższy poziom. To już naprawdę ktoś się za bardzo na BLM powzorował chyba.
0: No, nie przerzucali właśnie, nie zauważyłem, strażacy raczej wyszli Lajtowski sobie spokojnie z samochodu i tam złotych. Powiedzieli tam sorry, tu przesuwamy coś i piona, nic nie zrobili. Nie widziałem, żeby kamienie leciały.
2: Dobra, ja dziękuję, auf Wiedersehen, miłego dramienia, do kiedyś tam, hej.
1: Dzięki, a tymczasem również dziękuję Lajtowskiemu za piętnachę na prawie cały karton maślanki, ale dzisiaj zapierdalamy. A tutaj faktycznie, wiesz co, były zarówno nagrania, były też zresztą też widać, że są obrzucone, są zdjęcia obrzuconych pojazdów ratowniczych. No chyba, że sobie, wiesz, wymyślimy fałszywą flagę, że strażacy przyjechali ugasić płonący kosz na śmieci, po czym wrócili do remizy, wzięli kamienie i obrzucali sobie wóz strażacki kamieniami, żeby sobie pomalować, bo ty wiesz, takie argumenty, wytrychy można wkładować absolutnie, absolutnie wszędzie, ale tam sobie oglądałem fragment jakiś na żywo. No to kurde, no szkoda, że to się dzieje w naszej ojczyźnie, no szkoda naprawdę, i tak wiesz, jak można nie lubić policji, że tak powiem, co do tej interwencji też miałbym pewne może zarzuty, że może kurde trochę za dużo tych ludzi umiera pod butem policji, czy tam ma jakieś problemy większe zdrowotne, może trzeba pomyśleć trochę o większym szkoleniu dla policjantów, bo wiesz, bo jednak szkolenie policjantów w Polsce jest na naprawdę zajebiście niskim poziomie, no tylko, że wiesz, tylko sobie wyobraź, że chcesz, nie wiem, wyjść z dzieckiem na spacer albo sobie do Dino po bułki przez taki tłum psychopatów, gdzie z jednej strony masz psychopatów za plastikowymi tarczami z bronią gładkolufową, a z drugiej strony masz psychopatów, którzy rozmontowują Paul Brook, żeby rzucać w tych drugich. A ty musisz przejść, bo musisz, nie wiem, bo musisz, kurde, no nie wiem, kupić te bułki czy coś. To wiesz, strach wychodzić z domu. To jest naprawdę bardzo, bardzo coś dziwnego. I mam wrażenie, że z takich sytuacji będziemy mieli trochę więcej.
0: W Lubinie typ wypina dupinę na policję. Takie haiku jakieś przyszło mi do głowy. No a takim kamieniem to można łatwo zabić w sumie. No jak masz kask, to może i tarczę, to może niekoniecznie, ale jakby tak jakimś cudem ktoś ten w gołą głowę dostał, to trup na miejscu przecież takim kamolem, nie? W łeb.
1: Wiesz co, niekoniecznie, bo też mi się parę razy udało uderzyć kamieniem, kiedy jechałem, to znaczy uderzyć głową o kamień, kiedy nie wiem, wyjebałem się na rowerze na przykład, tak? No to myślę, że podobne szkody były i mam taką piękną szramę, jakbym się na krótko ogolił, to tak miałbym naprawdę bardzo piękny wzorek po swojej lewej stronie czaszki. Chyba od wtedy rodzice mnie karmili procą, jeżeli dobrze pamiętam, i trzymali w garażu. Ale to było piękne 15 lat mojego życia. Natomiast wiesz, no policja to tam policja. Policja jest przygotowana na to, ma przecież te tarcze, ma te hełmy i tak dalej, no ale wokół są cywile, wokół są dziennikarze. I wiesz, i tutaj nagle robienie, no tak, tu jak to właśnie Zenek słusznie zauważył, drugiego Grzegorza Florydy. No niestety... Niestety złe wzorce przecież można... Słuchaj, przecież ile było sytuacji, gdzie ktoś faktycznie zginął bardzo niesłusznie? Czy został zamordowany, czy nawet sprawa Tomka Stachowiaka, tak? Który też zginął podczas interwencji policyjnej. Czemu nie zrobić jakiegoś takiego cichego czarnego marszu? Gdzie się zgubiła ta tradycja, żeby manifestować trochę w pokoju? Przecież to... Ci ludzie, których teraz obrzucasz kamieniami, to nie są ci, którzy dokonali tego czynu, tylko wiesz, tylko no może pod Komendę Główną Policji by trzeba było podjechać, bo Wydział Wewnętrzny się tym zajmuje i tam zrobić trochę dymu. No ale też pytanie, czy warto rzucać w to kamieniami, no bo nie oszukujmy się, wybijesz szybę policjantowi, a potem kto zapłaci za wymianę tej szyby? No my, podatnicy. Więc protestować oczywiście jak najbardziej. Tylko pytanie, czy ten protest jest dobrze ukierunkowany?
0: No, zgoda. Myślę, że taki protest na spokojnie lepszy skutek mógłby o wiele przynieść, bo takie rozruby to jest potem, wiesz, pretekst, żeby w mediach pisać o chuliganach, o tym, że policja właśnie dobra, a że to tu chuligani zeszli i to działa na niekorzyść raczej tych ludzi, którzy chcieliby coś wywalczyć, bo oni już wtedy nie są traktowani serio, a taki jakiś właśnie milczący marsz, to politycy potem mogą, wiesz, jakiś temat podjąć, może jakieś zmiany właśnie w szkoleniu by powstały, może by to tylko dużo luda musiałoby przyjść. Na tym marszu w Katowicach dużo ludzi chyba było, nie? Media piszą o 3000 osób, oczywiście, jak to zwykle bywa, ci, którzy w tym uczestniczyli, którzy tam współorganizowali albo organizowali, to twierdzą, że 10 razy więcej.
1: No, ale
0: na pewno dużo ludzi.
1: Ja bym poczekał na pewno na zdjęcia, bo ostatni raz, kiedy patrzyłem na liczebności, to był jakiś protest chyba w zeszłym roku w wakacje w Berlinie, gdzie powiedzieli, że przyjechało 1,5 miliona osób z całej Europy, po czym wrzucali zdjęcia z Love Parade sprzed 15 lat. Więc tutaj, że tak powiem, no nie powiem, że nie ufam, no ale nie ufam. Jednak nie ufam, poczekam może jak będą jakieś zdjęcia z dronów czy czegoś takiego, no to też można sobie jakoś tam przeliczyć, wiesz, tam sobie jeden kwadracik wyciągnąć, nie, policzyć sobie nawet łepetyny, po czym to ekstrapolować na cały, że tak powiem, peleton. Natomiast też zauważ, że w momencie, jeżeli to by było faktycznie pokojowe, to słuchaj stary, no jednak ludzie, Polacy by się wokół tego zebrali od lewa do prawa, tak? Bo zarówno jeżeli chodzi o kwestię przemocy policyjnej, która, no skoro niestety, jak się okazuje, mamy coraz większe problemy, no to mamy od naprawdę turbo ultralewicowego strajku kobiet i nie wiem, dziewuchom, po jakieś turbo prawackie organizacje, tak? Więc myślę, że tutaj wszyscy się pod tym względem, moglibyśmy wspólnie, wiesz, tam schować sobie falangi, schować sobie jakieś tam nasze przynależności polityczne i przejść wszyscy, ubrać się na czarno, zaświecić tam milion tych zniczy pod tą... No właśnie, zaświecić milion zniczy pod tym komisariatem, żeby te chujki stamtąd nie mogły wyjść na przykład. I co kurde? I czyje na wierzchu? I wiesz, i wtedy odbiór ze strony mediów byłby zupełnie inny. A w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, to tak naprawdę dajemy ustawodawcy pomysł na to, że no kurde, tutaj policjanci są zastraszani, no to trzeba zwiększyć uprawnienia policji. I obawiam się, że do tego to zmierza, że w ciągu najbliższych tam 2 lat, kiedy jeszcze tak zwane prawo ze tak zwaną sprawiedliwością rządzi, to się pojawi jakaś taka ustawa, że tak w sobie policjant to se może jak do kaczek strzelać, tak? Bo nie mamy na ćwiczenie na strzelnicy, no to sobie bierze broń gładkolufową, przechodzi marsz, no to pach, pach, pach i sobie gra w duma na ulicach Wrocławia, dajmy na to, bo czemu nie? Bo sami, to znaczy nie my osobiście, tak, ale my sami jako obywatele, przekraczając pewne granice przyzwoitości w protestowaniu, dokonujemy, no... Czegoś, co się może spotkać właśnie z takim niesymetryczną odpowiedzią właśnie, tak jak robi to Putin, tak? Jeżeli tutaj, nie wiem, ktoś się zbliży do jakiegoś statku rosyjskiego, no to właściciel bandery tego statku zostanie ostrzelany. Żeby, broń Boże, ani palca nie dać. No i niestety w ten sposób to będzie wyglądało.
0: A co myślisz o tym, o czym pisze... Matsumiko, że są oddelegowani jacyś bojówkarze, specjalni, nie wiem, agenci, którzy mają wszczynać burdy, robić zadymę specjalnie. Ja tak raczej bym tu sceptyczny był.
1: Wiesz co, no brzytwa Hanlona tutaj w momencie, kiedy się pojawił temat tego... temat podpalenia punktu szczepień i później sanepidu, bo to były dwa osobne budynki, żeby dla pełnej jasności. To znaczy jeden to był kontener, ten tymczasowy punkt szczepień, a sanepid to był po prostu budynek. No to tam też zrobili teorię spiskową, że to nie mógł być antyszczepionkowiec, bo antyszczepionkowiec był, bo koleś, który tam monitoring go złapał, był w maseczce, no a wiadomo, że żaden antyszczepionkowiec nie założy maseczki, bo po 15 sekundach umrze na grzybice płuc. No, że tak powiem, okej, fajna hipoteza, tylko że słuchajcie, no teraz mamy takie złote czasy, że wszędzie możemy chodzić zamaskowani i nikt się do tego nie przypieprzy. Wręcz będą z ciebie dumni i na bardziej się wmieszasz w tłum, więc spokojnie możesz robić dziwne rzeczy i pójść sobie od wyjścia z domu do powrotu do domu, mieć cały czas być cały czas zamaskowany i być bardziej nierozpoznawalny. No i też się pojawił taki argument, że odnośnie tej podpalenia budki pod ambasadą, gdzie są pewne spekulacje, że to faktycznie była jakaś prowokacja. No dobra, no ale w ten sposób to jest, wiesz, to jest argument klucz, że zauważ, że w ten sposób, jeżeli powiemy, że wszędzie są zadymiarze, wszędzie są ludzie, którzy chcą nam zaszkodzić, to mogę w ten sposób powiedzieć, że jeżeli wczoraj potłukłem na przykład szklankę, bo potłukłem, no to wiesz, to był spisek służb, które przyszły pod jakiś zadymiarz, przyszedł do mojego mieszkania pod nieobecność i pokrył moją szklankę jakąś oleistą substancją, żebym nie był jej w stanie złapać, tak? Tutaj po naszej stronie, po stronie tych obserwatorów, czy w ogóle ludzi, którzy podejmują ten argument, że no przecież są bojówkarze, okej, no to wykażmy, że to są faktycznie bojówkarze, bo według mnie problem polega na tym, że najbardziej, może inaczej, że są ludzie, którzy zwyczajnie lubią dymić. Czy to będą kibole, czy to będą jacyś właśnie... oni nie muszą być w żaden sposób opłacani. To są ludzie, którzy, jeżeli będą mieli okazję do tego, żeby się napierdalać, to będą się napierdalali. A jeżeli będą mieli okazję się napierdalać z policją, no to pójdą, kurde, no, zamaskują też sobie twarze, bo czemu nie? Taka moda. I będą rzucać tą kostką brukową. Nie potrzebujemy tutaj jakiegoś wielkiego spisku, żeby coś takiego się działo. Oczywiście ludzie mogli być wkurzeni, ktoś tam się skrzyknął, ktoś tam się do tego podłączył. Czemu tutaj wszystko zaraz musi być otarte, że nie, to musi być jakiś spisek, za tym stoją bojówkarze, no przecież to niemożliwe, że to, żeby normalni ludzie coś takiego zrobili. Przecież świrów mamy tak wielu w całym naszym kraju. Mijamy ich każdego dnia i wystarczy czasami, że któremuś coś się nie spodoba, nie wiem, coś się komuś odlepi i urwą lusterko na przykład, albo 10 lusterek, albo podpalą jakiś samochód, albo no nie wiem, albo podpalą punkt szczepień, albo jeżeli jest taka fala, no to czemu nie rzucać sobie kamieniami w policję, będę miał co tłumaczyć, będę miał co opowiadać Jessice i Briankowi. Więc zrzucanie tutaj, wkładanie za każdym razem uniwersalnej odpowiedzi, że to mógł być jakiś bojówkarz, no to jest dodatkowe założenie. Komu zależy na tym, żeby... Bo to nie jest jakaś tam ogólnokrajowa destabilizacja. To jest bardzo lokalny incydent, bardzo uruchomiony bardzo konkretnym wydarzeniem. Wydaje mi się praktycznie oczywiste, że ludzie, którzy lubią dymić, znaleźli sobie miejsce, w którym można w miarę bezkarnie dymić i zaczęli to robić.
0: Tym bardziej, że bardzo często sami tacy właśnie zwykli ludzie deklarują, że ja tam pójdę, będę walczył, rzucał, a jak po mnie przyjdą zaszczepić i strzykawkami w drzwi za łomocą, to siekierę wezmę. No to skoro tak deklarują taką agresję i taką nienawiść, niechęć do tamtych, to chyba nie rzucają słów na wiatr zawsze. Nie? No tak jak mówisz, no jest to logiczne, no to nawet byłby jakiś cud, gdyby się nie zdarzył na takim marszu, gdzie o tak ważnych sprawach się mówi, nie? O życiu naszych dzieci i w ogóle, żeby się nie trafił ktoś, do kogo ten przekaz bardzo dotarł, kto wierzy w pewne rzeczy i budzi to w nim ogromną złość. To by było dziwne, gdyby się nikt taki nie zjawił. Nawet teraz na tym marszu też ktoś tam wykrzykiwał, że tu prowokator jest, łapcie go, tu kogoś tam wzięli za prowokatora, nie? Nie pamiętam dokładnie, o co tam poszło, no ale w ludziach buzują straszne emocje, no i to by było dziwne, gdyby nikt... No a poza tym, co tu jest do ugrania takiego, że zrobimy prowokację, będzie jakaś zadyma i czy to komuś tak bardzo zależy? Chyba mało do ugrania stosunkowo, a bardzo duże ryzyko, bo jak wypłynęłaby taka informacja, ktoś znalazłby dowody na to, że
3: twarde dowody, nie? Przedstawiłby, że ktoś tam był oddelegowany, czy jakiś były funkcjonariusz by zwierzył się potem, przecież to masakra by była, nie? Gdyby się ludzie dowiedzieli, że takie akcje są przeprowadzane. To już by były wtedy ostre zadymy. Pewnie.
4: Cicho!
5: Słoneczny Sandigen. 100 złotych. Dawno ci nie dawałem, ale nie chciałem, żebyś pomyślał, że jestem taki łatwy twarz puszczająca oko, chociaż wiem, że się tobie należy za twój wkład w budowanie kontentu nocno-radiowego. Pozdrawiam.
1: Normalnie 33,3 maślanki w jednym donate. Dzięki słoneczny. Niech ci słonku wynagrodzi i niech ci nie spali tam czego tam, co tam może podpalić. Dzięki wielkie. Kurczę, ja myślę, że te 3000 zł, które sobie uroiłem, to jest całkiem realny pomysł.
3: A ile wpadło?
1: Stówka.
3: Stówka? O. Wow! To happy man chyba jesteś ten.
1: No kurde, a widzisz, a miałem audycji nie robić, nie? A jednak.
3: Aż mi gul skoczy.
1: Zaraz będzie 21, krawiec wsiada, nie? No dobra, no to na sam początek ministranta stacą pośle, a potem pośle go raz jeszcze. Ale wracając właśnie do tematu szeroko rozumianych prowokacji. Wiesz co, ja pamiętam, było takie nagranie z Marszu Niepodległości. Nie pamiętam, który to był rok, ale to dość ładnie było widoczne. Jak właśnie była jakaś tam ekipa, już tak wiesz, już marsz był mocno, to była tak, mocno ludzie byli już mocno rozproszeni. Jakiś facet zdejmuje sobie plecak, wyciąga z tego plecaka butelkę i rzuca w policję. I tam wiesz od razu, o prowokator i wiesz, i to mi się zajebiście spodobało, że wzięli tego typka za bety i zanieśli do policjantów, nie? Do kordonu, który stał przed nią, nie? On rzucał w was butelką, łapcie go, mamy wszystko na nagraniu i to mi się zajebiście spodobało. O, tylko pytanie, czy to był faktycznie prowokator, który został opłacony przez tam, nie wiem, czeczeńskie bojówki, czy to był po prostu facet, który sobie pomyślał, o, zamieszki, a to se rzucę butelką w policji, nikt nie zauważy. Mi się wydaje, że druga opcja jest po prostu tak bardzo, niczego więcej nie potrzebuje, jak jednego niezrównoważonego człowieka, takich niezrównoważonych to jest 1 na 100, więc wydaje mi się to zwyczajnie po prostu oczywiste, że w takich sytuacjach ktoś będzie się chciał próbować wmieszać w tłum i sobie zwyczajnie podymić.
3: No, bez wątpienia jest tutaj, można zdobyć duży szacun na parafii, na dzielni, nie? Za to, że uczestniczysz w zadymie i że rzucałeś kamieniami, no na pewno wzrasta ci prestiż wśród ziomków. No, dobra, potrzeba, słuchaj, nie blokuję linii więcej, bo może ktoś chciałby zadzwonić, a nie chce się wtryniać na trzeciego, także dzięki wielkie za pogaduchy.
1: Dzięki wielkie, na razie, trzyma się. No i to było takie demo, można powiedzieć, dzisiejszego nocnego Marka, którego nie będzie, ale być może jeszcze krawiec się tutaj zjawi, a może i nie. Zobaczymy. Myślę, że po dzisiejszym ciągu maślankowym, nie, ale serio, chcę dobić do 3000 zł, przy 1000 wam powiem, przy 1000 zł wam powiem, o co chodzi. A tak właśnie też w ramach pewnego można powiedzieć eksperymentu, żeby z jednej strony spojrzeć, żeby z jednej strony zobaczyć, na ile ten paseczek działa, żebyście potem mogli mnie z tego ewentualnie rozliczyć i zweryfikować. A tutaj właśnie, bo tutaj jeszcze z takich rzeczy bardziej nocno-markowych, jako że nie będzie nocnego Marka dzisiaj, to chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj o artykule, który się pojawił, mianowicie, że twórca ulubionej pieśni Jana Pawła II, twórca Barki, był oskarżany o pedofilię w czasach, gdy Jan Paweł II mianował go prałatem, wobec czego tak nagle, tak bardzo potężne za, nie wiem, połączenie wszystkiego w jedno, Jan Paweł II, pedofilia i Barka, i to nagle się wszystko pojawia w tym samym czasie, w tym samym artykule. Jakoś jest tak pięknie, idealnie po prostu, fantastycznie domknięte. No to mi się wydaje, że to jest naprawdę jakiś dziwny chichot losu i być może tutaj powinniśmy się przez chwilkę kiedyś zastanowić i zrobić taką... Pamiętacie na języku polskim, na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej było coś takiego jak interpretacja wiersza. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy coś takiego zrobili właśnie wobec ulubionej pieśni Jana Pawła II, no, pan kiedyś stanął nad brzegiem, no to tak, no nie wiem, no, za co pan mógłby robić jakiś nad brzegiem? Pan, czyli pewnie jakiś starszy facet, nie? Nad brzegiem, no to można tam powiedzieć, że nie wiem, może jakieś tam dzieci się kąpały na przykład w tej rzece. Szukał ludzi gotowych pójść za nim, no to już brzmi bardzo jak pedonim, mi się wydaje. By łowić serca, Na morzach dusz ludzkich. To nie wiem, to ktoś może jakiś ktoś lepszy z poezji mógłby mi podpowiedzieć, co dokładnie mógł poeta przez to powiedzieć. By łowić serca na morzach dusz ludzkich. Ja nie jestem pewien, bo to może jest jakiś wątek kanibalistyczny, żeby tam serca, bo to tak wiecie, tak seryjni mordercy tam też mieli, zresztą morderca nie bycie mordercą nie wyklucza bycie pedofilem i odwrotnie. No właśnie, czy tutaj po prostu jakieś serduszka, buźka się pojawiały, czy być może właśnie chodziło o to, żeby wyławiać te serca z morza dusz ludzkich? Jakiś, nie wiem, jakiś harem, jakieś... Nie, dobra, okej, to idzie trochę za daleko. O panie, to ty na mnie spojrzałeś? Okej, no spoko, czyli taki headhunter może. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Aha, okej, czyli ten starszy pan, który przyglądał się młodym chłopcom kąpiącym się w rzece, wybrał sobie jednego.
4: Jesus, idź ze mną.
1: Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Czyli co? Czyli nie chcę dalej płynąć. Jeżeli pozostawiam barkę na brzegu, to znaczy, że nie chcę dalej płynąć. Razem z tobą nowy zacznę dziś łów. A, czyli nowy z tobą zacznę dziś łów, czyli to będzie taki model trochę sekty, gdzie najpierw zostaniesz wkręcony, a potem będziesz przynosił, no, przynosił kolejne dzieciaki, tak? To była jakaś taka historia, kurde, miałem to kiedyś się opisać w bezlitości, nigdy nie pamiętam nazwiska. Floki na pewno będzie wiedziała, typka, który sobie tam dziewczyny u siebie na strychu, kilka dziewczyn u siebie na strychu przetrzymywał przez wiele lat. Mam gdzieś biografię jednej z tych dziewczyn. Pedowana dziś parkuje nad brzegiem. W twoje usta wkładam moje cukierki, kurwa. Krawiec. Serca. Najpopularniejsze są kurze. Kurze, czyli chicken. A chicken to młody chłopiec, na którego stary poluje. Illuminati confirmed. Oj, w sumie, a tak. Łowić serca, czyli łowić małych chłopców na morzach dusz ludzkich. Ale tutaj te morza dusz ludzkich. Jakby to tutaj... A jestem ubogim człowiekiem, czyli już tutaj dziecko się domaga cukierków. Moim skarbem są ręce gotowe. O Boże. To się samo dopełnia, słuchajcie. Ja nawet się nie muszę za bardzo starać. Do pracy z tobą i czyste serce. Czyli serca to już ustaliliśmy, że młody chłopiec, a że czysty, no to wiemy. O, nie, to słuchajcie. To naprawdę idzie gorzej niż się spodziewałem. Ja pierdzielę. Ja nigdy więcej nie zaśpiewam barki. Przysięgam, że nigdy więcej nie zaśpiewam barki. To już nigdy nie będzie takie samo. Ja. Kurde. Nie, no grubo, nie. Słuchajcie. Trzeciej zwrotki nigdy nie pamiętam. Coś tam było albo w czwartej. Dziś wypłyniemy już razem. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam dalszej. Nie pamiętam dalszego tekstu. Okej, to jeszcze sobie tutaj zrobię małą przebieżkę. Okej, słuchajcie, to w takim razie to chyba by było na dzisiaj na tyle z mojej strony, z uwagi na to, że mam całkiem sporo pracy jeszcze dzisiaj w najbliższych tygodniach. Zresztą zostałem dzisiaj trochę w jajo zrobiony i niestety... Wpadło mi trochę więcej odpowiedzialności niż bym chciał. No i też myślę, że na tej podstawie moje takie dzisiejsze wejście. Czy zbyt emocjonalne? Nie sądzę. Czy potrzebne? Może nie. Czy czegoś żałuję? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że jest jakąś taką naszą wspólną ideą to, żeby tak wspólnie, zwyczajnie budować tę, nie barkę, arkę może, żeby potem na niej płynąć, wspólnie jakoś tutaj łatać pewne, wspólnie tutaj łatać pewne dziury, bo wszystkim przecież nam zależy na tym, żeby mieć co słuchać. A dla mnie przytyczek w nos i w sumie też dla ciebie, krawiec, żebyśmy trochę kiedyś ogarnęli to archiwum, ale też nie na zasadzie, żeby tagować absolutnie wszystko, tylko tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, żeby wyłowić te rzeczy po prostu najciekawsze, zamknąć je w jakąś playlistę. Czy to będą fajne audycje z gośćmi, czy to będą jakieś właśnie fajne, bardziej techniczne rzeczy, czy bardziej zwyczajnie tematyczne. Więc wydaje mi się, że tak, żeby ktoś, kto wchodzi na to nasze nocne radyjko, żeby sobie wszedł i o, the best of, Tak, i żeby to była taka playlista, no nie wiem, tam maksymalnie 10-godzinna, którą sobie ustawi na jeden dzień pracy, żeby sobie odsłuchał od początku do końca, zobaczył, jak to mniej więcej wygląda. A ten cały nasz folklor, który przecież istnieje, który musi istnieć, bo my się tutaj znamy, tak? Czy tutaj się znamy z tych komentarzy, z Discordów, ludzie też te uniwersa się cały czas przenikają. Gdzieś tam co ruszy i słyszę, że gdzieś tam ktoś o nocnym radyjku gdzieś tam wspomina, albo gdzieś tam psioczy nawet na nocne radio, jak to właśnie na jednym Discordzie, że o, przyszło nocne radio i troluje. Pozdrawiamy Psycho. naszą piękną flankę trolującą. Tomisiu, mnie się kojarzy ta piosenka z jakimś opuszczonym młodym człowiekiem, który poszukuje jakiegoś oparcia w Jezusie. Okej, nie wykluczam, aczkolwiek jej twórca był oskarżony o pedofilię. Czy autor Barki został skazany? Póki co został oskarżony, ale wydaje mi się, że z tego, na tyle jak znam Kościół, to podejrzewam, że może też być zawsze przedawnienie czy coś takiego, ale albo, nie wiem, przeniesienie do innej parafii, czy gdzieś przeniesienie do Argentyny, albo do Nowej Szwabii. Ej, to jest kurde moje ten. To jest dopiero fajna teoria spiskowa, słuchajcie. Że to nie Niemcy, nie Czwarta Rzesza ma tajne bazy na Antarktydzie, ale Watykan tam ma tajne bazy na Antarktydzie. Wszystko tam przykryte jakimiś takimi białymi płachtami, z jakichś tam, nie wiem, przepoconych sutan papieża. To spokojnie przecież można ukryć przed zdjęciami satelitarnymi. No i no oni tam wszyscy, ci, którzy już naprawdę tak bardzo przegięli, że tam przerzucali ich z parafii do parafii, no nie pomogło. No to z kraju do kraju, no nie pomogło. Zamknęli gdzieś w końcu, gdzieś tam w jakimś ośrodku, to w nocy uciekał i macał dzieci w pobliskiej podstawówce. Potrzeba, co ci tak Barka przeszkadza? Przecież sam ochoczo śpiewasz każdego dnia o 21:37, no przyznaj się, no nie codziennie trochę ten, ale wiesz co, tak jak się teraz zastanowiłem w kontekście nad tekstem, to jest ten problem, że to już zawsze zostanie w mojej pamięci i będzie mi zwyczajnie głupio to dalej forsować, więc znajdę sobie jakąś inną chrześcijańską piosenkę, którą będę bezcześcił i którą będę prześladował niewinnych katolików. Tak, więc wydaje mi się, że to jest całkiem dobra teoria spiskowa, że właśnie gdzieś na Antarktydzie znajduje się nowy Watykan, w którym właśnie ci księża, ci już całkowicie skompromitowani, którzy już tutaj mieli policję tuż na swoich plecach, no to właśnie tam się schowali. Papaje wizytuje Argentynę, chyba nie po to, żeby oglądać pingwiny. Okej, no w sumie całkiem celnie. Będę się jeszcze musiał nad tym zastanowić, a na dzisiaj, ponieważ jak wspominałem, mam jeszcze tutaj sporo pracy, na dzisiaj to moje, to kończę na dzisiaj. Bardzo dziękuję za datki na maślankę. Będzie super. Będzie naprawdę fajnie, będzie fajnie już niedługo, a ja się z wami na dzisiaj żegnam, w czwartek zapraszam na RPG o 20:30, w międzyczasie się krawiec pojawi, a jutro oczywiście na Discordzie, piękny dzień, wszystko będzie na opak. Ja tymczasem się z wami żegnam, do usłyszonka z Zuchy, bywajcie, cześć.

0: Ahoj, nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Trójmiasta Ania, a z Dolnego Śląska.
1: Gumball.
0: Witajcie. Tutaj musimy wytłumaczyć się z tego krasnala, bo tutaj już jakieś żale. Ktoś ma jakieś strachy przeciwko tym krasnalom, no ale wiecie. To było tak czysto przypadkowo. Ten krasnal się pojawił. A więc jak ktoś ma problem z krasnalami, to może po prostu musi zamknąć oczy. Dajcie znać na czacie, jak nas słychać. Czy nikt nie jest za głośno albo za cicho.
1: Miejmy nadzieję, że jest bardzo dobrze. Był mały, jak to się mówi,
0: Tam było też.
1: misstream, także pojawiły się dwa powiadomienia, ale spokojnie, tu wszystko jest naprawione, więc tak, to poprawny stream, audycja.
0: To człowiek, który mi pisze, że mam lekki pogłos. Nie wiem, co jest.
1: U mnie jest ok, ale ja raczej słyszę tylko to, co jest ze
0: A.
1: Skype'a. Nie wiem.

0: Dobra, ja już chyba wiem, czemu miałam lekki pogłos. A teraz jest lepiej? Dajcie znać. No słuchajcie, dzisiaj inauguracja nowej audycji, nowej formuły. Nocna zmiana, taką sobie tutaj wybrałam nazwę, może mało oryginalnie, ale może co niektórym starszym nocnikom trochę się politycznie skojarzy. No i w sumie bardzo dobrze, co prawda nie będziemy wam tu żadnej listy Macierewicza stwarzać, bo wy tutaj sobie sami na siebie listy robicie, na czacie się wszystko zapisuje, ale no, nie będziemy stronić od polityki, was też zachęcamy do politykowania, ale jakieś lżejsze temaciki też będziemy poruszać.
1: Uwielbiam politykę, szczególnie politykę Polski, taką, że chleb za 10 zł niedługo, ale to, znaczy to jeszcze poczekacie, bo oglądałem taki film Mierczyńskiego, to taki youtuber, robił kuchnię za 30 zł chyba tydzień, albo 50 zł, już nie pamiętam, i wszyscy śmieją, że robił zupę z buraków, że to takie oj, w ogóle, ale oni się śmieli, a ja uważam, że No, jeszcze czekajcie rok i będziecie kochać te buraki, mówić, a jakie dobre jedzenie to było za 50 zł, teraz to ziemia z podwórka.
0: A, no właśnie, Gambol, ale ty możesz nam trochę pomóc z tą inflacją, z ochroną naszych oszczędności. A, no bo wiecie, banki sobie lecą w kulki. A, mam dalej pogłos, jakby metaliczny głos tutaj mi pisze krawiec. Kurczę, nie wiem, co z tym zrobić. No, w każdym razie chodzi mi o to, że wiecie, dzięki tym stopom procentowym rosnącym, no to kredytobiorców się łupi, ile wlezie, ale drobnym ciułaczom, którzy mają jakieś tam oszczędności, stóp procentowych na lokatach się nie podnosi. No i tutaj, jako że ostatnio stworzyliśmy Ministerstwo Hazardu Nocnego Radia, to idziemy tym tropem, nie rzucamy słów na wiatr i chcemy wam zaproponować taki plan inwestycyjny. Tutaj właśnie Gumball tak się tym zajął i ma dla was propozycję nie do odrzucenia, ponieważ od jutra tak zaczyna się turniej CSGO, dobrze mówię?
1: Tak, tak. Od jutra zaczyna się turniej CSGO. Ja będę oglądał go razem komentując. Pojawi się to na nocnym radiu. Nie wszystkie mecze, nie wszystko oczywiście, ale duża część. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obstawianiem, oczywiście ryzyko jest wasze. Ja nie ponoszę za żadnych konsekwencji. Także wiecie, musicie albo mi zaufać, albo nie ufać wcale. Ale w każdym wypadku będę dawał swoje predykcje, jakie uważam mecze będą na przykład miały szansę wygrania, jakie będą raczej słabe i ogólnie na bieżąco analizował sytuację całego turnieju. Wiem na pewno, że w Polsce przynajmniej parę stron bukmacherskich działa, nawet oficjalna. Kurczę, zaraz wam powiem... jakie to są strony, bo ja już dawno zapominam. STS na pewno, Betfan, Etoto i parę innych jest, więc na pewno na CS-a ten turniej można spokojnie obstawiać, więc na pewno moje predykcje będą. Jeżeli ktoś będzie oczywiście zainteresowany, ale ogólnie powiem tak, zawsze można pobawić się, nie trzeba od razu wyciągać całego majątku, zresztą odradzam, to tak w sumie trzeba rozsądnie, ale tak, będzie na pewno od jutra.
0: Słuchajcie, no ja tak to widzę. Jeżeli macie 1000 zł ekstra na koncie, to dzięki tej inflacji, którą tak no, trzeba przyjąć, że jest tak 20%, tak? No bo GUS nam mówi, że 12%, no ale powiedzmy, jeśli lokomotywy drożeją 5%, a masło 30%, no to tak myślę, uśredniając 20% to jest tak realnie, ile ta inflacja wynosi. No to jeżeli macie teraz 1000 zł, to pod koniec roku będziecie mieć 800. To ja wam proponuję, bierzemy te 200 zł, które jeżeli nic z nimi nie zrobicie, to po prostu one się zdematerializują pod koniec roku. I te 200 zł wpłacamy Gumballowi. i zobaczymy, co się zadzieje. I tutaj właśnie, Gambo, jaki procent ty sobie bierzesz? Jak to widzisz tutaj z tym obstawianiem? I czy jesteś w ogóle chętny do takiego obstawiania w imieniu nocników?
1: Kurczę, no niezłego ćwieka mi wbiłaś. Powiem tak, jeśli chodzi o innych gotówkę, ja raczej jestem zdania takiego, że warto się pobawić samemu, chociaż oczywiście jeżeli jakieś donaty będą, no to wiadomo, możliwe, że będzie jakieś tam obstawianie. Ja sam w tym momencie jestem spłukany jak Zygmunt, nie, w sumie Zygmunt Heiser jest bogaty, kto jest w sumie spłukany teraz w Polsce, ale w każdym przypadku jestem spłukany, ale na pewno będę obserwował ten turniej.
0: No, także kto odważny, płacajcie Gambolowi. Myślę, że chcielibyście może, wiesz, dowiedzieć się, jakie Gambol ma predyspozycje w ogóle, żeby być takim waszym brokerem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie, który był prowadzony przez kilkadziesiąt lat, gdzie małpom dawało się do wyboru właśnie spółki, w które trzeba inwestować. No i ten eksperyment wykazał, że takie losowe wybieranie przez małpy spółek do inwestowania jest o niebo lepsze niż tacy tam zwykli inwestorzy, a nawet dużo lepsze niż inwestycyjne decyzje podejmowane przez tak zwanych ekspertów. Więc ja bym zaproponowała tutaj, żebyśmy też Gambolowi zrobili mały teścik. Czy ty się, Gambol, podejmujesz zrobienia jego testu, odpowiedzenia na kilka pytań?
1: Okej, w porządku, nie wiem, jestem słaby z odpowiadania, ale okej.
0: Słuchaj, no nie wiem, jeszcze tutaj cały czas z tym moim głosem jesteś nie tak. No w sumie nic z tym nie zrobiłam. Nie wiem, co mam kliknąć, co mogę mieć tu źle. A nie chcę, żebyście się męczyli ze mną. Musicie mi, chłopaki, podpowiedzieć. Tutaj jeszcze czek, który pisał, że no, że ja mam jakiś odsłuch.
1: Nie wiem, może rzeczywiście tak jak Krawiec tutaj pisze, że dwa mikrofony ci ściąga, chociaż no, jest to mało prawdopodobne. Cię? Albo może masz ustawiony mikrofon, chociaż nie, to też nie. Kurde, ciężko powiedzieć, cholera, bo takie rzeczy to może być tona różnych.
2: No to czekajcie, wyłącz i włącz komputer. A teraz lepiej? Nie wiem, kto tam. A ty jak mnie słyszysz w ogóle?
1: No ja dobrze cię właśnie słyszę. To jest taki problem, że ja cię słyszę dobrze i w ogóle wszyscy mnie dobrze słyszą, co jest komediowe, bo ja nie nadaję.
2: Czekajcie, przepuczę gardło, to może.
1: Listerine. Słyszałem podobno, że na początku, jak ma się takie zepsute zęby jak ja, to jak się płucze, to jest taki paskudny smak i to on się poprawia potem. A to nieprawda, on się po prostu poprawia, bo się człowiek przyzwyczaja do niego.
2: Czekaj, teraz Krawiec dzwonił i go nie odebrałam. Ha, ha, ha.
1: O, to niegrzecznie, kapitana no. Nie odebrać.
2: Ajajajajaj, no nie wiem, muszę do niego zadzwonić chyba.
1: No, mam nadzieję w ogóle, że Krawiec się nie obrazi z moim tygodniowym systemowym nadawaniem turniejów, ponieważ, kurczę, wpadłem na ten pomysł, bo to w sumie fajna rzecz, a niektórzy lubią obstawiać, niektórzy lubią ryzyko. Życie na krawędzi, jak to się mówi.
2: A teraz gorzej dla Ani, kurczę, nie wiem, dobra. Czy leci z nami pilot?
3: Cześć, cześć, czołem. No, w sprawie tych problemów technicznych, króciutko, no, może to być wina OBS-a, ale czemu Gambola wtedy słychać bez pogłosu? Dwa mikrofony raczej nie zbierają naraz. Ciężko coś powiedzieć, kurczę, może w takich przypadkach najlepiej się rozłączyć i połączyć jeszcze raz, ale w tym przypadku...
1: No, to nic nie da.
2: Gosia pisze, że jest okej, okay, że mamy się skupić na audycji.
3: No, niby tak, ale

0: ściąga ci. Bo masz drugi mikrofon, prawda? Masz podłączone coś?
1: No już odłączyłam właśnie.
0: Odłączyłaś?
1: Tak, tak, odłączyłam ten jeden i już tutaj ludzie piszą chyba, że jest generalnie lepiej.
2: No, no. Na Skype'ie ogólnie się dobrze słychać, ale teraz no, pewnie będzie lepiej, bo skoro nadal cię słychać po odłączeniu jednego mikrofonu i słychać cię inaczej, no to ewidentnie dwa mikrofony zbierały. Dobra,
0: nie,
2: no nie spędzę. No, co?
0: Spoko. Dobrze myślałeś. No.
2: Dobra, no to trzymajcie się. Słucham sobie dalej.
1: No, Marka, pa, pa.
0: Hej.
1: No dobra, do konkretów. Gumbo, słuchaj. Mam tu taką grę. Ludzie kontra kamienie. Czy jesteś mądrzejszy niż pudełko kamieni? Mam w pudełku, słuchaj, trzy kamienie. Tak? Na jednym z nich nie ma nic. A na dwóch jest jedyneczka. Czyli kamień może pokazać jeden, może pokazać zero, a trzy kamienie mogą pokazać...
0: Dobra, wiem o co chodzi już prawdopodobnie, ale dobra, mów.
1: Dobra, no i tutaj zobaczymy po prostu, no po prostu, czy ty lepiej odpowiesz, czy te kamienie, na kilka prostych pytań. Czyli odpowiedź na pytanie to może być albo zero, albo jeden, albo dwa. Nie ma innych odpowiedzi. Czy jesteś gotowy?
0: Czekaj, 0, 1 albo 2?
1: Tak. To są jedyne możliwe odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, które będę zadawać.
0: Okej. Dobrze myślę. Są trzy kamienie. Jeden nie ma nic, jeden ma i dwa mają jedynkę. Ale każdy ma osobną jedynkę, nie? Nie ma dwójki, tak?
1: Tak. Jeden jest bez niczego, a dwa są z jedynką. Czyli kamienie, jak będę nimi rzucać, ja będę
0: dobra.
1: Pytać się też kamieni i kamienie też mogą odpowiedzieć albo 0, albo 1, albo 2.
0: Dobra, już kumam.
1: Dobra. Pasuję karty z pytaniami i teraz uważajcie. Przeprowadzamy test na Gumballu, czy się nadaje po prostu na naszego inwestora. Pytanie numer 1. Ile jest banknotów o nominale powyżej 100 zł. 0, 1 czy 2?
0: 2, no oczywiście, że da, no bo 200 i 500, bo nie liczymy stówki, bo powyżej, nie włącznie. Tak. Czyli 200 i 500, 1000 jeszcze nie ma, nie słyszałem, żeby było, więc 2.
1: Dobra, teraz kamienie odpowiadają. Patrzcie, co kamienie odpowiedziały. Kamienie odpowiedziały 1. Gumball odpowiedział dobrze, 2. Są to banknoty 200 i 500 złotowych. Czyli Gumball, idziesz jeden do przodu, kamienie stoją w miejscu. Dobra, to widzicie, zna się na pieniądzach. Wie, jakie są banknoty.
0: Kurde, tylko 500 to ja w życiu nie widziałem.
1: Może to się zmieni. A, dobra, następne pytanie. W ilu krajach Coca-Cola nie sprzedaje swoich produktów?
0: O Jezu. Na pewno w Korei Północnej. Nie wiem, czy w Kubie. Nie, w Kubie chyba sprzedają. Mówisz, że tu może być tylko jeden albo dwa.
1: Albo zero.
0: Nie, niemożliwe. W Korei Północnej na pewno nie sprzedają. Nie ma szans. Dobra, ja strzelę jeden, ale pewnie to będzie dwa. Dobra, jeden.
1: Dobra, zobaczymy, co powiedzą kamienie. Kamienie też mówią jeden. Jeden. Jedyny kraj, jakim wiadomo, że nie jest prowadzona w nim sprzedaż Coca-Coli, to Korea Północna.
0: Ha, jestem zajebiście.
1: Super. Jedziemy dalej z jakimś pytaniem. Co by to za pytanie ci wybrać? Takie kurczę bardziej związane może z ekonomią.
0: O nie, kurde, jeszcze pieniądze, kurde, co ja jestem jakiś ten ekonomista, ja tylko jestem hazardzista.
1: Czekaj. Tutaj pytanie takie może filmowe, o. Ile rąk uniesionych w górę ma posąg Rockiego Balboa?

0: stojący przy schodach Muzeum Sztuki w Filadelfii?
1: I kurde, to pewnie jest jak on wchodził na schody, nie? Dwie, bo on chyba dwie ręce. Dobra, strzelam dwie, bo ja nie wiem, nie pamiętam już tego filmu. Dwie ręce.
0: Sprawdzimy, jak strzelam kamienie. Patrzę. Kamienie mówią, że jedna. Chcemy na odpowiedź. Dwie! Pomnik przekazał miastu Sylwester Stallone w 1982 roku. No słuchajcie, 3-1 dla Gambola. Ostatnie pytanie, myślę. Ile swoich obrazów sprzedał Vincent van Gogh za życia?
1: Nie mów mi, że kurde, za życia. No ja za życia chyba w ogóle. Ale wiesz co, strzelę, że w ogóle, bo on był jakimś chorym człowiekiem i większość obrazów sprzedaje się po śmierci, bo to jest niestety brzydki biznes prania pieniędzy, więc strzelam zero.
0: Patrzymy, co kamienie. Kamienie też mówią zero. Czekaj, Kasperz. Jeden!
1: Tak, czyli obraz sprzedał.
0: Zatytułowany Czerwona Winnica udało się sprzedać za 400 franków. Dobra, spokojnie, jeszcze jedno pytanie w takim razie.
1: Dobra.
0: Ale no kurczę, nie mogę znaleźć jakichś takich pytań związanych z tą...
1: A spoko, możesz dać losowe pytanie. Proszę bardzo, ja lubię gry typu trivia, czyli losowe fakty, bo i tak strzelam.
0: Dobra, to będziesz strzelać. W ilu miejscach zostały pochowane szczątki Fryderyka Chopina? Uwaga, nie licząc kosmyków jego włosów przechowywanych w muzeum.
1: Dwa. Jestem prawie pewien, że dwa.
0: Co mówią kamienie? Kamienie mówią, że
1: zero. Jezu Chryste.
0: Kamienie, okay. Kamienie są doszczętnie głupie. Patrzymy dwa. Jego grób znajduje się na paryskim cmentarzu.
1: Tak, właśnie chciałem mówić, że Francja i pewnie Polska.
0: Tak, a serce zostało złożone w bazie, jesteśmy do krzyża. Tym sposobem, słuchajcie, Gumball dotarł do mety, a kamienie zostały tylko na jednej poprawnej odpowiedzi. Także uważam, że test na inwestora przyszedłeś pomyślnie i nie musicie się obawiać. Wpłacajcie po prostu Gumballowi swoje oszczędności, jeżeli w ogóle chcecie, żeby coś z nich zostało. Nie obawiajcie się, nie lękajcie.
1: Nie lękajcie się!
0: To powiedz, to jutro zaczynasz? O której godzinie to będzie?
1: Już mówię, bo to dobre pytanie w zasadzie. Poczekajcie, aż sprawdzę, bo coś w okolicach 17, ale już mówię. Tak, 17 jest pierwszy mecz, ale... Chociaż nie, czekajcie. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Zaczynamy wcześniej, bo uwaga, chociaż kurczę, nie wiem jak to będzie wyglądało z mojej strony, ale najwcześniej, jeżeli uda się, to 12, chociaż nie wiem jak będzie z czasem, ale gdzieś tak na pewno będzie jak najszybciej się da, bo pierwszy mecz jest o 12, ja nie wiem czy nie będę przypadkiem jeździł jeszcze załatwiać parę spraw jutro, niestety życie zobowiązuje, ale jak się uda, to będę od 12, jak nie, no to będę później, ale w każdym wypadku jutro będą meczyki, więc pewnie jak wejdziecie na radio gdzieś po godzinie 14, to bankowo już będę i będę nadawał meczyki, tak.
0: A swoje pieniądze jakieś obstawiasz?
1: Technicznie obstawiłem, bo mogę stracić, to znaczy w CS-ie tak jak zawsze obstawiam, się za to płaci. Potem staje się z tego takie suweniry, które teoretycznie nic nie są warte, a w zasadzie ludzie za nie płacą bardzo dużo, więc jest to dobra inwestycja. Poprzednie już są warte bodajże 30 zł, a ja tak naprawdę zapłaciłem za to dyszkę, więc jestem 3 razy do przodu, więc dobra inwestycja, a będą jeszcze droższe, więc pewnie dojdą do stówki, więc ja można powiedzieć na tym spokojnie sobie zarabiam w taki sposób, bo lubię. No i też jest w sumie spoko, ale jeżeli ktoś lubi obstawiać tak na bieżąco w bookmacherce, no to też będzie można, bo też będę takie opcje dawał. Może w bookmacherce jest w ogóle taka opcja, że można obstawiać nawet mapy same, ale to już wyjaśnię jutro.
0: Okej, okay, także słuchajcie, no jeżeli chcecie, nie wiecie w co inwestować, czy kupować euro, czy dolary, czy złoto, no może to jest dobra opcja w tych dziwnych czasach. Czemu nie? Czemu nie? Także wpłacajcie do gamblowi i od jutra zaczynasz. I ile to potrwa?
1: Oj, kurczę, 2 tygodnie chyba. Nie jestem pewien, bo tak, pierwszy tydzień to jest faza przedgrupowa, czyli tak zwane eliminacje do fazy grupowej. Potem tydzień to jest faza grupowa i nie jestem pewien, jak jest z turniejową, z pucharową drabinką. Czy ona jest przez weekend, czy ona jest w kolejnym tygodniu, więc minimum 2 tygodnie, ale może być nawet 3.
0: No dobra, słuchajcie, to w sumie taka najważniejsza wiadomość była dnia tutaj dla Was, a teraz macie to przemyślenia, czy zdecydujecie się tutaj Gambolowi jakieś środki przekazać. A teraz może o tym pomyślę na tą audycję, może w sumie trzeba było od tego zacząć, co my tu będziemy robić. Ja po prostu tak sobie pomyślałam, że chciałabym taką audycję, która by była taką antytezą telewizji śniadaniowej. No, bierzemy od
1: Czyli
0: nich.
1: straszymy ludzi, bo w telewizji śniadaniowej jest takie miło, fajnie, tam przychodzi jakieś dziecko autystyczne i tam mówi, jestem wesoły. I tam potem śniadanie robią, pokazują ci jak makijaż odwalić. To co, my będziemy mówić jak zarżnąć dzika, tam jak mu łebek odkryć.
0: No to zależy od gości, bo wiecie, w takiej telewizji śniadaniowej wszystko jest zaplanowane. Goście tam wiedzą dużo wcześniej, co mają mówić. My nie wiemy, jacy będą goście, bo to od was zależy. Możecie dzwonić, to wy będziecie naszymi gośćmi. Niewiele mamy tu wyreżyserowane, także tak mamy się zupełnie. No co, nie będziemy wam za bardzo nic reklamować. Nie mamy sponsorów. Nie będzie żadnych produktów lokowanych. Co możemy wam obiecać? No, że o naszych rozwodach i romansach nie będziecie się dowiadywać z pierwszych stron
1: No
0: portali.
1: niestety ja jeszcze mi brakuje ślubu, więc jeszcze żadnych rozwodów nie będzie.
0: No, ale coś bierzemy tam z tej telewizji śniadaniowej, czyli no, żeby duet był damsko-męski, żeby parytet był zachowany. No i tak myślę, 2-3 godzinki tutaj z wami posiedzimy i co najważniejsze, nie będzie reklam, tak? To jest najważniejsze, żadnego przerywania reklamami. A my naprawdę o to dbamy, żeby tutaj nie było jakichś nie wiadomo jakich zasięgów, żeby się żadne reklamy nie pojawiły. A tutaj się właśnie dziwna rzecz zadziała, dzieje właściwie z liczbą subskrybentów Nocnego Radia. Bo myślę, że chyba ktoś na majówce, i teraz obstawiam albo ciebie, Gumball, albo Czektula, że ktoś się pochwalił Nocnym Radiem i niebezpiecznie podskoczyła liczba subskrybentów.
1: O, czyli lecimy do 3000 w końcu. To
0: No.
1: może dojdziemy do 10 000 i powiemy, że to wszystko szable.
0: Nie. Tutaj słuchajcie, musimy po prostu. Nie róbcie tego, nie mówcie tam na imprezach, że słuchacie Nocnego Radia, bo tam potem znajomi zaczynają subskrybować. No i wiecie, i wtedy już nie będzie tak tutaj kameralnie.
2: Czektul, 10 złotych.
1: To źle.
2: Już
1: Znaczy,
2: macie
1: w
2: sponsora.
1: sumie ja lubię i tak. Jestem zwolennikiem różnych wielkości mediów. Choć nie powiem, w aktualnym formacie jest możliwość dzwonienia. Gdyby rzeczywiście było więcej ludzi, no może być problem z tym. To fakt.
0: Tutaj psycho się pytał, czy można dzwonić. Trzeba dzwonić, będziesz naszym pierwszym gościem. Także zapraszamy, dzwońcie. A, i mamy nie robić siary. No nie, no bez siary się nie obędzie, także spokojnie. Tutaj jako temat dałam gorzki smak zwycięstwa dzisiaj, no bo mamy dzisiaj dzień zwycięstwa. No ale właśnie takie mam poczucie, że w wojnach, no nie ma takich prawdziwych zwycięzców. I nieważne, kto wygra tę czy inną wojnę, czy to są wojny między państwami, czy między ludźmi. No, wszyscy są jakby pokonani.
1: No, proszę jeszcze donaty czytaj, bo tutaj na nocne radio donacik przyszedł, to trzeba utrzymywać krawcowe tradycje.
0: Tak, tak, tylko to wiesz, czek tu wpłacił, dzięki czek tu wielkie, ale to jest tak, wiesz, my sami siebie nawzajem sponsorujemy, nie? To jest takie po prostu perpetuum mobile, nie? Ty wpłacasz Czektulowi, Czektul wpłaca tobie, ja potem wpłacam krawcowi i to tak krąży.
1: Ale ja też tak robię, jak mam pieniądze, to wpłacam zwykle. Raz, o Jezu, w ogóle teraz proszę zgadnąć, komu dałem największego donata w historii nocnego radia? No to jak ktoś zgadnie, to będę w szoku.
0: Etamowi.
1: Nie.
0: No to może potrzebie.
1: Nie.
0: A, wiele nie zostało. No to krawcowi, no.
1: Nie.
0: No to Czektulowi.
1: Nie.
0: No to Zenkowi?
1: Tak.
0: Już na początku o tym pomyślałam, ale ile to było? 10 zł?
1: 50, kurde, zaszalałem. Na pizzę dostał, bo to była audycja pizzowa. Mówię, a dobra, weź sobie zamów pizzę.
0: O, taka historia, no widzisz, jakie serce okazałeś.
1: No, okazuje serducho. Ja to mam portfel otwarty, chociaż w zasadzie krawcowi więcej dałem pieniędzy, tylko w ratach, bo ja uważam, że krawcowi trzeba w ratach dawać.
0: Tutaj a propos takich wojen właśnie między ludźmi, no to ja tam nie śledzę tego bardzo, ale no wiecie, chodzi mi też o takie właśnie te rzeczy rozwodowe. Nie wiem, czy Gumball wiesz, jaki teraz jest jaka najsłynniejsza rozprawa sądowa się teraz.
1: No czy... ja bym nie wiedział. Johnny Depp kontra tego żonka, której nawet nie znam nazwiska, ale nie obchodzi mnie to. Całą sytuację śledziłem, bo w sumie mnie zaciekawiła. A powiem, że sytuację rodem z balkonu Etama, tylko wcale nie Johnny Depp, tylko jego żona. No.
0: No tutaj to, pani Amber Heard tak została pozwana najpierw przez Johnny'ego Deppa o 50 milionów dolarów, bo go zniesławiła, to ona w odwecie pozwała go o 100 milionów dolarów, bo on tam stosował przemoc wobec niej niby pod wpływem alkoholu, narkotyków. No a finał właśnie jest tak, znaczy jeszcze nie ma finału, no ale...
1: Dochodzi do finału, już jest blisko.
0: Tak, no ja no mówię, starałam się tego nie śledzić, ale jak fakt mnie zaatakował takim nagłówkiem przerażające zdjęcia Johnny'ego Deppa, no to się nie powstrzymałam i tam sobie kliknęłam. No i co się okazało, co to były za przerażające zdjęcia? Słuchajcie, Johnny Depp zasnął sobie na siedząco, albo Johnny Depp zasnął sobie obok łóżka swojego w sypialni, w ciuchach. Tak, tak. A potem wyszło na rozprawie, że pani Amber w odwecie na Johnnym Deppie zrobiła dwójeczkę do ich wspólnego łóżka.
1: Nie, nie, to nie tylko dwójeczka była, bo ona to zrobiła rodem jak Picasso. Wzięła płótno i wzięła swoje jakiś pędzelek, dłoń swoją i zaczęła rozsmarowywać, obraz stworzyła, więc, a potem stwierdziła, że to pies.
0: Ja wam powiem tak, że właśnie zastanawiam się, po co oni to robią, nie? Ale ostatecznie, wiesz, jak nie wiadomo co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze, bo no nie wierzę, że oni się nie mogli między sobą dogadać poza sądem, więc chyba po prostu chcą na tę kasę zbić.
1: Poczekaj, sekundka, tutaj poprawię jedną rzecz, bo w czacie jest sytuacja. Które konto się wyświetla w tymie? Oba konta się wyświetlają, Nocne Radio oraz moje, czyli można powiedzieć, że Nocne Radio to są fundusze Ani, no Gumballowe to są fundusze moje, także możecie wpłacać Ani, ja się nie obrażę, także nie ma tutaj żadnych sporów.
0: Tak, tak, oba tutaj konta są podpięte, także wpłacajcie komu chcecie, mówię, Gumballowi możecie wpłacać też z myślą o inwestowaniu, także
1: Będę jak Krzysztof Kanciarz. Inwestycje, inwestycje, inwestycje.
0: No, nie wiem, właśnie tutaj taka może nauka właśnie dla ciebie, Gambo, dla Krawca i w ogóle dla wszystkich, że wiecie, zanim staniecie się sławni i bogaci, to chyba lepiej sobie teraz tą dziewczynę znaleźć, bo takie mam wrażenie, że później, jak już ma sławę i kasę, no to ciężko sobie jakąś rozsądną dziewczynę znaleźć.
1: No, to ogólnie jest problem rzeczywiście dla aktorów znaleźć. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś zamiar aktorstwa, jeżeli chce w ogóle być żonatym albo mieć męża, bo kobiety przecież też są aktorkami normalne, to trzeba szukać przed, a nie po. Bo jak się już jest sławnym, no to po ptakach i raczej wszystkie możliwe opcje będą szły na kasę. Sorry, takie jest życie.
0: A jeszcze a propos tej naszej audycji dzisiaj, czyli słuchajcie, no ja sobie sama wygenerowałam takie słabe logo.
2: 3 złote. Pozdrawiam.
1: No właśnie, chciałam się spytać o logo, ale nie, że słabe, bo uważam, że jest okej. Okay. Znaczy skrytykowałbym, gdyby to Krawiec zrobił, bo o Krawiec to mnie krytykuje, bo to jest zły człowiek i jak ja coś zrobię, to nie, niedobre, to takie złe.
0: No, to ja sobie sama to wygenerowałam na jakimś tam, wiecie...
1: To bardzo dobre, to bardzo dobre.
0: Dostanę. Ale skoro mamy tyle tutaj wspaniałych grafików, to może któryś z was zrobiłby jakieś fajne logo, takie, wiecie, na 60%.
1: Także... Czyli wołamy Etama, dobra.
0: Może być Eta, może być Krawiec, no, ale no, no nie możemy pozwolić na to, żeby, wiecie, to jest tylko takie robocze logo. No ale no nie, ja się w to nie będę bawić, no ja muszę najpierw mikrofony poogarniać.
1: No właśnie, właśnie, mi też by się, kurde, nowy mikrofon przydał. Zrobię serię właśnie te całe CS-y, jak się uda zarobić z tego, to pójdzie na mikrofon. Będę w końcu jak profesjonalny ZJ.
0: No, jak już jesteśmy przy takich sławach, to no wiecie, mam poczucie, że jednak jak nie masz telewizji, to dużo rzeczy cię omija jednak.
1: Prawda.
0: Czy ty, Gambo, słyszałeś o takim show Masked Singer?
1: Nie.
0: O, widzisz, no ja się dopiero dzisiaj dowiedziałam, że wczoraj odbył się finał w TVN-ie właśnie takiego show, formatu Mask Singer. Idea jest taka, że masz 10 celebrytów, no tam są i piosenkarze, i aktorzy, czy tam jacyś, nie wiem, jakieś pogodynki i oni w przebraniach śpiewają. Jest jury, które próbuję zgadnąć, kim jest ten zamaskowany piosenkarz, piosenkarka. A publiczność głosuje, kto tam najlepiej śpiewa. No i właśnie wczoraj odbył się finał. W finale wzięła udział Beata Kozidrak jako Słońce. I w ogóle babka ma super dystans do siebie, bo jedną piosenkę, jaką zaśpiewała, to był, uwaga, Szampan. A druga piosenka to była piosenka Agnieszki Chylińskiej, Winna. Natasza Urbańska śpiewała w przebraniu Deszcz.
1: A czy Kozidrak to nie to taka grubsza, co ma taką trochę kwadratową twarz?
0: Słuchaj, Beata Kozidrak to jest taka pani z zespołu Baim, która miała ostatnio aferę taką, że jechała sobie pod wpływem.
1: A, czyli to ta grubsza, to już wiem, tak, to jest ta z kwadratową twarzą. Ja mówię wprost, jak widzę, no, co ja mogę powiedzieć? Tak trochę... No, kiedyś jeszcze wyglądało, ale wiadomo, wiek robi swoje, niestety.
0: Poczekaj, muszę przeprosić tutaj, okazuje się, że to Venture Tommy, to jest pan prezes. Dziękujemy panu prezesowi za donata. O, widzisz, się amatorstwo wykazałam, że nie podziękowałam za donata.
1: No właśnie, co to ma być? No to prawda.
0: Pozdrawiamy pana prezesa. I prosimy o telefon, niech nas tutaj, wiesz, dołączy i coś opowie ciekawego.
1: Także... No, ale Ventronomy, no to opowiem całkiem. 150%, ale 2000 netto grafika. No kurde, nie stać. No, mamy za niski budżet. Nasz budżet nocnego radia to jest miska ryżu oraz sos myśliwski.
0: Ja tak może na zachętę dla Etama mówię, że takie 50 zł mogę mu się do tej lunetki dorzucić, jak zrobi fajne logo. Tak, 50 zł to tak. No, mówię, to nie musi być logo na 150%. Nie, no bez przesady. Mówię, to 60% wystarczy w zupełności. No, w każdym razie, wracając do tego show, tam w finale też była psychofanka Krawca, Anna Karwan. Nie wiem, czy słyszałeś o tej pani piosenkarce?
1: Nie, niestety, ja na polskiej piosenkarkach się nie znam.
0: Ona taką piosenkę kilka lat temu stworzyła, słuchałam cię w radiu co tydzień. No ja wam jej tutaj nie mogę puścić, bo mogliby nam audycję zdjąć, no ale sobie odsłuchajcie. Bo to naprawdę coś tam było między nimi, Krawiec nie chciał nic mi o tym opowiedzieć, to nie drążyłam tematu, ale polecam wam sobie odsłuchać piosenkę Anny Karwan, słucham cię w radiu co tydzień, no ewidentnie o nocnym radiu, o luźnych gadkach. No nic, w każdym razie, no w ogóle dziwna idea dla mnie, żeby tych celebrytów tam zapraszać, ja to tak odczytuję jako, wiesz, podreperowanie budżetu dla nich po tej pandemii, gdzie tam nie mogli sobie koncertować i mieli ograniczone dochody. Nie wiem, może ktoś z was to widział, bo ja tak jestem już na tym etapie, że krytykuję coś, czego nie widziałam. No tam sobie trochę na YouTubie dzisiaj obejrzałam, ale no generalnie tego nie widziałam. Wiem, że w jury był Kacper Ruciński. No bardzo lubię Kacpra.
2: Ploki. 10 zł. Na nowe logo.
0: Ale dla niego bym i tak tego nie oglądała. No ale wybaczam mu. Rozumiem, że po prostu też chce sobie kasę zarobić. Więc spoko. Dzięki Ploki za donata. No jest 10 zł na nowe logo. Także no mam nadzieję, że za tydzień już będzie coś lepszego tutaj. Albo za dwa. No nie wiem, ile grafikom się daje czasu na takie logo. Ile to jest dla nich roboty?
1: Musisz dać jak najkrótsze, bo oni i tak będą przedłużać.
0: Aha, no dobra, to daję wam tydzień.
1: No, to zawsze tak jest. Ale w ogóle mówiąc o programach i celebrytach, bo ja uważam, że największą komedią programu, gdzie można coś wygrać, jest zapraszanie samych celebrytów. To jest takie, okej, ludzie, którzy mają pieniądze, grają w programie, w którym na przykład mogą wygrać paczkę karmy dla kota. To tak, no ja nie czuję tej rywalizacji w tym. Przypomina mi się taki program Kocham Cię Polsko, najbardziej chyba żenujący program, jaki powstał, jeszcze za czasów chyba partii PO. Tutaj ważna informacja, bo to było w TVP, więc było kierowane Unią Europejską, no i pokazaniem tego, jak Polska w sumie jest spoko, bo Unia Europejska. Zresztą był kiedyś taki nawet program Kocham Cię Europo, podobny styl. No i w każdym z nich byli celebryci. I to jest taka komedia dla mnie. Bo okej, wygrywają tam jakąś paczkę karmy, jakieś zabawki, jakieś inne pierdoły, tylko w takich milionerach, nie? No to ja czuję, że ten gościu rzeczywiście no, ma trochę już nerwów, no bo kurde, może wygrać dużą kasę, a w takich celebryckich to co ja mogę czuć? No że aktor, aktorzy? No nie, no to nie jest to. To tak jakby porównywać Big Brothera do szkolnej 17. Na szkolnej 17 są prawdziwe emocje. W Big Brotherze to co najwyżej jakiś gościu, który no tam powie jakieś parę rzeczy, ale w zasadzie to nadal jest aktorzenie.
0: No to swoją drogą, ale no nie wiem, dla mnie dziwne jest to, że wiesz, jakaś Beata Kozidra, która no super głos, super śpiewa, staje do jakiejś rywalizacji. W jakimś turnieju o śpiewaniu, no
1: bez, komedia.
0: No bez sensu, dobrze. Dla mnie to chyba, to tak, znowu chodzi tylko o pieniądze, nie? Żeby po prostu celebryci mogli sobie zarobić. No inaczej tego nie widzę.
1: Celebryci na samych spotkaniach zarabiają. Zresztą przypominają mi się celebryci. Kurczę, nie powiem jacy, bo ja jestem naprawdę słaby z imion, a szczególnie celebrytów, bo nie obchodzą ich historyjki, ale była jakaś tam Christina albo inna Aguilera, w sumie na pewno nie Christina Aguilera, ale na pewno jakaś tam

0: aktorka, gwiazda, Bóg wie kto, w Ukrainie. I ona poszła do jakiegoś Starbucksa w Kijowie, czy czego tam. I ona tam sobie płakała. Jak to źle się dzieje? Czy, ja nie mówię, że źle się nie dzieje, bo się dzieje okropnie. I ja uważam, że to, co aktorzy robią, to jest jakaś masakra. W sensie, oni robią pieniądze z cudzego nieszczęścia i to jeszcze zamiast pójść tam, gdzie rzeczywiście źle się dzieje, to oni sobie pójdą w jakiś ciepły Starbucks, nie tam, o, razu fajny, o, jesteście tacy dobrzy. A oczywiście z tego kwit niezły odbierze, no bo pieniążki z tego będzie miała, a ona tam mówi, że to idzie na charytatywne cele, ale taka prawda, że ona i tak dostanie swój przydział. Więc mnie to śmieszy i ja wielu, wielu celebrytom nie wierzę, bo oni już tylko idą po to, żeby mieć na nową willę, ewentualnie buciki z diamentami.
1: Tak, oni mają co tydzień nowy ulubiony krem do stóp, który reklamują. To jest po prostu komedia. A słuchaj, Gambo, musimy ustalić jakieś takie stałe punkty programu, nie? Bo mi się wydaje, wiesz, no też za dużo tych telewizji śniadaniowych nie oglądam, ale tak zakładam, że tam są jakieś takie stałe punkty.
0: Gotowanie, gotowanie i pokaz jakiegoś show. Mm. Musi być jakiś gościu, który pokaże show, zrobi jakąś ciekawą rzecz, gość dnia, tak to się mówi. Zygmunt Heiser na przykład wchodzi i robi ten i wciąga całą krechę na raz. I się wybiela, a na drugiej scenie kurczę, jakiś dobry kucharz, Pascal nie, Makłowicz, o, Makłowicz wchodzi i robi dźwig i cebulę. Tak, więc Makłowicz by się nam przydał, nie mam Makłowicza, więc jakaś kuchnia by się przydała, to przecież gdyby ja tam wpadł na 20 minut, może zrobiłby nam sekcję kuchenną.
1: Ja myślę, że Eta mógłby być dobrym stałym punktem programu, ale on dzisiaj już 6 godzin nadawał, więc może już dzisiaj nie mieć siły, żeby zadzwonić. Ale może masz jakieś, wiesz, ciekawostki spożywcze, jakieś coś się natknąłeś się na jakiś ciekawy produkt ostatnio.
0: O kurde, najlepszy wynalazek świata to jest ravioli w Biedronki. Za 3-4 zł, nie, 4 chyba złote teraz kosztuje. Jak ktoś jest głodny i nie chce pizzy mrożonej typu Etam, albo frytek mrożonych typu Etam, no to polecam kupić sobie ravioli. To jest makaron nadziewany i to się robi dosłownie w 14 minut, rzucacie do wody i macie jedzenie, także spoko, to jest moja kuchnia. A jeżeli chcecie zaszaleć i rzeczywiście coś ugotować, no to raczej nie do mnie.
1: Ja mam taką jedną nowość, powiedzmy, spożywczą, sklepową.
2: Pan prezes, 1 zł.
1: Bo w tym, to majówkę byłam kierowcą. We Francji. I no tam mówię, no dobra, i nie będą sobie pić piwko, no to ja sobie muszę coś tam wypić bezalkoholowego. I wyobraźcie sobie, że Lech wprowadził taką linię Lech Free Active, to jest piwo bezalkoholowe o działaniu nawadniającym. Tak, i chwalą się, że to lepiej nawadnia niż zwykła woda, bo tam ma jakieś elektrolity. Jest tylko jeden rodzaj tego, smak mango cytryna. No, po prostu taka, wiecie, tam orężada. No ale tam walczą o rynek. No, nie wiem, w ogóle dla mnie to jest dziwne, w ogóle po co to się nazywa piwo bezalkoholowe. Ale no, to...
0: A piwo nie musi mieć alkoholu, ale wytłumacz policjantowi, dlaczego biegniesz z butelką Lecha. Nawadnią się. Tak jak mój kumpel powiedział, to może on dlatego tak powiedział. Na Discordzie gadamy na temat alkoholu, ja tam mówię, że piję. On mówi, że pyta się, czy alkohol. Ja mówię, tak, piję piwo. On mówi, nie, ja alkoholu nie piję. No, mówię, piłeś ostatnio piwo. Nie, piwo to nie alkohol. A piwo to jest napój izotoniczny.
1: Otóż to. Słuchaj, wiem, co jeszcze jest ważne w takim programie. Suchar prowadzącego. Jesteś gotowy na mojego suchara, takiego wojennego?
0: Proszę bardzo. Słucham.
3: No to pytanie do ciebie, do Czatowiczów. Czy wiesz, czym się różni Hitler od Putina?
0: No, no nie wiem. Oświeć.
3: Hitler nikomu nie szczędził gazu.
0: Tak, tak. Kurde, takie świersze teraz powinny tam zapalić.
3: Jak już jesteśmy właśnie przy teraz tak delikatnie, sucharowo przeszłam do tematu tej wojny, to jakieś predykcje, co Putin wymyśli na ten dzień zwycięstwa swój jutro?
0: Może... O, właśnie miałam o tym pytać, ale w zasadzie co on ma wymyśleć? On nic nie wymyśli. Powie, że podbili tam Mariupol i świetnie, i są zadowoleni. A jeszcze tam sobie jedną serią z rakiet najwyżej, tak żeby było. Raczej nie obstawiam tej opcji najgorszej. Z dwóch powodów, głównie dlatego, że on ma już trochę zbroję pełną, także nie obstawiam, że on to zrobi. Plus nie jest głupim człowiekiem. Uważam, że jeszcze ma jakiś rozum i wie, że jak zrobi takie opcje, no to raczej już długo sobie nie porządzi krajem, bo po prostu nie będzie niczego, tak jak mówił Kononowicz. Więc uważam, że będzie chwalił się tym, co zrobił, a zrobił niewiele. Niestety dla niego, a dla Europy w sumie dobrze. Ja się cieszę, że Ukraina sobie daje radę, chociaż nie wiem jak długo. Mam nadzieję, że uda im się odeprzeć to wszystko. No ale ja trochę jestem też realistą. No ale miejmy też nadzieję, że nie będzie świętował w Polsce, bo coś gdzieś tam przebąkiwano, że chcą w Warszawie robić defiladę jutro. To ja bym specjalnie wziął pierwszy pociąg do Warszawy i tam... Albo może nie będę mówił, albo to jeszcze gdzieś na posłuchu jest, ale w każdym wypadku no dla nich to by się i tak nie skończyło dobrze, bo Polacy tacy ładni, zwani kibole albo inni, no by zrobili porządek z nimi.
3: No ja tak w wersji takich niepoprawnych optymistów to bym sobie życzyła, żeby on jutro to skończył, ale takiej wersji pesymistycznej to może po prostu w końcu wypowie wojnę.
0: No właśnie, też wiele ludzi mówi o tym, że po prostu będzie wypowiedziana wojna tak doszczętnie. Tylko, że jeżeli będzie wypowiedziana wojna, to wtedy nie bierze jeńców i niestety będzie szedł na całość i będzie chciał podbić Ukrainę. Już nie ją zdenazyfikować i zrobić, jak to się mówi, marionetkowe państwo, tylko po prostu ją sobie zabrać i tyle.
3: Tutaj muszę jeszcze... panu prezesowi podziękować za kolejnego donata. Mówi, że najlepsze kremy to kremy Mondunik, polska marka produkowana we Francji.
0: No może ja też suchara rzucę, co? Bo mam takiego typu Strasburger.
3: No dawaj!
0: Dobra, no to leci. Na drzewie siedzą dwie krowy. Nagle nadlatuje stado hebli. Trendy do Wenezueli? W lewo, odpowiada jedna. Siedzą sobie dalej, a tu po jakimś czasie drugie stado hebli, jeszcze większe od poprzedniego. Trendy do Wenezueli? W lewo, odpowiada ta sama krowa. No i heble skręciły w lewo i poleciały. Za jakiś czas ogromne stado hebli nadleciało. Trendy do Wenezueli? W prawo, odpowiada po raz trzeci krowa. Heble skręciły w prawo i odleciały. Myśli i myśli druga krowa w końcu pyta. Dlaczego powiedziałeś, że w prawo, jeśli dwóm pierwszym stadom mówiłeś, że w lewo? A na chuj tyle hebli w Wenezueli?
3: No, to wbiłeś do Strasburgera. Jest okej. Okay. Tutaj Wędrynomi się obraził. Powiedział, że nie podoba mu się audycja i sobie wyłączył. No trudno.
0: A to normalne. To niech pójdzie teraz TVN oglądać. Nie no, żartuję oczywiście. Każdy może robić co chce. Jesteśmy wolni jeszcze.
3: Z takich jeszcze stałych punktów programu, to mogę cię na przykład zapytać na każdej audycji, co cię najbardziej rozśmieszyło w tym tygodniu, oprócz tego suchara.
0: Kurde, nie wiem. Chyba mnie rozśmieszyło. Kurde, no mnie to rozśmieszyło w sumie nic, bo tak w sumie w smutnym kraju jesteśmy. Albo nie, wiem. Byłem w Maku we wtorek, poniedziałek, już nie pamiętam, i grupa dzieciaków, koneserów, rozmawiała na temat tego, jaki najlepszy burger to jest. I zaczęła się debata chyba z 20 ludzi na temat tego, dlaczego Big Mac jest gówniany, a najlepszy to jest ten, tamten i w ogóle. I przyszła oczywiście grupka ludzi z KFC i jeszcze wchodzą, nie, to tylko kurczaki. I powiem tak, debata trwała ponad 30 minut, dopóki nie poszli do autobusu. I to była chyba najbardziej śmieszna rzecz, jaka się wydarzyła. Wcale w sumie nie jest śmieszna, więc pokazuje to niestety, jak bardzo smutne jest w tym kraju. A tobie coś śmiesznego się przydarzyło?
3: No, ja powiem wam, cieszyłam się, nie wiem, rozśmieszałam się za długo, bo wiele godzin spędziłam nad serialem na Netflixie, Superstore, nie wiem czy znacie. To jest taki sitcom, tam odcinki po 20 minut. Główną rolę gra America Ferrera, to jest ta babka, która grała Brzydulę, a za ten serial odpowiedzialny jest Justin Spicer, to jest ten sam, który nagrał The Office. I tak jak powiedzmy The Office, to tam jakoś nie podszedł, no tutaj ten serial Supermarket, no polecam wam, no bo to właśnie jest takie obśmiewanie tej kultury korporacyjnej, poprawności politycznej, no wiadomo, tam całą plejadę różnych charakterów, tych pracowników tego supermarketu. No i super się to ogląda. Teraz to musiałam po prostu sobie już, wiecie, zrobić bana, że nie oglądam przez jakiś czas, bo połknęłam dwa sezony w dwa dni, a sezonów jest na razie dostępnych 6, także no spróbujcie.
0: A przypadkiem nie natknęłaś się może na polski The Office?
3: Nie, jeszcze nie oglądałam polskiego.
0: Bo to znaczy, ja jestem tak średnio nastawiony do niego, ale oglądałem go z chyba grupą, no dosyć dużą grupą nocników i sobie zachwalali, więc może warto spróbować.
3: A to na Discordzie oglądaliście, tak?
0: Tak, jeden odcinek. No to jest takie The Office przeniesione do naszego kraju i to w sumie w taki dobry sposób, w sensie żarty są stworzone właśnie na podstawie naszego kraju, a nie tego, gdzie skąd to pochodzi.
3: Mhm. I co, to też na Netflixie dostępne?
0: Niestety nie, jest dostępne tylko w serwisie Canal Plus.
3: Okej. No a przy okazji zapraszamy na Discorda.
0: Który jest pusty, nie no, że ty. Coś się czasem dzieje, ostatnio trochę wolno, ale zawsze ktoś tam pisze. Chyba udało mi się w ogóle dotrzymać słowa, że będzie spokojnie. No jest spokojnie.
3: Za spokojnie momentami. No to jak było już pytanie, co cię najbardziej rozśmieszyło, to teraz pytanie, co cię najbardziej wkurzyło w tym tygodniu?
0: Jak Polska przepieprzyła z Rosją w CS-ie?
3: No
0: byłem zdenerwowany. No jak można z Rosją, szczególnie teraz, przegrać? No jak?
3: Czekaj.
0: Nie można tak.
3: Tutaj Marek Zgoda pisze, że nocne nie odbiera. Nie.
0: Nie odbierasz? Nie odbierasz?
3: Odbieram, dzwońcie.
0: A może nie odbierasz?
3: Nie, odbieram.
0: Filozof dzwoni, pan filozof. Może pan filozof jest zbanowany chyba, tak mi się zdaje.
3: Tak?
0: Znaczy na Skype, tak? Mam przypuszczenie. I to jest spowodowane tym, że wrzucał zaproszenia do 30 grup i dzwonił z nich.
3: Aha, no to co, mam go odblokować?
0: Znaczy, nie wiem, to jest twoja decyzja, ale może być różnie. Bo to Krawiec go chyba zbanował. Na pewno nie ja, bo ja to wiem dlatego, bo tam kiedyś powiedział. Mhm. Czy to powiedział? No to mówił publicznie, normalnie na audycji.
3: To może ty, psycho, zadzwoń.
0: No i przeproś nas.
3: Ja to nawet nie wiem, gdzie tutaj odblokować tego filozofa. Zresztą nie wiem, czy mogę, skoro kapitan go zablokował. To tak średnio w sumie, żebym go tutaj odblokowywała. No nie wiem. To czekaj, to co cię wkurzyło w tym tygodniu?
0: No, że Polacy przegrali z Rosją. W ogóle, że Polacy grali z Rosją. Że w ogóle Rosja jest w tym turnieju. Jakim prawem?
3: No właśnie, jak to się stało?
0: No, no dobre pytanie. Sam nie wiem.
3: No, mnie w tym tygodniu znowu to KFM wkurzyło. W ogóle nie wiem, po co słucham tego radia.
0: Czemu? Czemu też to KFM? Tam to się słucha tylko, żeby się pośmiać ludzi, a nie brać to na poważnie.
3: A, no chyba, że tak. Nie, no już naprawdę. Ja co tydzień sobie obiecuję, że już więcej nie włączę tego poranka w to KFM-ie, ale nie, już naprawdę. Po tej piątkowej audycji to stwierdzam, że nie ma opcji po prostu, jak tam jak trzutka w tokę.
0: A kto gadał?
3: No, Żakowski ze swoją trzutką, czyli z Lisem, z Władyką.
0: Lisem? Ten Lis?
3: Tak, ten Lis.
0: Ten Lis to kurwa był w Rosji i mówił na Polskę, że to my jesteśmy... Nie, on był w Białorusi, przepraszam, Białorusi i tam mówił, że Polska jest taka i taka. No. A, świetny człowiek, uwielbiam go. Mam nadzieję, że kiedyś mu jaja obetną.
3: No nie, po prostu, wiesz, oni byli tak zasmuceni tym, co papież Franciszek powiedział, że nie byli w stanie w ogóle już tego komentować, nie?
0: Ale to on do nich mówił, bo to nie było do ludzi, tylko właśnie do dziennikarzy kierowane. To dziennikarze wywołali razem z Niemcami i tym ogólnie, co się dzieje, to całą wojnę, bo gdyby nie szczekali, nie mówię, że Rosja jest dobra, ale fakt trochę jest, że w sumie oni sami zaczęli tam robić różne opcje. Nie mi oceniać, czy dobre, czy nie, ale fakt jest taki, no, że oni raczej rozpalili tą iskierkę, no a teraz mamy sytuację, która nie jest dobra dla Ukrainy, no niestety.
3: To się Christopher pyta, czy Żakowski dalej maska do mikrofonu, tak jak 15 lat temu. No mlaska coraz bardziej i wiesz, to jest właśnie to, że 20 lat, ten sam skład, już nieważne, nie, że oni tam jakieś też mają pierwsze objawy demencji. Ci.
0: O Jezu, a to już młodych ludzi nie ma w Tok FM? Kiedyś jeszcze słyszałem jakichś młodych prezenterów, prowadzących, a co, już teraz sami boomerzy?
3: No nie, to jest tak, że z Tok FM odchodzisz tylko, jeżeli po prostu umrzesz.
0: Jezu. Jezu, wilczy bilet.
3: Tylko tak to działa, bilet w jedną stronę, a tak to wiesz, to dożywotnio możesz tam nadawać, nie? No i nie, no i to jest straszne, bo tam te informacje są co 20 minut, więc co 20 minut masz cały pliczek reklam. No i dobra, ja rozumiem, że te reklamy tych środków przeczyszczających na wątrobę i innych są okropne. Ale najgorsze jest to, że sama reklama Tok FM, bo oni tam sobie reklamują to swoje tam konto premium, że możesz jakichś tam podcastów słuchać za darmo i tak dalej, jest równie beznadziejna jak te inne reklamy. I to jest po prostu też nie do zniesienia. No, ale właśnie tutaj jak jesteśmy przy ludziach z demencją, to wiesz, no tak samo jak z prezydentem Bidenem, nie?
0: O, mój ulubiony człowiek, on to tak mówi, na przykład chce coś powiedzieć o jakimś kraju, przykładowo Niemcy, mówi, no to byłem w tym kraju.
3: No to. No.
0: On tak, on ma dobrą opcję, albo czasem mu się włączy jakiś tryb taki, że o, a biali ludzie to są źli.
3: Nie no, Amerykanie teraz chyba mają faktycznie zagwozdkę, no bo już te objawy demencji Bidena są wyraźne, no było, nie było. On ten palec na tym przycisku tam trzyma, co nie?
0: Ja bym się bał w ogóle mieć takiego prezydenta. Już kij dmuchał Dudę, Duda jeszcze myśli chociaż. No jeździ na tych nartach, ale ma tam jakiś styropian w mózgu, nie? To bynajmniej nie rozwali tam wszystkiego. A taki Biden, no trochę strach mieć takiego prezydenta, uważam.
3: No to swoją drogą, ale ten nasz Duda to też nie, to też jest słaby przykład, nie? Też jest dowód na to, że weźmiesz sobie tego prezydenta, to też nie jest recepta, wiesz, na sukces, nie? Także...
0: To jest prawda, no zgodzę się, do dupy prezydentem, ale w porównaniu z tym, co odwala pan Janek, pan Joe, no to nie wiem, ja pana Joe Bidena to trochę oglądam dla beki, bo jak ostatnio widziałem jakąś tam jego pogadankę, tam coś tam gadał i była muzyczka typowo defiladowa. On się trzy razy rozglądał, gdzie ma iść i ostatecznie nawet nie wiedział, gdzie ma pójść, to poszedł po prostu w stronę ściany. Co za człowiek.
3: Marek zgoda, niby do mnie dzwoni, a ja go nie odbieram. Marek, kurczę, do mnie nikt nie dzwoni, no.
0: Marek nie zgoda. Marek nie zgoda. Ale mi się wydaje, że pan Marek Zgoda to jest właśnie pan filozof. Tak mi się zdaje bynajmniej.
3: To mam jakiegoś Marka Zgoda. No co zrobić, nie wiem.
0: Co zrobić? No nic nie zrobić. Nie wiem, kurczę. Trudno powiedzieć. Nie wiem, sam. Ja bym prawdopodobnie nie odbierał, jak nie dzwoni. A to, że jest zbanowany, no to ma jakiś powód. No.
3: Zasłużył. Proszę się tam wytłumaczyć krawcu i niech on cię tam odblokuje.
0: No właśnie, trzeba dwie zdrowaśki, tak jeszcze 200 zł trzeba wrzucić, nie? Ale krawcowi to trzeba wrzucić. I jeszcze drugie 200 tutaj i trzecie 200 dla mnie.
3: No właśnie, powinniśmy tak opłatę za odbanowanie wprowadzić.
0: Dla każdego prowadzącego, bo każdy prowadzący musi się zgodzić, każdy ma weto.
3: No właśnie. To w sumie to było fajne, że ja sobie kogoś odbanuję, ale no nie, no nie da się tak, to jest po prostu jedno konto nocnego radia. I tyle. A tutaj, nie wiem, może wracając do polskiej polityki, nie wiem, czy słyszałeś, że nasz minister zdrowia, syntezator mowy Adam Niedzielski.
0: Adam Sobotni, poniedziałkowy.
3: Poniedziałski.
0: Poniedziałski.
3: Ogłosił, że 16 maja kończy się stan epidemii w Polsce.
0: A wiesz, co Unia zrobiła? Przedłużyła paszporty covidowe.
3: Proszę, ale słuchaj, on jest, bo nie wiem, czy wiesz, że on dostał taką nagrodę Wizjoner Zdrowia 2022 od Tygodnika Wprost.
0: I taki wizjoner, że nawet nie przewidział, że będzie pandemia. Świetnie.
3: Słuchaj, on ogłaszając koniec stanu pandemii przewidział, że ten, bo teraz będzie stan zagrożenia pandemicznego, będzie trwał do września. Także on już wie, kiedy wrócimy do stanu pandemii.
0: Oczywiście, że tak, bo oni teraz czekają na te rozwiązania, co się tam skończy. Że nie po to Unia pakowała tyle hajsu, żeby teraz nie mieć tego. Pan Pfizer, pan Moderna, pan AstraZeneca musi zarobić swoje pieniądze na szczepionkach i w ogóle na tym całym kłuciu. W ogóle teraz szczepionki, ciekawa sprawa, nie są darmowe. Nie są, musicie zapłacić. Musicie zapłacić. Jak nie mieliście, to już trudno, wasz problem. Ale przypominam, Unia Europejska przedłużyła te paszporty, czy to są jakieś inne rzeczy, żeby można w ogóle gdzieś było się dostać w Europie, więc no cóż, ja uważam, że jeśli to się dzieje w Unii Europejskiej, no to niestety Polska to będzie miała przekichane i też będziemy przyparci do ściany i będziemy musieli wrócić z tymi wszystkimi restrykcjami, bo jak nie wrócimy, Kasia, to ten zarząd tej dobrej Unii Europejskiej powie, że Polska to są źli ludzie. Zresztą oni już teraz mówią, że my jesteśmy złymi ludźmi, bo kiedy my... Czy my w ogóle dostaliśmy jakieś pieniądze od Unii Europejskiej? Oni cały czas nam ten hajs blokują, który teoretycznie jest nasz. Nieważne, że PiS jest taki, owaki i słaby, no ale no kurde, przydałby się ten hajs, szczególnie teraz. Szczególnie kiedy my pomagamy. No pomagamy, mówcie co chcecie, ale my pomagamy Ukrainie naprawdę mocno. My pomagamy Ukraińcom, a Unia Europejska po prostu pluje w nas i mówi, że my jesteśmy źli. No to wiecie, wy możecie powiedzieć, że o, to dobrze, PiS-owi się należy. No spoko, tylko że to się odbije na was, nie na PiS-ie, bo PiS i tak zarobi. Oni i tak będą mieli pieniądze. Tylko że to się odbije na was, na waszych portfelach i to jeszcze skoczy inflacja jeszcze wyżej. I tak wiem, że pieniądze z Unii to nasze pieniądze, bo my płacimy składki. Ale fakt jest taki, no że lepiej mieć coś w ogóle, żeby dostać cokolwiek, niż nie dostać nic, bo w takim wypadku jesteśmy naprawdę no, na minusie niezłym. No i oni sobie jeszcze powiedzą, że my jesteśmy skurczysynami, jak przecież nie wrócimy do anemii, czy jak to tam ludzie lubią na YouTubie to nazywać, i jeszcze bardziej nas docisną. No, no szlak nie trafia i ja się czuję jak jakiś, nie wiem, pan z wąsem. Nie wiem, czy Polacy to są źli, czy
1: Kasia,
0: źli. Dlaczego my jesteśmy tak atakowani?
1: Żeby było sprawiedliwie.
0: Są kraje, które robią dokładnie jeszcze gorzej. No przecież kurde Węgry albo inne kraje. Francja w ogóle. Francja się w ogóle nie wycofała z wielu... Wiele firm francuskich nie wycofała się z Rosji, a oni wcale nie mają tam dowalonych rzeczy. Niemcy to w ogóle nie pomagają. Albo się inne rzeczy dzieją. No, no, no powiem, że kurde, to grubo. Ja jestem zdenerwowany. No. Proszę coś skomentować to.
3: Ja cię mogę uspokoić, bo Kasia wpłaciła nam sprawiedliwie po 15 zł. Tobie i mnie.
0: O, właśnie widzę. Kurczę, bardzo dziękuję. Będzie dobrze spożytkowane. Może właśnie na tym obstawienie, jak to się mówi, hazardowanie.
3: Widzisz, w Unii Europejskiej nie ma sprawiedliwości, ale u nas Nocturne Radio jest pełna sprawiedliwość i tutaj sponsorzy wpłacają porówno. Tobie i mnie. Także dziękujemy, Kasiu. No tak, może ktoś zadzwoni, bo potrzebujemy jakiegoś gościa w naszym programie. Bo jak nie, to będę musiała do tego Marka zadzwonić chyba. Tak się domaga.
0: No, pan Marek, nie wiem, no kiedyś z nim rozmawiałem, jest to dosyć specyficzna osoba, nie mówię, że zła, po prostu jest to specyficzny typ rozmówcy. Nie od kozy nazywają go filozof.
3: Okej, okay. To co, dzwonimy?
0: No, powiem tak, ja jestem na tak, ale te, jak, czekaj, inaczej, jak powiedział... Nasz Bolek, jestem za, a nawet przeciw.
3: Zastanawiam się, nie wiem, czy Skype to jest Marek Zgoda, czy Dzy Tomek.
0: Nie wiem, kurczę. Nie wiem, nie pamiętam. Makroyal.
3: No dobra, zadzwonię. Czekaj, muszę go dołączyć. Dobra, czekaj, żeby ciebie przy okazji nie rozłączył. To było słabe. No, chyba że wiecie, jednak ktoś się zdecyduje tutaj zadzwonić do nas. Oprócz Marka.
0: Mam nadzieję, że nie Podlecki z grobów będzie dzwonił i pokazywał nam, jak żyjemy w orangutanie.
3: Nie, nie. Czekaj, kurczę.
0: Bo wiesz, że według świętej pamięci Marka Podleckiego to my jesteśmy w orangutanie, który tam został napromieniowany uranem.
3: Orangutanem powiadasz?
0: Nie żartuję. Nawet zrobił rysunek i my jesteśmy w takiej części tego orangutana i ten cały wszechświat to jest część tego orangutana.
3: Ja już we wszystko mogę uwierzyć. Dobra, spróbujemy tutaj. Nie wiem, czy udało mi się go dołączyć, czy nie.
0: Dobry człowiek nawet informował, kiedy woda była naparchowana.
3: O, deparchator by się przydał.
0: No
3: jakiś.
0: Właśnie pan Podlecki robił deparchator i on tam walczył z parchami, jechał i mu strzelali mu ten, w żebra, sygnały.
3: Halo, Tomasz?
4: O, brawo! Uha!
3: Witamy pierwszego gościa w Nocnej Zmianie.
4: I to płci męskiej.
3: Opowiadaj. Co tam słychać?
4: Nie chcę nikomu przerywać.
3: Nie, teraz antena zupełnie twoja.
4: To ja muszę powyłączać inne anteny.
3: Inne czaty?
4: Nie, nie, anteny. Okej, okay, no, teraz się słyszymy, okej.
3: To powiedz, co ciebie zdenerwowało w tym tygodniu.

0: Tutaj widzę, a to twoje ego się tutaj promieniuje, czy duchowo, duch, metafizyka?
1: Najgorsze, jak powiem, że to przypadek.
0: No ale wiesz, nie ma w życiu przypadków, to może rzeczywiście twój duch
1: Ja wiem,
0: emanuje.
1: ale to jest najgorsze, co mogłem powiedzieć.
0: Właśnie.
2: Słuchaj, że jesteś filozofem, to jak uważasz, jakich audycji potrzebujemy w tych burzliwych czasach?
1: Równoważny.
2: Czyli co mamy równowagę? Facet, kobieta, to jakieś podstawy mamy równowagi.
1: Jest okej, okay, jest okej. Okay. Już tłumaczę. Sekundę. Bo się zapowietrzyłem.
2: Musisz swoją ideę tutaj szybko zapodać, bo tutaj już ludzie się niecierpliwią. Kiedy się otworzysz przed nami?
1: Nigdy, ale propozycje będą cały czas świeże.
2: Okej. To co cię zdenerwowało w tym tygodniu? Czy ty jesteś takim stoikiem i nic cię nie jest w stanie zdenerwować?
1: Wszystko.
2: Wszystko. A co cię rozśmieszyło?
1: Wszystko mnie zdenerwowało. Wszystko mnie zdenerwowało, ponieważ po przeciwnej stronie było to samo.
0: Dobrze, dobrze, Tomaszu, ale posłuchaj mnie, bo ciebie tutaj wiele rzeczy zdenerwowało. Jeżeli miałbyś wykres i na tym wykresie miałbyś pokazać rzecz, która najbardziej cię zdenerwowała, takie wydarzenie, które po prostu zagotowało twoją krew, no to jakie to byłoby wydarzenie w tym tygodniu?
1: Brak ruchu.
2: Z czyjej strony?
0: Twojego?
1: Ogólnie.
0: A, czyli zła pogoda, tak? Bo nie mogłeś się ruszać, czy za dużo ludzi siedzą w domu? Tak wyjaśnij, wyklaruj to.
1: Drapałeś się pod pachami?
2: Czyli był ruch.
0: Znaczy, takie pytanie dosyć specyficzne. Pewnie się drapałem w jakimś momencie, ale nie wiem, chyba dzisiaj nie.
1: A może czas?
0: Jaki byłby tego cel?
2: No bo, nie wiem, łaskotki sam siebie nie jest w stanie rozśmieszyć.
1: Ja przepraszam, czy pani za mnie odpowiada?
2: Przepraszam. Znów.
1: Kto?
2: No ty.
1: Ty, no, mów. Ty, mów!
0: Ja mam mówić? A co mam mówić?
1: No ty!
0: Ale dobrze,
1: Ona
0: to ja...
1: powiedziała, że ty masz mówić.
2: Nie, gość ma pierwszeństwo.
0: Tak,
2: Przepraszam, że się
0: dokładnie.
2: wcięłam. Zagram psycho
1: Ej,
2: teraz.
1: ale gość i ty to też te same ty. Taki kurwa gość, tak?
2: No, tutaj wiesz, no.
1: Przepraszam. Ja tylko powiem. Przekleństwa nie są do końca niepotrzebne, ponieważ one wzmacniają pewne metafory. Okay? I tam nie żeby srać sobie po twarzy. Ale czasami to ja bym chciał poczuć głębię bez czytania książki. Mogę?
2: Ależ proszę.
1: Kto prosi?
2: My prosimy.
1: My? Wy? Kto to jest tam po drugiej
0: Tak,
1: stronie?
0: ja też proszę, tak.
1: A i też. Ty i ona. Ty i ona, czy na odwrót?
0: Tak, tylko my dwoje.
1: Okej. Okay. No to po mojej stronie jest nieskończona ilość tych ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, okej? Okay? Ale słuchajcie, wy się nie stresujcie.

0: Niech się nie stresuje, spokojnie.
1: No, ale może, czy nas jest więcej, czy was jest więcej, to już nieważne. Was jest dwoje, a nas no, nieskończona ilość.
0: Okej.
1: I nieskończona ilość mówi do dwójki, no słuchajcie, w końcu żeście się tam podzielili, tam facet, kobieta i coś tam urodziło się, później tam te życie powiela, to jest oczywiście kalka, ksero. Każde chyba następne ksero jest gorsze, bo tu już nawet samo ksero mówi o pogarszaniu każdego odbicia.
2: Ja nie wiem, kiedy ty kończysz zdanie, kiedy my możemy coś powiedzieć. Tak to bardzo.
0: Ja się czuję, powiem tak, w dobrej atmosferze. Ksero, kopiarki, to w ogóle, to my jesteśmy te, to ludzie to tylko ksero, kopiarki, nic nie dodają od siebie, bo wiesz, to tak nie do końca działa w ten sposób, ale dobra.
1: Nie, każda kopia dodaje od siebie błąd.
0: A skąd wiesz, że to błąd, a na przykład nie zaleta?
1: Bo źródło jest bezbłędne.
0: A skąd wiesz, że źródło jest bezbłędne?
1: Nie wiem, tam pierdolę bzdury. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym nigdy w życiu pochodzić z niczego innego oprócz z miejsca, które jest bezbłędne. Nie interesuje mnie gówno. Nie interesuje mnie szlam, nie interesuje mnie dobro i nie interesuje mnie zło.
2: To co cię interesuje?
1: Ale miejsce, z którego pochodzę, musi być bezbłędne. A wtedy, czy są plusy, czy minusy, kto to stwierdza? Bo tylko z poziomu zera można stwierdzić dobro i zło.
2: Czasami mam wrażenie, jak ciebie słucham, że to jest jakiś generator mowy. No bo jaki ty masz wpływ na to, skąd ty pochodzisz?
1: Taki sam wpływ, jak wypłynęło, wpływając początek na wysłuchanie siebie.
0: Kurde, trudne pytanko się wylosowało. Ja bym jeszcze raz wajchę pociągnął i jakieś drugie wylosował, ale poznanie samego siebie jest praktycznie niemożliwe z tego powodu, że nasz umysł cały czas się zmienia i nasza percepcja naszej osoby jest wciąż zmieniana, więc poznanie się tak naprawdę nie może się odbyć, bo się cały czas zmienia, więc no tutaj niestety, no twoje ideały nie mogą dojść do skutku.
1: Ale kto to stwierdza?
0: No ja to stwierdzam i wiele naukowców i w ogóle to, że w każdym momencie cokolwiek robisz, no okay, jesteś innym człowiekiem.
1: Jeżeli twierdzę, że się mylisz, to teraz uwaga, sekundę.
0: Tak.
1: Jeżeli ja twierdzę, że się mylisz,
0: tak,
1: a usłyszałem to, co powiedziałeś,
0: tak,
1: to teraz powiedz mi, czy ja z twojej koncepcji wezmę twoją prawdę, czy swoją?
0: A weźmiesz oczywiście to, co ty uważasz za
1: czyli
0: prawdziwe.
1: Moja prawda jest prawdziwsza, czyli ty kłamiesz. Ja mówię prawdę, ty kłamiesz. Czyli jeżeli w koncepcji na koncepcję zbija się prawda, to jedna tylko wygrywa. Która? Twoja czy moja? No, czy ja mam jeszcze mówić
0: a czy ty jaśni? Jesteś a czy ty jesteś wyrocznią prawdy? Ty możesz tylko uważać, że coś jest prawdziwe, ale wcale wyrocznią tego nie będziesz. Więc...
1: Nie. Ja mam opcję. Raz tak.
0: Właśnie, rzuć kamieniami.
2: Tak. Panie filozofie, przeprowadzimy ci test na filozofa, sprawdzimy, czy jesteś mądrzejszy od kamieni. Czy wchodzisz w tę grę?
1: Oczywiście.
2: To uważaj. Czytam pierwsze pytanie. Co tutaj by ci wybrać za jakieś fajne pytanie? Moment, moment. Stuję karty. Pamiętaj, że odpowiedzi to tylko 2, 1 i 0. No, poczekaj, o, tutaj. O, takie bardzo filozoficzne pytanie.
1: Trójca, to jest 1, 2, 3. Nie, 2, 1, 0, tylko 1, 2, 3, bo to jest to samo, tak?
2: Słuchaj, tak, odpowiedzi możliwe tylko 0, 1, 2. Pytanie numer 1.
1: 3.
2: Ile jajek składa synogarlica okularowa w jednym lęgu?
1: Ile musi?
2: 0, 1 czy 2. Zapytam najpierw kamieni. Kamienie mówią 0. A ty?
1: Ja też mówię 0, bo nie mam pojęcia.
2: 2. Pierwsze jajko składa wieczorem, a drugie nad ranem. A przecież jakieś jajko musi złożyć.
1: Ja przepraszam, jak masz na imię?
2: Ania.
1: Zastanów się nad następnym pytaniem.
2: Dobra, zastanawiam się nad następnym pytaniem. Następne pytanie, trochę prostsze. Ile Polaków do 2018 roku odbyło lot w kosmos?
1: Ja przepraszam, drugie pytanie jest troszeczkę prostsze. Skoro na pierwsze nie odpowiedziałem, to drugie jest troszeczkę prostsze.
2: Zobaczymy, najpierw spytamy kamieni.
0: Ale nie mów mu.
2: Kamienie mówią 0.
1: Ania, ale musisz uważać na to, co mówisz.
2: Okej, ja tylko czytam.
1: Teraz będzie trzecie pytanie, tylko że...
0: To ja zadam trzecie pytanie, ale najpierw odpowiedz na to.
1: Jeszcze raz.
2: Ilu Polaków do 2018 roku odbył lot w kosmos?
1: Do 2018. 18 roku ani jeden.
2: No jak? Przecież Mirosław Hermaszewski. Polak.
1: Ej. A definicja Polak?
2: proszę. Dobra, cały czas jesteśmy na starcie. Dobra, teraz naprawdę łatwe pytanie.
1: Głodny... No, spostam cię zaraz. Ania, tak? Tak. Ja mam słabie pamięć do imion. Okej, okay. No.
2: Głodny kojot od zawsze gonił w kreskówce strusia pędzi wiatra. Ile razy udało mu się go złapać?
0: O Jezu, to trudne. To niełatwe.
2: Kamienie mówią, że raz.
1: Moja odpowiedź jest, w której bajce nie widać TNT?
0: Ale dobrze, no to mówisz, że raz?
1: Każdej.
0: Nie, to może być tylko odpowiedź 0, 1 lub 2. Wybierz.
1: Proszę o pytanie.
0: W bajce struś pędzi wiatr, ile razy został złapany przez kojota?
1: Ani razu, bo zawsze na każdej bajce jest TNT.
0: Dobrze, czyli 0.
2: Odpowiedź brzmi, że raz kojot złapał strusia w 1980 roku w odcinku Sub or Sonic.
1: Ale czy bajka później trwała, czy już się skończyła?
2: Tego nie wiem.
1: To czy złapał, czy nie złapał, bo ja też tego nie wiem.
0: To ja teraz mam pytanie dla ciebie. Ja sobie tutaj śledzę nasz timer. Timer rozmowy, tu tak gorąca linia jest. I moje pytanie jest takie, ile minut zostało ci jeszcze rozmowy? 2, 2, 1 czy 0? Proszę rzucić kamieniami.
1: Rozmowy, jakiej rozmowy?
2: Kamienie mówią, że 1 minuta.
0: Okej, okay, a ty mówisz, że ile minut?
1: Ale nie kumam zabawy.
0: Ile minut zostało ci jeszcze rozmowy?
1: Z nami 2, 1 czy 0?
0: Tak.
1: Trójkę?
0: Trójkę. 2, 1 czy 0?
1: Nieskończona ilość.
0: No niestety, odpowiedź jest 0, więc tak, ale że...
1: A były rzucone kości?
0: Tak, były. Były, nie, kości ale się tylko też wtedy, myliły.
1: Kiedy stwierdziłeś, a teraz rzuci jeszcze raz kości i kości wyrzucą, że nieskończoną ilość wyrzucą.
0: Czekaj! Kości wyrzuciły zero.
1: I o to chodzi, to jest nieskończoność.
0: Także w nieskończoności chciałbym ciebie razem z Anią. Także tutaj, nie wiem, jakieś słowa na pożegnanie?
1: O, to ja tutaj przemówię jak ten super Jezus.
0: Tak?
1: Jezus oświecony, taki człowiek, który połączył, wsadził palce do prądu. Jak ktoś wsadzi palce do prądu, to zrozumie, że energia przepływa przez wszystko, łącznie z myśleniem i z myślami.
0: Dobrze, to z tym cytatem ciebie żegnamy. Cześć.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dobrej nocy.
0: Tomasz się wykazał, ale nie wiem, czy ja byłbym taki odważny, żeby przetestować jego teorię oświecenia poprzez włożenie dwóch palców do kontaktu.
2: Nie rób tego sam w domu. Tylko pod opieką dorosłych tam, bo...
0: Nie ma już dorosłych, kurde, no. Wszyscy poszli sobie. Sam jestem.
2: Słuchajcie, może ktoś ma ochotę się przetestować, czy jest mądrzejszy od kamieni? Zapraszam, dzwońcie.
0: Głupie te kamienie. Jakoś nie raz tylko odpowiedziały.
2: No tutaj filozof szedł łeb w łeb z kamieniami. A no ty za kamienie pokonałeś. Czy jeszcze ktoś będzie na tyle sprawny, żeby tutaj z kamieniami wygrać?
0: No czat często odpowiada i czat niestety wygrywa z tymi kamieniami aktualnie. Tak patrząc na wyniki ogólnie.
2: Czekaj, mamy chętnego. Hej, Czektul.
3: Hej.
2: Wygląda na to, że nie tylko się wzajemnie donatujemy, ale i wzajemnie do siebie dzwonimy.
3: No, dzisiaj dzwoniłem do Etama, to i do was stwierdziłem, że zadzwonię.
2: No.
3: Już jestem w Krakowie, więc mogę
0: bardzo
3: gadać.
0: Bardzo dobrze. Czy chcesz być przetestowany przez wielmożne kamienie?
3: Jakże? Jeszcze jak?
2: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Ile ludzi zginęło uderzonych monetą jednocentową zrzuconą z Empire State Building? 0, 1 czy 2?
0: Kurde, trudne pytanie ci się wylosowało.
3: Ale to jest wysoki budynek, więc wydaje mi się, że tam może być ze dwa zgony mogło być.
2: Czek to mówi dwie osoby, a co powiedzą kamienie?
0: Jeden.
2: Kamienie mówią jeden, Gambo, zgadza się. A co, jaka jest odpowiedź? Zero.
3: Zero, o.
2: W programie telewizyjnym Pogromcy Mitów udowodniono, że moneta nie może nabrać odpowiedniej prędkości, aby kogoś zranić. Ale spokojnie, Czek, tu na razie masz remis z kamieniami.
3: Nice.
2: Nic się nie denerwuj. Następne pytanie. Takie geograficzne. Terytorium ilu państw w Europie leży na południku zerowym, nie licząc Wielkiej Brytanii?
3: Nie licząc Wielkiej Brytanii?
0: Mhm. To jest Greenwich w Wielkiej Brytanii.
3: Tak. Wydaje mi się, że tam już nie będzie nic pionowo.
2: Leży na południku zerowym. Zobaczymy, co kamienie odpowiedzą. Kamienie mówią jedno, a moja karta odpowiedzi mówi Francja i Hiszpania również mają takie położenie geograficzne.
0: Okay. Czyli jest remis. Jak
3: dalej
2: jest
3: remis.
2: Tak.
3: Jestem tak mądry jak kamienie, dobrze mi idzie.
0: Kurde. Fenomenalnie.
2: Słuchajcie, następne pytanie. Teraz zoologia. Ile łap więcej? A nie, to nie wiem, czy to zoologia, ale dobra.
3: Kryptozoologia.
2: Ile łap więcej od normalnego psa ma zwierzę w logo firmy Eni, dawniej Agip? Boże, nie wiem, trzeba by to logo odpalić. Co za absurdalne pytanie.
0: No dalej to musi odpowiedzieć. Ma 2, 1 albo 0. Proszę odpowiadać.
3: Wydaje mi się, że 0.
2: Dobra, najpierw zapytamy kamieni. Kamienie mówią, że o jedną łapę więcej. Odpowiedź jest 2. 6 łap symbolizuje harmonię człowieka z samochodem. 2 nogi i 4 koła.
0: Nadal remis. Fenomenalnie.
2: To za chory grafik wymyślił to logo.
3: To się zastanawiam. Pewnie na 60% to robił. Dlatego 6 łap.
0: Pewnie to.
2: Dobra, teraz mamy pytanie wojenno-historyczne. Ile razy Adolf Hitler był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla?
0: A to łatwe.
3: Łatwe. Wydaje mi się. Chociaż... Dobra.
2: Ty jesteś gotowy odpowiedzieć przed kamieniami?
3: Tak. Wydaje mi się, że 0 razy.
0: Dobra, proszę to zlokować, a ja mówię, że raz. Ja mówię raz, bo ja też odpowiem.
2: Co kamienie mówią? Kamienie też mówią, że raz. Uwaga, chwila prawdy. Raz! W 1939 roku.
3: Okej, okay, bo ja sobie pomyślałem o tym, że był na okładce Timesa, a że do pokojowej nie był, okej. Okay. Czyli kamienie są mądrzejsze.
0: Ale jak tego nie wiedziałeś, kurde, bo nawet ja to wiedziałem.
3: Bo nie interesuje mnie to.
0: Jak nie wiedziałeś? Przecież zawsze politycy dostają pokojówkę.
3: Ale... Najwięksi. To czekamy jeszcze, aż pewien pan z Rosji dostanie.
0: O, no to on te 2 dostanie bynajmniej.
3: A to pewnie jutro go nominują.
2: Ale ta odpowiedź, słuchajcie, jest taka złożona, że dostał w tym 1939 roku w ramach ironicznej krytyki. Został nominowany przez szwedzkiego polityka, przeciwnika faszyzmu. Jednak ten wkrótce wycofał nominację. Czyli, no wiecie, to była taka... Okay. No dobra.
3: Torlowanko.
2: Dobra, no tam... No, na razie kamienie tutaj wysuwają się na prowadzenie, ale masz jeszcze szansę.
3: Spoko. Ja mam tutaj bardzo dobrą teorię, dlaczego kamienie są ode mnie mądrzejsze, ja to za chwilę wytłumaczę. Dobrze. Poproszę o ostatnie pytanie. Najwyżej zremisuję.
2: Dobra, następne pytanie. Ile kolorów sprawia, że byk atakuje matadora?
3: 0.
2: Kamienie mówią 2. Odpowiedź brzmi 0. Niestety nawet czerwony nie działa na byka. Byki nie widzą jaskrowych kolorów. Reagują chodzi na prowokacyjne ruch. Zachowania matadora. No i znowu mamy remis.
3: No.
2: Wracamy do tak... gry.
3: Jestem tak mądry.
0: Pytanie ratujące trzeba. Remis trzeba rozstrzygnąć.
3: No dobra, ostatnie pytanie, dawajcie.
2: Ostatnie pytanie. Kurczę, to tak jakieś takie rozsądne, bo większość tych pytań są takie, wiecie...
0: Najlepsze są takie głupie.
3: No.
2: Absurdalne.
3: Ja się dobrze bawię.
2: No dobra, no to takie będzie typowe strzelanie. Ile hitów kultowego zespołu ABBA znalazło się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów Billboardu?
0: No i pewnie ze 2.
3: No ze 2 chyba, no.
2: Kamienie? Kamienie też mówią 2, no nie. Odpowiedź jest 1.
0: To wszyscy jesteśmy głupsi od kamieni, no i super.
3: Dobra, to teraz powiem tak, dawno temu, co do kamieni, dawno temu, gdy grałem w grę World of Warcraft, w mojej gildii istniał ziomek, który miał na ksywę kamień. I w pewnym momencie on zaczął krzyczeć, że bądź ja kamień jest pro, czy profesjonalny, tak? I powiedzmy, cała gildia to podłapała, wszyscy chcieli być kamieniami, chcieli być mądry jak ten kamień. I myślę, że to jest właśnie ten powód, że jestem tak mądry jak kamień.
2: No. Całkiem dobrze. A ty, Czektul, powiedz mi, słuchaj, jak tam majówka się twoja odbyła?
3: No, moja majóweczka była taka, że jak pojechałem sobie w piątek do domu rodzinnego, to najpierw nawiozłem z działeczki swojej drugiej patyków, później do rębaka je nawrzucałem. Później tam jakieś grillowanko, ogniskowanko. Tak majówkę minęła. No i później jeszcze przez tydzień tam siedziałem i...
0: A jaki alkohol robotę. Był? Proszę powiedzieć, co pan pił?
2: Powiedz.
3: Główny alkohol, jaki piłem przez majówkę, to był Jägermeister, bo mnie straszna ochota naszła.
0: O, to ja bardzo propsuję mój ulubiony alkohol.
3: No, do takiej szklanki z Ikei, tej wysokiej, dałem sobie 3 seteczki. Wrzucałem sobie limonki kawałek, albo pomarańczy, co było pod ręką i zalewałem Sprite'em. Super, polecam każdemu.
0: Ja Jager Bomby lubię.
2: Bo ty, słuchaj, Czek, to tam mi proponowałeś ten wtorkowy twój czas, bo miałeś tam wyjechać. No i ja nadałam swoją audycję o komputerach i sieciach. no, to po prostu była najkrótsza audycja, która się nie odbyła, bo tylko taką audycję o komputerach i sieciach jestem w stanie zrobić, ale mam dla ciebie taką, nie wiem, propozycję, o czym mógłbyś na przykład na jakiejś audycji powiedzieć swojej w warsztacie Czektula. Właśnie taka audycja dla takich, no, powiedzmy, gorszego sortu użytkowników. To robią takie, wiesz, podstawowe błędy, które sprawiają, że nie wiem, laptopy, komputery tracą na tej żywotności swojej, nie?
3: Okej. Okay. Myślę, że spoko temat, ale myślę, że to będzie za krótkie, żeby całą audycję o tym zrobić. Może jutro o tym trochę opowiem też przy okazji. Znaczy, no. Przepraszam, nie jutro, tylko we wtorek.
0: Może w ogóle typowe błędy użytkowników komputerów, no wiadomo, pewnie profesjonalistów, albo nawet takich trochę bardziej obcykanych, to raczej nie będzie nic nowego, ale tak szczerze, nocne radio to są w większości laicy komputerowi, tak, więc myślę, że do wielu ludzi trafisz.
3: Tak, tak. Myślę, że to jest właśnie spoko rzecz. No, bo na wtorek to myślę pogadać o tym, jak zostać programistą, z czego w ogóle dzisiejsza rozmowa na tym, na Discordzie wyniknęła, bo Paper pytał, co zrobić, żeby się nie narobić. No i zostanie programistą, to jest właśnie taka dobra fucha, że można się nie narobić, a kupę siana się zbierze.
0: No, to prawda, tylko czasem się człowiek wkurwi, ale to inna sprawa.
3: Nie, to że człowiek się wkurwia, to jest większość czasu tak naprawdę, ale to jest jedna z tych elementów, że to trzeba lubić, tak? Musisz lubić siedzieć zdenerwowany. No. Mnie żona czasami pyta, dlaczego jesteś taki spokojny? Ja mówię, ja nie jestem spokojny, jestem po prostu cały czas wkurwiony.
2: To się przyzwyczaiłem do tego stanu.
3: Dokładnie. No, bo w Avengersach czy czymś takim było, że ten ziomek się ma zamieniać w Hulka, że no, ale tu nie musisz się zdenerwować. Prawda jest taka, że ja cały czas jestem zdenerwowany.
2: To rozumiem, że w tym tygodniu, jak miałeś wolne i byłeś na działać, to nic cię nie zdenerwowało.
3: Nie, no zdenerwowało mnie. Na przykład traktor mi się zepsuł, bo ja mam taki rębak podpinany do traktora i jak już skończyłem robotę, odstawiłem traktor na bok, żeby tam posprzątać, te patyki wszystkie pozamiatać, powrzucać łopatę dalej do garażu, gdzie tam są przechowywane. To wziął mi się ten traktor, jak go postawiłem, już nie odpalił. I okazało się, że się przepaliła stacyjka od traktora. Najprawdopodobniej, bo to nie jest sprawdzone. Poszedłem do sąsiada, ojca mojego kumpla, który jest elektrykiem i on mi powiedział, no tak sprawdzałem tutaj te wszystkie połączenia, co i jak. Tutaj na krótko sobie jeszcze wcześniej spiłem, żeby sam posprawdzać, czy to nie jest na przykład taka druga stacyjka, która tylko włącza masę w traktorze. Mam takiego starego Ruska, tam są powiedzmy takie dwie stacyjki. Jedna powoduje, że po prostu leci prąd z akumulatora do całego obiegu, no i druga do uruchamiania. No i tą pierwszą wymontowałem, bo ona tam lekko już była przytopiona przez te lata, bo tam duże prądy idą. I się okazało, że to nie jest to. No i okazało się ostatecznie, że podpinając powiedzmy kabelki na krótko przy rozruszniku, traktor się uruchamia, więc to jest najprawdopodobniej wina stacyjki. No. I to mnie dosyć mocno zdenerwowało.
2: A co cię najbardziej rozśmieszyło?
3: Rozśmieszyło? Co mnie najbardziej? W sumie to, że kumpel, który zwykle się nie pojawia na imprezach, nie przyszedł na 30 naszego kumpla, chociaż się zapowiadał, że było, że będzie. I w sumie i tak nikt nie wierzył w to, że przyjdzie, więc to było takie dosyć zabawne.
0: No nie śmieszyło cię, jak Jan Rodzyń rozbije sobie ten głupi ryj?
3: Nie, to mnie zawsze śmieszy, ale to mówimy o takich rzeczach nowych, tak?
2: A ty, Czektul, pochwaliłeś się znajomym, że nadajesz w nocnym radiu?
3: Tak, tak, nawet koleżanka mi logo zrobiła.
2: O proszę.
3: Jak mam takie logo w prawym górnym rogu, takie okrągłe, to kumpela mi zrobiła.
2: O proszę, proszę.
3: No. Tak, także może i ona widzi, posłała dalej, także wiesz.
0: Kurde, fenomenalne. Sam się zastanawiałem, skąd masz takiego skilla. A to widzę, że nie, że to wykupione, ale dobrze, dobrze, bo tak trzeba.
3: Wykupione dobrym słowem.
0: Trzeba.
3: No, większość log, tak? Logów, jak się ładnie odmienia. Większość obrazków dla moich audycji to sam je sobie projektuję, tak? Robię wstępne szkice. Po prostu później daję to osobom, które się znają na temacie i je przerabiają. Nawet to logo, które mam gdzieś tam w awatarze na YouTubie to Nucastu, tak? To ja to wstępnie sobie sam zaprojektowałem, narysowałem na kartce, później to jakoś w Gimpie obrobiłem skan i później dałem to po prostu ziomkowi, który zna się na wektorówce i mi zrobił w wektorze to logo.
0: Kurde, wektorówka jest spoko, kiedyś robiłem, ale nie mam oprogramowania do tego, kurde, wszystko jest za drogie.
3: Darmowy Inkscape jest do takich rzeczy.
0: No tak, ale to wiesz, pójdziesz do firmy i raczej nie zarobisz na takich rzeczach, a tu trzeba pieniądze robić w tym kraju. A właśnie, właśnie, co do tego programowania, no jak się robi, żeby się nie narobić, to co, co polecasz początkującym programistom? Jaki język?
3: A to ja to na wtorek zostawię, co ja będę teraz się rozgadywać?
0: Chcesz już wszystko ten? No to raczej każdy wie, to raczej nie zaskoczysz nikogo, co powie.
3: Znaczy, pewnie. Nie, no najważniejsze to się zastanowić, czy lubi się brnąć w błędy i grzebać w kodzie, czy woli się robić raczej rzeczy ładne, tak? Czyli albo frontend, albo backend.
0: Właśnie, bo ja to próbuję tak trochę podgrzać ludzi, żeby ich zaciekawiła ta twoja audycja, bo ja tu wiesz, uważam, że to świetny temat, ale nie wszyscy raczej kumają w ogóle o co w tym chodzi, a języki programowania mogą być proste, mogą być naprawdę proste i przyjazne nawet dla ludzi, którzy w życiu nie mieli styczności z komputerem. Jeżeli wiedzą jak mówić tak i nie, oraz sprawdzać i liczyć, no to myślę, że potrafiliby już parę języków obsługiwać.
3: No także, jeżeli ktoś zna język angielski, to język, w którym ja programuję, czyli C Sharp, to jest chyba jeden z najprostszych języków, jaki istnieje. Jest bardzo podobny do Javy, ale z drugiej strony on działa, bo tam jest coś takiego jak garbage collector tych wysokopoziomowych językach. No,
0: no tak.
3: To w C-Sharpie on działa, a w Javie nie działa, bo jakby działał, to
0: ale,
3: by wyrzucił
0: Javę. Ale to we wtorek. To we wtorek, tak. Proszę sobie.
3: To już konkrety będą fajne.
0: Nie tak, zawierać tak. Tematów, a ja tu tylko podgrzewam, tak żeby każdy wszedł, bo naprawdę temat jest ciekawy, a można dużo zarobić i to jest fakt.
3: Tak, tak.
2: Jakby się dało, to nie wiem, jakbyś mógł przygotować jakiś taki, nie wiem, test, czy nadajesz się na programistę, nie? Byśmy sobie rozwiązali.
0: To ja mogę zadać najgłupszy, to znaczy on nie działa, ale mój nauczyciel informatyki bardzo lubił ten test. No, co widzicie? Napisał 1-0. Co widzicie? No wszyscy mówią 10. No to słabi będziecie.
3: No oczywiście, że 2.
0: No oczywiście, że 2. No. Oj, ten suchar stary.
2: No i na przykład wiesz, może pierwszy wykluczający czynnik wiek, nie? Może więcej niż 30 lat do widzenia.
0: Oj.
3: Nie, no bez przesady. W ogóle to Byte Eater robił jakiś czas temu audycję z Łukaszem, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Ostatnia audycja Byte Eatera. Właśnie, no. To moja żona i moich dwóch kumpli są na szkoleniu z Pythona właśnie, o którym tam była mowa. I naprawdę jak patrzyłem z boku, co oni tam robią, to jest bardzo spoko. No, także.
0: A powiedz mi, bo to już z innej bajki w ogóle opcja. Jak się nie stresować, jak widzisz ludzi, którzy kupują komputer, cokolwiek, co jest, nie jest warte swojej ceny i potem tacy ludzie się chwalą, jaki dobry komputer mają, za jaką cenę, a potem jeszcze oczywiście przychodzą do mnie, bo mi się to niestety zdarzyło w życiu, pytając się, dlaczego im coś nie działa. A ten komputer jak naprawdę jakiś Celeron, nie wiem, Celerony są w laptopach, ale jakiś taki Pentium stary, no nieważne, no, ludzie to nie zrozumieją, po prostu słaby komputer, no. Jak się denerwować takich ludzi? Tak jakbyście kupili samochód, nie? Malucha i próbujecie wcisnąć wszystkim ludziom, że kupiliście, nie wiem, Lexusa sobie. Tylko dlatego, bo nie znacie się na samochodach. No to jest taka komedia. No, wy się z tego będziecie śmieli, bo znacie się na samochodach, ale już z komputerów to wiele ludzi się nie pośmieje i w ogóle nie będzie wiedzieć, że kupiło szrota. I to jest straszne, bo się ludzi nieźle robi w bambuko.
3: No jakby ci to powiedzieć, tutaj najlepszy sposób to jest to, żeby sobie uświadomić, że to jest ich własność prywatna, że taką decyzję podjęli No i po prostu jakoś pomóc im, tak? Powiedzieć, że no, fajnie, trochę słabe.
0: Debile, kurde, debile, kupili komputer, kurde, to mi proszę mi.
3: Ja wiem, że to jest dla ciebie drażliwy temat, no ale tu po prostu trzeba mieć dystans i sobie uświadomić, że to jest ich wybór. Tak chcieli, tak mają.
0: Mój spokój ducha mi nie pozwala, ale dobra, zmieńmy temat.
3: No, ale jeszcze psycho się pyta na czacie, C++ czy Assembler jest lepszy? To wszystko zależy do czego? C++ jest jak taki skalpel, którym można ładnie wszystko zrobić. Assembler to jest już taki, też taki, jakby to powiedzieć, skalpel, tylko że jego ostrze to jest tak jeden atom. No, tak w skrócie. Może zrobię też takie porównanie do różnych nożyczek i tak dalej, jak są każde języki programowania, bo też może być ciekawe.
2: No. A jeszcze do wyboru kompa, czy tam laptopa, no bo tak się, wiecie, śmieją, że jak masz w rodzinie czy wśród znajomych lekarza, nie, no to jak on przyjdzie na jakąś imprezę, to tam dużo ludzi, wiesz, podchodzi i się pyta jakieś swoje rzeczy, nie, ale oni nie są w pracy, nie, i może nie mają ochoty odpowiadać. A czy do was ludzie się zwracają o doradztwo właśnie w wyborze kompa, bo no, jeżeli na przykład ty, Gumball, mówisz, że tam, nie wiem, ktoś do ciebie przychodzi, nie wiem, i prosi cię, żebyś mu coś tam naprawił w tym kompie, no to czy on wcześniej się ciebie nie pytał o to jakieś, wiesz, poradę?
0: Nigdy się nie pytają, ale to są zawsze ludzie, którzy już przychodzą, jak do Pana Boga, to wiesz, się w ostatnim momencie zwraca. Ale tak serio, ja się nauczyłem jednej rzeczy, bo to się kiedyś działo, teraz już się nie dzieje. Żeby po prostu pokazać, że jest się debilem. W sensie w ogóle najlepiej, żeby nie pokazać, że cokolwiek się umie, bo to jest z każdą rzeczą w życiu. To jest pro tip dla każdego. Jeżeli coś umiecie, to nigdy nie pokazujcie, że to umiecie rodzinie. Po prostu pokażcie, że jesteście idiotami w tej kwestii i nigdy was się nie spytają. Bo jak pokażecie, że umiecie, to zawsze będą chcieli, żebyście coś naprawili, coś zrobili. To jest bankowo i będziecie mieli tylko stracony czas.
3: A ja wtedy odpowiadam, że biorę 150 zł za godzinę.
0: O kurde.
2: No i krótka piłka. No.
0: Nawet matce byś tak powiedział?
3: Nie, no, ale wiesz, jeżeli chodzi o jakąś taką dalszą rodzinę, no to wiesz, no oni wiedzą, że ja się cenię. Ale z drugiej strony ja doszedłem do wniosku też w pewnym momencie, że jeżeli im pomogę teraz, to później będę miał głowę spokojną, bo jeżeli ja im teraz powiem, że kupcie to i to i jak wydacie trochę więcej, to będziecie spokojniejsi, to wiem, że moje sumienie jest czyste, a później jak kupią szrota, to mogę powiedzieć, tak wybraliście. A druga rzecz to, że jak kupią to, co proponowałem, to już jest powiedzmy taka rzecz, która raczej nie powinna problemu sprawiać. No, w ogóle to na przykład miałem tak, że poszedłem do swojej ciotki, bo był problem ze skopiowaniem zdjęć z dysku, więc od razu myślę, oho, dysk twardy pewnie udupiony, tak? Pewnie zaraz się sypnie. No, to tam przeskanowałem, patrzę, o, do wyrzucenia. Pytam się, co ma na tym dysku? No, mąż tam ma jakieś faktury, to jakieś zdjęcia są. Ja mówię, zróbcie sobie jak najszybciej kopię, bo nie wiadomo, ile ten dysk jeszcze pożyje.
2: Ciekawe, jakie zdjęcia ten mąż miał.
3: Znaczy nie, to były takie, wiesz, rodzinne zdjęcia, tak?
2: Okay.
3: No, takie bardziej pamiątki, które nie zostały wywołane, bo kto sobie w ogóle myśli, żeby skopiować zdjęcia gdzieś na jakiś drugi dysk?
2: No
3: jak ma zdjęcia, to kto to będzie teraz drukował? Już mam
0: cyfrowe. No, będzie to sprawdzał, kto będzie to robił. Nawet ja tak w sumie myślę, tylko ja mam taki myk, że ja nie mam żadnych zdjęć, a te zdjęcia, które mam, to wrzucam na jakieś serwisy, jakieś inne rzeczy, więc mam je skopiowane w różnych miejscach. W ogóle polecam ludziom robić kopie sobie znaczy nie prywatnych rzeczy bardzo, ale zdjęć, które gdzieś tam lubicie. Nie żal wam, że ktoś je zobaczy, bo pewnie ktoś będzie przeglądał w jakichś chmurach. A jak ktoś jest sprytnym Januszem, to i da się na przykład na Discordzie sobie wrzucić, zrobić specjalny kanał. I serio, te zdjęcia będą długo tam. Wiadomo, nie jest to najbezpieczniejsze, bo kiedyś mogą zostać skasowane. Ale tak, jako dodatkowa kopia zapasowa, czemu nie? Takie opcje są fajne.
3: No, ja mam dwa dyski zewnętrzne na robienie backupów także. No. Także warto robić sobie kopie zapasowe, czy to zdjęć, czy to jakichś dokumentów. jak mam jakieś takie fakturki, nie wiem, co kupowałem, jakiś odkurzacz czy coś, wiem, że to w razie jakiejś reklamacji będzie potrzebne, to mam skany wrzucone na dysk Google i niech tam leży.
0: Chyba, że masz mój dysk twardy, który już ma 8-9 lat i jeszcze żyje, pomimo tego, że mój komputer został tyle razy bity przeze mnie, że to jest w ogóle szok, że jeszcze działa.
3: Tak, tato, wideo nie działa, tak?
0: To tak było.
3: Ja to kurwa naprawię.
0: Naprawię to, ja to naprawię.
3: Tak było.
0: Tak było, przemoc, przemoc.
3: Obudowa już wygięta w literę C, ale no. Działa dalej. Czasami tam tylko tłuczę.
0: Ale działa.
3: Działa.
0: Oj, kurczę, no może to jakiś jeszcze inny temat, bo to można tak nieskończoność, ale myślę, że większość osób no się nie zna. Nie zna
3: Zostawmy na wtorkowe afterki.
2: Okej, to zapraszamy was do warsztatu Czektula we wtorek o tym, czy warto zostać programistą i najlepiej zarabiać w euro.
0: Jeszcze tak, jak? Tak. Do Niemiec. Nauczcie się niemieckiego. O, to od razu wam daję tip. Zanim w ogóle nauczycie się programować, nauczcie się niemieckiego.
2: Nie, jak już umiesz programować, to już nawet niemieckiego nie musisz znać.
0: W Niemczech się przydaje.
3: Miałem fajnego właśnie pracodawcę, który pracował z Niemcami i później z Niemcami się fajnie gadało. Co prawda nie po niemiecku, ale coś tam bliznąłem w liceum i w podstawówce niemieckiego. I coś tam rozumiem, jak gadać, co prawda udawałem głupa, ale fajnie było spotkać, jak tam próbują nas obgadywać.
0: Uczcie się niemieckiego, nie wiecie, kiedy będziecie musieli zapierdalać przez granicę.
3: No. Matt pisze, ach te żarty branżowe. No, oczywiście, no, żarty branżowe są najlepsze.
0: Bo ich nie rozumiem. To tak jak dokładnie. Przychodzi Matt i zaczyna mówić na temat zębów. No. Jak to on robi? Nie, w sumie on nie robi kanałów, on finansuje kanały. Finansował, przepraszam.
3: Tak, dokładnie. No. A ja bym chciał posłuchać Matta, co tam u niego. Także ja będę zwalniał antenę, może Matt zadzwoni.
2: I czekamy na Matta.
3: Dokładnie. Dokładnie. No, zapraszam wszystkich jeszcze też na Discorda, bo tam ciekawe tematy czasami się pojawiają. Na przykład dzisiaj była rozmowa o czołgach.
0: Jaki czołg jest najlepszy? Dziękuję.
3: Dokładnie tak. No, dziękuję, dobranoc. Trzymajcie się zdrowo.
2: Dobrej nocki, pa pa.
3: Hej, hej.
0: Spoko, nie? Bardzo przyjemny temat.
2: Spoko, spoko. No, będziemy się zastanawiać, czy jeszcze jest nadzieja dla kogoś, żeby został programistą.
0: Oj tak. Jeszcze programiści nie zginęli, póki... Jezu, chciałem powiedzieć Pascal, dobra, nie, bo to taki za głęboki żart, nikt nie zrozumie, dobra. Fajnie, Discord, fajnie tam się dzieje, często warto wejść. Staram się trzymać atmosferę bezbanową, pomimo że banowałem. Przepraszam, zgrzeszyłem.
2: Słuchajcie, tutaj jeszcze a propos tego Niedzielskiego, bo tam mówiłam, że on... No, zakończył tą pandemię, ale on też ciekawą inną rzecz ogłosił. No, że tam jest taki program profilaktyka 40+, żeby tam 40-latkowie się badali. No, ale jakoś taką chyba małym zainteresowaniem się ten program cieszy, bo on wyszedł z taką propozycją, żeby tym osobom, które się nie poddadzą tym badaniom, podnieść składkę zdrowotną. Teraz mam do was pytanie. I do ciebie, Gumball. Czy to jest dobry pomysł, żeby tak, wiecie, wychowywać obywateli? Pokazywać im, co jest słuszne, a co niesłuszne. Czy to nie jest już wstęp do czegoś grubszego?
0: Znaczy, wiesz, szanuję ideę, ale uważam, że jeżeli ktoś jest idiotą, i to będzie idiotą zawsze. Tak jak ja nie szanuję swoich zębów, tak? Ktoś nie będzie szanował, nie wiem, swojego ptaszka, swoich innych rzeczy, swoich jeli, nie wiem, czegokolwiek tam mają problemy. No i wiesz, fakt, można przymusić ludzi, ale ludzie zawsze będą się wkurzać, a po co to, a na co, a dlaczego, a w ogóle. I wiesz, znajdą się ludzie, którzy będą robić ból. I wiesz, Ja uważam, że okej. Okay. Ja nie mam problemu z tym, że będą przymuszać mnie tam do jakichś badań. Jeżeli będzie to rzeczywiście pozytywnym efektem dla mnie, spoko. Gorzej, jeżeli te badania musiałbym na przykład czekać cały rok albo inne opcje. W ogóle tych badań nie było, to już inna kwestia. Także polski rząd, nie wiem, czy potrafiłby dobrze to zrobić i ja też miałbym takie wątpliwości, czy jest to do zrealizowania. Więc fajny pomysł, uważam trochę, ale z drugiej strony dla nich to jest strzał w stopę, bo to jest tracenie elektoratu. Ja wierzę, że tacy ludzie, którzy zostaliby przymuszeni do chodzenia do lekarza, a elektorat PiS-u to też są rolnicy, którzy, no dobra, może rolnicy to tak trochę chamsko powiedziałem, ale ludzie ze wsi, bo rolnicy nie muszą być wsiokami i ludzie ze wsi też nie muszą być wsiokami. Po prostu takie typowe wsioki, które mieszkają w domu, oborze, czy co to tam, ten, nie mają nawet kibla, sorry, są tacy ludzie, nie chcę ich obrażać, nie, broń Boże, po prostu muszę jakoś tak zaobrazować to, no raczej nie chodzą do lekarza, bo nie chcą, bo nie dlatego, że nie mogą, po prostu uważają, że im to nie jest potrzebne. Jeżeli taki rząd wymusi to na takich ludziach, no to tracą elektorat, to jest ich problem, nie mój.
2: O co? Wy tam na czacie myślicie na ten temat? Czy to dobrze, że rząd nas tak zagania do tych badań? No tak jak mówisz, no na początek to się wydaje całkiem sensowne. Ale może by tak było, gdyby wszyscy się zapisali na te badania, to wiecie, no nie byłoby, no, byłaby jakaś kolejka, nie zdążyłbyś z terminem.
0: No pytanie właśnie, też czy dałoby się to zrealizować?
2: Kto tutaj coś... Jakiś link, to ty wrzuciłeś?
0: A to ten... tak, bo tutaj Czech Tool powiedział, żeby to wrzucić, no to wrzuciłem ten link.
2: Aha, a co to jest?
0: Filmik. Tata znów nie działa, wideo. Tak, stary filmik.
2: Okej. Tutaj jeszcze z takich temacików, no nie wiem, takich, które może, nie wiem, się spodobają, nie spodobają. Było o Hitlerze, było o gazie. To nie wiem, czy słyszałeś, że w czwartek w Stanach Zjednoczonych aresztowano naczelnego rabina New Jersey i innych prominentnych rabinów, polityków i urzędników.
0: A z jakiego powodu? Czy na razie nie ma powodu?
2: O nie, są powody. Słuchaj, tam kilkuset chyba agentów federalnych było w to zaangażowanych. Oskarżenia to nie tylko korupcja i pranie brudnych pieniędzy, ale też sprzedaż ludzkich organów.
0: Grubo. No, ja powiem tak, troszkę tu pojadę, bo pewnie dużo osób teraz pójdzie takim antysemityzmem i się nie dziwię, ale ja powiem, że to wcale nie jest wyjątkowe i nie wcale tylko Żydzi takie rzeczy robią. Jakby tak pewnie spojrzeć na ten cały system, to znajdzie się nie jeden człowiek. Który coś takiego robi, ale ja powiem ci o czymś ciekawszym według mnie, no bo wiecie, takie rzeczy uważam, to jest norma, ale ja powiem coś, co nie jest normą. Słyszałaś o takim gościu, sprawdź dokładnie go, wiem, że jest Parrish się ma na nazwisko, Neil Parrish, taki gościu w ławie House of Commons, o tak to się nazywa, to jest takich jakby rząd, zrobił pewną rzecz. Czy słyszałaś o Neilu Parrishu? Neil Parrish.
2: Nie.
0: No to powiem. On był politykiem w UK-u. Coś typu chyba nasz senator, ale głowy nie dam, bo nie jestem pewny systemu struktur UK. Podczas głosowania dwa razy oglądał sobie pornole. Tak po prostu, przy ludzie, na telefonie sobie oglądał pornolki. Został wywalony, znaczy sam się wywalił, ale prawda jest taka, że to tam raczej odgórnie go wywalili. No i powiem tak, no, najdroższe chyba jego dwa pornole w życiu, no niestety.
2: Uzależniony, powinien po prostu, wiesz...
0: Szukał traktorów. Naprawdę, tak mówił, że szukał traktorów, to przez przypadek.
2: A tutaj jeszcze do tych organów, słuchaj, to tam niejaki Lewy Ishak Rosenbaum z Brooklynu kupował nerki od jakichś tam desperatów za 10 tysięcy dolarów i Gumball, strzelaj. Jaką miał przebitkę? Za ile je wysyłał do Izraela? Te nereczki świeże.
0: Ile? Jaka cena była tam?
2: Cena wartości? Cena skupu 10 tysięcy dolarów, a cena sprzedaży?
0: No co, pewnie jest milion?
2: Nie, no przesadziłem.
0: Dobra, 100 tysięcy.
2: No, już bliżej, 160 tysięcy za nerkę.
0: Ale zdarzało się pewnie jakieś duże ceny. Gdzieś tam pewnie mogliby wykupić, no ale... kurde. To handel żywymi organami, bardzo fajnie, ale uważam, że to się, mówię, nadal dzieje w polityce. Patrz, wyspa tego, Epsteina.
2: Dokładnie. Także tutaj, no w ogóle ze Stanów to dużo ciekawych informacji. Wiem, czy słyszałeś, że utworzono coś tam Ministerstwo Prawdy ostatnio.
0: A czy Ministerstwo Prawdy, a czym jest ich prawda?
2: Znaczy, dokładnie to się nazywa Rada do Spraw Zarządzania Dezinformacją przy Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego. Także Orwell byłby dumny. Stany tutaj, wiesz, naprawdę szaleją. Ale też tak jakby realizują trochę, wiesz, taki scenariusz, też opowieść podręcznej. Niedługo może też zostać tutaj wdrożona, bo chyba czekło ich też takie aborcyjne piekło, które my mieliśmy niedawno, ponieważ mają też w planach cofnąć dwa wyroki Sądu Najwyższego, które byłyby taką podstawą praw Amerykanek do aborcji. No i teraz tutaj wybory niedługo.
0: Słyszałem o tym.
2: No.
0: Nawet się sporo interesowałem. Uważam, że to jest zagrywka polityczna demokratów, a raczej całej lewicy, żeby mieć co pokazać w trakcie wyborów, że pokażą, no patrzcie, republikanie wam zabierają prawa. Według mnie, a to jest moja opinia, no w konstytucji wcale nie ma jakby tego, że jest ochrona aborcji. No nie widziałem takiego. Niech mi ktoś pokaże, gdzie najlepiej. Bo
2: no nie ma tego w konstytucji. Tak. No. To się tylko opiera tam na jakichś dwóch wyrokach tam z lat 70, z lat 70, jeden z lat 90.
0: Tak, bo prywatność, tam jakieś rzeczy i problem tego jest taki, przynajmniej ja tak mi się wydaje, że lewica chciałaby, żeby w całym kraju była legalna ta aborcja. Ja nie będę oceniał, czy jest dobre, czy nie. A prawda jest taka, że każdy stan ma tutaj wolną rękę, no bo nie jest to w konstytucji po prostu. I te dwa wyroki, które były, to one, no, nie są jakieś tak specjalnie przekonywujące, więc to, co robią teraz stany, to raczej obalają trochę ten wyrok, no bo to się dzieje, to jest normalna rzecz, moim zdaniem, w kraju prawa, że interpretacja powinna dochodzić do tak zwanego... może nie perfekcjonizmu, ale tego takiego pełnego zrozumienia, klarowności. I raczej to się teraz dzieje. No, a to będzie dobre właśnie dla właśnie tej całej demokratycznej części, żeby tych demokratów, przepraszam, żeby pokazać właśnie republikanów w tym świetle, że oni są tacy i owacy i że zabierają, no bo przecież Floryda, nie? To chyba głównie stan Floryda tam to prowadzi, a jak już Floryda to doprowadzi, no to pewnie inne stany pójdą za tym, bo tam jest prawo precedensowe.
2: Tak. Ja sobie dzisiaj tam próbowałam, bo widzę, oni mówią, że to tam kolejne wybory. Ja mówię, matko, znowu kolejne wybory w Stanach? I nie wiedziałam tego wcześniej, nie? Że tam wybory do Senatu to co 2 lata, mimo że kadencja jest 6-letnia, bo co 2 lata zmienia się 1/3 Senatu i jakby uczestniczy tylko część Stanów w tych wyborach. I w ogóle wyobraziłam sobie, co to jest... No za masakra generalnie, jak masz wybory co 2 lata, to jesteś w takiej właśnie permanentnej kampanii wyborczej.
0: A myślę, że to jest problem tego, że stany dołączały z czasem i trzeba było robić dla każdych stanów osobno, nie? To jest ten problem, że to nie jest jakby tak zunifikowany kraj, że to są stany, no.
2: No tak, ale generalnie to jest tak mega skomplikowany system wyborczy, żeby to zrozumieć, jak to działa i o co tam chodzi, to naprawdę no, trzeba by jakichś studiów wyższych, jeżeli chodzi o te Stany.
0: Ale w Polsce to samo. Spróbuj prawo podatkowe zrozumieć.
2: O, to swoją drogą. Słuchajcie, no już 2 godziny audycji minęły. Nie dzwonicie, więc chyba będziemy powoli kończyć.
0: Nie donatują. To za słuchający, no. Były donaty od Kasi, to jest ta sponsorka.
2: Od pana prezesa.
0: No ale co, tak biednie, no biednie donatujecie. Myślicie, że co, że tutaj czas darmowy? Czas to pieniądz, kurde.
2: No, ale najfajniej byłoby, jakby psycho po prostu zadzwonił na koniec i przeprosił za tą audycję.
0: Właśnie.
2: Albo ktokolwiek inny.
0: Bo ja tam nie zadzwoni, bo ja tam się zajechał.
2: Nie, no dzisiaj jak mi się odpaliła jego audycja, to nie wiem, o 11 rano, to mówię, Boże, co się dzieje? Czemu on nie śpi?
0: Czemu 6 godzin?
2: No to dzisiaj po prostu taki maraton zrobił.
0: Zaszalał tam, teraz pewnie odsypia.
2: Ja tu liczyłam, że on tutaj będzie takim naszym, wiesz, maskotkiem, że zadzwoni jako pierwszy. A tu proszę, wielkie zdziwienie. No, ja tam w ogóle nie ma.
0: Czek tu mówi, że senator Armstrong jest jego faworytem. A, to ten, który prowadzi własne wojny. No, tak. Znaczy, będzie pozwalał. No, nie ważne. Nie ważne, to z gry. To zaraz będę mieszał. To trzeba być poważnym. To nie można grać w gry. Trzeba krawat założyć.
2: Mam jeszcze taki jeden stały punkt programu, taki na zakończenie audycji. Do ciebie najpierw pytanie jeszcze, Gumball. Co cię zachwyciło w tym tygodniu?
0: Kurde. Widzisz, to jest piękne. A nie, zachwyciło mnie. Mnie zachwyciło, że się pojawiło dużo nowego ptactwa w mojej okolicy i tak sobie usiadłem na... może nie weranda, jaka sofa, jakiś kawałek czegoś, siadłem sobie i zobaczyłem tonę nowych ptaków różnych, takich, których raczej nie widziałem nigdy. Nie wiem w ogóle, co to za gatunki, bo ja się nie znam, a ja sobie spojrzałem, mnie zachwyciło, że tyle ptaków w Polsce, w mojej okolicy, bo w Polsce one raczej były, się pojawiło, więc tak, to mnie zachwyciło.
2: A ja wam chciałam pokazać, co mnie zachwyciło. Po prostu to mi rozwaliło głowę. Tutaj wam udostępnię mój ekran i puszczę wam jeden filmik, także kto się bał krasnala, to może spokojnie otworzyć oczy. I Gumball, widzisz?
0: Ja patrzę się na streama cały czas. Dobra. Pewnie zaraz będzie, bo jest troszkę...
2: No, patrzcie na to. Niby zwykła filiżaneczka. To jest tak genialne, bo to, nie wiedząc o tym, nie, że jest taki efekt, to ta sama filiżanka z tym spotkiem, po prostu elegancka, taka łączy nowoczesność z tradycyjnym takim designem, ale to, ten efekt tego filmiku, można powiedzieć, nie, no jest nieziemski po prostu.
0: Chyba nie ma tego filmiku.
2: Nie ma? Nie było? Nie było widać?
0: No ja mam opóźnienie, ja miałam opóźnienie i dopiero teraz jakby mogę ci to powiedzieć.
2: Okej. Okay. No najwyżej wam wyślę po prostu
0: no jak. A ty nie masz podwójnego temniku. Widoku? Czy nie masz pojedynczy? Masz studio czy zwykły tryb?
2: Mam tryb studia.
0: Właśnie, to w studio musisz przerzucić.
2: A, okej. Okay. Ja, Boże, jestem jednak jeszcze...
0: Bo to, co masz po lewym, to jest jakby...
2: Tak.
0: To, co poprawiam na żywo.
2: Dobra. O, matko.
0: Spoko, zdarza się. Nie ma problemu.
2: Uczymy się, co nie? Dobra, to czekajcie. False start znowu. Ja sobie to wszystko przygotuję. Gdzie jest ten OBS? Teraz wam tutaj, nie wiem. Czekajcie. Trzeba sobie jeszcze cofnąć. Powiększyć. Wrócić tu. Dobra. To teraz. Teraz patrzcie.
0: Teraz to wiem.
2: Zwykły spodeczek.

0: No.
1: Co mi Niemcy, koń czy pies?
0: To jest koń albo ptak.
1: A, no bo to pierwsze to tak wygląda jak koń pies.
0: No, taka ciekawostka z internetów czy tam jakichś innych.
1: No fajne, fajne, podoba mi się. Widziałem kiedyś coś podobnego. Nie wiem dokładnie co, ale widziałem.
0: No, a jeszcze brzydko przyzmieniłam. No.
1: Zdarza się, zdarza się. Co to tam? Nie.
0: Czekaj, no Becia dzwoni. Kurczę, ale rewelacja. Chyba się musisz odciszyć. Becia? Czy... Halo? Hej, hej!
2: Hej, hej. A tak dzwonię, bo w sumie Aniu nie miałyśmy tego.
0: No właśnie.
2: Rozmowy. W sumie jedyne baby dzwoniące tu. Jedyne fajne, jak już. Także... Ja dobra, czas zadzwonić. Nie wiem, o czym była audycja standardowo.
0: Standardowo była luźna audycja. To może powiedz, co cię wkurzyło w tym tygodniu.
2: O kurde. Co mnie wkurzyło? Ej, w sumie nic chyba.
0: O, bardzo dobrze. To, co cię rozśmieszyło najbardziej w tym tygodniu.
2: O kurde.
0: Nie mogę powiedzieć. Jest po 23, możesz wszystko mówić.
2: Kurczę. Musiałabym się zastanowić. Ojejku.
0: To słuchaj, zanim to do ciebie wróci, to powiedz, jak tam majóweczka. Grill już odpalony, czy to ognisko jakimś byłaś?
2: A byłam na imprezie. Ogniska jeszcze, czy tam grilla nie zaliczyłam w tym roku. Ale pojechałam chyba, chyba kilka lat nie byłam na klubach. Ale byliśmy sobie na burgerach i znajomi, dobra, chodź, pojedź z nami, tak miałam jechać, nie miałam jechać i mówię, dobra, chuj. I wykupili taką lożę, takie siedzenie jakby, nie? Takie większe, co się rezerwuje po prostu.
0: Czyli sobie... w klubie to był clubbing.
2: No, klub, nie wiem. W każdym razie ja powiedziałam, że nie będę tańczył, tańczyć będę sobie pić drinki tylko i wszystkie inne loże były ciągle zajęte, cała sala pełna ludzi i ciągle ktoś najebany przychodził, mogę na chwilę usiąść, bo kurwa nie mogę wstać już i kurwa i opowiadali mi jakieś kurwa historie życia, jakaś typiara, że zginęli jej znajomi, w sensie zaginęli, zginęli, kurwa.
1: Kurde, ja to grube, to grube.
0: Ach, ta pandemia.
2: Nie no, że zaginęli, nie może ich znaleźć, telefon jej się rozładował i w ogóle. Później w końcu mówię, dobra, pójdę też tańczyć i w ogóle. No i tak w sumie, jak na to, że nie lubię zbytnio jakichś takich klubów i w ogóle, to było w sumie fajnie. Wczoraj byliśmy jeszcze nad jeziorem, no to tak w sumie tyle z takich letniejszych wypraw.
0: Kąpałaś się już?
2: Nie no co ty, woda zimna, nie? Ale kurde, już tam 23 stopnie było? To jak słońce daje, to już naprawdę jest, kurde, myślę, że w tym roku będzie zajebiste lato.
0: A ty gdzieś na południu Polski mieszkasz pewnie, co?
2: Wielkopolska.
0: No, to ty srodeczek. To powiedz, może co cię zachwyciło?
2: Zachwyciło. Nie no, widok mnie zachwycił nad jeziorem właśnie. Mm. Uwielbiam, jak już się wiosna budzi w ogóle. Wiosna się budzi. Wiosna jest i budzi się zieleń. I wszystko się budzi. Sorry, już jestem po drugim piwku, także chuj tam.
0: Dobrze, jak się zieleń budzi, bo można sobie spokojnie w krzaczkach coś robić. Trzeba się bać, że cię widać. Jak jesteś nad jeziorem.
2: Nie wiem, co tam robisz w krzaczkach, no ale spoko.
0: Czuję się tylko.
2: No. No nie wiem, tak, żeby coś czy co mnie się rozbawiło, no to są zawsze sytuacyjne sprawy, nie?
0: Tak,
2: ale tak wkurzyć to naprawdę chyba nic, no.
0: A tam nad tym jeziorem to tak po prostu siedzicie, piwkujecie, czy tam rozpalacie jakiegoś grilla jednorazowego, czy ognicha, czy tam nie wolno po prostu?
1: O kurde, czy zauważyłaś donate'a?
0: No właśnie nie zauważyłam.
1: Kurde. 200 przyszło 20 to... minut temu. Kurde. Ale... Kurde.
0: Wiesz, że on Grubo. Chyba nie poszedł. A co to za donate? Weź go przeczytaj.

0: Czemu nie przyszedł? Na plan inwestycyjny CSGO. Dzielimy się 50-50. Okej, tylko że jak z tego 50-50 będzie zero, to niestety będzie zero. Ale dobra, spoko, nie ma problemu. High life, jak to się mówi.
1: A ty, Becia, powiedz, masz jakieś pieniądze do zainwestowania? Czy po prostu wydajesz, tak walczy z inflacją, że po prostu wydajesz w klubach pieniądze?
2: Do zainwestowania aż chyba nie. W sumie chociaż zależy, ja nie wiem, nigdy się tym nie interesowałam. Bardziej tak, nie wiem. Mam na to, żeby dobrze żyć, żeby oszczędności raczej, nie? Tak akurat po prostu, nie?
0: Tylko pytanie jest, komu ja mam w sumie cię podzielić, bo nawet nie wiem, kurczę, taki donate dosyć enigmatyczny, a nazwa, zaraz tutaj powiem, Blackstone Investments. Może poszukam, może to jakaś firma, kurde.
1: Brzmi jak firma, myślę, że kto, ale Blackstone się do ciebie zwróci po zwrot kapitału.
0: A, czekaj, już wiem, piszę. Blackstone Group, amerykański fundusz typu private equity oraz investment management założony w 1985 roku. W 2013 roku podano do wiadomości, że fundusz zamierza przyjąć sieć hoteli Hilton za 26 miliardów dolarów. Kurde.
1: Grube ryby.
0: Grube ryby.
2: To lepiej nie bierzcie tych pieniędzy, bo później mogą się zgłosić do was.
1: Potem trzeba będzie nerkę oddać.
2: No. A co wy dzisiaj tak we dwójkę prowadzicie audycję?
1: Tak, taki mamy pomysł, żeby tutaj razem nadawać.
2: Rozruszać towarzystwo. Bo krawiec stwierdził, że mam w dupie to radio i poszedł sobie w pizdu. Olał to.
1: Znaczy nie, no dzisiaj to my po prostu mieliśmy, nie? On tutaj tylko tak się pojawił, wiesz, żeby tutaj mi coś ewentualnie podpowiedzieć, bo ja zawsze mam jakieś problemy techniczne, ale będzie.
2: To nie tylko ty, już to wszyscy chyba przeżyli. Ale i tak dobrze, ci powiem, że kurde, że się odważyłaś robić takie w sumie bez tematu audycje.
1: No jakieś temaciki były, luźne, bo luźne, ale były. A ty, Becia, słuchaj, co możemy zrobić, żeby jakoś damskie towarzystwo rozruszać?
2: O kurczę, nie wiem. To raczej kobiety ciężko nam mówić. Musiałby może być jakiś taki serio temat, już taki, nie wiem, typowo kobiecy, albo żebyśmy we dwie prowadziły i jakoś tak zachęciły, żeby się nie wystraszyły, bo myślę, że dużo kobiet nie chce zadzwonić jednak przez facetów, nie? Jakieś śmichy, chichy, pijani, kurde, filozofowie i się speszą.
1: No ale z drugiej strony nie masz wrażenia, że tutaj chłopaki, jak z tobą rozmawiałem czy ze mną, to tacy są właśnie wtedy tacy grzeczni, tak nagle jest miło, tak wiesz.
2: Możliwe, nie? Ale raczej tak.
1: Ale poczekaj, Becia, ja rozumiem, że ty właśnie przed chwilą zadeklarowałaś chęć nadawania w nocnym radiu, czy ja cię dobrze zrozumiałam?
2: Bo ja już mam ileś audycji za sobą, także wiesz.
1: No, czyli jesteś otwarta na propozycje.
2: Znaczy, jak z tobą na przykład mogłabym, nie? Tak sama, to nie.
1: No, my z Gambolem też tak raczej podchodzimy, że to wiesz, w duecie.
2: Ale... Tak, ekipą lepiej. Zawsze ktoś coś dopowie, ktoś się pośmieje.
1: Tak, ktoś tam coś zawsze podrzuci, jakiś temacik. No, także czemu nie jakieś babskie duety? Pomyślimy nad tym.
0: Przydałoby się.
2: O porno, dwie baby i porno i człowieku, kurde, tyle donate'ów i taka słuchalność, że...
1: No, dzisiaj szaleństwo jak na niedzielne pasmo.
0: Dosyć mocno, aż sobie spojrzę ile osób, 47, całkiem dużo, jak na audycje niekrawcowe.
1: Becia, a jeszcze tak nawiązując do tematu audycji Gorzki Smak Zwycięstwa, to może porozmawiamy o jakichś takich zwycięstwach, które miały słodki smak. Kiedy ostatnio coś wygrałaś i było ci dobrze z tego powodu?
2: Wygrałam, kurde, też chyba kilka lat temu tatuaż o wartości 400 zł. W zdrapkę 77 zł raz wygrałam.
1: A poczekaj, wróćmy do tego tatuażu, bo to takie ciekawsze. Co to jest za konkurs, w którym się wygrywa? Tak, nie wiem, otwarcie jakiegoś nowego studia tatuażu, czy nie?
2: Często tak, albo po prostu formę reklamy, bo to ludzie na przykład na Facebooku udostępniają i jednak się niesie gdzieś ta reklama. A ja akurat ten, co wygrałam, to facet wziął właśnie takiego nowego faceta i on właśnie taką formę, no też reklamy swojej, w sumie można
1: ufundował.
2: Powiedzieć, nie?
1: Ale tak. Nie masz wytytułowanego logo tego studia tatuażu, tylko to, co ty wybrałaś, rozumiem.
2: Tak, jeszcze wybrałam sobie, nie wiem, czy kojarzycie takie hinduskie, takie, co z henny się robi, takie kreski czy coś. I on w ogóle tego, on bardziej takie rzeczywiste, bardziej cieniowane, a ja jeszcze on to tak dopiero rok, czy znaczy, no już kilka lat miał za sobą, ale tak no nie nienawidził tego stylu, nie? Ale powiedział, no chuj chcesz, to chuj. I naprawdę, bo takie kreski, żeby zrobić, żeby nie wyjechać, żeby to nie było krzywo i tak to jest w skupisku, że to jest naprawdę bardzo ciężki tatuaż do wykonania, nie? No. Ale się z nim zaprzyjaźniłam, on już tam nie robi, ma swój własny salon i wszystkie tatuaże, resztę już mam u niego.
1: A ile ty tych tatuaży masz?
2: Ojej, dużo. Prawie cały rękaw. Połowę drugiej ręki też, ale bardziej tak nie w skupieniu, w różnych miejscach ręki, bo drugi mam bardziej już zaplanowany pod rękaw i mam gdzieś przód ręki, że tak powiem, na dwóch udach, przodu, na szyi, w sumie, a z boku brzucha, a to w sumie tyle, nie?
1: No, tak się mówi, że są ludzie albo z jednym tatuażem, albo bez tatuaża, albo właśnie z wieloma tatuażami, nie?
2: Czy z jednym, to znaczy, że dopiero pierwszy ma i że pewnie zrobi więcej, bo to jest bardzo uzależniające jednak, nie?
1: No, weź to właśnie wytłumacz, bo ja taka jestem właśnie, no, nie tatuażowa. Jak to, wiesz, jak się rodzi jakiś pomysł właśnie, co ci to daje, czy ty jakoś się czujesz przez to, no nie wiem, no lepsza, jakaś, nie wiem, bardziej, wiesz, kompletna?
2: Rozumiem, no dobra, okej. Okay. Znaczy moje zainteresowanie tatuażami już jest od chyba 15 roku życia. Chyba nawet jak Instagram powstał gdzieś i już bardziej się oglądało zdjęcia gdzieś tak właśnie zagraniczne. Bo pamiętam, że mój pierwszy, właśnie miałam 18 lat, o Jezu, to już ile, 7 lat temu, i sobie wytatuowałam czaszkę na udzie, to ludzie się patrzyli tak, czaszka na mnie, czaszka na mnie. Fajne było wzbudzanie takiego lęku. Teraz już to się bardzo popularne zrobiło, ale i tak mam gdzieś więcej niż wiele osób, nie? To jeszcze i tak nie jest tak spotykane w Polsce i gdzieś, nie wiem, dla mnie to jest takie, bo wszyscy, o jak będziesz wyglądać na starość, czy że ci się znudzą, czy coś. Nie, dla mnie to jest część mojej skóry już, nie? To jest część mnie. Więc ja już nie patrzę, że w lustro widzę te tatuaże. Znaczy widzę, ale to tak jak każdy człowiek patrzący w lustro. Widzi swoje ciało i nie widzi nic tam dziwnego. No to ja tak samo. Jedynie widzę czasem miejsca, które są jeszcze puste i można zapełnić. To jest bardziej w takim... Tylko...
3: Czekaj, chwilę. Bo zobacz, mam pytanie. I kto ci daje jakąś endorfinę, ten tatuaż nowy bierzesz sobie, robisz, czy co?
2: No tak, no dla mnie ogólnie, ja raczej robię takie tatuaże, które mają dla mnie jakieś znaczenie. Ja uwielbiam symbole i no coś, co znaczy coś. I już fajnie, że jest to ze mną całe życie. Jeszcze uwielbiam, no.
3: Ale to ci jaki symbol daje? Na przykład, jaki ostatni tatuaż sobie zrobiłaś, że ci symbol jakiś daje?
2: No symbol, no to ostatni tatuaż to węże mam z kwiatami, nie? Uwielbiam węże.
3: I co to symbolizuje?
1: Węże z kwiatami.
2: Nie, węże to jest akurat mój po prostu ulubiony od zawsze, moją zbierze po prostu mocy. O, coś takiego, nie? Zresztą Kleopatra miała chyba tego królewskiego, nie? Czy tego, co tak się rozkłada tą swoją szyję, no. Więc tak. Królewski jest, nie? Taki wąż. I ogólnie jestem wężem, więc ja, natury. Także symbolizuje mnie.
3: Okej. Ja nie neguję tego, że nie jesteś wężem, tylko po co ci te tatuaże w ogóle potrzebne? Ja bym na przykład się znudził po pół roku i bym musiał to jakoś laserowo usuwać później, nie?
2: No, to mówię, no dla mnie, no nie znudzi mnie to, bo no nie wiem, to jest część mnie i dlatego niektórzy robią sobie pod chwilą i teraz są modne takie, jak widzę na internecie jakiś jeden wzór, na przykład co to było w Polsce modne, wilk, i jak widzę 50 osób tych samych prawie tatuażem, bo fajny i w ogóle bez znaczenia, no to myślę, że takim osobom może się po czasie znudzić po latach, nie? A jednak gdzieś, gdzie jest coś przemyślane, ja te wszystkie wzory praktycznie, co mam na sobie, to wymyśliłam właśnie tak od tego 15 roku życia i gdzieś jak już kilka lat ze mną ta myśl była, co właściwie gdzieś i tak mam jakiś tam, nie wiem, tu mam, o, mam buddyjski znak do osiągnięcia nirwany, znak szczęścia też mam.
3: Ale to pokażesz kiedyś nam? Ty tylko będziesz mówić o tym.
2: Psycho, kiedyś wstawiłam zdjęcie na disco. To nie moja wina, że nie widziałeś.
3: Możliwe, że tak, ale wiesz, ja tam mam bana chyba na tym. Nieważne. Dobra, ale co z tego, że cieszysz się z tego, że masz nowy tatuaż, tak? Że zapłaciłaś 500 zł. Za nowy tatuaż i później jak... Dobra. Chyba o coś innego chciałem zapytać w ogóle.
2: No to, co, nie wiem, o co chciałeś.
3: Ja też nie wiem. No.
1: To zanim się zastanowisz, Becia, a teraz jak to masz w planach jakiś następny tatuaż, to co to będzie?
2: No właśnie nie mam teraz, bo już wszystkie zrobiłam takie, co planowałam i teraz tak w sumie mam problem.
3: Weź sobie ten, zrób 12 tysięcy szabl.
1: Nie, znak czek NR sobie zrób.
2: Nie, no serio, no teraz mam stagnację, myślę, że jak już coś wpadnę na jakiś pomysł, to będę czuła, że to. Mam na przykład, nie wiem, ćmę, właśnie to hinduskie, taki okay, styl to. Symboli, buddyjskie tak, do oświecenia, lilię, słowiańską mantrę ochronną, jakieś runy ochronne, dwa węże, wiedźmę, też symbolizuje mnie. Co tu jeszcze mam? Słonia?
1: Nie zdradzę wszystkiego, bo to jest też dobry temat na audycję. Co ty na to? Słuchaj, robisz sobie zdjęcia tych tatuaży.
2: O kurde.
1: Nocniki zgadują, co to jest i na jakiej części ciała to masz.
2: O kurde. Pomyślimy.
1: A z takich na przykład beznadziejnych tatuaży, to nie wiem, czy się zgodzicie, ale wiadomo, tam latem, jak idziesz właśnie nad jezioro, na plażę, no to można sobie popodziwiać te fajne i te niefajne tatuaże. To na przykład nie kumam w ogóle, po co niektórzy ludzie sobie tatuują na przykład, wiecie, jakby członków swojej rodziny, nie? Moja żona i tak, dzieci.
3: Tak. Czekaj, Ania, bo ja też chciałam o to powiedzieć, że chłop idzie z jakąś tam swoją córeczką i ma wytatuowaną gdzieś tam córeczkę, tą jego. Tylko, no, że ona podrośnie za parę lat i będzie inna, nie?
2: Ogólnie to twarze są raczej creepy, tatuaże. Tak, i tak, żeby ciężko zrobić ładną twarz, ale no są niektórzy bardzo artyści tacy utalentowani, że wow, że to wygląda super, ale to są raczej przypadkowe osoby, to wtedy to wygląda lepiej.
0: A nie zgodzisz się, że najgorzej to zrobić jakieś znaki typu japońskie, chińskie, arabskie, które nie wiesz co znaczą i no możesz paść na bombę, tak jak gościu, który myślał, że sobie świetny napis na przykład zatatuował.
3: Dobra, ej, Gimbal, to wiemy, znamy tą historię, że tam zupka hitka była.
0: No nie jedna, nie dwie są takie historie. Jeden miał nawet penis albo tam inne rzeczy, nie? No to się zdarza i uważam, że to jest najgorsze, bo to po latach dopiero wychodzi i to tak w jakimś najgorszym.
2: A ja mam zdanie, że najgorsze to są, jak robią sobie w parach, że się kochają i robią taki sam, symbolizujący miłość. To jest najgorsze, bo wpadki jeszcze... po alkoholu, jest taki program właśnie, w wpadkach po alkoholu i naprawdę ludzie mają takie komiczne, ale to się jeszcze da przykryć, to ma jeszcze historię, najebałem się z kumplami, wspomnienie życia, nie? Ale te miłosne to jest, kurwa, tragedia.
3: Tak,
2: albo imiona. O, to też
3: cicho, było. Cicho. Właśnie, no? Imiona, o to mi chodzi. I love you, Gosia, czy tam Ania, czy tam ktośkolwiek. I później, jak to zetrzeć?
1: Znaczy wiesz, to jest sposób na to, po prostu już wtedy szukasz tylko dziewczyn o imieniu Gosia. Tyle, no. Tyle wyjść z sytuacji.
0: Można jakby próbować usunąć tatuaż. Wiem, że jest laserowe usuwanie, tylko myk jest
3: wiem,
0: taki, że to
3: boli. Wiem, dwa razy drożej, dwa razy drożej kosztuje niż...
0: I boli.
3: I Nie, chyba nie.
2: Boli i nie do końca może zejść, bo to zależy od pigmentu, czy ktoś mocniej wbił, czy nie. Czy to jest mały tatuaż, raczej małe się usuwa, nie? Takie duże to już gorzej, lepiej już przykryć po prostu innym tatuażem.
1: Słuchajcie, tutaj na czacie się pojawił pomysł spotkania nocników w Krakowie.
3: A czemu w Krakowie akurat?
0: Czemu Krakowie?
1: Bo akurat Czektul tam ma blisko. Jeszcze czekaj. Lukroj chyba mieszka.
0: Nie działkach do Krawca musimy się spiknąć, tam najlepiej.
1: Ale no Krawiec dalej nie ma działki.
0: No to ale my znajdziemy działkę i będziemy na działkę.
3: Sroka ma działkę przecież.
1: No tak, ale on już tam podobno nie mieszka wcale.
3: Okej.
1: Okay. Nie no, jak z lotnostnego radia, no to tylko chyba w Środzie Śląskiej. Tam są jakieś pensjonaty chyba dwa albo hotele, więc...
0: Ja jestem za, a nawet przeciw.
1: Kto tam przyjedzie?
0: No ja bym przyjechał bez problemu, mam blisko do Środy Śląskiej. Chciałem przyjechać, tylko zawsze się zastanawiam, jaki jest sens, jak Krawiec tak zobaczył, bo ja, okej, zamknij drzwi.
1: Becia, czy ty brałaś udział w jakichś mini zjazdach nocników?
3: Nie było czegoś takiego chyba, Becia, nie?
2: Nie było.
1: No i właśnie pytanie podstawowe, czy nam jest to w ogóle do czegoś potrzebne?
0: Były zjazdy, tylko nie nocnego radia. Były chyba jeszcze za
3: dobra, kontest radia robił. Były, no. Tak, dobra, ale to nieważne.
2: Raczej mniejsze grupy się spotykały, wiele osób się zna już prywatnie, nie? Łatwiej to zorganizować po prostu niż całą taką ekipę szaloną, nie?
1: Ja myślę, że Gamul, jak ty tam wygrasz jakieś odpowiednie pieniądze na tym CSGO, no to wtedy faktycznie po prostu wynajmiesz nam jakiś hotel cały i wtedy zrobimy imprezę po prostu na maksa.
0: No marzenia ściętej głowy, zobaczymy ile wygram.
1: Już teraz wiemy, o co grasz.
0: No. Powiem
2: dobra,
0: tak.
2: Dobra, ja to w sumie tylko tyle... Chciałam tylko się już pożegnać w sumie, to Ania jak coś to... Ja to mówię. Zobaczysz mnie, Ania, tam na Skype'ie, to jak coś to pisz, można pomyśleć o jakiejś audycji kobiecej, że tak powiem, i trzymajcie się.
1: Dobra, będę się odzywać. Dzięki wielkie za telefon, Becia, i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
3: Becia, żegnam cię z przykrością, że już odchodzisz od nas.
1: Psychono, jako że jesteś na antenie, no to wiadomo, że to audycja nieuchronnie zbliża się ku końcowi, ale zanim skończymy, to powiedz może, co ciebie rozśmieszyło w tym tygodniu najbardziej.
3: Nic, naprawdę, nic mnie nie wkurwiło, nie wiem, jestem taki obojętny na wszystko, wiesz.
1: Taki apatyczny jesteś.
3: No, trochę.
1: A nie też nic cię nie zachwyciło? Nie zachwyciła cię audycja Krawca rysowana?
3: Ja wiem, co to była ta audycja. Taka normalna, chyba, nie wiem. Dobra, zachwyciła mnie audycja Krawca. Tak, o to ci chodziło, żebym tak powiedział. Tak, panie Krawcze, dziękuję za tą audycję rysowaną. Audycja Adama też mnie zachwyciła i teraz ta audycja mnie zachwyciła. Bardzo w porządku jest.
1: Słuchaj, to co, psycho, będziesz się przebranżawiał na programistę?
3: Tak. Amidze 500+ będę sobie robił programy.
1: No ale wiesz, tam kiedyś dzwoniłeś, że tam no taki jesteś chyba no niezadowolony ze swojej roboty.
0: Nauczę takiego języka teraz. Nie, albo nie będę robił ten złej reklamy Czektulowi, to nie powiem.
3: No wiem, o co ci chodzi chyba, ale nie do końca. No powiedz.
0: No dobra, no powiem, no naucz się Kobola, będziesz robił w bankach. To jest taki język, jak to jest, możesz porównać do starych tych maszyn takich. To jest, bo banki są oparte na starej technologii i po prostu nie mogą
3: Windowsie 7 jest.
0: No, jeszcze. To musisz cofnąć się do lat 70. Nie, no może. No, w sumie tak. No, to jakbyś się nauczył, chłopie, ekspertów szukają wszędzie od tego języka. Tylko musisz być ekspertem, musisz być jak doktor Miodek.
3: Co to jest?
0: Nie mówi, że Miodka nie znasz.
3: A, ten od polskiego.
0: No, z Wrocławia.
3: Z polskiego miałem jedynkę, wiesz.
0: To jakim ty Polakiem jesteś?
3: Prawdziwym, Polak. Dobra. Kończę chyba na dzisiaj, ale możecie jeszcze pogadać ze mną, jak chcecie.
1: No, tylko jak nas przeprosisz.
0: No właśnie, mi się przeprosić.
3: To ja wszystkich przepraszam zawsze. U mnie nie ma problemu z przepraszaniem.
1: Nie, ja chciałam się ciebie na serio zapytać, czy ty się zastanawiałeś kiedyś nad jakimś tam, wiesz, przebranżowieniem, czy próbowałeś?
3: No, jebane mam na to w sumie, Aniu, droga moja kochana.
1: Na co nie masz?
3: Nie wiem. Na wszystkie. I tak żyjemy w symulacji, także dla mnie to nie ma różnicy.
1: Aha. A co tam...
3: Cicho, psycho odlatuje w kosmos chyba w tej chwili.
1: Odpalasz?
3: Nie, jeszcze nie odpalam, ale odlatuję. A co chciałeś jeszcze zapytać?
1: No chcę, żebyś mi coś opowiedział, nie wiem, co fajnego widziałeś ostatnio, może jakiś film,
3: nic,
1: czym zabijasz
3: nic,
1: czas.
3: Naprawdę.
1: No to co robisz w wolnym czasie?
3: Nie, to z tobą gadam, bo teraz mam wolny czas.
1: No, ale...
3: Co mam robić?
1: No to trochę mało masz tego wolnego czasu.
3: No dużo. Nie, wcześniej gadałem z Atałem, wcześniej gadałem z Krawcem, wcześniej z kimś innym, nie pamiętam z kim.
1: O matko, no, tak. My ci powinniśmy płacić normalnie, bo ty po prostu wygląda
3: tak,
1: na to, że...
3: Ale... Cicho, cicho. No i poproszę donate tutaj wpłacać dla pani Ani i dla pana Gimbola.
1: No chyba...
0: Nie, nie, proszę teraz wpłacać dla pani Ani, bo ja za dużo dostałem, teraz głupio się czuję.
1: No. Gumball zgłupiał.
0: No, no, naprawdę się głupio czuję. Nie,
3: Gumball,
0: nie,
3: bo... Gumball nie pije, nie pali. To po chuj mu tyle pieniędzy.
0: No właśnie, no Ani dajcie, ona potrzebuje tam kobiety zawsze. Nie wiem, przepraszam, jestem seksistą, jestem takim człowiekiem. Nie wiem, na co kobiety wydają, przepraszam.
1: Nie używamy, słuchaj, zwrotu kobiety zawsze, mężczyźni nigdy. Słuchaj.
0: No właśnie, jestem głupi i nie wiem. No, nie, ale nie wiem, ale tak serio, to w sumie, to jest takie chamskie pytanie, ale muszę. Ja, jak idziesz do galerii, To na co byś najwięcej kasy wydała?
1: Na życie.
0: To ja się mogę z tym zgodzić.
1: Nie, powiem wam szczerze, że przez tą pandemię nauczyłam się już ciuchy zamawiać do domu, zwłaszcza, że w większości sklepów to masz zwrot za darmo, więc po prostu nie chodzę do galerii, tak wiecie, na ciuchy. Znaczy generalnie tam za dużo tych ciuchów nie kupuję, no ale czasami tam trzeba sobie humor poprawić. To po prostu zamawiam do domu, a jak coś mi nie przypasi, to po prostu wrzucam to z powrotem do paczkomatu, nie? Tyle.
3: Ale to nie ma zwrotu, że musisz za zwrot zapłacić.
1: Nie, nie, oni ci wysyłają normalnie od razu naklejkę na paczkę i masz opłaconą tą przesyłkę powrotną, nie? No ja już nawet buty tak kupuję, nie? Także ja już się cała ubieram przez internet. Buty, kurtki...
3: No właśnie, posłuchaj, bo ja raz buty kupiłem numer 43, który noszę zazwyczaj i za małe się okazały i musiałem to oddać z powrotem, ale musiałem za zwrot zapłacić chyba tam 5 zł.
1: No, za 5 zł no to też nie jest dużo. No mówię, to nie jest tak, że wszystkie sklepy już tak mają, że za darmo sobie zwracasz, nie? Niektóre mają tak, że jak do sklepu stacjonarnego, jak po prostu oddasz im, no to jest za darmo. No ale mówię, no większość tych internetowych ma tak, że już masz przygotowaną tam tą naklejkę na ten paczkomat i nie ma żadnego problemu z tym. No wiadomo, zanim zamówicie, to najlepiej sobie sprawdzić tam w tych warunkach zwrotu. Ale...
3: Pani Aniu, a jakie pani nosi miseczki?
0: Jezu Chryste, co za pytania, o
3: matka. Dobre,
1: psycho, jak dla ciebie, to wie.
3: To duże czy małe?
0: Pytam nawet... Przeliteruj. No, przeleć alfabet.
1: G jak gigant.
3: A.
1: Myślałam, że się mnie o rozmiar stopy zapytasz, bo o butach gadaliśmy, a ty od razu po prostu...
3: No buty to ja wiem, że 39 nosisz, bo kobiety większych nie noszą.
1: Nie trafiłeś. Ja mam tylko 37.
3: O, no to jeszcze lepiej.
1: No, no ale widzicie, no właśnie po co się tutaj robić jakiś zlot, jak psycho ma tam jakąś fantazję na mój temat, ja mam fantazję na temat psycho, no i my się spotykamy.
3: Nie mamy tematu fantazji żadnych na samych siebie, tak? Sobie rozmawiamy, żeby audycję podtrzymać, nie? Jeszcze.
1: A, czyli nie fantazujesz na mój temat?
3: No skąd?
1: O, wiecie, nie! Serce mi pęka, no widzisz, ja na twój temat fantazjuję. Jak wyglądasz?
3: Ojoj, to nie.
1: No. Ale dobra, słuchajcie, jednak ten temat tego zlotu został tutaj podniesiony. No to możemy tutaj sondę między nami zrobić. Czy ty, psycho, byś był gotów na taki zlot i ile byś był w stanie za niego zapłacić? I czy to miałby być zlot jednodniowy czy dwudniowy? I gdzie?
3: A to, wiesz co, zależy właśnie kiedy, to najważniejsze pytanie.
1: No wiesz, wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że wszystkim pasuje. No to ustalamy jakiś termin, nie wiem, przynajmniej...
3: O jutro, tam... jutro powiedzmy.
1: Nie, no przynajmniej z miesiąc.
3: Tak? Miesiąc? To w lipcu.
1: Wcześniej.
3: W czerwcu.
1: Ja myślę, że chyba faktycznie, no nie wiem, najlepiej to robić takie punktowe, tam jak 3, 4, 5 osób się zgada. No, bo tak szczerze, no to... No ciężko to widzę, zorganizowanie takiego...
3: No dobra, a u ciebie złotu. Można zrobić taki zlot?
1: Powiem tak, ja wam, tak powiem, wakacje Trójmiasta i okolic nie polecam. Tutaj jak najbardziej w Trójmieście, ale poza wakacjami, no bo tutaj się pod koniec czerwca zaczyna piekło generalnie.
3: Poczekaj chwilę, a ty mieszkasz w Gdyni czy w Gdańsku?
1: No ja mieszkam właśnie ani w Gdyni, ani w Gdańsku, ale powiedzmy bardziej w Gdyni, no można powiedzieć, że w Gdyni mieszkam.
3: A to tam koło Aldony gdzieś, tak?
1: Aldona jest z Trójmiasta?
3: No z Gdańska.
1: O proszę, widzisz, to ja nie wiedziałam. No dobra, to jest nas dwie. Zapraszamy do Trójmiasta.
0: Tam się pyta, co jutro, ja odpowiadam. Jutro będą mecze CSGO. Będę nadawał. Będzie można dzwonić, tak? Nie będę takim komentatorem typowym, że będę...
3: O, Etam się obudził, widzę. Dziękuję panie Etamie, może pan zadzwoni do nas.
0: A jeszcze było pytanie, czy kupiłem materac. Kupiłem. Najtaniej, nie no tanie jakieś, ale kupiłem, także nie śpię na dole.
3: Ale taki pływający?
0: Tak. Żebym co, pływał potem? Nie, zwykły, taki sprężynowy, byle jaki, ale jest, także żyje.
3: Nie ma teraz.
0: Zawsze ma teraz. Lepiej spać na czymś takim niż na drewnie.
1: No, ja myślę, że pierwszy zlot nocników w Krakowie, pod wodzą Czektula, tutaj Lukro też się pisze.
3: W Gdańsku lecimy, już zamówione jest miejsce w hotelu u ciebie tam.
1: Nie, mówię, Trójmiasto teraz to nie jest dobry kierunek. Ja po wakacjach możemy zrobić powtórkę. No teoretycznie najlepiej by było gdzieś, nie wiem, w środku Polski, żeby wszyscy mieli równie blisko albo raczej równie daleko.
3: W Lublinie u mnie można zrobić, tylko ja nie mam tyle miejsca, żeby nocników przyjąć.
1: Nie masz działeczki swojej?
3: Nie mam.
1: No.
3: To... A może mam? Nie wiem nawet.
1: No, ja myślę, że Czektul, to może niech nocniki się po prostu prześpią z tym tematem. Tak, i na Discordzie sobie to obgadamy, bo to faktycznie to już tylko dla takich zapaleńców. Takie spotkanko. I czemu nie? Trójmiasto w zimie na morsowanie. No, dokładnie. No dobra, chłopaki, to co? Północ się zbliża, to co? Będziemy się żegnać chyba, co?
0: No, oczywiście, że tak. No trzeba się wyspać.
3: Ty, mordo, jeszcze jest kilka godzin do pobudki i to dopiero północ.
0: No wiesz, ale ja załatwiam sprawy i jeszcze trzeba wrócić, żeby audycję zrobić.
1: Gumball ma teraz dużo pieniędzy do zainwestowania, musi to przy...
0: No, muszę inwestować.
3: To niech płaci na nocne radio. O, nie ma co robić.
1: Ja się tylko boję, Gumball, że ty masz tą swoją zdolność znikania pieniędzy, nie? Boję się, czy te 200 złotych się utrzymają na tym twoim koncie do jutra.
0: Wiesz, to jest mój problem, że Jeszcze do jutra się ten utrzymają, bo zanim przyjdzie na konto minie parę dni.
1: Mamy do pieniędzy. Jest i on. Wasz ulubieniec. Tak.
3: Etam przyszedł?
1: Przyszedł.
3: Dzień dobry.
4: Moment, bo mi kurde ogłusza ten Skype. No już, dobra. Pamiętajcie, że mi zawsze dzwoni, jak wy odbieracie jeszcze przez parę sekund. No, bo to było coś o mnie, a ja akurat się obudziłem właśnie przed chwilą.
1: No, Etam...
4: I tak mówię, kurde, że mam dzwonić czy coś. Ja mówię, dobra.
3: Etam, cicho. I tak się jeszcze... Bo my kończymy już audycję, a ty dopiero się obudziłeś, tak?
4: No tak, no bo słyszałem coś o jakimś tym, o czym ja słyszałem, o Pythonie i zasnąłem wtedy.
1: Etam zasypia.
3: Kiedy to było?
1: Na słowo nie wiem, Python.
4: No, coś tam było Python, jakaś kurs Pythona robi dziecko z matką, coś.
1: Nie, i potem żona Czektula robi kurs Pythona.
4: Aha, a to Pythona to się nie opłaca, bo on jest bardzo wolny. Znaczy, to, znaczy język jak język, składnie, nie? Ale znaczy, w sumie niech robi, nie? Nie będę się martwił, niech się nauczy Pythona. Ja bym się uczył C++, ale mówię, no to jest kwestia.
3: A nie lepiej Assemblera?
4: Znaczy Assembler jest troszeczkę bez sensu w tej chwili. Znaczy ja znam troszkę Assemblera, ale to z tych dawnych czasów. I powiem tak, no człowiek, który chyba będzie rozumiał doskonale to, bo Assembler to jest ściganie się z króliczkiem pod tytułem
3: kompiler. I to wszystko się tymi cyframi...
4: Nie, to nie jest język maszynowy. Nie? Assembler to jest Assembler. To jest język programowania niskiego poziomu i to jest ściganie się z kompilatorem. Bo...
3: Na niskim poziomie to mogę zacząć od Assemblera, czy nie bardzo?
4: Gdybyś, powiem ci tak, gdybyś zaczął od Assemblera, chociaż mówię to jako osoba, która nie zaczynała od Assemblera, tylko dochodziła do tego Assemblera jakoś tam elementami, to byś uważał wszystkie inne języki za coś zbędnego, niepotrzebnego, bo Assembler jest elegancki. Assembler można tak napisać kod, że po prostu no jest ładny, przejrzysty, elegancki, a języki wysokiego poziomu będą ci się wydawać czymś jakimś
3: takim nadmiarowym. Niech tak tu się wypowie. Niech tak tu się wypowie, czy Assembler jest lepszy od C++, czy odwrotnie, bo ja się nie znam. I czy Basic, Atari Basic jest lepszy od Basic Commodore.
1: Ej, to pytanie zostawiamy na wtorek, na audycję Czektula.
3: Nie,
1: zapraszam.
3: No, nie. Pani Aniu, dopiero się audycja zaczęła.
1: Etam, słuchaj, to weź mi powiedz, co to się dzisiaj stało się, że ty o godzinie 11 zacząłeś nadawać?
4: Po prostu wczoraj dwa razy spałem w ciągu dnia, czyli spałem cały dzień. I się obudziłem. I jak się obudziłem, to poszedłem z psem i poszedłem dalej spać. I tak spałem jakoś 18 godzin, 20. I dzisiaj wstałem o 11 i mój organizm uznał, że to pora wstać, nie? Ale to jeszcze nie wszystko. Zacząłem nadawać. Jak skończyłem nadawać, poszedłem z psem i dalej poszedłem spać. Znaczy, poszedłem spać, jak usłyszałem właśnie to słowo Python. To zasnąłem na siedząco i teraz się obudziłem, czuję się tak zbrukany, bo plecy mnie bolą. No to jak to się zasypia w pozycji takiej półsiedząco, półleżącej, z nogą na taborecie i drugą na podłodze, nie?
0: Nigdy w życiu nie zasnąłem na stojąco, znaczy na siedząco.
1: Ja tam mam kilka do ciebie takich pytań, wiesz.
3: Dajesz
1: pytania. Co cię ostatnio wkurzyło najbardziej?
4: Co mnie ostatnio wkurzyło?
3: Karolina.
4: Ostatnio mnie wkurza to, że tak czuję się, a to nie jest tylko takie uczucie, że z wiekiem, kiedy już młoda chce tatę wystawić z domu, tak. Czuję się jak mebel trochę, taki stary mebel, który trzeba gdzieś postawić, ale jestem z kolei za stary i zbyt cenny, żeby mnie tak po prostu wyrzucić. Muszę więc zostać alokowany gdzie indziej. To jest coś, co tak mnie tak... Znaczy to może nie wkurza, to jest za duże słowo, ale bo to jest jak gdyby normalny los mebla, nie? No ale jednak, kurde, ja jestem meblem myślącym, więc kurczę, a pomieszkałbym sobie jeszcze z tą moją maleńką córcią z 4-latka. Zaraz będziecie tak, słyszeć, co się zakara.
1: Do 30? Tak, do 30?
4: Nie rzucajmy mnie kapciami. Tak, do 30 przynajmniej, żeby chociaż.
3: Dawaj tu, te... ej, dawaj tu Karolinę do mikrofonu, a nie ty będziesz.
4: Nie, tam. Ona dzisiaj tak wróciła od koleżanki, właśnie przed chwilą wyszła z psem. I ten, i właśnie się za mnie zezłościła, jak głośno mówię, to ona podsłuchuje. Zresztą jest podobnie jest odwrotnie, jak ona rozmawia przez telefon, a że ja mam dobry słuch, to słyszę, co jest w telefonie i po prostu wiem takie różne rzeczy.
3: Eta, a co ty masz z tymi kolejkami, że tam wyciągałeś dzisiaj na streamie?
4: No bo chciałem się pochwalić, jak ja mam kolejki. Przecież, słuchaj, w latach 80. to dzieci, tak jak
3: wiem, wiem o tym, nie musisz o tym opowiadać drugi raz.
4: No, to było tak, ale jak teraz mieć iPhone'a, nie? To jest coś takiego, nie? Po prostu to była najlepsza zabawka, najbardziej ten, i to mało kto miał w ogóle, nie? To był szpan, pamiętacie jeszcze takie słowo szpan? Tak, to było szpan, to były lata 80. się szpanowało, nie? Na przykład. I dzieciaki w szkołach handlowały, na przykład były wymiany kapslami, znaczkami, monetami, różne rzeczy, żołnierzykami, resorakami. Znaczy to się mówiło na to resoraki, ale to były matchboxy.
1: A ty nie chciałbyś powalczyć z inflacją i znikającymi pieniędzmi i dorzucić coś Gumballowi na jego CSGO?
4: Chciałbym, tylko jest jeden problem, że ja w tej chwili korzystam z konta córy w płatnościach, ponieważ
3: Z zasiłku nie dostałeś, tak jak ja mówię.
4: Nie. Ja teraz dostałem za sekundę animacji 350 zł, nie?
3: Tak?
4: Razy tam 6 sekund, czy 7, już nie pamiętam.
3: Pokaż tą animację w końcu.
4: Nie mogę, dzisiaj tłumaczyłem na tej swojej pogadance, czemu ja nie chcę pokazywać tych animacji. Bo pierwszy i taki najważniejszy powód to jest taki, że boję się Krawca po prostu, że się weźmie mnie wyśmieje, że ja taką kasę biorę za takie te. Chociaż nie boję się Krawca, ale wstydzę się. Natomiast dwa to jest to, a poza tym jakby Krawiec się dowiedział, że za takie coś można dostać jakieś pieniądze, to by chyba audycję zrobił o tym, jak to jest możliwe w ogóle. Natomiast druga sprawa to jest to, że ja po prostu się umawiam zawsze ze swoimi klientami, że to jest ich, oni przekazują im prawa autorskie i żeby nie było ten, bo to jest niejasne. Wiecie o tym, że jak robicie jakiś projekt w dziedzinie właśnie takiej szczególnie tak bardzo twórcze jak grafika, to, że go sprzedaliście, nie znaczy, że pozbyliście się praw autorskich. To musi być wyraźnie zaznaczone, bo prawo jest tak skonstruowane w Polsce, że nadal jesteście, macie do tego prawa. No to jest, to wynika z naszego takiego troszeczkę pokręconego prawa autorskiego i handlowego jednocześnie.
3: Mordo, a Urząd Skarbowy o tym wie?
4: A jak to? Przecież zapłaciłem podatek.
3: A, no to dobrze, zwrot podatku.
4: Nawet, kochany, nie tylko Urząd Skarbowy, ale i ZUS. I ZUS. Bo teraz, a, to znaczy teraz.
3: Na nową nerkę, tak?
4: Nie, nerkę to nie, ale teraz nerka stoi, to jest taki papilot, który stoi po 9 tysięcy podobno na czarnym rynku za sztukę. Chociaż nie, słyszałem to rok temu, teraz pewnie jest 18 tysięcy, bo jest ta inflacja, znaczy pisflacja, bo to jest pisflacja. Tak, PiS jest winny tej inflacji. Jedynym winnym, takiej głównym inflacji jest partia PiS, rządząca obecnie, czyli prezes Rady Ministrów i jego ministrowie. To są winni, znaczy takie mam zdanie i mam prawo takie zdanie mieć. Zatem nazywam to pisflacją. A Putin, fracja to jest jakaś bzdura, to jakiś idiota wymyślił. Ten, kto to wymyślił, to jest i takim cwaniakiem idiotą.
1: No to ludzie z PiS-u wymyślili, żeby ukryć PiS inflację. Słuchaj, ale dobra, do lżejszych temacików. Słuchaj, no ja tutaj rozpisuję konkurs na logo do tej audycji, Nocna Zmiana. Czy ty się podejmujesz zrobić jakieś logo na 60%? Za 50 zł?
4: Znaczy, gdybym nie spał, to już by było gotowe. Natomiast... Ale ja nie chcę za 60. Nie, będzie jak z tą mietłą dla Ewy. Ja nie mogę się zobowiązać. Zaraz sobie zapiszę.
3: Dla Ewy, to co to było? Bo ja nie obczajam.
4: No Ewa poprosiła mnie 2 miesiące temu o to, że chce u mnie zamówić miotłę. Znaczy miotłę, która będzie w 3D i która będzie zamiatać w rogu, a ja Po prostu jak mam coś zrobić, coś muszę zrobić, to będę robił wszystko, żeby robić coś innego w tym czasie. Ja mam taki problem ze sobą. Nie?
3: A co masz innego do roboty? Powiedz mi.
4: No, zawsze coś się znajdzie. No. Czy człowiek się chce przespać, to na przykład muszę z psem wyjść, to znowu na przykład, nie wiem, do toalety mi się chce. No, zawsze się coś znajdzie.
1: Mam dla ciebie słowa klucze. Ty nie musisz tego logo zrobić. Ty możesz je zrobić.
4: Ale ty już to powiedziałeś. Nie, to już tak się... Już mi się wryło w psychikę. Poza tym, jak ja zrobię to logo, jest jeden problem. Tutaj jest jeden człowiek w nocnym radiu. Nie chcę go wskazywać palcami, ale
0: dobrze wiemy, że to krawiec.
4: Rysował wczoraj na antenie. Jak on zobaczy to logo, to je skrytykuje. No, mówię, ja ciągle...
3: Dobra, poczekaj chwilę. Ale to ty zrobisz logo, a widzowie będą oceniać, czy jest dobre, czy jest złe.
4: No ale nie, no to nie wiem, zobaczymy. Może zrobię jakąś audycję, robię logo na antenie, tylko jak zobaczycie, jak ja robię logo na antenie, to też będą jaja z tego. No.
1: Dobra, Etan, słuchaj, to jest prośba gorąca od Lukroja, żeby sprawdzić, czy ostoja mądrości szczecińskiej jest mądrzejsza od kamieni. Czy podejmujesz się tego wyzwania?
3: Zadaj pytanie najpierw, Aniu, a później...
1: Psycho, ja myślę, że możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i będę wam zadawała to samo pytanie kamieniom. Okay. I odpowiadacie we dwóch z Etanem i odpowiadają kamienie i zobaczymy, kto wygra.
4: Czuję się jak powstaniec postawiony pod murem przez SS-pana.
1: Czyli się zgadzasz. Dobra.
4: Nie, bo ja bym zabił tego SS-pana, zdążyłbym wyrwać mu broń i zastrzelić.
0: Okay.
4: Czekaj, bo tutaj pisze racja. Widzicie, przyznaję rację, krawiec mojej teorii, że lepiej, żebym ja takiego loga nie robił.
1: Nie, to ja napisałam Etam. Do Lukroja to była odpowiedź, że mam ci zrobić test kamyczkowy. Także nie, to ja pisałam akurat. Dobra, słuchajcie, pytanie numer jeden.
4: Zapiszę sobie... Czekaj.
3: Napij się na chwilę pytania.
1: Jedziemy z pierwszym pytaniem. O, to coś akurat dla ciebie, Etam, bo o zębach będzie. Ile zębów posiada mrówkojad wielki? Wy się, chłopaki, zastanówcie. Pamiętajcie, że odpowiedź to może być 0, 1 albo 2. Ile zębów posiada mrówkojad wielki? Najpierw odpowiadają kamienie. Tylko mówi 0. Kamienie
0: odpowiedź
1: mówią...
0: w tym wypadku jest strasznie prosta. Można ją wydedukować.
1: Dzięki za podpowiedź.
4: Znaczy, ja bym wydedukował 0, bo ma twarz jak 0, jak ściąga mrówki, nie?
1: Kamienie mówią 1. Sprawdzamy, kto ma rację.
3: Tak, 1.
1: Chłopaki, wygrywacie 0. Do zjadania mrówek i termitów wystarczy mu język, który może osiągać 60 cm.
0: Nie ma zwierzęcia, które
3: ma... Ja myślałem, że nocem wciąga te mrówki.
0: Nie, bo nie ma zwierzęcia, które mogłoby mieć 1 albo 2 zęby. No chyba nie ma takich.
1: Tylko teściowa może mieć 1 ząb. Nie, przepraszam, 2.
4: Ja widziałem kiedyś małpę, która miała 1 ząb.
0: Dobra, kolejne pytanie, proszę.
1: Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Z iloma kołami olimpijskimi łączy się czerwone koło?
3: 0. Nie ma czerwonego koła klady olimpijskiej.
4: Nie, na pewno jest czerwone.
0: Prowadzący też ma odpowiadać.
4: Na pewno jest czerwone koło, ponieważ koła symbolizują kolory skóry, które są na ziemi umownie. Więc myślę pewnie, że ze dwoma... Jak strzelam teraz, bo nie pamiętam, w którym miejscu ono jest.
1: Eta mówi z dwoma, Gumball, co ty obstawiasz?
0: Ja też obstawiam, że 2, bo mi się zdaje, że to jest po prawej stronie.
3: A ja obstawiam 0.
1: 0. Kamienie mówią 1, a odpowiedź brzmi 1. I kamienie się z wami, chłopaki, zrównują, więc mamy teraz remis.
0: Miło.
1: Teraz takie pytanie... Ile razy amerykańscy astronauci spacerowali po Księżycu w ciągu ostatnich 40 lat?
3: 2.
1: Eta?
3: Chociaż
4: to jest trudne pytanie z tego
0: względu. 0. Ja mówię, że 0 i odpowiedź na tej kartce jest błędna.
4: Ja muszę...
3: Myślę, że 2.
4: Ja muszę tutaj się niestety posłużyć logiką, bo zakładam, że to pytanie dotyczy tego, co wiedzy ogólnej, a za spacer trzeba potraktować każde wyjście, to pewnie będzie ze 30 spacerów.
0: Nie, to dwa, mówię tylko 2 lub 1 albo 0.
1: 0, 1
3: lub 2. Ja myślę, że 2.
1: Gumball, to odpowiedź?
4: No jak 0, 1, 2, no to...
0: Ja powiem tak. Ja chcę być głupszy od kamieni, jeśli,
4: no to zero, no.
0: Jeśli kamienie nie mają racji, a oraz karty nie mają racji. 0.
4: To też mówię 0 w tym przypadku, jeśli nie tak dużo, no to 0.
1: Czy tak, Gumball, Eta mówią 0, kamienie mówią 1, psycho mówi 2. Idealna sytuacja. I odpowiedź brzmi 0.
4: No, tak, zero. A wiecie dlaczego zero?
3: Bo zero nie, bo nie, nie, kurwa, to chyba tutaj to mnie nie kłamią dla mnie.
1: Ale posłuchaj, psycho, odpowiedź była w ciągu ostatnich 40 lat, a ostatnia no misja załogowa na Księżyc...
3: A kurde, to podchwytliwe pytanie. Na maturze możesz swoim dzieciom takie zadawać.
4: Dlatego mówię, tutaj była zaszyta pod... Znaczy ja się na początku nie zorientowałem, przyznaję wam, ale wiedziałem, że to jest związane z wiedzą ogólną. Więc jak powiedziałeś, że 1, 2 lub 0, 1 lub 2, no to spacerów musiało być co najmniej kilkadziesiąt, bo spacer to każde wyjście z lądownika.
3: Nie, dobre, dobre, ja już wiem o co chodzi.
4: Dopiero wtedy zwrócił uwagę na czas.
3: Ja tyle nie mam nawet. No to chyba kosmonauci nie wchodzili na Księżyc przez ostatnie 40 lat.
0: A ja po prostu chciałem być sprytny i powiedzieć zero, bo nigdy nie byłem na Księżycu. Oczywiście żartuję sobie, ale to, że trafiłem, to był czysty przypadek.
3: Ty, Gimal, a jak myślisz, że Księżyc też jest płaski, tak jak Ziemia?
0: Oczywiście, że tak, że wszystko jest płaskie.
3: No. Bo jedną dupą strony się odwraca do...
1: Słuchajcie, więc na razie ranking wygląda tak. Psycho ma remis z kamieniami, a Gumball i Etam mają remis i są o jedno oczko wyżej.
3: Okej, dawaj jedno pytanie rozstrzygające.
1: Teraz, jako że mamy Etama, to będzie pytanie kulinarne.
0: O nie.
1: Uwaga, chłopaki, skupcy się. Ilu z wymienionych składników nie znajdziemy w pęczku włoszczyzny? I macie takie składniki. Ziemniak, marchew, seler, por. Czyli co? Ile z tych składników nie jest włoszczyzną?
0: Jeszcze raz.
1: Ziemniak.
3: Ja nie ogarniam.
1: Jest coś takiego jak włoszczyzna. Włoszczyzna. Włoszczyzna to jest taki pęczek warzyw, których używasz do gotowania rosołu. I teraz, czy wiesz...
4: Gotowiec.
1: Taki gotowiec w warzywniakach sprzedawany.
3: Ja używam.
0: Dobra, już wiem. To będzie jeden. Ja strzelam jeden.
1: To będziesz strzelam musiał psychostrzelać.
4: Ale musisz wymienić jeszcze raz, bo ja nie zapamiętałem. Tylko ziemniak będzie zapamiętał, tak. Ale...
1: Ziemniak, marchew, seler i por.
0: Ja mówię jeden.
4: No jeden oczywiście, jeden. Że jeden.
3: Ziemniak.
1: A co mówią kamienie?
3: Nie ma ziemniaka, no.
1: Kamienie są głupie, powiedziały zero. I to jest oczywiście ten ziemniaczek. Więc psycho, jesteś już mądrzejszy od kamieni, ale psycho, ale etap z Gumballem mają remis. Czy to wam, chłopaki, wystarcza?
0: Tak, nie, dawaj, wystarcza, dawaj, bo raz je pobiłem, to niech Etam teraz walczy.
1: Etam, chcesz walczyć o zwycięstwo, takie ostateczne?
4: Znaczy, no, mogę walczyć, nie ma problemu.
1: A, bo to już właściwie wygrałeś.
3: Jak wygrał? Ja jeszcze nie przegrałem, to jeszcze nie wygrał.
0: Etam wygrywa zawsze.
1: Czekajcie. To jakieś takie pytanie, bo te pytania są takie naprawdę, wiecie co, niektóre takie od czapy. Dobra.
3: To skąd by wziąłeś te pytania, skąd to bierzesz?
1: To ktoś wymyślił, nie?
3: A z kroniki Akaszy, tak?
1: To coś podobnego. Dobra, słuchajcie. Okay. Pytanie z podchwytliwych. Ile gatunków stonogi ma 100 nóg? 0, 1 czy 2?
3: 0.
4: No zero, oczywiście.
3: Zero, przecież stonoga nie ma 100 nóg.
1: No to zgadliście, tak. I kamienie też zgadły, kurka wodne. Dobra, Gumball z Etamem macie pierwsze miejsce, psycho drugie i kamienie na trzecim miejscu. Chłopaki, naprawdę jestem
3: zdolna. Czekaj, dawaj, do drugiej jeszcze.
0: Nie ma, koniec.
3: Nie ma, że...
0: Nie ma już.
1: Starczy, to już zostało rozstrzygnięte, psycho, ale jesteś na drugim miejscu, przed kamieniami.
3: Dziękuję.
0: No. No. To jest tak jak... niż kamienie.
4: Psycho, słuchaj, to jest, ciesz się, bo to jest tak jak ja wczoraj w pogadance, czy to wczoraj, czy dzisiaj, już nie pamiętam, już mi się mieszają. Mówiłem o tym, że to są takie na przykład zawody, na przykład, w których startuje dwóch zawodników, takie kategorie kulturystyczne na przykład są i jest jeden jest pierwszy, a drugi drugi. I teraz pytanie, czy się ma ten pierwszy cieszyć, nie? I ten drugi cieszyć, no, że zajęli miejsce na podium. No, to jest właśnie taka kategoria, tak, tego typu sytuacja.
3: Grałeś kiedyś, cicho, a grałeś kiedyś w Wartaby?
4: No oczywiście, że tak.
3: No i zawsze ten drugi był poszkodowany, bo przegrał.
4: No ja to jest, ale tak, to jest, ale to jest syndrom zawodów i zawodników, bo to się nazywa dlatego zawodnicy, bo zawodzą, tylko jest jeden zwycięzca, nie? A wszyscy pozostali zawodzą, więc to są zawody.
3: No. A kto to jest ten? Cicho, kto to jest ten Tinder X, Y?
1: No właśnie, słuchajcie, nie wiem o co tu chodzi, że jakoś tak właśnie w okolicach północy na tych audycjach się pojawiają takie właśnie dziwne tutaj reklamy. Nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi.
0: No znowu, kurde, przed chwilą to zbanowałem.
3: No weź to zbanuj jeszcze raz.
0: No nie mogę, banuję, tylko to różne konta są.
1: Dobra, słuchajcie, jak jesteśmy właśnie przy zawodach, no i mamy tutaj taki niezobowiązujący temat, gorzki smak zwycięstwa, to ja się was chciałam, Etan, może ciebie zaczniemy.
3: Ode mnie zacznij.
1: Proszę. Dobrze, przepraszam, zaczynam od pana Psycho. Kiedy pan Psycho poczuł słodki smak zwycięstwa?
3: Nigdy.
1: A gorzki smak zwycięstwa?
3: No, nie poczułem zwycięstwa nigdy w życiu.
0: A jak wyszedłeś z więzienia, to było zwycięstwo.
3: To było tak, wiesz, że odbierali mnie tym Uberem.
0: No, to jest zwycięstwo, no.
3: No nie wiem, czy to jest zwycięstwo takie.
0: Dobra, to ja tam. Jakie było twoje... zwycięstwo słodkie.
4: Znaczy moje oba zwycięstwa, które mi natychmiast przychodzą do głowy, to są oba słodko-gorzkie. Dlatego, że tak. Pierwsze to było, gdy miałem 10 lat i startowałem w wyścigach rowerkowych na stadionie Pionier w Szczecinie. Eliminację wygrałem, a potem w finale startowało trzech chłopców na takich samych rowerkach. To były Pelikany. No i wystartowaliśmy, ja ich z nimi tak wygrałem, tak bardzo wygrałem, że po prostu jak już zsiadłem z rowerka na mecie, to oni dopiero dojeżdżali, spowiadałem swoje imię, nazwisko, dostałem dyplom i tak dalej. Natomiast gorzkie było to, że...
3: Tak jak było cicho, bo zagolopowałeś się. To spadłeś z rowerka wtedy? Czy...
4: nie spadłem. Tylko w finale, bo najpierw były eliminacje, wygrałem tę eliminację, żeby dostać się do finału. I w finale spotykali się najlepsi z tych eliminacji, z każdego jakby biegu w tych eliminacjach, czy biegu, jazdy na rowerze, nie? I akurat tak się złożyło, że wszyscy zwycięzcy byli w tych wyścigach rowerkowych na jednym typie roweru, czyli na Pelikanie, a więc szanse były wyrównane. I ja ten finał wygrałem.
3: Pelikan, zajebisty rower był kiedyś.
4: No, z takimi malutkimi kółeczkami, ale fajnie się jeździło na tym. No ja
3: Cicho, ja kiedyś miałem...
4: No, ale daj mi dokończyć historię, no.
3: Ale ja chcę też coś powiedzieć. Kiedyś miałem rower Rexio. Też taki z małymi kółeczkami.
4: No, pamiętam. No dobra, ale wracamy do Pelikana mojego. Odniosłem zwycięstwo po prostu bez, no jakby to powiedzieć, bezdyskusyjne. Po prostu jeszcze jak byłem na mecie, podawałem sędziemu swoje imię, nazwisko, żeby na dyplom wpisali, to jeszcze tamci dopiero dojeżdżali do tej mety, mimo że ten. A dlaczego było to słodko-gorzkie? No z jednej strony było słodkie, bo ten dyplom wygrałem, tak? I wygrałem pierwsze miejsce i mam do dziś ten dyplom za zwycięstwo w wyścigach rowerkowych, ale uwaga!
3: Przerywam.
4: Uwaga, teraz ta gorzka strona, to były wyścigi, ja wygrałem w kategorii wiekowej 7 do 10 lat. A ja już miałem 10, a tam ci mieli po 7, także mieli marne szanse ze mną.
3: Dobra,
4: więcej siły i szybciej pedałowałem.
3: Etam, Bajko, pisarzu, a my zrobisz zdjęcie tego dyplomu, jeśli go jeszcze masz i pokażesz nam tutaj.
4: No dobra, no muszę poszperać w klamotach, gdzieś tam pewnie leży jeszcze do tej pory. Bo
0: uwaga, to będzie za 5 lat.
3: Kramoty to
4: znaczy,
3: inna sprawa.
4: Nie, to będzie jak się przeprowadzę, bo tam dzisiaj przeprowadzę, tam ten dyplom leży gdzieś pewnie zachomikowany. Tak. Przez wiele lat leżał w szafce z kolejkami, ale ta szafka została zmieniona i ten, ale mam go ten. A drugie słodko-gorzkie to za długo opowiadać. Podobna sytuacja, zwycięstwo, ale z pewnym takim niuansem, który ten, znaczy nie to, żebym oszukiwał czy coś, tylko wygrałem rzeczywiście, ale miało to taki jakby jeszcze dodatkowy kontekst,
1: czekaj,
4: którego nie będę wyjaśniał, bo za długo by to było.
1: No dobra, to zostawmy to, ale mam nadzieję, że to nie było tak, że to byli jacyś ludzie z niepełnosprawnościami,

0: Tanie jest dla gości.
1: Dobra, słuchajcie. Takie gościa pytanie tam może z twojego kontynentu, sąsiedniego, zaprzyjaźnionego, a może już nie kraju, zobaczymy. Ile z 10 prowincji Kanady jest oficjalnie dwujęzycznych? To Misiu, możesz od razu też zobaczymy, kto jest mądrzejszy, czy kamienie.
0: Czekaj, powtórz pytanie, bo ja nie obczaję.
1: Pytam jeszcze raz. Pamiętajcie, odpowiedź 0, 1 lub 2. Mamy 10 prowincji Kanady. I ile z nich jest oficjalnie dwujęzycznych? Czyli gdzie oficjalnie mówi się po angielsku i po francusku? Zakładam.
0: Boże, skąd ja mam to wiedzieć?
2: Ojej. No wystarczy sięgnąć do wojny. Bo Francuzi mieli pół Kanady. No. Mi rozum podpowiada, znając politykę tolerancyjną Kanady, że wszystkie 10, ale patrząc historycznie, to prawdopodobnie 4 lub 5, czyli mniej więcej połowa, nie?
1: No nie ma, ale nie. Ma być 0, 1 lub 2. Ja obstawiam, że 1 Quebec. O, Gosia też obstawiła. 1. Poczekajcie, sprawdzimy, co mówią kamienie. Kamienie mówią, że 2.
0: Kamienie kłamią, jak zwykle.
1: A odpowiedź jest 1! Gosia, na prowadzenie.
2: Brawo, no widzicie, Gosia. Czyli z logiką to nie miało nic wspólnego, tylko po prostu wzięli w jednym.
1: To jest tylko Nowy Brunswick ma dwa języki urzędowe, jest to francuski i angielski, a w Quebecu językiem urzędowym jest wyłącznie francuskim, czyli Ania nie wiedziała. Ja wiem, Gosia, że ty nie mieszkasz w Kanadzie, mówię, że taki tam, wiesz, no po sąsiedzku masz, no.
0: Po sąsiedzku, tak jak Polska z Ukrainą.
1: O. Dobra, słuchajcie, mam następne pytanie o Kanadę. Ile razy zimowe igrzyska olimpijskie odbywały się w Kanadzie do roku 2018?
2: Zimowe?
1: Zimowe.
2: No to prawdopodobnie, że na pewno raz, ale dwa. Ja strzelam, że dwa, bo oni prawdopodobnie
0: Calgary
2: dawno.
0: Na pewno.
2: Tak.
1: Gosia, czekamy, zastanów się, nie szukaj w Google'u, tylko wiesz, nie, strzelaj.
2: Mi się wydaje, że było jeszcze raz, ale kurde, dawno temu. Tak mi się wydaje coś.
1: Gambo, ty coś obstawiasz?
3: Ja bym powiedział, że jeden, dlatego że jakoś tak, nie, to by dawno temu musiałoby być.
1: Gosia mówi dwa, Eta mówi jeden, a kamienie wyciągną jeden i odpowiedź jest dwa.
2: Znaczy ja mówiłem dwa, że dwa razy, że dawno temu jeszcze było.
0: Nie mówiłeś, Etam, nie kłam teraz.
1: Powiem tak, co? Gosia jest wyraźnie mądrzejsza od kamieni. A tam też
2: cofniecie sobie, że dwa, bo ja mówię, że kiedyś dawno były, tylko nie pamiętam miejscowości zupełnie.
0: Ja powiedziałem, że dwa, nie mów teraz, nie kłam.
2: Cofnął sobie, to sobie zobaczę. No.
0: No dobra.
3: Nie no, było dwa, ja też potwierdzam.
0: Ja powiedziałem, że w Calgary i jeszcze raz było później.
2: No Calgary było, tak, no Małysz skakał wtedy. Nawet pamiętam dokładnie wyniki, że był, a Simon Amann wygrał dwa na normalnej i tej. A Małysz miał brązowy medal i srebrny
0: dawaj
2: medal.
0: Dawaj następne pytanie.
1: Dobra, takie pytanie ostatnie. Uważajcie chłopaki. Ile imion krasnoludków w polskiej wersji filmu Disneya Królewna Śnieżka nie kończy się na literę K?
0: Trudne. Ja nie wiem, czy oglądałem w ogóle Królewną Śnieżkę.
2: A są jakieś te granice liczbowe?
1: No, 0, 1 lub 2. No jest tam, nie wiem, chyba Gabcio? Gabcio nie jest na literę, nie kończy się na literę K?
2: Krasnoludek podpowiada na zdjęciu, że 2, więc powiem 2. Uwierzę krasnoludkowi.
3: Jeszcze raz, jakie było pytanie?
1: Bo to jest skomplikowane bardzo pytanie. Ile imion krasnoludków, ale w polskiej wersji filmu Disneya Królewna Śnieżka nie kończy się na literę K? Bo tam jest jakiś, nie wiem, pioszek, takie tam, nie?
2: No ja obstawiam dwa, bo mi krasnoludek pokazuje na ekranie.
3: A ja mówię, że zero.
0: A ja mówię, że jeden. Dobra, zobaczymy.
1: Gosia też mówi jeden.
0: Gosia to mówi.
1: Kamienie mówią zero. A odpowiedź mi jeden! Gabcio! Pozostali to. Mędryk, Gburek, Wesołek, a Psik, Śpiożek i Nieśmiałek. Gosia, zdecydowanie wygrywasz. Jesteś mądrzejszy od kamieni.
0: Ja też powiedziałem jeden, co ty mi tu.
3: To mi się słucha na przyspieszeniu.

0: na wszystkie odpowiedzi.
1: A ja się zdałem na krasnala, ale on mogłem spojrzeć, że ten, że to jest oszukany, bo to jest dziewiąty krasnal, bo ma dziewiątkę na tym. Mogłem się domyśleć, że coś tutaj kombinuje.
2: Chłopaki, jaka propozycja imienia dla dziewiątego krasnala?
0: Szatan.
3: Psycho.
2: Psycho, o, dobra, czyli mamy nowych krasnali, Psycho i Szatan. Psycho, ty będziesz Psycho, Gumball, ty będziesz Szatanem, a ty Etam, jakim jesteś?
1: Etamek.
3: Etamisiu.
2: Dobra, słuchajcie, ja myślę, że...
3: Nie ma dobra, nie będzie teraz
0: rozmowy. Koniec, Psycho, koniec.
2: Psycho.
3: No, chyba, że sobie pójdziecie, to sobie idźcie. A my tu z Etam jeszcze pogadamy.
2: Prawdziwy, wiesz, mężczyzna wie, kiedy skończyć, Psycho. Nie można tak przedłużać w nieskończoność.
0: Trzeba umieć zejść ze sceny.
2: O, otóż to. Ale kto nienasycony, no to zapraszamy na Discorda. I tam, Psycho, możesz sobie rozkręcić.
3: A nie wiem, after. Czy tam bana nie mam akurat.
0: Nie masz bana, no nie przesadzaj, nikt prawie nie ma. Nie, w sumie dwie osoby tylko mają, a tak naprawdę to jedna.
3: O, to, czyli jedna w trzech osobach, dobra.
2: Tak.
3: Ale to ja wolę tutaj pogadać, bo tutaj lepsza atmosfera jest.
0: No ale no niestety, no ja się zbieram do spania.
3: Mordo, tutaj. Cicho. A ktoś się pytał u ciebie o zdanie?
0: No oczywiście, że ja się pytałem. No ja się pytałem.
2: Słuchaj, Psycho, zapraszamy za tydzień. Za tydzień, jak wszystko będzie dobrze, to sobie pogadamy. Może jakąś inną gierkę.
3: Wszyscy mnie, kurwa, proszą, żebym zadzwonił, a tu nagle już wyganiają. No dobra.
2: Wiesz, w miłym towarzystwie czas szybko leci.
3: Dziękuję,
2: także dziękujemy panu, panie Psycho.
3: Proszę mnie rozłączyć.
2: No.
3: Na to zrobi.
2: Dzięki tobie, Etam, że się pojawiłeś, bo tak liczyłam na to, że będziesz takim naszym stałym punktem programu.
3: Stały punkt programu.
2: Loża ekspercka.
1: No dobrze. Za tydzień, kurde, czekajcie. Aha, bo jutro jest ten ważny dzień. Dobra, okej.
3: Okay. Poniedziałek jutro. Tak.
1: No, nie. Nie, jutro jak się obudzicie, możecie się ciekawe rzeczy dowiedzieć. Dobra.
0: A mały myk jeszcze dla ludzi wszystkich, że jak chodzicie na Discorda, trzeba się przywitać, trzeba coś napisać. Nawet jak się wcześniej było i się wyszło, trzeba coś napisać. Nie każę pisać elaboratów, po prostu cokolwiek napiszcie. Po prostu się przywitajcie i wam dam
3: ale
0: pełny dostęp.
3: Cicho, ale co trzeba napisać? Bo ja nie
0: no cokolwiek, nie, żebym wiedział, że nie jesteś botem po prostu.
3: A skąd wiesz, że nie jestem botem?
0: Bo jestem mądry i potrafię rozróżnić to, co pisze bot od człowieka, a jakie są moje metody, to nie powiem.
3: Ale ja jestem botem. Dlaczego mam nie być botem akurat?
0: Dobra, Psycho, nie będę tutaj debatował na ten temat, bo trzeba kończyć audycję.
2: Tak.
3: No okej.
2: Żegnamy się na Skype'ie, a kto ma chęć, to się wita na Discordzie. I
3: będzie jeszcze after, tak?
0: No. Nie wiem, jak przyjdą ludzie. Także cześć i czołem, Psycho i Etam.
2: Przerzucamy się na Discorda. Dzięki, chłopaki. No i dzięki tobie, Gumball. I co?
0: No, dzięki. Ja powiem, że jestem już wycieńczony z jakiegoś powodu. Myślałem, że będę mniej zmęczony, ale energia mnie uciekła.
2: No, to tego najwyższa pora kłaść się spać. A ty się koniecznie wyśpi, żebyś tam te pieniądze dobrze zainwestował.
0: Inwestycje.
2: To się samo nie zrobi. Dzięki wam jeszcze raz i mówię, jak wszystko będzie szło dobrze, to się usłyszymy za tydzień. Dzięki wszystkim na czacie, dzięki, że byliście. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Czołem, kluski zrosałem. Cześć.
2: Pa, hej.

Witajcie, żołnierzy! Witam was, kapitan Krawiec! Spoczni. No, spocznijcie, żołnierze. Mamy tutaj dzisiaj, prawda, wicie, rozumicie, wieczorek radiowy, podczas którego dokonamy... podczas którego będziemy się relaksować. Relaksować, mówiłem się! No. Kto nie będzie się relaksował, zostanie usunięty z kontaktów skype'owych oraz zbanowany na czacie. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy przy radiokomputerach polowych oraz tych, którzy stawili się na czacie. Są wśród nas także ostatnio i kobiety, także i nadające, do których macie zwracać się z szacunkiem. Ale nie okazywać im zbytniej czułości i nie być za bardzo napastliwym. Mimo że, jak wiadomo, na polu walki, prawda, się czasami może człowiek tam zapomnieć, no. Jednakowoż... dziękuję także za wasze czynne wpłaty wszystkim trzem słuchaczom. Zostaną one przeznaczone na rozwój radia. A dzisiejsza audycja radiowa będzie właśnie o filmach wojennych. Uprasza się o czynny udział w audycji wszystkich, którzy mają jaja. Tak jak ja mam jaja. No i... w celu dokonania właśnie skomunikowania się z sztabem kapitańskim można wykonać telefon skype'owy na profil Nocne Radio, który każdy nocnik, czyli słuchacz Nocnego Radia, powinien mieć wryty w głowie po wsze czasy i nigdy go nie zapominać. Pamiętać o tym profilu nawet jak będzie obudzony w środku nocy. No. No, wiecie co, może już przestanę z tym żołnierskim takim tonem, pseudo-żołnierskim, bo to chyba nie do końca tak. Powinienem bardziej się drzeć i jeszcze cygarko mieć. A, właśnie, cygarko. No właśnie, audycja spoiler, audycja o filmach. O filmach inaczej, tak sobie chyba takie hasło gdzieś wyryję w banerze. O filmach inaczej. I każdy będzie wtedy myślał, o, inaczej, to a jak? Właśnie, a to posłucham. I zobaczymy. O, Floki jest na nie. Nie lubi chyba filmów wojennych. Może było o filmach wojennych, furiacie, a może ci się pomyliło z tą audycją, w której na przykład z potrzebą gadaliśmy o Full Metal Jacket, o słynnym filmie wojennym, albo może ci się pomyliły filmy wojenne z więziennymi. Zresztą, no, wiecie, spoiler to już ma trochę odcinków i czasami się tematy troszkę tak zazębiają, nie tyle powtarzają, co zazębiają, bo... no, kiedyś się kończą te tematy, już tak z trudem wymyślam. Możecie coś proponować, jak dzwonicie na przykład, albo w komentarzach możecie pisać, chciałbym posłuchać sobie na przykład, o, i tutaj wstawiamy, prawda, temat. Spocznij. I no tak jak było na przykład ze Star Trekiem. Domagaliście się Star Treka, pojawił się Star Trek. I co mam prostować na antenie Floki, że co? A Floki pisze, że lubi filmy wojenne. No i bardzo dobrze. Filmy wojenne są bardzo dobre i pokazują nam, jak wspaniała jest wojna i jak bardzo jest potrzebna. I tak sobie dzisiaj dumałem trochę o tych filmach wojennych i wychodzi na to, że one są bardzo, bardzo różne. I są to też filmy, które
mogą być propagandą trochę taką, nawet taką lekką propagandą, miękką propagandą, bo może to tak jest trochę, jak mówi, jakby to powiedział Donald Tusk, że mamy twardą propagandę, twardą propagandę, twardą i miękką. I ta miękka jest niekoniecznie zła na przykład. No właściwie to wszystko można dziś by uznać za propagandę, bo czy jakaś gra komputerowa, która pokazuje nam wojnę typu Battlefield, czy World of Tanks, to czy to nie jest jakaś propaganda? Kto mi się tam tak tłucze? Ja pierdolę. No i... Zaczekajcie chwilę.

0: Kurczę, przyszykowałem sobie piwo, a nie widzę tu otwieracza. I to pokazuje właśnie, jak ważnym elementem wyposażenia każdego żołnierza jest otwieracz. Lub też mocne zęby, których niestety nie posiadam. I za pomocą zębów sobie piwerka nie otworzy. Może ktoś, jakiś słuchacz tutaj, jest jakiś słuchacz, który ma chociaż dwa zęby na przykład, który mógłby tutaj, zrobił tylko pyk i tu dziękuję bardzo, żegnamy. Kurczę, no tak patrzę, czy jest tu coś, czym można by otworzyć. W sumie nie powinienem pić piwa, alkohol źle na mnie wpływa. Chyba na wszystkich wpływa, tak, że się rwą do wojaczki właśnie. Ciąg Bolunga ma otwieracz. No to dawaj tutaj, panie. Zastanawiałem się dzisiaj też nad tym, czy o biurko. Zobaczymy, czekajcie. Widzicie, ile tutaj dostałem na priwa, dzięki Furak, o biurko. Widzicie, jaki zmyślny człowiek? Wiecie co, mam takie z zaokrąglonym brzegiem, to chyba nie za bardzo. Poza tym się to nie... Nie, szkoda biurka. Zastanawiałem się dzisiaj, czy faktycznie jest tak, że amerykańskie filmy wojenne są takie słabe, no bo jest trochę taki hejcik, nie? Że amerykańskie filmy wojenne to są takie do dupy trochę, że propaganda, że płytkie są takie. A wychodzi na to, że niekoniecznie, a być może i nawet wręcz naprzeciwko, że tak niepoprawnie powiem, bo przecież jest kupa dobrych produkcji amerykańskich. Można nawet powiedzieć, że Amerykanie się specjalizują w filmach wojennych i robią najlepsze filmy wojenne. No bo był przecież właśnie wspomniany Full Metal Jacket, był Pluton, Czas Apokalipsy, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera i kupa innych świetnych filmów wojennych amerykańskich, takich właśnie, które często i krytykują wojnę, pokazują ją jako coś bezsensownego, głupiego. A właśnie o tym też potem wspomnę, bo możemy się zastanowić tu nawet wspólnie na antenie, czy wśród polskich filmów znajdziemy takie, które krytykują wojnę, które pokazują jej bezsens, jej idiotyzm, które pokazują na przykład, że żołnierze sami do końca nie wiedzą, o co walczą, ale chcą na przykład zabić jak najwięcej tych Szwabów wstrętnych i wrócić do domu, coś w tym stylu. Jak to było w czasie apokalipsy pokazane i no tylko, że tam były żółtki. No i co? I my mamy takie filmy? To może właśnie trzeba by powiedzieć, że polskie filmy są wojenne są kiepskie, bo dramaturgia tylko i patos i wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, chłopcy malowani. Pedały? Zawsze mnie to zastanawiało, skąd ci chłopcy malowani w tej piosence są. Przepraszam, tutaj homoseksualnych, nic nie mam, naprawdę, ale tak się mówi czasami. Homoseksualni żołnierze? Malowani chłopcy? No dobra, no nie wiem, o co tu chodzi do końca, może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, no ale my nie mamy chyba takich filmów. U nas jest albo rekonstrukcja, albo dramatyzm, nie? A nie mamy swoich bękartów wojny. Kiedyś zaryzykowałem taką tezę, że Cztery Pancerni to trochę tacy polscy bękarci wojny. I można chyba powiedzieć, że tak. Oczywiście był to film, który powstał w zupełnie innych czasach, przy innych budżetach. Nie szargaj świętości, Krawiec, pisze Magda Kałuża. Nowa nadająca z audycji Krwawa Kałuża. I tu się denerwuje chyba, bo pisze Jesus. Nie przeklinaj, nie bierz imienia Pana Boga na daremno, bo się Pan Bucek obrazi. To ty szargasz świętości. Było napisane w Biblii, że nie bierz imienia na daremno, a ty piszesz Jesus na czacie. Jak to tak? Deus Valnezara pisze, że wojna jest pożyteczna, bo trzeba przerzedzić stado. To też jest ciekawy temat, bo też można sobie zrobić taką symulację, ile by nas było teraz na ziemi i czy byśmy się pomieścili. gdyby nie było w ogóle wojen, nie? No chyba raczej nie, byśmy się już tak porozmnażali, żeby jeden na drugim musiał stać i byłoby nam trochę ciasno. Ale może z kolei byśmy nas to zdopingowało do kolonizacji innych planet, na przykład. Mam tutaj informację od Furaka odnośnie audycji Tech Night, ale nie do końca rozumiem, czyli co, będzie powtórka audycji? Bo gość się, są problemy ze skontaktowaniem się z gościem. Powtórka, czy ja wiem, chyba powtórek to słuchacze tak za bardzo nie słuchają. Przyjdą trzy osoby na krzyż na powtórkę, myślę. Więc nie wiem, czy jest sens. Czyli co, wygląda na to, że nie będzie też Tech Nighta. Coś ostatnio nadający się, jacyś tacy są zrezygnowani chyba i chyba sam zostanę tutaj w tym radio, bo i potrzeba odwołuje, bo nie może, bo coś tam, bo pies zachorował i babcię musi zaprowadzić do weterynarza i Furak też coś tam się nie może i chciał, ale nie będzie i dlatego, no i co, Byte Eater odwołuje, bo mu się komputer rozchorował i babcia złamała nogę. No i tak wszyscy rezygnują, więc słabo, ludzie. Co, wymiękacie? Nie wymiękajcie, słuchajcie, nie wymiękajcie, bo niedługo coś się zacznie tu dziać, więcej pewnie. Więc nie ma co rezygnować już na finiszu, nie? No mam tu na myśli jakąś większą promocję radia, może jakieś środki, które się uda zdobyć, więc kiepsko teraz wymiękać, jak już się dużo zrobiło, nie? Więc zachęcam, żeby się jednak zmobilizować i coś ponadawać, nawet jak się nie chce. No bo nie oszukujmy się, że tak to jest trochę, że się odechciewa. No i Klodzik się pojawił, który tutaj przypomina z uśmieszkiem, że on zawsze jest. Nawet jak jest apokalipsa, nawet czy wiatr, czy deszcz, to on, ten dzielny człowiek, ten dzielny żołnierz zawsze jest na posterunku w okopie i nawet jak, dobra, już nie kadzę tu, ale taka jest prawda, że Klot nadaje od wielu, wielu lat i odwołał, no tam raptem kilka audycji, nie? Przez te ileś tam lat. Patrzcie, jaki twardziel. Bierzcie przykład, żołnierze. No, i nie dezerterować mi tu, bo wiecie, jaka jest kara za dezercję. No. Przy okazji tutaj wspominałem ostatnio, że byłem chory. Jeszcze trochę jestem taki niedomagający. Gardło, wicie, rozumicie, ja tu nawet z bolącym gardłem nadaję i w głowie szumi od tramalu. No właśnie, dziękuję Big Farmie za tramal, który mnie tutaj podratował. A przy okazji dodam, że u doktora byłeś? Nie byłem. Nie mam, szczerze mówiąc, nawet kasy, żeby po doktorach łazić. Co? Tu weźmie stówę, tam weźmie stówę, tu leki kupię za 200 i co? Skąd ja mam te stówy wszystkie wziąć? Jak ostatnia duża wpłata już jakiś czas temu była i popłaciłem se, ale teraz też muszę coś tam popłacić. Więc nie zapominajcie o radyjku i od czasu do czasu coś tam wpłaćcie. No i co ja miałem powiedzieć, że zamówiłem healthpena, żeby zrobić teścik na antenie. Zobaczymy, jak to będzie właśnie, bo on działa głównie przeciwbólowo, tak, bo reszta to tam co, nie powiem, czy mi się czakry wyregulowały i czy moja duchowość się zmieniła i tak dalej, tylko mogę takie bardziej oczywiste rzeczy. No właśnie, sraczki, boję się, że sraczki dostanę, ale potrzeba dostał sraczki, bo on nie umył, bo healthpen promieniuje tym, co tam w środku ma i on nie umył, ja mam taką teorię, że nie umył rąk po robieniu kupy I otworzył tego Helfpena, sam się przyznał, czego nie wolno robić, i tam gmerał łapami, zostawił te resztki kału na drucie miedzianym i potem ten Helfpen promieniował tą właśnie sraczką i dlatego wywołał biegunkę. A ja tego błędu nie popełnię. Ja tam włożę truskaweczkę na przykład i będzie się truskawkowo będę czuł, albo fiołka włożę i będę się fiołkowo czuł. Ile zapłaciłem za takiego Helfpena? Łącznie z przesyłką 28 zł. Czyli niedrogo. No, ale widziałem też takie helfpeny za 145 zł. To są właśnie te, które się pojawiły w miniaturce tutaj w ostatnich audycjach, takie ładne, z jakimś tam kryształkiem, coś. No dobra, ale to dopiero w Nocnym Marku, w poniedziałek o 21. Mam nadzieję, że dojdzie w poniedziałek, bo już parę dni temu zamówiłem. A jak nie, to w jakiejś innej audycji zrobimy teścik. I tylko, no, jak mam ten ból sprawdzić? To się muszę, co, na przykład walnąć nogą w małym palcem u nogi w nogę od stołu? Bolało i nie boli, prawda? Mechran, kesze. No zobaczymy, jak to tam podziała, czy poczuję mrowienie, czy zacznę mieć ciekawsze sny i czy mi odrośnie coś. Może sobie coś utnę, zobaczymy, czy odrośnie. Nie powiem potem. Nie odrosło, słuchajcie, a keszysta mi powie, bo źle myślałeś właśnie. Nie wierzyłeś, że ci odrośnie i nie odrosło. I co, i łyso? No dobra, zobaczymy. Wracając do tematyki filmów wojennych. Zanotowałem sobie tutaj kilka takich tytułów, które mi się podobały osobiście i które uważam za ważne. I pierwszym takim filmem jest Lista Schindlera z 93 roku. Schindler List. To jest film oparty na faktach. Oskar Schindler był niemieckim przedsiębiorcą, właścicielem fabryki naczyń emaliowanych. I ten jegomość podczas wojny uratował od śmierci, no tak naliczyłem, że ponad 2000 Żydów. I co ciekawe, zrobił to nie za pomocą mięśni, niczym Arnold, ani nie przy pomocy karabinu, niczym Stallone, ani nawet nie za pomocą noża, niczym Bruce Willis, tylko za pomocą swojego sprytu, charyzmy, wpływów. I to jest ciekawy film, właśnie pod tym względem, że pokazuje, jak można ratować ludzi, ryzykując też swoim autorytetem. No wiadomo, że wśród Niemców jakby posądzili takiego Oskara o to, że kuma się z Żydami, że jest żydowskim kochasiem, że jest zażydzony na przykład, czy coś w tym stylu. I albo, że wspiera cholerne żydostwo. No to by miał przechlapane, bo za to groziła śmierć na przykład za związanie się z Żydówką też. No i jak Oskar to robił, jak ratował tych Żydów? Ano prosto, no groził na przykład, że jak chcieli mu zabrać pracowników z fabryki Żydów, to groził, że zwróci się do niemieckiego rządu o rekompensatę za tych Żydów, których mi tu zabieracie. Co ja bez nich zrobię? No i ktoś tam potem, jakiś SS-man nie wiedział za bardzo co zrobić, zostawiał tych Żydów, albo przekonywał, że do produkcji tych naczyń emaliowanych są potrzebni bardzo wykwalifikowani Żydzi i że to wszystko się tu rozpieprzy. No, używał różnych takich metod, swoich kontaktów, przekonywał na różne sposoby, wykupywał też tych Żydów, nawet jak nie byli mu tak bardzo potrzebni. Czasem gdzieś tam się wspomina, że początkowo Schindlerem mogły kierować takie partykularne, mądre słowo, prawda? Ostatnio się biorę za czytanie książek. Partykularne, o, względy, prawda? A że, no i że później się dopiero wkręcił w to ratowanie tak... jakoś bardziej i odnalazł w tym jakąś wartość dla siebie. A... No, ciekawe, czy tak się boję, że zadzwoni jeden ze słuchaczy, na przykład Piotr Pekok jest taki tutaj dyżurny nasz. Nie chcę mówić, że antysemita, bo to tak może się poczuje obrażony takim. Ale powiemy judeosceptyk, o, nasz naczelny judeosceptyk tutaj radiowy. Pozdrawiam Piotrka. I on wszędzie widzi Żydów, słuchajcie, wszędzie, w ogóle to zażydzone, co za żydowskie piwo wstrętne, niedobre, tu czad żydowski się rozłączył, tu żydostwo, Żyd z Żydem, Żydowi, Żydzi! Taki jest właśnie Piotrek trochę. On na pewno by powiedział, że Oskar Schindler sam był Żydem zażydzonym i dlatego żydostwo ratował, bo Niemcy sami byli Żydami i innych Żydów chcieli zażydzić z żydostwem, czy coś w tym stylu. Nie wiem, coś mi się już tutaj, dobra, mieszam. No i co, czy nie jest tak, że większość z nas by wymiękła w takiej sytuacji, jakby trzeba było zaryzykować swoje życie dla ratowania drugiego człowieka i to takiego, którego łatwo można sobie zracjonalizować, że to nie warto, bo to jest Żyd, prawda? Przecież były kroniki pokazujące, jacy Żydzi są źli, były książki o tym, jacy Żydzi są źli i wszyscy wiemy, jak to żydostwo się nakradło i w ogóle planuję kiedyś zrobić audycję o Żydach, o Izraelu, o narodzie wybranym, o religii żydowskiej, tak ogólnie ugryźć ten temat, wziąć na warsztat temat żydowski mocno. I to może być ciekawa audycja, bardzo kontrowersyjna, bo no, wiemy, jak to też jest, że Żydzi mają jednak sporo za uszami. To nie jest tak, że są święci, wspaniali i kryształowi, jak wszystkie narody. No, żaden naród nie jest w 100% super. No, wiem, furiacie, że trzeba się dobrze przygotować, no i dlatego będę musiał się przygotować. A Zenon pisze, no to masz Błażeja do tego, nie będzie, że o Żydach bez Żydów. Co, sugerujesz, że to Żyd? O, to ja nie wiedziałem, że to żydostwo jest. Tu banik leci od razu. Nie, żartuję oczywiście. Pozdrawiam serdecznie Błażeja. Spoko bardzo, ziomek. Zupełnie nie Żyd taki, wiecie, całkiem spoko, zupełnie nie Żyd. Ja się tylko obawiam, że moje żarty mogą być przyciężkawe dla niektórych, a jeszcze inni ich nie zrozumieją i zaraz będzie krawiec antysemitą? Znak zapytania? No dobra, nieważne, mam to w dupie, szczerze mówiąc, co tam się kto myśli. Można w ogóle dzwonić, nawet teraz jeszcze, jak tu sobie gadam i bez krępacji zabierać głos. Na przykład w temacie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Co myślicie? Ja nie wiem sam, czy bym się zdobył na taką odwagę i poświęcenie, żeby w czasie wojny, gdzie o wiele bardziej się opłaca i można zdobyć poklask, tak, i wszystko masz super ładnie, pięknie i benefity jakieś, a tu ratuj jakiegoś Żyda, kogoś z innej nacji, tak, to wymaga. Wymaga dużego poświęcenia. No i co? Opowieść jest wzruszająca, ale w taki fajny sposób, bo nie jest to ckliwość taka wrzucana na siłę. Coś, czego chyba większość z was też nie lubi, takiej ckliwości. No może jakieś tam bardziej płeć piękna lubi takie ckliwe filmy. Przepraszam tutaj płeć piękną, bo się zaraz mnie płeć piękna mnie skopie zaraz, tu zglanuję i podepczę, że jak śmiałem tutaj. Help pen. O, jakaś wpłata. O, proszę bardzo. Tu, prawda? Przelew złotowy na rachunek. A nie, to typ jest. Na Helfpena. Proszę bardzo, dostałem zwrot. Ja się już tu martwię, że zemsta kesze, że rachunki za prąd jakieś przychodzą duże, że zdrowie siadło, zemsta plazmowa w ogóle, zakrytykowanie plazmy, zemsta kesze, a tutaj widzicie, dobrzy ludzie się znaleźli. Dobrze się ludzie znaleźli, dziękuję wam. Dziękuję, dziękuję Grzegorzu, kochany, kochany Grzegorzu. Grzegorzu, słuchaj, słuchaj dalej radia, Grzegorzu, kochany. No. Nie, nie, serio, wielkie dzięki za wpłatki. No i co, opowieść jest fajna, ciekawa, niestandardowa. Warto zobaczyć też ten film ze względu na polskich aktorów, statystów, autentyczne miejsca, jest Kraków, w którym właśnie ewakuują tam Żydów z obozów, bo tam ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej weszło właśnie w życie. Za kamerą stoi Janusz Kamiński, ceniony polski operator. Do tego świetna muzyka Johna Williamsa, a reżyseruje sam Spielberg, Żyd. Wszyscy są Żydzi, kurczę, wychodzi na to. Ja tu od Żydów różnych dostaję też na prywa. Że biskup Życiński Żyd. Że Lublin był żydowski. No, to już nam tu schodzi na kwestię żydowską. Może to będzie jakieś takie wprowadzenie w tą audycję. Jak ją nazwać? Żyd. Przyjaciel czy wróg? Ale wracając do Schindlera, co się z nim stało po wojnie? Tutaj znalazłem takie informacje, że pod koniec wojny wyemigrował do Argentyny, no gdzie, jak wiadomo, schronienie znalazło wielu Niemców i zbankrutował. Widać, dobry Pan Bóg tutaj nie sprzyjał Oskarowi, nagradzając go za jego dobroć i poświęcenie. Może był zajęty akurat czym innym, na przykład pomaganiem w znalezieniu zgubionej skarpetki Martinowi Lechowiczowi, ale to zostawmy. Po powrocie do Niemiec Schindlerowi nadal te interesy nie szły za bardzo. I tutaj będę złośliwy, może zabrakło taniej siły roboczej, może mu szło tylko jak miał tych Żydów właśnie, to mu szło. Nie, no to już jestem złośliwy w tym momencie na maksa. No ale też jeździł do Izraela, gdzie spotykał się z Żydami. No właśnie, a Żydzi nie mogli pomóc swojemu wybawcy jakoś, jakiś geszeft z nim zrobić? Może Schindler zaproponował to Żydom i usłyszał: pan mnie jesteś winny za czynsz 3 miesiące i pan mnie prosisz o pożyczkę? Panie Schindler, kochajmy się jak bracia, panie Schindler, ale liczmy się jak Żydzi. No. I tam bankrutował, nie szły mu te interesy. Ale tak to w życiu bywa, no, że często słyszymy od różnych znajomych, że którym coś tam pomogliśmy za darmo, to jak my coś chcemy, to panie krawiec, pan nie mieszaj tutaj interesów z koleżeńskimi sprawami, panie. Tak to jest. Kurczę, ja tak tu mówię o Żydach i już tu powoli na Jezusa schodzi i znowu będą rozmowy na czacie o religii, czy Bóg istnieje, czy nie. Ale wiecie co, fajnie, bo jakoś tam chyba się udaje tutaj nam dyskutować o tych sprawach też, o takich rzeczach, które najbardziej ludzi dzielą, prawda? Bo dyskusje o religii, dyskusje ateisty z osobą wierzącą najczęściej kończą się awanturą, a u nas jakoś to się udało jednak stworzyć chyba ten klimat, że się nie napierdalamy cegłą po głowie od razu, nie? I zachęcam do tego, żeby się tam nie obrażać czy coś, żeby osoby wierzące jakoś się pogodziły z tym, że ci ateiści sobie czasami nawet drwią, że sobie tam robią śmichy, chichy, a żeby z kolei ci ateiści jakoś się nie denerwowali, że ktoś tam w coś wierzy i że on jest głupi, że z głupkiem nie gadam, bo to też tak nie wolno. Trzeba też trochę uszanować, że dla kogoś coś tam jest ważne i coś mu tam daje w życiu i że może się trochę starać mniej obrażać tą religię, bo to jak obrażasz coś, czym ktoś żyje, co jest jakoś mega ważne, no to tak jakbyś mu napluł w gębę trochę, nie? No, Siunia tu pisze, że pogodziła się z tym już dawno. Brawo, brawo. No to jest jakaś dojrzałość też psychiczna, takie pogodzenie się, nie? Z takimi rzeczami. Furiat przecież już od początku radia chyba z nami tu jest. On jest wierzący bardzo i mimo, że ateistów wielu, to jakoś nie odszedł i cały czas jest tutaj z nami, więc jakoś tam w tym naszym wesołym baraku wierzący i to jest radio wierzących, wicie, rozumicie, i radio niewierzących, wicie, rozumicie, no. Radio miłośników Battlefielda i radio miłośników Tetrisa. Zadzwonił żydowski słuchacz.
1: Cześć, szalom.
0: Szalom, szalom. A szalom się nie mówi przypadkiem na do widzenia?
1: Nie, na dzień dobry się mówi szalom. Właśnie nie pamiętam, co się mówi na do widzenia. Ostatnio żeśmy się w pracy z moim kolegą Arielem zastanawiali, co się mówi na do widzenia.
0: Ariel, jakie piękne imię, Ariel, jak proszek do prania.
1: No albo jak taki koleś, który dużo Arabów zabił, a później był premierem.
0: Ariel. Ariel, tak.
1: No, widzisz. Ale najlepiej jest ten, przecież ten, który zaprojektował słynny pistolet maszynowy. Chyba się nazywał Uziel. Nie? Od Uzi ten pan. To też fajne imię, tak sobie. Oba mi się podobają, szczerze powiedziawszy.
0: A Uzi to zdrobniale na niego tak wołali, tak?
1: No tak, Uzi, tak.
0: Uzi, idziesz pograć w piłkę?
1: Uziel to by było za ten. A tak, po będę strzelał 900 na minutę tych bramek. Chyba tyle, nie? Ma Uzi, zależy która wersja, bo tam ich jest dużo. Mini Uzi, mikro Uzi, normalne Uzi, jakieś tam podupcone Uzi. Dużo tego jest i dużo zabijało Arabów.
0: Słyszałem, że takie mikro Uzi to można sobie nawet kupić w Niemczech w jakimś hipermarkecie, wiesz, normalnie, nie?
1: Nie wiem, jakie tam są dziwne w ogóle przepisy, jeżeli chodzi o broń w Niemczech i nie nadążam za nimi, bo stosunkowo łatwo, ogólnie w skrócie łatwiej jest zdobyć chyba broń palną niż, a na przykład gazu pieprzowego chyba nie możesz mieć przy sobie. Albo możesz mieć, a nie możesz go użyć na człowieka, nie?
0: No, więc... Zwariowany świat, zwariowany tak samo jak wojna chyba trochę, nie? Bo wojna też jest w sumie tak popieprzona i... W ogóle chyba następuje jakiś taki powrót do takiego myślenia, które dawniej charakteryzowało bardziej jakieś ruchy hipisowskie i pacyfistyczne, a dzisiaj to właśnie przekonanie, że wojna jest czymś bezsensownym, że tak naprawdę żołnierze to marionetki, że zarabiają ci możni na wojnie, a tym właśnie maluczkim na samym dole się wkręca tylko propagandę i Bóg, honor, ojczyzna. Wiesz, tego typu przekazy stają się jakby bardziej aktualne, odnoszę wrażenie, i przechodzą do takiego mainstreamu bardziej już, bo więcej się o tym gada. Czy ty nie obserwujesz takiego zjawiska?
1: Tak. Znaczy, wiesz, no nie bardzo obserwuję, bo mało obserwuję mainstream, ale ogólnie to tak, i chwała Bogom za to, nie? Bo słuchaj, zwróć uwagę, jak wyglądała wojna starożytności, nie? W wykonaniu jakichś, powiedzmy, miast greckich, nie? Przecież główny impet całego rozpierdolu brali na siebie ci możni właśnie, tak? To byli albo hejtarowie, jeżeli szło o Aleksandra Macedońskiego, czyli oni w postaci kawalerii atakowali najniebezpieczniej, albo też szlachta jakaś średnia, którzy jako hobbici walczyli. Generalnie...
0: Hobbici?
1: Jakieś takie... hoplici, tak. Falangici, nie? W przypadku właśnie tamtego... Przepraszam, Aleksandra.
0: Oj, chyba się coś zachorzał tutaj nasz Zenon.
1: Nie, zakrztusiłem się. Chodźmy, to też mam jakiś czas. No i wiesz, i oni tam brali na siebie najwięcej rzeczy. Głównie, przynajmniej jeżeli chodzi o greckie polis, głównie mieli takie role harcowników ludzie z plebsu, nie? I to też tam było trochę źle postrzegane, że tak, wiesz, na dystans walczyli procarze jacyś, nie? Tam słynni procarze balearscy, to też żadna szlachta nie była. Jacyś oszczepnicy, czyli tam peltaści tak zwani, z małymi tarczami skórzanymi, też to byli ludzie, którzy nie brali na siebie jakiegoś mega ryzykownego tam zadania, nie? No największy rozpierdol był w momencie, w którym te dwie kolumny hoplitów się spotykały ze sobą, nie? I wtedy walczyła szlachta. W średniowieczu było miejscami podobnie, a nawet w sumie na większym obszarze było podobnie, no bo najbardziej ryzykowne rzeczy brali na siebie rycerze, tak? Rycerstwo, szlachta. W sumie od mroku średniowiecza się to wzięło, nie?
0: Kurczę, a czy właściwie taki film jak Pan Wołodyjowski, czy tak, Potop, czy Ogniem i Mieczem, to nie są też filmy wojenne?
1: No, oczywiście, że są i to bardzo dobre.
0: Bardzo dobre. Jak ja bym chciał więcej takich filmów, kurczę, i chyba wszyscy by chcieli, nie? Mieć nowych tak. Krzyżaków, nowego Pana Wołodyjowskiego, przecież to by była piękna sprawa i wszyscy by poszli do kina, przecież to jest skazane na sukces. Czemu się nie kręci? Nie.
1: Słuchaj, to jest rewelacja. Ja ci powiem, że w środowisku tym związanym właśnie z fascynacją bronią starożytną i średniowieczną, jest strasznie głośno na przykład o polskiej szabli, o rycerzach krzyżackich. Ludzie, którzy w tym się jarają, wiedzą o zamku w Malborku. To jest zajebiście mega sławne, nie?
0: I tak, temat, tak.
1: Jak zrobiło krzyżaka film, to tak jak mówisz, jest skazany na międzynarodowy sukces.
0: No, a w Polsce to w ogóle. Ale też, ja też ostatnio sobie czytam na przykład o polskiej sztuce walki szablą. To się nazywa walka krzyżowa. No, niesamowicie ludzie machają tą szablą. To polega na tym, to jest w ogóle bardzo efektowna technika walki szablą, ponieważ szermierz wykonuje bardzo takie zamaszyste ruchy i w różne strony, tak jakby walczył z kilkoma przeciwnikami. Z jednym z tyłu, drugim z przodu i to wygląda no niesamowicie. Wpiszcie sobie na YouTubie walka krzyżowa i szabla na przykład i zobaczycie, jak ci fechmistrze, jakie cuda robią. No samuraj robią, to się nakrywa jajami po prostu.
1: Słuchaj, robią cuda, ale musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie ma żadnego traktatu oryginalnego, no nie który by nomen omen traktował o tym, jak się walczyło szablą, prawda? Jest chyba tylko jakaś jedna rekonstrukcja z końca XIX wieku, czy coś takiego, nie? Ktoś nam to próbował tworzyć.
0: To znaczy nie ma traktatów spisywanych, ale jest dużo obrazków, tak znalazłem informację, że jest dużo ilustracji, które na podstawie których się właśnie rekonstruuje te techniki walki.
1: Masz na YouTubie taki kanał, się nazywa Scola Gladiatoria. Tam prowadzi go pan, który się nazywa Matt Easton. No i on ostatnio właśnie na ten temat narzekał, nie? Że mówi, że faktycznie ta polska szabla to jest rewelacyjna i to jest straszny fenomen. Jednakowoż no, ludzie próbują strasznie dużo energii, wszystkie środowisko w to daje, żeby jakoś to tworzyć, żeby tą walkę krzyżową stworzyć, o której ty mówisz, nie? Bo chyba prawie wszyscy, znaczy duża część tego środowiska z dawnymi europejskimi sztukami walki, czyli HIMA związanego, się tym zajmuje, tą szablą, bo to jest jakiś, nie wiem, jakaś moda po prostu powstała na polską szablę. I narzeka na to, że są francuskie szable, jest dokładnie opisane, jak się nimi walczyło, brytyjskie, niemieckie, wszystkie mają normalne, wiesz, wojskowe książki, ale Polska nie ma.
0: Panicz na czacie poleca film Szwadron. Dramat wojenny polsko-ukraińsko-francusko-belgijski z 92 roku i to są chyba klimaty właśnie polska szlachecka, staropolska, znaczy ten, tamten okres, tak?
1: Chyba koniec tego, nie? Tam grał chyba ten piękny Wiedźmin, jak to się nazywa?
0: Żebrowski?
1: Żebrowski chyba tam grał, tylko tyle kojarzę.
0: Żebra
1: mówię. Ale słuchaj, a propos filmów, które bym polecił, to ja bym polecił Na zachodzie bez zmian. Na podstawie książki, rzecz jasna, pod tym samym tytułem. Autor się chyba nazywał Erich Maria Remarque. I to się... Też rzadki jest ten temat, czyli pierwsza wojna światowa.
0: No właśnie, pierwsza wojna światowa trochę tak w cieniu drugiej wojny światowej. Jest chyba mniej filmów wojennych, nie? Które...
1: Tak, kolega kiedyś powiedział, bo nic się nie działo, bo siedzieli w okopach.
0: A ponoć pierwsza wojna była jeszcze bardziej krwawa niż
1: była,
0: druga.
1: Tak, była krwawa, oczywiście. Przecież tam, jak była bitwa pod Somą czy te inne, to tam, wiesz, dziennie umierało średniej wielkości miasta, tak? Kilkadziesiąt tysięcy trupów było, codziennie.
0: Więcej się używało chyba takiej broni, która robiła rozpierduchę, tak? Po prostu były te... Była broń taka jakby bardziej chamska i toporna, nie? Że jakieś gazy bojowe i tam się tymi bagnetami się napierdalali, bo broń była mniej celna po prostu pewnie troszeczkę też.
1: Tam chyba nie było jeszcze tych traktatów, że nie wolno dum-dumów używać. Na przykład, mało kto o tym wie, ale Winchester zaprojektował pierwszą, no niemal automatyczną, czy tutaj samopowtarzalną strzelbę, nie? Bo generalnie jak widzisz strzelbę, to ci się kojarzy pompka, nie? Mhm. A Winchester, on miał chyba 4 czy 5 strzałów, zaprojektował pompkę automatyczną. Jak taki Amerykanin skakiwał do okopu, to był w stanie cały okop praktycznie wyczyścić momentalnie, nie? Wszystkich tych Niemców, dać im możliwość przekonania się o słuszności swoich poglądów religijnych, nie? W ekspresowym tempie. I po prostu jak takiego Niemca, jak z kolei Niemcy takiego delikwenta chwycili, jak już mu się skończyły te rzeczy, no to facet miał przejebane, nie? Ale, żeby było śmieszniej, znaczy wiesz, pomijając fakt, że w Battlefieldzie tym nowym tej grze po prostu jest sama automatyczna broń, tam były automatyczne broni, ale to było raczej rzadkość i wyjątek na tym polu bitwy. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to jest to, że oni tam przestawali ci ludzie walczyć. Po prostu się bratali ze sobą.
0: O, to ciekawe.
1: Wielokrotnie cała wojna stawała po prostu, poszczególne tam ośrodki frontu stawały, szczególnie jak były święta. I to się tyczy głównie Zachodu, ze względu na to, że święta były o tym samym czasie, tak? Tam byli, Ruscy byli prawosławni, więc mieli trochę łatwiej oficerowie ich do walki zagrać. Były święta, oni sobie wychodzili z okopów, razem grali w piłkę nożną, śpiewali kolędy. Melodia ta sama, tak? Każdy znał, kurde, Cichą noc, nie?
0: Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht.
1: Nie jestem pewny, czy to było, czy taka scena była na Zachodzie bez zmian. Chyba tak. Ale na Zachodzie bez zmian jest taka zajebista scena, jak główny bohater, zabił mnie, nie pamiętam jak się nazywał, zastrzelił jakiegoś Francuza, tam w okopie z nim walczył, jakoś go zastrzelił, albo go... O, Rozeń, Boże, proszę sobie na czacie zobaczyć. Jakoś go tam zabił, wykończył w jakiejś tam walce bezpośredniej i tak zobaczył na niego, wyciągnął dokumenty, zobaczył jego żonę, zobaczył, kurde, jak się nazywa, że był tam zecerem jakimś z zawodu, ja nie pamiętam, kim się zecer zajmował, coś z książkami chyba.
0: Zecer, a tak sprawdzimy, prostu... bo też mnie to korci, muszę zobaczyć.
1: I miał strasznego doła po prostu, nie? Że zabił człowieka, nie? To nie było tak, jak z daleka z karabinu tam strzelić do sylwetki. Zabił w bezpośredniej walce młodego chłopaka w jego wieku, nie? I miał takiego ciężkiego doła, to było świetnie pokazane w filmie. Z kolei w książce była fajnie rozwinięta postać tego przyjaciela najlepszego, tego głównego bohatera. Co ciekawe, nazywał się chyba Tadeusz Kaczyński. W filmie per cut się do niego zwracali, ale się nazywał Kaczyński. I pokazywali, jacy Polacy są obrotni. Postać Kaczyńskiego to pokazywała i ten bohater kilkukrotnie o tym wspominał, że Kaczyński zawsze potrafi jedzenie jakie znaleźć. Jak ludzie, wiesz, znasz ten kawał o tym, jak był głód na froncie na pierwszej wojnie światowej?
0: Nie.
1: Był taki mróz straszny, głód, nic nie ma, nie? I tak, wiesz, pociągnęli słomki, który będzie wyskoczy na ziemię niczyją, czyli na tym pas pomiędzy okopami. I wyskrobię smarki z trupą z nosów, nie? Żeby zupę z tego zrobić, nie? No to tam, wiesz, Heinrich wyskoczył, wziął, ciach, wystrugał do hełmu tych, kurde, smarków, tak, kurde, pół hełmu i wziął ten. Wzięli, robią zupę z tych smarków, nie? Tak jedzą te smarki, nie? Że normalnie szczęśliwi, że mają coś ciepłego w końcu do jedzenia. Nagle jeden się zżygał, nie? A ty, stary, czemu ty się zżygał? No to, kurwa, włosa miałem.
0: No i nie. Wyborne!
1: Kaczyński, wyobraź sobie, tam było powiedziane, że zawsze coś znalazł do jedzenia, a pewnego razu nawet przyniósł świeżego homara. I nikt nie wie, skąd on go wziął, ale jak to Polak, to nikt się nie dziwi, nie?
0: Polak zawsze wykombinuje. A czy widziałeś Wróg u bram? Na pewno widziałeś, nie?
1: No tak, ale to już dawno. To jest z tym, czekaj, co to było, jak odbicie Stalingradu z powrotem, tak?
0: Tak. Stalingrad. Reżyser bardzo dobry, bo Jean-Jacques Anou, to specjalnie sprawdziłem, jak to czytać, bo... I to jest reżyser, który ma na koncie takie dzieła jak Walka o ogień, był już o tym spoiler, czy Imię Róży i wiele innych fajnych filmów, warto zobaczyć. I tam raczej tłem dla filmu jest Bitwa o Stalingrad, no, która, przypomnijmy, była jedną z najkrwawszych, najbardziej dramatycznych bitew II wojny światowej. I był to w sumie dramat i dla Rosjan, i dla Niemców straszliwy, bo były olbrzymie straty po obu stronach, olbrzymia machina propagandowa i traktowanie żołnierzy właśnie jak śmieci po obu stronach, bo tam już były braki straszliwe w zaopatrzeniu i u Rosjan, i u Niemców. Tam dochodziło do kanibalizmu, o czym się rzadko mówi i czego się raczej w filmach nie pokazuje. Tutaj mamy raczej Stalingrad jako tło, a i wojnę dwóch snajperów, Wasili Zajcew, rosyjski snajper, i przeciwko niemu niemiecki, jak on się nazywał, gdzieś tu mam zanotowane, Major König, niemiecki bohater i też doskonały snajper. No i fajna jest tam ten pojedynek. Mamy świetną w ogóle obsadę. Mamy Małpiszona Rona Perlmana, mamy piękną Rachel Weisz, mamy Boba Hoskinsa w roli Nikity Chruszczowa. I tam jest właśnie pokazany trochę ten właśnie Kyniś, tu mnie poprawia elemeledutki. No i mamy fajnie pokazaną tą całą machinę propagandową właśnie, że trochę jak w czasie apokalipsy, taka krytyka wojny, pokazanie tego bezsensu, którego właśnie na próżno szukam w polskich produkcjach. Może ty, Zenonie, kojarzysz jakieś polskie filmy wojenne, w których by pokazywano wojnę jako taki bezsens, w której czułoby się taką drwinę z tego, bo nie mam tu na myśli produkcji typu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, bo to jest co prawda komedia, ale tam nie czuć żadnej krytyki, żadnej szydery, że tak powiem, z wojny, raczej z głupich Niemców, jakieś tam slapstickowe potknięcia, rura ze ściany wypada i wychodzi i wali Niemca w łeb. Takie bardziej w tym klimacie, nie?
1: Ja ci powiem jeszcze coś a propos Stalingradu, nie? Pochodząc ze Śląska, to się ma historię taką rodzinną zawsze, przynajmniej dwojaką, znaczy przynajmniej, no na pewno ciekawą. No i w mojej rodzinie był ktoś, kto walczył pod Stalingradem.
0: O!
1: Rzecz jasna, w Wehrmachcie. Na obsłudze karabinu maszynowego. Nie pomnę teraz, bo dziadek już nie żyje i mi nie powie, jak to tam było, czy to był MG-34, czy MG-42 już wtedy. W każdym razie to było zaraz po tym, jak się Ruscy koło nich zamknęli. Zamknęli, wiesz, w obwodzie i mówił ten tam wujek dalszy, że tyle szło tych Rusków i ci NKWD-ści tak ich pchali do przodu, że po prostu trup się, normalne góra trupów się przed nimi robiła, oni nie nadążali z wymienianiem luf w CKM-ie, nie? I w pewnym momencie się zorientowali, no każdy już miał, wiesz, przynajmniej kilkanaście trupów na sumieniu, nie? Zorientowali się, że dupa, że nie da rady, że ci Rusy się nie kończą i oni przegrają, nie? Będzie po wtokach. I wiesz, co zrobili? Losowali słomkę, nie? I ten mój krewny wygrał i jako pierwszy wziął sobie dwa palec wskazujący i środkowy, zawinął go sobie w szmatę, nasikał na to i podstawił pod ten CKM, żeby stracić te dwa palce. Stracił te dwa palce i go ewakuowali mostem powietrznym jeszcze wtedy.
0: Tak, no tak. No te właśnie to co mówisz, się pokrywa bardzo z opowieściami kombatantów, których sobie słuchałem w dokumencie o Stalingradzie. Można znaleźć na YouTubie świetny dokument, składający się z kilku części i tam jest bardzo dużo informacji i to wszystko właśnie, o czym ty mówisz, to tak było. Tam ci Niemcy już byli tak upodleni, oni chcieli się wyrwać stamtąd, oni się potrafili złapać za śmigłowiec, który odlatywał, czy tam gdzieś do samolotu się przy...

0: dawało ludziom do myślenia. To była wielka taka lekcja dla ludzi wtedy, że no z kolei Rosjanie, no słynna też scena z gry Call of Duty, gdzie mamy bitwę o Stalingrad, bardzo fajnie pokazane. Tak, że dają, masz tu żołnierzu amunicję, a karabin musicie zdobyć na wrogu, nie? I na wroga, ura, z magazynkiem samym, nie?
1: Znaczy wiesz, finalnie Friedrich Paulus, który tam był feldmarszałkiem, generałem, ciort go wie, się poddał i dostał chyba 4-krotną karę śmierci zaoczną przez Führera. I tam chyba był jeszcze, teraz tak patrzę na tym, na Wikipedii, chyba jakiś krewny Czerwonego Barona Manfreda von Richthofena, bo tu widzę, że jakiś Wolfram Freiherr von Richthofen, czyli tak jak Manfred von Richthofen. No, wiesz, no, masakryczne rzeczy się tam działo, oczywiście, to jest tak niepojęte, to co się działo tam pod Stalingradem. Wiecie czemu? Bo to była ambicja właśnie, to był kurd jednostki i to sprawę zajebało, bo znowu kolejna inna osoba z mojej rodziny, to był brat, jeden z drugim, nie? Oni byli 50 km od Moskwy i nie zaatakowali Moskwy, a mogli. 50 km, mogli ją zrównać z ziemią. Nie zrobili tego, bo taki był przykaz, że jest ważniejszy Stalingrad, bo się nazywa Stalingrad. I takie pierdoły w tamtej wojnie po prostu wszystko ustawiły, tak? A ile istnień ludzi zginęło? No, po prostu jest nie do opisania. Jak przy mojej miejscowości rodzinnej była bitwa, to polegli z wojska polskiego, po niemiecku wzywali swoich krewnych. Bo taki był, takie było przełożenie, wiesz, tu z jednej, kuzyn po prostu był w jednej armii, a kuzyn był w drugiej. Jeden był w Wehrmachcie, drugi był w wojsku polskim. I faktycznie się zdarzało, że się spotkali ludzie, którzy byli w jednej rodzinie. Strzelali do siebie.
0: Wojna to jest coś strasznego. Może dlatego drażnią mnie czasami już te filmy, które pokazują wojnę jako coś takiego fajnego. Chociaż jak się zastanowić, to żaden film nie pokazuje wojny jako coś fajnego. Tyle, że niektóre z tych filmów są jakby takie sztuczne trochę, tak? Bo pokazują te rzeczy, pokazują te rozczłonkowane ciała, pokazują ofiary, tortury, ale w gruncie rzeczy starają się nam wsadzić do głowy przekaz taki, że wojna jest czymś takim, no, koniecznym, że trzeba bronić ojczyzny, no, a może trzeba, może to my coś dzisiaj utraciliśmy, wiesz, i mój dziadek, który był i w AK, i walczył i z Niemcem, i z Ruskiem, i przez władzę był potem szykanowany, to może on się w grobie przewraca, jak ja teraz sobie tak tutaj drwię, że wojenko, spierdalać mi tu, nie będę z karabinem biegał i flaków wypruwał.
1: Wiesz co, mój wnuczku, masz rację, to jest głupie pieprzenie. Czesi w tym czasie, dzięki kurde premierowi Hache, pili sobie piwo, pracowali w Skodzie i montowali kurde samobieżną artylerię, ale później sobie szli na Pilsnera zajebistego, a czasem mieli monachijskiego kurde pszeniczniaka, a myśmy jak debile kurde po prostu po lasach latali, co? Widzisz kurde, wnusiu, co się po 70 latach stało? Polacy jeżdżą do Czech pracować, a nie odwrotnie.
0: No a co z tymi, którzy mówią cześć i chwała bohaterom? Co z tymi, którzy to starają się docenić i pokazać, że wyróżniamy się na tle innych narodów, które stchórzyły i skapitulowały od razu, nie przyczyniając się? Wiesz, to, że może to, że żyjemy dzisiaj w spokojniejszych czasach, to powinniśmy dziękować za to tym, którzy się poświęcali, a nie mówić, a ci to sprytni byli, się poddali od razu, piwko se pili, bo to jest takie chamskie trochę.
1: Czemu chamskie? Nie, no wiesz, zawsze trzeba, no może nie kontestować, ale trzeba oczywiste rzeczy, takie oczywistości, które nam wpijają do głowy, zawsze należy jakoś przeanalizować, nie? To głupie powiedzenie, co ma piernik do wiatraka, no co ma mąkę, nie? I już nie jest takie oczywiste, wszystko leży. I tak samo w tym, że mamy chwałę bohaterom. Ja zauważyłem, tak patrzę na ludzi, że najlepiej wojsko wspominają ludzie i najdłużej, i najmocniej ludzie, którym w życiu nie wyszło. Bo wtedy byli w tym wojsku, mieli wszystko ułożone z góry do dołu i było fajnie i pewnie mieli jakiś tam stopień kaprala i w ogóle ich chwalili i w ogóle ohoho, super. Później przyszło normalne życie, to już jest trochę dupa, nie? I to chyba

0: na skalę narodową też działa, nie? Bo mamy w tym kraju rozpierdol, syf, dajemy się cudzym służbom kierować, jesteśmy zazdrośni wobec siebie, cholernie, jako Polacy, strasznie. Nienawidzimy, jak się, kurde, sąsiadowi coś uda.
1: Może to troszkę już taki stereotyp jest też.
0: Znaczy wiesz, młode pokolenie już powoli takie przestaje być, nie? Ale to zajmie jeszcze 50 lat, zanim to, wiesz, będzie miało normalny poziom.
1: Wiesz, no ja na pewno nie mogę tak mówić, bo doświadczyłem wiele dobrego od ludzi skupionych wokół radia i pomocy, i dobrego słowa. Teraz jak zachorowałem, to dużo osób się interesowało, jak się czujesz, krawiec. Wiesz, no dużo widzę fajnych ludzi, więc absolutnie nie powinienem tutaj rozgłaszać takich poglądów, że Polak to zawistny, się cieszy, jak się komuś coś nie uda, bo ja tego tak nie widzę za bardzo. Na pewno się zmieniło dużo na lepsze. Jest tak, że jak człowiek żyje w ciężkich czasach, to jest, ma gorszy charakter trochę. Wiadomo, że my jako naród przeszliśmy dużo różnych traum i musieliśmy odbudowywać cały kraj, wiesz, i komuna, i wojna, i z lewej nas napierdalali, z prawej, i nie pomogli nam, i sojusznicy, propaganda, wszystko jak to pozbierać do kupy, i to państwo, które nas do dzisiaj gnębi, które zapomniało w sumie o tych, którzy dla niego najwięcej zrobili, ci, którzy walczyli o kraj, czasami grzebią po śmietnikach, a ci, którzy dręczyli i torturowali innych, mają 10 koła emerytury, tak? Więc wszystko to sprawia, że trzeba, wiesz, no mówi się, że czasami trzeba się wykazać jakąś wyrozumiałością do osób, które dużo przeszły, tak? No to może to samo powinno się odnosić ogólnie do narodu polskiego. Jesteśmy takim, jak przyrównać nas, jak spersonifikować ten nasz kraj, to jesteśmy taką osobą po przejściach, tak?
0: No ale widzisz, po pierwsze, społeczność Nocnego Radia nie jest miarodajna, no, nie są przeciętni Polacy, że tak się zarażę. Nie chodzi o to, że chcę komuś słodzić, ale taka jest prawda. Tu jest bardzo dziwna społeczność, że tak się zarażę. Niemiarodajna mocno.
1: Czy ja wiem, no to dziwna tak, ale no wiesz, no są to
0: no, a po drugie,
1: Polacy.
0: Ja nie mówię, że zła, a po drugie, no nie, no sorry, ale większość ludzi, kurczę, urodzonych w latach 50., 60., i starszych, to są jednak trochę zawistnicy. Ja rozumiem, że ich ukształtowała tamta rzeczywistość. Oczywiście, że tak. Tylko, że jednocześnie oni nie są w stanie po prostu już przyjąć, czy to z tej winy, że tak jest, czy nie, że no, trochę mają złe podejście. Nie? I to, że przez to podejście da się tak tą Polskę zrobić. Czy ty masz krawiec świadomość tego, że zanim podpisano Ribbentrop-Mołotow, to najpierw Hitler przyszedł do Polski z propozycją zaatakowania Związku Radzieckiego? Wiesz, że to nie było tak, jak się nam mówi, przynajmniej wobec szkoły. W szkole się tego średnio nie dowiesz, na studiach i to już powiedzą. Najpierw była propozycja, żeby Polska z Niemcami zaatakowała Związek Radziecki.
1: Tak, coś słyszałem o tym i faktycznie nasza edukacja jest trochę taka, że omija różne niewygodne rzeczy, dużo się nas nie uczy, o Słowianach się też nas nie uczy, wiesz, od chrystianizacji dopiero jakieś takie głupotki typu, że Kolumb jako pierwszy odkrył Amerykę, to wszyscy znamy, tak? Ja bym też chciał, żeby ta nasza edukacja była taka bardziej
0: historyczna, a nie polityka historyczna.
1: Tak, bardziej uczciwa, nie? A nie taka właśnie koniunkturalna i propagandowa i nie wiem jak to nazwać.
0: Jest spora rzecz, no ale wiesz, to kolejnym przykładem tego, jak się w Polsce traktuje historię, masz to, znasz tą sprawę z Jezusem, nie? Jak tam było, że jest droga krzyżowa i że mu dają ocet do picia, nie? To wszyscy katolicy robią, jaka świnia, ocet mu dał do picia, to gnój, nie? Ale jest kluczowe w tej opowieści to, że ocet, napój octowy, to było podstawowe wyposażenie rzymskiego legionisty, taka Coca-Cola, którą miał do picia. Wcale nie była niedobra. I tego już nie mówią, tak? Ksiądz przeciętny, myślę, to wie, ale tego nie powie. Nie wyprowadzi ludzi z błędu.
1: No właśnie, bo no, pomimo tego, że ktoś coś wie, to nie powie, żeby się nie narazić na jakieś, że co on tu gada, tylko tak właśnie z prądem, nigdy nie pod prąd, tak, nie? Tak, mówi się, że Polacy to tacy właśnie są, że pod prąd, ale to nie zawsze działa, jak się okazuje. To działa tylko w niektórych przypadkach. Jak ktoś nam zalezie za skórę, to pod prąd, ale tak jak wszystko jest okej, to tak bardziej z prądem często właśnie. Słuchaj, a tak wracając do filmów wojennych, następny tu na liście mam Czas Apokalipsy. Fajny,
0: na
1: nie?
0: Na podstawie Korzeniowskiego, tak? Czyli Josepha Conrada, Jądra Ciemności.
1: Tak, tylko że Jądro Ciemności było o kolonizatorach, nie? I to jest taka przeróbka, można tak, powiedzieć.
0: Tak, tak, to było przerzucone do Wietnamu, a tam to było w Kongo. Ale czekaj, chciałeś jeszcze polski film, który jest motyw, że wojna jest bez sensu. W ostatnim odcinku Czterech Pancernych jest sytuacja, że młody koleś...
1: Co tam szurasz? Czymś...
0: Młody koleś z jakiegoś, jak to się nazywa, Volkssturmu, czy Hitlerjugend, wiesz, tych takich tam remnantów, zastrzelił tego ich ulubionego Rosjanina, tego ich przyjaciela tam z rosyjskiego wojska, no i chciał go Janek zajebać, nie? Przepraszam, zabić. Przy czym Gusi go chwycił za giwerę i ten, rozbroił tam jednego i drugiego, powiedział, hop, ty, jak wszyscy na ziemi tym nie ciulną, znaczy jak wszyscy tym nie ciulną o ziemię, to nic tego nie będzie, skąd już, nie? Nie ma co. Że nie ma sensu zabijać, nie? Że to starczy. Bez sensu, że wojna jest zła i koniec. I to była bardzo silna scena, ja się dziwię, że ludzie nie pamiętają Czterech Pancernych.
1: I psa, i też zapominają o psie, bo pełny tytuł to jest Czterej Pancerni i pies.
0: No tak, no. Było kilka tych psów. A widziałeś to ten czeski serial, z którego się tak śmieją z Polaków i którzy się śmieją z Czechów? Polak w niebezpieczeństwie, taka scena?
1: A to co, jakaś produkcja czeska? Ty mówisz teraz, czy co?
0: Czeski serial chyba internetowy i tam jest taka sytuacja, że Czesi lecą w kosmos i się okazuje, że tam na Marsa chyba, czy na coś, i się okazuje, że Polacy są przed nimi, nie? Tak siedzą i kminią, kurde, ja jestem w 1/4 Polakiem, mogłem siedzieć na Uniwersytecie Wrocławskim, a nie teraz tutaj w tej łajbie, nie? Co, jesteś Polakiem? Tak, wiesz, wpadli na pomysł, że ten Czechopolak zadzwoni do polskiej rakiety, żeby oni zawrócili do Czechów i go odbili z tamtej rakiety, bo ci chcą go wyrzucić, nie? No i wiesz, tam gada ten kapitan, co? Nie, pepiki, oni tylko gadają z nimi, to nie ma co, nie? A on słyszy, nie, to poważna sprawa, nie? To powiedzieli, że mnie zabiją, czy coś takiego, nie? I w tym momencie, wiesz, tak z zakadru jeszcze od trzech wyskakuje i tak od dołu ktoś tak psa dźwiga, nie? On tak patrzy, co? Wy we czterech podróżujecie z psem? Mówi, co, my Polacy zawsze tak podróżujemy, to się głupio pytasz.
1: Tak, patrzę sobie na obsadę Czterech Pancernych, no i jest zacna, można powiedzieć, bo mamy i Janusza Gajosa w roli Janka Kosa. I Franciszka Pieczkę jako Gustlika, i Pole Raksem jako Marusię, i Roman Wilhelmi jest, Olgierd, Witold Pyrkosz, no genialna obsada. I dla mnie, wiesz, no ludzie często wieszają, tutaj nomen omen psy, wieszają szariki na tym filmie, a moim zdaniem to jest całkiem fajny serial, bo taki jako jeden z nielicznych polskich filmów jest bardzo komiksowy. Ci bohaterowie są po prostu przerysowani trochę na komiksową modłę. W sensie takim, że Gustlik zgina jakieś gwoździe rękami, że ten jeden czołg, jak to Smoleń powiedział, jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy sami sobie tą wojnę wygrali. I coś w tym jest, nie? I to jest fajne, takie komiksowe. Tego mi brakuje w polskich produkcjach. Inne są takie zawsze na poważnie i na realizm się silą. I super. Na dramatyzm. A tu mamy po prostu takich polskich bękartów wojny trochę, nie? Z innych czasów.
0: No, super to było zrobione. Czterech Pancernych nie jest aż taki propagandowy, jakby się mogło wydawać. Wiadomo, że tam są jakieś niehalo rzeczy i że na przykład chyba tam w którejś scenie z Kałasznikowym ktoś tam biega. No, ale to już nam detalnie. Ogólnie jest super, że tak powiem. Teraz wklejam gifa z tymi pancernymi, dałem linka do filmiku życzonego. No ale to ten, to wróćmy do Czasu Apokalipsy, odgadajmy to i se idę, że tak powiem. To jeżeli idzie o Czas Apokalipsy, Martin Sheen, brawurowa rola.
1: Tak.
0: W Hot Shots jest taka scena, o, chyba się nie zrobił obrazek, musisz sobie kliknąć na linka. Masz? Okej. Okay. Gdzie Charlie Sheen tak płynie na łajbie, wiesz, jako Rambo i w ogóle, i tak patrzy i na takiej samej łajbie jego ojciec, czyli Martin Sheen płynie, nie? I tak, o, że tam super rola, nie? W czasie apokalipsy, nie? No i ten. A ten mówi, że w Plutonie miał super rolę, nie? Taka była sytuacja. No. Martin Sheen i Marlon Brando, nie?
1: Tak. No właśnie, mamy tam pokazany bezsens wojny w pełnej krasie. Mamy takich zwykłych, prostych facetów, którzy na dobrą sprawę nie wiedzą, o co walczą, czemu tam są, tylko wiedzą, że mają zabijać żółtków, nie? I że jak ich powybijają, to mogą sobie wrócić do domu. Mamy tam słynną scenę, że jak to było, że Johnny nie może sobie posurfować. Taka piosenka tak. Była też, Johnny Can Surf.
0: Ten uwielbiam zapach napalmu o poranku.
1: Też słynny tekst tego filmu. No właśnie, to jest tak pokazane ci te trepy, nie? Ta nienawiść. Bez patosu, bez złudzeń, takie odarte z tych szlachetnych ideałów walki o cokolwiek, bo to... też w sumie to była taka wojna, która była sztucznie przedłużana przez władzę, przez różne tam spreparowane Charlie Don't Surf, przepraszam, tu mi Cezary sprostował. No właśnie, że Charlie nie może sobie posurfować, musimy tu rozpierdolić tych żółtków, żeby sobie Charlie mógł posurfować, czyli ten amerykański styl życia też trochę kpina z tego, nie? Surfing, Coca-Cola i hamburger. A tak naprawdę no tam przecież dochodziło do masakr, bombardowano wietnamskie wioski, gdzie sobie żyli dobrzy, poczciwi ludzie i to jest pokazane w tym filmie też. No i kurczę, no a my mamy znowu tutaj bogo ojczyźniane takie filmy. Czy zakazane piosenki, jak oceniasz na przykład zakazane piosenki? Też słynny i kultowy, można powiedzieć, dla Polaków film. Czy to nie jest totalny jakiś bezsens z dzisiejszego punktu widzenia? Czy to nie jest takie przesłanie, że jak ci, nie wiem, Niemiec stoi pod domem z karabinem, to weź akordeon i tam wyjdź i zaśpiewaj... Siekiera, motyka, piłka, szklanka i kule w łeb masz. I to takie, co, nie wiem, jakiś jest w tym sens, jakieś przesłanie, że walka skazana na porażkę też ma sens, bo ja tak trochę odczytuję ten film, zakazane piosenki.
0: Tak, no, o to chodzi, tak, tego ci chcą nauczyć, żebyś ty plep się zawsze umierał, bo honor, bo ojczyzna, nie? Bo w XIX wieku żeśmy wymyślili, żebyś ty plep się zawsze umierał. Ha, ha. No, oczywiście, że no. Słuchaj, co ty krawiec myślisz? No tak jest, no. Ze wszystkich sposobów trzeba jakoś ludzi urobić, jakoś zrobisz tą otoczkę zwaną nacjonalizmem albo jakimś kominternem, nieważne, zawsze każda metoda dobra, tak? Byle elita mogła jakoś użyć plebsu, żeby swoje interesy w jedną albo drugą stronę przepindolić. No i tak jest, no.
1: To jest dziwne czasy mamy, bo z jednej strony jesteśmy bombardowani grami komputerowymi. Najpopularniejsze gry komputerowe to są właśnie gry wojenne. Różne Battlefieldy, Call of Duty, to są najbardziej kasowe gry. Sniper, Ghost Elite, tak? Ghost Warrior, czy tam Sniper Elite, dwie słynne gry o snajperach. Cały czas mamy strzelanki, tak? I wojnę, a jednocześnie coraz więcej ludzi dochodzi właśnie do wniosku, że wojna jest bez sensu. Więc w którą stronę idziemy tak naprawdę?
0: Dobrze, że są tak pokazane te rzeczy, bo wtedy widzisz, ja myślę, że przez tą brutalność, która się strasznie zwiększyła w tych grach, nie, jak tam możesz komuś wpierdzielić w Battlefieldach nóż, kurde, w szyję, saperką łeb praktycznie odciąć, czy tam jak w tych snajperach te są pokazane te rozwalające się kości i wszystko, trochę jednak w człowieku buduje jakieś takie coś, że to jest niefajne. Nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz strzelałem z broni palnej, swoją drogą karabinu z pierwszej wojny światowej. No to... Wiesz co? Jak byłem nahypiony i w ogóle szczęśliwy... A nie, czekaj. Pierwszy to strzelałem z Auga. Ale też austriacki tamten był, jeden i drugi. To, wiesz co? Cały hype, który miałem przez całe życie na to, żeby sobie postrzelać, to mi odszedł razem z pierwszym strzałem, kiedy strzeliłem sobie, pomyślałem, aha, to tym się zabija ludzi i do niczego innego to nie służy.
1: To bardzo musiało być takie dziwne uczucie, prawda? I coś takiego niepowtarzalnego, no bo to właściwie jest to coś, czego większość z nas nie robiła, bo większość z nas nie strzelała i nagle tego doświadczasz i właśnie taka myśl przychodzi, że wysłałeś właśnie w kierunku wroga, no możesz sobie go wyobrazić, że on tam stoi i że tym możesz kogoś w sekundę zlikwidować. On sobie żył, miał i rodzinę, i dzieci, jakieś plany i marzenia, a ty go tego wszystkiego pozbawiłeś przez jedno pociągnięcie za cyngiel, nie?
0: No, dokładnie. I pomyśl, ile jest pracy jeszcze w to włożone, żeby zrobić ten nabój, żeby wydobyć ten materiał do prochu, żeby ten plastik zrobić, żeby ten metal zrobić, to wszystko wytłoczyć, poskładać, ile jest kasy marketingu też, po to, żeby zabić drugiego człowieka. I to nie chodzi bynajmniej, wiesz, o obronę, bo karabin to nie jest broń obronna, to jest broń zaczepna. No. Więc takie coś polecam każdemu, kto jest tak strasznie nachypiony. Wziąć sobie jakąś możliwie mocną giwerę, na strzelnicy sobie strzelić. Wtedy wasza empatia się przetestuje, wykalibruje, albo całkowicie wyjdzie po prostu z tego i będziecie mogli o sobie powiedzieć, tak, jestem psychopatą.
1: No większość tych osób, które sobie strzelają do ludzi w grach komputerowych, pewnie nie potrafiłaby zwierzęcia ukatrupić, na przykład, nie wiem, zajączka pozbawić głowy.
0: Pisałem o tym, jak zrobiłem zajączka i no, zrobiłem to trochę nieumiejętnie i tak jak mówię, jak już się za to bierzecie, to miejcie pewność, że macie parę w ręce i że to robicie dobrze i z głową. Niech wam ktoś dobrze was poinstruuje, bo to nie jest fajny widok, jak bez skóry nagle zaczyna wam biegać takie zwierzę, bo nie zostało zabite.
1: No raczej. I to, czyli co, jak już zabijasz, to rób to... zdecydowanie i stanowczo, bo to jest chyba taki moment, tak sobie wyobrażam, że to jest taki moment, gdzie odruchowo możemy osłabić cios albo skierować go nie w to miejsce, w które powinniśmy i nie zabić kogoś, tylko zranić i on będzie cierpiał, bo po prostu nasza psychika bierze tutaj górę i podświadomość nawet i zaczyna się coś takiego dziać z nami, że tak naprawdę, wiesz, się bronimy przed tym, żeby pozbawić życia tej drugiej osoby i robimy to nieumiejętnie.
0: Słuchaj, masz problem, masz taką sytuację, że widzisz, wiem, czy to by był, to by ci powiedział, ale się obraził, go nie ma. Ale
1: pozdrawiam cię, kolego, i wróć tutaj i się nie gniewaj.
0: Była sprawa taka, że no właśnie, bo strata. Była sprawa taka, że 10-20% ludzi strzelało tylko, żeby zabić na wojnach. Chyba do pierwszej czy drugiej wojny światowej coś takiego, to się tak układało. Co ciekawe, najczęściej poza psychopatami czystymi, żeby zabić, strzelali, wiesz jaki typ człowieka strzelał? Nie zgadnąłbyś. Ludzie, którzy byli najstarszymi w rodzeństwie, którzy musieli przejąć obowiązki matki i ojca, jak zostali osieroceni. Tacy ludzie najczęściej zabijali. Nie wahali się, żeby zabić. Z czego to wynika, to jest osobny temat. Ale i wtedy wprowadzono tego Francuza, tak zwanego, czyli ten, wiesz, tarczę strzelnicą w kształcie ludzkiej sylwetki. Wtedy już się poprawiło. No i za sprawą kultury i różnych zabiegów, teraz już do prawie 100% ten współczynnik wynosi w zachodnich armiach. Więc człowiek z zachodniej armii zawodowej strzela, żeby zabić, prawie zawsze. Tak. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o czas apokalipsy, no to cytat, jak on tam mówił, że czuję się jak ślimak, który pełznie po ostrzu brzytwy, tak strasznie mnie rozwalił, aż mnie zmroził. I co tam było jeszcze? Aha, no i Charlie Mopik. Rzucę jeszcze raz linka, Krawiec, polecam ci zobaczyć ten film, bo coś mi mówi, że nie widziałeś. To jest film zrobiony przez Grupę Rekonstrukcji Wojny w Wietnamie. Taka jak w której tam był Błażej, Maciek Strzała, który był tutaj z Four Makers. Taka grupa z wojny w Wietnamie zrobiła ten film. Kręcone co prawda w Kalifornii, są jakieś tam powiedzmy braki krajobrazowe, można by się trochę uprzeć, ale ogólnie jest zrobiony rewelacyjnie. Jeden z najlepiej zrobionych filmów w wojnie, świetnie pokazany.
1: 89 rok, czyli tuż troszeczkę leciwa produkcja. No, ale...
0: No, z ręki kręcone, nie jakieś tam Blair Witch Project, to było z ręki kręcone.
1: No, to ciekawe, tak. Ciekawe. No, no, dość wysoka ocena na Filmwebie. No, muszę się zapoznać, nie widziałem tego.
0: No,
1: ja chyba mam trochę tak, że oglądam te filmy, które już znam. To taka znana właśnie tendencja, że lubię to, co już znam, a muszę sięgnąć po mniej znane rzeczy jednak.
0: Dobra, to ja lecę, bo tutaj Chlaposz mi napisał, że jestem męczącym gościem, więc ja cię proszę, Chlaposz, nie mówię tego złośliwie, zadzwoń i wypowiedz się lepiej, życzę ci tego. I w sumie tyle, nie? No, dzięki za...
1: Ja nie powiedziałbym, że męczący, raczej dużo wnosisz ciekawych informacji, więc nie wiem czemu taka, ale no, dobra, nie chcę...
0: Wiesz, czasami tak jest, czasami kogoś nie lubisz, nawet jak jest po prostu, nie? Znaczy niektórzy tak mają, no, znaczy każdy chyba tak ma. Dobra, no to krawiec, cześć i przechodzimy na odcinek.
1: Strzałeczka, cześć, cześć. To był Zenon, który mnie osobiście jakoś w ogóle nie męczy. A zrobimy sobie może przerwę muzyczną. Wybrałem na dzisiaj utworek z filmu Das Boot. Bardzo też fajny film wojenny, taki inny, ponieważ akcja rozgrywa się na łodzi podwodnej, na właśnie tytułowym Das Boocie. No to były bardzo takie sprawne łodzie. O, a Siunia też tutaj pisze, że jej też nie męczy Zenon. I posłuchajmy sobie tego znanego dosyć tematu przewodniego z filmu Das Boot.

Das Boot to konkretnie znaczy okręt po niemiecku, a oczywiście te łodzie się nazywały U-boty. Ubole.

A w ostatnim CD Action wywiad z Uwe Bollem, z kontrowersyjnym reżyserem słynącym z tworzenia krapów, warto sobie przeczytać.

0: To był Das Boot. Polecam, bardzo fajny film. Takie filmy, które są właśnie nieco klaustrofobiczne, których akcja się rozgrywa w jakimś miejscu typu bunkier, łódź podwodna. One są fajne, bo pokazują relacje między bohaterami. Jest to podkreślone zawsze mocno. I dzięki temu właśnie, że mamy tą ograniczoną przestrzeń, że bohaterowie muszą żyć ze sobą na tej małej przestrzeni, czy to jest więzienie, czy to jest obóz właśnie. No inną taką kategorią filmów wojennych są filmy o obozach. Tutaj mogę wspomnieć, no tych filmów trochę jest, ale ja bym chciał wspomnieć o takim dziele, jakim jest Król Szczurów. To jest stary film z 65 roku. Na podstawie powieści Jamesa Clawella. Oczywiście nie czytałem jako rasowy głupek, ale ci, którzy czytają, twierdzą, że film nie ustępuje dobrej książce. Bohaterem jest Capral King, amerykański żołnierz, który zostaje więźniem japońskiego obozu koncentracyjnego. I no... Właśnie, japońskiego obozu. To jest też ciekawe, bo najczęściej oglądamy filmy o niemieckich obozach koncentracyjnych, nie? Które są jednak trochę inne. Japończycy to jednak inna zupełnie mentalność. Ta egzotyka jest tutaj fajna. No, jak filmy o japońskich obozach, to można... Nie, no raczej chyba nie polecam. No właśnie, Man Behind the Sun... Film, który odradzałem, mimo to jeden ze słuchaczy sięgnął po to i żałował, więc bierzcie przykład i nie sięgajcie lepiej. Jest to też film oparty na faktach, w przeciwieństwie do Króla Szczurów. No, Capral King musi sobie radzić w tym japońskim obozie i robi to całkiem nieźle. Okazuje się, że potrafi się nieźle zakręcić. I zostaje właśnie takim Królem Szczurów. Tytuł fajnie nawiązuje do tej postaci. Dzięki swojej charyzmie, dzięki swojej przedsiębiorczości zostaje takim, no, kimś takim ważniakiem w tym obozie. A na antenie jest Furak. Cześć, Furaku.
1: Cześć, cześć. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
0: Całkiem, całkiem.
1: Okej, okay, dobra, bo ciebie też jakby troszeczkę jakby nieco no, faluje dźwięk, ale chyba jest okej.
0: Okay. Nie faluje, nie faluje, to nie jest żadne tu na fali, to jest tutaj nocne radio. Nic tu nie faluje.
1: Dobra. Dobra, po pierwsze, sprostowanie po hebrajsku do widzenia to jest lechit ra'ot.
0: Lechit ra'ot.
1: To są dwa słowa, z czego to pisane przez he jest, tam to drugie h, takie łagodniejsze, jest najczęściej nieme, dlatego mówi się nie lechit rachot, tylko lechit raot.
0: No. A skąd ty tyle wiesz tutaj o takich rzeczach?
1: Bo ja się uczyłem hebrajskiego swego czasu, w ogóle miałem duży taki ciąg na hebrajski, bo swego czasu, wyobraź sobie, jak jeszcze tak bardziej w kościele katolickim działałem, to dostałem się do grupy tańców izraelskich.
0: No proszę, to się ciekawych rzeczy tu dowiadujemy.
1: A widzisz, kurde. No i tam powiem szczerze, że trochę się tym językiem zainteresowałem. Nawet mam samouczek, słuchaj, do hebrajskiego, zripowany z płyty, więc jak coś komuś mogę wysłać. Może przez 2 lata mnie coś tak ciągnęło i zresztą w sumie gdybym miał możliwości i czas, to może nadal bym się go uczył, ale nie mam przede wszystkim czasu.
0: A jesteś jakimś filosemitą, a może obywatelem żydowskiego pochodzenia po prostu?
1: Ja jestem, słuchaj, przede wszystkim członkiem Mossadu, także wiem. Ja tu, wiesz, szpieguję nocne radio, nie? Moim szefem jest potrzeba.
0: No to skąd, że potrzeba to Żyd, to wiemy wszyscy przecież.
1: Nie, to żartuję oczywiście. Wiesz co, nie, no prędzej filosemitą. Po prostu mam jakiś taki sentyment do Żydów. Może dlatego, że tak trochę ostatnio od pazerny na kasę się zrobiłem.
0: To w, no to faktycznie. To...
1: W ramach szukania nowej pracy właśnie tak bardziej, bardziej na płacę mocno też liczę lepszą. Więc może mi tak bliżej po prostu do Żydów w związku z tym.
0: Słuchajcie, gdyby słuchał nas ktoś, kto potrzebuje dobrego programisty, doświadczonego, no tu mogę ręczyć, bo wiem, co Furak potrafi, to skontaktujcie się albo ze mną, albo na Skype'a do Furaka przez 2O, ale można też ze mną na Krawiec 2, albo napisać na maila. Wiecie, co ja się dzisiaj dowiedziałem? Magda mi zwróciła uwagę, że jest... W kontakcie niby adres mailowy mój aktualny, ale jest podlinkowany pod starego maila kontaktowego, który już nie działa od dawna, więc jak jakiś ekscentryczny milioner pisał, panie Krawiec, chciałbym tu zasponsorować radio, to mu odbijało przez ostatni rok. Ale nic to, jak mawiał mały rycerz.
1: No właśnie. Także no mam takie ciągoty faktycznie w stronę semitów. Zresztą jak pisał Rafał Ziemkiewicz w ogóle, tak a propos tego, że się śmiejemy z Żydów, jak pisał Rafał Ziemkiewicz w czasie Wrzeszczących Staruszków, tak naprawdę kabaret Dudek to był tworzony przez Żydów, dla Żydów właśnie, tylko że dla Żydów polskiego pochodzenia. I tam oni się tak naprawdę z siebie sami śmiali. Także słynny sketch, rozmowa przez telefon, tak?
0: Tak, tak, słynny.
1: Dokładnie. I to właśnie z tego była polewka. A na widowni też siedzieli Żydzi właśnie, polskiego pochodzenia. Także to, jeżeli śmiejemy się tak, ale z takim raczej otwartością, no to nie ma chyba nic z tym złego. No nie wiem, jeżeli jest tu jakiś Żyd i czuje się obrażony, no to niech, nie wiem, zadzwoni albo napisze do Krawca.
0: A jeszcze padło pytanie, w czym programujesz?
1: PHP przede wszystkim, no chcę też w Pythonie, także jakby były jakieś wyzwania w Pythonie, to nawet chętniej, ale obecnie bardziej w PHP, w tym mam największe doświadczenie.
0: Ale znasz na przykład te różne frameworki jakieś tam, do których się używa, nie? Bo coś mi kiedyś...
1: Znam Symfony 2, znam Falcona, troszeczkę otarłem się o Zenda, ale bardzo słabo. Niemniej gdyby trzeba było coś w Zendzie, nie ma sprawy. Siądę i napiszę. Znam także JavaScript, jQuery zwłaszcza, taka znana zresztą biblioteka i framework. Myślę, że każdy JavaScriptowy co jQuery się otarł prędzej czy później, także no to taka króciutka reklama. Jak też trzeba, to po szersze informacje, tak jak Krawiec powiedział, albo do mnie na Furak, mogę wysłać CV jak trzeba, także... Spoko.
0: No i wiecie, jak to jest. Najważniejsze nawet nie są umiejętności, znaczy też są istotne, ale ja bym powiedział, że one są na drugim miejscu. Na pierwszym jest to, jaki ktoś ma charakter, czy się z kimś fajnie współpracuje, tak? Czy ktoś jest bezproblemowy, taki, że tego. No i Furak taki jest, no znacie go, no wiecie, że to jest człowiek taki dorany przyłóż, bezproblemowy, sympatyczny, więc to jest... Że tak tutaj posłodzę trochę, ale no taka jest prawda, no i to jest istotne, więc dobry kandydat na pracownika.
1: Czy nie za bardzo posłodziłeś nawet, ale okej, dzięki bardzo.
0: Jakby co, to potem będą do mnie jakieś tutaj wąty i pretensje. Takiego chama mi poleciłeś?
1: No nie, właśnie, co to jest, kurde? Żydkam jeszcze.
0: Dobra, bo tu już mnie tutaj ganią, że prywaty, koniec. Ojej, zmarnowałem 2 minuty. A Deusie, a płacisz? A płacisz, że wymagasz? Tak też pojadę? Nie, no dobra, śmieję się. Co powiesz o filmach wojennych?
1: Wiesz co, no problem w tym, że wiele ich nie oglądałem. Prędzej mi się zdarzyło książki czytać wojenne niż filmy oglądać. No, nie mówiąc o Czterech Pancernych i Pies, no bo to jest chyba w ogóle klasyka polska i to jest serial po pierwsze, a nie film. Więc chyba takich specyficznych, specjalnych filmów, no jeśli CK Deserterzy uznać za film wojenny.
0: O, fajny film, właśnie, nie mówiliśmy o CK Dezerterzy, czyli kolejna komedia frontowa, trochę jak rozpętałem II wojnę światową, świetna obsada, dużo jajec, no i kultowy film też. CK Dezerterzy, jak ktoś chce sięgnąć po starsze produkcje, wesołe, wojenne, wojenko, jak wesoło jest na froncie, no to, to polecamy.
1: Znaczy, może ten film stricte nie pokazuje, jak głupia jest wojna, ale na pewno jak głupi są wojskowi, to na pewno.
0: No właśnie, też słuszna uwaga Zenona, że nie frontowa, ale i też, że to jest pierwsza wojna światowa, no właśnie.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest pierwsza wojna światowa, Austro-Węgry i te sprawy. Także specjalnie filmów wojennych niestety nie oglądałem. A nie, przepraszam, całkiem niezły, chociaż... O właśnie, kurde, no widzisz, dzięki za to pytanie, bo dzwoniłem do ciebie właśnie, żeby ci polecić film i zapomniałem przez to, że gadaliśmy o Żydach. Mianowicie, słuchaj, obejrz sobie, to jest produkcja z 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Niezłomny, to jest bardzo dobry film. I to robiła Julia Roberts, ona była reżyserem tego. To jest o Włochu, którego imię zapomniałem, ale nazwisko był na pewno Zampellini. Zresztą to jest na podstawie książki też. Książka jest też do kupienia i jako audiobook, i myślę, że w formie tej i e-bookowej, i bardziej tradycyjnej również. I to jest włoski sportowiec, znaczy może inaczej, amerykański, ale z włoskich emigrantów. Który po prostu był takim zabijaką, takim człowiekiem, można powiedzieć, no chuligan to myślę, że dobre słowo. I on po prostu w końcu trafił na człowieka, który jakby trochę go ogarnął i nauczył go przede wszystkim walczyć z różnymi swoimi i słabościami, no i zaczął biegać. No i zaczął biegać na tyle dobrze, że wygrał olimpiadę, przypomnijcie mi, w 36 albo 8 była chyba, albo w Berlinie, albo tak, chyba w Berlinie to była olimpiada. I on potem, no po prostu jak wybuchła wojna, trafił do wojska, rozwalił się samolotem na wodzie i przeżył, wyobraźcie sobie, na wodzie z kilkoma jeszcze innymi osobami 50 dni. Na oceanie, na Pacyfiku.
0: To nieźle.
1: No,
0: człowiek bez jedzenia wytrzymuje ile? 2 tygodnie?
1: No nic, coś tam, wiesz, no jak udało mi się, a to rybę złowić, a to coś, ale to było bardzo sporadyczne. Także naprawdę, a wiesz, przez te 50 dni gdzie trafił? Do obozu japońskiego. Po prostu dopłynęli przez te 50 dni do Japonii. Więc gość nie dość, że był wycieńczony, to jeszcze przeszedł szkołę japońską i to taką, że nie polecam.
0: No właśnie, ciekawe, czy można jakoś zrobić takie porównanie między japońskim obozem a niemieckim, bo wydawałoby się, że niemiecki mniej taki okrutny, że ci Japończycy to tacy właśnie okrutni i totalnie bez szacunku dla jeńców. No ale w gruncie rzeczy wśród Niemców była cała masa tam zwyrodnialców tych obozów, dokładnie, którzy sobie strzelali z balkoniku do więźniów, torturowali ich w różne wymyślne sposoby, robili eksperymenty medyczne też, więc jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak wyglądało życie obozowe naprawdę, to polecam na przykład audiobooka odsłuchać sobie... 6 lat karceru, czy 5 lat, no chodzi o Grzesiuka.
1: 5 lat kacetu.
0: 5 lat
1: bardzo
0: kacetu.
1: Dobra książka. Bardzo dobra. I też chciałem powiedzieć, chociaż czytałem ją już bardzo dawno, ale w ogóle Grzesiuk to był bardzo ciekawy człowiek, który zresztą też po wojnie nagrywał piosenki. Takie typowo warszawskie, folklor warszawski, także to, co dzisiaj na przykład robi, jeżeli jeszcze istnieje, bo ja nie śledzę za bardzo rynku tej muzyki, można powiedzieć, puszczanej w radiach, tylko zupełnie inny rynek muzyczny. Szwagier Kolaska śpiewał jego piosenki, czyli Muniek Staszczyk.
0: No proszę. No tak, faktycznie, to miało taki klimat, taki warsiawka, cwaniaki, nie? To też to było właśnie to.
1: I to były piosenki Grzesiuka.
0: Chciałeś być cwany w ząbek czesany.
1: Dokładnie tak. I to wszystko było Grzesiuka. I myślę, że spokojnie nagrania Grzesiuka są jeszcze gdzieś do dostania w sieci bez problemu. No oczywiście on to nagrywał na taśmach, nie? Potem było to dystrybuowane na różnych kasetach takich i owakich, także... Także bardzo polecam Grzesiuka, bo Grzesiuk w ogóle też bardzo ciekawą postawę prezentuje odnośnie w ogóle Niemców.
0: W ogóle jest ciekawym człowiekiem, bo to jest przykład takiego chuligana o złotym sercu, można powiedzieć. Takiego kogoś, kogo dzisiaj chyba brak takich jest, bo dzisiaj to chuligan jest taki raczej bez serca, a on był taki, że często się wdawał w różne bójki, walił z dyni, jak ktoś go wnerwił, ale jednocześnie wyciągał rękę do wielu osób i był taki wesoły. Nie lubił bić słabszych na przykład, nie?
1: Nie, absolutnie, to nie uchodziło w etyce. Właśnie to jest ciekawe, że to zresztą też pokazuje film Wabank, że przestępcy w latach 30. No, Grzesiuk nie był przestępcą, ale nawet przestępcy mieli swój kodeks. Dzisiaj nie ma żadnego kodeksu. Dzisiaj po prostu stoisz mi na drodze, to po prostu dostajesz kulę w łeb albo nóż w gardło i mnie nie obchodzisz, tak?
0: Może jest kodeks, ale chyba tych polskich bandytów bardziej inspiruje Ojciec Chrzestny, mafia sycylijska, takie klimaty, niż odeszli trochę od dziedzictwa jakiegoś swojego właśnie tutaj naszego i skierowali swoją sympatię do trochę w inne rejony geograficzne.
1: Wiesz co, tylko właśnie ta mafia też miała swoje kodeksy, widać to chociażby po Ojcu Chrzestnym, który przeczytałem w sumie dopiero niedawno, jakoś rok temu może. A jak sobie obejrzysz serial Alfabet Mafii, który jest serialem dokumentalnym na temat Pruszkowa i Wołomina, to się przekona, że ci ludzie absolutnie nie mają żadnego honoru, tam nie ma czegoś takiego jak jakiś kodeks, po prostu jeżeli ja się pnę w górę, to znaczy, że kogoś muszę z tej góry strącić kulą w łeb i tyle. I dziękuję.
0: No, z tego co znam trochę takie towarzystwo właśnie bardziej bandyckie, mafijne, to widzę, że tam jest takie przywiązanie do rodziny bardzo, tak, że rodzina to właśnie świętość i za rodziną to w ogień, ale wszyscy inni mogą zdechnąć, można ich zdeptać, sponiewierać, nie? I dlatego mi się może to kojarzy troszeczkę z taką mafią włoską.
1: Możliwe, chociaż ja w Polsce tego nie zauważyłem aż tak, powiem szczerze. Na tyle, na ile znam, no nie jestem, nie czytam książek wszystkich o mafii, jakie wyszły, a na pewno coś tam wyszło, ale moja największa wiedza, jeśli chodzi o mafię, to bazuje na tym serialu, przy którym robił dużą robotę Piotr Pytlakowski, czyli znany dziennikarz śledczy.
0: A wróćmy może do tematyki filmów wojennych. Innym takim słynnym wojennym filmem jest Helikopter w ogniu, który opowiada o amerykańskich dzielnych chłopcach, którzy zostają wysłani do Somalii, gdzie mają za zadanie porwać dwóch zbuntowanych poruczników wojsk somalijskich. No i niestety akcja się nie udaje. Helikoptery, właśnie dwa Black Hawki zostają strącone i obserwujemy właśnie perypetie tych uwięzionych w Somalii amerykańskich żołnierzy. Bardzo fantastyczne są zdjęcia Sławomira Idziaka. Znowu Polak. Okazuje się, że Polacy słyną z tego, że są świetnymi operatorami kamer. Robią fantastyczne zdjęcia i są... to już się taka zrobiła marka, można powiedzieć, że polski operator to jest ktoś, tak? To jest ktoś, kogo zatrudniają najwięksi światowi reżyserzy, jak Ridley Scott, jak Lars von Trier. No oczywiście genialna muzyka Hansa Zimmera, słynny utwór też Black Hawk Down, gdzie śpiewa jakby jakiś Indianin. No bo w ogóle jest też taka ciekawa rzecz, że nazwy tych różnych myśliwców, helikopterów amerykańskich, one często nawiązują do indiańskich jakichś klimatów, nie?
1: Dokładnie, tak. Hawk, Apache słynny, nie? Przecież.
0: Właśnie Tomahawk.
1: Tomahawk, czyli te pociski sterowane. Dokładnie. No, tak. Oni sporo mają takie nazewnictwa, faktycznie z indiańskiego wzięte. Coś jeszcze mi chodziło po głowie. O Helikopter w ogniu, ta książka akurat. Też nie całą czytałem, bo niestety mam audiobooka, którego czyta Linda, a Linda jest dobrym aktorem, ale czyta fatalnie. Także może ja usnąłem po prostu na tym, także. Także, ale to też jest na podstawie powieści, także no faktycznie. Coś jeszcze chciałem polecić chyba z takich rzeczy wojennych, ale mi uciekło chyba obecnie.
0: A podobali ci się Cztery pancerni, wspomniani wcześniej, i Pies?
1: Jak byłem dzieckiem, to tak. Dzisiaj uważam to za dobrą bajkę.
0: Bo to jest bajka. To jest bajka wojenna taka.
1: No dokładnie. Ja kiedyś myślałem, że może nie tyle, że to jest prawda, ale że te różne, wiesz, techniczne rzeczy w czołgu opisane, czy coś tam, czy w ogóle ten czołg, to wiesz, to był standardowy czołg, nie? Jakiś tam w tamtych czasach. Nie, ale to wiadomo, jak dziecko to nie wie wszystkiego, także...
0: Mamy słynny Pluton, mamy szeregowca Ryana, który jest całkiem niezły. I też ja odczytuję takiego szeregowca Ryana jako takie przesłanie, że a gdzie jest człowiek? Bo oni tam przez cały film szukają tego tytułowego szeregowca Ryana. Wojna jest tłem. I może właśnie o to tu chodziło, gdzie w tym wszystkim jest człowiek, że nie zapomnieliśmy o człowieku, tylko ta wojna. Tom Hanks oczywiście, jako kapitan John Miller. Kurczę, i to jest film niesamowicie spektakularny, jak chcecie obrazu takiego naprawdę wypasionego, no to zdecydowanie szeregowiec Ryan bardzo jest epicki, są pokazane na dużą skalę te konflikty, masa jednostek, efekty komputerowe, niesamowite efekty pirotechniczne, kaskaderskie. No to na pewno, jeśli ktoś ceni sobie warstwę wizualną, to warto sięgnąć po szeregowca Ryana. No, 42 nominacje tu czytam, 20 nagród, Oscarów kilka w ogóle, no dramat wojenny. Bardzo dobry, polecam.
1: Ja jeszcze chciałem polecić, może ten film nie jest jakiś tam może specjalnie taki porażający, ale nie wiem, czy kojarzysz Czarną Eskadrę.
0: Nie.
1: No to polecam ci Czarną Eskadrę, to jest eskadra złożona po prostu z czarnoskórych. Ponieważ jak Ameryka już przystąpiła do wojny i tam w Afryce sobie walczyli ludzie, to sformowano oddział z czarnoskórych, tylko że na początku oni siedzieli na tyłku. Potem przyjechała jakaś tam ważniejsza osobistość do tego, może nie tyle oddziału, co tej bazy amerykańskiej w Afryce, i zapytała, dlaczego wy ponosicie straty, a ci ludzie siedzą na dupie. No i, że tak powiem, dzięki temu, że ich zaangażowano, to wygrali.
0: Także... A to chyba jednak widziałem. Tylko, że ja tak się tu zaśmiałem, bo mi się przypomniał od razu South Park, w którym zrobiono taki oddział zrobiony z czarnoskórych i tak ich chamsko wysyłano na, wiesz, naprzód, żeby, jako takie mięso armatnie.
1: A to nie. Tutaj oni porządnie podziałali. Dzięki temu, że tak powiem, w ogóle można powiedzieć, że USA nie przegrało z Kretesem. Także, no ciekawe filmy. Bardziej taki można potraktować to jako no, fakt historyczny, tak? Niż coś takiego bardzo wnoszącego do no, że bardziej taka refleksja na temat wojny, tak? Mhm. Jeszcze chciałem wam polecić książki. Ja czytałem tylko jedną. Cyrk Skarskiego. To jest książka również o wojnie w Afryce, tak, w Afryce, ale Polaków. W ogóle tą książkę napisał lotnik, który uczestniczył w tym wszystkim, Bogdan Arzt. I to jest człowiek, który w ogóle pisze dużo o lotnictwie. Znaczy, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale sporo książek na temat w ogóle walk Polaków w lotnictwie wszelakim możliwym napisał. Naprawdę. I to No, najczęściej w szkole można gdzieś usłyszeć o Dywizjonie 303, podczas kiedy jest masę ciekawej naprawdę literatury na ten temat, historycznej, prawdziwej, właśnie spod, no, nazwijmy to symbolicznie i przenośnie pióra Bogdana Arcta.
0: A ja polecę jeszcze Imperium Słońca. To już taki starszawy trochę film, ale bardzo dobry, też nagradzany. Bohaterem jest chłopak, syn brytyjskich arystokratów, który... No, Japończycy napadają na Chiny i ten dzieciak zostaje tam rozdzielony z rodzicami, musi sobie radzić sam, w tle wojna i bardzo, bardzo fajny też taki dramat wojenny. Bardzo mi się podobał ten film. Taki inny też. No, i też trochę tej egzotyki. Lubię te filmy wojenne, w których jest nieco tej egzotyki i orientalności właśnie, bo jednak fascynuje nas ta kultura japońska czy chińska i lubimy sobie chyba to pooglądać, nie?
1: Czasami. Okej, no to ja jeszcze polecę film, tylko nie pamiętam tytułu, o zrzuceniu bomby na Hiroshimę. Nie wiem, czy po prostu nie Enola Gay ten film miał tytuł. Mhm. Bardzo możliwe, że po prostu tak, Enola Gay. I to było po prostu jak oni zrzucili bombę sobie na Hiroshimę. Czekaj, kurde, powiedziałem to, jakby to była drobnostka. To pierwsza atomówka w ogóle w użyciu była. I jeszcze Bitwa o Midway. Też film amerykański o bitwę o wyspy na Pacyfiku, gdzie była tam baza amerykańska. I to oczywiście prali się z Japońcami.
0: Ciąg Bolunga pisze, że Imperium Słońca to jedyny wojenny, który lubi. Tak, bo to jest taki właśnie inny film, który się nie koncentruje na pierdalance, tylko na czym innym zupełnie. Może Ciągowi by się spodobał też film Europa, bo też jest...
1: Podobno bardzo dobry. Nie oglądałem.
0: Bardzo ale... dobry, bardzo dobry i taki znany dosyć film. Bohater jest tak naprawdę Żydem, a musi się ukrywać, ponieważ no, oficjalnie jest Aryjczykiem i Niemcem, a tak naprawdę jest Żydem. I to jest taki ciekawy zabieg właśnie scenariuszowy, że on się musi cały czas tym swoim żydostwem ukrywać wśród Niemców.
1: Tak, czy coś mi jeszcze przychodzi do głowy z filmów wojennych? Chyba już niestety nic.
0: Patrzę jeszcze tutaj na listę takich filmów. No, Parszywa dwunastka jeszcze jest niezła, o oddziale stworzonym z różnych bandziorów, łotrów, hultajów i tak dalej. No, świetna też obsada. Charles Bronson, Lee Marvin, chyba w drugiej części się pojawiał Clint Eastwood, czy w którejś, nie pamiętam, w której, bo tego wyszło kilka części, bodajże trzy. No, taki oddział z renegatów zrobiony. No, też to taki bardziej może na wesoło trochę, ale też, gdyby kogoś interesował temat Stalingradu, to mówiłem już chyba, czy nie mówiłem, że jest też film Stalingrad. Trochę mi się mniej podobał niż Wróg u bram, ale też jest niezły. Za to trochę tematyka właśnie tej bitwy stalingradzkiej pokazana bardziej konkretnie, nie jest tylko tłem. Co tu jeszcze mamy? Strasznie w ogóle dużo jest filmów wojennych, to jest popularny gatunek.
1: No tak,
0: nie tylko prawda. W grach komputerowych. Co, jak myślisz, co nas tak fascynuje w tych... Może trochę to działa jak z horrorem, że lubimy sobie w zaciszu domowym z kapciami na girach i z popcornem pooglądać, jak ktoś tam się męczy i tam się czołga i ranny jest, a my sobie oglądamy w ciepełku.
1: Chyba ta strzelanka, nie? Też jakoś działa chyba na wyobraźnię. Tak mi się wydaje.
0: A może to... No?
1: Że dzisiaj mamy, kurczę, komputery te bezzałogowe, F-35, jakieś tam cuda, wiesz, techniki, a oni mieli jakieś stare, na ówczesne czasy to były może niezłe, zwłaszcza na zachodzie, Ale takie, wiesz, samoloty, gdzie wszystko trzeba było ręcznie robić i tak dalej.

0: A ten gość przeżywał to naprawdę. I co ciekawe, w ogóle gość w ogóle stał się chrześcijaninem wierzącym i pojechał tam do tej Japonii i spotkał się z tymi oprawcami swoimi. I tam w większości, bo nie wszyscy oczywiście chcieli się z nim spotkać, tak, ale spotkał się i powiedział, że im przebacza.
1: No, ty pamiętaj też, Furak, jako chrześcijanin, że jak się coś ci zrobię albo się zachowam jak chuj przysłowiowy, to masz mi wybaczyć, masz taki obowiązek.
0: Już ci wybaczyłem za słowo na CH.
1: Wy też mi wybaczcie moje chamstwo. No, jeszcze głośny film Upadek, 2004 rok, o ostatnich dniach Hitlera. Genialna rola Bruno Gansa. Słynne przeróbki pewnej sceny, w której Hitler już taki jest zmarnowany, ręce mu się trzęsą i wygłasza tam jakieś tam wynurzenia. No, bardzo dobry film też, zdecydowanie. Jeden z lepszych filmów o Hitlerze, chyba Upadek właśnie. Więc polecamy. Znaczy ja polecam, nie wiem jak Furak, nie chcę tu za niego mówić.
0: Nie znam tego filmu, przyznaję się bez bicia.
1: No, nie znasz Upadku, proszę bardzo.
0: Skandal po prostu.
1: Skandal!
0: Skandal, jak szeregowy może nie znać tego filmu i tak dalej. Próbuję sobie jeszcze jakąś książkę przypomnieć. O, już przypomniałem. Bo ja tak w kontrze, jak te filmy, tak jak książki.
1: Bardzo dobrze.
0: Wyszło jako słuchowisko, audiobook słuchowisko, Pamiętniki Jana Karskiego. Bardzo polecam. No, to był człowiek w ogóle pracujący w dyplomacji, który jako pierwszy, jedyny chyba, może nie jedyny Polak, ale jako pierwszy Polak w ogóle dostarczył informację o tym, co się dzieje w Polsce podczas II wojny światowej niejakiemu Rooseveltowi. I
1: No.
0: są świetne, świetne pamiętniki po prostu, które zostały no, przerobione na audiobook słuchowisko. Bardzo polecam. No, fajni ludzie grają, na przykład narratorem jest Malajkat, także bardzo fajnie opisuje też te rzeczy.
1: Jest trochę takich bohaterów, którzy. To jest trochę skandal, ci powiem. I to tak naprawdę skandal, że nie ciągniemy takich tematów właśnie w filmie. Mamy swoich polskich Jamesów Bondów, tak? Na przykład Jerzy Sosnowski. Była też taka pani, jak ona się nazywała, taka słynna agentka. Ona była niesamowita. Krystyna Skarbek, o, jest.
0: Tak, była faktycznie, no.
1: No, to była agentka, miała i urodę, i inteligencję, i języki znała, i to, jak ona zachowywała zimną krew, to jest po prostu niesamowite. Poczytajcie sobie trochę o jej przygodach, to nie uwierzycie po prostu, że taka babeczka wyglądająca jak taka, no, zwykła kobitka, no, urodziwa, trzeba przyznać, miała wdzięk i urodę. I czemu się nie robi o takich postaciach filmów, nie?
0: Dokładnie. Też tego nie rozumiem. Tak samo, no nie, o Karskim to wyszły pamiętniki, ale na przykład kompletnie zapomniany jest rotmistrz Pilecki. Witold Pilecki, który sam na ochotnika poszedł do Auschwitz, żeby przekazywać AK raporty, co się tam dzieje.
1: Byli też tacy księża, którzy z własnej woli szli do obozów, żeby towarzyszyć na przykład dzieciom, które były tam wysyłane.
0: No, Maksymilian Kolbe, który oddał życie za Franciszka Gajowniczka. Nie wiem, kim ten człowiek był, Franciszek Gajowniczek, ale wiadomo, że był taki człowiek, bo Maksymilian Kolbe. Zresztą chyba ten, nie tyle ksiądz, co ojciec zakonny, oddał życie po prostu za tego człowieka, w tym sensie, że Niemcy jego wybrali na śmierć głodową, a on poszedł za niego.
1: I wydawałoby się, że mamy teraz takie rządy, które powinny bardzo sprzyjać powstawaniu tego typu produkcji,
0: Dokładnie.
1: a jakoś tak bardziej się koncentrują na tym, co im jest tam na rękę,
0: Ale
1: czyli Smoleńsk, Smoleńsk i jeszcze
0: no
1: raz
0: tak.
1: Smoleńsk, tak jakby tylko

0: Smoleńsk był.
1: Dokładnie, tak jakby w ogóle była wojna i w Smoleńsku po prostu ludzie, nie wiem, obóz był czy coś, nie? Zamiast po prostu mówić o takich ludziach właśnie.
0: Co pokazuje nam doskonale, że PiS to bardziej tak sobie wyciera gębę pewnymi tematami, Bóg, honor, ojczyzna, a tak jak przychodzi co do czego, jak mogliby pchnąć do przodu powstanie właśnie, zainspirować kogoś, wyłożyć kasę, bo mogą wszystko, to jest taka partia mocno właśnie taka w cudzysłowie dyktatorska, tak, że jak pociągną za sznurek, to będzie, no ale coś właśnie nie ma, więc zapamiętajmy im to, że są tacy, to takie cwane gapy trochę, że dużo potrafią gadać, a robić to już mało.
1: No właśnie, niewiele po nich widać z kolei właśnie.
0: Swoją drogą to niesamowity, tak się często krytykuje tych księży, a można by trochę propagandy też dobrej zrobić i trochę powspominać o tych wspaniałych księżach, bo to naprawdę jest wielka rzecz się poświęcić, kurczę, no życie swoje, nie? Dla innych i tak już w dosłownym tego słowa znaczeniu i to by było fajne. Ja bym sobie z chęcią sam obejrzał i wiesz co, często widzę jak różne filmy, książki, filmy, różne dzieła potrafią wpływać na ludzi. Na przykład jestem taki nabuzowany na kościół, tak? I bym wymordował tych księży. Nie, no przesadzam, nie wymordował, nie. Ale bym ich na przykład, no nie wiem, co bym im zrobił, ale coś złego. A nagle sobie obejrzę jakieś, znaczy na przykład sobie poczytam o jakichś dobrych księżach i tak mi to mija troszeczkę i myślę sobie, kurde, krawiec, trochę wiesz, daj sobie na wstrzymanie, bo to wiesz, nie wszyscy tacy są. Jednak twórczość literacka, filmowa ma wpływ na ludzi.
1: No oczywiście, że ma i no. Dlatego wiesz, no mówi się na przykład, ja też, wiesz, z jednej strony trudno jest nie pamiętać o Powstaniu Warszawskim, ale wiesz, my z kolei pamiętamy o Powstaniu Warszawskim, a nie pamiętamy o ludziach, którzy zrobili kupę dobrego w tym kraju, nie tylko podczas II wojny światowej, oczywiście tych z II wojny światowej jakby najłatwiej nam wspominać, tak, bo Polska była uciemiężona, to zresztą tak samo za PRL-u, ale właśnie, ale byli też ludzie, którzy na przykład chcieli mocno Polskę przerzucić do przodu, jeśli chodzi na przykład o technologicznych spraw. Nie wiem, czy słyszałeś o Jacku Karpińskim.
0: Słyszałem, ale możesz, ale wiesz, a może słuchacze nie słyszeli.
1: Okej, Jacek Karpiński to jest w ogóle człowiek, który w latach 70., kiedy, że tak powiem, większości z nas prawdopodobnie jeszcze nie było na tym świecie, to tylko duże ośrodki obliczeń w Polsce, to tylko bardzo.
0: No i przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale przychodzi ten czas, w którym po dłuższym okresie rozmawiania zaczyna ci się grzać internet i zaczynasz rwać co drugie słowo.
1: Aha, no dobra. No
0: niestety, kurczę, szkoda.
1: Będę mówił nieco szybciej i. Chodzi o to, że w latach 70. ten człowiek zbudował komputer o podobnej mocy takich, co te w ośrodkach, ale wielkości walizki, czyli mniej więcej dzisiejszego laptopa.
0: No, czyli polski geniusz.
1: Dokładnie. I dostał nagrody za granicą, a w Polsce go praktycznie tak państwo zgnoiło, że facet musiał się utrzymywać hodując kury.
0: No właśnie, to jest smutne, to jest przykre i myślę, że w innych krajach to się nie zdarza tak często jak u nas, że ludzie, którzy zasługują na to, żeby o nich mówić, żeby głosić ich, żeby mówić o ich dokonaniach, no to są zapomniani, lądują na śmietniku gdzieś historii. To jest strasznie przykre. Mnie to boli, naprawdę mnie to boli, bo chciałbym, żeby doceniano bohaterów. Kurczę, co oni mają oprócz tego, że właśnie, że potem jakieś opowieści o nich są, nie? A robi się, wiesz, o Hitlerze 150. film, a o ludziach wartościowych, którzy zrobili wiele dobrego, którzy byli geniuszami jakimiś, którzy byli odważnymi bohaterami, to się zapomina, nie? To jest strasznie smutne.
1: Dokładnie. No tak na koniec tego, żeby tego mojego połączenia, to jeszcze polecę oczywiście prawdopodobnie książkę Kamienie na szaniec, bo to też jest książka wojenna i prawdziwa, tam nic nie ma sfałszowanego, tam jest żywa, żywa historia. Czysty dokument, tylko że w postaci powieści.
0: Okej, okay. Dzięki ci, Furak, za telefon ciekawy. I trzymaj się. I powodzenia w szukaniu pracy. Mam nadzieję, że szybko znajdziesz coś ciekawego.
1: Okej, okay. też mam nadzieję. Także trzymajcie się, już wam już nie zajmuję anteny, bo i tak dużo zająłem. Także.
0: Pa, pa.
1: Cześć, cześć.
0: A teraz przerwa muzyczna i po przerwie muzycznej może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. A teraz specjalnie dla was zespół Lao Che. Zrzuty.
2: Nasza rzecz, naszą robić rzecz. Nie, nasza rzecz, naszą robić rzecz. Nie, nasza rzecz, naszą robić rzecz. Nie, nasza to rzecz.

0: dowozi!
1: Bardzo pilnie, bardzo tajnie. Do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysyła Łubieński.

0: All right.
1: Słynna płyta Lao Tse, Powstanie Warszawskie, no, która jej wydanie odbiło się szerokim echem. No, było to coś nowego. Wcześniej osoby związane w ogóle z Lao Tse współtworzyły taki zespół Koli, taki wariacki, gdzie tam rapowali o głupotach, narkotyki, wiecie, a potem nagle ich tak wzięło na klimaty bardziej w stylu Bóg, honor, ojczyzna. No właśnie, Powstanie Warszawskie. Nikt nam, kurwa, nie pomógł, nie? Jacek?
2: A miał w ogóle ktokolwiek pomóc? Dobry wieczór.
1: No, Armia Czerwona mogła na przykład nam pomóc, czy nasi sojusznicy mogli nam coś pomóc, nie? No, ktokolwiek.
2: To ja już to wielokrotnie powtarzałem, także gdzieś tam w takich dyskusjach około historycznych podczas afterparty, że właśnie to troszeczkę było tak, że tamtejsze pokolenie przedwojenne, przesiąknięte takim patriotyzmem, miłością do ojczyzny i w ogóle wiarą w to, że za ojczyznę trzeba oddać życie, było troszeczkę ofiarą swojej własnej ideologii. Mianowicie od samego początku było wiadomo, że hitlerowcy, że Niemcy dysponują znacznie przeważającymi siłami, mówiąc delikatnie, a mimo to podczas powstania generałowie AK wysyłali po prostu młodych, zajawionych na wolną Polskę na śmierć, tak? No to już po prostu jest najwyższej próby cynizm, tak? Tym bardziej, że oni doskonale mieli świadomość tego, że nie są w stanie wygrać. Są w stanie na jakiś czas odbić miasto. Na jakiś czas. Ale to będzie miało swój tragiczny koniec. No i taki też tragiczny koniec miało, tak?
1: A nie jest tak, że jesteś trochę takim cwaniakiem i mądralą teraz? Bo teraz, wiesz, więcej wiemy. Mamy tutaj różne już doświadczenia, internet, możemy sobie posprawdzać różne i statystyki, a wtedy gość siedział gdzieś ukryty w sztabie jakimś dowodzącym, reszta w pokanałach się gdzieś kryła, w jakichś bunkrach. Ludzie może nie wiedzieli do końca, jak to, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Może, wiesz, no, mieliśmy prawo liczyć, że pomoże nam ktoś też. I to nie było jakieś zwykłe naiwniactwo, tylko to była taka normalna jakaś rzecz, że liczyliśmy, że wspomoże nas ktoś w walce z Niemcem, tak?
2: Ale wiesz co, ja nie mówiłbym tego tylko i wyłącznie na podstawie swoich domysłów. Jak poczytasz sobie na temat samej partyzantki, to tam wynika z tego jasno, że oni doskonale sobie zdawali sprawę z siły militarnej Rzeszy. To nie było tak, że oni nie wiedzieli. Gdyby nie wiedzieli, to by nie wysadzali transportów takich pociągowych, kolejowych, tak? By nie wysadzali transportów, w których była broń, tak? I oni doskonale wiedzieli, dlaczego wysadzają te transporty i które transporty należy wysadzić, a które nie, tak? Które linie należy zablokować, a które nie. Gdyby to opierało się tylko i wyłącznie na moich domysłach, to albo bym to zaznaczył, albo w ogóle bym o tym nie wspominał. I właśnie rzecz jest w tym, że generałowie AK wiedzieli o tym. Duża część partyzantki, czy też powiedzmy wierchuszki pośród tej partyzantki, doskonale wiedziała, w jakiej są sytuacji. Tylko to było troszeczkę takie, wiesz, to było takie typowo polskie zachowanie, tak? Rzucanie się z motyką na słońce, tak? Rzucanie się po prostu, wiesz, z szabelką na czołgi, tak? Zresztą do dnia dzisiejszego ci, co bardziej przyzwoici historycy, to się z tego śmieją, tak? Że to tylko w Polsce było możliwe, żeby z szablami rzucać się na czołgi, tak? A coś takiego miało miejsce, tak? No i tutaj co? I tutaj...
1: Wiesz, to takie to mówienie z szabelką na czołgi, to też nam wpoił nasz, wiesz... nasz czerwony brat i przyjaciel, to takie właśnie tego typu sformułowania, że Polak to z szabelką na czołgi.
2: No
1: nie,
2: ale tak
1: nie,
2: było.
1: Wiesz,
2: ale tak było.
1: Nie było właśnie. No.
2: Jak nie było?
1: No nie było. To
2: zaprzeczać tak było.
1: Nie, to są właśnie jedne z tych rzeczy, które nam wbito do łba kłamstwa takie, wiesz, że Polak to taki głupek
2: widzę,
1: trochę.
2: Pod wpływem Kloda w teoriach spiskowych przesunąłeś się jeszcze dalej, tak? Już nie tylko zaprzeczamy faktom, które są teraz, ale zaprzeczamy temu, co było kiedyś, na co są dowody historyczne. To już tak, wiesz, zaczynasz się przybliżać do pana Kesze trochę.
1: Wiesz, ja nie ufam ruskim po prostu i temu, co nam, czego nas uczyli w zindoktrynowanych szkołach.
2: Ale ja również nie ufam, ruskim, tylko Ruscy mieli taką metodę, żeby mieszać fakty i mity i wykorzystywać to przeciwko nam. I trzeba rozdzielić to, co jest mitem, czy to, co jest propagandą, od tego, co rzeczywiście miało miejsce i co rzeczywiście było wykorzystane przeciwko nam. To, że było wykorzystane przeciwko nam, to oczywiście jest złe, ale to nie zmienia samego faktu.
1: A wierzysz też, że w Katyniu to Niemcy zabijali Polaków, a nie Ruscy? To też to, co nam powiedzieli Ruscy, to prawda, tak?
2: Katyń to jest bardziej skomplikowana sprawa i tutaj nawet historycy tacy, bym powiedział, obiektywni, spoza naszego polskiego podwórka, mają wątpliwości co do, prawda, ustalenia jakiejś jednej linii i to jest gdzieś tam kwestia polemiczna, tak? To nie tylko...
1: Nie sądzę.
2: Nie tylko trzeba grzebać w tej polskiej części internetu, ale także można pogrzebać w tej zachodniej części internetu, jak pewne rzeczy były postrzegane z zachodu, tak? Co oczywiście nie oznacza, że Zachód tam przy okazji nie robił swojej propagandy, bo robił. Ale nie o tym chciałem mówić.
1: Wiesz, ja wolałbym, żeby nie mówiono na przykład o Polakach z szabelką na czołgi, tylko żeby na przykład wspominano o genialnych sposobach walki z czołgami, które wymyślali Polacy. To była taka specjalna bomba, którą się przyczepiało do czołgu, która wypalała dziurę w nim po prostu. Wiesz, o takich bardziej prawdziwych rzeczach i pomysłowych, które świadczą o tym, że jesteśmy właśnie zaradni, że potrafimy zrobić coś niesamowitego z niczego. No wiesz, no z Katyniem z kolei to jest dość jednoznaczna dzisiaj sprawa, że to była decyzja radzieckich oficerów jakichś tam wysoko postawionych i tyle, no, a że to nie byli wcale Niemcy i zostało to sfałszowane. Nie ma tu żadnych chyba spornych już dzisiaj kwestii. To za PRL-u nas uczyli kłamstwa.
2: Na polskim gruncie i powiedzmy w tym polskim piekiełku, to nie, to masz rację. To tutaj spornych kwestii nie ma, tak? Natomiast właśnie, jak się poczyta ludzi, którzy widzą pewne wydarzenia historyczne w Polsce z pewnej perspektywy i nie są emocjonalnie w to zaangażowani, to oni często mają bardzo ciekawy pogląd na to, jak to rzeczywiście wyglądało. A to, że Polacy wykazali się niesamowitym sprytem, pomysłowością i nie wiem, czym tam jeszcze, wolą walki, to wcale nie powiedziałem, że to jest nieprawda, wcale nie powiedziałem, że to jest kłamstwo. Jedno i drugie jest prawdą. I to, że młodzi ludzie służyli za użytecznych frajerów dla generałów AK, którzy byli przekonani o swojej wyższości i w ogóle mieli nieprawdopodobnie rozbuchane ego w stosunku do swoich możliwości, mimo wiedzy o militarnym zapleczu Rzeszy, to jest faktem. I faktem jest też to, że w tym porwaniu się na czołgi z szabelką byliśmy absolutnie niesamowici, tak? To jakby jedno z drugim nie musi w żaden sposób kolidować, tak?
1: No dobra, to zostawmy ten temat. Powiedz lepiej, jakie filmy wojenne sobie cenisz, które zrobiły na tobie wrażenie?
2: Na mnie dużym wrażeniem, o tym tak właściwie chciałem mówić, na mnie dużym wrażeniem na mnie odbił się film Ostateczne rozwiązanie. To jest film zrealizowany przez Brytyjczyków, a wykorzystany potem w polskiej telewizji w ramach cyklu teatru telewizji. Angielski tytuł brzmi The Conspiracy. I to jest film, który nie tyle opowiada o samej wojnie, co opowiada o spotkaniu wierchuszki nazistów w 40 którymś roku, w 44, 43, już zapomniałem dokładnie, w niemieckiej dzielnicy Berlina nad takim słynnym jeziorem. Ta dzielnica nazywa się Wannsee, w której ustalili ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. To właśnie tam haniebne ustawy norymberskie, że tak powiem, poszły się walić, tak? Poszły się walić z tego tytułu, że no, były niewystarczające, tak? Zdaniem nazistowskiej wierchuszki i znowu, tak jak w przypadku mistrza Tarantino, tak i w tym przypadku niesamowicie sobie cenię ten film za klimat, ale jeszcze bardziej sobie cenię ten film za teksty, za dialogi, za to, że tam jest przedstawiony no, dosyć taki pewnie dla wielu kontrowersyjny obraz, mianowicie Niemców, hitlerowców, którzy są niejednorodni. I rzeczywiście też tak było. W sensie ci, którzy przed dojściem Hitlera do władzy byli jakimiś tam cwaniaczkami, handlarzami, tak, i przystąpili do SS, to oni nie mieli żadnych oporów do tego, żeby gazować ludzi, tak, żeby budować komory gazowe. To jest jakby ich dyskusja podczas tego spotkania jest kwintesencją tego filmu, a z drugiej strony są pokazani też ci Niemcy starej daty, tak, którzy tam no, między innymi słabną przy tym stole, tak, próbują jakoś argumentować to, że przecież najważniejsze w tym momencie jest front, a nie to, żeby zajmować się kwestią żydowską, bo kwestią żydowską zajmiemy się po wojnie, tak, że ku temu będą poświęcone niesamowite środki, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawy film, a jednocześnie, jeżeli można tak powiedzieć, ja myślę, że na swój sposób obiektywny, tak? Obiektywny w tym sensie, że pokazuje, że nawet wśród nazistowskiej wierchuszki to nie było tak, że była jedna linia poglądowa, tak? Zresztą do dnia dzisiejszego mam wrażenie, że też na podłożu naszej poprzedniej dyskusji w ogóle mało osób, w tym chyba także ty sobie zdajesz z tego sprawę, że Gestapo i SS i po części też Wehrmacht, te służby walczyły między sobą i ludzie, którzy przystępowali do tych służb, często jawnie się nienawidzili, ponieważ ich zadania były częstokroć zupełnie skrajne, tak? Wehrmacht na przykład brzydził się ludźmi z SS z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że generałowie Wehrmachtu gdzieś tam starali się dbać o honor niemieckiego żołnierza, tak? Przez to też między innymi było zagrożone karą śmierci gwałcenie kobiet przez niemieckiego żołnierza niezależnie od terytorium, a Ruski, jak wiemy, robili to bez żadnych oporów i w masowych seriach, tak, bawili się tym wręcz. Natomiast SS to byli barbarzyńcy, tak, to byli często zbrodniarze wyciągani z więzień, którzy z służbą oficerską niewiele mieli wspólnego, tak? Oni nie mieli absolutnie żadnych oporów. A drugim filmem, drugim filmem, który zrobił na mnie wrażenie, ale już takie wrażenie od takiej, bym powiedział, z jednej strony od strony czysto technicznej, że kiedyś dało się zrealizować właśnie taki film w sposób tak bardzo wiarygodny, a z drugiej strony od tej strony takiej emocjonalnej i tutaj co, już kiedyś chyba o tym wspominałem i tutaj szczególnie zwróciła moją uwagę gra aktorska w filmie Ubot, który jest z kolei obrazem.
1: A to jest, przepraszam, to samo co Das Boot? Czy. Znaczy, czy to jest.
2: To jest to samo.
1: Znaczy, to film, jest to samo. Film się nazywa Das Boot, ale jest o ubocie. Tak, tak, tak.
2: Tylko z tego co wiem, chyba w sieci pod dwoma różnymi tytułami występuje.
1: Możliwe.
2: Albo coś przekręciłem. No, w każdym razie wiemy o jakim filmie tutaj mowa. I to jeden i drugi film chyba wszystkim tutaj serdecznie mogę polecić. To jest, mam wrażenie, w szczególności Das Boot, czy U-Boot, pokazuje kunszt aktorski, jakiego dzisiaj bardzo mocno nam brak, gdzie większość filmów hollywoodzkich produkcji, ale nie tylko hollywoodzkich produkcji, opiera się właśnie na jakichś tam efektach sci-fi, tak? Albo na efektach sci-fi, albo na robieniu takiego jednostkowego wrażenia, tak? Na rzucaniu szokującymi obrazami, a nie próbie wytworzenia katarzis u widza. A z całą pewnością oglądając ostateczne rozwiązanie, no można przeżyć takie swego rodzaju katarzis, bo oprócz tego, że jest to film, tak jak powiedziałem, nasycony takimi no, bardzo wymownymi, charakterystycznymi dialogami podczas tej dyskusji, która się tam odbywa, to jednocześnie jest to niesamowicie klimatyczny film, taki oddający charakter Niemców tamtego czasu, oddający ich zachowania, ich obyczaje i takie, no, z pozoru wydawać by się mogło subtelne, ale nie do końca różnice między nimi, tak? A jak się patrzy na wiele filmów, to ma się wrażenie, że właśnie wszyscy ci Niemcy, cała ta rzesza to była taka skrojona, prawda, jak pod jeden płaszcz. A to tak nie było. Tak samo jak działania Polaków podczas wojny nie były skrojone pod jeden płaszcz. Był w tym ogrom bohaterstwa, ogrom heroizmu, ale był też pewien procent jakiegoś takiego dziwnego frajerstwa podpartego swego rodzaju butą i przekonaniem o tym, że my tutaj, prawda, przez polskich królów błogosławieni jesteśmy w stanie się rzucić na potęgę militarną. Niektórzy twierdzą, że 5, ja twierdzę, że 10-krotnie większą w tamtym czasie. I to wcale jedno drugiemu nie przeczy. Tak myślę, że jedno i drugie jest prawdą historyczną, która nas czegoś uczy, tak? Która... daje nam jakieś wnioski na przyszłość, na przykład.
1: No tak, są jakieś... Okej, słuchaj, tu już się... ciekawe rzeczy powiedziałeś, Jacku. To jakieś takie uszczypliwości na czacie trochę do ciebie. Ja nie rozumiem, bo ciekawe tu rzeczy powiedziałeś. Ale się tu już dobijają kolejni słuchacze, więc ja bym się tu przełączył na kogoś innego.
2: Ale to wiesz, to ja na twoim miejscu, krawiec, bym się nie dziwił. W końcu jakiś czas temu zostałem okrzyknięty szarą eminencją nocnego radia, także to nie ma się co dziwić. To
1: no
2: tak,
1: dobra.
2: Wiesz, Adam Michnik kiedyś dostał takie określenie, że jest szarą eminencją. No to kurwa, awansowałem, no. To
1: no
2: na
1: to
2: razie, hej.
1: Znikaj w mroku, szara eminencja, otrzymaj się. To był Jacek, a teraz odbierzemy Kloda, bo teraz moda jest na Kloda. Witam Kloda.
0: Witaj Krawcze, witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. No, zadzwoniłem dzisiaj, bo po prostu zbulwersowałem się wcześniejszym telefonem.
1: Jacka?
0: Znaczy, tak, głosem wcześniejszego słuchacza, Jacka Blachy, tak.
1: No to tak, prostuj.
0: Po prostu mnie zmroziło, ja powiem tak. Powiem tak, Jacek Blacha to jest kompletny bełkot. Ostrych słów używam, ale jeżeli ktoś bełkocze i gada głupoty, to trzeba niestety to zweryfikować. Jacek Blacha bełkotał, a ignorancja jego jest na poziomie noblisty Wałęsy. I nie jest to absolutna nobilitacja i nie jest to oczywiście też powód do uznania jakiegokolwiek, bo wiemy, jaki pan Lech Wałęsa jest i to, że dostał Nobla. Różni ludzie, Adolf Hitler też kandydował do Nobla, co prawda nie dostał. Jakby wygrał wojnę, by dostał. Zależy jak... Obama też dostał. Co prawda ignorantem może aż takim nie jest.
1: A Jurek Owsiak, widzisz, Nobla nie chce. Ktoś zaproponował, że można by Jurka zgłosić do Nobla, a on nie chce. To takie, widzisz, zaskoczenie trochę.
0: Zaskoczenie, ale po prostu Jurek Owsiak nie jest głupim człowiekiem, tak? No, co by nie mówić o nim? Cokolwiek złego i tak dalej, to jest gość myślący.
1: No i skromny, jak się okazuje też.
0: No, to akurat nie wiem do końca, myślę, że jest dosyć inteligentny. Ale wracając do pana Jacka Blachy. No, jest to ignorancja na poziomie, mówię, kosmicznym. I ulega oczywiście ewidentnej propagandzie. No, jest to ewidentna propaganda. Nawet najgorsze wojsko. Nawet weźmiesz... Umówmy się, do wojska nie przyjmują ludzi upośledzonych umysłowo. Nawet dostajesz kategorię E, nawet w czasie wojny nie możesz, bo nikt się nie może spodziewać po wariacie, czy nie zacznie strzelać do swoich. Nikt nie bierze tak ludzi jełopów totalnych. Może być ktoś tam 90 IQ, mnie 95, 100 IQ, ale on nie wydaje rozkazów, on nie będzie na wysokich stanowiskach. Jak weźmiesz nawet pułkownika Mazgułę, który gada głupoty, bo w nie wierzy, że stan wojenny, no to była kultura i to były, prawda, tam ścieżki zdrowia i co takiego się działo i tak dalej. Ale z tego, co wiem, to on chyba był pułkownikiem milicji, tak? Czy może się mylę tam rozmową, ale nie był wojskowym. Milicjanci, a wojskowi to jest przepaść, tak? Do milicji idiotów jeszcze biorą. No, umówmy się, też biorą. 80 IQ może też się trafić. Natomiast do wojska nie. Przede wszystkim nie biorą do szczególnie tego przedwojennego wojska, kiedy matura była na wyższym poziomie niż dzisiaj studia, jeśli chodzi o taki ogół jakby znajomości różnych rzeczy, prawda? Nie mówię może o wszystkich studiach w Polsce, ale o niektórych studiach to na pewno matura miała wyższy poziom od niektórych studiów w Polsce, tak może powiem. Ale wracając adrem do sprawy, chodzi o atakowanie przez kawalerię czołgów. No to jest ewidentna propaganda, jak taka propaganda amerykańska z tą bronią masowej zagłady, którą Saddam Hussein, prawda, gdzieś magazynował i przenosił. O niej się świetnie Wildstein, proizraelski, proamerykański, aż do potęgi jętej, pan Bronisław Wildstein powiedział o tej broni, nie wiem czy pamiętasz, Krawcze, o tej broni właśnie, znikającej broni Saddama Husseina. Dlaczego nie można jej znaleźć?
1: To nie kojarzę.
0: A Bronisław Wildstein powiedział, że broń jest tak ukryta, że jest nie do znalezienia. Po prostu poziom intelektualny prania Wildsteina. Szacunek do końca życia mam dla pana Wildsteina za ten tekst prowojenny, bo to był jeden z naganiaczy na wojnę z Irakiem, Bronisław Wildstein, chyba jeden z największych. Obok Adama Michnika oczywiście też i różnych, ale Bronisław Wildstein też ostro lobbował za wojną w Iraku i też wysłaniem oczywiście polskich wojsk. No wiadomo, syna swojego nie wysłał, a może powinien. Nie? Polko-Polaku wyślij swoje dziecko do Iraku. Jakoś Bronisław Wildstein lobbował, ale syna nie puścił. To jest kompletny mit, to jest propaganda nazistowska. Zaczęło się wszystko od dziennikarza, z tego co, ja wiem, no ja mogę się mylić, trzeba najlepiej historyka zapytać, ale z tego co po prostu dowiedziałem się, chodzi o po prostu korespondenta Indro Mantanelliego, który nie był świadkiem, ale po prostu opisał te rzeczy, że Niemcy mu powiedzieli, ten, który właśnie miało dojść do tego zajścia, że no, polska kawaleria atakowała czołgi. Jest to bzdura totalna. Kawaleria była wykorzystana i była bardzo skuteczna do atakowania artylerii. I to naprawdę rozwalała artylerię, aż się patrzy, prawda? Natomiast no a tak te uderzenia jeszcze, prawda, szablą w czołgi, którą mogliśmy oglądać w Lotnej, Wajdy, za to Wajdy do końca życia już nie szanowałem za ten film, za taką propagandę. Tak, jest taka scena i ta scena jest najbardziej antypolską sceną w historii kina. Całego kina polskiego. To jest właśnie Wajda, reżyserował najbardziej propagandowy film, to była Lotna, gdzie mam nadzieję, że to Lotna, bo zawsze gdzieś tam trochę mogę się mylić. Nie jestem znawcą kina, ale po prostu gdzie kawaleria uderzała szablami w czołgi. No to po prostu, wiesz...
1: To takie kreskówkowe wręcz. A, i taka
0: to Niemcy tego nie nakręcili trochę. Takiej propagandy, rozumiesz? Rosjanie nie nakręcili takiej propagandy, tylko Wajda. I to jest, za to on powinien być zdyskredytowany i nie dostać ani złotówki od rządu III RP.
1: No bo ja Bajda, stąd może się wzięło właśnie Bajda.
0: I to jest, on był hołubiony później, Wajda, prawda, przez wszystkich. On nigdy nie przeprosił za to, przynajmniej z tego, co wiem. No, to jest coś niebywałego. I potem młode pokolenie, bo przecież Jacek, pan Jacek Welblacha jest młodszy ode mnie czy od ciebie, ma w mózgu coś, taką sieczkę po prostu, że wierzy w tą propagandę, którą Wajda też przekazywał, prawda, że Polacy mieli, nie wiem, 50 IQ, którzy szablami uderzali w czołgi. No to dziecko z 80 IQ nie będzie tego robiło. To wymaga po prostu, nie wiem, jakiegoś dziecka mocno upośledzonego umysłowo.
1: No dobra, ale już tak, nie, wiesz, no...
0: Ale nie, no to jest, słuchaj, jeżeli ktoś coś takiego mówi, to ja jestem kosmopolitą, ja naprawdę nie mieszkam w Polsce, ale jeżeli ktoś mówi nieprawdę, kłamie i robi, nie wiem, jeżeli mu za to płacą, to jeszcze mogę zrozumieć, jest jakimś agentem, tak? Ale jeżeli ktoś to robi, to ma sieczkę we łbie, no sorry. To tak samo mówi o Katyniu, że to nie wiadomo, kto to robił, no to no ludzie, no jest, to wiadomo dokładnie, kto to robił, to robili Rosjanie i tu nie ma żadnej dyskusji, prawda, z tym to było wielokrotnie badane, nawet większość Rosjan się do tego już przyznaje. Oficjalnie chyba... Nawet oficjalnie gdzieś tam już, że no było coś takiego, ale to było dużo mniejsze niż nam się zarzuca, nie? Tak jakby minimalizowanie tego, ale nie wypierają się tego, no to są już rzeczy, no tak jakby oskarżać, nie wiem, Rosjan, którzy jednak mieli jakieś obozy, prawda, obozy koncentracyjne na terenie Polski, nie? No, takie rzeczy można...
1: Jak ktoś by jednak lubił klimaty typu szabelka kontra czołg, to jest taki znany polski grafik koncepcyjny Jakub Różalski, który zasłynął takimi obrazami fajnymi, przedstawiającymi mechy, czyli takie wielkie roboty sterowane przez człowieka, ale w klimacie właśnie pierwsza wojna światowa, czyli takie toporne, żelazne, wielkie mechy. I to wszystko właśnie jest rok 1920, to jest alternatywna rzeczywistość. Polska, w której właśnie mamy z jednej strony tych chłopów, chaty kurne, tak dalej, a z drugiej strony mechy. I to jest bardzo fajne, alternatywne, takie fantastyczne uniwersum przypominające trochę steampunka, i powstanie gra komputerowa. Udało się zebrać na Kickstarterze fundusze na powstanie gry, która będzie właśnie w takiej rzeczywistości. Powstanie na PlayStation 4, na Xboxa One, na PC-ta. Myślę, że bardzo fajny klimat będzie tej gry właśnie. I tam być może się pojawią szabelki kontra mechy.
0: No tak, to są ciekawe, bardzo pomysłowe rzeczy, no i to jest, brakuje tego, jednak w Polsce jest taka siermiężność, po prostu te filmy Smoleńsk, Wołyń, to jest coś takiego, jakbyśmy wrócili do lat 40., 50., końca lat 40., początku lat 50., no to jest coś przerażającego, nie, to jest, nie wiem, no, aż strach włączyć telewizor, na szczęście nie mam i nie muszę tego oglądać, ale no mówię, no jestem, aż mnie coś zagotowało się we mnie, jak po prostu słyszałem te rzeczy, że ludzie po prostu mają wgrane takie głupoty. No ja nie wiem, to jest, Jak to opisać? Naprawdę Polacy bohatersko walczyli, tylko mieliśmy Polacy mogli dłużej bronić się i mogli mądrzej się przygotować do wojny, tylko niestety dowódcy po prostu na całej linii jakby źle koordynowali działania. No, to
1: być może tragedia. Za dużo było takiego myślenia, wiesz, emocjami, nie? Za dużo emocji, za dużo tej ojczyzny, górnolotnych haseł i wiadomo, że jak są emocje, to wyłącza się myślenie. Czasami trzeba na chłodno coś przeanalizować, a nie dać się, kurczę, porwać jakimś tam wzniosłym hasłom i damy radę, no a potem wyszło jak zwykle, nie?
0: No słuchaj, no, rozkaz, no. Jeśli mogę powiedzieć, był rozkaz przecież nie atakowania Rosjan. Ja nie wiem, ja nie znam się tak na wojskowości, ale według mnie no, mogło to być też błędem, prawda? No, teraz to trudno ocenić nam to wszystko, ale na pewno dowództwo, jak to można kolokwialnie powiedzieć, dało dupy na całej linii, jeśli chodzi o to. No zresztą Bur Komorowski, jeden chyba, nie wiem, czy to był głównodowodzący polskiej armii, uciekł. On powinien być rozstrzelany za ucieczkę, prawda? Nie może dowódca uciekać z pola bitwy, nie? To jest skandal po prostu. To jest skandal.
1: No i patrzę sobie na te grafiki koncepcyjne do gry i widzę tu właśnie Ułana na koniu z szabelką, z polskim znaczkiem tutaj na koniu namalowanym, są flagi, a w tle wielki, olbrzymi mech. Właśnie, no to może być fajny klimat, tylko no tutaj będzie jasne, że to jest fikcja, że to jest rzeczywistość alternatywna, że to jest science fiction, ale klimat może być ciekawy, nawet bardzo ciekawy.
0: Ale jak tam jest, tylko że to na mechu, tak? Ale szabelek nie ma. Tak?
1: Ma szabelkę, dobra.
0: Ale mech ma.
1: Nie, Ułan jest na koniu, normalnie pędzi z szabelką, a w tle jest, wiesz, wielki mech, który sobie kroczy i to jest polski mech, bo widzę tutaj sztandary do niego przyczepione.
0: Aha. Ale czekaj, czy uderza tą szabelką w czołg? Bo jeżeli tak, no to jest tragedia.
1: Nie, w jakiegoś typa.
0: A nie, no to okej, okay, to wtedy...
1: Wróżka jakiegoś chyba.
0: Można zrozumieć, to wiesz, no, ja nie wiem, wiesz, to jest, ta scena zlotna jest tak piękna, że pokazuje, nawet nie głupotę, pokazuje upośledzenie umysłowe Polaków. To nie jest głupota, to jest upośledzenie umysłowe, że ci ludzie są nawet nie są szaleni. Ci ludzie są po prostu debilami w znaczeniu medycznym, upośledzonymi
1: oj tam.
0: Rozwojami.
1: Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale Klot się jakiś taki bojowy zrobił ostatnio. Najbardziej tu bojowy nadający teraz się z Klota zrobił. A zawsze taki spokojny, cytatem zaczyna, buduje klimat, a teraz taki wojowniczy się zrobił Klot. Nie wiem, czy jakby...
0: Tak, no wojowniczy, bo jak po prostu...
1: bo się gotuje w nim.
0: Jak propagandę ktoś sieje, no to tak jak, że żołnierze budują szkoły, prawda, którzy są armią napastniczą, tak jak my byliśmy w Afganistanie czy w Iraku i zajmuje się ta armia pomaganiem po prostu ludziom, którzy tam mieszkają. No mówię, no ja mam znajomych ludzi, którzy są Afgańczykami i mogę wam trochę opowiedzieć o tym, także to jest... Mówię, tak jak mówi, nie wiem, czy zapowiadałem to, chyba tutaj w Teorii Chaosu zapowiadałem, że będą te wywiady. No na razie jeszcze nie wystartowałem z nimi, ale zapowiadam, że po prostu przygotowuję się już do nich, już gości nagrywam i będą upubliczniane, prawda? Także będzie można... Przesyłajcie pytania mi na najlepiej przez stronę teoriachaosu.com i tam przez tego maila możecie przesyłać pytania. Jeżeli chcecie coś o Afganistanie się dowiedzieć, to polecam.
1: No to zapowiada się ciekawa rzecz. A powiedz jeszcze, jakie ty lubisz filmy wojenne? Czy są takie, które ci się wyjątkowo jakoś spodobały? No czy raczej w ogóle nie lubisz tego gatunku?
0: Science fiction lubię, ale wojennych filmów tak sobie właśnie przypominam, czy coś mi się podoba. Jeden mi się film wojenny podobał, tylko chyba jeden. Złoto dla zuchwałych, amerykański. No to był genialny film, jest genialny. Tam Telly Savalas grał Clint Eastwood, no z tych znanych aktorów. No i dużo grał Donald Sutherland. No po prostu to była, można powiedzieć, taka magiczna trójka, znanych aktorów, tak? No to umówmy się, to były gwiazdy kina, prawda? Donald Sutherland, Telly Savalas czy Clint Eastwood. Zresztą Clint Eastwood i Donald Sutherland do dzisiaj są gwiazdami, prawda, kina hollywoodzkiego. No to po prostu, jeżeli nie oglądasz się Złota dla Zuchwałych, Kelly's Heroes chyba się po angielsku nazywa, no to po prostu jest film no genialny, że jest i śmieszny, i straszny, i smutny, i wesoły. Wszystko, czego oczekujemy od kina wojennego i nie jest nachalnie propagandowy. Jest, ta propaganda oczywiście też jest, tam gdzieś w tle trochę jest, ale pokazuje też z jednej strony absurd wojny, a z drugiej po prostu pokazuje, że no, żołnierzami są normalni ludzie, tak, że też znajdują się, a normalni ludzie, którzy też na przykład na wojnie chcą sobie zarobić. Da? Że to, że ten patriotyzm tak naprawdę to jest trochę ściema.
1: Taka prawda, ale to jest fajne w tym filmie, że on ma taki przygodowy trochę wątek i klimat też, nie? Ty pewnie lubisz też filmy przygodowe. Ja bym sobie z chęcią w ogóle obejrzał więcej takich filmów.
0: Indiana Jones.
1: Jak Indiana Jones właśnie. Brakuje mi trochę takich czysto przygodowych filmów, nie? W których jest dużo akcji, humoru, ale też niezwykłych miejsc, różnych skarbów i takiej częstej zmiany po prostu miejsca, tak? Że bohater podróżuje po świecie dużo, to było zawsze fajne w Indianie Jonesie. No,
0: Indiana Jones też był trochę wojenny. Najlepszy chyba Indiana Jones, który oglądałem, to jest Ostatnia Krucjata. Jeśli dobrze pamiętam, tak? Indiana Jones i Ostatnia Krucjata?
1: Tak, ale naziści się w sumie przewijają przez wszystkie części, nie? Nawet w najnowszych Indianach Jonesach zawsze ci naziści tam są w tle. To też jest fajne.
0: To z tą czaszką chyba nie było nazistów.
1: Chyba w każdym.
0: Ten ostatni, co był, to
1: Królestwo
0: Kryształowej Czaszki. Rosjanie byli, ale nie było. Nie,
1: może to Rosjanie, tak faktycznie.
0: Bo to były lata 50. już jakieś tam, takie już późniejsze 50.
1: No, ale to, no, z przyjemnością bym obejrzał więcej takich filmów właśnie tego typu.
0: Tak, no
1: jest... Takich bardzo lekkich, tak? Takich, przy których się można zrelaksować, bo teraz taki trend, żeby robić wszystko na poważnie, takie dramatyczne, przesączone patosem, smutkiem, realizmem przede wszystkim, nawet już takie tematy, które kiedyś były zarezerwowane właśnie do tego, aby je realizować na wesoło, to teraz też się tak na siłę robi, na poważnie.
0: No i cenzurują filmy. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, Krawiec, że w tej chwili wersje DVD, jak kupujesz, są cenzurowane. Na przykład Terminatora, czy Predatora, czy wszystkich filmów są ocenzurowane. Polski lektor co innego czyta, niż jest w oryginalnym języku w angielskim.
1: A jakiś przykład?
0: Coś przerażającego. No
1: przykład?
0: Właśnie Terminator chociażby. Terminator czy Predator.
1: Ale co tam takiego ocenzurowali?
0: No teksty cenzurują.
1: Ale
0: zamiast,
1: jakie,
0: wiesz,
1: na
0: jakiś tam... No, jest tekst z... jak opowiada... Jak sobie żartują w Predatorze na przykład. Jak sobie ci komandosi żartują. I są ocenzurowane te teksty po prostu, są wygładzone, wiesz, zupełnie co innego oznaczają. No to wiesz, to jest cenzura totalna, to jest, po prostu nie da się tego oglądać, nie? To jest, myślę, że robi się złą robotę się robi, że klimat się wtedy traci tego, nie? Kiedyś właśnie na początku lat 90., jak to wszystko wychodziło, to dzisiaj, wiesz, nie patyczkowali, wszystko leciało. Nic, nie było żadnej cenzury na wideo, nie? Na VHS-ie. Wszystko było. Dzisiaj to jest niedopuszczalne. Wiesz, może... jakieś rasistowskie żarty, to wszystko jest cenzurowane dzisiaj z tych starych filmów. Mało tego, w książkach zmienia się treść. I to już jest skandaliczne.
1: Może się zmieniły jakieś trendy takie w kulturze, że kiedyś, wiesz, no to, że kiedyś w tłumaczeniach na VHS-ie, które było też tak, że w ogóle u nas się wydawało bez licencji, wiesz, jakieś filmy i kasety, gry planszowe. Ostatnio znalazłem informację, że słynna gra Gwiezdny Kupiec, taka planszówka, którą pamiętamy z dzieciństwa, wydana przez wydawnictwo Sfera, to było w ogóle wydawane bez licencji żadnej, wiesz, tak, na pirata. No to można było sobie pozwolić na więcej i faktycznie pamiętam te filmy na kasetach, to tam było tak dosłownie wprost, wiesz, pierdol się, nie? I lektor to mówił, pierdol się, a u nas dzisiaj tam, te refery. Te refery.
0: Ale rozumiesz, tego się nie da oglądać. Mówi jakiś, wiesz, zwyrodnialców z jakiegoś Bronxu, kurde, to oni nie mówią te refery, czy tam z Wisusie ty jeden, ty, nie? Czy coś tam, jakieś takie teksty. Tylko mówią, że pierdol się chuju, czy tego typu. No nie można tego przetłumaczyć. Madefaka cały czas mówi jakieś rzeczy. To w Polsce, no nie możesz na przykład matko jebca przetłumaczyć, tylko chuj na przykład, tak? Motherfucker to jest po polsku chuj z reguły.
1: Motherfucker to bardziej sukinsyn, chociaż to powinno być matko jebca, no ale... Ale wiesz co, ja nie jestem takim wielkim jakimś fanem wulgaryzmów. Cenię sobie też jakiś realizm i nie lubię, jak coś się na siłę ugrzecznia, ale z drugiej strony ten trend trochę taki, wiesz, cenzorski, znaczy ja bym tego nie nazwał cenzurą, to wymaga trochę dużo kreatywności, bo można zrobić... że bohater się zwraca do drugiego w sposób ordynarny, ale nie wulgarny, ale
0: to jest tak fajnie,
1: ale wiesz, to często właśnie przy tłumaczeniu trzeba się wykazać jakąś kreatywnością, żeby coś nie brzmiało, nie brzmiało infantylnie, ale żeby jednocześnie nie było takie chamskie i wulgarne, ty chuju, nie? No bo to faktycznie, nie, wiesz, no...
0: Zależy, czasami jest po prostu, jeżeli tak jest po angielsku w tej ścieżce dźwiękowej, w tym, co oni zrobili, no to nie możesz tego zmienić. Jak tam jest tak, to ty musisz też to zrobić, bo inaczej to jest po prostu cenzura i to jest, film staje się śmieszny. No tak jak w Terminatorze, szczególnie w jedynce, to takie teksty lecą, że wiesz, że no to nie jest lekki język. W dwójce faktycznie wygładzone troszeczkę, bo to miał ten film też pójść dla dzieci. Ale jedynka była filmem dla dorosłych, nie? Zupełnie. Terminator 1, Predator też z tamtego okresu, Robocop chociażby. No to są teksty, które, wiesz, leciały. Zresztą pewnie znasz, bo na VHS oglądałeś i tam nie było tej cenzury i dlatego to były tak fajne filmy. Gdybyś to ocenzurował, ten film stałby się śmieszny po prostu, śmieszny, tak? Że jacyś bandziorzy, którzy głowę odstrzelają komuś tam, to mówią do siebie, wiesz, o, jaki jesteś zabawowy dzisiaj, tam, wiesz, bracie, czy jakieś inne bzdury, nie? No. Takie, wiesz,
1: trzeba też na pewno, ale trzeba też zauważyć, że język polski w ogóle jest bardzo bogaty w wulgaryzmy i mamy tu możliwości sporo, ale też to, że podobno wiele z naszych wulgaryzmów ma o wiele większą wagę niż dla Amerykanina jakiś tam son of a bitch, nie? A u nas, wiesz, ty skurwysynu ma o wiele większą wagę niż to amerykańskie, znaczy wiesz... Po prostu brzmi dużo o wiele drastyczniej w naszej kulturze niż dla takiego Amerykanina jakieś tam.
0: Nie,
1: fuck
0: to
1: you.
0: Ja się zgadzam, ale ktoś musi znać angielski. No to wiesz, no to zakładam, że ktoś to tłumaczy, jest tłumaczem, zna angielski lepiej niż my, prawda? Ale faktycznie, no czasami bierze się za tłumaczenie ktoś, kto angielski zna o takoż sobie, nie? No, ale dzisiaj chyba to się już nie zdarza. To on musi znać, tak? No musi znać angielski, że wiedzieć, co to znaczy son of the bitch, tak? Czy właśnie motherfucker, bo ten, tak jak mówisz, ten skurwysyn, przepraszam, czy no raczej skurwysyn, czy chuj, sorry za te słowa, ale to po prostu przykład jest, to jest właśnie motherfucker, tak? To nie jest matko jebca, nie masz motherfucker przetłumaczyć matko jebca, bo w Polsce to nic nie znaczy prawie, tak? Znaczy to jest złe, ale to jest śmieszne, tak?
1: A
0: to po angielsku jest bardzo złe, bardzo złe.
1: A sam w teorii chaosu zwróciłem uwagę, że tak bardzo ograniczasz i nawet słowo, przepraszasz za słowo dupa, jak powiesz tak, przepraszam, że powiem tu przed wam tutaj, ale no niestety muszę, no za przeproszeniem, dupa. I taki jesteś, wiesz, mega grzeczny, a tu nagle się domagasz, żeby mówić, żeby nie było tego ugrzeczniania.
0: Jak idziesz na film, to chodzi o cenzurę. Ja nie mówię, że takich w radiu, żeby słów używać.
1: A w filmie
0: ale
1: tak.
0: W filmie tak, bo film, każdy się spodziewa, idzie na film ktoś gangsterski, no to wie, że tam nie będzie słownictwa, prawda, z jakiegoś uniwersytetu, tak, z MIT, z Politechniki, czy z jakiegoś, z Harvardu. No, tam będzie słownictwo ulicy, takiego Bronxu, wiesz, no. Nawet tutaj w Irlandii, jak jestem, to też na takich niektórych dzielnicach są tacy goście, co takim miechem rzucają, że po prostu jest dramat, no. No jest, Dzieci nawet uczą, mam takich też sąsiadów, że dzieci uczą, już przeklinają dzieci, nie? I przy dzieciach mówią tak, takim miechem rzucają przy dzieciach, że wiesz, no ale mówię, to jest patologia, tak? No zawsze gdzieś tam się ta patologia trafi. Natomiast no, w filmie nie możesz, dwóch gangsterów nie może gadać, prawda, językiem poetyckim. No chyba, że robisz film jakiś Romeo i Julia, coś tam wymyślasz, prawda, jakieś takie, ale normalny film gangsterski, no to jest śmieszne. I dlatego ja nie oglądam tych filmów na DVD, tych nowych, tylko no właśnie, w oryginale oglądam. Już niestety na oryginały się przerzuciłem.
1: Ech. A ja się chyba zaraz zdobędę na wulgaryzm jakiś, bo mi tu ktoś złośliwie tak napieprza w ścianę, czy w podłogę, czy w sufit, nie wiem z którego to kierunku. Od pewnego czasu, tak nagle takie, wiesz, godzina tam 12 w nocy, tak nagle jep, jep, jep, jep. I chyba muszę się przejść i komuś, nie wiem, no tak powiem wprost, nie siląc się na pruderię zbytnią, wpierdolić po prostu komuś.
0: No ale wiesz, może ktoś jest psychiczny.
1: Zauważy, tak, mam psychiczną osobę za ścianą, jest po prostu popierdolona, bo ta dziewczyna po prostu się jakoś wydziera, tak jakoś opętańczo i to już nawet nie śpiewa, tylko się drze, tak jakby ktoś ją, wiesz, ze skóry obdzierał, coś tam wrzeszczy. Ona jest chyba jakaś opętana, może to jakieś opętanie jest. Aż się trochę tak boję iść, bo mnie, wiesz, dźgnie jeszcze nożem czy coś. Ale w końcu się muszę przejść.
0: Nie, bo to sąsiadów masz lepszych niż ja, nie? Numerantów.
1: Tak, od góry całymi dniami mi się dziecko bawi i jego ulubioną zabawką jest kulka, którą sobie napierdala o podłogę przez cały dzień. Nie jakieś tam lalki czy samochodziki, tylko kulka. I fortepianistka sobie też gra całymi dniami. Muszę słuchać, chociaż nie jestem fanem Bacha na przykład. Muzyki klasycznej, a z drugiej strony mam właśnie jakąś popierdoloną, opętaną osobę. No i tak wygląda życie w bloku, niestety.
0: No cóż zrobić, no. Zawsze można mieszkanie zmienić, tak? Możesz sobie gdzieś indziej wynająć, no. W innym miejscu, podejrzewam, no. No nie wiem, no nic nie chcę radzić, ale wracając jeszcze do kina, także nie wiem, dzisiaj temat taki, prawda, jest kino wojenne, tam też raczej wojskowi, chociażby Patton, no zrób film o Pattonie i nie używaj przekleństw. On co drugie słowo to było przekleństwo. Generał, który był głównodowodzącym armii inwazyjnej na, no, inwazyjnej tutaj na

0: Mocno powiedziane.
1: Bez cenzury po polsku, jak brzmi. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie sprawdzi po angielsku, jak to mówił. I to mi się podobało, nie? Dlatego film o Pattonie też nie możesz ocenzurować. Wyszedł film o Pattonie, amerykański, tylko nie wiem, czy go właśnie ocenzurowali, czy nie. No musiałbym sprawdzić, czy był ocenzurowany.
0: No dobra, ja już będę kończył, bo to już 3 godziny audycji.
1: Dziękuję, tylko tak to
0: jest. I tu szacunek dla Claude'a, który potrafi nawet 4-godzinną audycję robić i się trzyma.
1: I pięcio nawet się zdarza.
0: To jest chyba najdłuższa często audycja twoja, Teoria Chaosu, nie?
1: Myślę, że tak, ale też często pomagają telefony, no ludzie po prostu dzwonią i to wtedy odciążają troszeczkę, bo też się produkują, że no nie, jeżeli cały czas musiałbyś 5 godzin gadać, jest to trudne, tak, bo chociażby gardło ci wysiądzie w którymś tam momencie, prawda, i natomiast jest to męczące, a tak jak są telefony, jest wtedy łatwiej, prawda? Może też sobie jeszcze przerwę zrobić, prawda, z muzyką i tak dalej, i tak dalej.
0: Także... Było w ogóle sporo komentarzy, że dobry jest team właśnie, Klot i Krawiec, i że wielu by słuchaczy chyba chciało, żebyśmy częściej razem występowali. To lud się domaga, Klodzie.
1: Rozpływam się, tak, z uznania tutaj, z szacunku i uznania. No, ale taka jest rzeczywistość, taka, a nie inna, więc no, zobaczymy, no, może coś wyjdzie, może nie, jak to tam się rozwinie. Tu jeszcze raz tylko przypominam, żeby nie wierzyć, nie być na ignorantem na poziomie Lecha Wałęsy, na poziomie noblisty. Ja wiem, że niektórzy z was może chcieliby mieć noble, ale naprawdę nie wierzmy w to, że Polacy atakowali czołgi szablami. Że to jest propaganda. Naprawdę, no, jak mi nie wierzycie, no to nic was nie przekona. Możecie poczytajcie najpierw coś, książki, poczytajcie wszystko, co możecie, a potem sobie wyróbcie zdanie, jeżeli mi nie wierzycie. To jest po prostu taki mój apel, żeby nie słuchać jakichś czpionów niewiadomego pochodzenia, bo ci ludzie są no, gdzieś nasłani skądś, albo są też sami psychiczni. No nie wiem, ja po prostu jestem w szoku, że ludzie to... A może to jest trollowanie? Może Jacek Blacha trollował, wiesz, może się dałem wkręcić, także sorry Jacku, jeżeli trollowałeś, to przepraszam ciebie. Nie?
0: Może się tam, nie do końca jakoś tam zrozumieliśmy czy coś, no ale to zostawmy już, bo tutaj niepotrzebnie może ogniamy sytuację. No dobra, dzięki Klodzie za telefonik.
1: Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Także Jacka pozdrawiam, żeby nie szedł drogą Lecha Wałęsy, bo to naprawdę daleko maszynia niekoniecznie Nobla dostanie, tak jak Lech. To może się tak skończyć.
0: No dobra.
1: Dzięki jeszcze raz, trzymaj się. Cześć.
0: Audycja spoiler ulegnie samozakończeniu już za chwil parę. Dzięki, że byliście. Dzięki Grześkowi za wpłatę i w ogóle wszystkim sponsorom. Także tym, którzy już wspominałem jakiś czas temu tutaj hojnej wpłaty dokonali, jednocześnie pozostając anonimowymi. To dopiero bohaterstwo. Także wielkie dzięki. No, jeśli podoba wam się nocne radio, to rzućcie parę groszy, na pewno mi się teraz bardzo przyda, bo są, wiecie co, zasilacz mi się w komputerze spieprzył, musiałem wydać 300 na wymianę i na nowy zasilacz, już wir w baku, że tak powiem, a tu nagle taki wydatek, nie? No bo nie będę siedział przy komputerze, który po prostu warczy jak traktor, więc niespodziewane, przykre wydatki. No dobra, odbiorę jeszcze na koniec ciąga Bolunga, chociaż to już końcówka audycji, a ten złośliwie dzwoni tutaj. Halo?
2: Siema.
0: Siema, witaj. Dawno się nie słyszeliśmy.
2: No, troszeczkę czasu. Ja tak troszeczkę na chwilę, dlatego tak pod koniec.
0: No, rozłączyło chyba, ale to nie ja. Spróbujmy się jeszcze raz połączyć. No, coś chyba się internet wyczerpał, uciąga. Albo majtnął kablem, albo nogą zahaczył, albo chomik przegryzł kabel, bo coś się nie możemy połączyć.

0: Okej. Okay. No, o, i zniknął teraz ze Skype'a całkiem. No to, no, to się nagadał, chłopak. To się nagadał.
1: Nocne radio. Niewyciszalni.
0: No, chyba już nie będę tutaj czekał, aż ciąg się z powrotem tam wyciągnie. Bo chyba ciąg wyciągnął nogi. A Klodem jakiś, to chyba nie jest prawdziwy Klod, pisze Darek Kwiecień, też niezły świrus. Nie, to Klod chyba. Bo pisze, że miał go zaprosić. Ale to nie wiem. O, to może to Klod. A wiecie, że Mehran to jest też od nazwy miesiąca? Mehran Keshe? Tak, to Klod napisał. I to jest taki ten, to był chyba wrzesień. Od września, czyli to Marian Wrzesień. Czyli mamy Dariusz Kwiecień, Marian Wrzesień. No i spróbujmy teraz, może się uda. Coś nas rozłączyło, a teraz się słyszymy? Ciągu. Nie słyszę cię. No, chłopie, coś ci się...
2: Błąd na Skype'ie, sorry.
0: O, teraz cię słyszę. I co tam
2: Microsofty
0: się stało?
2: Cholerne.
0: Microsofty cholerne, żydostwo cholerne, dobre.
2: No właśnie, dokładnie, żydostwo, jak było wcześniej. No ja na chwilę, tak pod koniec audycji, bo jak już mówiłem, nie lubię wojennych filmów. Głównie dlatego, że są po prostu totalnie płytkie bardzo często. Czyli skupiają się głównie właśnie na tej bitce, wymianie ognia i chwale po prostu patriotyzmie i tak dalej.
0: Ale co ty opowiadasz? Przecież dzisiaj padło wiele tytułów, które zaprzeczają temu, co powiedziałeś.
2: No okej, okay, wiele tytułów, no ale jakich? A popatrzmy, ile jest takich tytułów, które właśnie nie zaprzeczają temu, co powiedziałem. Jest większość właśnie takich typowo patriotycznych i typowo, wiesz, taki patos i tak dalej. Dlatego raz na jakiś czas sprawdzam filmy, to było właśnie na przykład Imperium Słońca, które było zupełnie z innej perspektywy pokazane. Chodzi też o to, że filmy wojenne są bardzo wprost pokazywane. Ja lubię, jak film tak naprawdę swoją narracją pokazuje nam ten świat przez taką troszeczkę wąską dziurkę od klucza. Czyli tak naprawdę przez jedną postać, która gdzieś tam się styka z tą wojną i styka się właśnie z tym problemem wojennym, jak to właśnie było w Imperium Słońca. Ale nie mamy stricte tej wojny, mamy tylko co się dzieje z tymi osobami postronnymi. I to było bardzo fajne, a taki właśnie oklepany sposób pokazywania wojny to jest właśnie w większości filmów.
0: No ale to pokazuje też, że wojna jest świetnym tłem dla scenariusza, nie? Że nie trzeba się na niej aż tak bardzo koncentrować, ale może ona być świetnym tłem, bo wojna to jest wiele sytuacji różnych, które można fajnie rozwinąć.
2: Powiem więcej, jest lepszym tłem niż głównym tematem filmu, bo no, bardzo często jest właśnie brana jako główny temat filmu, to strasznie spłyca się ten temat, bo za dużo chce się pokazać i tak naprawdę pokazuje się tą wojnę typowo wprost, typowo bez żadnych tak naprawdę niuansów. A wojna to nie tylko napieprzanka, to jest bardzo dużo elementów tak naprawdę. Tak samo jak mamy właśnie no, różne filmy, gdzie tam zahaczają tylko wojnę, jak tutaj już wspomniana Lista Schindlera na przykład, też super film, chociaż bardziej go szanuję pod względem technicznym tak naprawdę. Zdjęcia super, ale historia też okej, okay, też właśnie na faktach oparta, więc też nie było za dużo możliwości co do operowania tym scenariuszem, ale naprawdę bardzo dobrze się oglądało i to było to troszeczkę inne pokazanie tego wszystkiego. Dlatego ja właśnie lubię, jak te filmy jednak nie skupiają się na takim właśnie sztampowym pokazaniu wojny, bo to jest bez sensu, to nudzi. Ja takich filmów nie zapamiętuję, troszeczkę ich obejrzałem, ale no normalnie nie potrafię sobie przypomnieć ich, bo to jest słabe.
0: Czyli ogólnie wychodzi na to, że nie jesteś za bardzo fanem tego gatunku. I tyle, no.
2: Nie
0: I...
2: jestem fanem, ale sprawdzam, wiesz, to, bo to jest takie coś, że ja lubię kino i lubię co jakiś czas sprawdzać, tylko o to chodzi, że ja takich filmów nie zapamiętuję. Okej, to nie o to chodzi, że sam film wojenny jest czymś słabym, ta koncepcja jest słaba, po prostu słabo się ją przedstawia. Próbowałem Helikopter w ogniu obejrzeć, znudziłem się. Próbowałem Jarhead obejrzeć, znudziłem się.
0: No co ty?
2: No niestety. Ja potrzebuję troszeczkę bardziej dojrzałej koncepcji i myślę, że jestem troszeczkę takim już widzem, który potrzebuje więcej czegoś. To jest właśnie ten problem, jak za dużo oglądasz filmów.
0: A co myślisz o takich filmach, które są wojenne, ale science fiction, typu Żołnierze Kosmosu na przykład?
2: Typu Gwiezdne Wojny.
0: No, to też taki w sumie wojenny. Jak się zastanowić, to wiele filmów jest, to większość chyba filmów się koncentruje na konflikcie. Wydaje się, że ten konflikt i rywalizacja cały czas w człowieku siedzą tak mocno, że musi to manifestować właśnie i twórczością swoją, i rozrywką w postaci gier. I cały czas to w człowieku jest zakorzenione tak samo jak było.
2: A co to w ogóle Gwiezdnych Wojen? To tam akurat konflikt był strasznie słabo pokazany. Przynajmniej w nowych Gwiezdnych Wojnach. W starych to właściwie ten konflikt nie był pokazany. Ale w nowych Gwiezdnych Wojnach, tym bardziej w Ataku Klonów, to ten konflikt jest naprawdę bardzo, bardzo słabo pokazany. Jak mówię tutaj, że filmy wojenne właśnie przedstawiają wojnę w bardzo taki dosłowny sposób, to Gwiezdne Wojny robią to jeszcze bardziej.
0: Może, jak już mówimy o ciekawostkach, to można wspomnieć o tym, że w czasie II wojny światowej używano kreskówek jako propagandy i było bardzo dużo filmików z Kaczorem Donaldem, z Królikiem Baxem i po prostu tam była wojna pokazana, no jakiś tam Kaczor Donald u Hitlera, nie? Czy
2: znaczy, wiesz co, komiksy
0: o Supermanie, który walczył z Hitlerem. Bardzo to było chętnie używane do propagandy.
2: Pomijając propagandówki ogólnie i Disneya, który robił te propagandówki między innymi, to jednak te standardowe filmy Disneya też miały bardzo dużo z tego, bo tam było mega, jak obejrzymy sobie stare filmy Disneya, to tam było strasznie dużo rasizmu, to warto sobie obejrzeć.
0: Tak.
2: To jest ciekawe zetknięcie z tym, że teraz mówimy o bajki dla dzieci. No obejrzyjmy sobie stare bajki Disneya, no to...
0: Tam niektóre to są wręcz tak rasistowskie, że dzisiaj to powinno być coś no, niesamowitego i masakrycznego. Ja pamiętam takie scenariusze, że jakaś biała, piękna kobieta przyjeżdża do miasteczka i musi nauczyć leniwych czarnuchów, że praca popłaca i tam piosenki im śpiewa, a oni tacy, wiesz, to jeszcze tak namalowani, że te usta jak takie czerwone, wielkie, jak banany i leżą, te giry wyciągnięte, a przyjeżdża biały człowiek i uczy bambusów i to taka... po prostu bajka dla dzieci.
2: Ty pamiętasz, że pierwsze bajki Disneya i ogólnie te wszystkie kreskówki to były takie, wiesz, jak te wszystkie filmy nieme, czyli slapstick. No to co można było z czarnymi ludźmi zrobić jako slapstick? No, że oni są jacyś tacy głupi i że się tam potykają i że nic nie potrafią. No to mniej więcej tak wyglądały bajki Disneya.
0: Tak, Murzynka to zawsze była gruba taka i coś prała, nie? I na przykład dziecko swoje prało.
2: Tak, dokładnie, tak. No i totalnie jako tępi ludzie przedstawieni. Warto się zapoznać, naprawdę. Ale tutaj Klot podał, bo mówiłem właśnie, że ja tylko Imperium Słońca lubię w ogóle. No ale to ze względu na to, że moja pamięć jednak co do filmów wojennych nie bardzo. Na Filmwebie mam chyba zaznaczone 5 tylko ocenionych, bo nigdy mi się nie chciało tego oceniać zbytnio. Ale przypomniał mi też o Złocie dla Zuchwałych, który akurat był naprawdę świetną komedią, a przy tym bardzo fajnym filmem wojennym. No. To jest idealny przykład, że można zrobić wojenną komedię i zrobić to bardzo dobrze.
0: I są też takie stare polskie filmy i jeden z, jeszcze czarno-białe o wojnie i jeden z nich przypominał bardzo Złoto dla Zuchwałych, tylko niestety zapomniałem tytułu. Tam byli normalnie właśnie polscy bohaterowie i była zbliżona sytuacja z jakimś takim skarbem.
2: To nie wiem, ale Złoto dla Zuchwałych naprawdę podoba mi się, jest świetne, ma świetne postaci, które są, no oczywiście przesadzone, przyjaskrawione, ale o to chodziło, o to chodzi też w komediach bardzo często, żeby przedstawić te postacie jednak w wyrazisty sposób. Mamy jednak mały czas do przedstawienia postaci w filmie i musimy to tak zrobić, żebyśmy je polubili albo znienawidzili. Jednak jest tam wszystko, od dramatu, przez parodię, przez zwykłą po prostu komedię, do po prostu zwykłej historii o wojskowych, którzy postanowili się wzbogacić. No, po prostu to jest film kompletny.
0: A Lukracjusz poleca tutaj serial Alo, Alo, jeśli chodzi o filmy.
2: Ja nie lubiłem akurat. Nie, nie, narracja mi się strasznie nie podobała, to było wręcz czasami w dość głupkowaty sposób poprowadzone, ale to być może dlatego, że... Czekaj, to było francuskie, tak?
0: Jest ogólnie o francuskim ruchu oporu, który był takim ruchem oporu, że tam Niemcowi zupę przesolił, wiesz, taki ruch oporu, nie? I tak śmieją trochę się z tego.
2: Ja przez chwilę to lubiłem oglądać, ale ogólnie rzecz biorąc ja nie lubię francuskich filmów. To może dlatego mnie to odrzucało. Jakoś mnie ta narracja ich po prostu denerwuje.
0: No, specyficzny bardzo serial, nie dla każdego no, taki humor.
2: Ale ogólnie francuski humor, który jest właśnie nadal dość slapstickowy, po prostu może odrzucać faktycznie. Tutaj w ogóle Klot, tutaj już tak na koniec dokładnie powiem, będę się teraz rozłączał, tutaj mówił o cenzurze w filmach wydawanych i w ogóle. To jest tak, że to wszystko zależy od wydawcy i tak naprawdę to nie jest żadna nowa rzecz. Kiedyś było dokładnie tak samo. Jak się posłucha na przykład wywiadów z Knapikiem, opowiadał, że był lektorem w jakimś serialu, już nie pamiętam jakim, jakiejś telenoweli i tam było w oryginale ona się skurwila, a on to musiał czytać, także nie było słuchać tego, co jest pod spodem, ona nie była mi wierna. Więc no, ta sytuacja była już bardzo dawno temu i była jeszcze gorsza niż aktualnie, chociaż teraz to się tłumaczy jako takie, wiesz, no wulgaryzmy, ale jeszcze nie przekleństwa. Bardzo często, no kiedyś była z tym tragedia, więc no, nie ma co marudzić. Ta recenzja jeszcze nie jest tak tragiczna, a czasami można nawet trafić na takie wydawnictwa, które puszczają jednak te przekleństwa. I naprawdę filmy potrafią być nawet z lektorem bardzo wulgarne i bardzo fajnie, bo jednak dobrze jak film jest puszczony, tak jak powinien wybrzmiewać.
0: No, a tym wszystkim, którzy lubią, jak film brzmi tak, jak powinien wybrzmiewać, jak to powiedział Ciąg Bolunga, i dla tych, którzy są jednocześnie fanami Tomasza Knapika, to polecam znaleźć sobie, jest na YouTubie, udało się zrealizować projekt spolszczenia, znaczy nałożenia lektora na Kung Fury, na słynną, niezależną produkcję i bardzo fajnie to wyszło i padają tam i mocne słowa i no, Knapik genialny, fajnie to czyta, ma to klimat właśnie kasety VHS-owej trochę, zresztą na końcu filmu jest też jest takie przypomnienie, żeby przewinąć kasetę przed oddaniem do wypuszczalni, no i dużo takich smaczków właśnie lata 80., 90.
2: Swoją drogą, tego akurat nie widziałem, swoją drogą, czego Knapik nie był lektorem, nawet filmy pornograficzne, nawet do filmów pornograficznych nagrywał tłumaczenie, więc spoko.
0: No właśnie.
2: Tak, zupełnie na koniec jako ciekawostkę, więc hej.
0: Hej, hej, dzięki za telefonik i do usłyszenia, trzymaj się.
2: Hej.
0: Staram się tu jeszcze na koniec znaleźć to zdubbingowane. Jest jakiś trailer, więc może zobaczmy trailera, będzie krótszy.
3: Hej! Hej! Macie pozwolenie na tę broń? Oto moje pozwolenie. Do wszystkich jednostek mamy strzelaninę na 24 na High State. Zajmę się tym. Jest gliną, renegatem kung fu. Nie chcę tego słuchać, Kung Fury. Właśnie wracam z ratusza, rozwaliłeś całe osiedle na litość boską. Odchodzę. teraz musi pokonać najbardziej złowrogiego mistrza kung fu na świecie, Adolfa Hitlera, znanego jako Kung Führer. Hitler to największy zbrodniarz wszechczasów. Muszę go zabić. Schakuję cię do czasów nazistowskich Niemiec, jak w wehikule czasu. Hakowanie czasu. O nie. Błąd. Schakowano zbyt dużą ilość czasu. Cofnąłem się za daleko w czasie. To cholerna epoka Wikingów. Jestem gliną z przyszłości. Potrzebuję twojej pomocy.

0: Przygotujcie się na nowy świat super przygody nieukazanej nigdy wcześniej. Przygotujcie się na Kung Fury.
1: To był spolszczony trailer. Przypuszczam, że było to przygotowane na cele właśnie zbiórki crowdfundingowej, i niekoniecznie to tłumaczenie, które było słychać, odpowiada jakościowo temu, co finalnie powstało, bo pamiętam, że było to naprawdę niezłe. Cały pełny film spolszczony. Tak więc polecam. Teraz tutaj widzę, że jest, ale dobra, to już niech sobie każdy sam znajdzie. Okej, jutro wygląda na to, że będzie powtórkowy Tech Night, niestety. Furak, wiecie, ma teraz tam ciężko z pracą, w ogóle się koncentruje na tym. Zobaczymy jeszcze, co tam się będzie działo. Także zostańcie z nami, zostańcie z Nocnym Radiem, a w poniedziałek Nocny Marek. We wtorek Swędziworek, nie, we wtorek z kolei, nie, już nie odbieram telefonów, już ponad 3 godziny, nie mam siły. We wtorek Bite Eater z Epicentrum, w środę Kuźnia Wojowników z Marcinem Skilder, w czwartek z kolei zapraszamy na Krew z Ucha. A w piątek mam nadzieję, że tym razem już będzie potrzeba, że nie odwoła audycji i będzie przerwa techniczna. Zapowiadał potrzeba, że zaprosi stałego słuchacza. Stałego słuchacza, który, przypomnijmy, został strollowany ostatnio gdzieś tam i obrażony na jakimś forum. I fani stałego słuchacza poprzysięgli zemstę i stoją murem za stałym słuchaczem. I w piątek także Teoria Chaosu, w sobotę spoiler, a w następną niedzielę może już się uda Tech Nighta jakiegoś poprowadzić. Także to by było na tyle. W międzyczasie oczywiście różne aftery, audycje niezapowiedziane, więc się dzieje. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Thank you for your cooperation. Good night.
3: Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski.
4: Witam Was w 28. odcinku Ami Wigilii po wakacyjnej przerwie. Tak, więc będzie odcinek trochę o klasyku, trochę o NG, niestety, trochę o PPA, bo moim gościem jest Recedent. O Boże, dobrze powiedziałem? Recedent.
5: Recedent, tak. O, witam właśnie. Wszystkich bardzo serdecznie.
4: Znana osobistość w naszym amigowym świadku w Polsce. Więc dobra, na początek klasyka. Jak zacząłeś z Amigą? Dlaczego? A czy było coś wcześniej? Dlaczego zostałeś przy Amidze?
5: Historia jest taka, że Amiga właściwie była moim pierwszym komputerem. Wcześniej mój kontakt z komputerami był dość sporadyczny. Oczywiście jakieś tam salony gier, w tym jakiś tam osiedlowy salon, gdzie były jakieś Atari, na których grało się w River Ride'a i tego typu rzeczy. Natomiast naturalnie

bratem starszym o 2 lata zaczęliśmy się interesować komputerami i w tym czytaliśmy jakieś artykuły w prasie fachowej i mniej fachowej. Między innymi natrafiłem na taki artykuł, była taka seria poradników jakby, artykułów, bodajże był to Dziennik Polski, gdzie jakimś tam przystępnym językiem jeden redaktor opisywał poszczególne komputery, tak? I był tam taki artykuł Komputer z gryzoniem, czyli Amiga, i tam właśnie ten redaktor opisywał wszystkie cechy Amigi i nawet w dosyć dobrym świetle je opisywał. Oczywiście kwestia osiedla, tak, wpływu grupy rówieśniczej, gdzie w tych wczesnych latach 90. Amiga jednak, można powiedzieć, królowała na podwórku. No i później tak się udało, że właściwie rodzicom, tak, udało się, jakoś to nie była jakaś duża kwota pieniędzy, ale wygrać w jakiejś takiej zdrabce gazetowej, czy to kiedyś było dużo, bodajże było to 5 milionów złotych ówczesnych, suma na dzisiejsze pieniądze zawrotna, wtedy nie było to jakoś tak szczególnie dużo, ale wystarczyło, żeby kupić Amigę. Był to, wydaje mi się, że to był rok 91, ale mógłby to też 92, dlatego że w sklepie z komputerami była do wyboru Amiga 600 i była do wyboru Amiga 1200, jeśli się nie mylę. Natomiast 1800 kosztowała tam parę milionów więcej. I ostatecznie wzięliśmy tą 600, co z punktu widzenia ówczesnego okazało się być nie najlepszym pomysłem, dlatego że był to sprzęt niezbyt kompatybilny z najbardziej popularnymi, a nie na tyle lepszy od królowej podwórka Amigi 500, żeby jakby usprawiedliwić kupno tak jakby takiego komputera zamiast na przykład jakiegoś używanego. Niemniej jednak Amiga 600 jest moim pierwszym komputerem i podchodzę do niej z jakimś sentymentem. Nie wiem, czy tam zwracasz uwagę, ale na PPA pojawiają się od czasu do czasu wątki, która Amiga jest najpiękniejsza twoim zdaniem i tak dalej, i tak dalej. I jednak bliżej mi jest do estetyki Amigi 600, Amigi 1200 niż do Amigi 500, którą naprawdę dużo ludzi uważa za najpiękniejszy sprzęt amigowy i królową. Amiga 500 po prostu wydawała mi się zawsze bardzo duża i nieporęczna w związku z tym. Właśnie pewnie z tego powodu, że zacząłem od Amigi 600. Później, kilka lat później, Amiga została sprzedana. Ze wskazaniem, że te pieniądze miały pójść na kupno lepszej Amigi, natomiast jakoś do tego nie doszło. Przez kilka lat byliśmy pozbawieni sprzętu i o ile wcześniej trochę, oczywiście oprócz grania, bo tak zaczynali wszyscy, próbowaliśmy, co się tylko dało, tak, na tym komputerze robić, to znaczy jakąś tam grafikę, muzykę, nawet jakieś takie początki naprawdę programowania, to później bez sprzętu było naprawdę trudno cokolwiek zrobić, ale akcje typu papier milimetrowy i pikselowanie na papierze milimetrowym też mnie nie ominęły. Ale później ostatecznie jakoś udało się rodziców naciągnąć, a był to dosyć duży wydatek, dlatego że kupiliśmy cały zestaw w nieistniejącej już firmie Amitel w Tarnowie. I była to wieża Giftu, 1200 w środku, Apollo 1240, karta z 32 mega RAM-u i ogólnie full wypas sprzęt, że tak powiem, z monitorem VGA, z scan doblerem, flicker fixerem, L-boxowskim. No i były to naprawdę konkretne pieniądze, za które już w tym czasie, bo mówimy o roku 96, można było mieć całkiem niezłego peceta, ale ten sprzęt okazał się bardzo długowieczny. Kilka lat później wziąłem go ze sobą na studia.

0: i tam służył mi z mniejszym lub większym powodzeniem. No i w sumie ten komputer mam do dzisiaj, chociaż w porę wyczułem rynek jakby i przełożyłem Amigę do obudowy desktop, którą dostałem od kolegi z okolic, tak, od Maga, znanego również z PPA, któremu ta obudowa nalegała, a jakby nadmiarowe rzeczy. Oczywiście z Apollo też się wtedy pożegnałem, wymieniłem go na Blizzarda 4 z dopłatą oczywiście, no i ten sprzęt gdzieś tam, może głupio się przyznać, ale leży w szafie niedaleko telewizora, czasem jest wyciągany. Faktycznie od czasu, kiedy zainteresowałem się tematem NG, ten klasyk jakby poszedł na boczny tor i zostawiony, i może nie byłem w stanie jeszcze sobie uzasadnić pozbycia się tej 200, ale no te myśli od czasu do czasu przychodzą do głowy.
1: No to chyba szkoda, nie? To lepiej jednak mieć.
0: Trochę szkoda, tak, tak. Człowiek się przywiązuje, tak, z czasem, na to już było, nie było, 20 lat razem spędziliśmy z tym komputerem. No ale z drugiej strony, jeżeli to chyba Jenot ma takie podejście, że jeżeli nie używa sprzętu, to po co ten sprzęt ma kisić, tak? Szukam setnego użytkownika i szukam jakiegoś innego dla siebie. Swego czasu też na lokalnym flomarku, to takie jakieś znajduchy niemieckie, różne tam środki można kupić. Udało mi się wypatrzyć Amigę 500, którą można powiedzieć uratowałem, ale też zrobiłem niezły deal, jak to się mówi, bo za 30 zł w sensie posiadaczem Amigi 500 z dwoma myszkami, z zasilaczem i z monitorem Philipsa. Ale tej Amigi 500 już nie mam, jak już mówiłem. Wyratowałem ją, parę lat ją otrzymałem, trochę ją tam podrasowałem, zrobiłem fix na płycie głównej na adresowanie pełnego megabajta chipu, bo miało rozszerzenie 512 pod klapką, ale slow. Ale dwie Amigi, z tego jedna kompletnie nieużywana, to już było naprawdę za dużo. I znalazłem jej nowy dom. Nie wzbogaciłem się na tym zbytnio. Na pewno nie poszła po cenie wolnorynkowej. A myślę, że obecny właściciel jest z niej zadowolony. To chyba się tak trochę rozgadałem na temat moich początków z Amigą.
1: Nie, no spoko, no wiesz, no. Ja generalnie mam podobny problem, bo mam 600 i 2000 i w sumie obu nie używam. Chociaż jak już, to teraz 600. A szkoda mi tego 2000 się pozbyć, no. Więc wiesz, to tak leży, tak, zapakowane.
0: Przy czym to nie jest takie, w tym momencie to już nie jest takie pozbyć się jak w 97, załóżmy, tak, czy w 99, kiedy ten sprzęt bardzo często lądował na świetniku, tak? Dzisiaj, kiedy mówimy pozbyć się sprzętu, to znaczy sprzedać go komuś, kto go chce kupić, tak? Kto no jest tak, zainteresowany tak tematem i na pewno na przemiał go nie odda, tak? Czy nie wiem, nie rozkręci na części, żeby mieć nie wiem co.
1: No dobra, wyszukać. Ale
0: na złoto, tak? Bo chyba widziałem jakieś takie akcje, że stare procesory Motorola są mielone i odzyskiwane jest z nich złoto, tak? No to taki los na pewno Amigi 2000 nie czeka, jeżeli nawet byś się zdecydował jej pozbyć.
1: Nie, no oczywiście, no to spokojnie. Słuchaj, a ten PC to gdzie był? Bo coś nie słyszałem, że nie miałeś wątpliwości i ten nie zwróciłeś się przeciwko?
0: Wiesz co? Trochę może było takiego młodzieńczego zacięcia w tym, że jakoś się nie specetowiłem. Nawet do dzisiaj jakby bliskiem figowym tutaj moim jest, że właściwie PC domowy należy do żony, nie do mnie. Ale no nie wiem, jakoś może trochę na złość, może trochę, żeby być odmiennym człowiekiem od tak zwanego mainstreamu, a może dlatego, że no jednak frajdy sprawiało mi działanie na tym komputerze, chociaż muszę przyznać, że w momencie, kiedy komputer wziąłem na studia i trzeba było coś zrobić. Albo coś, nie wiem, pokazać znajomym, albo nie wiem, to wtedy okazało się, że trzeba bohatersko przezwyciężać różne nieznane innym systemom problemy, prawda? Nie, trochę takie właśnie amigowanie przełomu stuleci, tak, że tam trzeba było naprawdę kombinować, żeby zrobić coś, zdawałoby się, prostego.
1: No tak. Bez PowerPC to było ciężko, bo PowerPC tam na przełomie dawało przy filmach MP3 i tak dalej, tego się dało jeszcze używać.
0: No, tylko że to były kosmiczne pieniądze wtedy tak naprawdę. I w pewnym momencie uznałem, że to już było po roku dwutysięcznym, 2003, że właściwie po co ładować pieniądze, były to w sumie niemałe pieniądze już wtedy, w dalsze rozbudowanie klasyka. A już kompletną załamką było, jak kupiłem sobie Fast AT i no gdzieś tam, nie, fasady założyłem dobrze, ale ROM, po tym jak wyciągnąłem z płyty głównej, założyłem właśnie o jedną dziurkę za daleko i spaliłem układy na fastacie i spaliłem sobie ROM. No to pomyślałem sobie, kurczę, trochę żal.pl, tak, że wydawać takie pieniądze, żeby tutaj starać się coś tu kanapkować, coś tu ulepszać, podczas gdy w sumie wtedy była taka dosyć mocna akcja promocyjna, tak, na nowe Amiki, na NG. To był właśnie początek lat 2000. Słynne Amiga Meeting w Łodzi i tam powstanie zresztą firmy i fanzin wtedy i dystrybucja tych Pegasusów i Amigi One też się wtedy pojawiały. No tylko wtedy to była taka dosyć ostra wojna, czerwoni versus niewiescy, bo wydaje mi się, że jeszcze było się o co bić wtedy, teraz to chyba bardziej z przyzwyczajenia, jeżeli ktoś tu najeżdża na kogoś. No i poznałem też paru ludzi, którzy zainwestowali, tak, w tego Pegasusa, wtedy jeszcze jedynkę, jakieś prezentacje, no i stwierdziłem, że mi się to podoba. Natomiast czekałem trochę na jakąś tańszą alternatywę. No i w sumie doczekałem się, bo pojawiła się najpierw FIK, czyli komputer, można powiedzieć, bardzo biedny, ale taki stanowiący jakieś takie wejście. No bo Pegasusy to wtedy kosztowały jednak po parę tysięcy.
1: 3000 trzeba było dać chyba. Nie?
0: Tak. No a FIK kosztowała $100. No plus oczywiście cena Morfosa, który wtedy nie był taki tani jak dziś. Ale jakby łatwiej było uzasadnić trochę ten wydatek. No, zresztą to była taka wtedy organizowana akcja, grupowy zakup, tak, bo na PPA też skrzyknęło kilku ludzi i bodajże Fej to wtedy organizował cały ten zakup i te opłaty cenne i rozsyłał to po ludziach, także tu chwała jemu, też czapki z głów. No i jakoś się wciągnąłem w to, tak, i zacząłem pisać jakieś artykuły do PPA papierowego, bo też wcześniej była cała współpraca Total Amiga po polsku, tłumaczenia, później Polskie Pismo Amigowe. Mniej więcej w tym też samym czasie, to był rok 2004 bodajże, dostałem oficjalne zaproszenie do redakcji Polskiego Portalu Amigowego. No i jakoś to się zaczęło tak kręcić wszystko, przy czym obiecałem sobie wtedy, że stonuję trochę, tak, bo wtedy jakby opowiedzenie się po jednej stronie toczącego się ciągle konfliktu to było już tak trochę jak dzisiaj w polityce, tak, jak nie jesteś po tej stronie, to na pewno jesteś po drugiej i trzeba cię krytykować w czambuł. No, przynajmniej nie wiem, jak mi to wyszło, ale starałem się trochę być bezstronnym i dalej się staram. No, chociaż to...
1: Chociaż nie zawsze ci wychodzi, szczerze powiedziawszy.
0: Moderacja to nie jest lekki kawałek chleba. Myślę, że jeżeli wszyscy są mniej więcej w równym stopniu niezadowoleni z mojej moderacji, to jest dobrze. To nie mogę robić tak, że wszyscy są, że nagle jedni są bardziej niezadowoleni, drudzy mniej niezadowoleni, tylko wszyscy mniej. Bo to, że ktoś jest zadowolony, to myślę, że to za dużo powiedziane, ale jeżeli wszyscy mniej więcej po równo będą niezadowoleni, to będzie okej. Okay.
1: W sumie ciekawe stwierdzenie.
0: Nie, to wiesz, to tak z tym powiedzeniem, że kompromis jest wtedy, kiedy wszystkie strony odchodzą od stołu mniej więcej porówno niezadowolone, tak?
1: No tak, coś w tym jest.
0: Każdy musi iść na jakieś ustępstwa. Natomiast no widzę też po sobie tak, że i też po kolegach z redakcji, że czasem im dłużej się w tym siedzi, im dłużej się pełni funkcję moderatora, to przychodzą takie refleksje, że, no, że człowiek jakby zaczyna mieć ochotę reagować ostrzej, tak? Bardziej brutalnie, tak? Na niektóre rzeczy, bo niektóre zachowania powtórzone setny czy tysięczny raz to już naprawdę wyprowadzają człowieka z równowagi, dlatego też myślę sobie, że dobrze byłoby na przykład wprowadzić kogoś nowego.
1: Ja ci powiem, że to byłoby niezłe mieć kogoś nowego, który w sumie nie zna ten tematu i nie opowiada się za żadną ze stron, bo on wtedy może po prostu ciąć równo. Nie ma żadnych, wiesz, hamulców, nie?
0: No, może i tak, chociaż no nie wiem, wydaje mi się, że jakiegoś kolesiostwa nie ma, no. Andrzej Dross, z którym dobrze mi się konwersuje, czasem ma takie odchyły, że po prostu musi być wycięty. Tu przepraszam Andrzeja, ale on na pewno się z tym zgodzi. Wiem, że były jakieś takie akcje, że wręcz niektórzy użytkownicy, tu nie mówię akurat o Andrzeju, ale pisali do moderacji z prośbą, żeby ich zbanować powiedzmy na weekend, bo gdzieś mają tematy i jakieś imprez mocno alkoholowych i pod swoim na przykład coś złapać tak niechcący, lepiej niech się sami autobanują, jak to mówią, tak? A później jak już wytrzeźwieją, to i faktycznie chyba czasem tak jest, że niektóre osoby czasem piszą albo pod wpływem silnych emocji, albo pod wpływem silnych środków i no i później...
1: No tak, ale to też pewnie wiesz, wynika, że jest też grupa ludzi, którzy non-stop tam szukają, żeby wcisnąć ten kij. I to część się łapie, część faktycznie napije się, łapie i faktycznie nawet jako moderator sobie wyobrażam, że to ciężko w pewnym momencie, bo niekiedy czekasz korci, żeby coś napisać, nie? Tylko, że to generalnie nic nie zmienia.
0: Tak, no tylko tutaj trzeba odróżnić też, kiedy się ktoś odzywa z pozycji moderatora, tak, a kiedy no jako zwykły użytkownik. Czasem trzeba coś napisać, czasem trzeba coś sprostować. Może przeczytać drugi raz to, co się napisało, tak, i pomyśleć sobie właściwie po co mi ta złośliwość, tak? Po co mi jakiś taki mentorski ton czy coś, może faktycznie trochę zluzować. Kto wie, może to byłby dobry pomysł, żeby wprowadzić opcję, że zanim się da wyślij, jeszcze trzeba jeszcze raz przeczytać to, co się napisało. Ale to jest oczywiście nierealne.
1: No właśnie, nie... ale jest sposób na taki na PPA, na przykład, żeby trochę to... Znaczy wiesz, ogólnie uważam, że jest na perspektywie tych ostatnich 10 lat jest chyba lepiej niż było, bo to słynne czasy, gdzie niebieska i czerwona krew się lała konkretnie. Teraz jest chyba inaczej trochę. Teraz się leje krew ogólnie NG i klasyka, ale no momentami poziom dyskusji osłabia i myślę, że tu się da coś zrobić, czy ludzie w sumie, można powiedzieć, już

0: prawie że po 40, albo trochę przed, już dzieci nie mieli.
1: Znaczy to, wiesz, to też jest tak, że to całe amigowanie to jest dla niektórych ludzi taka odskocznia. I element jakiegoś takiego rozładowania się po, nie wiem, stresującej pracy, życiu, nie wiem, opiece nad grupą dzieci i tak dalej, więc ton bardziej swobody na pewno im się zdarza, natomiast no wiadomo, jak wyrażamy się swobodnie, czasem coś chlapniemy nawet niechcący, a nawet czasem dopisanie, kiedyś mocno o to walczyłem, teraz trochę odpuściłem, ale dopisanie do czegoś moim zdaniem, albo uważam, że zmienia diametralnie ton wypowiedzi, bo nagle jeżeli okaże się, że jedna osoba pisze Amiga 500 to najlepsza Amiga, to wtedy już komuś tam krew buzuje, żeby napisać łóżesz w szarżu, tak? A jeżeli napisze moim zdaniem Amiga 500 jest najlepsza, no to okej, okay, no to jest twoje zdanie, tak? Czemu z opiniami się nie dyskutuje, tak? Każdy ma jakieś tam swoje własne ulubione sprzęty. No także no, czasem jest to kwestia odpowiedniego doboru słów, czasem kwestia odpowiedniego nastroju osoby czytającej. No niemniej jednak. A czasem jest to specjalnie, ktoś wchodzi i czasem specjalnie zakłada konto, żeby przytrolować, żeby gdzieś tam flame'a puścić w dyskusji i może ktoś tam jeszcze się złapie, prawda? No ale mamy okay. Kilku takich użytkowników, którzy no, jakiś taki sport sobie zrobili, tak? Zakładania różnych multikont na PPA i...
0: Mam jedno takie ciekawe pytanie, bo powiedz mi przez te właśnie trollowania, wojenki i tak dalej, czy wy wiecie w PPA, ile osób odeszło z PPA przez to, albo w ogóle odeszło od Amigi? Bo no wiem, że są tacy ludzie, nie? Którzy albo, jak powiedzmy, Mufa założył swoje forum, nie? Mhm. Albo ludzie, którzy po prostu albo się nie ujawniają, albo się, jak Konrad Bielski, nie? W ogóle dał sobie spokój z Amigą, więc...
1: Przy czym ja tutaj nie przeceniałem roli PPA w tym, że...
0: Nie, ale no, jesteście największym portalem, tam się najwięcej tak, dzieje. Tak. Też, wiesz, Benedykt też się zwinął, nie?
1: Znaczy on się tak zwinął, dalej. Nie zwinął. Zwinął się, nie zwinął, bo PPA na pewno czyta, podobnie jak Mufa, bo komentarze do tego, co się na PPA dzieje...
0: Nie da się nie czytać PPA.
1: Z godziny na godzinę są już tam dostępne, jeżeli jakiś temat go frapuje. Natomiast no, tak sobie trochę ratujemy w redakcji, że życie poza PPA nie istnieje i faktycznie często bywa tak, że nawet jeżeli ktoś kasuje konto, to nie wytrzymuje i wraca za jakiś czas. Jest parę osób, które skasowały konto z nieznanych dla nas przyczyn. Natomiast tutaj nie przeceniałbym roli jakichś ostrych dyskusji na forach. Mnie na przykład czasem trochę denerwuje jakiś ton. No ostatnio taka opcja klasykowa zrobiła się ostatnio tarczywa. I zastanawiam się, czy na przykład chcę na pewno być w jednej grupie z tymi ludźmi, tak? Czy chce się z nimi utożsamiać? Stąd też te takie pomysły, czy zachować tą Amigę 1200, czy jej nie zachować. Natomiast nie, no myślę, że czasem są różne sytuacje życiowe i z różnych powodów ludzie zmieniają zainteresowania albo kasują konto. I no nie wiem, jeżeli ktoś ma na tyle słabą psychikę, że jakaś tam osoba najeżdżająca na niego jest w stanie zmienić to, jak postrzega swoje hobby, no to trudno. No, to w takim razie faktycznie to jest złe miejsce dla niego, żeby się udzielał na PPA, no bo tutaj się spotyka różnych ludzi. Taką przyjeźń formułę, że portal jest otwarty dla wszystkich. No i trzeba to przyjąć na klatę.
0: Okay. To teraz takie pytanie ciekawe w sumie, bo powiedziałeś, że ta opcja klasykowa teraz jest taka agresywna i no w sumie można powiedzieć, że chyba faktycznie tak jest.

0: Ale czy to też nie wynika z tego, że X lat temu pamiętam, że opcja Morpheusowa była strasznie agresywna w stosunku do klasyka i do tam niedobitków czerwonych. I teraz, jak ja to widzę, nie? Że opcja...
1: Zbieramy żniwo, tak, tego.
0: Nie, nie. Chodzi mi o to, że opcja Morpheusowa osłabła, bo nie wiem, jest mniej użytkowników, mniej się dzieje. OS4 pozostał na tym etapie na PPA, co był zawsze, czyli tam kilka osób, ale klasyk no, absolutnie opanował Amigę, no bo nostalgia, ludzie wracają do klasyka, to jest normalne. I teraz się zgubiłem, co chciałem powiedzieć, ale no właśnie, czy to nie jest tak, jak było kiedyś, tylko że teraz klasyk, powiedzmy, może nie rozdaje karty, tylko no, tępi każde inne zdanie. No bo tak pamiętam, że było zawsze pod czerwonymi newsami było no, taki flame, że masakra, nie? Teraz już nie ma, no bo tych NG zostało stosunkowo mało ogólnie, z obu stron, albo z trzech i Zarosa też rozrzuca.
1: Ja nie wiem, czy faktycznie było dużo więcej użytkowników systemów NG kilka lat temu niż teraz. Może sytuacja była bardziej aktywna, trochę więcej się działo, ludzie bardziej się mobilizowali, natomiast użytkowników myślę, że nie ubyło za bardzo. Przynajmniej po tej niebieskiej stronie.
0: No bo ty prowadzisz tą chyba też statystykę ilości kupi,
1: Tak,
0: kopii, nie?
1: natomiast to jest narzędzie bardzo niedoskonałe, przy czym lepszego nie mamy, tak? Bo na podstawie linka do płatności, które dostajemy przy rejestracji systemu, możemy określić numer licencji. No i tam na jednej osi nosząc numer licencji, a na drugiej czas, to można zrobić taki wykres dynamiki, jakby sprzedaży, dynamiki rejestracji systemu, która na szczęście nie maleje. Oczywiście to jest zobaczone wieloma błędami, bo jeżeli jakiś użytkownik kupuje sobie drugi sprzęt i go rejestruje, no to wtedy to się liczy jako kolejny numer. Jeżeli ktoś dostaje licencję za darmo z jakiegoś powodu, na przykład bo jest, nie wiem, beta testerem, bo jest deweloperem, to też ta licencja ma swój numer i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak jakiś tam ogląd sytuacji daje. Ostatnio Morphos Team bodajże z okazji dziesięciolecia istnienia systemu udostępnił takie bardziej zaawansowane statystyki, to znaczy na przykład który sprzęt pod Morphosa jest najczęściej używanym i tak dalej, i tak dalej. No ale my do tego dostępu nie mamy, tak? To wszystko idzie do tego serwera rejestracji i Team na pewno to wie, tak? Ja teraz trochę działam jakby czy promuję, czy reklamuję opcję najsilniejszego sprzętu dostępnego pod Morphosa, czyli PowerMaców G5, które są naprawdę niezłym sprzętem. Przy czym, no wiadomo, no, nie są dla każdego, bo to jest jednak duży, ciężki komputer. Między innymi z tego powodu, że no, chciałbym, żeby na przykład były lepiej oprogramowane te komputery. Wiele na pewno dałoby skompilowanie OWB, a do którego na pewno nawiążemy podczas tego
0: Aż
1: nagrania,
0: się boję, bo...
1: z opcją no, obsługi tych G5, optymalizacji pod ten procesor. Dlatego, że no, już nawet Fab pisał o tym w Readme do ostatnich wersji, że nie ma w narzędziach deweloperskich pod Morphosa, wtedy w każdym razie w 2014 roku, nie było takich umożliwiających łatwe dostosowanie, tak, kodu do działania na G5. Teraz myślę, że jest z tym lepiej. No, ale nie mamy aktywnego faba w tym momencie.
0: No właśnie. To jest największy problem.
1: Tak, no przy czym to nie jest tak, że on się jakby odciął, zrezygnował i wypadł, tak? No, tylko coś go dopadło, tak, inne inne życiowe zadania, natomiast kompilacja przeglądarki to nie jest takie hopsiub, jakby się mogło wydawać. I z tego co wiem, to nawet nie było OWB kompilowane, czy tam Odyssey kompilowane na Morfosie, tylko.
0: No tak, no to tak na Linuxie.
1: To właśnie jest jakiegoś cross developing, bo na jakimś mocniejszym, dużo mocniejszym komputerze, dlatego że to jest naprawdę no duży, duży, duży projekt.
0: No ale jak jesteśmy przy tej przeglądarce, no to bo FAP nie odszedł, ale czy wróci, albo kiedy wróci, nie wiadomo. Czyli...
1: No nie wiadomo. Papiozał jest w jakimś kontakcie z nim. Natomiast no, oficjalnych informacji nie ma. Tam co, od czasu do czasu ktoś tam można przeczytać z kontekstu, że na przykład Andreas Ziegel, który ostatnio zaimplementował tak ten procesor tekstu w przeglądarce, tak, otwierane przeglądarce, to też była mowa o tym, że konsultował się z Fabem w sprawie zapisu z poziomu tego programiku Folio. I to nie jest tak, że on gdzieś tam zniknął zupełnie, tak, bo gdzieś tam się przewija w tle, natomiast no, musimy zaakceptować to, że być może ktoś będzie musiał przejąć tą pałeczkę i no i co, trzeba być aktywny, trzeba szukać i może nam innego rozwiązania. No kiedyś byliśmy dużo gorszej pozycji, bo mieliśmy tylko przestarzałego Eyebrowsa, Voyagera i Aweba, tak?
0: Które... No dobra, ale kiedyś.
1: No kiedyś i wtedy pojawił się.
0: FAP, no okej.
1: Okay. Nie. Najpierw pojawił się Marcik ze Sputnikiem, który był całkiem dobrą przeglądarką w tym czasie i wystarczał do wielu rzeczy. Dopiero później pojawił się FAB i jego OWP i Odyssey.
0: No ale dobra, to ci wejdę w zdanie, bo to było kiedyś. Chodzi o to,
1: no właśnie,
0: że...
1: Czyli wtedy, to
0: ale czekaj.
1: Da się,
0: tak, tylko wtedy była inna technologia. Przeglądarki były dużo prostszymi programy niż są i ludzie byli dużo młodsi, więc teraz kto ma zastąpić FABa, bo temat jest podnoszony na forach zagranicznych też, że tutaj ten for Fox jest można wziąć, można to, tamto. Ja się też kontaktowałem, tu już powtarzałem, z deweloperem WebKita dla PowerPC, który to niezależnie robi od deweloperów WebKita, ale z zabiegowego świadka nikt nie chce się tym zająć, więc
1: wiesz co,
0: kogo znaleźć? Jak?
1: Rozmawiałeś kiedyś z Rukolem, który nie wiem, czy wtedy na antenie to powiedział, czy na którymś spotkaniu, bo spotkałem się z nim też kilka razy osobiście, mówił, że gdyby przeglądarka aż tak bardzo stawała, gdyby stało się to na tyle nieznośne, to ktoś by się znalazł na tyle zmotywowany, żeby to pociągnął, tak? Ktoś z deweloperów. No kto wie, może coś tam szykują dla nas, jakąś niespodziankę. Na pewno wraz z wersją 3.10 system Morphos ma być nowa wersja WB również. Na ile będzie to nowy kod, to znaczy na ile z najnowszego repozytorium zaciągnięty i dostosowany, to nie wiem, ale na pewno kilka irytujących bugów występujących w obecnej wersji zostanie usuniętych, a im bardziej odsuwa się premiera Morphosa 3.10, to na pewno tym lepszą wersję dostaniemy przeglądarki.
0: No dobra, optymistycznie, ale z tego co ja wiem, to będzie to ta sama wersja, co jest na Amiga OS 4, czyli będą bugfixy. Nic nowego nie będzie. Ale no, to już
1: niemniej jednak, jeżeli porównujemy wyniki benchmarków, którymi bardzo aktywnie zajął się Yubi na PPA, to jednak wychodzi, że niby ta sama wersja, a jednak wersja Morphosowa ma pewną przewagę. Czy z czego ona wynika, to nie wiem, ale działa jakby lepiej.
0: Okej, okay, no dobra.
1: Znowu wredna mowca się we mnie odezwała.
0: No, wiesz, jakby to powiedzieć, bo ja używam tego OWB na X5000 i chciałem się właśnie ciebie zapytać, bo nawet jeśli to działa lepiej, no to i tak działa do niczego w porównaniu do dowolnego peceta. Tutaj nie mamy co się czarować.
1: Tak. Natomiast dużo, myślę, dobrego, dużo w kontekście

0: tak będzie to, może nie będę używał słów nieparlamentarnych, skomplikowane, że tam jest naprawdę masa rzeczy w kodzie, które trzeba poprawić ręcznie, że co chwila praktycznie zdarza się przypadek, że endiany są kompletnie pokrzaczone i trzeba poprawiać.
1: Wiesz co, gadałem, kolegę z pracy pytałem, bo on tam w Linuxie siedzi, jest software developerem i pytałem się o to, on się dowiedział, że jestem amigowcem, pogadaliśmy o tym, mówiłem o tych Bing Endianach i tak dalej, to generalnie powiedział, że jest 3 tygodnie pracy, żeby to zrobić. Oczywiście musi być zespół, ale to jest według niego, ja się nie znam, to jest żadne tłumaczenie, on to w innych filmach robił. I się robi jakiś skrypt, później to się faktycznie ręcznie poprawia, temat jest załatwiony. To nie jest żaden problem.
0: Może więc uderzamy w złą stronę, szukamy czasu deweloperskiego u ludzi, którzy go nie mają. Wystarczy zrobić zrzutę, ściepę, wynająć taki team swojego kolegę z pracy i jego znajomych, tak?
1: No, będzie drogo.
0: No i te 3 tygodnie jakoś przeboleć, tak? Pracy full-time deweloperów.
1: No to nie uzbieramy, bo podejrzewam, były już takie akcje, to myślę, że chciałbyś z 50 000 euro uzbierać.
0: Jeżeli zobaczymy na kwoty, które udało się uzbierać na port Firefoxa, na OS4 czy na udostępnienie kodu OWB, no to może coś by się udało zebrać, no ale to...
1: No dobra, ale wiesz co, bo jeszcze takie jedno pytanie, bo to hipotetycznie. Generalnie da się hipotetycznie. Ale no ty jesteś gościem, który woli NG i mówisz, że te Odyssey nie jest takie złe. No okej, no YouTube chodzi, coś tam chodzi, nie jest takie najgorsze, ale generalnie używasz komputera na co dzień, ewentualnie jak go używasz z taką słabą przeglądarką jednak? Mm-hmm, mm-hmm.
0: Znaczy tak, generalnie faktycznie takie piątka jest moim chyba głównym komputerem, więcej go używam godzinowo, tak, niż innych komputerów w moim domu. Na pewno od czasu, kiedy zarzuciłem jakieś pożeracze czasu typu gry online. No i może nie mam tak bardzo rozbudowanych oczekiwań, tak, odnośnie komputera. Na przykład nie siedzę dużo na portalach społecznościowych, więc to jak szybko scrolluje mi się, nie wiem, lista kontaktów na Facebooku, nie jest moim zmartwieniem. No wiadomo, dużo czasu spędzam na PPA, które na Odyssey akurat chodzi świetnie, na innych amigowych portalach, na kilku portalach informacyjnych, które działają całkiem nieźle.
1: Ale Onet, to jest dramat po Odyssey. Szczerze, nie to, że ja czytam, bo nie czytam, ale powiem, wchodzę.
0: Szczerze ci powiem, że z Onetu nie korzystam.
1: To sobie wejdź. Ja też nie korzystam, ale sobie to jest najlepszy benchmark.
0: Ale poczta na Onecie czasem wykorzystuję.
1: A poczta to jest co innego.
0: Za mało. No dobra, może się domówić, że jakiś filmik spróbuję nagrać z tego Onetu, jak to chodzi.
1: Wiesz, samo wrażenie, żebyś miał, bo to tam jakoś tam chodzi, ale to wiesz. No dobra, nieważne, bo będzie znowu o przeglądarce. Nie jest idealnie. I po prostu chciałem się, wiesz, dowiedzieć.
0: Niemniej jednak jest to najlepsza opcja, jaką mamy.
1: O tak, to się zgadza.
0: Więc ten, jak to się myślę, mówi... myślę, że porównując sytuację obecną do tej, która była te 15 lat temu, kiedy właściwie nawet jeszcze nie pojawiały się tak na dobre opcje NG, a nawet jak były opcje NG, no to te przeglądarki, które na nich były, wydaje mi się, że odstawały znacznie bardziej od standardów ówczesnych niż nasze dostępne przeglądarki od tych, które są w tym momencie. No to tylko że z każdym miesiącem, tak, jesteśmy coraz bardziej zapóźnieni i dobrze byłoby coś z tym zrobić. Ale no, nie jestem pesymistą.
1: To ja powiem, jak organizowałem AMI Wigilię w Poznaniu, to było 2009.

0: 8 i tak dalej, tym podobne, to wtedy moim zdaniem Odyssey czy OWB robiło fajne wrażenie na MorphOSie, bo wydaje mi się, że właśnie nie odstawało, a teraz odstaje. Da się, bo sam robię filmy na YouTubie, że da się Odyssey użytkować, ale tak jak mówisz, JTI i tak dalej powoduje to, że okej, większość stron się ładuje, ale się ładuje no, makabrycznie wolniej. No ale aczkolwiek jednak, żeby tutaj już ciągle nie gadać, i tak jest szybciej niż NetSurf na Vampirze. I teraz chciałbym się zapytać ciebie, bo wolisz NG, ale co myślisz na temat właśnie trendu, który Vampir stworzył, bo chyba jakiś tam stworzył. Zaraz będzie V4. Pytanie jest w sumie, czy na klasyku ma sens budowa Vampira w V4, gdzie V2 jest nawet niewykorzystany i nie wiadomo, czy no właśnie. Nie?
1: Znaczy powiem ci tak, no Vampir jest ciekawym zjawiskiem, tak? I ciekawym o tyle, że jest to budżetowe rozszerzenie, które daje naprawdę niezłego kopa. Może nie we wszystkich zastosowaniach, ale daje porządnego kopa i umożliwia rozbudowanie amig klasycznych bez konieczności żmudnego, czasochłonnego i nerwochłonnego ich kanapkowania, bo jakby jedna kanapka na wszystko jest dobra. Niemniej jednak na przykład no już się to uwidacznia, że następuje swoisty rozłam wśród klasykowców na tych, którzy Vampira gloryfikują czy przyjmują z wielkim entuzjazmem i na tych, którzy podchodzą do niego sceptycznie, no bo nie ma on odpowiedniego poziomu koszerności, która amigowej, która ich interesuje. Powiem ci, że no, V4 w wersji standalone, tak, czyli ta opcja, która też ma się pojawić osobnego komputera, no na pewno jest bardzo ciekawa, bo bardzo przypomina NG, tak? To znaczy tej Amigi już tam jest naprawdę niewiele sprzętowo. A no zobaczymy, jak to ludzie przyjmą. Ja to traktuję pojawienie się Vampira jako pewną szansę, bo z jednej strony ludzie, którzy do tej pory siedzieli na klasyku w takim typowym retro, tak, mocnym, mogą mieć dostęp do większej mocy, mogą mieć dostęp do oprogramowania, które do tej pory nie było dla nich dostępne. No tak jak na przykład ten NetSurf, tak, który na klasykach bez Vampira działa bardzo słabo, a nawet na Vampirze nie działa jakoś rewelacyjnie szybko, ale to jak to mówię, wszystko da się zoptymalizować, tylko kwestia roboczo-godzin programisty. A z drugiej strony powstają różne porty gier, typu właśnie Mini Slug ostatnio, czy Cave Story, no, które też wylało się trochę po myj, bo powinno
0: przyszłość na Amidze 500. Grube, nie, no?
1: No, ale no, jest to oprogramowanie, które na przykład do tej pory było dostępne tylko na systemach NG. I liczę na to, że jeżeli ludzie trochę zasmakują, to może zechcą czegoś więcej, tak? I może zasilą trochę szeregi tych amignowszych. No wypada się stanąć w prawdzie, jak to się mówi, tak? I zastanowić się, czym różni się ten sprzęt, zwłaszcza w tej wersji niepotrzebującej już amigi do działania, od innych sprzętów NG.
0: No tak, dlatego jest niekoszerny, ale pytanie takie może, bo wspomniałeś Cave Story i fakt, no w dawnych czasach taka gra powstałaby powiedzmy na 500, no, ale mamy inne czasy, inne zasoby i taki Vampir kosztuje tam 800 zł powiedzmy, nie? Czy nawet powiedzmy Mac Mini kosztuje tam, no dobra, 800 zł systemem i tak dalej, nie?
1: No to przesadziłeś trochę na te 800.
0: No dobra, no to...
1: szczerze mówiąc, czasem zaglądam, może nawet często zaglądam na różne portale aukcyjne i OLX i tak dalej, to taka... spadłość amigowców. Przy czym ja nie patrzę na Amigi, tylko bardziej na SMNG, jak to się kształtuje. I no w sumie Maca Mini, nawet te wersji najmocniejszej, tej Silent Upgrade, która jest dosyć trudna do znalezienia, no za między 200 a 300 zł jesteś w stanie zakupić. Plus do tego system, no to jest 79 euro. No 600.
0: No dobra, to w sumie odpowiedziałeś na pytanie Witka. Jak zapoznać się z Amigą NG bez wydawania fortuny na sprzęt? No,
1: są jeszcze opcje bardziej budżetowe, bo można kupić sobie iBook AG4 za cenę, nie wiem, tam 30 paru złotych, tak, powiedzmy, czy 50.
0: No ale to już chyba lepiej tego Maca Mini, bo tamto to będzie naprawdę szrot.
1: Wiesz co, jeszcze zależy, którego Maca Mini, dlatego że teraz weźmy w te porady sprzętowe, ale Mac Mini w wersji nie Silent Upgrade nie różni się praktycznie mocno wydajnościowo od iBooka G4, który też ma tego Radeona 9 232 MB VRAM. A jak się dobrze zakręcisz, to można i najmocniejszą wersję, to US Radeon 9550, który ma 64 MB, który wtedy od takiego miniacza będzie lepszy. A masz przy okazji monitor wbudowany, co prawda w marnej rozdzielczości. Z reguły tam jest jeszcze karta Wi-Fi. No.
0: No tak, to tylko że.
1: No i przenośny komputer.
0: No tak, tylko że masz przenośny komputer z wypaloną matrycą, spadniętą baterią i tak dalej, więc nie wiem, czy Mini po prostu nie jest bezpieczniejszym, bardziej takim odpornym rozwiązaniem na starość.
1: Wiesz, ale z punktu widzenia użytkownika Morphosa nie ma to znaczenia, dlatego że jeżeli ten przysłowiowy iBook za stówkę już się całkiem doszczętem wypali, to możemy licencję przenieść bezkosztowo na kolejny sprzęt. Może też nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale jest taki mechanizm i on działa.
0: To fajnie. Teraz to zanim coś dopowiesz, to ja się tu wtrącę, bo pytanie było związane z tym, że to teraz będą dwa pytania w jednym. Wobec tego, jeśli mamy nawet tego wampira, czy jest sens teraz optymalizować, bo amigowcy zawsze lubili optymalizować software pod sprzęt. No, tak w sumie powinno być, nie? Ale czasy są inne, jak spojrzysz na mainstream i nikt nie optymalizuje jakoś software'u przesadnie, bo szkoda czasu. Sprzęt jest na tyle szybszy, na przykład ten Vampir, żeby taka gra powstała szybciej niż w ogóle, nie? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie związane z tymi cenami, bo sprzętu na MorphOS-a, to teraz moje się czerwone odezwie, bo jak patrzę z perspektywy tych kilku lat. Ta strategia taniego MorphOS-a generalnie nie przyniosła lawinowej popularności tego systemu. To jest podobny level co Amiga OS 4. Na świecie, nie w Polsce, bo w Polsce jest inaczej. Więc pokazuje to, że ta strategia była generalnie tak samo zła jak strategia Amiga OS z drogim sprzętem. Bo popularny to w ogóle nie jest.
1: Znaczy tak, może najpierw pierwsze pytanie, zanim zapomnę o czym ono było. Odnośnie optymalizacji, przypomniałem sobie
0: tak, porę. Tak.
1: Wiesz co, znaczy, no to jest zawsze kwestia tych roboczogodzin programisty, tak, których nigdy nie ma za dużo, a w naszym małym światku jest ich zawsze za mało. No i sięga się po gotowe porty, tak? Po coś, co ktoś gdzieś już napisał i ewentualnie dopasowuje się do naszych potrzeb. No i widać ile portów powstało jakby na klasyka w ciągu ostatnich lat, zanim ukazał się Vampir, a ile powstało po tym, jak on już ujrzał światło dzienne. Dlatego jest to dosyć przykre zjawisko, tak, ale albo nasi programiści nie mają na tyle czasu, albo nie mają na tyle przysłowiowego skilla, żeby zrobić produkcje, które dorównują tym najlepszym sprzed lat. I nie ma co się na to obrażać. Są oczywiście rodzynki, wyjątki od tej reguły typu Project R3D, czy tam Red, jak niektórzy czytają. Niemniej jednak to też są to bardzo, bardzo dobre, dopracowane produkcje, ale jakościowo nie dorastają. Tak, nie dorastają do tych sprzed prawie 30 lat już. No i powstała jedna gra, Tanks Fairy. Czekamy na kolejną grę. No i to wcale się tak łatwo nie pisze, mimo że naprawdę są zdolni twórcy i kreatywni. I, no także dobrze byłoby, żeby wszystko było świetnie zoptymalizowane. Dobrze byłoby, żeby system był zoptymalizowany, żeby wykorzystywał sprzęt w pełni, bo mamy też taki problem, że przykładowo mamy bardzo mocne karty graficzne, przynajmniej w stosunku do tego, co mają do dyspozycji klasykowcy, ale ich potencjał jest w dużej mierze niewykorzystany, w przeważającej ilości jest niewykorzystany. I nie da się tego zrobić w prosty sposób, tak jak port gry, tylko trzeba faktycznie nad tym przysiąść, nawet korzystając ze sterowników linuxowych. Jest to spore zadanie. Więc no, z jednej strony mamy rzeczy, które musimy sami napisać, sami zrobić i na które musimy zaczekać. A są takie rzeczy, które można łatwo wykorzystać i trzeba, no bo jest taka potrzeba. Trzeba się z tym trochę pogodzić. Ja też wolałbym, żeby oprogramowanie było i dobrej jakości, i wysokiej funkcjonalności, i natywne, i żeby to były te tak zwane killer appy, tak, czyli rzeczy niedostępne na żadnych innych platformach. No ale...
0: Ale jest jak
1: trzeba,
0: jest.
1: Trzeba te znaki czasu trzeba też odczytywać i trzeba jakoś się dostosować. Mamy parę takich pozycji, których nie ma nigdzie indziej. No, tutaj zawsze przychodzi mi do głowy morfosowy Showgirls, tak, autorstwa Kiero, który jest naprawdę wspaniałym programem i czymś, czego zawsze brakowało mi na klasyku, i bo tam bez niestety cierpiałem na komputer bez karty graficznej i wszystkie przeglądarki obrazków były po prostu masakryczne. A Showgirls nie jest tylko przeglądarką, ale jest no, takim, no, można powiedzieć, kombajnem i trochę i umożliwia przeróbkę i filtrami i różne inne ciekawe rzeczy, co zresztą Kraszan kiedyś opisywał w jednym z numerów Polskiego Pisma Amigowego, tworzył ikony, dodawał kanał alfa i cienie i inne cuda wygładzania. No, jest trochę takich narzędzi, które są niedoceniane, jest trochę takich narzędzi, które są nieoszlifowane jeszcze, a są natywne, no ale są takie rzeczy, których nigdy nie dogonimy, jeżeli nie weźmiemy się za jakieś gotowe rzeczy, które ktoś przygotował. Zresztą sam Folio, który już dzisiaj wspomniałem, też nie jest autorskim projektem Andreasa, tylko jest dostosowaniem, tak, jakby do naszych potrzeb gotowego word procesora, takiego właśnie webowego, tak.
0: No właśnie, to czy nie jest na to, wiesz, bo powiedzmy po stronie Amiga OS troszeczkę tam kroczą w tym kierunku portów, co jest ogólnie postrzegane, mam wrażenie, że jako najgorsze rozwiązanie, jakie można zrobić, a nie do końca się zgodzę, bo dzięki QT masz jakieś tam przeglądarki, mógłbyś mieć, zakładam, jakiś edytor wideo, którego brakuje. Dzięki temu Amiga Cynix masz Gimpa. To nie są natywne aplikacje, ale generalnie mamy XXI wiek i na żadnym systemie nie ma, już nikt nie pisze tak, jak kiedyś się pisało na Amiga OS, że musi być natywne GUI i tak dalej, no bo się tak nie robi, no. Koniec, punkt.
1: Tylko wiesz, Porty można robić szybko i niechlujnie. Porty można robić szybko i starać się jakoś optymalizować, ale można porty robić starannie z przepisywaniem wszystkiego pod jakieś tam systemowe GUI i inne mechanizmy. W świecie OS4, za co zresztą też trochę czerwoni zebrali bęcki, trochę słusznie, pewnie trochę nie. Jakby koncepcja była taka, żeby trochę zmienić system na tyle, żeby łatwiejsze stało się portowanie oprogramowania, tak? No i jest to też jakaś droga. No, te słynne biblioteki typu Shared Objects, za które z tego czasu wylało się tyle łez, krwi i pomyj.
0: No a wyszło lepiej generalnie, bo jak ostatni miałem wywiad z wami, Kasie, z gościem od Amibiana JS, no to właśnie on opowiadał, to 3 godziny było, jak się teraz pisze oprogramowanie, więc jeśli chcesz tworzyć nowoczesny system, a zakładamy, że MorphOS, AmigaOS, Ars mają gonić ten pociąg, no to nie możesz pisać wszystkiego natywnie, bo tak się po prostu nie da, nie robi, nie pisze. Koniec.
1: Tak, natomiast no dla mnie na przykład ten Ami Cygnix.
0: No piękny to on nie jest, no.
1: No jest, no trochę takie, trochę zęby zgrzytają same.
0: Ale działa.
1: Ale trochę to przypomina łatanie AmigaOS-u emulatorem MacOS-a, tak? Jak to się kiedyś robiło w latach 90., że uruchamiał się tego Shapeshiftera albo Fusion i już się miało tą przeglądarkę, powiedzmy, tego Netscape'a czy innego Worda uruchomionego, tak? I można było przykładowo.
0: Ale to
1: koleżance ze studiów robiłem jakiś projekt koszulki, który musiał być w TIFF-ie i to było jakiś kolaż zdjęć zespołu Guns N' Roses i musiałem to zrobić w tym Photoshopie czy w innym, no bo na Amidze nie dało się tego zrobić wystarczająco szybko i dobrze i bezstresowo, tak?
0: No i właśnie tu, czyli w sumie można powiedzieć, że dzięki temu mogłeś dłużej korzystać z Amigi i to przedłużyło strasznie życie Amigi, emulator Maca, więc...
1: Tak. No, teraz mamy trochę podobnie, tak, bo mamy, mówię o nadużytkownikach Morphosa, mamy prawdziwe Maci, nie musimy ich emulować.
0: No tak, tylko że ten...
1: Mamy do dyspozycji zarówno OS X wersji trochę archaicznej, niemniej jednak świetnie oprogramowanej w stosunku do naszego systemu oprogramowanej na tyle dobrze, w takim poziomie, do którego my prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy, żeby mieć tyle różnych programów do różnych zastosowań. No i oczywiście jest Linux i wszystkie z tego konsekwencje. No i można tego Linuxa albo w dualboocie odpalić, albo można sobie palić w okienku pod systemem, tak? Znaczy, no, pewną namiastkę, tak, tego Linuxa w formie Cygnixa.
0: No, to taka gruba proteza.
1: No, tak.
0: Ale dobra.
1: Ale mówiliśmy o tym natywnym oprogramowaniu. No, na pewno, wiesz, w pewnym momencie, jak tak idziemy w takie oprogramowanie nienatywne, w nienatywne GUI i tak dalej, to zaczynamy się zastanawiać właściwie, po co my to robimy, tak? Czemu robimy to na Amidze, tak? Czemu robimy to pod OS4 czy tam Morphosem, a nie na przykład na PC-cie, który stoi obok, skoro wygląda to tak samo, działa to tak samo, tylko tam działa szybciej, tak?
0: To tu ci znowu wejdę w zdanie. Czemu mam odpalać na Macu Mini starego OS X-a, gdzie mogę to zrobić na PC-cie. No to mam sprzęt pod MorphOS-a, żeby używać MorphOS-a chyba, nie?
1: Dokładnie. No dlatego ja bym tutaj nie szedł w tą stronę, że no musimy iść z czasem, z postępem, z osiągnięciami i też musimy mieć wszystko nie systemowe, nienatywne i coś tam, no bo

0: się zatracić jakby tożsamość tego właściwie naszego wyboru, tak? Tego, co, nie, co robimy.
1: Jasne. Tylko, że przykład tej przeglądarki, taka... no to port Firefoxa przykładowo, czy Chromium, no to jest idealny przykład, że wiesz, tak jak mówisz, Showgirls, świetny program, to możesz mieć natywne, to nie jest tak trudne do napisania, jak napisanie Chrome, ale takie coś, czy na przykład jakiś porządny edytor wideo, załóżmy, nie? No to fajniej byłoby to sportować, tym bardziej, że to jest aplikacja, która jest taka sama na Macu, na Windowsie i mogę, powiedzmy, wymieniać pliki projektów, bo już też się nie pracuje, przynajmniej ja nie pracuję, także pracuję tylko na Amigowym, na przykład Audio Evolution i co, jadę w podróż ze swoim laptopem i co mam, no, emulacji, nie? Ale wiesz, o co chodzi, nie mogę wymieniać danych. Kiedyś pisało się w Final Writerze, ale teraz się wymaga, żeby te dane wymieniać ze światem, nie? Czyli musi być port.
0: No tak, znaczy no, jakaś kompatybilność, tak? No, są pewne rozwiązania otwarte, z których warto korzystać, tak? No, bo cały świat z nich korzysta. Natomiast no, fajnie jest, jeżeli ten nasz port posiada coś, co go wyróżnia, tak? Bo w jakiś tam sposób korzysta z systemowych GUI, czy systemowych innych rozwiązań, czy jakiś port Arexa ma, czy coś w tym stylu. Chociaż od tego Arexa też trochę odchodzimy teraz. Nie wiem, jak to jest nawet 4, szczerze mówiąc.
1: Teraz to chyba Python się zaczął robić popularny.
0: Python, trochę Lua, chociaż głównym tutaj promotorem Lua w systemie MoFos był chyba Krashan i nie wiadomo, w którą stronę to teraz pójdzie.
1: To jest Hollywood, nie? To jest na bazie Lua.
0: Tak. No niemniej jednak Lua miał chyba docelowo jako język skryptowy zastąpić port Arexa w systemie MoFos i działać w bardzo podobny sposób, tak? Więc do wymiany danych między aplikacjami. No ale to co będzie, to będzie.
1: Dobra, teraz drugie pytanie. To teraz go trochę zmodyfikujmy, bo są takie argumenty i słuszne. Sprzęt Amiga OS 4 jest drogi. Jak widać, wypuszczenie czegoś jak Tabor nawet w Polsce może będzie jakimś sukcesem, tak. Ale sprzęt na MorphOSa jest bardzo tani. I nawet jak to się mówi, że to są sztrucle, jak poszukasz, to znajdziesz sztrucla w fajnym stanie. Ale mimo wszystko to nie wpływa na popularność tego systemu. Czy da się to w ogóle jakoś zrobić? Szczególnie, że teraz absolutnie, wiesz, no wszyscy kupują klasyki, wszyscy chcą mieć klasyki i no bo na tych systemach NG, tak jak sam mówiłeś, no z każdym miesiącem coraz mniej zrobisz, nie?
0: Znaczy, no zależy, o czym mówimy, tak? Bo są rzeczy, które zrobisz tak czy siak, a tak. Są o internetach, no to już tam jeżeli bez nowej wersji przeglądarki, tam coraz mniej zrobisz. Natomiast powracając do tej strategii, tak? Jaką podjął OS 4 Team i MorphOS Team.
1: A Ros też możesz się wypowiedzieć, jak masz.
0: Tak, tylko że oni jakby nie mają jakiejś takiej jednej strategii, bo tam właściwie nie ma jakiegoś konkretnego teamu, tak? Tam jest grupa osób, które powiedzmy rozwijają to, inne rozwijają to, jest różne są gałęzie odmiany i tak dalej. Natomiast tutaj możemy mówić o jakichś zespołach, które podjęły jakieś działanie z jakimiś planami na przyszłość, tak? I o ile MorphOS w perspektywie, tak, zanikania PowerPC, czego nie jesteśmy w stanie powstrzymać, bo jesteśmy za małymi żuczkami do tego, postawili bardziej na tani, dostępny sprzęt, rozwój bazy użytkowników i nieuniknione przejście na inną platformę sprzętową. Tak, twórcy i włodarze systemu Amiga OS 4 wymyślili trudno oceniać, czy lepiej, czy gorzej, tak, ale wymyślili inną metodę budowania tak zwanego ekosystemu. To, co kiedyś próbowali robić Bill Buck i Raquel Velasco, czyli BBRV, kiedy jeszcze mieli pieniądze z Tendika i byli na każdym show amigowym i rozdawali komputery i płyty Pegasus deweloperom itd., itd. Troszkę w inny sposób. Próbuje teraz zrobić Trevor i spółka, dlatego że z jednej strony mamy sprzęt, mamy producentów sprzętu, którzy no mimo wszystko wydaje mi się, że coś tam zarabiają na tym, na tej swojej produkcji i sprzedaży. Nawet jeżeli nie sam producent, a Aeon, to ludzie zaangażowani w ten projekt i dystrybutorzy tego sprzętu swoje na tym zarabiają i z tego żyją, tak? I mogą się w tym kręgu obracać. AMI Store, na którym są programy, które też można kupić i wspierać deweloperów, to jest ten tak zwany ekosystem, tak? Który myślę, że Trevor postawił sobie za cel powstanie tego, żeby to jakby zaczęło się w pewnym momencie samo kręcić, żeby bez udziału sponsora z zewnątrz i bez, nie wiem, jakichś takich większych nakładów ze strony deweloperów, którzy powinni się zająć rozwojem systemu, kluczowymi rzeczami, a nie łataniem luk w oprogramowaniu, żeby to się właśnie rozwijało, tak? Takie rzeczy fajnie jest, jeżeli Morphos Team ma na przykład kontrolę nad przeglądarką internetową, ale dobrze byłoby, żeby na przykład była dostępna również inna alternatywna przeglądarka albo klient poczty internetowej. Teraz też w 30 ma podobno być, chociaż nie wiadomo też, czy się zmieści czasowo, nowy klient poczty elektronicznej, bo na tym polu też mamy pewne braki. No ale to też, to jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony marnowanie cennego czasu deweloperów, tak? I dobrze byłoby, gdyby wśród albo użytkowników było na tyle dużo, albo byli na tyle dobrze zmotywowani, żeby sami też częściowo te luki uzupełniali i rozwijali cały system sprzętowo-programowy, tak? Czy to się udaje? I pewnie się jakoś tam udaje, na ile będzie się udawać, gdyby na przykład Trevor zdecydował o zakończeniu smarowania, tak, jak to ktoś brzydko nazwał, czy tam współfinansowania tej całej zabawy. Ciężko stwierdzić. Na pewno ludzie się denerwują, jeżeli przez dłuższy czas nic się nie dzieje, tak? Tak jak mamy ostatnio do czynienia z systemem Morphos. No ale też w sieci OS4 te zmiany nie są jakieś rewolucyjne, tak? Nowe jakieś tam enhancer paki nie wnoszą jakichś generalnie zmian, które by zrzucały czapki z głów. Fajnie, że są nowe, jakieś szybsze sterowniki do karty graficznej, no ale chyba niewiele ponad to.
1: Ale nie ma programowania, które z tego korzysta.
0: No tak, no mamy jakieś tam dema, tak, prezentujące, co to potrafi, ale faktycznie nie. Znaczy, no pewnie każdy program, który korzystał z tego, może działać lepiej i szybciej dzięki nowym sterownikom. No ale to też jest takie trochę. Nie wiem, czy to nie jest za szybkie tempo, tak, bo użytkownicy OS4 kupują sprzęt z jakimś potężnym na amigowe warunki Radeonem, po czym za jakiś czas okazuje się, że właściwie wypadałoby sobie kupić nowszego Radeona, bo są do niego sterowniki, tak?
1: No ale to napędza rynek, wiesz, bo...
0: Tak, tylko że to nie napędza naszego rynku w tym momencie, bo nie wierzę, że ktoś tego Radeona pójdzie i kupi w nie wiem, w Amiga Kicie czy gdzieś, tylko pewnie pójdzie do sklepu z pecetami, czy do eBaya.
1: Tak, tylko że, wiesz, chodzi mi o to, że albo słuchałem ostatnio, dzisiaj Magatki zresztą, to podcast makowy, czyli znowu wiatro hejtu może być, ale Tam Miłosz, to były amigowiec się wypowiadał.
0: Były amigowiec.
1: Wiesz, no, trzeba z czegoś w życiu żyć, więc...
0: Tak, coś trzeba do garnka włożyć, wybaczamy, wiesz. Rozumiemy. Tak.
1: Ale ciepło wspomina Amigę, jak słucha, to pozdrawiam. Chodzi o to, że...
0: Też pozdrawiam.
1: Software generalnie na sobie przestaje, zaczyna zarabiać, lub to nie do końca się spina. Ale na hardwareze tak zawsze było. W amigowym świecie też tak zawsze było.
0: Tak.
1: Tak pewnie teraz też jest. Na hardwareze, zobacz, nawet Vampir, nie? To się zawsze samo napędza. Dzięki
0: tak,
1: temu.
0: Tak, faktycznie prawdę... jest tak, że ludzie są w stanie więcej wydać albo bardziej uzasadnić sobie zakup szybszego sprzętu, lepszego sprzętu niż jakiegoś programu.
1: No właśnie, i to teoretycznie zmusza cię w jakiejś formie. W amigowej rzeczywistości to zmuszanie to w cudzysłowie, ale powiedzmy, że raz na jakiś czas inwestujesz w lepszy komputer, dostajesz, nie musisz do końca sterowników optymalizować, bo i tak ta karta jest mocniejsza i tak dalej. W teorii mówię, to wszystko w teorii powinno, tak jak chyba sam zaznaczyłeś przed chwilą, rozkręcić to jak Trevor, takie perpetuum mobile, w cudzysłowie mocnym, nie? Ja nie mówię, że to jest dobre, bo też bym chciał mieć optymalizowany system pod wszystko, wiadomo, nie? Ale no jest jak jest, nie?
0: No tak, no o ile jeszcze

0: Furiace, furiace ty nasz, furiacie. Furiacie ty nasz, wariacie, bracie chwacie ty nasz, furiacie. Wszystkiego najlepszego, furiacie ty nasz, chwacie, 100 lat, 100 lat. Furiacie ty nasz, wypierz gacie i nie żyj w celibacie.
1: Dobra, przepraszam bardzo, takie tutaj głupkowate życzenia dla Furiata, który ma dzisiaj urodziny, tak przynajmniej twierdzi Skype i słuchacze Nocnego Radia. A ja jestem Krawiec i zapraszam was do spoilera, czyli do cyklicznej audycji filmowej, w której gadam o filmach różnorakich. I niestety trochę właśnie tak dzisiaj sobie myślę, ale ten po prostu, coś zachrypnięty jestem i ten, nie, bo tak po prostu, nie wiem, może mi się zdaje, nie wiem po prostu, ale jakby, no, trochę jest tak, że tak powiem, że po prostu, no, jakby to wam powiedzieć, jakby cofam się, trochę tak się dziwnie czuję, jak miał 12 lat, czy coś. Nie wiem, może dlatego, że dzisiaj o South Parku będę gadał, jakby. Pozdrowasy dla wszystkich nocników. Słuchajcie, dzisiaj w sumie bawimy się w radio. Z kartonów to radio trochę takie mamy, ale się umawiamy, co nie? Że ja dzisiaj nadaję, jestem kapitanem. Blacha może być moim zastępcą, ale to musi się jakby zasłużyć. Każdy będzie miał gwiazdki swoje. Ja tu wszystko już rozpracowałem. Będę dawał każdemu gwiazdki. Ja mam najwięcej. Nikt nie może mieć 6 gwiazdek. Możecie mieć po 5 maksymalnie. Floki Wik ma jakby... Tylko ona może mieć 6, bo jest dziewczyną. Ale ogólnie to nie wiem, co będzie, bo się jakby dziewczyny nam tu zalęgły w radio. Słuchajcie, na Facebooka patrzę i tam dziewuchy nam się zalęgły. Ja nie wiem, po prostu... Kasiara, w ogóle... Kasiara! Ale nie, ale dziewczyny mogą być, nie? I pozdrawiam Karolinę. Cześć, Karolina. Pozdrawiam Floki Wik. Cześć, Floki Wik. No i... Nie, dziewczyny są fajne. Można się z nimi ewentualnie całować. Nie, w ogóle jakaś siara. Nie, no słuchajcie, przepraszam, trochę się cofnąłem w rozwoju. Dzisiaj audycja South Parkowa. Może i zadzwoni ktoś inny cofnięty. No bo to jest właśnie taki...

0: serial, w którym właściwie występuje alter ego autorów tego słynnego serialu animowanego dla dorosłych, Treya Parkera i Matta Stone'a. To dwaj główni twórcy, chociaż no, ja tam bym doliczył na przykład jeszcze Mary Kay Bergman, która od lat udziela głosów też Wendy, pani Cartman, no wielu też postaciom, tak samo jak Matt i Trey, którzy podkładają głosy za chłopaczków, no głównych bohaterów serialu South Park, Kyla Broflowskiego, jest to Żyd. Miałem nie nadmieniać, ale pomyślałem, że ludzie mają prawo wiedzieć, że jest to Żyd. Jest Kenny McCormick, który jest biedakiem, ale się nie śmiejcie z niego. No, za różne postacie. I Stan jeszcze jest, no. No i słuchajcie, świetny serial, no kultowy serial, który jest drugim najdłużej nadawanym serialem w USA. Tak, po Simpsonach. Po drugim takim serialu, który można by określić jako obyczajowy serial animowany dla dorosłych. I ewoluowała zarówno, myślę, i technika, w jakiej jest wykonany film, ale też i scenariusz. Scenariusze początkowo były dosyć luźne i kloaczne. Pierwszy odcinek, pilot, właściwie to jest... Cartman jest porwany przez UFO. No właśnie, Cartman, Stan i Kyle, trzech chłopaków, dzieci, które widzą inaczej zupełnie świat niż dorośli, jak to dzieci, ale widzą go w sposób, no też taki dziecięcy, brutalny i bardzo szczery. Ta szczerość jest tutaj kluczem. Autorzy, myślę, celowo i świetnie wybrali na bohaterów dzieci. To jest fajny zabieg oczywiście, bo pozwala na taką szczerość dziecięcą, która ma podkładkę, nie? No bo co, będziemy bili dziecko? Że czegoś nie wie? A czasem dziecko, które czegoś nie wie, może nam coś powiedzieć też. I to ten serial ma wiele wymiarów. Jest wymiar glutowo-kałowo... No taki, co to dzieciaki lubią. Gluty, gołe baby, pierdzenie. O, pierdzenie, bardzo ważne, pierdzenie. Okej. Pozdrawiam Kurta, okej. Adwokata, okej. Zenona, okej. Profesor Leniuch, okej. Okej, profesor Leniuch miał się nie zjawiać już, okej. Miał protestować, okej. Że Kuby nie mam, okej. W ogóle... Kuba przeszedł do innej bandy, słuchajcie. Do bandy Kosińskiego po prostu. Ja mu tego nie daruję. Poszedł do Kosińskiego po prostu. Ja wiem, że się z niego tam wyśmiewaliście trochę, że tam lewak, kamolami go tam... Ale poszedł do... A właśnie profesor Leniuch powiedział, że nie będzie nic ani pisał, ani dzwonił, dopóki właśnie Kuba nie wróci. I kłamał. I teraz tu przychodzi. I będzie się prosił teraz jeszcze, żeby zadzwonić. A ja powiem, taki wuj, jak wuja nos. No. Jak coś, to od razu odchodzę, tak? Będę protestował. Dzięki. Jesteś na mojej liście, ci zapisałem, że już nigdy nie zadzwonisz do nocnego radia. Możesz ze 100 lat dzwonić. Twój tata to radio zakładał? No. Dobra, nie gadam z nim, słuchajcie, nie gadam. Się w życiu nie odezwę, nawet jak przyjdzie, będzie przepraszał, gumę dawał, słuchajcie, i pokemony, to powiem nie, powiem spadaj, paruwo ty, tak mu powiem, paruwo, o. Tak mu powiem, pedale, ty.
1: No. Przepraszam, się zdenerwowałem. Dobra.
0: Ostrzegałem, że dzisiaj ze mnie wychodzi taki bachor po prostu. Bachor. Bachor, którym jest właśnie Cartman, można powiedzieć. To jest taki najbardziej rozpieszczony z dzieciaków. Każdy jest trochę inny. Cartman jest jedynakiem, oczywiście. To jest fajne, to zwraca uwagę na to, jacy potrafią być jedynacy. Jacy my jedynacy, hej! No. I ja też jestem jedynakiem, to widać, myślę, słychać i czuć, tak? No, jak ktoś się tu nie zgadza, słuchajcie, ja tu robię show, jestem jedynakiem i nie dzwońcie, dobra? Na razie, bo mi zepsujecie audycję, dobra? No. W niedzielę rodzony, napisałem tam, nie wiem co to znaczy, ale mnie rozbawiło, nie wiem czemu. W niedzielę rodzony, no tak mi tu dopiekło. Cartman jest najsłodszy, pisze Cezary. To wskazuje, że dziecko Cezarego będzie lub jest, ja nie wiem, takie może właśnie i jedynak wymarzony, który będzie skakał Cezaremu po głowie i będzie krzyczał: dlaczego kupiłeś mi Xboxa? Inne dzieciaki mają PlayStation! Nienawidzę cię! Na przykład. Nie wiem, ale to przepraszam, jeśli ja nie chcę urazić, tylko tak sobie gdybam po prostu, bo nie znam was i nie wiem, jakie dzieci macie, czy chcielibyście mieć, czy coś. No więc różne mogą być dzieci, też takie jak Cartman, a mogą być też bardziej normalne, jak Stan. No Stan to chyba Staszek, tak? Nie jest to Stan tutaj, kultowy disco-polowo-błazeński artysta polski jeszcze z czasów PRL-u chyba. Stan tutaj, był taki śmieszek, słuchajcie. Ale to dzisiaj nie o nim. Staszek Stan. No i taki najnormalniejszy chyba z chłopaków, który jest takim fajnym balansem. Ma swoje kolorki też. No to jest takie ciekawe, że każdy z chłopaków ma jakby swój brand. Stan ma granatowo-czerwony, Cartman taki seledynowo-żółto-czerwony, no taki pstrokaty w każdym razie. Staszek jest bardziej stonowany też z wyglądu, ma też, wszyscy noszą czapy, zamiast zimno. W stanie Colorado, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No i miasteczko South Park to jest taka, nie wiem, amerykańskie zadupie chyba trochę po prostu, no, dla Amerykanów. Taki symbol troszeczkę zadupia może, nie wiem. Nie wiem, jak dokładnie postrzegają. Może jako po prostu małe miasteczko, nie wiem. O, tu śpiewa Zenon, chyba skojarzył stan tutaj, bo stana tutaja, bo se podśpiewuję tutaj. Mortadela, mortadela, co niedziela. Jakoś tak. Śmieszny był ten stan tutaj. No i co? Stan jest najnormalniejszy. Taki po prostu normalny, względnie normalny chłopak, tak? Jest też i wulgarny, i czasami wkurwiony. Ale taki względnie normalny, zakochuje się w Wendy, tak, i żyga na jej widok. To może jest w nim takie trochę unikalne, że żyga z nerwów. Dzieci żygają z nerwów. Ja jestem na to najlepszym przykładem, bo sam też żygałem z nerwów, kiedy matula ma mnie zabierała do przedszkola. Po prostu żygałem z nerwów. System mnie już chciał w swoje macki dorwać, a ja broniłem się żygając, po prostu jako użyłem jedynej broni, którą jako dziecko miałem, żygałem na ten system po prostu. Może dla niektórych wierzących rodziców to znak opętania, ale to jakbym żygał, bo nie chce mi się do kościoła iść, ale coś mnie odpychało od chodzenia do przedszkola. Zenon żyga do dziś, ale że co, że jak do pracy? O kurwa. Nerwica i ADHD, pisze Zenon. I że jego zdaniem, tylko nie wiem, czy chodzi o mnie, czy o niego. Nie, jakiś taki z buntu, z nerwów, że ktoś mi każe może. No nieważne. Trzeci z chłopaków to Kenny. Kenny McCormick bodajże, czy McCornick. Zaraz wam powiem, bo to McCormick. Kenny. Kenny McCormick. No, najbiedniejszy z chłopaków, co jest często podkreślane. Cartman oczywiście wyszydza To jest coś, co w sumie znamy. Chyba każdy z dzieciństwa zna takie sceny. Jedne dzieciaki wyśmiewają drugiego, że nie ma komputera albo czegoś tam, albo chodzi w wieśniackich ubraniach z pomocy społecznej, albo bo jego rodzice są biedni. Takie są dzieciaki. Niestety. I takie, no, coś za coś, nie? Mamy szczerość, to taka szczerość. No bo ten dzieciak faktycznie nie jest biedny, no. Jak tu się nie śmiać? No. Ken jest biedny, ale jest unikalny na wiele, pod wieloma względami. Jest trochę takim dziwnym chłopcem. Jednocześnie najwcześniej jakby dojrzewa i myśli o seksie. Stan bardziej jest taki jeszcze trochę takim dzieckiem, a Ken jest taki bardziej hop-siup do przodu w te sprawy. Myśli raczej o seksie niż romantykiem. Jest jednocześnie jest na swój sposób taki sprzeczny w sobie, bo uczy się pięknie śpiewać, jak Bocelli na przykład. Nabywa swego czasu książkę Naucz się śpiewać jak Bocelli i sobie śpiewa. No i tak się uczy śpiewać jak Bocelli. Naucz się śpiewać jak Bocelli w 2 tygodnie. I no więc jest też takim romantykiem trochę zdolniachą. Z drugiej strony gra wciela się w dziewczynkę, jak na przykład w grze komputerowej, w księżniczkę jakąś. To taki z jednej strony normalny chłopak, z drugiej trochę dziwak, ma różne skrzywienia, no i ginie w każdym odcinku prawie, że no teraz już może nie. Nie wiem, czy w ogóle w każdym, ale bardzo, bardzo często. No i kultowy okrzyk oczywiście chłopaków, że zabili Keniego. No... I tak, jako księżniczka Kenny pojawił się też oczywiście w growej adaptacji South Parka, która jest w ogóle świetna. Jest pastiszem gier RPG. Przepraszam, muszę sobie łyknąć czegoś.

South Park Stick of Truth. Kijek prawdy. Bardzo dobra gra. Oczywiście no, jest to pastisz RPG-ów, który ma w sobie dużo różnych takich nawiązań, trochę jak w japońskich RPG-ach, trochę jak w przygodówkach. Świetnie to wygląda, ponieważ gra jest cała narysowana w identycznym stylu jak serial, a nawet trochę lepiej to wygląda, ponieważ jest pewne takie uporządkowanie, którego czasem brakuje w filmie. Mam na myśli taką wizualną jakby spójność i porządek. Jest ten sam styl, ale wszystko jest jakby troszeczkę ładniejsze. Bardziej może dopracowane. Więc wygląda to świetnie, jest płynnie animowane. No, silnik wygląda już na pierwszy rzut oka na taki, w którym no to już takie dla geeków, że obiekty dwuwymiarowe są animowane tak naprawdę w trójwymiarowej przestrzeni, dzięki czemu jest dużo lepsze przejście, animacja, wygładzanie i płynność przemieszczania się obiektów. Jest to no, dużo efektywniejsza technologia niż zwykłe animowanie 2D na przykład we Flashu. A technika się zmieniała, bo początkowo były to wycinanki. Pierwsze filmy, taki właśnie jeszcze pra South Park, to jest coś, co nazywało się Santa vs. Jesus, czy Jesus vs. Santa. No to był taki pra South Park. To w ogóle chłopaki robili jakieś wycinanki kamerą. To potem był, pamiętam, na pewno używali jeszcze programu Soft Image. To jest taka już do 3D rzecz, do robienia efektów specjalnych. No taki program, którego szczerze mówiąc nigdy nie używałem, ale wiem, że jest popularny w przemyśle filmowym. Był, jest. Przypuszczam, że we Flasha się trochę też może wkręcili, bo Flash na początku kusi pewną taką łatwością w animowaniu 3D, 2D, przepraszam. Na wektorkach. Zamiast na wycinankach to mamy wektorowe obiekty. No ale nie chcę was zanudzać za bardzo technologią może dzisiaj, bo South Park to jest rzecz, no, o której warto powiedzieć o wiele więcej niż tylko tutaj skupiać się na komputerach, kresce. Chociaż to też może ciekawy temat dla niektórych. Ta charakterystyczność, właśnie ten wygląd postaci charakterystyczny. Bazgrołowaty taki, to znaczy no taki, który może na pierwszy rzut oka wyglądać jak byle jaki, to oczywiście przez te wycinanki, które były protoplastą dzisiejszych South Parków, które już widać, że są jednak animowane lepiej jakoś tam na komputerach czy coś, ale zaczynali bardzo skromnie, co ciekawe też, tamte stare techniki w porównaniu do obrazu robionego już na nowocześnie, na komputerach przy użyciu zaawansowanych programów, nie widać jakiejś wielkiej różnicy, no troszeczkę lepsze tam cienie, kolor troszeczkę, no płaskie powierzchnie, troszeczkę bardziej gładkie, tam gdzie trzeba, może jakaś tekstura, ale generalnie nie ma wielkich różnic. To jest jedna wielka zaleta takich analogowych technik, że jak się dobrze je fajnie wymyśli, to można i zrobić coś prostą kamerą, nakręcić poklatkowo z wycinanek coś i nie będzie to wyglądało dużo gorzej niż zrobione na superkomputerze, nie? Więc no też zależy, jak to podchodzi do tych spraw. Jeszcze. Okej, okay, mamy dzieciaki, które no, w takim małą, miasteczkowym, amerykańskim klimacie się wychowują, dorastają. No właściwie nie dorastają. Wiek bohaterów się nie zmienia przez całe lata. Cały czas chodzą chyba do tej samej klasy. Genialne poczucie humoru Matta Stone'a i Treya Parkera. Na swój sposób unikalne, bo jednocześnie hardkorowe. Zawsze jest jakieś takie drugie dno, które sprawia, że to nie jest głupie, tak? Że nie jest głupkowate, tak naprawdę nie jest głupkowate. Coś całkiem mądrego o nas samych, zapakowane często w głupawą, pstrokatą, pulpową skorupkę, z której możemy sobie wydobyć różne ciekawsze rzeczy. No i też trochę na zasadzie dla każdego coś miłego, dla miłośników humoru
kiblowego coś się znajdzie i dla tych, którzy lubią, lubią dobrą piosenkę, bo trzeba powiedzieć, że panowie Stone i Parker świetnie sprawdzają się jako specjaliści od dubbingu. Ich dubbing jest naprawdę dobry. Jak oni to robią? Głos jest przetwarzany na voice performerze. Oczywiście na bardziej dziecięcy, ale widać wprawę po prostu, no, umiejętność parodiowania. Troszeczkę zmieniają ten głos bardzo subtelnie, na, tak aby był, mówić trochę bardziej jak dziecko, ale jednocześnie aż nie przeginają z tym. Resztę załatwia filtr odpowiedni i może się po prostu przyzwyczailiśmy do tego charakterystycznego sposobu mówienia. Dosyć takiego szybkiego, dynamicznego, prostego, a jednocześnie śmiesznego, takiego kreskówkowego, bo te głosiki są lekko przetworzone, takie dziecięce i no, dobry patent po prostu. Kwestie wulgarne, raczej typowe dla dorosłych, są wypowiadane przez dzieciaki małe, co śmiesznie brzmi, śmiesznie wygląda. Jeszcze potęguje to efekt tego, że różne dorosłe sprawy są często omawiane przez dzieciaków. Ale co charakterystyczne dla South Parka, najczęstszymi chyba tematami, przynajmniej już w tych nowszych, są aktualne trendy. Jak pojawiają się jakieś Pokemony, jak Gwiezdne Wojny wchodzą, jak Disney zrobi jakiś większy ruch. No, ważne wydarzenia na rynku medialnym, na scenie politycznej, w aspekcie społecznym zmiany, które przychodzą. To wszystko nam South Park obrazuje przez lata genialnie. Chyba wszystko, co się działo ważniejszego na świecie. Mówię o takich sprawach i trendach, które dotyczą wszystkich, tak? Jakieś iPhony, Facebooki, oczywiście. No wszystko to znalazło odzwierciedlenie. Wiele filmów z popkultury znalazło swoje odbicie w South Parku. Naprawdę wiele, bo South Park jest właściwie jednym wielkim pastiszem też. Jakby zdjąć wszystko to, co jest pastiszem...

trendów różnych, takich cywilizacyjnych. A ja się znowu tutaj uraczę odrobiną kawki.

Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że film, który tak poważnie, tak dosadnie i często z takim nawet jadem trochę, no jadem, jakby to powiedzieć, autorzy się nigdy nie szczypią z jakąś znaną osobą, z której sobie szydzą, którą parodiują, której wytykają różne rzeczy. No przykładem może być Michael Jackson, który pojawił się jako tajemniczy Mr. Jefferson, czyli no, nowy sąsiad Mr. Jefferson, który miał takie, widać było, sztucznie przyklejone wąsy, nieporadnie. No i taki był właśnie też I love you. Hi, you're ignorant. No Michael Jackson, wytknięto mu właściwie wszystko, że zombie, że pedofil, że ekscentryk, ale taki po prostu nie jakiś, nie fajny, tylko taki zwichrowany mocno. No tak po prostu bezlitośnie, tak? Nie wiem, może... gdybym miał snuć jakieś takie najbardziej pojechane teorie spiskowe, to powiedziałbym, że autorzy są iluminatami, którzy za pomocą kreskówki wykańczają kolejne różne postacie. Michael Jackson zobaczył South Parka i siebie w South Parku i popełnił samobójstwo, przedawkował. Mel Gibson był bliski już po prostu po zobaczeniu odcinka, w którym pokazano go, jak smaruje kałem drzwi, na przykład jak zachowuje się jak kaczor Daffy, bo biega i skacze i krzyczy hu, hu, hu, hu, hu. To jest coś... nie wiem, jak byście się czuli, jakbyście zobaczyli, że cały świat ogląda was w takiej scenie. Jako religijnego wariata, już takiego całkiem pierdolniętego jak kaczor Daffy też trochę, jednocześnie będącego takim trochę Mad Maxem, który po prostu goni cysterną chłopców, bo chce, żeby mu dali $10 i krzyczy "Give me back my money!" i chce ich przejechać i w ogóle i zastrzelić, no to... no... załóżmy, że ktoś was tak pokazał, no musi to być taki wstrząs, nie? Na przykład dla niektórych, co wrażliwszych artystów różnych. A no, Barbara Streisand też była. Wszyscy, właściwie no kupa znanych osób, Tom Cruise też protestował, bo wyśmiano Scientologię, słynny odcinek też. No ja mówię o tych, może nadużywam słowa słynny, mam na myśli te, które może bardziej zapadły mi w pamięć, te, wokół których było trochę szumu. Tak. Mecha, Barbura, kite. No. Barbura Streisand. No, Robert Smith na szczęście nas uratował przed Mecha Streisand. Okazało się, że też jest przybyszem z jakiejś innej galaktyki. Zamienił się w wielkiego motyla w ogóle. Dobrze, że był wspomagany śpiewem pięknym Japończyka. Łabet Smith, Łabet Smith. No. Dużo postaci jest kultowych w ogóle, które gdzieś tam się pojawiły i zaistniały już na stałe. Mr. Hinky, pan Bobek, czyli kupa z oczami. Kto by na to wpadł wcześniej, nie? Że zrobić z kupy... Żywą kupę bohatera śpiewającego jeszcze na święta, pioseneczki świąteczne. I tu można zaryzykować takie pytanie zasadnicze. Ile Matt Stone i Trey Parker jarają worków dziennie? Na przykład takie pytanie. Ktoś by mógł się zapytać. Marihuanę, myślę, że się raczą chyba tym specyfikiem, bo jacyś dziwni są takie te pomysły, wiecie, te poczucie humoru takie, że ja tego nie rozumiem, po prostu patrzę i po prostu i w ogóle nic nie rozumiem, jakieś takie w ogóle

nieśmieszne, bo ja na przykład się nie bawię w takie rzeczy i przyznam, że dla mnie South Park mnie nie śmieszy na przykład. A może ktoś, kto na przykład więcej, jak coś tam pali, jakieś rzeczy, jakieś marihunałem czy coś, no to może lepiej to rozumie. Ja nie wiem. No dobra, zgrywam się oczywiście. Myślę, że panowie coś tam kopcą, coś tam se podpalają i skręcają. I nie mam tu na myśli cewek, kesze, jak mówię, że skręcają coś. No bo poczucie humoru na to wskazuje trochę jednak. Kto coś tam próbował kiedyś, wie jaki to jest stan, to pewnie skojarzy, że taka głupawka często bierze. I tutaj taki przepis, chyba nawet padł, nie wiem czy on nie padł nawet ze strony autorów South Parka, Stoney Parkera, że taki sposób wymyślać różne głupoty, jak to się mówi tam na fazie, tak? Po zapaleniu i sobie to zapisywać, a potem to uporządkować i zrealizować już w normalnym stanie, będąc trzeźwym i świadomym praw i obowiązków producenta filmu animowanego South Park. Tak? Dziękuję. No. I to ponoć, no niektórzy twórcy twierdzą, że taka strategia, taka technika tworzenia, wymyślania może bardziej scenariusza, czy tam pomysłów daje dobre efekty, tak? No więc nie wiem, może ktoś kiedyś spróbuje sobie. Może wasza wyobraźnia faktycznie stanie się bardziej barwna i taka abstrakcyjna, tak? Żebyście sobie abstrakcyjny humor stosowali lepiej. Nie wiem. Dubi Nights, łasiczki było na spale prowadzone ewidentnie, tak twierdzi Zenon, czyli że tam też autorzy, redaktorzy coś próbowali, zdaniem Zenona. No, kto wie. No, czasem jakieś tam mrugnięcia niby były, ale ciężko też powiedzieć, bo chłopaki byli, no, jeśli już nawet coś, to byli chyba ostrożni. No, never mind, myślę, że to jest w tym przypadku jakoś tam ważne. Też przekraczanie pewnych hamulców, nie? Ktoś, kto sobie tak... No, South Park to też jest przekraczanie hamulców. Oprócz odcinków, które są, w ogóle mówią o rzeczach takich dosyć ważnych. To właśnie to drugie dno, o którym mówiłem, też znany odcinek, w którym dzieci przebierają się za różnej maści ninjów, wojowników. Mają fazę na ninjów. Zaopatrują się w broń, różną nunchaka, różne jakieś kijki, ale też Kenny jako najbiedniejszy kupuje gwiazdki. Przepraszam, muszę sobie odkaszlnąć. Też jestem trochę chory cały czas. Wszyscy są chorzy. Potrzeba chory. Ma gardło rozwalone. Ja też już mam troszeczkę. Nie wiem, czy się całkiem nie rozchoruję. Bite Eater też jakiś w ogóle. Tak, tutaj na czacie pojawiają się screeny z tego odcinka, w którym ostatecznie jeden z dzieciaków, Butters, który wyobraża sobie, że jest, jakoś nazywał, Doktor Doom, jakoś tak podobnie, Doktor Chaos, tak, Doktor Chaos. Takie alter ego właśnie Buttersa, potężny jakiś w ogóle wojownik taki z płaszczem, miotający błyskawicami. Każdy z dzieciaków wyobrażał, że jest jakimś super bohaterem i genialnie w tym odcinku, po prostu genialnie wprost, było Profesor Chaos. Tak, Profesor Chaos, masz rację, Zenonie, dzięki za przypomnienie. Jest, no, świetnie pokazany świat dziecięcej wyobraźni, który nagle się przyłącza na to, na obraz, tak jak wygląda to naprawdę, że te dzieciaki w tych kałużach tam się jeden się
obraca, drugi sobie tupie coś i sobie tam pokrzykują. No a potem znowu przełączenie na film stylizowany troszkę, no tak nieporadnie, ale jednak fajnie zrobione, to jest na anime, tak? Na japońskie filmy, w których się dużo skacze, dużo macha kataną, promienie z dupy wystrzeliwuje i gwiazdki z uszu. I trującą chmurę z tyłka. No i ta wizja anime, w której chłopcy zostali zamienieni w swojej wyobraźni własnej, w super różnych wojowników, w ninjów, w różnych samurajów, nagle znika, bo Butters dostaje gwiazdką między oczy, mu się wbija. I to jest też ciekawa rzecz, ponieważ takich sytuacji jest wbrew pozorom, myślę, naprawdę dużo u dzieciaków. I tu tylko wszystko zależy już od szczęścia, czy się wbije coś w oko, czy się palec nie odrąbie całkiem, ale dzieci często są jakieś po wypadkach też, na wózkach, jakieś poskręcane nóżki i tak dalej, nie? No niestety, takie to życie jest, że dzieciaki ulegają wypadkom. Sporo tych wypadków, myślę, jednak jest podczas zabaw różnych. Jednak, no, można by się zastanowić, czy więcej takich przypadków nie jest jednak, że to się kończy jakoś względnie dobrze. No, otarł se kolano, kawałek se paznokcia mu odleciał, coś se, nogę se skręcił, ponosi gips, no trudno. Ale może to nie jest takie złe, bo dzieciak potem jest dużo ostrożniejszy na przykład. W każdym razie są też właśnie te dzieci takie kalekie. To jest też charakterystyczne dla South Parka. Dzieci takie biedne. No, Timmy właśnie się pojawił tu na czacie też. Timmy, który w sumie jest chyba dzieckiem niepełnosprawnym, ponieważ wykrzykuje tylko swoje imię w zasadzie. Timmy! Timmy! Timmy! Jakoś tak to brzmi. No i w grze komputerowej, w najnowszej grze komputerowej, w drugiej odsłonie South Parka, później sprawdzę jeszcze tytuł, to wam powiem, jaki jest. Chyba, że mi ktoś łaskawie wklei na czacie, to od razu przypomnę wszystkim słuchaczom. W każdym razie druga odsłona jest z kolei już nie w klimatach fantazy, tylko w superbohaterskich. Świetny ruch. Cartman na przykład wciela się w Kuna. Kun to jest takie nawiązanie do Wolverine'a trochę, bo Wolverine miał początkowo być borsukiem, a nie rosomakiem. I to takie, myślę, trochę nawiązanie. To też ma szpony taki groźny, straszny. No Cartman sobie wziął najbardziej, oczywiście, najlepszego BDS-a, tak? No musiał sobie tego najlepszego wziąć. I oczywiście jest jak zwykle bossem i szefem i kierownikiem i przywódcą i liderem i charyzmatycznym podpowiadaczem. No a Timmy się pojawia jako telepata w ogóle, bo on nie mówi tego Timmy, ale tutaj się okazuje jakimś elokwentnym telepatą i to jest świetne po prostu, bo w tym momencie sobie imaginujemy też, że te dzieciaki sobie to wszystko na przykład wyobrażają, tak? Ten cały świat superbohaterów, to jest ich zabawa w ich głowach, takie różne supermoce i to jest, no, taki fajny efekt sympatyczny, nie? Cały czas, że jakby na to nie patrzeć, no, czy to się dzieje tam naprawdę w tym świecie South Parku, czy dzieciaki sobie to wyobrażają. Coś pomiędzy, nie? Może jak to w South Parku, wszystko tam jest możliwe, skoro myszka Mickey pojawia się jako szef korporacji Disney i mówi nam na przykład: o, super, specjalnie, żeby się rozmówić z wami, przyjechałem tu z Colorado, no nic, jasne, nie mam nic innego do roboty, ha, tylko z wami tu gadać, no, w czym tkwi problem? No i tam bracia Jonas się skarżą, że nie chcą już nosić Purity Rings, Mr. Mouse. No, a Mickey mówi: don't ever talk to me like that, ha! You little piece of shit, ha! No i kopie braci Jonas po jajach. Serial jest bardzo brutalny i taki, jak mówiłem, no nie ma takiej bezlitości trochę, jak audycja potrzeby może.
prawda prosto w oczy, kawa na ławę i z nikim się nie cackamy, każdemu dowalimy, bo dowalamy wszystkim. I dzięki temu jest jakaś w tym taka szczerość, nie? I zaufanie do tego South Parka, że on nie będzie jakiś tam lewicowy czy prawicowy. Właśnie, chyba nie został South Park nawet zakwalifikowany jako propaganda tam lewacka czy prawacka. Wszyscy go lubią, tak? Wszyscy oglądają, nie wiem, no... Może po prostu dlatego, że to jest Ameryka po prostu, nie? A nie Polska czy świat. Kolejna postać się pojawia tu na czacie. Wielki Gay Al. Postać, no taka bardzo hardkorowa w zasadzie, jak się zastanowić, bo to jest chyba, to co widzę na czacie, to jest chyba specjalny atak Gaya Ala z gry, którego można przywołać, tak, jako postać specjalną, jako takiego samona, jak to w japońskich grach się mówi, samona, przyzwańca. No i tutaj Gay Al wyskakuje i co robi? No taką Britney Spears wciąga sobie w tyłek całą. Ona znika, po prostu znika w tyłku Gaya Ala. Wielkim, przepastnym, niekończącym się magicznym tyłku Gaya Ala. Tak, no serial bywa bardzo absurdalny, groteskowy i wręcz taki czasami aż surrealistyczny trochę, więc wszystko tu jest możliwe, to też jest fajne, bo wszystkiego się możemy spodziewać, tak? Grunt, żeby było śmiesznie, jajcarsko i hardkorowo. A ja może zrobię przerywnik muzyczny i puszczę piosenkę, żeby wam pokazać, na jakim poziomie są zrobione piosenki, naprawdę świetnym. Parker i Stone, którzy chyba są głównymi osobami znowu odpowiedzialnymi za produkcję tego, w każdym razie śpiewa i jeden i drugi chyba jeden i drugi obaj podkładają głosy, obaj śpiewają i grali też w filmach różnych, ale dzisiaj o South Parku to sobie gadamy. No i świetnie są zrobione, po prostu bardzo śmieszne są te piosenki, nieźle technicznie, może nie jakieś tam, no tu właśnie tytuł pada jednej znanej piosenki, Let's Fight in Love, a to może później jeszcze sobie puścimy, a teraz zaplanowałem, że poleci sobie Gayfish, Kanye West został totalnie po prostu... polewka jest z niego mocna w tym serialu, bo Kanye West jest jedynym człowiekiem na ziemi, który nie zrozumiał genialnego dowcipu wymyślonego przez rzekomo przez Cartmana, a tak naprawdę przez chłopca, który się jąka i zacina. To też jest świetne. Czy mógłby ktoś mi przypomnieć imię jąkającego się chłopca? Bo to takie moje alter ego, ja też się często jąkam. Jimmy. Baba. Bardzo dziękuję wam za przypomnienie. Tak mówi trochę, w taki dziwny bardzo sposób. Taki jakby michnik trochę. No i co? Jimmy jest świetny, jest mało, że się jąka, to jeszcze chodzi o kulach, ma jakoś wykrzywione nóżki całkiem, taki biedny jest w sumie. Jednocześnie jest bardzo zdolnym chłopcem, który jakieś tam wiersze chce pisać i to jest świetne, że z czasem pojawiły się dzieciaki, które naprawdę myślę, że są odbiciem wielu różnych typów dzieciaków. My sobie tego nie kategoryzujemy, bo nikomu się nie chce takich jakichś zestawień robić, że dzieciak taki, dzieciakowaki, ale mamy to świetnie pokazane w South Parku, nie? Tak jak Zenek pisze, redaktor gazetki szkolnej walczy o wolność słowa i najmądrzejszy z nich, to prawda, no taki najambitniejszy chyba w ogóle, ale czy ja wiem, chociaż z drugiej strony jego marzeniem jest chyba zostać dobrym komikiem. Zaczynam mówić jak Jimmy teraz. Jego marzeniem jest zostać dobrym zostać dobrym komikiem. No dobra, już się nie naśmiewam z Jimmy'ego. Ale inne dzieciaki też mówią w charakterystyczny sposób. Oczywiście Kenny, który mówi trochę, jakby miał cały czas ten kaptur naciągnięty na usta i nie wpadł przez te wszystkie lata po to, żeby sobie odsłonić go. No i mówi właśnie tak. No takie dźwięki tylko z siebie wydaje.
onomatopeje. No, znany jest z tego, że wydaje z siebie tylko onomatopeje, chociaż czasem się przebija lekko dane słowo, tak, że jesteśmy w stanie zrozumieć, że to chodziło o jakiś tam zwrot. A czasami jest zupełnie Kenny niezrozumiały. Kenny jest w ogóle super, jest takim właśnie dziwnym trochę dzieciakiem. Ale wiecie co, powiem wam, że dzieciaki właśnie może... chociaż nie wiem, czy to jest tak, że dzieciaki z biedniejszych rodzin są często takie troszeczkę właśnie dziwne i takie jak Kenny może. Może nie dziwne, może takie jak Kenny trochę, że do dziewczyn bardziej może śmiałe. Kenny jest śmiały do dziewczyn, nie? Chce ruchać już od razu. Albo nie wiem. Kenny nie ma raczej kompleksów. Też jest taki zdolny w sumie dosyć chłopak. Często się bierze za różne tam rzeczy. Chyba najwięcej z chłopców wie właśnie na tematy damsko-męskie, bo chyba się go czasami coś podpytują i on im na ucho na przykład odpowiada jakieś tam świństewka, co zna. Widać, może zabierał swoim patologicznym, biednym, znerwicowanym rodzicom gazetki, tacie może spod łóżka, nie wiem. Chociaż nie pamiętam już tak dobrze, czy rodzice Kennego to była jakaś wielka patologia. W każdym razie biedni, tacy zaplamione ubrania, trochę tacy znerwicowani po prostu, biedni, tacy nikim nie da. Na socjalu chyba są. Czapeczka, taka właśnie charakterystyczna dla biedaka trochę. Kto nosi czapeczkę, oprócz mnie na przykład jeszcze? No taki biedak, żul jakiś. Albo no, ktoś ma jakąś super czapeczkę od Kenny'ego Westa, Gayfisha. No właśnie, miał polecić Gayfish i zapomniałem. Rozgadałem się o South Parku. No więc posłuchajmy Gayfish. Kenny West nie zrozumiał dowcipu i coś sobie tam jeszcze wkręcił. Jak brzmiał dowcip? Nie wiem, czy zdołam go przetłumaczyć na język polski. Lubicie rybne pałeczki? Zenon, lubisz rybne pałeczki? Powiedz. Na pewno lubisz. No to co ty jesteś? Jakiś rybogej? Rybogej. Dobre. Rybie pałeczki wkłada do ust. Rybogej. Słuchajcie, no starałem się jakoś dowcip przetłumaczyć. Po angielsku chyba nie potrafię go powiedzieć. No i Kenny West sobie wkręcił, że jest jakimś rybim gejem. Albo coś. Tak długo myślał nad dowcipem, nawet go rozpisywał sobie, robił schematy tego dowcipu, rozkładał go na części pierwsze, badał znaczenie poszczególnych słów, nawet stosował coś w stylu kodu biblijnego na tym dowcipie, żeby wykryć ukryte znaczenie tego dowcipu i nie zrozumiał w końcu, ale zrozumiał, że jest rybim gejem i jego miejsce jest w morzu wśród innych ryb. Posłuchajmy.

0: No i tak skończył Kanye West wyłowiony z morza, martwy, ale uśmiechnięty od ucha do ucha. Dostał nawet rybich ust. No, myślę, że po prostu tak wygląda topielec, ale Kanye West umarł szczęśliwy jako rybogej. Wracając tak do odcinka o broni, o zabawach dzieci, to ważny temat, tak się dzieciaki bawią i no to też taki dziwny no paradoks, że Butters dostał został ranny na skutek użycia najtańszej broni. Chłopcy się śmiali, że gwiazdki Kennego to właśnie dla biedaka, bo oni mieli jakieś nunczaka czy coś. Nunczakiem ciężko, dzieciak nie przyłoży z całej siły nunczakiem drugiemu w łeb, ale rzuci gwiazdką w oko, myślę, bardziej. South Park drwi sobie właściwie ze wszystkiego, z tradycji, z nowoczesnych trendów różnych, z technologii, z filmów, ze znanych postaci, ze świata show biznesu, z aktorów, z polityków, których świetnie parodiuje, bo wyolbrzymia, bardzo przerysowuje ich cechy, robi z nich takich, no wszystko, co w nich najbardziej ekscentryczne, wyciąga na wierzch, jak się tylko da, zbiera i robi taki zlepek, jakby jest to przerobiony bohater w świecie, no, na świat kreskówkowy. No, żywa postać, znana postać, przerzucona jakby do świata kreskówek, w którym jest bardziej kontrowersyjna, trochę bardziej jest może, a może jest bardziej sobą, co? Bo są te najważniejsze czyjeś cechy charakteru wyciągnięte właśnie, wyeksponowane. Może to jest właśnie kwintesencja. Wyobraźcie sobie samych siebie w stylu South Parka, nie? Jest to takie ciężkie do zrobienia nawet, nie? Nawet takie generatorki były, gdzie można sobie zrobić różne ludki z South Parka. No, w grze South Park, którą, no, jak ktoś chce w coś fajnego pograć, to zdecydowanie polecam grę. I jedną, i drugą część. Myślę, że Stick of True, kijek prawdy, teraz na pewno pójdzie cena w dół jeszcze, jak wyszła druga część. A może się załapiecie na jakąś promocję czy coś. Fajnie jest to wszystko zrobione z jajem. Wersje kolekcjonerskie też, myślę, nie zawiodą. Co tak jeszcze odnośnie może gry, co w drugiej części fajnego? No, ciekawsza walka, trochę można tam bardziej te ludziki przemieszczać, poustawiać jakoś sprytnie. Więcej mocy, więcej wszystkiego. Gra jest większa, dłuższa, bardziej wypasiona. No tak po prostu fajna kontynuacja. Stary amerykański przepis na sukces. Więcej, szybciej, dłużej, tak dalej, tak dalej. No więc myślę, że warto zdecydowanie. No i coś nowego, superbohaterowie tym razem. Świetne są te parodie superbohaterów. Bo są oczywiście nawiązania do różnych znanych postaci z różnych uniwersów w zasadzie. Co można powiedzieć o South Parku jeszcze? No, dźwiękowo super, graficznie fajnie, ma swój styl, swój niepowtarzalny styl. Co ciekawe, odcinki można na legalu sobie normalnie oglądać na stronie South Park Studios. Wrzucane, przynajmniej jak ja oglądałem tam, to były dosyć regularnie, ogromna baza i sobie można oglądać spokojnie, normalnie za free. Nie było jakoś reklam chyba dużo też za bardzo, czy w ogóle, czy tam czy parę, nie pamiętam. Skoro nie zapamiętałem, to chyba nie jest tak źle, nie? No i można sobie oglądać, też fajna, sympatyczna rzecz. A propos jeszcze różnych kultowych postaci, no nie tyle drugoplanowych, co wchodzących w skład uniwersum South Parka, no do którego można by zaliczyć serial, filmy długometrażowe, gry komputerowe, czy coś jeszcze? No, co jeszcze może być? Pewnie cała masa gadżetów, tak? Może u nas takich gadżetów za bardzo nie ma, ale jestem pewien, że w Ameryce jest ich kupa, cała masa, ponieważ jest to tam kultowy serial nadawany od lat, tak jak u nas, nie wiem, Świat według Kiepskich. Wszyscy go znają, na pewno jest dużo gadżetów fajnych. O czym to mówiłem? No i widzicie, coś jakiś rozkojarzony jestem. A, o kolejnych postaciach. Terence i Philip, pierdzący Kanadyjczycy. Postacie jeszcze bardziej groteskowe niż to zwykle bywa w South Parku, bo no, tu chodzi o specyficzną budowę ciała, główkę konkretnie, no całe ciało. Jakby to powiedzieć najprościej? Jest to zwrot w kierunku Bolka i Lolka w stylu trochę jeszcze bardziej, jeżeli w ogóle postacie z kółek, z kwadracików, nie ma ust, tylko się głowa otwiera i gada. Kanadyjczycy są dziwni. To tak podobno twierdzą Amerykanie i może ta dziwność to jest właśnie to, tak? Ta dziwność graficzna. Trochę inne oczy tych Kanadyjczyków są. Nie takie pełne ze źrenicami, tylko takie kulki same. Oni są po prostu inni. I dziwni też. No, to jest jeden z tekstów, który padł właśnie na premierze filmu Tyłki w ogniu, który jest jednym z głównych filarów scenariusza w długometrażowym South Parku, który właśnie dotyka tematyki Terence'a i Philipa, ich produkcji Tyłki w ogniu, w którym śpiewają słynną piosenkę Zamknij kurwa pysk, wujko jebco. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem na język polski. Przypominam, że audycje, no generalnie nocne radio jest dla ludzi dorosłych, tak? No, więc przepraszam za wulgaryzmy. Powtarzam, zamknij... No nie, może już nie. To po prostu piosenka, no każdy zna. Shut your fucking face, uncle fucka! No, znamy, prawda? No, film był tak kontrowersyjny, że matki się zdenerwowały. Bunt matek, rewolta matek i Terence i Philip w niebezpieczeństwie, a jednocześnie szatan, który spółkuje z Saddamem Husseinem. No, wygląda to na takie właśnie wymyślone na bani po prostu. Jak zwykle. No, ale to się sprawdza. Lubimy taki chyba humor pojechany, lubimy się po prostu porechotać, tak? Pośmiać i zobaczyć coś naprawdę pojechanego. No, South Park taki jest. Przyznam, że na początku się jakoś musiałem chyba przyzwyczajać do tej formy graficznej. To trwało trochę. Nie było tak, że od razu mi się to podobało. Na początku w ogóle mi się chyba to nie podobało. Potem dopiero tak stopniowo i w końcu załapałem, tak? Ten styl, tą konwencję, ten klimat właśnie taki wycinankowy, ale to wymagało takiego dostrojenia się trochę. Pamiętam, jak patrzyłem, to tu zdjęcia, tu kreskówka, mogli to lepiej zrobić, nie? Takie niechlujne, jakieś, ja bym to ładniej zrobił. To może też taka trochę niedojrzałość grafika, plastyka, nie? Że ja bym to ładniej zrobił. A kto powiedział, że chodzi tylko o to, żeby było ładnie? A może są priorytety inne w tym przypadku? I ładnie jest sobie gdzieś tam na podium na trzecim miejscu, tak? A na drugim miejscu masz na przykład śmiesznie. A na pierwszym na przykład, żeby się to w miarę szybko dało zrobić. No bo oczywiście, no nie należy zapomnieć też o tym, że South Parki wychodzą jakoś tam w miarę regularnie. Nie wiem, czy raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie. W każdym razie, no to jest dosyć taka produkcja prężna, no szybko, a to trzeba wszystko jeszcze udźwiękowić, zanimować i taka technika na pewno bardzo tu pomogła w szybkim robieniu. No bo tam jest tełko, jakieś bardzo proste, z kwadratów są jakieś poduchy narysowane, okno też z jednego kwadratu, często perspektywy nie ma, co jest charakterystyczne. W grze jest to zrobione fajnie, bo jest taka jakby pseudo-izometria troszeczkę, taka, coś w tym stylu. I to daje ładny efekt, jest w miarę uporządkowany, bardziej niż w filmie. I jest takie wrażenie właśnie przestrzenności tego świata, mimo że jest bardzo płaski, to jest no fajna, kolorowa, ładna, miła dla oka lokacja. A jednocześnie no, to, że jest miłe dla oka, nie przeszkadza temu, że często się leje jucha, tryska jucha i jakieś tam flaki, coś. No, takich klimatów też trochę oczywiście nawet w grze South Parkowej nie może zabraknąć. Pozytywne oceny krytyków, pozytywne oceny fanów. Tak więc, jeśli myślicie o tym, żeby zainwestować sobie w jakąś gierkę, to South Park, któryś z dwóch South Parków, ten stary czy nowy teraz co wyszedł, to jest dobry zakup, myślę, żeby se nawet też wspólnie z kimś se pograć i pośmiać się, tak? Bo gra jest zlewkowa, no co chwilę się tam śmiejemy. Więc to jest takie fajne. No i co jeszcze można powiedzieć? A Zenon pisze, że te przecięte głowy, no taką przeciętą głowę właśnie gadającą, charakterystyczną, zanimowaną chyba w najprostszy taki po prostu aż śmiesznie prosty sposób właśnie głowę, ruch ust, no to też Saddam Hussein w ten sposób zawsze mówi. Mel Gibson już jest zrobiony inaczej, ponieważ jego głowa to jest seria kilku zdjęć, on ma różne minki, które mu przeskakują. Też trzeba trochę odwagi jako twórca, żeby tak przeskoczyć, się tam po prostu nie przejmować, że jeden taki, drugi taki. Też jakaś lekcja, nie? Chcesz coś zrobić, rób nawet byle jak, stary. Czy stara, przepraszam bardzo, słuchaczki. Stara, też stara. No w ogóle przypominam, że się dziewuchy doczepiły do nas, siara. Nie no, no na Facebooku teraz widzę ciągle jakaś kobieta. I to takie dojrzalsze, młodsze, średnie. Ja wszystkie lubię. Ja wszystkie. Panie wszystkie panie mi się podobają. No i kurde się zrobiłem szarmancki jak Tadeusz Owsianko prawie. Chyba zacznę szelki aż nosić i muchę. No nieważne. W każdym razie, a z wąsami? Co z wąsami? Panie? Czy podobają się? No to... Powiem tak dyplomatycznie i żeby nie urazić, że jest to piękne i powabne i estetyczne i pociągające inaczej. O, tak powiem. Czołem panowie, pisze Zbrozlo. Czołem panie. A Rafalala? Pyta Flokiewik. No nie wiem, to też nie bardzo, nie. Pani z fujarką? Chyba nie. Takie tematy właśnie często się pojawiają w South Parku, aż do granic przyzwoitości i takiego poczucia dobrego smaku, nawet u bardziej, co bardziej tam wprawionych w oglądaniu różnych świstewek i okropności. No bo tak, no, jak mamy wielkiego geja Ala, który no... Pan Garrison to był, tak? Który chciał zszokować dyrekcję szkoły, żeby go zwolnili, więc zaprosił geja Ala i wpuścił mu przez jakąś rurę do dupy szczura. Widzicie, tak o tym opowiadam, nawet tak dziwnie brzmi, abstrakcyjnie bardzo, nie? No ale tak zrobił. I Lemmiwinks, bo o nim mowa, ten chomik czy szczurek, odbył niesamowicie epicką podróż w dupie geja Ala. Spotkał tam króla krewetkę, króla żabę i inne zwierzęta, które zginęły wcześniej w dupie, w korytarzach, w przepastnym labiryncie jelita wielkiego geja Ala. No i Lemmiwinks przeszedł całe jelito grube, cienkie przez żołądek i wyszedł potem otworem gębowym i jego podróż, jego quest został spełniony do końca. Main quest, wyjść z dupy wielkiego geja Ala. Są bardzo hardkorowe, takie pojechane rzeczy. No, ojciec Stana dostaje na przykład, z rana się budzi i jego jaja są przeogromne, okazuje się, że ma raka jajec, raka moszny, coś w tym stylu. Ma olbrzymie wielkie jaja z rakiem. I co? I się cieszy. Jego reakcja jest juhu! A dlaczego? Bo będzie mógł sobie jarać jointiki, man! I to różne, najbardziej bajeranckie, ze specjalnego sklepu dla chorych na nowotwora. Słuchajcie, jak ja bym chciał, po prostu ja się modlę. W ogóle wy też się módlcie, ja bym chciał, ja będę sobie, nakupuję. Co mnie tam jakiś wrakowski coś, raki. Ważne, że będę po prostu sobie kupował. I może tak jak ojciec Stana też sobie wezmę swoje jaja na taczkę, będę nosił i się cieszył. To jest takie, no, też, no, pojechane. A ciężko nam sobie wyobrazić kogoś, kto się cieszy, że może sobie jointy jarać na legalu, nawet na środku ulicy. No i kij z tym, że ma raka jajec. No ale nieważne. Różne takie mocne są rzeczy. Co jeszcze było? Co jeszcze? Jakie sceny zapamiętaliśmy z South Parka? Tom Cruise, o którym wspomniałem, wielka jedna zlewka ze Scientologii. Ale wiecie, jak fajnie jest zrobiona? Ci, którzy nie widzieli, niech sobie poszukają tego odcinka, ponieważ było pokazane, jak według scjentologów wyglądały prapoczątki Ziemi tu. I tutaj nie powtórzę dokładnie, ale no znacie tą opowieść, tak na pewno pi razy drzwi, tak jak ja, że wielki ksaksaksak z planety Zibu opanował tu Ziemię i ssał z niej w ogóle jądro i energię czakralną, ale ksenoksi zablokowali pole astralne i w ogóle otworzyli tarczę międzygwiezdną, wskutek czego Xanaxu musiał nam wszczepić ludziom DNA, żeby nas użyć jako niewolników do wykopywania mitrylu, który to mitryl użył do zrobienia wielkiej bazy i tak dalej, i tak dalej. Jakie dziwne opowieści. No i oczywiście ten słynny aparat scjentologów, nieważne, to jest akurat tutaj tak bardzo, ważne jest, że się pojawia Tom Cruise, który śpiewa jakąś tam dziwną piosenkę o chowaniu się w kiblu. No są takie jakieś uszczypliwości, których już dokładnie nie pamiętam względem tego aktora i scjentologii na pewno, bo on się tam sprzeciwiał, protestował, jakieś tam procesami se grozili znowu. No, co odważniejsi różni tam, ci, co im pojechano po rajdkach, decydują się na protesty lub na sądzenie. Tak było też z Melem Gibsonem. No, Mel Gibson to w ogóle dostał po dupie. A tak a propos Gibsona, no, Pasja 2 nam się szykuje i to będą chyba dalsze losy. No, to, co się działo po śmierci Jezusa, od tego chyba. No, nie wiem, już mogę się mylić. No i mamy cały czas zupełnie różne tematy. Tematy też konsumpcji różnych Walmartów, tak? Walmarty. Kwestia właśnie handlu wielkopowierzchniowego. Mamy też odcinki, które są o memach YouTube'owych. YouTube, myślę, już się wpisał. To jest taki serial, który śledzi na bieżąco w miarę trendy, tak? Jeśli jest coś takiego jak YouTube, to no, South Park jest aktualny. Dzieciaki używają YouTube'a, tak? Chcą mieć, jak jest popularny iPod, a na przykład coś jest obciachowe, bardziej jakiś Samsung Galaxy, bo ten nie jest chyba obciachowy. No to wszystko jakoś tam znajduje swoje odbicie. Też tak myślę, właśnie mówiłem wcześniej, już chciałem poruszyć ten temat, tak się zastanawiam, to jest dziwne trochę, że twórcom tak wiele uchodzi płazem. No bo nie słyszę tak dużo o jakichś procesach, że przegrali coś, a przecież mogliby ich pozywać cały czas. Tam się pojawia masa logosów, masa postaci prawdziwych, marek, nieprzerobionych, tak? Nawet, no, słynne maski Bane'a, które pozakładali bohaterowie i mówili wszyscy tak jak Bane i ścigali dostawców tych przesyłek, kurierów, tak, bo poszła fama, że żony im bałamucą. No i
1: hello, Mr. UPS man.
0: No i też prawdziwa firma, tak, UPS, tak, przesyłki. No i cały czas się tam pojawiają znane marki. Czemu ich nikt nie sądzi? Przecież film jest dosyć hardkorowy i mogliby cały czas być twórcy ciągani po sądach. Ale kto wie, jak to tam jest. W każdym razie to jest fajne, że każdy może tu liczyć na to, że dostanie pstryczka w nos. Świetne jest też to zmienianie technik, że film czasami zmienia się w trochę co innego, tak? Właśnie jak w tym odcinku o ninjach, albo jak w serialu, jak w odcinku dotyczącym gry World of Warcraft. Słynnej gry Multimassive Online RPG, w której wcielamy się w ludzi lub w orków, w elfy, te nocne elfy, różne stworzenia fantazy i biegamy tam po krainie Azaroth, tak? Dobrze pamiętam? No i był świetnie zrobiony odcinek, bo był zrobiony właściwie na silniku gry. Nie wiem, czy dokładnie twórcy Warcrafta udostępnili silnik, ale pewnie to się odbyło po prostu za pomocą jakichś modów. Na pewno jest dużo modów, które potrafią usprawnić właśnie kręcenie filmów w Warcraftie. No i świetnie sparodiowane to, jak ludzie zwariowali na tym punkcie. South Park, to jest w nim mocne, to jest w nim silne i to stanowi o jego wartości, że twórcy wyśmiewają nie tylko tego Toma Cruise'a, nie tylko jakąś Hillary Clinton, czy Obamę, czy kogokolwiek tam, ale samych ludzi, obywateli, Amerykanów. Nas, w sumie nas wszystkich też często, no bo to, co robią często Amerykanie, dotyczy też nas. Jakieś zjawiska, to jak się odnosimy do gwiazd, do celebrytów, do różnych gadżetów, do pierdół, jakimi jesteśmy chamami, albo jak sobie nie odpuszczamy, jakimi jesteśmy zagryziakami, albo jak jesteśmy, mamy pierdolca na jakimś punkcie. No, dzieciaki oczywiście grając w Warcrafta musieli się szybko uzależnić i dostać pierdolca na tym punkcie, wskutek czego nawet srali już pod siebie, mieli pryszcze jakieś od siedzenia już przy komputerze, spaśli się, no i wyglądali po prostu jak takie no-life'y maksymalne, już takie na granicy chyba śmierci. No są ponoć tacy, którzy zginęli grając w gry komputerowe, na przykład w Diablo. Tak długo grał, że aż umarł, no i tu tak wyglądają trochę, jak mieli zaraz odwalić kitę grając w tego Warcrafta. Tak im się spodobało. No, cóż. A ja tu może zrobię następną przerwę na muzyczną i kolejny kawałek właśnie z tego odcinka o ninjach Let's Fighting Love. Trochę to jest jakaś taka zlewka, myślę, z klimatów a la Naruto, Dragon Ball, czy tam Ninja Scrolle ewentualnie jakieś. No, taka mieszanka, prawda? Myślę, że twórcy oglądają sporo anime i sobie tam jakoś to łączą w głowie i po prostu, no, i inspirują się. Wygląd bohaterów jest mocno taki fajny, bo jednocześnie jest taki w klimacie właśnie anime, czy Street Fightera nawet trochę. Stan wygląda może trochę jak jakiś Ryu. Kenny wygląda jak bohater z jakiegoś Ninja Scrolla z kolei na przykład, albo jak jakiś zabójca chiński czy coś. A Cartman jest jakimś grubasem dziwnym, który twierdzi, że ma wszystkie moce, które mają inni. No, od razu sobie coś wymyśla. Jak to dzieciaki? No, a teraz już South Park, Let's Fighting Love.

to jest oczywiście zlepek różnych takich słów, które są stylizowane na język japoński. Kikasu, tak? Kikasu, kopas w dupas, tak? Albo na chuj mitahata. Coś w tym stylu, troszeczkę jak te polskie kiedyś były dowcipy, no właśnie, że japoński budowniczy domów, tak? Na chuj mitahata, a japoński piłkarz to jako tako kiwa, a ten. No, coś było jeszcze. No nieważne, w każdym razie trochę taki, myślę, to jest bełkocik i to nic nie znaczy. No, oczywiście let's fighting love, to jeśli się nie mylę, walczmy z miłością, tak? No, być może się to tak jak w naszym języku da odczytać też dwuznacznie, nie wiem, bo można walczyć z miłością w sensie takim, że miłość do walki odczuwać. A można walczyć jeszcze z miłością tak, żeby kogoś nie skrzywdzić. Albo można też, jeszcze jest trzecie znaczenie, można walczyć z miłością, będąc nienawistnikiem, który nikogo nie lubi. Jako tako nichimoto. Tu pisze, nie wiem, o co chodzi. Zenon się udziela po japońsku. Chyba się japońskiego się nauczył, proszę bardzo. Jako tako nichimoto. Jako tako, nichimoto, łos. No, ja widzicie, perfekt japoński. Jakiś podkładzik poproszę, profesjonalny podkład. Serial rodzi różne absurdalne sytuacje w prawdziwym życiu. No, taki przykład. Jerry Seinfeld, przepraszam, jest wielkim fanem serialu, czytam tu na Filmwebie. I też o tym, że zaproponowano mu rolę indyka, uwaga, uwaga, który wydaje z siebie tylko dźwięk jakiś taki dziwny. No i, ale się agenci Seinfelda nie zgłosili. Prawnicy. Bo uznali, że jest nie do przyjęcia, żeby on się pojawiał w filmie i gulgał tylko. To nie może tak być. Przypada. No i to zabawne na swój sposób. I też się dowiedziałem tutaj, że South Park miał się początkowo nazywać Mr. Hinky Show. Howdy ho! Tak. Mr. Hinky. Już niedługo nas chyba odwiedzi jakoś Mr. Hinky, tak? Znowu będę przepychał ręką kibel, jak kiedyś, bo się zapcha. Nie. Już u babci jest nowy kibel. Była sprężyna, była spirala, znaczy się. Było wiercone i w końcu przetkali to moje gówno, które tam zostawiłem. Które nie chciało zejść właśnie. To przepraszam. Wiecie, ja jestem super bohaterem, no, tak naprawdę. Nie no, żartuję, po prostu tak się najadłem, że zapchałem na 5 lat. Nie no, też, no nie no, ja se robię, no, przecież bym tak nie zapchał, tak, nikt nie jest w stanie tak zapchać. Po prostu był kibel, już taki kamień jakiś, coś tam i tą spiralą trzeba było. No, to jest bardzo ważne, żebym o tym wspomniał wam w tym momencie właśnie, bo uważajcie, żeby nie zapchać. Będzie święta, to się dużo je i uważajcie, żeby nie zapchać.

jeszcze można powiedzieć, że miasteczko South Park istnieje naprawdę w stanie Colorado. I kiedyś nawet sprawdzałem, jak to wygląda. No to taki... Nic ciekawego szczególnie, nie? Jakoś chyba nie wykorzystali tej mody, znaczy mody na South Parka, tej marki, jaką stała się nazwa South Park, mogli to spokojnie jakoś wykorzystać, a jakoś tak się chyba niespecjalnie tym zainteresowali. Tam jest jakiś skansen tylko, jakieś takie, myślę, senne dosyć miejsce trochę. Warto na pewno wspomnieć jeszcze o różnych takich epigonach, czyli jak to się mówi, na nieudolnego naśladowcę serialu South Park. No, nasi władcy much, myślę, trochę czymś takim byli. Strasznie, gdyby nie ta zrzynka, że też mamy do czynienia z moimi dziećmi i że sami twórcy jakby nazywali twórca może bardziej polskim South Parkiem, to tak od razu dało do myślenia trochę, ale to jest błąd. Jak chcecie zrobić coś takiego, nie nazywajcie tego polskim South Parkiem. Z góry jesteście skazani naprawdę na to, że ludzie wam dowalą po prostu dla zasady, żebyście sobie nie pitolili, że jesteście South Parkiem. Będzie South Park stary. Znaczy, są dwie opcje. Albo zrobisz taki serial lepiej niż South Parka, co jest bardzo, bardzo trudne, myślę. Wtedy ci odpuszczą to, że nazwałeś to polskim South Parkiem, ale wtedy w zasadzie chyba nie ma sensu, żebyś to nazwał polskim South Parkiem, skoro zrobiłeś coś lepszego jeszcze, tak? Albo równie dobrego. Nazwij to po swojemu. A jak robisz coś i wiesz, że to jest jakieś cienkie, nieudolne naśladownictwo South Parka i nazwiesz to jeszcze Adibasem, to się tylko będą jeszcze bardziej śmiali, no. To wtedy to już tym bardziej to nazwij po swojemu jeszcze jakoś. No takie rzeczy, wiecie, takie różne tipsy może dla twórców staram się tutaj zdradzać jako osoba zainteresowana filmem, animacją, reklamą, takimi rzeczami trochę się orientuję, to czasem coś może podpowiem, jakąś dobrą myśl, może niekoniecznie jakąś wiedzę, po prostu taką praktyczną wskazówkę. O, praktyczna wskazówka to jest myślę dobre określenie na to, co tutaj staram się przekazać. Nie wiem, czy to obrażanie matek jakoś nie wyrosło z tego South Parka przypadkiem. No, mamy oczywiście Eryka Cartmana, który się bardzo obsesowo odnosi do swojej matki, która jest samotną, taką też ciekawą postacią. Mama Cartmana jest, jakby to powiedzieć delikatnie, jest zalotna, o, może tak powiem ładnie. Nie, no co bitch? Zenon tu powiedział, że Kyle Mums is a bitch. Tak, oczywiście słynna piosenka Kyle Mums is a bitch, tak, śpiewana pięknie i z gracją przez Eryka. No i Eryk jest oczywiście najbardziej taki właśnie rozpieszczony, roszczeniowy, ma w sobie coś z małego Hitlera, co się jakoś tam w nim też wizualizuje. Twórcy chyba sami jakoś kreują te postacie też. No, powoli one ewoluują, nowe pomysły. To nie jest tak, nigdy nie jest tak, że twórcy mają cały obraz przecież na początku, nigdy tak nie jest. Zawsze to dojrzewa, zmienia się trochę, jest poprawiane, są dodawane nowe wątki. I to jest ciekawe, bo przy tak długo tworzonych seriach ci bohaterowie, oni przechodzili ewolucję z czasem, przez lata. Jakoś tam. No i w pewnym momencie Eryk wręcz się ubiera w mundur Hitlera. No, mam tu na myśli odcinek, w którym pojawił się też Mel Gibson. Mel Gibson jest takim, do końca nie wiadomo, czy on jest antysemitą w sumie. Ten antysemityzm jest jego bardzo taki groteskowy. Może to twórcy taki mieli do niego stosunek, właśnie do Gibsona, że to jest clown.
On zresztą tam śpiewa nawet coś. Gdy jesteś klaunem, to nikt cię nie rozumie. Jakoś badam taką pioseneczkę. No i cóż, no, czy Mel Gibson sobie zasłużył? Mi go trochę szkoda, bo to, że tam miał jakąś wpadkę, że powiedział, że żydostwo cholerne, coś, od razu tak niszczyć, odwracać się, zamykać mu drzwi tam w Hollywood wszystko i ostracyzm społeczny na skalę światową i w ogóle na śmietnik z nim i obciąć mu jajca, odkryć nosa i obśmiać, wyszydzić, zabrać mu pieniądze, jeszcze w ogóle odszkodowanie niech zapłaci, bo coś tam pobełkotał, miał gorszy dzień może i może tak nie przepada, nie wiem, za Izraelczykami albo co, ja nie wiem, no, ale czy to trzeba kochać każdą nację? Może nie przepada, może mu coś dopiekli, tak? Nie wiem. Nie bądźmy już tacy obrażalscy, obrażalski jak Żyd, można by powiedzieć, nie? Tak, obrażalski jak Żyd. Ale to też takie ogólnienie, no też Żyd Żydowi nierówny, są pewnie różne, przeróżne rodzaje Żydów. Żyd to jest coś, co pełni ważną

czy jakoś tak, w grze South Park. Kim byście chcieli grać? Wojownikiem, magiem, łowcą, czy Żydem? Jak myślicie? Moim zdaniem Żyd to jest całkiem niezła postać. Adwokat pisze, żebym mówił lepiej Polaczek, a Żyd nie mogę? Mogę Polaczek? Lepiej, tak? No to dobra. Tak więc mamy Żyda jako profesję, mamy jednego bohatera, jednego głównego bohatera, który jest Żydem. Nie wiem, jak tam z żydostwem u Parkera i Stone'a, ale w gruncie rzeczy mnie to tak nie interesuje tak bardzo aż. Bo, nie wiem, no, tak jakbym się miał interesować, czy któryś z nich miał korzenie polskie. W dupie to mam. Ważne, że jest dobry serial, że świetny humor, taki żydowski. Szmoncerz to się chyba mówi, tak? Szmoncerz. Poza tym bycie Żydem lub nie bycie Żydem jeszcze nic nie znaczy i nie pozwala mi o kimś, kogoś zaszufladkować jako fajnego czy niefajnego. Co mi obchodzi, czy jest Żyd, czy nie Żyd. W ogóle nie gadajmy o Żydach. Dlaczego my będziemy tu o Żydach teraz nagle w radiu gadali i ujawniali nagle, że na przykład adwokat jest Żydem. O, przepraszam, miałem nie mówić. Sorry, stary. Miałem nie mówić, że jesteś Żydem. Tutaj się, no to wam powiem już. No, adwokat jest Żydem tak samo jak Zenon, no. Tak samo jak Blacha, Flokiewicz, Żydówka, pozdrawiam, szalom. Wszyscy jesteśmy tu Żydami, no zdradzę wam, żydowskie radio, no. I co? Coś się stało strasznego? Nie mówiłem wam, bo nie chciałem, żebyście się denerwowali, mówili, że żydostwo cholerne, czy coś. Ale no, czas, żebyśmy sobie tu powiedzieli, no, jak komuś to nie odpowiada, to ma wielkie ajwaj, to trudno, no, ale to co, no, Bóg tak chciał, no. No, przyznam wam się, no, to jestem Żydem, no, krawiec Żyd, no, wielki ajwaj, no. Nie no, żartuję, nie jestem tak naprawdę, ale jakby jakiś Żyd tutaj był, to niech śmiało dzwoni i nie wyrzucimy, tak samo jak dziewuchy, słuchajcie, widziałem nowe dziewuchy, przyszły, cześć dziewczyny, właśnie nowe słuchaczki są jakieś, no, to też was nie wyrzucimy i Żyda też nie. I Żyda też nie. Więc można się przyznać, że jest się Żydem, tylko niestety, no, ja z bólem to robię i to nie, to żeby mi zależało jakoś, ale jednak musi być jakieś oznakowanie. Ja myślałem, żeby zrobić coś takie. Jakąś opaskę, czy tam coś, cokolwiek. Mogą być jakieś tam. Założymy profil taki specjalny tu na stronie, gdzie będzie tam zaznaczone Żyd. Znaczy, chciałbym głównie tych, którzy są Żydami, mieć tam zapisanych na mojej liście. Przepraszam się, żeby każdy miał profilek, każdy, kto jest Żydem ze słuchaczy. Czy mogę liczyć, że się ujawnicie? Ja oczywiście na spokojnie proszę, to nie jest jakiś mus, że musicie do mnie już tu pisać maila, krawiec, jestem żydowskim słuchaczem. Nie, no, spokojnie, zdążymy wszystkich policzyć i zrobimy taką listę Żydów. Nie, po prostu, żeby ludzie wiedzieli, który słuchacz jest żydowski, który jest nieżydowski. Ja żadnych ataków, żadnych gruźb. Nikt nie będzie wypominał, że słuchacz jest Żydem, ale żeby się przyznać po prostu, bo ludzie mają prawo wiedzieć. Przepraszam, się zdenerwowałem znowu. Uważam, że ludzie mają prawo wiedzieć. Dobra, słuchajcie, możecie dzwonić, pogadać ze mną o South Parku, jak chcecie, dzwonić na profil Nocne Radio. A co wy myślicie o tym słynnym serialu? Które jakieś sceny zapamiętaliście? Którzy bohaterowie wam jakoś się wryli w głowę? I w ogóle the best of możemy zrobić South Parka. Co najlepsze w nim było? Dla mnie najfajniejsze odcinki to były... No na przykład, teraz sobie przypomniałem fajny odcinek, też tam jest dużo o takich rzeczy, które dotyczą dorosłych, na przykład wychowanie dzieciaka, tak? Treser psów zabrał się za wychowywanie Eryka Cartmana, który już był tak nieznośny. No on oczywiście ten trend uprawia właśnie zwracania się do matki w stylu, no nie wiem, śmierdzi ci z gęby, idź stąd! Albo coś w tym stylu. Albo

0: O, zamknij gębę, mamo! Czy znamy to z dnia dzisiejszego? No pewnie trochę tak, no na pewno kiedyś to było nie do pomyślenia. Dzisiaj się zdarza, niestety się zdarza. Jest to żałosne. Jeśli jesteś rodzicem, którego dziecko sobie pozwala na traktowanie cię jak szmatę, no to słabo trochę chyba. Popracuj nad tym, daj w łeb, to tak kopnij, jak Sacha Baron Cohen dziecko kopnął pięknie. Taka odświeżająca scena, to już gadaliśmy tutaj na antenie o tym. Taka piękna scena, kopnął, grubas się poturlał, poturlał się grubasek, no piękne. Trochę mam już nos zatkany, mi się zatyka, gardło boli, nos zatkany. I co można jeszcze powiedzieć? No i to był odcinek, w którym Cartman, już matka nie wytrzymała i wynajęła tresera psów, który miał takie proste bardzo sposoby na dzieciaka, że na przykład jak dzieciak zaczyna wrzeszczeć, to mu się tak chwyta się go dwoma palcami gdzieś tam za szyję, za krtań i się robi cst, nie, przepraszam, to się go tak dźga po prostu, dźga się go palcem i robi cst, cst. No i zawsze jak przyjdzie wam coś głupiego powiedzieć, to ktoś wam może z boku zrobić cst i nie zdążycie. I nauczkę macie, zły bodziec, żeby po prostu nie kląć na przykład. I jak na przykład Zenon by tutaj był koło mnie, to ja bym sobie z nim gadał, jak on będzie chciał coś powiedzieć na K, na H, to ja mu wtedy cst, i on wrzaśnie i nie będzie klął.
1: Such a fucking fate, Uncle Fucker! I w ogóle. No.
0: No i co myślisz, bracie, o South Parku?
1: No to chyba widać po gifach, które wrzucam, nie? Na tego, na bieżąco.
0: A no właśnie. A w ogóle ty masz w awatarze też takiego ludka jakby South Parkowego trochę, chociaż nie, to chyba nie jest South Park.
1: To chyba miało być takie South Parkowe, ale później wyszło jakieś takie dupiata, ale w oryginale, najoryginalniejszym miałem takiego już całkiem stricte South Parkowego kolesia. To jest jakaś taka wariacja, ale w oryginale miałem takiego stopro South Parkowego.
0: No i co, i zgodzisz się z taką opinią jak moja na przykład, że taki South Park to zasługuje, żeby go w Alei Gwiazd dać obok Jima Carreya, Charlie'ego Chaplina, kreskówki z myszką Mickey. No zjawisko, nie? Jakieś symbol.
1: Tak, ale wiesz, to jest jakby kolejny stopień niedocenienia, tak? Pewnych jakichś tam gałęzi sztuki, nie? Jak komedie generalnie cierpiały na to, że bardzo rzadko dostawały Oscary na przykład, nie? Pomijając fakt, że ta nagroda się zdewaluowała tak w ogóle, to kiedyś tak było, nie? A teraz te animacje są moim zdaniem niewystarczająco docenione, właśnie ten Family Guy i South Park. No. Tak, oczywiście, że tak. No i powiem ci, że kurczę, South Park jest chyba najlepszy z tych wszystkich animacji, bo jest ich więcej, nie? Są ci starzy Simpsonowie, których ja nie trawię, nie wiem czemu, po prostu dla mnie depresyjna, obleśna kreska, ale rozumiem, że to się może komuś podobać. Jest South Park, który był no drugi, tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o animacje najdłuższe w Stanach. Jest Family Guy, który jest na trzecim miejscu, chociaż popularnością to wydaje mi się, że one się wszystkie trzy zamieniają. Przy czym South Park Family Guy z Simpsonami miał jakiś odcinek crossoverowy, chyba w tym sezonie.
0: Był i to już chyba nie raz pojawiał się Bart Simpson, który był fajnie pokazany, tak trochę wyśmiany też chyba, bo na tle Cartmana i chłopaków, którzy są taki Cartmana, Stana i Kenny'ego, no na tle tych hardkorowych dzieciaków, ten staroświecki trochę Bart z procą, mówiący hej dude, no to taki już taki właśnie trącił myszką jakby trochę.
1: Znaczy, ciekawe jest, jak oni są wszystko, wiesz, założę się, że najwięcej jest prawników, jeżeli chodzi o ludzi, którzy produkują te wszystkie seriale. Naprawdę, to jest no, masakra jakaś.
0: Właśnie.
1: Tak jak mówiłeś, jak to jest, że tam nie ma pozwów i tak dalej, i tak i tym podobne, nie? Czy pozwy jakieś są pewnie, nie?
0: Tak, a ty spróbujesz zrobić coś i nazwiesz bohatera, nie wiem, tam Piasek czy coś, to tak ci się dobiorą do dupy tu u nas, że nazwiesz miał rozprawę,
1: słuchaj,
0: prawnika.
1: No, jest prosta sprawa, nie? Tak teraz rozmawiałem z kolesiem jednym. Jeżeli byś chciał, żeby ci za dojazd do pracy zwrócili tam za bilet miesięczny albo za coś takiego, to cię mega mocno prześwietli urząd skarbowy. Jednocześnie ta pani najbogatsza urzędniczka w Polsce wyciągnęła 400 milionów złotych, z czego no po prostu po milionie szło na jej konto z urzędu miejskiego w Warszawie, w którym sama pracowała i nikt tego nie zauważył.
2: Nie? Co za suka!
1: Także, no, to także wiesz, to już jest wysokich lotów skurwysyństwa, nie? Światowa skala po prostu skurwysyństwa. No ale jakby nie o tym mieliśmy gadać, nie?
0: Gorsza bitch niż mama Kyla.
1: Nie dali rady, przy jednej rzeczy nie dali rady w South Parku.
0: Przy czym?
1: Pamiętasz? Przy Mohamedzie.
0: A, tak, tak. Można powiedzieć, że to taka trochę ich pięta achillesowa się okazała chyba, albo nie wiem, ich coś, co ich przerosło po prostu faktycznie. No to jak, no właśnie, może opiszesz.
1: Czy w oryginale ten odcinek gdzieś tam chyba śmiga? Gdzie on był tam pokazany jako taki właśnie, taki ścierwo jakim był, taki brudny śmieć i z turbanem na głowie,
0: ale
1: generalnie później były jakieś, gdzieś to tam było, gdzieś ta wersja ona była do chwycenia, wiesz jak to.
0: Ale czekaj, bo czy mówimy o Mahomecie czy o Allahu, bo chyba jeden i drugi, nie, albo tylko Allah.
1: Nie wiem, czy Allah był stricte pokazany, to był Muhammad, z tego co pamiętam.
0: Ale to, no wszystko się tutaj rozchodziło o to, że nie wolno pokazywać wizerunku, może to było do tego nawiązanie, bo on był w stroju misia, to z...
1: Był w stroju misia, tak.
0: Właśnie, w stroju misia, no więc to mogło nawiązywać właśnie do tego, że nie wolno pokazywać wizerunku Allaha, ale Mahometa chyba wolno sobie narysować, czy jakoś tak.
1: Nie, no nie możesz w ogóle nikogo w islamie pokazywać, nikogo, a proroka tak. Też nogi z dupy powyrwałem, przecież z tym turbanem i takim z bombą na głowie, no to też był wtedy religia pokoju, oczywiście umiłowała dużo ludzi, także już tej miłości nie wstali nigdy.
0: Allah miś.
1: No, także to był Mohamed raczej, z tego co pamiętam, nie Allah, bo tam...
0: Albo Mohamed, faktycznie.
1: Bóg to Bóg, nie? Stricte. Teraz nie pamiętam, czy tam był ten Jezus taki w South Parku, bo ten Jezus taki, co tak strzelał i w ogóle był taki jak z jakichś godzin szczytu czy czegoś.
0: Jest Jezus, kraju. Oczywiście Jezus, dobrze, że wspomniałeś, bo zarówno Jezus, jak i diabeł, to jest też takie jakieś fajne, symboliczne, znaczy też i ciekawe w pewien sposób, bo mamy serial, który jest jednym, no... Bez wątpienia najbardziej znanym, jednym z najbardziej znanych seriali animowanych dla dorosłych na świecie, jednym z kilku, może i najbardziej znanym, jest tam Jezus i Diabeł. Takie dwie siły, które tutaj wszyscy też znamy, oni se żyją w tym wirtualnym, kreskówkowym świecie. Nie, tak se po prostu, wiesz, teraz tutaj dumam i bujam w obłokach, jakbym był diabłem, to bym zrobił wszystko, żeby być bohaterem takiej kreskówki. I czy gdyby tak było, to czy ta postać diabła nie jest taka sympatyczna na maksa w tym South Parku? Tego...
1: Jest, ja pamiętam on tak...
0: On się śpiewa, jak w Disneyu, on śpiewa tam.
1: Kiedyś tam gadał na temat uzależnień, jakichś chorób ciężkich, psychicznych, takich rzeczy z dzieciakami, jakieś umaralniające gadki im gadał, nie? Jak to wszystko działa i tak dalej i tym podobne, także to nie jest taka jednoznaczna postać.
0: Zakochany jest... w Saddamie Husajnie i oczekuje od dyktatora, który ląduje w piekle właśnie też czegoś więcej niż tylko seks.
1: No, ale wiesz, no, a kto powiedział, że ten cały Lucyfer to faktyczny, to jest jakiś taki zły skurwysyn, no, to jest, wiesz, no, nigdzie w Biblii to nie jest stricte powiedziane, tak? To, że se ludzie taką bajkę dośpiewali, to jest druga sprawa. Tak jakoś, wiesz,
0: to no i co, jest... gdybym, to widzisz, tak dziwnie trochę to w sumie wygląda, a Jezus, czy nie jest tam ośmieszony jakoś w sumie na maksa? Bo on jest takim bohaterem, Jezus tam jest bohaterem, który się pojawia bardzo sporadycznie. No, ostatnio go widziałem, jak go widziałem, to był jednym z samonów, czyli tych przywoływanych arcysilnych tam postaci, co można super atak zrobić, przywołując właśnie Jezusa. I on z karabinem po prostu spada i strzela. Coś tam jeszcze wygłasza, jakiś taki głupkowaty, typowo South Parkowy tekst w stylu, nie wiem, tam sacrifice this i strzela. Okay. No i a wcześniej to się pojawia, no jest jakoś tam, chyba najbardziej był podkreślony w tym długometrażowym, pełnometrażowym South Parku, który już wyszedł parę lat temu. Jak on się nazywał? Bigger?
1: O, nie pamiętam, to jest strasznie stara sprawa.
0: Strasznie stara sprawa, no, ale zaraz tutaj znajdę. Bigger, Longer and Uncut.
1: Uncut.
0: Ciężko mi się już z zatkanym nosem gada trochę, ale w każdym razie niezły, też fajny. No, czytam tu jeszcze, jakie są ciekawostki związane z serialem. A właśnie, no, w odcinku Passion of Passion of Jew. Stan mówi, że widział film Basketball i żąda zwrotu pieniędzy za bilet. Matt Stone i Trey Parker nakręcili i wystąpili w filmie Basketball. No właśnie, to czyli mamy już film, w którym wystąpili chłopacy. Oni byli całkiem niezłymi aktorami, z tego co pamiętam. Grali tak w bardzo taki luźny i naturalny sposób. Dobrze się to w miarę oglądało, a to też takie bardzo kontrowersyjne. Mówię o scenariuszu do filmu z Melem Gibsonem, w którym dzieci chcą zwrotu za film Pasja, bo im się ta cała historia z Jezusem nie podoba. A Gibson wtedy odpowiada, że nie może wam się. Nie możecie mówić, że chrześcijaństwo jest do dupy. Znaczy, nie możecie mówić, że film Pasja jest do dupy, bo to tak jakbyście powiedzieli, że całe chrześcijaństwo jest do dupy.
1: No tak. Widzisz, a ja teraz tak patrzę, specjalnie sobie też ten temat pomyliłeś. Znaczy, jak oni podchodzą do religii, to jest temat w ogóle na osobny odcinek, nie? Bo to jest. Kurde, widzisz, ta religia tam jest, tak? Ten Jezus jest realną postacią, nie? Szatan też jest realną postacią, ale jednocześnie, kurczę, jakoś tam to wszystko jest tak strasznie do ziemskiego poziomu sprowadzone. Ja nie wiem, to jest w ogóle temat, który można by osobno poruszyć, jak są religie w filmach animowanych traktowane, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, nie? Animacja ci daje możliwości, których ci nie daje normalny film. Dlatego też anime w ogóle japońskie mogą poruszyć niektóre sprawy, których nie zrobisz w filmie, tak?
0: Tak, tak, coś w tym jest. Zdecydowanie. No, prostu to chodzi o to, że pewne rzeczy ciężko byłoby je pokazać w normalnym filmie, tak, bo to byłoby za drastyczne, za zbyt szokujące, a uproszczenie tego i pokazanie za pomocą kreski daje taką podkładkę jakby, nie? Troszeczkę. Coś w tym stylu masz na myśli, że po prostu łatwiej tak. Jest i to w ogóle, no... No tak, to
1: chodzi
0: też tak
1: wyższe koszty, ale nie tylko i wyłącznie koszty. Nie? Na przykład jest taki świetny serial Monster, animowany, japoński. On jest o psychopatycznym, seryjnym mordercy i takim lekarzu japońskim, który tam w Niemczech pracował. Ogólnie, generalnie... Ja nie wyobrażam sobie, żeby można było zrobić dobrą adaptację tego
0: No wiesz, sprawa. Nie pokażesz przecież z żywymi aktorami, jak jakiemuś gejowi Alowi wkłada nauczyciel w szkole szczura do dupy.
1: Tak, tak.
0: Przez
1: tak,
0: rurę.
1: Tak.
0: To by było nie do pokazania. Byłoby to za szokujące.
1: W stylu CSI, ale to ludzie by rzygali po prostu, nie?
0: Nie wiem, czy to by się dało w ogóle oglądać takie coś. I kreskówka jest tutaj takim po prostu jakby... No takim filtrem, który nam blokuje pewne doznania związane z oglądnięciem takiej sceny, ale ją pokazuje de facto, nie? Więc to jest taki też ciekawy zabieg, że kreskówka się tu staje narzędziem, które, jak zauważyłeś, pozwala nam przekraczać pewne bariery. To jest też ciekawe. No.
1: Notatnik śmierci... Słynny też, to ciężko byłoby te wszystkie sceny śmierci zrobić tak normalnie. No ale to wiesz, za duża dygresja. Furia tutaj powiedział, że wkraczamy na grząski temat z tą religią, więc może odejdźmy od tej religii z racji jego urodzin. Niech ma taki prezent chłopak. A ja znalazłem taką z kilka stron, w ogóle na Wikipedii wszystko jest wyszczególnione. Postacie, które same siebie voice'owały albo grały po prostu jako goście w South Parku.
0: O.
1: I takie same coś jest też w Family Guy i w tych innych. To jest bardzo ciekawa sprawa, nie? Ale zobaczmy, kogo tu mamy. Jakiś Bill Hader jako Alec Baldwin. No to tam akurat inna sprawa. Czekaj, kto tu grał samego siebie? Chichi Chong, czyli zielarze z Cherokee. Nie wiem, czy kojarzycie różowe lata 70. Tam był taki koleś wiecznie zjarany, taki stary hippies.
0: Ja nie kojarzę.
1: A, to był taki stary, wiecznie zjarany hippies i to jest właśnie ten, to jest chyba ten cały Chong, Tommy Chong, z tego co pamiętam. A Chicha możecie kojarzyć z Nasha Bridgesa, on był przydupasem Nasha Bridgesa. Co tam, Elton John sam siebie grał.
0: O.
1: Popatrzmy dalej.
0: I śpiewał też coś?
1: No, niech popatrzę, kurde, czy coś tutaj.
0: Can you feel to love to die?
1: Nie chcę tutaj czytać, ale wydaje mi się, że coś tam mogło być. George Clooney grał jakiegoś doktora tam z kosmosu. Henry Winkler, to nie znam, kto to jest.
0: Właśnie, mamy Jay Leno, kosmitów, Mr. Kitty. Mutantów.
1: O, właśnie. Jay Leno, no.
0: Mów.
1: Mówisz, Jay Leno grał jakiegoś tam Mr. Kitty. Coś o tym czytałem, nigdy tego nie widziałem, bo ja South Parka strasznie oglądałem na lata i mam ogromne po prostu dziurę, nie? Jennifer Aniston jest następna. Ozzy Osbourne grał sam siebie.
0: No proszę. Ozzy Osbourne to kurczę i w grze komputerowej podkładał głos. W grze komputerowej Brutal Legend, świetna gra, w której pojawia się taki trochę przerobiony Jack Black, znany Jack Black, który ląduje w... dostaje czymś w głowę, pracując w sklepie muzycznym i ma taki sen, że, że przenosi się do krainy heavy metalu i metalu w ogóle. I tam są różne rodzaje rockmenów i metalowców w tym świecie. I tam właśnie Johnny Osbourne też się pojawia jako jeden z jakichś tam bossów. Świetna giera, fajnie zrobiona. W ogóle różne takie smaczki, jak na przykład upiorny wózek z dzieckiem a la film Dziecko Rozmery, tak? Jacyś metale, którzy trzepią głowami tak do przodu i do tyłu, jak to metale, nie? No, zarzucają batami i mają przez to takie szyje napakowane, takie mięśnie po prostu. No, różne takie śmieszne rzeczy.
1: No to w ogóle był ten, w ogóle był z metalami, był taki serial dla dorosłych, powiedzmy Death Clock. Ja go tam widziałem troszenie tylko, chociaż byłem wtedy metalowcem, nie wiem dlaczego tego nie oglądałem. Ale tam no, był sobie Death Clock, to też coś trochę w tych klimatach, podobno strasznie brutalne. Co mamy dalej? Mamy Radiohead, jeżeli znowu jesteśmy przy metalu i ciężkim brzmieniu. Radiohead grali samych siebie. Robert Smith, którego wspominałeś, The Cure, też był.
0: Robert Smith, Robert Smith.
1: No dalej to już musimy jechać na ten, dalej to już musimy jechać na Wikipedię i że tak się wyrażę, weźmy tą sprawę od tyłu. To tutaj jest, teraz tak.
0: Są tam różne opry.
1: PewDiePie. O. Sam siebie grał, wyobraź sobie. Widzisz?
0: A kto to jest? Kto?
1: PewDiePie to jest taki znany progamer, znaczy gamer YouTube'owy, który generalnie na tych wszystkich takich nowoczesnych, nie energików, nie brodatych, tylko tych takich ciulowych, mainstreamowych, jakiś, jak on się nazywa, ten taki młody, co się chwalił, że jest gejem, co Aper powiedział, że się na małym pedale wybił. Gimper, o. Te gimpery i tacy inni, tak wiesz, ekspresyjnie robią te gameplaye, to PewDiePie był ojcem tego i tam jest chyba najbardziej znanym zagramerem w ogóle.
0: A to ciekawe, no właśnie tak a propos tego YouTube'a, to był fajny odcinek, w którym się pojawiły różne legendy YouTube'a, czyli Grubas, który śpiewał Maria hu, Maria ha. Była panda kichająca, był... gościu a la film Tron, taki miał strój jak w filmie Tron, tylko że wąsy jeszcze miał i śmieszny był. Przy okazji można wspomnieć, że ten właśnie słynny przebieraniec, co się zrobił sobie ten kostiumik a la Tron, to użyto go w reklamie niedawno i śmiesznie tam wypada, bo on się bawi za pomocą takich taśm klejących różnokolorowych, sobie robi takie cykle świetlne właśnie a la coś w garażu swoim i przyłapuje go żona, która jest wkurwiona, że marnuje czas, a on taki jakiś spadaj stąd. No. W każdym razie, no i kupa innych memów. Był jakiś taki rozpłakany emo, który krzyczał Leave me alone! Leave me alone!
1: Tak, tak, super, to było po prostu, ale widzisz to, patrz, jakaś epoka to była osobna, nie, w YouTubie, zupełnie inna epoka.
0: Tak, inna, YouTube też się zmienia, nie?
1: No tak, cute sneezing panda, wtedy nie było, to było chyba pompa z tego, że ma być monetyzacja, nie, to się zaczynało, jakieś te pierwsze teksty na temat monetyzacji i oni tam szli tą kasę zebrać, nie, z tego YouTuba.
0: Może. Już takich detali to nie pamiętam, ale jest to bardzo prawdopodobne. Dzisiaj jakby zrobili odcinek o YouTubie, to byłby zupełnie w inny świat i inne zlewki, inne po prostu darcie łacha z czego innego już, nie? Na przykład, że wszyscy oglądają, jak inni sobie łamią coś, albo wchodzą na dach, żeby tam wyskoczyć do góry z gołą dupą i skręcić kark. To było z kolei fajnie sparodiowane w Family Guy'u, gdzie Peter, jak tylko zobaczył, że można coś tam się, że można być sławnym, jak się zrobi jakiegoś pranka, czy bardziej to chodziło może o Jackassa, żeby skądś zlecieć, to wsiadł do, gdzieś tam skombinował wózek sklepowy, wspiął się na dach, na tym wózku zjechał, skręcił sobie kark i taki wykrzywiony leży, biedny i wystraszony, taki w ogóle no, spanikowany. Ej, słuchajcie, czy coś mi nie jest? Czy ja nie mam głowy w drugą stronę? Słuchajcie, ja się boję, zróbcie coś, kurwa.
1: No było, było, ale South Park, znaczy myślę, że Family Guy to jest temat na osobną sprawę, gdzieś tak się tak. bałeś, że nie dasz rady, a tutaj już tyle czasu gadasz o South Parku, a jeszcze się nie widać końca. Jeżeli chodzi o takie memy w South Parku, to jeszcze ty jako kociarz powinieneś docenić ten motyw O Long Johnson.
0: A to nie kojarzę coś o
1: czym. Nie kojarzysz tego? Była taka sytuacja, to był mem internetowy z takim kotem, jakbyś pisał do YouTube'a, że jakiś Talking Cat czy Talking Animals, to tam wychodził taki kot, wiesz, jakie koty potrafią antropofoniczne dźwięki wydawać z siebie.
0: Aha, no? Tak po prostu tak gadać, tak miał.
1: Tak, ten kot gada. O,
0: miał.
1: I takie dźwięki z siebie wydawał bez sensu, no? No i wiesz, tam specjalny sztab powołali światowy, żeby się z kotami dogadać, nie? Kurde,
0: muszę to zobaczyć. Ale to już sobie wyobrażam te dźwięki. No.
1: Dokładnie takie były, nie?
0: No.
1: Oni tam wszyscy udawali te koty, bo to jakie które memy były modne, wiesz, tak na dupie jeździli, jak wiesz, jak mają owsiki cztery nogi, nie? Tak specjalnie te dzieci tak jeździły i to, bo to było modne, to musiałem wszystko robić to, co było modne, nie? Później któryś tam coś robił, to był nie, ty jesteś już niemodny, nie? No po prostu... masakra to była, zajebistocznie.
0: Świetne te pomysły są po prostu na tematy też, nie? Które oni łapią jednak. To dużo zależy od pomysłu na scenariusz i od różnych rzeczy, które sobie wybierzemy do wyśmiania. To jest fajny temat, te koty też. A nikt wcześniej chyba czegoś takiego nie podejmował. Nikt takiego czegoś nie rusza, takie tematy jak memy ze śmiesznymi kotami, nie? A oni tak.
1: Co tam jeszcze było, nie? Coś z tymi dziećmi jest nie tak, bo słuchają Phila Collinsa, nie?
0: Gdzieś tam... Przypomniało mi się, że wśród tych memów YouTube'owych, znaczy wśród tych znanych YouTuberów był jeszcze inny taki sławetny gostek Star Wars Kid, czyli taki pulpet, taki grubasek, który we własnoręcznie zrobionym jakimś swoim mini studio, takim jak to dzieciak se robi, jakimś kijem tam macha nieporadnie i sapie tymi nogami tam machu. No i ktoś mu to i podprowadził kasetę, jak on se to nagrał i poszło to na YouTube'a, koleś się załamał, bo siara. No i też się pojawia ten właśnie Star Wars Kid. Śmieszny, co macha tym mieczem.
1: Afro Ninja, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Afro Ninja, tak. A jeszcze tylko dodam, że cała sprawa z tym załamanym dzieciakiem, co się tak przejął, ale popatrzcie, jak to dużo zależy od dystansu, jaki się ma, nie? Ja bym się śmiał, kurwa, no.
1: Tak.
0: I chłopak się naprawdę ponoć załamał, w szpitalu się leczył, coś, potem mu jakiegoś iPoda tam zafundowali się, złożyli jego fani, żeby go tam... bo miał też i fanów, no ludzie się śmiali, no grubas taki... No po prostu grubas śmiesznie wygląda, jak robi takie piruety, nie? Ale co ciekawe, dobrze się skończyło, bo chłopak jakoś tam wrócił do siebie, a pojawiły się takie fajne przeróbki. Studio Raven Software chyba, bodajże, który wtedy posiadał licencję na Star Warsowe rzeczy, zrobił z tego jego nagrania taką fajną przeróbkę, że on jest takim grubym Jedi. I to fajnie wyglądało, bo dorobili dźwięki, jak on odbija, taki jakby połączenie pijanego mistrza i Jedi'a. Była jakaś i petycja, żeby chłopak się pojawił w którejś odsłonie Gwiezdnych Wojen jako taka postać w tle gdzieś tam, nie? Wśród innych.
1: Byli grubi ludzie, którzy robili ewolucje faktyczne, nie? Co, że tam na przykład zrobił jakiś tam salto do tyłu, nie? Koleś z taką mega nadwagą, nie? I to z żadnego Photoshopa nic, nie? I wiesz, był spory ruch, nie? Na tą stronę, żeby to jakoś odbić, nie?
0: No, Jest w sumie wielu wysportowanych, jest kilku takich aktorów z filmów azjatyckich, z filmów kung fu, którzy są grubaskami, ale robią tak niesamowite rzeczy.
1: Jak on się nazywał? Taki godziny, nie, jak to się nazywało? Niebezpieczny? Coś to było, taki serial, nie? Sami jakoś tak, Hong Kong, jak on się nazywał?
0: Zaraz ci podam na pewno imię jednego z takich aktorów, których ostatnio, ten, który grał mistrza, jednego z mistrzów w filmie Ip Man, ale nie wiem, czy go teraz tu znajdę. Taki właśnie grubszy mistrz, to jest bardzo sprawny gość. Ja nie wiem, czy to nie jest ten sam aktor, który grał jeszcze z Bruce'em Lee w filmie na przykład Gra Śmierci, też gra takiego grubaska, który potrafi zrobić kilka salt do tyłu, bo ma trochę jakby... No podobną twarz, ale może dlatego, że to jest po prostu grubszy troszeczkę człowiek. W ogóle przepraszam wszystkich tutaj grubasków i grubaski. Wy macie po prostu grube kości, o tak mówmy, albo wyzwolony horyzontalnie. No.
1: Niech to będzie. Wyzwolony horyzontalnie. Ja się robię coraz bardziej wyzwolony horyzontalnie.
0: Tak?
1: Kurczę, był taki serial z takim właśnie kolesiem, on był takim... Serial Kung Fu leciał na Polsacie i był koleś taki charakterystyczny, taki tłusty, on był faktycznie jakimś mistrzem Kung Fu, ten ziomek. Jak on się nazywał, do diaska? Patrz, no nie mogę sobie przypomnieć. Nieważne, no to kurczę, wróćmy do South Parka. Powiedz mi, czy ty masz wrażenie, że oni równo po wszystkich kładą?
0: No właśnie, dobre pytanie. Warto się nad tym na pewno zastanowić. Z grubsza, bo jak tak teraz myślę, to mi nie przychodzi do głowy, że komuś tam starali się wejść w tyłek, czy kogoś oszczędzali jakoś, tak, że się czuło. Może sami tak się czuję jakby, że wiesz, to tu tak niby się podśmiewują, ale tak pokazują fajnie tego, nie? Tu nie czuję tego.
1: Hillary Trump, najlepszy przykład teraz. Jak ci się podoba teraz to, co jest najnowszy odcinek?
0: O, właśnie nie znam tego, co... A ty oglądałeś?
1: No tak. No.
0: O, i co? Jak to wyszło?
1: Trumpem tam jest ten chyba Garrison, bo utrężonym czy coś, nie?
0: Ten nie wiem, ale koleś, jak... Nie? Jak
1: i on tam mówi, on miał taką moc, hasło przewodnie, fuck them all to death, nie? Żeby wyruchać ich kurwa na śmierć. Nie? I to jest jego plan, żeby Ameryka była wielka znowu, żeby wyruchać wszystkich nielegalnych imigrantów na śmierć, nie? No mu tam mówią, panie, ale jest 2,5 miliona tych, musiałby pan ich przez 700 lat wszystkich ruchać na śmierć, nie? O, i tak ich wyrucham, nie? I wiesz, taki autentyczny, go wszyscy kochają, nie, faktem o tu debnie. I w pewnym momencie on się załamuje i mówi, kurwa, no nie, no ja się na tym nie znam. A w ogóle, jego wiceprezydentem jest Bruce Jenner, nie? Taki zjebany, tak gada, jakiś ułomie jest po zmianie płci w ogóle, nie? A to też jest pompa z tego, że Bruce Jenner powiedział, że jak jest transzolem, to on jest republikaninem, że on jest konserwatystą, nie? To z tego, że on jest transzolem, nie? On się z tym nie zgadza z wszystkim, on jest, wiesz... Dajcie mi giwerę do ręki, ja jestem konserwatysta, nie?
0: Ten Bruce Jenner, czy raczej ta Kate... pani...
1: Caitlyn Jenner.
0: Caitlyn, tak, Katie. To pojawiło się też w Epic Rapie, Epic Rap Battles of History, ta postać. To jest słynny taki po zmianie płci Amerykanin właśnie, który był kiedyś sportowcem, biegaczem i zmienił się czy pływakiem. I w kobitkę się zmienił. No, never mind. W każdym razie, no, ciekawe. I mówisz, że Trump, co z nim tam dalej?
1: Garrison tam jest tym Trumpem i sprawa jest taka, że w pewnym momencie się załamuje. To jest audycja spoiler.
0: Ale jak Garrison jest Trumpem?
1: On jest ekwiwalentem Trumpa. Ja wiem, że tam funkcjonuje Trump, ale Trump jest Kanadyjczykiem, nie? W South Parku, nie?
0: Tak?
1: No tak, wklejałem gify z tym. On tam jest, już ma głowę pociętą, jest Kanadyjczykiem, nie?
0: Aha.
1: Jako tako, nie? I wiesz, ekwiwalentem Trumpa jest ten Garrison, który się sprzeciwił tej imigracji, temu lewactwu, temu wszystkiemu i tak jedzie twardo, kurde, przeciwko, nie? Jest taki autentyczny, ludzie go tak kochają, że jest taki autentyczny, tak pierdoli takie, wiesz, takie komunały populistyczne, nie? Wszyscy się strasznie cieszą i są ci demokraci tacy wkurwieni. No i jest Hillary, nie? I w pewnym momencie on się załamuje i mówi, kurwa, wiesz, tak gadał z Bruce'em, nie? Z tym Bruce'em, znaczy z Caitlyn. I tak Caitlyn mówi, ty stary, zajebiście nam idzie w tych, możemy to wygrać, nie? No ale jak wygramy, to co zrobimy, nie? Mówi, kurwa, nie wiem. A myślałem, że ty wiesz, nie? Mówi, nie, ja nie wiem, myślałem, że ty wiesz, nie? Przejebane, nie? Nie, no kurwa, to się wycofujemy, nie? No i w tym momencie pokazują tam sztab wyborczy Hillary. No i tak mówią, Hillary, pamiętaj, ostatnia debata, nie spierdol tego, nie? Najprostsza sprawa, po prostu powiedz, że wszystko, co mówi on, to jest kurwa nieprawda i macie mu nie wierzyć, nie? No i w tym momencie wychodzi, kurde, oczywiście nasz ekwiwalent Trumpa i mówi: słuchajcie, ja się do tego, kurwa, kompletnie nie nadaję. Nie będę dobrym prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie? Przez taka cisza, nie? W tym momencie się odzywa Hillary, tak wiesz, taka tempa, jak automat patrzy na promptera, myśli: nie wierzę w to, co mówi mój oponent, to jest wszystko nieprawda, nie? No i wiesz, i cała debata wygląda tak, że ten cały czas mówi, że jest beznadziejny, a Hillary mówi, że to jest nieprawda, nie?
0: No i co? I na tym przykładzie co możemy powiedzieć? Że oszczędzają, kogoś, komuś włażą bez wazelinki i bez bydełka, czy raczej nie?
1: Zrównoważona to jest całkiem. Szkoda, że nie pokazali, wiesz, tej Hillary też trochę, że ona jest taka... Bo więcej jest pompy ogólnie na Trumpa. Nie, mało jest Hillary pokazane. Nie ma tych jej ataków takich zjebanych, nie żyga żadnymi glutami. Mogli to pokazać. No. Wydaje mi się, że tutaj tak za bardzo nie ma tej równowagi, ale nazywają ich te sandwich, kanapka z gównem to jest jeden, a drugi to jest też coś z gównem, nie? Zaraz ci to znajdę. Czekaj.
0: Może się Hillary jeszcze przewinie przez, wiesz, przez jakiś odcinek i pokażą ją trochę taką właśnie jak po MK Ultra, jakby miała, będzie się tak śmiała jakoś tak, wiesz, dziwnie i głupkowato.
1: No właśnie. To słuchaj, to wygląda tak, że mówią na tego, na Trumpa mówią dusz, nie? Czyli tam tak w lżejszej wersji to będzie dupek, a w mniej lżejszej to jest jakiś tam akcesorium kobiece do higieny intymnej chyba.
0: A co znaczy, może wiesz, duszbek? Czyli no chodzi mi oczywiście o imię, które jest nadane właściwie bohaterowi, w którego się wcielacie w grze. To jest też takie śmieszne, bo pierwsza gra pyta was, jak sobie chcecie nazwać swojego bohatera, a co byście nie wybrali, to i tak zostajecie nazwani douchebag. Douchebag. Nie wiem, czy to nie jest gruszka do lewatywy, może...
1: Chyba tak właśnie, no, to jest chyba to. Tak.
0: W każdym razie coś takiego chyba.
1: Czekaj, nie chcę sprawdzić słownik jeszcze.
0: No i tak czy owak dostajecie, bo to jest też, gra jest fajna, bo jest też zlewką trochę z interfejsu. Innym takim przykładem fajnej szydery samej idei interfejsu gry jest to, kiedy Jimmy zaczyna się jąkać i nie może skończyć mówić dialogu i mówi właściwie w nieskończoność i możemy skipnąć, nie? W końcu, a on nigdy nie skończy tego, co chciał powiedzieć. To zabawne jest, nie? Bo się zapętlił chłopak po prostu całkowicie.
1: Jimmy jest fajny, przypomina mi takiego jednego niepełnosprawnego znajomego. Ale mądry koleś naprawdę ten Jimmy. On tak się wydaje być najmądrzejszy.
0: Tak jest. I myślę, że chyba, kurczę, wielu z nas miało właśnie taki typ kolegi. Wiecie, trochę taki dziwny, trochę takie bardziej może krzaczaste brwi, trochę fryzurka niemodna i kuśtykał za waszą bandą trochę, bo chodził o kuli. No, myślę, że mogliście mieć takiego kolegę w swojej paczce.
1: Tak, oczywiście, że tak. Tu się zgadza. To myślę, że dość popularne to jest, że tak się wyraża. Ale widzisz, wiesz, to jest fajne w w South Parku, że jednocześnie jakoś to nie jest wielkie halo, że te dzieci są niepełnosprawne.
0: No.
1: Także to też jest emblematyczne. Z drugiej strony właśnie, pokazałbyś dziecku takiego South Parka, żeby się wychowało na tym?
0: Nie, ale to zupełnie nie jest serial dla dzieci, dlatego warto chyba walczyć o kulturę oglądania też w takim sensie, żeby mieszkańcy jakiegoś kraju, na przykład w tym przypadku my tu w Polsce, żeby wszyscy wiedzieli, że są bajki, które nie są dla dzieci, wbrew pozorom, że jak bajka, to nie musi być dla dziecka, może być bajka dla dorosłych, nie? Ale ludzie już dzisiaj chyba to wiedzą i chyba nikt nie puszcza South Parka swoim dzieciakom. Problem może być inny, że dzieciaki same to oglądają i to jest coś, bardzo taki trend wyraźny ostatnich lat, czy kilkunastu, czy kilku, nie wiem, nawet ilu, ale w każdym razie w tym kierunku to idzie, że świat bajek się miesza ze światem filmów dla dorosłych i powstaje taki dziwny świat, nowy. Może niebezpieczny, może bezpieczny, nie wiem.
1: Czy wiesz, to jest kwestia tego, jak bardzo rodzice wiedzą, co dzieci robią, nie? Bo znam taki przypadek, znałem przypadek, kiedy się ktoś wychował na South Parku i rodzice nie wiedzieli, że to jest jakieś poryte, nie? No.
0: No ja też się wychowywałem na South Parku, no.
1: No, ale
0: w zasadzie.
1: Tak, no. No,
0: no i ile ja miałem lat, jak South Parka pierwszego? Z kilkanaście, no nie wiem.
1: To widzisz, nawet młodszy znam przypadki, no.
0: Także... Albo i młodszy, cholera, ja już nie pamiętam, ale...
1: Nie, no, starym dziadem, no bez przesady, no to aż tyle chyba lat nie leci.
0: Moich czasów to się Coral Gola oglądało, nie tam South Parki.
1: A coś się kiedyś kończyłem, jak gadałeś o Coral Gorze, że to jest jakieś takie strasznie narkotyczna wizja była.
0: Zryte, takie dziwne, chore.
1: Nie,
0: takie. Nie, no bo mówiłem, że on kurczę... Płakał, ciekły mu takie łzy jak grochy jakieś z plasteliny i uśmiechnięty był. Dziwny taki. Ja się go bałem.
1: Ciężka schizofrenia zaawansowana. Kolargon na mefedronie.
0: Jeszcze coś śpiewu, takie dziwne, takie czerstwe piosenki jakieś takie. Rumpli, pumpli, lutu, tutu. Nie, takie jakieś pojebane to było. A South Park, to jest może lepsza bajka jednak dla dzieci. Nie wiem, może gra komputerowa jest trochę oknem na młodszych, bo nie wiem, czy gra jest aż tak hardkorowa jak serial. Jest taka bardziej sympatyczna i mniej chyba inwazyjna, bo tam jest ten świat superbohaterów, czy fantazy, te księżniczki, elfy, smoki, czyli wybrali, jakby wzięli na warsztat to, co w South Parku trochę było bardziej lightowe, troszeczkę wykastrowali, myślę, te South Parki z religii i polityki, może tam tylko tego Jezusa dali, no ale tak z grubsza, wiesz, wzięli te łatwiejsze tematy i chyba dobrze zrobili, no nie?
1: No tak, tak, ale widzisz, nie wiem, czy dałbyś radę South Parka tak właśnie dzieciakowi jakoś pokazać, nie wiem, jak to wygląda w tej grze też, znaczy taki Pinky Mózg, bo ostatnio coś na ten temat pisałem i tak mi się przypomniało, że Pinky Mózg to była strasznie upolityczniona bajka. Tam był w cholerę wtrętów jakichś politycznych i różnych akcji.
0: Może to jakieś nawiązania do NWO, no bo chcieli przejąć władzę nad światem w każdym odcinku.
1: Może, ale wiesz, cały widz polega na tym, zauważyłem w tym Warner Bros. Im później, im dalej w las, tym więcej było jakichś rzeczy takich, żeby to, wiesz, ta płaszczyzna, żeby dziecko mogło oglądać to i rodzic. Także rodzic się z jednej rzeczy śmieje, a dziecko z innym, nie? Z innej rzeczy. Tak samo masz w Pingwinach z Madagaskaru, nie? W South Parku, no kurczę, nie wiem, czy dzieci by to jakoś mogły zapaść. Tak, jak tam Cartman kupę strzeli, jasne, nie? Będą się śmiały.
0: No to się mówi, druga fala, nowa fala. Czasami tam się dzieli jakoś na pierwszą falę, drugą falę. W każdym razie to chodzi o to, że nastąpił przełom, że zaczęto w ogóle, że wszyscy nagle zaczęli robić tak kreskówki, żeby były i dla dzieci, i dla dorosłych, bo skumali, to jest naturalne zjawisko. Ci, którzy są odpowiedzialni za sprzedawanie tego, za udostępnianie, za produkcję, doszli do tego, że po prostu dorośli bardzo często oglądają z dzieciakami bajki i chcieli im też dogodzić, odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Można powiedzieć, że rynek to wymusił trochę, nie?
1: No tak, SpongeBob jest zajebistym przykładem, nie? Tam też można mieć...
0: Dwuwarstwowa bajka, nie?
1: Strasznie, no, naprawdę, masakra i przechuj śmieszna, nie? No, przepraszam, że taką robię dygresję, ale po prostu jak Peter Langton, czyli Plankton się wysłał faksem, to ja po prostu się zbierałem z podłogi, nie?
0: Czy SpongeBob, którego nie znam właśnie prawie wcale, jest twoim zdaniem taką kreskówką, którą można wrzucić nawet od biedy do tego samego wora, co South Parka, Family Guy'a, Futuramę, The Simpsons?
1: Nie, no to jest w ogóle niewulgarne, więc trochę dalej, ale jest to coś, wiesz, tak podając rękę, nie? Tak bym powiedział. Bo są w SpongeBobie takie po prostu żarty, których, i to dość dużo w każdym odcinku, których dziecko nie ma prawa wyłapać, nie? To jest coś jak gdyby taki etap pośredni, mi się wydaje, nie? To jest SpongeBob.
0: No, to jest dobre. Ja słyszałem, były jakieś takie czy badania, czy testy i okazuje się, że dzieciaki nic nie wyłapują z tej warstwy, która jest dla dorosłych. Po nich to jakoś spływa.
1: Animaniakach dużo o seksie było na przykład, nie? Nie wyłapią tego.
0: Trochę jest. Tam to jest tak dziwnie z kolei, tam jest jeszcze trochę inaczej to wszystko zrobione, ale ja myślę, że są takie dobrze zrobione te seriale, to są takie, że te dwie warstwy, jak na Photoshopie właśnie Kids, a na drugiej Mature i każda działa sobie osobno trochę i się nie mieszają za bardzo ze sobą. Jest to w miarę bezpieczne. Chociaż kto wie, można by to dokładniej zbadać. No nic. Chciałbyś jeszcze jakieś ciekawostki, coś, jeszcze jakiś temat może jeszcze poruszyć odnośnie South Parka?
1: To tak wracając do South Parka, muszę powiedzieć, że kiedyś się nadzieją. Ja mam takie dziwne wrażenie, że oni się kiedyś nadzieją. Właśnie w jakiej telewizji leci South Park? We Foxie?
0: No nie wiem. No w Polsce wiem, że swego czasu był na Kanal Plus. Na pewno teraz nie wiem.
1: Słuchaj, bo to jest, to dużo mówi, nie? Family Guy chyba leci na Foxie. Comedy Central, tak? Czekaj, na pewno.
0: Zaczynali na Comedy Central, na pewno wiem. I też jest taka ciekawostka, że Comedy Central to właściwie sprawiło, że serial nazywa się South Park, bo początkowo była taka propozycja autorów, żeby to było Mr. Hinky Show.
1: No tak, mówiłeś, było, tak faktycznie.
0: A, to mówię.
1: No teraz okay. Widzę na Wikipedii, Stany Zjednoczone, Comedy Central. W Polsce było na Comedy Central, na MTV, na Kanal Plus, na Wizja 1. I teraz tak, no faktycznie, Comedy Central, no to wiesz, to by tłumaczyło, dlaczego oni sobie tak dworują ze wszystkim, ale w przypadku Family Guy'a jest ciekawa sprawa, bo on jest z Foxa, jeśli mnie pamięć nie myli, i strasznie jedzie po religii i po konserwatystach, wyobraź sobie, a Fox to jest takie, wiesz, takie
0: tak.
1: TV Republika, nie?
0: Tak. To się daje. W przypadku Family Guy'a faktycznie to zauważyłem. Na przykład odcinek, w którym Stevie, tu już o tym nawet kiedyś wspominaliśmy, dostaje się do alternatywnej rzeczywistości, w której...
1: Nie było religii.
0: Nie było religii i jest lek na raka, tak? Takie,
1: tak, nie na raka, to ci się wtedy pomyliło. To była sytuacja, że Glenn Quagmire wracał z jakiegoś ruchania, nagle tak mu zegarek zapikał, tak patrzę i mówię, o kurwa, mam AIDS, nie? I tak cyk, wziął sobie paracetamol jakiś, a już nie mam.
0: A AIDS, myślałem, że cancer.
1: Nie, to było z tym, to było, a znowu, nie powiedział, znowu mam AIDS, nie? I
0: znowu mam AIDS.
1: Wziął sobie jakiegoś tam paracetamola na to, nie? No i tak
0: wyśprałem,
1: ale to wiesz, na Family Guy to może jakiś następny odcinek. Dobra, to ja kończę i przypominam tylko westerny w przyszłym tygodniu, żeby nie było.
0: Tak, za tydzień westerny, dokładnie. I pozdrów Ole.
1: No, pozdrawiam cię, Ola, jestem też od niej inny.
0: Aż się zacząłeś jąkać jak Jimmy, czy Jimmy, tak, nie Timmy.
1: Timmy, to już w ogóle jest ciężka sprawa.
0: To ja też cię pozdrawiam. Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć. No. Trochę się jąkamy tutaj, ale mi to nie przeszkodzi w prowadzeniu radia. No właśnie. Różne dzieci, różne cechy charakteru, zupełnie różne. Fajne, to jest właśnie super, że bohaterowie są tak różnorodni. Nie ma na przykład trzech dzieciaków takich dresiarzy bardziej, tak, którzy byliby by tacy sami. Każdy z dzieciaków ma własną jakąś wrażliwość, jest trochę innym typem dzieciaka, czy z zamożnego domu, czy z biednego, czy rozpieszczony. No, Stan jest bardziej poukładany, ma poukładane bardziej w domu, myślę. No Kyle z dobrej żydowskiej rodziny jest w sumie, no. No w każdym razie są różnorodni, to jest fajne. Butters to taki dziwny jest, bo to jest taki jakby lekko niedorozwinięty chłopczyk, ale tak lekko, nie? On coś ma tak z głową troszeczkę. Taki jakby, taki też dziwny. To jest fajne może to, że te dzieciaki są takie dziwne. Bo to nie są takie, no to są takie dzieciaki z jednej strony dziwne, ale z drugiej strony to są, one są pokazane trochę tak, jak naprawdę myślę się wiele dzieciaków zachowuje. Przecież dzieciaki się często zachowują w sposób czy żenujący, czy w zupełnie innych kategoriach jakoś widzą świat, gadają ze sobą w inny sposób niż my dorośli. Tak jak ci młodzi bohaterowie z South Parka są takie właśnie dzieci mściwe, czy żenujące, czy głupkowate, tak? To fajnie pokazali. Nie są to dzieciaki, tak jak się czasami pokazuje w filmach takich robionych przez dorosłych, że te dzieciaki są takie sztuczne w gruncie rzeczy. No wiecie, takie juhu, chodźmy, pomożemy cioci Jadzi wnieść zakupy, co wy na to, hurra, pyszny pomysł. No wiecie, no to nie są, to już są jakieś takie dzieciaki jak z parodii już wręcz trochę, no tak jak u Barei takie dzieciaki. Wujek dobra rana był, tak? Świetny pomysł, wujku. A tu mamy zupełnie inny typ dzieciaka. To nie jest dzieciak z serialu Alf, to nie jest dzieciak z serialu Cudowne Lata, czy tam, jak to się nazywało. To nie jest mała Ciri z Wiedźmina, to nie jest w ogóle, no, też bardzo dużo tu jednak dubbing zmienia. Patrzyłem i w polskiej wersji językowej za Stana bodajże podkłada głos kobieta. Częsta taka praktyka w polskim dubbingu, że za małe dzieci podkłada głos kobitka. Też z Bolkiem i Lolkiem tak było. A tam faceci. I śmiesznie zmodulowany głos na voice performerze, na efekcie jakimś w każdym razie, typu pitch correction. I no brzmi to lepiej. W ogóle polski dubbing w South Parku jakoś nie mogę się przekonać. Niby nie jest taki zły, nie? Niby to daje radę w sumie jakoś tam, ale nie wiem, może kwestia przyzwyczajenia, może ten serial ma coś w sobie takiego, że po prostu lepiej się tego słucha w wersji oryginalnej. Nie mam bladego pojęcia. Ale to już nie sądzę, żeby takie tu rozważania były teraz ważne. Tym bardziej, że już audycję kończę. Może jak będzie jakiś afterek, pogaduchy luźne, to może włączymy to na głównej stronie. A może będzie ukryty. A zostawmy ukrytego. Linka znajdziecie na pewno na naszym czacie, na stronie Nocne Radio. Sorry, tak trochę czasami nie wyrabiam z gardłem. Dlatego, kurczę, nie wiem, może nawet się zdarzyć tak, że nie będzie niczego teraz w najbliższą audycję czy coś, jak się rozchoruję. Ale postaram się nie. Co jeszcze mogę powiedzieć ze spraw około radiowych? Chyba wszystko. No nic, teraz nie będzie chyba Tech Nighta. Czy będzie, czy nie będzie. Ja już się trochę pogubiłem. Zobaczymy. Tak czy owak, wpadajcie do radia zwykle o 21:00, nawet w każdy dzień, bo czasami się tu coś dzieje. No, poszedł już link tutaj do czata, do voice chata, na aftera, na naszym czacie, więc jak ktoś ma ochotę jeszcze sobie kontynuować tematy różnorakie, to zapraszamy. No i dzięki, że byliście, dzięki za tutaj pomoc różnym osobom przy radyjku, dzięki sponsorom i dzięki za słuchanie. Do usłyszenia, cześć.

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 na trasie Kalisz - Pomorski - Mirosławiec. W wypadku zginęły dwie osoby, samochody niemal doszczętnie spłonęły. Do wypadku doszło w środę około godziny 18:20. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Oplem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowca na łuku stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z prawidłowo jadącym na sąsiednim pasie ruchu samochodem marki Citroën, którym podróżowała trzyosobowa rodzina, informuje podkomisarz Anna Młynarczyk. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. Kierujący Oplem, mieszkaniec Choszczna, poniósł śmierć na miejscu. Jeden z pasażerów Citroëna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych podczas wypadku obrażeń. Przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego bada drawska policja. Artykuł krótki, więc przeczytałem w całości. Pochodzi z 28 lipca roku 2011 i dzisiaj w tym odcinku audycji Spisek Szlachetnych zatytułowanym Szlachetni, którzy polegli, chciałbym wam opowiedzieć o kilku postaciach, które były z nami, były w naszym szeroko pojętym światku wolnościowo-radiowym, w środowisku związanym z radiami internetowymi, w których nadawałem. W tej chwili są to cztery radia: Kontestacja, Enklawa, Nocne Radio i Radio Dialog. I w tychże właśnie każde z tych radiów ma jakieś, oprócz powiązań personalnych pomiędzy założycielami nadającymi, ma jakąś społeczność i ma jakiś też związek swojej misji, czy to formalnie postawionej, czy też nie, ale jakoś tam dorozumianej, coś wspólnego z wolnością w jakimś aspekcie. Również gdy chodzi o osoby z inicjatyw różnych organizacji, uczelni, stowarzyszeń czy nieformalnych grup współpracujących ze społecznościami tych radiów czy z samymi radiami, to też są to w dużej mierze wolnościowcy, więc dzisiaj będzie o wolnościowcach, o ludziach, którzy za szlachetną sprawę wolności za życia czynili starania, a którzy umarli, którzy odeszli na tamten świat. Niektórzy wierzą, że istnieje, niektórzy nie wierzą, niektórzy uważają, że wraz ze śmiercią życie się kończy. I dzisiaj taki właśnie odcinek minimalistyczny, krótki, na żywo, ale kontaktu z słuchaczami niewiele, bo nie odbieram, a tylko na jednym czacie czytam, gdzie już się przywitałem i gdzie też witam tych, którzy tam się zgromadzili. Aspreol, Jan Paweł II, Magda, MRT1, Tomisiu, pozdrawiam. Więc osoba, która prowadziła tego Opla, mieszkaniec z Choszczna, 20-letni, może trochę ponad 20-letni, było to 10 lat temu już prawie, to był człowiek, który młody, u progu swojego życia, ale nazywał się Jacek Major. Pseudonim Thunder Axe, pod tym pseudonimem możecie go znać ci, jak to mówi się, najstarsi górale. Thunder Axe, czyli pieroński topór, tak by to można było przetłumaczyć na polski. No, lepiej chyba brzmi po angielsku. Człowiek, którego poznałem na kilku contest campach, czyli zlotach, takich obozach związanych z zorganizowanych przez społeczność radia Kontestacja, najwcześniejszego z tych radiów, które wymieniłem, założonego już w 2009 roku. I ludzie oddolnie, potem to przeszło na organizację przez ekipę radia, natomiast początkowe contest campy były organizowane oddolnie zupełnie. I zjechało się trochę luda prowadzących audycje, słuchaczy, różnych aktywnych działaczy, członków i założycieli contest klubów, czyli takiej sieci lokalnych grup zainteresowanych i działających pod tym sztandarem, pod egidą właśnie Kontestacji.
robiących różne akcje, happeningi i tak dalej. I bywał tam też właśnie Jacek. Swego czasu spotkałem go też, swego czasu mówię tak, w lecie, przed jego śmiercią, spotkałem go też we Wrocławiu. Mieliśmy najpierw na piwie, potem na spotkaniu tamtejszego kontest klubu nad Odrą, rzeką taką, która przepływa przez Wrocław. Był to człowiek, o którym mogę powiedzieć, że no, jako młody człowiek bardzo świadomie chciał zostać takim self-made manem. Chciał wytyczyć ścieżkę swojego życia. I to pod każdym względem, zarówno gdy chodzi o działalność wolnościową, jak też o przedsiębiorczość. Chciał coś na tym polu podziałać, o czym za chwilę więcej. Jak też gdy chodzi o wiarę, może zacznę od końca. Nie był określonym chrześcijaninem określonej denominacji. Nie miał też jakichś bardzo ugruntowanych poglądów między katolicyzmem, prawosławiem, protestantyzmem. Był jeszcze na drodze do, z czego jako młody człowiek zdawał sobie sprawę, że to jest moment, w którym no, powinien o tak ważną sprawę, bo za taką ją uważał, jak sprawa istnienia bądź nieistnienia Boga, relacji z Nim i swojego życia wiecznego, że powinien się tym zainteresować tak na poważnie i zbadać sprawy, jak się mają, przeczytać Biblię. Nie wiem, czy zdążył to zrobić. Nie wiem, w jakim też stanie umarł. Artykuł mówi, że nie dostosował prędkości.

pozostawia wiele do życzenia. No i o czym się przekonują z tragicznym skutkiem ludzie, zarówno prowadzący samochody, jak też prowadzący inne samochody, jak też często piesi, rowerzyści, gdy samochód właśnie wyjdzie spod panowania. Wyjdzie spod panowania kierowcy. Pogrzeb się odbył w Choszcznie. Na pogrzebie kontestację reprezentował, tak się zastanawialiśmy, kto, no w sumie szef kontest klubu najbliższego, o 100 km bodajże w Szczecinku był takowy, Paweł chyba się nazywa, zapomniałem nazwiska, imienia też nie jestem pewien, pamięć już mi po tych prawie 10 latach na tyle nie służy, żebym mówił to z pewnością, ale jest do sprawdzenia w archiwach. W każdym razie ksywka tego człowieka to Biały Murzyn, prowadził też audycję Okiem Białego Murzyna. Może ktoś pamięta, najstarsi z najstarszych. A jak nie, to jest też do wygrzebania gdzieś w czeluściach internetów. Tak, więc mówiłem też o Jacku jako człowieku zabierającym się za przedsiębiorcze działania. Oczywiście miał marzenia o tym, jakie to firmy założy i tak dalej. Natomiast gdy rozmawiałem z nim, to nie nachalnie, ale zachęcał mnie, no bo na tym rzecz polega w MLM-ie, zachęcał mnie do wejścia w MLM taki dość nietypowy, który mi przedstawiał. Ja słuchałem z zainteresowaniem, ponieważ nie jest to typ działalności, do którego ja bym miał jakieś szczególne predyspozycje, no to nie wykazywałem jakiejś skłonności do wejścia w to, ale interesowałem się po prostu tym, co jego w tym pociąga i powiem, że taką odmienność od takich standardowych, wrednych MLM-ów, jakie wtedy były powszechne, w tej chwili to się już trochę zmieniło, zresztą wiele było audycji, odcinków, dyskusji z ludźmi o właśnie MLM-ach, czyli multi-level marketing, marketing wielopoziomowy, czyli kojarzy się to nam z takimi piramidkami, że się sobie werbuje się swoich ludzi, ma się ich pod sobą, tam ci z kolei werbują kolejnych i coś sprzedają z coraz wyższymi prowizjami, im wyżej są w tej hierarchii. No i tak to działa, taki podstawowy schemat, natomiast są różne ciekawe urozmaicenia. Moim zdaniem ma to sens tylko wtedy, kiedy samemu się faktycznie, kiedy nie sprzedaje się szwat, mydło i powidło, tylko konkretne produkty, z których samemu się też korzysta, jest się zadowolonym, można polecić jako taki prosument, tak się to nazywa, czy też power user, konsument, który jednocześnie jest znawcą, no i który może w związku z tym dla producenta też świadczyć usługi odpłatnie, polecania i sprzedaży, pośrednictwa w sprzedaży innym ludziom, którzy mogliby być zainteresowani. No, więc Jacek chciał tego spróbować, wchodził w to, ale nie wciskał tego tak na siłę. Jego strona na Facebooku zawiera oczywiście upamiętnienie. Facebook ma coś takiego, że jest, zmienia się na remembering, taki dopisek. Wtedy jeszcze tak nie było, natomiast później to wprowadzili, że cały profil zmienia się na właśnie profil upamiętniający daną osobę. Dalej tam można komentować. Niektóre rzeczy nie można, ale niektóre wciąż można. Czasem się zdarzy, w jednym z przypadków, ludzi, o których będę mówił, tak się zdarzyło, że ludzie ich tam na coś zapraszają, coś tam do nich piszą jeszcze, a inni im uświadamiają, ej, ale zauważyłeś, co to jest za profil, że to jest upamiętnienie, że ten człowiek nie żyje. Tak, więc Jacek, tak o nim napisałem na jego profilu wtedy właśnie 28 lipca 2011 roku. Człowiek niezwykły, którego warto osobiście znać. No, warto było, tak? Ale no, jeżeli nasza wiara, moja i jego, okaże się prawdziwa po śmierci, to się spotkamy, więc można mówić w czasie teraźniejszym. Warto osobiście znać. Bardziej niż zdołałbym opisać. Aż trudno uwierzyć, że to prawda. No ale skoro tylu ludzi na Facebooku, a nawet poza Facebookiem o tym informuje, to raczej pewne. Pozostajesz dobrze zapamiętany po tej stronie, a niech ten, w którego wierzyłeś, sprawi, że się jeszcze spotkamy tam, gdzie gitara, śpiew, uczta i radość niekończącego się życia. Tak, taki właśnie był Jacek. Bartosz tu komentuje amen. Dominika, nieznana mi chyba osoba. Gitara, śpiew, nasz Jacuś. Tak, gitara, śpiew, też wolność. Wolność wyrażająca się też

i artystycznie, i słowami, i czynami, i takim osobistym sukcesem. Właśnie, to był jeden z pierwszych ludzi takich... Wtedy środowisko wolnościowe w ogóle było dużo mniej rozwinięte. Moja znajomość jego też była dużo mniej rozwinięta, dużo mniej znałem wolnościowców. Ale w Polsce no co istniało? Zakładane były kontest kluby dopiero. Wkrótce później powołał też Instytut Misesa swoją sieć KASE, czyli klubów austriackiej szkoły ekonomii, ludzi, którzy studiują ekonomię, no zwłaszcza z perspektywy szkoły austriackiej, ale nie tylko. I właśnie Instytut Misesa koordynuje i dopomaga im w tym. W tej chwili mamy mnóstwo jest blogów, mnóstwo jest audycji, mnóstwo kanałów na YouTubie, no może nie mnóstwo, ale sporo. Były, no i dalej są inne niż były, partie, stowarzyszenie libertariańskie, różne inne właśnie wolnościowe organizacje. Niektóre odchodzą od wolności, stają się mniej wolnościowe, taka też zarówno osoby, jak też organizacje. Mówię tutaj zwłaszcza niestety o stowarzyszeniu Koliber, które ostatnio staje się w widoczny sposób coraz mniej wolnościowe, na przykład ich ostatnia zmiana statutu. Ale tak, jest pewien ruch dużo większy, jest taki ferment teraz, a wtedy to były czasy pionierskie i również to były czasy odkrywania ruchu wolnościowego, filozofii wolnościowej i działalności wolnościowej i wolnościowców samych też, rodzajów tych ludzi przeze mnie. I Jacek mnie tak inspirował jako pierwszy człowiek, którego poznałem, który tak wyraźnie łączył to, co później też i wciąż cenię u innych, tak wyraźnie łączył poglądy wolnościowe, takie, o których można sobie filozoficznie pogadać, z praktyką swojego życia, z pokazywaniem przez to, co robił i do czego dążył, tych właśnie wartości. Tego, że wolność jest w pewnym sensie takim najbardziej pociągającym nie słowem, a przykładem w sensie, filozofią osobistego sukcesu. No i do tego dążył, było to bardzo spójne i bardzo takie właśnie no, uderzające, jak się go trochę poznało. Nie powiem, że go dobrze znałem, ale no, lepiej zdecydowanie niż przeciętnie średnią spośród osób, które spotkałem powiedzmy tam na tych contest campach. Tak, również była strona, na stronie kontestacji była wtedy podstrona upamiętniająca Jacka. Hugo, założyciel, razem z Martinem wtedy jeszcze byli założyciele kontestacji. Hugo napisał tam, o człowiek, który na profilowym zdjęciu na Facebooku ma koszulkę, którą kilka lat temu, jeszcze przed założeniem kontestacji, projektowałem. No i tam umożliwił wpisywanie, tam też się ustalało, kto pojedzie, ewentualnie czy ktoś może pojechać na jego pogrzeb. Nie wiem, czy dotarł tam Biały Murzyn na ten pogrzeb. Tam też, no może ta strona gdzieś jeszcze jest w jakichś archiwach do wydobycia. Na kontestacji raczej wątpię, bo to były czasy, kiedy jeszcze strona kontestacji była czarna. Czy pamiętacie najstarsi z was, jak była czarna strona? Później została zmieniona na białą. Później ja tam pewne prace wykonywałem związane z zapleczem tej strony. W tej chwili jest nowa strona, też biała. Od paru miesięcy. Moim zdaniem zaliczyła falstart, bo wielu ludzi komentowało, czy wielu wręcz zwracało się o to, że informowało, tego nie ma, znikło, jak to zrobić, co na poprzednie się dało. No i niektóre z tych rzeczy zostaną przywrócone przez Adriana Jaworskiego, który się tą nową stroną zajmuje i ją stworzył. Niektóre pewnie nie. Pewnie to zależy od wielu czynników, w tym i od Hugona, czy zdecyduje, że dana rzecz jest na tyle istotna, że warto zapłacić Adrianowi za to, żeby ją dodał. A póki co można wejść na starą stronę, jest link stara strona i tam są rzeczy, które do odczytu tylko, które są stare. Tak, tyle gdy chodzi o stronę kontestacji, taka informacja na marginesie. Tak, no więc requiescat in pace, czyli niech spoczywa w pokoju. Kolejna osoba, o której chciałem powiedzieć nieco chyba mniej szeroko, to Mateusz Nalepka z Mikołowa, wolnościowiec, niepełnosprawny człowiek, chłopak też młody, też 20 parę lat. Na wózku inwalidzkim
Zajmowali się nim rodzice, natomiast on sam się zajmował działalnością wolnościową, głównie przez internet, chociaż raz było mi dane się z nim spotkać, jakoś rok z kawałkiem chyba, przed jego śmiercią w 2015 roku. Umarł w 2016, jego choroba poszła i widzicie, znowuż nie jestem, nie pamiętam jaka to dokładnie była choroba, chyba było to stwardnienie rozsiane. W każdym razie paraliż postępujący mięśni, posadził go już w młodym wieku na wózek, też umysłowo też go, też miał na niego wpływ, no psychicznie, i widać było, że sposób jego mówienia, i to nie mówienia takiego fizycznie, tylko formułowania wypowiedzi na Facebooku, na przykład komunikacji na czacie, czy też w komentarzach. Czasami był lepszy, czasami gorszy, czasami miał lepsze dni, czasami gorsze, no ale tak to jest przy takiej niepełnosprawności i takiej chorobie. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludzi, w tym i ja, w tym i inni, czasem bywają irytujący. Ja go też tak postrzegałem do pewnego momentu, aż się dowiedziałem właśnie, że ma tę niepełnosprawność, ale odzywał się do mnie często z różnymi sprawami i tak duża część z nich była, dlatego ten kontakt z nim utrzymywałem. Nawet zanim wiedziałem, że jest niepełnosprawny, to utrzymywałem z nim ten kontakt chętnie, dlatego że to nie był jakiś taki rzep, który się przyczepi i pisze i coś tam i męczy bułę. Nie, to był człowiek, który często, nie zawsze, ale często miał w tym jakieś mniejsze lub większe, często nawet większe ziarnko czegoś wartościowego, jakiejś inicjatywy, jakiejś propozycji, jakiegoś pomysłu na odcinek audycji, na gościa do zaproszenia. Pomagał nieraz też w zaproszeniu danego gościa czy danego zestawu gości. I też wiem, że się komunikował z innymi. Wiedziałem to już wtedy, natomiast po jego śmierci się dowiedziałem więcej. Spotkałem go, gdy był w hotelu w Wiśle na turnusie. Chyba to był jakiś turnus rehabilitacyjny. Z rodzicami tam był. Duży ruch na drogach, w tej dolinie zwłaszcza, gdzie się tam jedzie przez Ustroń do Wisły. O tej porze spóźniłem się sporo. No ale niestety... Ale porozmawialiśmy o jego planach na przyszłość. Niestety nie zdążył zrealizować wielu z nich. Ale tak, człowiek, który łączył ludzi, który rozpalał ogień, który rozniecał ogniska, który właśnie wymieniał, zaznajamiał ze sobą ludzi, sugerował, co mogliby razem zrobić. Widział pewne pasujące do siebie puzzle. Miał takie wizje, i był sam wizję współpracy, wizję owocności współpracy pewnych ludzi i sam był katalizatorem, sam był tym, który się angażował w dużo większym stopniu niż pewnie każdy z nas sobie zdawał sprawę, bo właśnie na co dzień to robił, łączył ludzi w środowiskach wolnościowych, również takich też patriotycznych. Zresztą sięgnę do jego profilu facebookowego tutaj. Mój wpis krótki po jego śmierci z 3 grudnia 2016. Człowiek, którego warto było i znać osobiście, i współpracować w środowisku wolnościowym w imię wspólnych wartości i celów, w które nie tylko niepodzielnie wierzył, ale też z entuzjazmem i wytrwałością realizował. RIP, do zobaczenia po lepszej stronie. Dużo więcej ludzi tutaj oprócz mnie coś pisało. W tym i na przykład z takich znanych osób, żeby nie było, w tej chwili może nie wolnościowiec jakiś, ale wtedy bardziej. Znaczy cezura, kiedy ten człowiek, niektórzy pewnie dalej uważają, że jest, ale ja tak już nie uważam. Natomiast pewnie cezura przypada w różnym momencie, czy to przed tym 2016 rokiem, czy po. Ale można powiedzieć, że zdecydowanie bardziej wolnościowy wtedy był niż obecnie. Marcin Rola, tenże Marcin Rola pisze tak. Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci naszego drogiego kolegi Mateusz Nalepka, to jest oznaczenie, więc jest nieodmienione. Mateusz był ogromnym patriotą i niestrudzonym działaczem społecznym. Mimo swojej choroby pracował ciężej niż niejeden zdrowy. O tak. Mimo tego, że spotkaliśmy się tylko raz w życiu, o to tak jak my,
Bardzo często ze sobą korespondowaliśmy. Mateusz często podrzucał mi tematy lub pomysły na programy. Będzie mi brakowało tych debat. Jeżeli miałbym określić Mateusza jednym słowem, powiedziałbym niepokonany, bo taki był niestrudzony tytan pracy. Spoczywaj w pokoju, Mateuszu, będzie mi ciebie brakowało. Całej rodzinie składam głębokie kondolencje i świeczka w postaci gwiazdki w nawiasach okrągłych. Tak, no gdybym, tak jak mówię, wtedy kiedy poznałem Mateusza, środowisko wolnościowe było dużo mniej rozwinięte. Pewnie teraz należałoby i chyba bym to robił, zaproponować, żeby częściej się z nim spotykać, nie tylko indywidualnie, ale też żeby no, Mikołów na Górnym Śląsku, w sumie ani ja nie mam tak bardzo daleko, ani też wielu wolnościowców, którzy są z samego Górnego Śląska, mają jeszcze bliżej, więc nawet w Mikołowie, gdzieś w pobliżu, można by spotkania wolnościowe częściej robić, czy to jakiegoś kasę, czy kontest klubu, czy czegokolwiek tam bywa. I czy gdzie indziej nawet jak jest, gdzieś, nie wiem, w Katowicach, w Gliwicach, gdziekolwiek tam w okolicy, to no, z wózkiem i walizkiem to może ciężko, ale może ktoś miałby taki samochód, kto mógłby zabrać takiego człowieka. No tak, więc teraz byłyby, no może nie teraz przy obostrzeniach koronawirusowych, nie za bardzo, ale do niedawna byłyby lepsze możliwości dużo niż w czasach, w których żył, kiedy właśnie takich spotkań, ludzi, kręgów było mniej po prostu. Kolejna osoba, o której chcę powiedzieć, to jest osoba, z którą w ogóle nie zamieniłem żadnego kontaktu. To jest. Natomiast jest osobą, która miała duży wpływ na Martina, założyciela kontestacji, później założyciela Enklawy, bo odszedł z kontestacji i założył swoje radio. I w tejże Enklawie. Nie w tejże enklawie, w tejże enklawie miał kiedyś jako gościa Grega, człowieka, który prowadził, chyba był jednym z prowadzących, czy jednym z kadry, w każdym razie obozów, gdzie za dzieciaka się Hugo i Martin poznali. To był obóz języka angielskiego. Oni też byli protestantami, takimi typowo amerykańskimi, wolnokościelnymi. No i tak zainspirowali ich obu do pójścia w tym kierunku. I z tego środowiska Grega była taka, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciółka, ale w każdym razie dobra znajoma Martina Dina. I kiedyś w Odwyku, wśród 101 odcinków, tych takich, kiedy tam czasem, wiadomo, najeżdżał na Kościół katolicki tak na siłę, ale nie tak bardzo jak później, czasem coś tam gadał o ewolucji, robiąc kurtyzanę z logiki. Ale poza tym to bardzo dobry podcast był przez pierwsze około 100 odcinków, Odwyk mam na myśli. Później miał swoje koleje różne, gorsze i lepsze okresy. No ale poczesne miejsce w historii polskiego podcastingu mu się zdecydowanie należy. Więc ta rzecz miała miejsce jeszcze wcześniej, bo ten podcast istniał od 2018 roku. Przez pierwsze dwa lata 100 swoich pierwszych odcinków. W jednym z tych odcinków mówi tak, że Martin, że umarła Dina i to tak niespodziewanie, na coś, nie pamiętam na co. I że to jest coś takiego uświadamiającego. To było kilkanaście lat temu, więc wtedy jeszcze byliśmy młodzi. Martin był młody, znaczy nie wiem czy, no Martin już był, dobra, po 30, ale ja byłem młody. Dina była młoda, też miała 20 parę lat. I że to uświadamia człowiekowi, jak to chciał wysłać coś do niej, chciał do niej napisać wkrótce, jak to myślał o rozwinięciu kontaktu, o jakiejś współpracy bliższej, a tu się okazuje, że człowiek umiera i że to uświadamia człowiekowi, zwłaszcza młodemu, zwłaszcza komuś, kto no, nie jest stary w każdym razie i nie przeżył wielu już takich przypadków podobnych, że to jest moment, kiedy człowiek sobie uświadamia, że jest coś, co chciał zrobić, a już nie zrobi. Po prostu możliwość tego w sposób trwały odeszła. No, najbardziej trwały, jaki
chyba może być, chociaż wskrzeszenia się zdarzały i zdarzają, ponoć nadal, ale zdarzały. Zdarzały się w przeszłości przynajmniej. Natomiast no, generalnie uważamy to za taki próg, który się przekracza tylko w jedną stronę, śmierć. No więc gdy ktoś go przekroczy z tymi, z którymi mieliśmy jeszcze plany, no to te plany pozostaną niezrealizowane. No i trzeba się z tym pogodzić. I to jest, jak mówi Martin w tym odcinku, dobrym, polecam, taki element, który wyrabia dojrzałość człowieka. Przybywa człowiekowi dojrzałości wtedy, kiedy musi z czegoś zrezygnować, na przykład, czy może zwłaszcza najmocniej to się przejawia, kiedy przyczyną jest czyjaś śmierć. Tak, kiedy miał możliwość, była okazja, były, a się nie stało i możliwość zniknęła. Tak, więc to krótka wzmianka o Dinie, natomiast teraz też krótka wzmianka o polityku, człowieku, którego też nie spotkałem. Też powiem, że gdzieś się może z nim minąłem na jakimś wydarzeniu, ale nie rozmawiałem osobiście, chociaż mam go w znajomych na Facebooku. Zaprosił mnie kiedyś, rzadko czy nie wyjątek, że przyjmuję zaproszenie od kogoś, kogo nigdy fizycznie nie spotkałem, a przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy mieli jakiś kontakt, rozmawiali, czy zetknęli się właśnie i pamiętali się stamtąd osobiście. Natomiast człowiek, o którym mówię, to Tomasz Żuk. Kandydował z czwartego bodajże miejsca w wyborach w 2014 roku do Sejmu z listy partii Wolność. To było krótko po konflikcie w wojewódzkich strukturach Wolności. Człowiek z Górnego Śląska. Również ludzie z okręgu, czyli obejmującego województwa, ale spoza Górnego Śląska, mianowicie od nas, spod Beskidzia, byli w to zaangażowani. Znam członkowie, jedna członkini Stowarzyszenia Libertariańskiego, dwoje członków, w tym jedna to ta sama osoba, Kasę Bielsko-Biała. To osoby, które były zaangażowane mocno w jego kampanię też. Wtedy robili mu filmiki, robili mu tam różną promocję w mediach społecznościowych. I z tego, co wiem, zarówno z osobistych oddziaływań, no, wirtualnych, jak też od ludzi, którzy go znali osobiście, to człowiek, który jako polityk był wyjątkowo ludzki, to znaczy był prawnikiem i w przeciwieństwie do wielu polityków, także i w tej partii, polityka nie była jego życiem, nie była jego najwyższym priorytetem. To było coś, co robił tak przy okazji. Na co dzień zajmował się prawem, pomaganiem ludziom. Ponoć też był w tym dobry i taki też ludzki. Natomiast no, jako polityk starał się nie wdawać i wychodziło mu to, nie wdawać się w jakieś polityczne gierki, pyskówki, jakieś podjazdy. Wyrażał się merytorycznie, dawał właśnie to swoim kolegom w kręgach politycznych, w partii i nie tylko, że był, mimo że członkiem partii, to gdy zabierał głos, to jakby nie z partii. Tak wyrażał swoje, na podstawie doświadczenia zawodowego, na podstawie swojej znajomości wolnościowych rozwiązań, które można by w polityce wprowadzić w sposób właśnie spokojny, merytoryczny i ludzki, z szacunkiem do innych, nie z taką wzniosłością, do jakiej przyzwyczajają nas partyjni oratorzy z partii sejmowych, z niesejmowych. Umarł na raka 2 lata temu około. Więc ostatnią osobą, o której chcę powiedzieć, to jest Marek Bernaciak. I ten umarł całkiem niedawno, bo
Przedwczoraj. Dzisiaj jest wtorek, 20 kwietnia 2021 roku. Marek Bernaciak, o którym to jest z zamkniętej grupy, więc kontentu nie będę wynosił. Przeczytam tylko fragmenty. Fragmenty, nie całość wpisu Daniela Piesto z grupy zamkniętej Asbiro, Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobowego, gdzie Marek nieraz prowadził wykłady, nieraz też uczestniczył w seminariach. Bardzo był właśnie zaangażowany w tę społeczność. W radiu chyba, nie pamiętam, czy był kiedykolwiek w radiu, czy w kontestacji, czy w innym z radiów. Natomiast z pewnością zdawał sobie sprawę, radził wiele. Z Hugonem się znał, pił piwo nieraz. Ja też z nimi piłem piwo na integracji po dniu Asbiro. To był ostatni raz w sumie, kiedy go widziałem chyba. Parę lat temu. Informacja... Taka, Daniel udostępnia wpis z towarzystw biznesowych, Towarzystwa Biznesowe SA. To jest taka grupa, to są takie grupy ludzi spotykających się w sumie na taki, można powiedzieć, mastermind, tylko że nie wirtualnie, tylko w realu. Czasem jakiś referat też jest, no, spotkania, generalnie takie grupy ludzi, którzy się trzymają razem w interesach, sobie pomagają nawzajem, znają się przede wszystkim, podzielają jakieś wartości. Jest kilka takich, jest BNI, co jest taką lekką masonerią, można powiedzieć, związane. I jest taki o profilu chrześcijańskim, powiedzmy, dla chrześcijańskich przedsiębiorców, właśnie Towarzystwa Biznesowe, założone przez Maćka Gnyszkę. No i tam należał i udzielał się i był Marek Bernaciak. Oni go upamiętnili we wpisie. Ten jest publiczny. Drodzy Państwo, wczoraj o poranku nadeszły smutne wieści. Marek M. Bernaciak, który dołączył do naszej społeczności jako pierwszy i był jej członkiem i akcjonariuszem cały ten czas, nieprzerwanie został powołany do wieczności. Choć głęboko wierzymy, że wczorajszy dzień to równocześnie Dies Natalis, czyli Dzień Narodzin dla Nieba, to jednak trudno nie odczuwać smutku, tym bardziej, że bohater tego wpisu był człowiekiem wyjątkowym w każdym calu i pozostawił po sobie tyle dobra, że ciężko je objąć wzrokiem. Zaangażowany mąż, ojciec i dziadek. Inżynier, wykładowca, erudyta, niezmordowany w dochodzeniu do prawdy o sobie samym i świecie. Człowiek, który nie dał się zadawać głupich pytań, w cudzysłowie. Zapalony motocyklista, wreszcie zaś gorliwy katolik. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego, a także w intencji rodziny i całej społeczności skupionej wokół AMB Technik Systemy Dozujące. W komentarzach prosimy także o zamieszczanie Państwa wspomnień o świętej pamięci Marku. Zbierzemy je w jedną publikację, którą przekażemy rodzinie. Tak, AMB Technik... Nazwa firmy od inicjałów Agnieszka, czyli jego żona i właśnie Marek Bernaciak. Firma, która produkowała, dostarczała rozwiązań i produkowała systemy, dozowniki do różnych cieczy, zwłaszcza kleju. Specjalizowali się właśnie w klejach, w dozowaniu, mieszaniu klejów, znaczy mieszaniu. Kiedyś na wykładzie mówił, jak to się kleje takie najwyższej, najbardziej skuteczne, to żeby się nie zakleiły całego pojemnika w ogóle i całego dozownika, to się trzyma w osobnych składnikach, takie dwuskładnikowe to są często kleje, no i się je łączy krótko przed nałożeniem, no ale trzeba je dobrze wymieszać lub też wymiesić, to właśnie mówił raz na Zwiro tak przy okazji, bo koncentrował się tam bardziej na sprawach biznesowych, czy na sprawach właśnie łączenia biznesu ze swoimi poglądami chrześcijańskimi, czy też z filozofią wolnościową, którą znał bardzo dobrze. I był takim też jednocześnie właśnie praktykiem, a jednocześnie teoretykiem, dobrym znawcą, tak jak powiedziałem, wolnościowych różnych poglądów, rozwiązań. I o tym też chętnie się wypowiadał, dyskutował, prowadził o tym bloga. Jest jego strona, którą polecam, marekbernaciak.pl. Tam można poczytać więcej o tej postaci. Tymczasem
No, pamiętam, jak byłem na seminarium Arduino w 2013 roku, tym, na którym gwoździami programu byli zaproszeni zagraniczni wykładowcy Hans Hermann Hoppe, autor książki Demokracja, Bóg, który zawiódł, i założyciel holenderskiego Instytutu Misesa Frank Carsten. No, ale wykładał tam też Marek Bernaciak, zresztą byłem też na wykładach jego żony, innych na Asbiro. No i na tym seminarium właśnie mówił tak przy okazji na marginesie o tym, jak to się miesza, a w zasadzie nie miesza, tylko miesi te kleje, bo nie daje się jednego z drugim i się jakiegoś ruchu wykonuje, który by je tam połączył, zamieszał, tylko się jeden przy drugim strumień układa, potem się przez takie sitko z dziurkami, czy przez taki taką spiralą, no, śrubą, ten strumień połączony z dwóch strumieni na dwa i potem łączy, ale tak odwrotnie, także w tej chwili są cztery. Takie, że dwa są z jednego składnika, dwa są z drugiego, a potem drugi raz to samo, czyli wtedy mamy już osiem, po cztery każdego przeplecione tak ze sobą. No i jak to zrobisz, powiedzmy, 64 razy, no to masz 2 do 64 takich małych niteczek jednego i drugiego, po 2 do 63 każdego z nich, teoretycznie. No więc to nie jest mieszanie, to jest miesienie właśnie. Ale jak tego jest tak wiele, 2 do 64, no to można uznać, że to jest wymieszane, no dobrze, tak? I dlaczego powiedziałem teoretycznie tyle? Dlatego, że no, przy założeniu ciągłości materii, ale tak naprawdę są przecież atomy, czyli z greckiego niepodzielne, tak? Nie podzieli się tym atomem. Podzieliliśmy atom, owszem, ale nie taką technologią. I złożone z nich cząsteczki, no i na tym się to zatrzyma, już dalej nie pomiesi. Dokładniej, drobniej, o. Dokładniej może tak, ale nie drobniej. No i taki klej się tam nakłada na jakieś powierzchnie, a potem się coś tam przyciska, jakąś część obudowy, odkurzacza albo płytkę drukowaną do jakiegoś tam sterownika windy. No, do zamontowania w panelu tym takim nad każdym piętrze. No więc ważna rzecz dla wielu gałęzi przemysłu. Tymczasem, no sam Marek, tak, pamiętam, jak dawał ten wykład, to był dzień taki ciepły, dzień w Warszawie. Zmęczył się tym wykładem, potem już przez resztę dnia przysypiał. W tym akurat siedział gdzieś tam z tyłu, ja siedziałem w miarę z przodu, ale akurat na wykład, nie, jakoś tak na wykład Hopego się przysiadłem do niego. Siedziałem obok niego i widziałem, jak Marek tak słucha jednym uchem, stara się skupić uwagę, ale oczy mu się przymykają. No i w pewnym momencie słyszę, jak wciąga powietrze z takim dźwiękiem chrapliwym. Myślę sobie, no jak zacznie głośno chrapać, to będzie źle. Więc go szturchnąłem łokciem. On otworzył oczy, taki zdziwiony, ale szybko ogarnął sytuację i co mu groziło. Mówi dzięki. Nie pamiętał tego później przy piwie, kilka lat później wspomnianym. Nie zapamiętał tego szczegółu, no ale to taka anegdotka, można powiedzieć. Natomiast człowiek, który, tak jak mówiłem, był znawcą i biznesu, i prowadzenia firmy rodzinnej, i łączenia właśnie tego życia rodzinnego i wartości chrześcijańskich z biznesem, i to zarówno od strony takiej technicznej, prowadzenie biznesu, który jest firmą rodzinną, jak to robić, jak zatrudniać pracowników, jak z nimi rozmawiać, jakie relacje z nimi utrzymywać. To wszystko, tą wiedzą się dzielił i na wykładach, i poza wykładami. Jak też, gdy chodzi o taką spójność właśnie postawy w życiu prywatnym i w biznesie, żeby była w całości chrześcijańska, wolnościowa. Wiadomo, był człowiekiem już swojej daty, nie wiem ile, a wiem, urodzony w 1962 roku. Tak więc w stylu innym niż ci młodzi luminarze wolności o niej mówił. No ale mówił bardzo merytorycznie, wnikliwie,
często też mówił o chrześcijaństwie i to o chrześcijaństwie w takim wydaniu dla wolnościowców, w wydaniu atrakcyjnym dla wolnościowca i słusznym przekonywał, dlaczego to właśnie wydanie jest tym najbardziej autentycznym. Człowiek, który na przykład potrafił ochrzcić w cudzysłowie Ayn Rand. Ayn Rand, jak wiemy, była ateistką i to wojującą. Do tej pory ludzie z Instytutu Ayn Rand, Jaron Brook na przykład, kiedy był w Polsce, to w sali pełnej figur, gdzieś tam w Warszawie, w sali pełnej figur religijnych, jakichś scen religijnych przedstawionych w rzeźbie, atakował, jak to nie można, jak to co prawda można się oddawać takim irracjonalnym rzeczom typu hazard, czy typu palenie. Opalenie to wręcz w sekcie Rand było jakąś oznaką wyzwolenia, jakimś czymś, co wolnościowcy wręcz powinni robić. No i randyści w związku z tym chętnie palili. Tak, Ayn Rand, mimo że głosiła poglądy wolnościowe, to w praktyce założyła taką quasi-sektę, można powiedzieć. No, ale to nie odcinek na biografię Ayn Rand. No i znamy jej filozofię obiektywizm i kto nie zna, to też były odcinki o tym, pewnie jeszcze będą. Można się zapoznać też w inny sposób, doczytać na przykład. Jest to jedna w Ameryce często uważana za jedną z odmian libertarianizmu, chociaż powstała wcześniej i ma pewne zdecydowanie inny rozkład i akcentów i pewne tezy no, odmienne. Natomiast w jej filozofię charakteryzuje realizm, taki bardzo podobny do tomizmu, do filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Również gdy chodzi o ten aspekt wolnościowy, to tutaj da się dużo paraleli znaleźć, może nie tyle co u Misesa, ale dużo z personalizmem popularnym wśród chrześcijańskich, katolickich, zwłaszcza filozofów dwudziestowiecznych, takich jak Karol Wojtyła chociażby. I Marek pisał o tym artykuły, pisał o tym komentarze na Facebooku, zabierał głos, nie jakoś notorycznie, że był codziennie w każdej grupce tam widoczny, ale jak już zabrał głos, to naprawdę warto było to poczytać, w jaki sposób wykazywał błędy innych, wykazywał nowe kierunki, z szacunkiem oczywiście, wykazywał, szczególnie chętnie wskazywał nowe kierunki, nowe podejścia, o których jeszcze nie pomyślano, czy nowe skojarzenia, fakty i uzasadniał je właśnie. Pokazywał, w jaki sposób Ayn Rand, gdyby nie ten jeden mankament w postaci bycia wojującą ateistką, w jaki sposób ona byłaby bardzo dobrą, wręcz taką filozofką chrześcijańskiej wolności, w jaki sposób jej system jest prawie że, mimo że często jest przedstawiany jako taki odłam myśli wolnościowej, no, ateistyczny, w jaki sposób jest tak naprawdę głęboko przesiąknięty tym samym duchem, co wiele kierunków filozofii chrześcijańskiej zakładającej prawdziwość pewnych właśnie prawd teologicznych. Lubił też prowokować intelektualnie, może nie w takim stylu, w jakim właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni w czasach infotainmentu, czy edutainmentu, tak, edu rozrywki facebookowej, czy orania, tak, nie w tym stylu, czy zaczepek jakichś takich. Nie, on to robił dużo bardziej z klasą i na przykład, żeby podać konkretny przykład, a nie, dobra, jeszcze miałem, zanim podam konkretny przykład, to jeszcze przeczytam, cóż ten Daniel Piesto, udostępniając ten wpis z Towarzystw Biznesowych, napisał: przedsiębiorca, azbirowiec z krwi i kości, wolnościowiec, sam siebie określający jako ortodoksyjny beton katolicki. To oczywiście z przymrużeniem oka. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. No i Marek Bernaciak, wspomniany, na swoim profilu facebookowym, który jeszcze nie jest remembering, jeszcze jest profilem takim jak osoby żyjącej, jeszcze się Facebook nie zorientował, że nie żyje.
od przedwczoraj zamieścił fotokopię fragmentu takiego akapitu jednego z dorysowanym ołówkiem, wykrzyknikiem, z taką obejmą i wykrzyknikiem na marginesie. I zadaję zagadkę we wpisie towarzyszącym temu zdjęciu, które jest grafiką profilową jego, na profilu facebookowym. Nie tym takim, gdzie jest jego twarz, gdzie jest napisane tarcza dla życia i to jest okrągłe takie, tylko tą grafiką tła dla jego profilu. I jest to tekst, w którym we wpisie go zamieszczającym, mu towarzyszącym, pisze: ogłaszam konkurs. Kto napisał taki pasus o seksie? Kilka osób wie ode mnie, niech się nie odzywają. Dla pierwszych trzech osób funduję nagrody, książki i płyty CD. Dobre książki i dobre płyty. Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie żartuję. No i przeczytam wam cytat. Wzięcie, wy możecie przez ten czas zgadywać. Potem powiem, skąd to cytat. Wzięcie przez mężczyznę kobiety jak bezwolnej rzeczy jest bowiem wbrew naturze. Akt seksualny jest wzajemnym dawaniem i braniem, a jedynie tolerujące zachowanie kobiety zmniejsza chęć mężczyzny do stosunku. Mężczyzna, by uzyskać własne zaspokojenie, musi wzbudzić w kobiecie wzajemność. Zwycięzca, który zaciągnął niewolnicę do łoża małżeńskiego, kupiec, któremu ojciec sprzedał swoją córkę, muszą starać się o to, czego nie osiągną poprzez gwałt nastawiającej opór kobiecie. Mężczyzna, który na zewnątrz wydaje się być nieograniczonym właścicielem swojej kobiety, w domu nie jest już taki mocny, jak myśli. Musi część swojej władzy oddać kobiecie, nawet jeśli trwożnie ukrywa to przed światem. Tak, no i tutaj niektórzy zgadywali, że to jest oblicza ojcowstwa Doroty Kornas-Bieli, strona 359. Może ona tam to cytuje faktycznie. Natomiast faktycznie Marek podał po jakimś tam czasie rozwiązanie. I autorem jest Ludwig von Mises. Tak. No to myślę, że tyle. Tutaj rzucę okiem, czy ktoś zgadł na czacie. Nie wygląda na to, że ktoś zgadł na czacie. Chociaż. Jak tu pokazać wiadomości? A, dobra, w ten sposób. Tak. Więc na tym w sumie koniec. Te pięć osób chciałem dzisiaj tak powspominać, powiedzieć, że my też kiedyś wszyscy umrzemy. Nas będą wspominać lepiej i gorzej, czy gorzej. Oby jak najlepiej. O to się postarajcie. Bierzcie przykład, inspirację z wyżej wymienionych. Kto chrześcijanin z takiej denominacji, która uważa, że jest to stosowne, niechaj może wspomni Bogu w modlitwie za ich duszę. A jeżeli są w niebie, to niechaj oni sami też nam patronują w naszych poczynaniach, zarówno na polu wolnościowym, jak też na każdym innym, bo życie człowieka powinno być spójną całością. Jeżeli jesteś wolnościowcem, jeżeli jesteś, dajmy na to, chrześcijaninem, jeżeli jesteś, dajmy na to, miłośnikiem koni, Filipem, Filipos to takie imię, które znaczy miłośnik koni po grecku, to kształtuje to, jaki jesteś, kształtuje twoje relacje z resztą świata, z resztą ludzi, twoje działania. Niektórzy sobie tak segregują, że to jest życie zawodowe, to są moje poglądy, to jest polityka, tam jestem w partii czy w czymś innym, no a to jest moje życie prywatne, znajomi, nie wiem, a to jest jeszcze życie rodzinne, to jest jeszcze co innego, żona, co innego jest reszta życia prywatnego, żona i dzieci i dom,
a reszta życia prywatnego, czyli koledzy, znajomi, jakaś rozrywka taka i inne, no, pielęgnacja tych więzi z resztą świata. No, niektórzy mają to tak bardzo porozdzielane, ja nigdy nie byłem tego fanem. I wśród wolnościowców wydaje się, że jest dużo takich, wyżej wymienieni nimi byli, którzy nie uznają jakiejś takiej tutaj jakichś granic, tylko podchodzą integralnie, traktują człowieka jako spójną całość i starają się być taką właśnie całością dla swojej własnej satysfakcji, dla swojego poczucia spełnienia i dla pożytku świata i inspiracji innych osób. Tak więc ja się czuję przez każdego z nich w mniejszym lub większym stopniu zainspirowany. Po dzisiejszej audycji wy całkiem możliwe, że także przynajmniej tego bym sobie życzył. Taki był mój zamysł, żeby jak najwięcej osób no, zapoznało się z dorobkiem, ze spuścizną, właśnie ze źródłem inspiracji, które stanowiły te osoby. No to co, godzinka niecała. Żegnam się, mówił do was Byte Eater. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć.

Siemano, siemano, czołem towarzystwu, jak to się dawniej mawiało, krawiec przy mikrofonie, witam was w ten zimowy, mroźny bardzo, a będzie jeszcze mroźniej, wieczór. Kiedy to spotykamy się, aby... No właśnie, aby co? Niekoniecznie, aby nauczać, aby przestrzegać. Przestrzegać? Pamiętajcie. Jemu nie dawajcie. Jemu nie. No, nie jestem jakimś nauczycielem życia w zapierdzianym dresie. Jestem tu po to, żeby zapewnić wam trochę rozrywki, abyśmy sobie razem spędzili miło czas. Będzie trochę newsików, ale też chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi Michała Gieresia, a.k.a. Claude Monet. No, czemu nie, skoro wyciera sobie gębę po raz kolejny moją ksywką, to się odniosę. Nic wielkiego w sumie, nie to, żeby mnie to jakoś ruszało wielce, ale zawsze trochę też rozrywki jest, bo Claude to jest taki rozrywkowy człowiek w sumie, tak można powiedzieć, rozrywkowy bardzo. No, dziwne się rzeczy tu na YouTubie dzieją, przed chwilą były 23 osoby, nagle się zrobiło 10, tak pyk i jakby wymiotło, nie? Zawsze zwracam uwagę, jestem czujny jak Michał, zwracam uwagę na takie szczegóły. Co to się dzieje? Ktoś mi się chyba włamał do komputera. Co ten podkład tak głośno? Chyba mi się ktoś do komputera włamał? I czemu tak mi tu zakładka się nie chce przełączyć? Ktoś mi się włamał. Jestem taki ważny. Ktoś mi się włamał, cholera jasna. No, nie no, żartuję sobie oczywiście. No, dymów wielkich nie będzie chyba... Tak, po prostu chciałbym się odnieść. Poszło o robaki. Robaki. O robaki w dupie. Nie, o takie robaki do jedzenia. Takie robaki do jedzenia. Takie robaki, którymi zajadają się na przykład Azjaci. Nie wiem, czy Hindusi też jedzą robaki. No, w każdym razie są tacy ludzie, którzy jedzą robaki i jakoś z tego powodu nie cierpią. Więc nie wiem, czy one są aż tak niezdrowe strasznie, jak przestrzegał Michał. Ja właściwie... No, bo oczywiście Michał zaraz musiał z tego po gebelsowsku tak trochę zrobić hasełko w stylu krawiec chce, abyście jedli robaki.

0: Może w ogóle posłuchajmy, co ma do powiedzenia ów jegomość i potem się odniosę. Tak w ogóle dziękuję za podesłanie mi fragmentu tutaj, bo no, nie zawsze słucham Teorii Chaosu, choć się zdarza, słucham. Nie będę tak jak Michał się tutaj deklarował, że nie słucham, nie? Jak widać, chyba słucha. No chyba, że jemu też ktoś podesłał fragment. No, nie wiem.
1: I tutaj jeszcze ciekawą rzecz, bo to kiedyś z Krawcem nagrywałem w ramach takiego innego radia. Radia na fali. Miło wspominam to drugie radio, które zakładałem z Krawcem. Bardzo niemiło. Ono chyba do dzisiaj działa, ale bardzo złą robotę robi. No, jak ktoś tam wpłaca im, to po prostu se sam strzela w kolano. No, ale można, jasne. Można strzelać w kolano, można strzelać w brzuch, nawet 3 razy, tak jak zrobił to Ireneusz Sekuła. 3 razy w brzuch sobie strzelać, no jasne. No. Dla was i dla waszych rodzin to będzie wspaniały świat, pewnie, że tak. I co? Co wam niejaki krawiec wam proponuje? Wyraził pogląd, że dobrze by było, żeby zamiast steków z mięsa zwierzęcego zaczęli robić steki z mięsa robaków. No, będziecie jeść robaki, nie? Idiota nie wie, że robaki są szkodliwe dla człowieka. Człowiek nie jest przystosowany do jedzenia robaków, tam jest dużo trucizn. Chityna chociażby, czy jakieś różne inne substancje. Ja nie jestem fachowcem, ale jest tak, nawet starożytni wiedzieli, że z robakami trzeba bardzo uważać. Natomiast dzisiejsi naukowcy to zbadali wszystko i są bardzo toksyczne po prostu. I nie mówię, że wszystkie, no bo przecież też można powiedzieć, że robakiem jest krewetka, no. I krewetka jest akurat okej. Czy kryl? Kryl to chyba jest jeszcze coś innego, ale też jest jakiś taki ala robak. To inaczej się nazywa, bo to nie są robaki, to są jakieś inne zwierzęta, takie bezkręgowe, ale bo wiem, że tam wszyscy... Z biologii ja zawsze mierny miałem, bardzo słabo z biologii mi szło i wszystko to były robaki. Pamiętam, że jakaś nauczycielka mówiła, że to nie są żadne robaki, to są jakieś obleńce, jakieś tutaj pierścienice, jakieś coś tam. Że to, a dla normalnych ludzi, no wszystkie, no i owady to są robaki, tak? Jak widzimy, owada to jest robak, a robak to jest chyba przede wszystkim jakiś obleniec, tak? Obleńce to są robaki chyba. Ja wiem, no, zostawmy te rzeczy. Natomiast widzicie, jak was tutaj dość przykra sprawa, no, że znałem Krawca i z nim coś współpracowałem, że tak ludzie idą na drugą stronę. Tylko mam nadzieję, że ten krawiec zarabia na tym, co propaguje globalistów, no bo to głupio propagować globalistów i nie mieć z tego pieniędzy, to trzeba być już idiotą. To już trzeba być mega idiotą wtedy.
2: Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi.
1: Tak, tutaj... Tak, zapomniałem. Jeszcze Donatorax pisze, że to mówi, że jest... I tutaj jeszcze ciekawą rzecz.
0: A, dobra, to się otworzyło od nowa. No cóż, no.
3: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
0: Okej. Okay. No, pierwsza sprawa. Po raz kolejny tłumaczę ci, Michale, że nie używamy zwrotu niejaki krawiec, niejaki Claude w przypadku osoby, która jest znana, która na przykład nadaje podcast albo występuje na YouTubie jakiegoś aktora, dziennikarza, to po prostu tak się nie robi. Niejaki to może być niejaki Kowalski, no, bliżej nieznany, no, szerzej nieznany. Mówimy tak o osobie, co do której sami też nie wiemy, kto to jest, no, niejaki Ziutek, no, nie wiem kto to, niejaki Ziutek. Więc używaj słów zgodnie z ich przeznaczeniem, no, a nie używaj wyrazów, których znaczenia nie znasz. To ci tak podpowiem po raz kolejny, na wypadek, gdybyś jednak słuchał, wbrew temu, co mówisz. No, chyba jednak słuchasz, przyznaj, słuchasz. No, i to naucz się w końcu, no, nie łuku jeden ty. Że tak powiem, no, skoro ty o mnie się tak brzydko wypowiadasz, no to